0: jeszcze taką grą to był Pilsner Urquell. Jeździłeś myszką i zbierałeś do zgrzewki browary i się laska rozbierała.
1: Ja zaliczyłem tylko strip pokera niestety, ale muszę przyznać od razu, że wam by się nie podobały panie, które tam były, bo wszystkie miały boberka, więc raczej nie na
0: tak?
1: Dzisiejsze czasy.
0: No wiesz, to retro gra była, nie?
1: No ale o takich mówimy, tak? Larry zdaje się miał tam jakieś sceny.
0: No wiesz, ale niekoniecznie to na przestrzeni dziejów od czasów retro do czasów współczesnych można opowiedzieć, jak to wyglądało, nie?
1: Ale mówiąc szczerze, ja w pornografii już dalej wam nie powiem, bo ja nie interesuję się pornografią zupełnie. Znaczy, poza japońską, ale to dlatego, że są śmieszne te programy takie erotyczne japońskie.
0: Teleturnieje japońskie są genialne.
1: Tak, tak, no o to mi właśnie chodzi.
2: Takashi Castle jest dobry.
0: Jaki?
2: Takashi Castle.
0: A na czym to polega?
2: Boże, masz...
0: To jest to, co tak zbiegają pod górkę, takie...
2: Tak, coś tam się im dzieje, ktoś ich goni, bo to zrobił... To ogólnie ogarnął Takashi Kitano, to jest...
0: Tam z góry zrzucają na nich jakieś przeszkody, piłki, jakąś...
3: Tego, co słyszałem.
0: Pianę,
3: od Japończyków, to nie jest na poważnie. Jak w Europie to wszyscy mówią, o, pojebani ci Japończycy, takie mają...
0: A to nieważne, czy to jest na poważnie, czy nie. W Europie nawet na niepoważnie czegoś takiego nie robią.
2: No nie.
3: No, ale ogólnie...
1: Nie, no to zawsze może zastanawiać, nie? Bo ja na przykład oglądam taki program, że gdzieś tam jakaś górka była i tam na nartach zjeżdżali, do kibla wchodzili, takie kible były na zjeżdżalni.
0: To byli Jackasi.
1: Jak on siadał na ten kibel, to się otwierały i zjeżdżał z tym kiblem razem, jak na sankach, nie? No ale trzeba sobie zadać pytanie, czy to naprawdę nie jest ustawka, no przecież to sprawa sądowa by była od razu, nie? No chyba, że ich na to stać, tak, żeby zapłacić takiej ofierze, nie? A no
0: mi się wydaje, że pomyliłeś teleturniej japoński z Jackasami.
1: No nie wiem, ale w każdym razie to było japońskie na pewno, bo znalazłem to gdzieś chyba na Chomiksie to znalazłem.
2: Na kasach to tam Steve'o wystrzelili w tym toju.
0: O, to moim zdaniem to był najlepszy ich sketch chyba.
2: Wystrzelili.
0: Ostatnio w ogóle, nie wiem, to taki zbieg okoliczności, ale chyba z tydzień temu chłopakom w robocie pokazywałem tego sketcha, bo co niektórzy, aż nie jestem w stanie to uwierzyć, tacy osobnicy w okolicach 25 roku życia, to nawet nie wiedzą, co to są Jackasi.
2: Brak edukacji.
0: No, brak edukacji, ewidentnie.
3: Nie, to chyba w ogóle wszystko przez to, że teraz, wiesz, czasy się zmieniają o wiele, wiele szybciej.
0: Tak, teraz się pranki, kurwa, ogląda.
1: Znaczy, mówiąc szczerze, ja nie wiem.
0: Ale co nie wiesz?
1: Co to są Jackasi, Jaggersi? To wiem, bo to było w filmie.
0: Nie wiesz, co to są Jackasi?
2: Nie.
0: Założę się, że Karolina wie.
1: A to nie, nie mam jak jej zapytać, bo jest o piętro wyżej na imprezie.
0: SMS-a napisz. No Jackasi to są tacy pierwowzorzy, nie wiem, czego by to nazwać. Wardęgi, tylko że grupa osób.
2: Wardęga to jest pikuś przy nim.
0: No pikuś, no ale dlatego powiedziałem, że to pierwowzorzy tacy, nie? Wardęga to taki ugrzeczniony Jackas. Jackasi to byli tacy mega wulgarni, oni tam się nie pierdzielili.
2: Gorszy był Dirty Sanchez.
0: Pot, własny pot do wypicia koledze, broda z głoniaków, kąpiel w szambie w toju, no takie rzeczy.
1: No, powiem wam, że to Krawiec dzisiaj chyba rano nadawał. On w ogóle tak chce mnie chyba zawstydzić, że tak rano wstaje. Nawet bym się tam podpisałem pod tym. Opowiadał właśnie o tych takich różnych rzeczach i o takim wyluzowaniu trochę. I tak sobie myślałem właśnie, żeby nie oglądać ciągle tych marszów, jak tam się z policją biją, tylko właśnie jakieś takie tam głupkowate, luźne rzeczy, typu na przykład właśnie o blacharach, tak? Jest taki Ryski Rob, się nazywa, on robi właśnie, że autem właśnie podjeżdża jakimś eleganckim i laski wyrywa. I powiem wam, że jak obejrzę sobie wieczorem, tak przed snem, takich właśnie z godzinkę takich różnych pranków na wesoło, to dużo człowiek ma lżej później, tak na duszy, nie? Nawet jeśli to są głupkowate rzeczy zupełnie, nie?
2: No takiego dystansu trochę tak do życia nabiera trochę. W ten sposób.
0: No dobra, to wracamy do tego pytania o Eretic i Sex w grach, czy to raczej już nie na tą porę, albo nie na nasz stan. Ja to już takie trochę w pato audycji jestem, nie wiem jak wy.
2: No, chyba tak.
1: Znaczy powiem wam, że ja widziałem kilka animacji, znaczy, bo ja już należę do tych, co raczej oglądają jakiś gameplay niż ten. Widziałem trochę animacji takich właśnie współczesnych gier porno. Czyli ja nie wiem, na czym w ogóle taka gra może polegać. Czy, nie wiem, czy joystickiem trzeba szybko machać, żeby to nie wiem, orgazm.
3: I pamiętajcie, joystick.
1: Znaczy ja używam joystick, bo ja na przykład mnie
0: joystick, czy mam używać joystick?
1: Ale gra nawet na emulatorze w retro, grę bez joysticka typowej, takiej manetki, jak to Polacy nazywali kiedyś, próbowali to nazwać manetką, to nie jest to. Tak? Trzeba jednak kupić interfejs USB na 9-pinowego joysticka i taki tradycyjny sobie kupić. A trzeba się śpieszyć, bo powiem wam, że w tej chwili retro komputery to jest inwestycja. Na przykład Atari, próbowałem znaleźć jakiś w cenie poniżej 1000 zł w dobrym stanie, nie znajdę Atari 8-bitowego.
2: No nie.
1: Ciężko jest.
0: Na początku audycji o tym było wspomniane. Nabijałem się trochę z Błażeja, że traci na giełdzie zamiast zainwestować w retro gry.
2: Tak, teraz to powiedziałbym, że to jest właśnie swojego rodzaju jakaś tam inwestycja w ten, bo to niedługo będzie naprawdę miało sowite.
0: Właśnie to wszystko jest kwestia tego, w jakim kierunku pójdzie inflacja, bo jeżeli będzie mocna inflacja, to będzie to można uznać co najwyżej za, nie wiem, zamrożenie kapitału. Takie bezstraszne.
2: Inflacja idzie w górę i ale zawsze tak, to tak, idzie w górę i idzie w dół.
0: Jak szybko pójdzie, nie?
2: Jak przeczekasz.
1: Pójdzie bardzo szybko, niestety. Bo, ale słuchajcie,
0: bo jak pójdzie zbyt szybko, to się okaże, że wiesz, że kupiłeś płytkę za 1000, sprzedaj za 2000, a wbrew pozorom nie zarobisz, bo inflacja cię przybija.
3: Ja to bardzo kibicuję inflacji. Bardzo chciałbym, tak, jakby była hiperinflacja, to ale czemu? Dom spłacił szybciutko. Bo wiesz, w Niemczech masz stałe opracowanie, tak? Z Niemczech.
1: No to mówiłem, że pewnie są bardziej ludzkie warunki.
0: No to w Polsce są przecież stopy procentowe, które zabezpieczają banki przed inflacją.
3: No, to teraz... jakby taka się zrobiła, to taka hiperinflacja.
0: Nie wierzę, w Niemczech nie ma stóp procentowych, w Japonii są na przykład
3: ujemne. Nie, są, ale kredyt, który ja dostałem, jest stało oprocentowany. Znaczy nie na cały czas jego obowiązywania, na 10 lat.
0: Pierwsze 10 lat.
3: Czyli jak w ciągu tych 10 lat będzie inflacja jakieś tam 1000%, to ja sobie go spłacę tam z dwóch pensji.
1: Teraz czego sobie i wam życzę.
0: No ja sobie inflacji nie życzę, bo w moim przypadku to będzie wyglądało tak, że mi kredyt urośnie, a pensja nie.
1: Znaczy nie, no bo to tak de facto wygląda, tak? Natomiast jeśli macie jak trochę nadmiaru i gdzieś tam odkładacie do skarpety, no bo to, do banku to strach, to zainteresujcie się, nie wiem, jak silnie siedzicie w kryptowalutach, ja dopiero zaczynam, że tak powiem, się tym interesować, ale XRP i XLM to będą dwie waluty, które są w tej chwili specjalnie dołowane po to, żeby zastąpić gotówkę ogólnoświatowo. Także... polecam XRP, XLM się zainteresować. One w tej chwili są naprawdę groszowo, idą w dół bardzo mocno, a ćwierkają ptaszęta.
3: Tam już powoli zaczynasz pod kodeks karny tam podpadać, nie?
1: Jak to pod kodeks karny? Dlaczego? O XL...
3: To nie jest przecież taki przepis. Kto doprowadza do niekorzystnego rozporządzenia majątkiem osoby innej?
1: 286 ale nie. Kto przemocą lub podstępem, a ja was ani przemocą, ani podstępem.
0: No, my nie wiemy, czy ty podstępu nie zastosowałeś.
1: Po to, żeby podbić kurs, mówisz, tak?
0: No na przykład.
1: No, ale, no dobra.
2: Techniki są różne, słuchaj.
1: Dobra, powstrzymam się w takim razie przed poradami ekonomicznymi. Będę tylko to robił za pieniądze od tej pory. W swojej audycji. A swoją drogą tak zauważyłem, że żaden donate nie przyszedł. Nie wiem, czy nie jest włączony donate. Czy...
0: mogą nie być włączone, ja nie dbam o to.
3: My jesteśmy ludźmi ciężko pracującymi i my sami siebie utrzymujemy.
0: No, tak można powiedzieć. Ja mam normalną robotę.
3: Ja czy normalną, to nie wiem, ale też mam jakąś tam.
1: No właśnie, to jest, ja sobie zawsze tak zadaję pytanie, co to znaczy normalna praca i doszedłem do wniosku...
0: Donaty być może przyszły, tylko że się nie wyświetlają, bo nie wiemy o nich.
1: Czyli, że tak powiem, w donaty wasze w gardła właścicieli stacji kapitalizmu.
0: Tak, krawiec niech się wzbogaca, niech mu dobrze się żyje.
3: Może sobie samochód kupić czy coś.
1: To potem odsprzeda mi taniej, nie? Jak sobie nowy kupi. O, jest właśnie to.
0: Słuchaj, kto inny by tolerował takie kurwa buble techniczne jak dzisiaj na początku audycji?
1: No tak, przez pierwsze dzień, słychać.
0: Słuchaj, mieliśmy dwa starty, bo stream się nie załączał, a za trzecim razem, kiedy już stream się uruchomił, to przez pierwsze 10 minut audycji było słychać mnie i podkład i nikogo więcej.
1: A to ja to właśnie słyszałem, bo wam się załączył, a wyście się nie zorientowali, że się załączył.
0: No bo jakieś, nie wiem, jakieś dziwne były problemy techniczne. Klucz się zgadzał, widzicie, wszystko się zgadzało, stream był uruchomiony.
3: A my
0: się...
3: tu gadamy z tym Zetamem, a gość tam z nudów umiera.
0: Nie no, gość się co chwilę Zetama śmieje.
1: Gdybyście mi powiedzieli dwa tygodnie temu, to ja bym przygotował wam na Midze 600 prezentację multimedialną w programie Deluxe Video 3 firmy Electronic Arts z 91 roku.
0: 720p?
1: I by leciały plansze. Jak?
0: 720p?
1: Nie, 352 na 288 pikseli.
0: Trochę za mało, Lores, ikonki mam wyższe.
1: Lores Knowledge. No ale słuchaj, to wiesz, oryginalne. Nie, no można, na tej Amidze można uzyskać maksymalną rozdzielczość 1440 na 576 pikseli, tak? Także w 4096 kolorach w trybie Dynamic Hi-Res Lace.
0: Zweryfikujmy to, Tomek, zgadza się to? Tam Etam prawdę mówi, czy bajdurzy?
1: Sprawdź dla układów ECS, nie OCS, tylko ECS, bo w Amidze są ECS. Nowsze układy graficzne.
2: Panowie, świetnie się gada, ale na mnie chyba powoli będzie już czas.
0: Ja myślę, że zawijał. W ogóle jest powoli czas, bo jakiś czas temu mówiłem, że dobijamy do 3 godzin i pasowałoby kończyć chyba.
2: Tak, a u mnie jest 11:30, ja jutro muszę z dzieciakiem wstać, żeby się ogarnąć, także ten. Tak czy siak, dziękuję bardzo za zaproszenie. W sumie w swoim imieniu Maćka.
0: Miło było. Chyba, że sobie jeszcze zostajemy na afterku przez chwilę. Czemu nie? 13 godzin do pobicia, nie?
1: U mnie jest 11:30, ale ja mam zegarki nieprzestawione z czasu letniego. Za kilka dni będzie zmiana czasu.
0: No my również bardzo dziękujemy za odwiedziny, Tomku. Tam z Maćkiem wstępnie się umówiliśmy, że być może jeszcze kiedyś, ale to już raczej chyba u was, jeżeli będziecie coś organizować. A jak nie, to u nas, czemu nie? Że jeszcze pogadamy.
2: No spoko, jasne, bardzo chętnie. Dobra, panowie, trzymajcie się, dzięki wielkie.
0: No hej.
2: Do usłyszenia, cześć.
0: No to jak, 13 godzin atakujemy?
3: Ale co chcesz, jak ten?
0: Jak gra... No, ty prawie...
3: Fidel.
0: Fidel?
3: Fidel.
0: A co Fidel zrobił?
3: No to Fidel miał takie przemowy tam po 12 godzin.
0: Nie, ja mówię o Krawcu. Krawiec miał 13-godzinną audycję. O 10 rano skończył.
3: To jak ten, jak on miał... Enki też takie długie robi, ale on tam sobie, wiesz...
0: Gdzie, jak on idzie spać i na 8 godzin? Krawiec cały czas nawijał, nie?
3: No, włącza i wychodzi. No to ma jakiś tam ten, nie? Krawiec za ten... Na Fidela, nie?
0: No, ma umiejętność przemawiania, zgadza się. I w ogóle flow, wiesz, żeby nawijać. Ja to bym nie potrafił, 10 minut sam bym nie potrafił nawijać.
3: Wiesz co teraz robię w ogóle? Szukam, kurwa, starej winety na autostradowej.
0: Winety? A co to jest?
3: Wineta to
1: jakiś bilet.
3: Nalepka.
0: Starej autostradowej nalepki?
3: Tak.
0: Za Frola jeździć, tak?
3: Z 80 któregoś roku szukam, znaczy po 87, bo ten, wiesz, ja sobie robię ten, mój samochód, tak robię właśnie w...
0: Właśnie, co ci się z tym Peugeotem stało w końcu? Uszczelka jebnęła, czy to coś innego?
3: Nie, wiesz co, taki zaworek, myślałem, że tam ciśnienie skoczyło, wyjebało, ale to po prostu taki zaworek poszedł i ujebało cały silnik we wszystkim, co było możliwe. Ja myślałem, że on oleje mi jebał, to nie.
0: No ja z tego, co z tobą rozmawiałem, to pierwsze, co obstawiałem, to nie uszczelkę, tylko że po prostu wentylator od chłodnicy ci poszedł i silnik, nie, olej wiesz, się, płyn chłodniczy chujowy, się zaczął i go wyjebało.
3: Ma taki jakiś chujowy ten odpowietrzający zaworek plastikowy, który tam z czasem i on jebnął i tam w dziwnym miejscu. No, ale dzisiaj dwie panny złapałem, jedno za drugą.
0: Jedno koło wymieniłeś, drugiego nie miałeś.
3: Nie, no dokładnie, to było tak, że wiesz, ECGC rano robiłem, że tym żony samochodem wjechałem. w tą śrubę.

0: Ja już wiem, co robiłem. Ja przyparkowałem tylko na ten samochód żony, bo za blisko stał, bo sprzątałem tam po tym. Bo mi kuchnię wywozili, taką starą. Zresztą też rok produkcji kuchni był 78. No i tam jak wrzucali to śmieciarki, to porozrzucali wszystko, co możliwe po ulicy. No i tam parę śrub było. No i chuj, przeparkowywałem ten samochód i wjebałem się w jedną śrubę. Nawet słyszałem, jak powietrze spierdala, tak.
1: Ale wiedziałeś, że ta śruba tam jest?
0: Nie no, ja tej śruby nie wiedziałem, jak wyjechałem. Dopiero tak, wiesz, coś robiłem przy moim Peugeotie, tak słyszę z drugiej strony takie psss. Patrzę, kurwa, powietrze schodzi. Śruba w kole, nie? No to zmieniłem szybciutko na zapas, nie? Tam jest pełnowymiarowy zapas. Mówię, wrzuciłem ci, mówię, żona, to ten, do bagażnika oponę, weź zawieź do wulkanizacji w poniedziałek, nie? No. I jechałem do obiega, mówię, biorę twój samochód, wziąłem w C6, wsiadłem, wyjechałem znowu z tego miejsca, chyba wjechałem w jakąś inną śrubę, bo przejechałem 100 metrów, a on mi szczeka. Przebite koło. No i teraz już nie pojedzie do wulkanizacji. Także poniedziałek, 8 rano, wrzucam dwa koła do Peugeota i jadę znaleźć wulkanizację.
1: Divite pisze, że Bardenga już nie jest pranksterem, jest szpiegiem. I zawodnikiem Fame MMA.
0: Dlaczego szpiegiem? Bo teraz to już... W ogóle co to za ten? Co? Jak już jesteśmy na afterku, co to za dramy się ostatnio odbywają?
1: To jest taki zaogniony ciąg konfliktu Krawca z Zenonem. Prawdopodobnie wiesz, kiedy był początek i że to trwa jakiś czas, no ale dzisiaj to doszło do konfrontacji głosowej na Discordzie. Coś tam sobie chłopaki wyjaśniali. Skończyło się chyba na obopólnym fochu, z tego co zdążyłem zaobserwować.
0: No bo ja tam nie ten, żeby powiedzieć, na głosowym nie siedziałem, to...
1: Ja dosłownie byłem w końcówce, kiedy Potrzeba mówił, że ma największego przyciska albo kutonga z nich trzech. Nie wiem o co. Nie wiem o czym on tam mówił.
0: Chłopaki się widzę lubią.
1: Nie no, ja tak. W sumie śmiechy śmiechami, ale konflikt jest dosyć gruby. Nie wiem z czego. Znaczy, domyślam się, z czego to wynika, ale to w sumie nie mi oceniać, nie. Ale wydaje mi się, że Potrzeba ma rację w tym wszystkim, jako mediator.
0: Nie, mi się to, wiesz, tak śmieszy trochę ten fakt, że wiesz, taki jakiś kurwa konflikt na życie i śmierć w takim, wiesz, no o co? Takie radyjko, tylko i tak nikt nie słucha.
1: No, nikt akurat nie słucha nas, chociaż ci powiem, że teraz jest 32 osoby, to jest chyba szczyt dzisiejszej oglądalności, słuchalności.
0: Ale pierdolimy teraz właśnie.
1: Jak pierdolimy głupoty, to jest szczyt. No,
0: no ale to tak ci powiem, no tak... No,
1: ale dzisiaj mimo wszystko jakoś klapowato wyszło. Ja po prostu...
2: Kwestii retro, macie coś takiego jak ja?
1: To znaczy?
2: No na ekranie jest Skype'a.
1: A no, jakiegoś miśka pokazujesz, tak?
2: No taki miśek. Ale tego to nie macie. Kto z was jeszcze ma takie urządzenie? O, wiecie co to jest? Jak myślicie?
1: No, aparat.
2: Albo nie. Kamera. To jest prawdziwy camcorder cyfrowy, tak jest, dokładnie. Firmy Iptek, kupiony ze Stanów Zjednoczonych wysyłkowo. W czasach, kiedy już kamery właściwie wychodziły z mody, czyli w 2008 roku. Firma Sony puściła prawie identyczną kamerę, to jest kopia tej kamery, spróbowali skopiować Chińczycy i sprzedawali pod marką Iptek w Stanach Zjednoczonych, tylko że Sony kosztowało 3,5 tysiąca, a ja ją kupiłem za 780 z wysyłką razem, nie?
1: No to jest Full HD. W sumie zobacz, to jest kamera cyfrowa, ale to już jest tak naprawdę sprzęt retro, nie? W tej chwili.
2: No dokładnie, no bo przecież nikt nie będzie tego dźwigał, jak ma komórkę z Full HD, tak? No ale Tutaj jest to fajne, że mamy ten ekranik taki, o, cyk, że sobie można go otworzyć, obrócić, tak, i dodatkowo są jeszcze wyjścia, znaczy tu akurat nie ma wyjścia HDMI, jest wyjście komponentowe, czyli trzy czyncze do obrazu, osobno dla każdego koloru. Natomiast no fajna sprawa, bo jak się to weźmie do ręki i no tak człowiek poważniej wygląda filmując niż tą komórką. zwyczajnie się czuje, że coś się ma kawałek sprzętu, tak?

0: po prostu w rękach. Niektórzy teraz aparatów używają, bo aparaty mają zawsze jakąś tam funkcję filmowania. No i dużo lepszą optykę. I tutaj też jest taka lepsza optyka, tak, niż w komórce, bo obiektyw jest większy przede wszystkim, no i jest zoomowanie, jest nie cyfrowe, tylko analogowe, tak. Także o tyle lepiej. No, jak widać, tutaj mam też trochę sprzętu do grania retro. O. PSP, pierwsza wersja Slim, czyli 2000. Zhakowana, jak to każdy w Polsce.
1: No wiadomo,
0: Polsce.
1: Jaka inna, nie?
0: No dokładnie. Znaczy u mnie zaczął szwankować nie tyle napęd UMD, co zaczęła się ta klapka nie domykać i stąd też postanowiłem sprzedać wszystkie gry, które mam. Natomiast tutaj mam taką śmieszną rzecz zrobioną. Nie wiem, czy poznacie, co to jest.
1: To mi wygląda jak jakaś pokrywka od laptopa, obudowa.
0: Nie, kochani. Tam pod spodem jest hub USB, a do niego przykleiłem butaprenem dwie dyskietki, właściwie te cztery, żeby było wzmocnione. I tutaj sobie mogę na podstawce ładowarkę do komórki postawić czy coś. Taki bajer sobie wymyśliłem z dwóch dyskietek. Czuję się tak bardziej retro.
1: Do czego to wykorzystujesz?
2: Panowie, dwie sekundy.
0: Podstawka do komórki na przykład. A. Jako podstawka do komórki.
1: Wiesz, co jeszcze możesz zrobić z tym? Kupić no. Chińską ładowarkę indukcyjną, rozmontować ją i podkleić od spodu i będziesz miał taki duży hotspot indukcyjny.
0: Nie, tutaj mam tą, żeby nie było, na tym stoi.
1: W samochodzie coś
0: ładowarka.
1: Takiego zrobiłem w tym schowku, który jest pod radiem w tej takiej wnęce, nie? Rozebrałem ładowarkę indukcyjną i podkleiłem ją od spodu i wiesz, w momencie, kiedy wrzucasz tam telefon, to się ładuje.
0: I żeby nie było, mam tych dyskietek dużo, 70 sobie kupiłem sztuk ostatnio. Nawet mam jedną tutaj od firmy HDP, to jest polska firma, produkująca, to jest akurat dyskietka ze sterownikami do karty do przechwytywania wideo i z tunerem telewizyjnym. Oczywiście analogowego przechwytywania z kabla koncentrycznego lub z cincha, tak? Ewentualnie z wideokabla. No a to jest moje super stanowisko. O, taki komputer mam, Dell C610, który kupiłem, 610, czy nie, 430, sorry, 610 miałem kiedy indziej, który kupiłem za 70 zł. W 2007 roku, kiedy wszedł na rynek, kosztował 7503 zł u lokalnego dystrybutora. A teraz go można za 7 tych kupić. To jest mój główny komputer w tej chwili.
1: No za 70 zł to wiesz, taki komputer dobry chociażby do jakiejś diagnostyki w samochodzie. Jakieś kupi.
0: No nie, na nim powstają między innymi projekty w rozdzielczości 4K także.
1: A tam pokaż jakiś swój projekt.
0: Oj, teraz to będzie ciężko się poprzełączać tutaj. Dlaczego? Bo za dużo rzeczy otwarte. Nie, musiałbym się włączyć w jakiś tryb, żeby przerzucić to ze sterownika.
1: No czekaj, bo ja to sobie powiększyłem, to z tego co widzę, to tam masz tylko przeglądarkę otworzoną. Dwie, trzy karty.
0: No ale to jest komputer, który ma 2 GB i 1,2 GHz. Nie zapomnij o tym, bo to trzeba jeszcze dodać, także on nie działa zbyt płynnie. Co by tutaj zrobić, żeby tutaj wyświetlić? Musiałbym sterownik jakieś
1: pokazywało. I nie wiem, dlaczego sam oglądasz swojego streama.
0: A, no właśnie. Sam oglądam swojego streama, dlatego że chcę mieć podgląd na ewentualne donaty, żeby się wyciszyć.
1: Nie, no donatów nie zobaczysz, bo nie są włączone. Jeżeli jakieś donaty idą, to są, wiesz, ukryte. Nie wiem, jak to włączyć. Mam. Nigdy się nie zastanawiałem, bo mnie nie interesują donaty.
0: Takie zboczenie mam, a jak chcecie zobaczyć coś bardziej konkretnego, to muszę niestety... Aha, nie zapalę światła, bo mi się żarówka przepaliła i nie mam światła. To może tutaj zapalę w kuchni.
1: A masz latarkę w telefonie?
0: Mam, ale nie mogę jej teraz odpalić. O, proszę, to jest mój ostatni projekt. Taki fajny, zrobiony ze starego tableta, taśmą klejącą sklejonego i klawiaturki.
1: A co to jest, bo ostrości brakuje, nie widzę.
0: No to czekaj, może wezmę to. O cholera, odkleił się tablet. Uszkodziłem dla was swój projekt, ale nie szkodzi. Teraz go postawię tak, jak powinien być postawiony. O, to jest taki komputerek zrobiony.
1: A, kompa składasz, tak? Inny wyświetlacz podłączyłeś? Znaczy klawiaturę do tabletu podłączyłeś.
0: Znaczy, to jest pół klawiatury, bo zepsute, obcięte, ale naprawiłem. Tutaj są dwa takie gniazdka. Tam jest kabelek i hub z tyłu, który będzie, z tego urządzenia będzie można nadawać pełne radio razem z muzyką analogową, cyfrową. Wszystko obsłużyć Skype'a. Po prostu taki komputer przy okazji też do emulacji różnych komputerów retro i rzucenia obrazu właśnie na ekran komputera.
1: Montaż fabryczny spasowany, tak, że Asus by się nie powstydził.
0: No, tutaj mamy nawet takie coś u góry, to nie jest przypadek. Tutaj się, tu ma być karteczka, którą się kładzie, takie jak
1: będziesz w pianinie. Czytał sobie tekst, tak?
0: Nie, to jest do nut, bo na tej klawiaturze też można grać, ponieważ no ja ze słuchu umiem grać, nauczyć się grać. Miałem kiedyś ogromny syntezator, która miała ze stojakiem i tam próbowała troszkę grać.
1: Chłopaki na czacie się pytają, gdzie cebulę schowałeś?
0: Cebulę? Tu mamy Amigę 600, tak żeby nie było. O, proszę. Sobie stoi podłączona do telewizora Philipsa. Tutaj mamy inny komputer Asus mój, który uszkodził mi się podczas aktualizacji systemu Windows 10. Czyli, krótko mówiąc, aktualizacja go uszkodziła. O. A co do cebuli, no nie wiem, czy was nie zawiodę, ale ja mam tylko tutaj zimnioki, jak widać, mandarynki, samo retro i retro gruszki. No, dobra, będzie tego. Bo...
1: No, starczy.
0: Mam porozrzucane. No jest, bałagan jest. No i jeszcze coś pięknego, jakbyście tutaj chcieli zobaczyć, choineczka sobie stoi. Trzeba będzie sprzątać, bo to nie...
1: No. Coś się przerywać zaczęło.
0: Takie życie jak w Madrycie.
1: Wi-Fi ci ginie.
0: Nie, to nie jest Wi-Fi. Ja mam do każdego, kamera troszkę bierze. Mam do każdego urządzenia osobny internet zupełnie dedykowany każdemu urządzeniu, także z każdego raza, kiedy się łączę, to mam dedykowane do każdego programu komunikacyjnego urządzenie, bo mam aż tak dużo tych urządzeń, a B, dedykowany internet do każdego urządzenia. Ewentualnie mogę się między sąsiadami przełączać, ale żeby nie było, że piracy. Nie, dogadaliśmy się z sąsiadami na pewnego rodzaju sieć, którą sobie opłacamy wspólnie, dzięki czemu to dużo taniej wychodzi i możemy się przełączać między routerami. Jeżeli ktoś chce.
1: Kogo stoi router?
0: Stoi router? To nie jest tak zrobione.
1: Kto ma router, to ma władzę, nie?
0: Nie, to nie jest tak zrobione. Jest jeden router taki zbiorczy i 5 routerów, czy 6 routerów, już teraz w tej chwili nie pamiętam. I to wszystko schodzi potem do jednego. W tym jednym jest wgrane oprogramowanie, które łączy się z siecią Tor i wcześniej z VPN-em i po prostu, a jeszcze wewnątrz tego Tora jest jeszcze jeden VPN i jest tak zwany mostek zrobiony. Ja dokładnie nie wiem, na czym ten mostek polega, bo akurat tego nie przerabiałem, to kolega tutaj z piętra.
1: Może to jest Ranch Extender.
0: No co, nie wiem, wiem, że to jest bridge.
1: Taki wzmacniacz. Fachowo to się nazywa bridge. Wzmacniacz zasięgu, sorry, już mi się język.
0: Nie. To jest bridge, który pozwala przeskoczyć zabezpieczenia operatora, które nakłada na sieć Tor. Także jest to dosyć dobrze zrobione.
1: Dobra, ja cię na chwilę zostawię samego, tam pozanudzaj słuchaczy. Muszę pójść w jedno miejsce.
0: Dobrze. Dobrze, także można, jak słyszycie, się pobawić w takie temy. Jak mówię, to kiedyś rozmawialiśmy z Potrzebą, nawet niedawno na ten temat, to jest tam sport dla sportu, ale w tej chwili powiem wam, że operatorzy generalnie wpuszczają was trochę w maliny. Internet jest moim zdaniem w Polsce bardzo drogi, chociaż jeśli chodzi o prędkości, to tak jak porównywałem z ofertami zachodnimi, to jesteśmy całkiem rozwinięci. Takie 100-150 megabitów w tej chwili niegwarantowane jest w standardzie. Ja, ponieważ pokupowałem sobie tutaj trochę różnych internetów z różnych krajów, czyli karty bez rejestracji, to po prostu umieszczałem w tych różnych urządzeniach sobie te internety i testuję je. Tak? Są takie karty, które mają na przykład internet przez rok. Oczywiście nie z pełną prędkością, stąd też na przykład przerwa przez chwilę, tak, bo akurat w tej chwili jadę z internetu szwedzkiego przez polski VPN. Z tego, co widzę przynajmniej po adresie, to będzie z zakresu domen polskich. Tak, prawdopodobnie tak. ale karta jest szwedzka i taki szwedzki starter, on tam kosztuje w granicach 30-40 zł. Macie ważny przez rok pakiet tego internetu, to nie jest tam dużo, kilkadziesiąt gigabajtów, a po wyczerpaniu tego pakietu możecie korzystać dalej z internetu. Akurat w przypadku Polski łączy się on z siecią, ona się chyba nazywa O2 czy HO2 jakoś tak, i macie 512 kilobitów, co w zupełności wystarczy do streamowania, nawet wideo, tylko trzeba umiejętnie to ustawić, tak, umiejętnie ustawić buforowanie, umiejętnie ustawić kompresję i rozdzielczość. Oczywiście Full HD tutaj nie wchodzi w grę, ale powiedzmy takie 852x480 spokojnie można dobrze kodek ustawić. Dźwięk AAC powiedzmy 64 kilobity mono, czy nawet 48, bo to do głosu w zupełności wystarczy. Można pokombinować. Tak? Jeśli chcecie mieć jakiś jeszcze anonimowy telefon stacjonarny, to oczywiście polecam firmę, teraz żeby nazwy nie pomylić, amerykańską firmę Sonetel. Tam sobie wybierzecie dowolną lokalizację w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Założycie sobie taki numer telefonu, który jest bezpłatny przez pierwszy miesiąc. Macie tam ileś minut jeszcze do wykorzystania tych testowych. Fajny serwis, online 24 na godzinę, jakiś doradca jest tam w postaci ichniejszego czatu. Także można sobie też taki numer założyć. Znalazłem też w Irlandii, ale nie do końca umiem to skonfigurować. Oczywiście to wymaga do instalowania sobie na swoim urządzeniu mobilnym lub na komputerze jakiegoś fajnego programu, na przykład SimSipSipli to się nazywa, lub żebym teraz nie pomylił, jak się ten rosyjski program nazywa, czekajcie, zaraz wam powiem, bo nie chcę się walnąć, Zoiper, tak, w Zoiperze on jest również w wersji mobilnej.
1: Dobra, wróciłem. Co tam ciekawego przedstawiałeś?
0: A przedstawiałem, jak można sobie założyć bez rejestracji numer telefonu.
1: Można? Numer telefonu. Czy mówisz o tym patencie na jakiegoś tam Menela, czy bezdomnego, czy jak?
0: Znaczy nie, no oczywiście na Menela to też można, tak? Tylko po co? To znaczy, wiesz, to jest sport dla sportu, tak? W tej chwili problem jest tego rodzaju, że w Polsce operatorzy mają obowiązek gromadzić wszelkie dane z roku, tak? Przez rok wszelkie dane, które wy robicie. Ja jestem zwolennikiem tego, to chodzi o zwykłą moralność, nic więcej, tak? Że po prostu istnieje tajemnica korespondencji i nie powinno być tego zwyczajnie. W związku z czym na razie, póki są kraje, do których mamy dostęp bardzo prędko, że można kupić karty, czy zamówić sobie wysyłkowo od nich karty bezpośrednio od operatora testowe na ich usługi, no to można sobie kupić taką kartę i w każdym urządzeniu, dosłownie w każdym urządzeniu, które macie, ja na przykład mam około 15 telefonów z możliwością udostępniania Wi-Fi, tak, czy po kablu, czy w formie routera, z roamingiem, to możemy sobie po prostu zrobić tak, że kupujemy kartę i mamy na przykład dostępne ileś gigabajtów w tej karcie, ważność konta rok, a jak skończą wam się te gigabajty, to jest 512 kilobitów internet nieskończony, tak? Można coś takiego zrobić. Teraz jeżeli mamy coś takiego, no to możemy sobie założyć na jakiejś firmie amerykańskim dostawcy, tutaj Sonetela akurat polecałem, w dowolnej lokalizacji stanu amerykańskiego i kanadyjskiego jakikolwiek numer telefonu, gdzie macie z jakiejś puli generowany numer i jest numer dostępny dla was przez aplikację. Tak? Można na stronie internetowej dzwonić, można, czyli to jest takie najbezpieczniejsze, bo są przeglądarki, które się odpalają jako wirtualizacja. Czyli jest pamięć odizolowana, tak jak w przypadku na przykład komputera wirtualnego, tak? Można aplikacją, tutaj polecałem SimSipli na komórkę lub Zoipera na komputer, lub na komórkę też, bo też istnieje. To jest rosyjska aplikacja. W ogóle bardziej ufam rosyjskim aplikacjom niż aplikacjom amerykańskim, czy tam jakimś zachodnim w tej chwili. No i sobie taki numer można założyć, nie ma problemu. Także no jest dużo możliwości, jeżeli chodzi o komunikację. Jeśli macie problem na przykład z rejestracją konta, teraz dużo kont wymaga SMS-ów, tak? SMS-ów, które potwierdzają jak gdyby wasz telefon. No to są w tej chwili serwisy. Wpiszcie sobie zdalne czy wirtualne SMS-y do rejestracji kont. No i są serwisy, które to umożliwiają i mamy chwilowy tak zwany numer SMS, tak?
1: O, Błażej, można to pokazać, te zdjęcia na tym? Na YouTubie?
0: Ale jakie zdjęcia?
1: No, wejdź sobie w czat Escape'owy i tam Błażej pokazuje zdjęcia swoich projektów.
0: Oj, teraz wiesz co, mam problem.
1: No w ogóle coś się chyba słabiej słychać, bo mi przestał mi chyba mikrofon wyłapywać odpowiednio.
2: Nie, mówię, to nie są zdjęcia, tylko to są wizki.
1: No wizualizacja, sorry.
0: No to wiesz co, ja mam chyba problem, ponieważ ja korzystam z wersji zhakowanej wersji Skype'a, którą sobie tutaj sam przerobiłem.
1: Ale Etam, Skype jest darmowy, po co hakujesz?
0: Tak, tylko że on ma wycięte bardzo dużo rzeczy, bo jak wiecie, paczki instalacyjne, które są oznaczone APK, czyli aplikacja, tak? Jeżeli instalujecie nie ze sklepu Play, a macie je ściągnięte, są możliwości, żeby to ściągnąć. To są zwykłe archiwa ZIP. Jeżeli zmienicie rozszerzenie z APK na ZIP, to 7-ZIP-em czy czymś otworzycie. Takie pliki można sobie bardzo łatwo przeglądać
1: w edytorze. Na YouTube widzicie fabrykę w Chinach, którą projektuje Błażej.
0: Proszę, jak ładnie. Piękno, w czym ty to zwizualizowałeś? Powiedz mi, Błażej.
2: Nie, to chyba z Revita po prostu było. Renderowane po prostu model? Z Revita.
0: Zdjęcie modelu, czy zdjęcie generowanego komputerowo obrazu w CAD-ie albo na przykład w Lumionie?
1: Troszkę wyśrodkuję, bo się rozjechało. Tej drogi ekspresowej po prawej stronie nie było widać.
2: Czysty Revit, to jest czysty Revit.
0: Mhm. Bo wiesz, ja na przykład wizualizując ostatnio projekty takie, no nie fabryki wprawdzie, ale zwykłych fontan dla jednej z dzielnic w Szczecinie, po prostu użyłem zwyczajnie Google Streeta, który oczywiście panoramę wykorzystałem i do tego w to jak gdyby wkluczowałem przy pomocy takiego programiku Yahasha, specjalnego programu pod Linux. To jest taki odpowiednik troszeczkę After Effects'a, tylko bardziej toporny, tak jak Blender coś.
2: Możesz wrzucić z Mara. No. To ze Słowenii to jest w ogóle bez żadnego zdjęcia. To jest czysto renderowane.
0: Czyli no widzę właśnie po górach, że góry są, wiesz co, Błażej, tutaj góry wyglądają jak...
1: Chyba wrzuciłem, ale nie jestem pewny.
0: Góry wyglądają jak ze scenery animatora na Amidze.
2: Nie, nie, generowane. To jest InfraWorks. To jest taki program, który generuje ci topografię do danego miejsca.
0: Mhm. Znaczy ja akurat na PC-cie używam albo Bryce'a do generacji terenu, albo nie umiem wymówić tego, WXPit, to się chyba tak prawidłowo wymawia aplikacja. To jest dosyć stary program, ale on bardzo fajnie. No i oczywiście Terragen, nie? To jest multiplatformówka z kolei. Nie, nie. Natomiast do wizualizacji...
2: Autodesk jednak jest
0: integrowany. Do wizualizacji takiej jak ty robisz, ja bym tutaj troszeczkę ją ubogacił, że po prostu kamera by się delikatnie przesuwała. Gdzieś nad tą fabryką byłby tak zwany obiekt zerowy, null obiekt, który byłby... Kamera byłaby w niego wycelowana i przesuwałoby się tak, że kamera cały czas by śledziła.
2: Ja tam to się nic nie przesuwa, bo to są ogólnie modele BIM-owskie i to tylko tak wygląda, ładnie się wizualizuje, ale jeszcze w środku ma wszystkie urządzenia zrobione w 3D, także...
0: Ja się domyślam.
2: I to tak, wiesz, zintegrowane nie do wizualizacji, tylko to jest bardziej inżynieryjny model.
0: Domyślam się, no ja akurat tutaj z inżynieryjnych typowo rzeczy to nie miałem takich do czynienia, no poza szafkami dla jednej ze znanych polskich firm, gdzie tam miałem od metalurga miałem rysunki techniczne, to wszystko przerabiałem na wizualizację taką. No zdarzyło mi się kiedyś popełnić coś takiego, a tak raczej moje rzeczy były bardziej takie fikcyjne, że tak powiem, które jakoś tam robiłem. Znaczy po to, żeby pokazać jakiś taki boom na prezentacji bardziej niż ten. No ale mówię, no fajnie zawsze wygląda, jak ta kamera się troszeczkę poruszy, tak? Bo to jest tutaj typowo
2: Nie ma się
0: statyczne
2: poruszać,
0: rzeczy
2: jak to jest
0: robić.
2: JPEG.
0: No tak, no ale jeżeli to...
1: Jak poruszasz głową, to ci się JPEG poruszy.
0: Jeżeli miałeś modele na przykład, no prawdopodobnie XFD to były w formacie XFD, jeśli mówisz o AutoCADzie, no to można to sobie tak zrobić, żeby, bo to wszystko jest komputerowo mówić, tak? To można sobie tak to zrobić, żeby taką prezentację jeszcze wzbogacić na przykład o ruch kamery, tak? Czyli dołożyć dymek na przykład, tam jest taki komin z boku, żeby się poruszał i kamera by się poruszała
2: taki
0: i tak
2: dalej. Jesteś, ale wiesz, to normalnie jeszcze dla klienta to generujemy filmy po parę giga, no także, no ale tu nie będę wyrzucał. No, także.
0: Nie, ja się tutaj nie wymądrzam, tylko mówię, że co ja bym jeszcze dorzucił do tego, bo ja nie wiem, jak ty to robisz, tak? Czy ty pokazałeś obrazek, czy po prostu to jest jakiś
2: ja
0: kadr?
2: Nie, ja sobie po prostu przeglądam teraz mojego tego maila urzędowego i patrzę, co tam, czy jakaś wizytkę wysłałem ostatnio, żeby coś pokazać, ale to tak... Wiesz, nie będę... Fajnie, mogę jakiś tam ten...
0: Psycho pisze, że lepiej bym na Amidze zaprojektował. No, powiem ci, że
1: być może, no bo przecież ta wizualizacja to nie jest jakichś wysokich lotów, nie? To tylko ma przedstawić zarys pomysłu jakiś klientowi.
2: No to w ogóle jest taki ten
1: koncept.
2: Bardzo wstępny koncept. Bo ta fabryka to jeszcze będzie, ale ta chińska akurat ona powstała i to bym musiał gdzieś poszukać grubo w moich mailach. Ona powstała i wygląda naprawdę tak jak na Wizzy. Dziwo, nie wiem, Chińczycy tak.
0: A tutaj psycho podpowiem, jakbyś się chciał pobawić, bo to jest bardzo fajny program do wizualizacji i dostępny za darmo do użytku domowego, to proponuję ci psycho, zainstaluj sobie Lumion. To jest bodaj szwedzki albo norweski program.
2: No ja mam Lumion.
0: Jak wpiszesz Lumion, on jest super, bo tam na przykład można sobie ludzi wstawić, którzy
2: a ty
0: będą...
2: A nie, wiesz co, nie, Lumion nie dlatego, bo akurat ta słoweńska bliska to jest tam połączenie różnych modeli kadowskich właśnie w Lumionie i to Lumion wygenerował. Lumion jest fajny, bo on ci nie obciąża komputera tak bardzo. Taki render właśnie, jak widzicie, to Lumion robi w jakieś 30 sekund, także...
0: A można też korzystać z trybu takie jak w grze, że po prostu w Lumionie masz, bo Lumion jest w ogóle mocno zintegrowany z tym stretchem, bodaj to się nazywa, w Google, czyli można de facto wykorzystywać te widoki 3D z Google. Je sobie troszeczkę tam nawet poprzerabiać, żeby były precyzyjniejsze, i wykorzystuje też silnik. Ja nie wiem, czy to nie jest czasami ten silnik, co w grach, jak on się nazywa, kurde, ten popularny.
2: Ja używa go.
1: Unreal Engine.
0: Nawet nie jestem pewien w tej chwili, czy to jest ten, Unreal. Kurczę, z tego, Boże, jak mógł mi ten silnik wypaść z głowy? Przecież bawiłem się tym wiele razy.
1: Unreal, albo ten...
0: Nie, Unreal, inny. Krawiec z nim kiedyś robił, coś pokazywał.
1: Unity
0: 3D. Unity 3D. No, czyli w zasadzie jak mamy mocną kartę, to można bardzo fajnie. Ja na przykład widzę, że ta wiedza, którą robiłem modele kiedyś na Amidze i to się renderowało miesiąc, to teraz mogę to samo robić właśnie pod jakimś silnikiem. Tyle tylko, że to się liczy w czasie rzeczywistym, tak? Czyli to, co kiedyś zajmowało na przykład miesiąc.
2: Revit to da zrenderowanie czegoś takiego. Widzieliście, co Lumion robi w 30 sekund, to Revit potrzebuje 2 godziny, 3 godziny. Ale Revit to jest czysto inżynieryjny program, nie?
0: No i właśnie tutaj możemy nawet na sekundę wrócić do retro, ponieważ w PS3, tych pierwszych wersjach tej tak zwanej grubej PSP FAT, tak? Pierwszej, nie PSP, ja pierdzielę, PS3, tam był taki podsystem w menu, który się nazywał Another System. Można było sobie zainstalować
1: Linuxa.
0: Tam Linuxy, na przykład Linuxy, dokładnie. No i można było spinać te komputery jak na serwerowni. Podobno w tamtym czasie tak Wikipedia przynajmniej zdaje się, że na Wikipedii to przeczytałem, albo na forum PS3. Była kłótnia jakaś z IBM-em, bo IBM w tym czasie jakiś serwer swój sprzedało do serwerowni, a któraś z firm amerykańskich kupiła tam chyba z 1000 tych PS3, spięła je w sieć i okazało się, że za ułamek ceny tych profesjonalnych serwerów uzyskała moc obliczeniową na PS3, które kosztowały dużo, dużo taniej, tak?
1: No, były takie rzeczy.
0: Także później już przy którejś aktualizacji oprogramowania, no ta opcja niestety znikła.
1: Po czym Sony dostało pozew sądowy.
0: A bardzo, bardzo możliwe, no ale słyszałem, że już później te modyfikacje oprogramowania, znaczy ja nadal nie mam PS3, tak? Natomiast jakieś modyfikacje z tych henów, czy jak one tam się nazywają, z powrotem wprowadzają możliwość instalacji właśnie.
1: Heny to są na Wicie.
0: No, znaczy, mogę mylić teraz nazwę, bo tego mówię, tego było tak dużo, że po prostu i na przykład chociażby ten PSP, który ja mam, tutaj były chyba ze trzy różne rodzaje takich właśnie użytkowych wersji, w tym jedna, która pozwalała na podłączenie kompozyt wideo i skalowanie obrazu na telewizorze. Bo od PSP wersji Slim można było wpinać w telewizor obraz, no ale ponieważ ta rozdzielczość natywna to jest raptem 480x272 piksele, no to na dużym telewizorze to kiepsko wygląda, tak? Natomiast jak sobie połączymy to przez palowski, taki typowy wtyk jedno wtykowy, no to lekki mamy zblurowane, że tak powiem, i santyaliasowane sprzętowo, bo jakość tego obrazu nie jest najlepsza na tym, no ale dzięki temu nie widać tych pikseli tak bardzo, nie? Także jak grać w stare gry z jakichś Amig, czy nawet z jakichś starszych konsol, to tylko na CRT przez kabel cinczowy, bo po prostu to wygląda lepiej, tak, zdecydowanie. Są te wszystkie niedoskonałości pikselowe zakryte, no jak podłączymy na przykład emulator na monitorze LCD, no to piksele, no jest straszna pikseloza, tak. Też tam są niby w tej chwili w sterownikach emulacje trybów palowskich, że to udaje pal na takim monitorku od laptopa, ale to nie jest to samo co telewizor. A co to za gierka? To jakaś...
1: To jest Tetris.
0: A, to jest... Ja to widziałem. Ostatnio oglądałem film na temat tego Tetrisa. Jak grać należy w Tetrisa? Bo są jakieś filozofie teraz gry w Tetrisa, że ludzie całe tworzą jak gdyby... Jakby to nazwać?
1: Tutoriale.
0: Tak, ale że grają zupełnie inaczej. Nie układają tego, żeby jak najszybciej ułożyć linię, tylko żeby ułożyć na przykład cztery na raz, nie?
1: Standard.
0: Nie wiem, czy... No,
1: punktu
0: są całe systemy gry po prostu układane i tam się bije te rekordy. Zupełnie inna logika, bo ja pamiętam jeszcze te Tetrisy stare. Pierwszy zresztą polski Tetris, który był tworzony chyba na 800 XL to było, czy na generalnie na 8-bitowe Atari. To wtedy w ogóle nikt o tym nie myślał, tak? Po prostu się układało to te pocuszki tak, żeby jak najszybciej pierwszą linię złożyć. A teraz się okazało, że właśnie dzięki tym efekciarskim wersjom ludzie wrócili do Tetrisa i powstały całe strategie gry w Tetrisa. Są chyba nawet mistrzostwa jakieś to rozgrywane.
1: W Tetrisa rozmawialiśmy na początku audycji. Tetris to była pierwsza gra, w którą były Galaxia, no, w którą były organizowane zawody. Można to powiedzieć e-sportowe.
0: No tutaj jest nawet jakaś taka technika, że można, jak klocek jest, że teoretycznie nie wpadłby w to miejsce, to można w ostatniej ułamku sekundy go obrócić i on wpada w to miejsce, które jest niedostępne niby dla niego. No, muszę sobie też to poćwiczyć, bo ja lubię właśnie takie gry, które nie są skomplikowane w nauczeniu się, tak, bo to jest dla mnie, że tak powiem, główna bariera, żeby sobie pograć, że trzeba się gry czasami uczyć.
1: No Tetris ma banalne zasady, tylko że wiesz, tak jak teraz powiedzmy jeszcze jest niskie tempo, bo sobie jakiś mniejszy level włączyłem, bo już jestem trochę za bardzo dziabnięty, żeby grać jakieś szybsze rozgrywki. Ale to niekiedy wymaga szybkiego myślenia i podejmowania decyzji.
0: No tak, dokładnie. No, ja też tak z takich gierek starszych to zawsze pamiętam właśnie. Znaczy ja w ogóle byłem miłośnikiem zawsze piłek nożnych i wyścigów samochodowych. przy czym takich wyścigów nierealistycznych, czyli nie jakieś tam Need for Speedy czy coś w tym stylu, czy wrumy jakieś formuły, ale typu Lotus 1, 2, 3.
1: Lotus?

0: że ktoś tam...
1: No, chyba Etama urwało. No, jakoś tak no, w pół słowa go urwało, co?
0: No, może to i lepiej.
1: Ja wiem, przynajmniej gadał. Ja to już zmęczony trochę jestem.
0: Ja też, już ta godzina żalazało mnie, kurde, będzie marudzić, że co ty tam robisz po tych nocach.
1: Pewnie no ja to chciałem z pół do dwunastej kończyć, tak jak ten Maciek się rozłączał, nie? No, ale dobrze się wam gadało, to może chuj tam się...
0: Sobota, nie?
1: Sobota właśnie.
0: Zaraz ten żalazało będzie wyzywać, co ty robisz po nocy, pewnie siedzisz i pijesz.
1: A pijesz coś?
0: Nie, no właśnie piwo mi się skończyło.
1: Ja to wypijam wszystkie zlewki, jakie mam w lodówce. Flaszkę dokończyłem, tam jakieś piwo wypiłem, jakieś martini dochlałem. Tak. Jak dzisiaj jestem człowiek śmietnik.
0: Ja to wiesz, jak to z żonami, nie? Tak jak siedzę normalnie, w tygodniu mi się zdarza czasem do pierwszej, posiedzę nad jakimś projektem i tam powiem, kurwa, siedzisz i pijesz. No bo co może robić cywilizowany człowiek o godzinie pierwszej w nocy?
1: Grać w grę albo pić.
0: No
1: albo pracować. Jedno z trzech. Wybierz jedno z trzech.
0: Także żona zawsze tą gorszą opcję wybierze. No ale jak dzisiaj będziesz mówiła, że co robisz w nocy? Siedzisz i pijesz. To niestety nie będę mógł zaprzeczyć. Z grzeczności.
1: Ciekawe, czy Etam wróci. Może ten internet, o którym opowiadał, że się na niego składał razem z sąsiadami, to może któryś z tych sąsiadów...
0: Albo szwedzka karta.
1: Sąsiad, który posiada router, stwierdził, że on ma władzę i nie będzie mu tu jakiś Etam o pierwszej w nocy pierdolił za ścianą.
0: Muszę sobie kupić tę szwedzką kartę. Będę miał lepszy net. Właściwie no, piwo się skończyło, zostało go tak... No, 1/3 butelki.
1: Butelki czego? Piwa?
0: Piwo. Proszę cię, Berliner Pilsner.
1: No to piwo jeszcze, piwo tak jakoś mi się pić chciało, że to piwo, które otworzyłem, to jeszcze wypiłem przed audycją, jak wiesz, jeszcze tam.
0: Ja bym się podzielił,
1: jak sobie przedstawialiśmy się.
0: Widzisz, musisz kiedyś do mnie tutaj wpaść, to ja mam taką piwniczkę i jak tak sobie posiedzimy, to mogę coś z tej piwniczki wyciągnąć.
1: Kiedyś pewnie wpadnę, nie mówię, no nie? Jak sytuacja, dobrobyt pozwoli.
0: Znaczy, teraz to wiesz, to nie będę wyciągał, bo to potem będzie, wiesz, że piję, ale tam jakiś tam, no, armeński koniaczek się znajdzie, a to dobrze wchodzi.
1: Ciężko stramę.
0: Nie, właśnie nie, właśnie dobrze wchodzi. Co tam jeszcze w piwniczce? No, jakieś tam wińska, nie? Tam. A w ogóle wiesz, że w Niemczech to piwo się kupuje na skrzynki.
1: No nie wiem, ale to co, jakieś słabsze jest, czy co?
0: No nie, po prostu to wiesz, się nie opłaca wam, co kupisz.
1: No, tak sześciopaków, nie?
0: Jak są sześciopaki, to są takie po...
1: No, Etama ładnie ściął. To co, kończymy audycję?
0: No kończymy, to już trzeba iść do żon, nie?
1: No moja to już śpi, to nie mam do czego iść.
0: No nie, no moja też śpi. Ale podejrzewam, że jak będę, wiesz, tam się kładł obok, to się obudzi.
1: Coś mi się mikrofon popierdzielił, bo dziwnie zbierać zaczął, nie wiem o co chodzi. 2 dni i już co, już po ptokach?
0: No,
1: nie wiem, słychać mnie, o teraz aż na czerwone pole wchodzę, pewnie przester jest.
0: Czyli środa będzie ten, będzie pani z tego.
1: Pani drifterka będzie.
0: Drifterka, tak, to pogadamy o samochodach.
1: No, próbowałem ją namówić, żeby mnie nauczyła driftować, albo chociaż przewiozła w swoim driftowozie. Ale wiesz...
0: Co? Co ona ma za driftowóz?
1: Nissana Silvia S13, słabnięty silnik na BMW V8 jakąś 3-litrową albo 3,5-litrową. 550 koni, 650 Nm.
0: No to tak już zacznie.
1: No taki, jeżeli chodzi o ten profesjonalny drifting, to taki niższy poziom mocy, bo tam z reguły tak koło 650 koni mają.
0: No ja w Peugeotie to mam, proszę pana, 1.8, nie, 1.9 diesel i on ma 60 koni i 150 newtów.
2: W ogóle to Gabriel do nas dzwonił.
0: Nie znam człowieka.
2: 12 tysięcy szabel.
0: To może dobrze, że nie zabrałeś.
2: Znaczy, zastanawiałem się, czy go odebrać, ale rozłączył się. W sensie przerwał próbę połączenia.
0: No jakby zaraz ten Enki zadzwonił, albo Lipka.
2: No dobra, to co, kończymy.
0: Dobra, no.
2: Dziękujemy za słuchalność.
0: Do zobaczenia w środę.
2: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: No hej.

0: Nadawajcie, nawet gdyby inni nie nadawali. Przyszłem do was, a wy przyszliście do mnie.
1: Dobra, dość już tych tanich wygłupów. Dobry wieczór. To ja, Jan Krawiec II. No właśnie, tutaj wahałem się, czy podjąć w ogóle temat naszego wielkiego, no nie dla wszystkich może, rodaka. Naszego wielkiego rodaka. Robaka to ja zaleję chyba zaraz. A mielońce dzisiaj zrobiłem. O, jakie dobre, o, jakie dobre. Może taki temat bardziej by wam odpowiadał, na przykład moje mielońce. A co wy z tym survival? No ja widziałem, że ktoś zmontował złośliwie, specjalnie. Ogółem to, o, ludzie specjalnie montują komputerowo, żeby, bo zazdroszczą, że ja mam radio całe te. Nie, ale kto to właściwie zrobił? To Ania zrobiła? Czy to Gumball zrobił? Kto to takie montuje, że ja tam śpiewam, coś wyję, bo chyba pijany byłem, nie wiem. Sru Survival śpiewałem chyba, tak? Sru Survival, co, nie podoba się akcent? No właśnie, tutaj ukryłem tożsamość osoby, o której mówię. A kto to w ogóle jest, słuchajcie? Bo ja tak nie do końca wiem, tak nie do końca się przygotowałem do tej audycji. Kto to jest na tym zdjęciu? Bo słyszałem, że mówią o nim wszyscy teraz. Jakiś znany, tak? Jakaś znana postać. Jakiś kapłan chyba. To jakieś RPG te rzeczy takie? Czy co to się ten cosplay się za kapłana przebrał z AD&D, czy to jakiś cosplayowiec znany? Kto to jest? Bo ja nie wiem. Czy dziś szkalowanie, czy wychwalanie? Właśnie, może powinienem rzec: nie lękajcie się chwalić. Każda pochwała jest jak cukieras Boży. Nie wiem, cukieras Boży? Pochwała niczym cukieras Boży. Kiedyś z Kotkiewiczem tutaj analizowaliśmy wielką twórczość, poezję Karola Wojtyły, pseudonim Jean-Paul II. I tak chyba za głupi byliśmy, nic z tego nie zrozumieliśmy. Takie to mądre. To może trzeba być katolikiem, żeby rozumieć. Może trzeba myśleć po katolicku. Katolik zna różne terminy. Tu Duch Święty.

0: predestynuje. Duch Święty predestynował dziewictwo Maryi i żywcem mogła opuścić ziemski padł i stanąć u stóp Bożych, jakby doświadczając błogosławieństwa. To trzeba po prostu trzeba znać pewne słowa, no terminy. Wiecie co, tak już mówiąc serio, dla mnie to wszystko, co teraz się dzieje, jakby ktoś nie wiedział, no to ukazał się reportaż w TVN24, gdzie były niby rzekome dowody na to, że Jan Paweł II tuszował pedofilię, przymykał oko, machał ręką. I jeszcze jak był tym, ciągle mi się mylą, metropolitą? Jak tam jest z hierarchią? Starszy kapłan, pierwszy level, kapłan walący blesy, drugi level, kapłan znajomość buławy plus jeden, blesy i wskrzeszonko, czwarty, nie wiem, który tam był level, nie pamiętam. No ale, że tuszował, no. Oczywiście nasi rządzący pierwsze, co zrobili, to szybko, w trymiga, aż mało co do słoma tylko fruwała po prostu. No, pobiegli debatować nad ustawą o obronie dobrego imienia Jana Pawła II, tak z bazy. No, tak działa katolik. Katolik jest zaprogramowany. Ma bronić Jana Pawła II. No i te media, które są mniej kościółkowe, no to wiadomo, będą jakby robić wokół tego jak największą aferę, będą przedstawiały to jako trzęsienie ziemi. Szanowni Państwo, mamy do czynienia z trzęsieniem ziemi. Czy katolicyzm już się skończył? Czy upadek Jana Pawła będzie się równał z upadkiem Kościoła? Będą trochę, wiecie, koloryzować, wyolbrzymiać. A z kolei ci drudzy, no w TVP już oglądałem, TVP to jest najlepsze w ogóle, bo TVP po prostu odwraca, robi odwrotność. Jak tutaj, że przymykał oko i zezwalał i przyzwalał i nie dopilnował, no to tam największy obrońca dzieci. Jan Paweł II, największy obrońca dzieci, symbol pomnikowy, święta ikona naszego ludu polskiego, bożego, narodowy symbol boży. Jacyś no, hierarchowie kościelni to raczej zgodni, wszyscy bronią tam razem z PiS-em. Wiadomo, że PiS to jest taka przybudówka do kościoła katolickiego. No i bronią, idą w zaparte, bronią. Trochę to jest często taka obrona, trochę taka dziecinna czasami trochę, że po prostu idziemy w zaparte, negujemy, odwracamy, że a wcale nie przyzwalał, tylko właśnie najbardziej bronił. O! Właśnie bronił najbardziej. Czekajcie, coś tutaj może posłuchajmy.
1: Panie, no ale ja byłem też i chrzczony i proszę pana i u komunii i z księdzami i też i pogłaskał ksiądz i wszystko. To się leciało do księdza, żeby pogłaskał. Ja nie wiem, panie.
2: Wie pan, pewnie jest różnica między pogłaskaniem na przykład nie, po głowie, no, a wsadzaniem ręki w majtki.
1: To ja miałem takie szczęście, że mi nie wsadzał.
0: Ja też w sumie miałem to szczęście, że mi nie wsadzał, bo tu były już na czacie chyba Świętowit uważa, chyba tak to czytałem, że Chemo mógłby coś się wypowiedzieć na temat dziwnych rzeczy, które się zdarzyły tam, gdzie on przebywa, dawniej, właśnie ze strony chyba jakiegoś księdza i stąd ja mam obsesję, bo to często tak ludzie lubią złośliwie mówić. Ja już mówiłem, ja nie byłem molestowany przez księdza, ja byłem molestowany przez zakonnicę. Ja sam molestowałem zakonnicę, powiem więcej, ja sam molestowałem zakonnicę. No. A w ogóle zapomniałbym, trochę mnie do dzisiejszej audycji zainspirował tajemniczy donate, którego tworzę.
3: Zgadnij kto. 50 zł.
0: Nie muszę zgadywać.
3: Halo, witam kapitana Krawca. Donate z zeszłego tygodnia na poczet spontanicznej audycji. Pozdrawiam.
0: No, ja właśnie dlatego tak spontanicznie. Spontanicznie wszedłem dzisiaj na antenę, weszłem i przyszłem do was, a wy przychodzicie do mnie. Tak. No, dziękuję bardzo. Nie muszę zgadywać kto, bo wiem doskonale kto, mogę sprawdzić. Na Pypolu to trochę więcej widać. Dziękuję bardzo, moja droga. No i... I właśnie, co chciałem powiedzieć. No, gdzieś tu miałem właśnie nagranie jeszcze. To nie ten folder. No tak to jest, jak się ma za dużo tych folderów. O, dzisiaj to dużo komputerowych spraw. W ogóle polecam przeglądarkę Brave. To wy poleciliście mi tą przeglądareczkę Brave. Sprawdziłem, co to za cudo. Na początku od razu reklama, że to jest przeglądarka, która jest trochę anty-big tech. Big tech, anty-big tech. To miałoby oznaczać, że jest przeciwko tym wielkim korporacjom technologicznym, jak rozumiem, typu Google, troszkę w opozycji, że nie inwigiluje, a nawet coś tam było, że zwalcza jakby tą inwigilację googlowską w pewien sposób, tak? Jej się opiera. I to jest taka trochę buntownicza, odważna właśnie przeglądarka, no bo z drugiej strony też od razu standardowo instaluje Adblocka, też blokującego reklamy. Czyli taka trochę buntownicza, faktycznie. Okej, klik. I jeszcze chwila. I jeszcze moment. No, tak to jest, jak się z partyzanta uderza, to nie wszystko się zdąży przygotować, ale postanowiłem, w ogóle nie chciałbym, żeby dzisiejsza audycja była właśnie jakimś hejtowaniem Kościoła czy Jana Pawła II. Bardziej może ogólnie możemy sobie porozmawiać o papieżu, bo dobrze jest nadawać w taki sposób, że coś się dzieje aktualnego i o tych aktualnych sprawach się gada, a nie o to, co było 5 lat temu, nie? To chyba normalne, że trzeba trochę trzymać rękę na pulsie. Jak się robi media? Robi się media, jak to zabrzmiało, nie? Gówno radyjko sobie tu włączył na YouTubie i tworzymy media. To jest taka maniera, żeby dodawać TV. Dzisiaj to już właściwie nikogo nie śmieszy. Nie jest to jakimś obciachem chyba dodawać sobie TV na kanale YouTube, ale kiedyś to śmieszyło bardziej, no bo wielka telewizja, nie? Goło dupki, hop do kubki, na taśmę i sznurek, kamerka i TV, telewizja, media, nie? Krawiec media. Okej. Okay. No, a nasi posłowie, no tak wyglądały debaty tutaj.
4: Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o te uwagi dotyczące Sejm Rzeczypospolitej, to rozumiem, że my w ramach upoważnienia, bo trzeba by było rozwinąć skrót i dodać literkę Y. Natomiast jeżeli chodzi o pisownię wyrazu papież wielką literą, no to trzeba by było chyba pisać jednolicie w całym projekcie uchwały, więc tutaj do uznania komisji. Jak Państwo?
5: To w ramach upoważnienia, tutaj w innych fragmentach jest małe litery, słowo papież,
4: to
5: więc
4: znaczy,
5: możemy...
4: Jak jak jest wielki papież, to
5: trzeba ujednolicić. Tak.
4: Wielką, ale znaczy, no. Możemy ujednolicić tylko w którą stronę, o tak. Czyli czy wielką. Tak? A w tym miejscu?
5: Tak, znaczy tam, gdzie jest określenie wielki papież, to z dużych liter, a tu, gdzie samo papież, to z małych.
4: Jasne.
0: No, tak. Przeglądarka, tak jeszcze kończąc może temat przeglądarki Brave. No, normalna, nowoczesna przeglądarka, która ma wszystko tak jak Chrome, powiedzmy, może niektóre rzeczy lepiej nawet. Ma fajny dashboard, czyli taki panel jakby główny, nie, na którym się zbierają różne linki wasze. Tak, tam jest zegarek, zauważyłem. To tak trochę mnie rozśmieszyło, bo mam zegarek tu w Windowsie swój i tak. Po co mi tam? Ale w sumie... Są zakładki, jest wszystko, co tam trzeba, nie? I reklamują się, że szybciej działa niż Chrome, co mnie trochę zaskoczyło, ponieważ Chrome zawsze słynął z tego, że dosyć mocno eksploatuje ten procesor, przydziela tej przeglądarce duże zasoby, bo tak właściwie to, czy przeglądarka jest szybka, czy nie, to zależy głównie od tego, jakie zasoby ona sobie przywłaszcza jakby, złe słowo, przywłaszcza, rezerwuje po prostu dla siebie określoną moc waszego komputera, nie? Jakby jest dopuszczona, to zależy od programistów, jak ją skonfigurują, tą przeglądarkę. I Chrome zawsze dosyć łapczywie czerpał. No, a... No to może Brave jeszcze bardziej, ale chodzi dość płynnie, wszystko fajnie. No i nie buntowało mi się, że mam nadal stary system na przykład, nie? Co dziwne, uruchomiłem Firefoxa, a ten Firefox w ogóle jakieś błędy wywala, źle wyświetla, coś, skasowałem go, nie wiem, jakiś może stary był. No, wracając do tematu papieża Jana Pawła II, właściwie czasami apeluję o to, że, znaczy tak staram się ludziom, nam wszystkim i samemu sobie może przypomnieć, że to tak katolik się może zwracać, Jan Paweł II, to jest pewien przydomek, pseudonim, nie? Pseudonim artystyczny, no Karol Wojtyła po prostu, nie? Jeśli ktoś się nie czuje, że jest katolikiem, to właściwie tak, no może w sumie mówić Jan Paweł II jak chce, ale... Może częściej powinniśmy mówić po prostu Karol Wojtyła, żeby też zamanifestować pewne swoje stanowisko. Dla wielu ludzi to jest nikt specjalny po prostu. Co więcej, bywa, że nawet sami katolicy, to są nieliczne wyjątki w sumie, ale no nie są zachwyceni tym papieżem. Ja też nie jestem zachwycony, uważam, że już ten Franciszek przynajmniej swego czasu był lepszy. No teraz jak okazało się, że nie potrafi stanowczo i jednoznacznie się opowiedzieć po konkretnej stronie, jest taki asekurancki, strasznie to stracił mocno, no ale Jan Paweł II nie był nigdy dla mnie wybitnym jakimś papieżem. To był bardziej papież gwiazdor, papież symbol, papież... No właśnie, czy... No to chyba nie trzeba mówić, że jak ktoś jest szefem czegoś, dyrektorem, tak złośliwie powiem, no nawet burdel mama wie doskonale, co się dzieje w jej burdelu i pilnuje tam porządku, jest odpowiedzialna za pewne rzeczy. Papież nie jest za nic odpowiedzialny. To, że jest szefem całego tego interesu, nie upoważnia nas do wyciągnięcia wniosku, że nie dopilnował, tak czy owak. Po co te rozmowy w ogóle? To są dla mnie trochę naiwne, jakieś takie dziwne, abstrakcyjne czasami nawet dyskusje o tym papieżu. A czasem i śmieszne. Monty Python się włączył znowu, nie? Ci tu debatują, czy papież z małej, czy z dużej, to jest najważniejsze, czy dużą literą, czy małą. Jakiś ksiądz, starszy ksiądz wspomina z takim namaszczeniem, w ogóle to aż chyba podkład zmienię, żeby w takim tonie mu opowiada, jak to jeszcze wtedy Karol Wojtyła popatrzył na nas wszystkich i podniósł rękę i widać było ten trud, tą tytaniczną pracę, trud, jaki wkłada, bo był zmęczony, potwornie zmęczony, ale podniósł dłoń i rzekł wtedy do nas, a myśmy słuchali. Tak. I powiedział wtedy coś takiego, że do dziś to pamiętamy. To był ten dzień, kiedy Jan Paweł II powiedział, kiedy rzekł, a słowa jego... Jana Pawła II Wielkiego. No i kurwa, to ma być, przepraszam bardzo, że przekląłem, ale mnie to denerwuje, bo to ma być jakaś debata. To jest jakaś, nie wiem, jakiś hymn pochwalny, jakiś biały wiersz na temat Jana Pawła, jakieś peany pochwalne, ja nie wiem. Ale no, a... Oczywiście w tych mediach, co pewnie wy nie lubicie tutaj, jakieś Radio Z, jakieś inne tego typu, nie? No to jest bardziej rzeczowa dyskusja i taka jak człowiek z człowiekiem, nie? Ale co kto lubi, może wam bardziej odpowiada klimat Radia Maryja. Ja nie to, żebym gardził czy wyszydzał tutaj w sumie za poglądy. Co to? Ktoś lubi, odpowiada. Sam Michał Giereś, wielki radiowiec, często chwali Radio Maryja i ojca dyrektora. Wspaniały gospodarz i nie taki zły w sumie. Chyba żałuję, że kiedyś wyśmiewał razem ze mną. Wściekle, nikczemnie. Krzysztof Kononowicz też ma swoje jakieś w temacie oczywiście przemyślenia. No i to mniej więcej było coś takiego. Ja tutaj trochę improwizuję, ale tak, i rzucili się na papieża, żeby dla jego szargać je.

potem sobie przypomni jeszcze, że jeszcze Matka Boska. I jeszcze Duch Święty, to pięciu już. No, i Ojca Pio bym jeszcze dorzucił w ogóle, co tam, Trójca. Siódemka. Siedmiu wspaniałych, siedmiu bożych. Można by stworzyć takich bohaterów. Można by zrobić taki scenariusz, że jest Armagedon już na świecie, ale coś się stało, nie wiem, Pan Jezus miał powrócić tu na ziemię i sądzić żywych i umarłych, ale ktoś go porwał na przykład i nie ma go. I nie przybywa i tu się źle dzieje, jakieś demony, coś, nie ma Pana Jezusa. No i zostaje powołana taka na przykład Boża Siódemka albo Siódemka Boża. To lepiej brzmi. Siódemka Boża. No właśnie Jan Paweł II powraca tutaj, a Goku mógł powrócić na ziemię ze świata, za światów, to Jan Paweł II nie może. Z taką aureolką by biegał. Ojciec Pio też z aureolką też powraca, ale do tego jakaś musi być kobieta. To jakaś zakonnica murzynka trenująca ninjutsu. Coś takiego, że trzeba być nowoczesnym. Zakonnica ninja... zakonnica ninja z tajnego zakonu Urszulanek Bosych. Jakąś nazwę trzeba wymyślić. Może po prostu ukryty zakon. Ukryty zakon. To są takie zakonnice chowane na czarną godzinę. Siostra przełożona, wyczułam straszne zaburzenie wiary. I wysyłają jakąś taką najlepszą zakonnicę, 20 level. No i ona dołącza do Bożej Siódemki. Ojciec Pio. Jan Paweł II. No i robią tam porządek z tym szatanem. Co to, nie można walczyć z szatanem, przepraszam bardzo? No. A co do Jana Pawła II, tak podsumowując, nie był to dla mnie wcale wybitny papież, ludzie go tak gloryfikują i robią z niego bożka, co jest obrzydliwe, kult jednostki jest obrzydliwy. Komu się pomniki stawia? Dyktatorom tylko. I Janowi Pawłowi II. No, kult jednostki dla każdego cywilizowanego człowieka, fanatyczny kult jednostki, wokół którego są jeszcze różne brudy i niefajne rzeczy, to powinno być coś obrzydliwego. Dla cywilizowanego człowieka, a nie dla... No, co innego dla ludożerców jakichś, no, czy innych. Ja to tak bardziej bym tutaj... Dobra, tak może konkretnie, no, ci, którzy bronią, zarzucają, że rzekome dowody na to, że krył, że przyzwalał, że nic nie zrobił, no to jest praca bezpieki, służb. Ale nie wszystkie dokumenty, które pochodzą od służb, od razu muszą być kłamliwe. Nie 100%, no ludzie. To też takie głupkowate upraszczanie, że o, to ubecy zrobili do śmietnika, nie? To tak się broni debil. Brakuje w ogóle, Polska się znowu się Polacy bardzo, bardzo podzielili, to widać. I no... Znowu kolejna rzecz, która będzie nas chyba przez następne lata dzielić. Stosunek do tego, czy tuszował, czy nie tuszował. No to też są różne stopnie. Można przyzwalać, można tuszować, można zwalczać wręcz jakieś, no, blokować działania mające na celu walkę z niecnym procederem, z krzywdzeniem tych najbardziej niewinnych w sumie, nie? No i niestety zbierają się te brudy. Przecież okazało się oczywiście po śmierci, że ksiądz Jankowski to pedofil był i to taki bardzo obrzydliwy. Teraz Jan Paweł II, no a Jankowski to też była wielka ikona, kapelan Solidarności, wielka szycha, bursztynowy prałat, czy jak go tam nazywali. Woda była prałat jakaś, jeździł prałat bryką, prałacką, złote miał, nie wiem, czy miał złote zęby, ale miał ordery jakieś, w mundury się ubierał. On był, słuchajcie, pierdolnięty. On mógł być lekko pierdolnięty tak naprawdę. No, powiedzmy sobie to wprost, już bez jakiejś tutaj grzeczności, bez silenia się na kulturę wielką. Ten koleś po prostu mógł być zwykłym czubem. Zachowywał się jak czub. Miał takie odzywki do dziennikarzy, coś tam, pokazać wam fiuta?

0: tak się zachowuje ksiądz. No. Wierni też się pewnie podzielą. Będzie taki główny podział i podział jeszcze wśród wiernych. Na tych zupełnie bezkrytycznych i na tych, którzy będą delikatnie tu mówić, że no nie był doskonały, nikt nie był doskonały, to tylko człowiek mimo wszystko. Tak naprawdę ciężko o bohaterów bez skazy i zmazy. Nawet on, nawet Jan Paweł II miał swoje słabe strony. Choć miał ich niewiele. Był prawie doskonały, ale jednak była być może jakaś skaza. No, to znajdą się tacy, bardziej krytyczni może katolicy. Chcecie, dzwońcie, słuchajcie, ja tutaj nie wstrzymuję, jakby nie przedłużam na siłę swojej gadki. Jak chcecie coś wtrącić swojego, przedstawić swoje zdanie może w tej sprawie, co wy myślicie o Janu Pawłu II. Ostatnio u Kononowicza, słuchajcie, Krzysiek dostał słuchawki do usz. Słuchawki do usz. ta taka nieporadna, niepoprawna właściwie odmiana różnych słów, to jest fajny humor. No. To jest... jakie by to nie było pato, to zawsze jest o jakiś tam level wyżej niż takie jakieś pato gówniane, nie, śmierdzące. I tylko chamskie. Tutaj mamy taki no, zabawny humorek, ta powtarzalność. To znowu zaczął się serial. Major znów odchodzi, znów się wyprowadza. A ludzie piszą tylko komentarze, żebym tak ja i moja stara, żebyśmy tak się kochali jak tych dwóch. No taka telenowela. Faktycznie oni się naprawdę chyba kochają. Żyją razem. Tutaj jeszcze spadek się szykuje. Nie wiadomo, czy major faktycznie nie dostanie w spadku drewnianego domku na szkolnej. Krzysiek w końcu odejdzie, jest starszy. Chce przekazać majorowi. A major, no, ja tego nie chcę. Se zabieraj, ja tego nie potrzebuję. Ogółem. I on nie chce tego domu. No. A wracając do tutaj... papieża. Ja nie wiem, czy my chcemy o tym gadać tak właściwie. Ja tu powiedziałem tak parę rzeczy. Nie wiem, jeszcze pewnie coś powiem. Możemy sobie pooglądać najzabawniejsze pomniki Jana Pawła II. Czekajcie, coś wam pokażę. O, proszę bardzo. Tutaj mam właśnie w przeglądarce Brave. Sobie uruchomiłem. W końcu zaczęło to jakoś działać. To udostępnianie. Problem, jak się udostępnia na samym Chromie, bo te zakładki są nieważne. No, co my tu mamy? No, jakieś takie gówniane figurki. To jest chyba pomnik, który miał być odpowiedzią na papieża przywalonego meteorytem, tak? Że papież wznosi meteoryt. Czy ja dobrze rozumiem? Okej, okay, chyba nie ma komentarza. Nie wiem, czemu ten pomnik miałby być najgorszy. Bardzo fajna taka geometryczna bryła. Fajne, to mi się podoba. Taki trochę papież żuk gnojarz i toczy te małe dzieci, jak kulkę gnoju. Co on mi tam mówi do ucha? Tylko nie mów nikomu. Tylko nie mówcie nikomu. W ogóle pomyślałem sobie dzisiaj, że Jan Paweł II, nie, to chyba wczoraj już wymyśliłem, czy nawet przedwczoraj wpadło mi do głowy, że papież Jan Paweł II powinien być patronem takich rzeczy, które chcemy zamieść pod dywan, ukryć gdzieś tam, żeby nikt nie znalazł się, nie dowiedział, to wtedy się modlimy do Jana Pawła. Janie Pawełku, kochany mój, ty zawsze przy mnie stój. Niech nie znajdą, niech nie śpierają, niech moich rzeczy nie znajdowają. Niech się ukryje, niech pod dywan zamiecie. Kocham ciebie, ecie pecie. Janie Pawle, mój malutki, przelewam tobie moje smutki. No i już. Modlimy się do takiego Jana Pawła II i pyk, znikają jakieś tam laptopy z magazynu policyjnego. Albo jakaś kompromitująca rzecz na mediach społecznościowych. Pyk, no był post, nie ma posta. Zniknął, przecież ja go nie mógł go skazować. Co się stało? Cud. Był i znikł. bo go wezwał nasz powiernik Jan Paweł II. Wielki, święty. No i już. Czyli patron rzeczy, które chcemy zamieść pod dywan, żeby nikt nie znalazł, żeby coś zniknęło, zgubiło się. To. Do świętego Antoniego modlimy się, żeby coś się znalazło, a do Jana Pawła II, żeby się zgubiło. Czy to jest jasne? Dziękuję. Dlatego znikają nagrania od Tomisia, twierdzi Czektul, to za sprawą Jana Pawła. Papież pancernik. No dobra, co my tu mamy za inne Jany Pawły? No tutaj Janek Pawełek, okularniczek. Jan Paweł II wyniosły na fali tutaj Aquaman. Aquaman, no tak z wody na fali, nie? Aquaman. Papież Aquaman. Papież Aquaman, papież Pudzian. No papież Pudzian, słynny też papież Pudzian, no toczka w toczkę, no słuchajcie, no to jest, no, ale ja bym się tak nie śmiał z tego. Wielcy artyści często na przykład korzystali z usług pań lekkich obyczajów i te panie pozowały i potem była jakaś święta Madonna na przykład, a to była pani lekkich obyczajów, to tak było. Więc tu mamy, to jest takie symboliczne, jeden siłacz fizyczny, siłacza wiary, użyczył twarzy pomnikowi, dla siłacza wiary, siłacz Pudzian, dla siłacza papieża. No. Fryzurka, wszystko identyko. To jest papież wielki elektronik chyba. To może jak to jest wizja z roku 2333 albo 2666 rok. Rok 2066. Watykan buduje wielkiego robota, którego nazywa JP2.0. No i mógłby walczyć z jakimiś satanistami, z reptilianami, taki papież robot. Czektul tu proponuje rok 2137. Tu pozdro dla kumatych. Kunrad może być patronem, ale patronem czego? Misio o małym rozumku pisze. Przypomina pomnik Behemota z dziećmi. To ten pancernik, tak? Ale Behemot dzieci nie obmacuje. Skąd wiesz? Tyle. Skąd wiesz tyle o Behemotach, pan? Także papież, gigantyczny robot, taki 20-metrowy. Tu jakiś rozmazany papież, tańczący. Usia do kolusia. On taki był trochę zabawowy. To się ludziom podobało właśnie, że on nie był nabzdyczony. Jakby wymieniać jakieś plusy, no to na pewno tak, każdy ma jakieś zalety. No, to nawet papież no, katolicki. Na przykład nie był tak nabzdyczony, jak jego poprzednicy. Trochę sobie strzelają w stopę czasami sami katolicy, jak bronią teraz Jana Pawła II, bo mówią, on jako pierwszy rozpoczął walkę z pedofilią w kościele właśnie. Czyli co? Czyli wcześniej w ogóle nic nie było, żadnej walki, absolutnie już zero działań, to dopiero Jan Paweł II, no to gratulujemy, rychło w czas. Ciekawe, co się w ogóle w średniowieczu działo, nie? Gdzie Kościół miał władzę totalną, nikt nie fiknął, to tam musieli dopiero wkładać rękę, gdzie nie trzeba, małoletnim. Na potęgę. Już w ogóle na potęgę posępnego czerepu tam musiało być. Dobra. Tu jakiś film. Tu papież taki ludowy, no. Ludowy papież skrzat leśny. Papież chochoł. Papież leprechun taki. Może też mógłby pilnować garnca ze złotem w watykańskim. jakieś biedne dzieci takie znalazły ten garniec i hurra, hurra, w końcu nie będziemy biedni, w końcu coś zjemy, hurra. A tu wyskakuje z krzaków taki papież. Oddajcie moje złoto, moje to, wnocha. Taki papież, leprechun w zielonym kubraczku. Tutaj jakiś papież niewydarzony, gipsowy. To ktoś sobie sam zrobił po prostu. No to, czy można to uznać za pomnik? W ogóle takie coś? No to jest statuetka, no statua. Jak ktoś ma statuę, można statuę Wiedźmina było takich rozmiarów ze swego czasu gdzieś tam zamówić. Bardzo droga była, ale jednak. No a to ktoś sobie zrobił. No to co, pomnik? No to taki niepodobny, za wąska szczęka. To ktoś musiał tutaj coś zadziałać, to ma być Jan Paweł II. Ma dobrą, szczerą, dobrotliwą twarz, ale to nie wystarczy. Ma gołąbkę, ale to... Tu jakiś papież wietnamski chyba. Dziwny. No kurwa, tu papież Steven Seagal chyba. Co on taki wielki w ogóle? A nie, bo to dziewczynka tutaj, tak? Ale ta dziewczynka ma twarz dorosłej kobiety, nawet takiej dojrzałej. Co tu się dzieje w ogóle? Ale mówię, Steven Seagal. Nie lękajcie się. Jestem tutaj. I tam i rozpierdala tych satanistów. Wy satanistyczne. Nie wiem, jakby mógł, czy papież może przeklinać? Czy może używać takich słów jak motherfucker i innych takich znanych z filmów akcji? Nie za bardzo, musi tak bardziej po bożemu. No ale Steven Seagal to brutalny, no to co by tam łamał tych satanistów? Tacy biedni ci sataniści. Myśmy tylko grali w AD&D! Znam wasze numery. Zaczyna się od Harry'ego Pottera, a kończy się na satanizmie. I ich tam łamie, po ścianach rozrzuca. O sufit jednym rzucił. No taki wielki. Steven Seagal. Jan Steven Seagal II. Tutaj papież Flash, chyba, nie wiem, biegnie gdzieś. Może po bułki, do Biedronki, do Żabki. Może skacze do Żabki, nie wiem. Karol Budda. Czektul tutaj. Karol Budda. No tak, był wcześniej właśnie ten taki, ja mówiłem, że wietnamski, to taki Budda. Jan Budda. No to takie łączenie. Jak ktoś wyznaje takie chrześcijaństwo, ale takie z domieszką ezoteryki, New Age, kamyczki, orgonity. I Jezus wychodzący z UFO, to może ma takiego Karola Buddę właśnie w ogródku, ja nie wiem. Nie wiem. Jakby to powiedział Korwin-Mikke. No właśnie, co my tu mamy za jeszcze papież tu? Biegnący o lasce. To jest papież biegnący o lasce. No i koniec. I pyk. Jest nowy odcinek Bloka Ekipy w końcu. To nawet taki znośny. No, tak na chwilę przechodząc na poważnie, co ja mówię, jakoś bez sensu zagadałem teraz. No, myślę, że z tym papieżem to jest tak, że Polakom ciężko jest teraz go krytykować. To jakiś jeden z nielicznych takich symboli na świecie. No, ktoś, kogo tam wszyscy znają, nie? No to ciężko się rozstać z taką gwiazdą, jakoś Igo. Ja nawet już nie będę osądzał, czy to faktycznie atak środowisk gender. Ksiądz Oko oczywiście musiał się wypowiedzieć. Ksiądz, ja na niego mówię, ksiądz Kakaowe Oko. No, ksiądz Kakaowe Oko, bo tak mówię, bo on ciągle o tym homoseksualizmie w kościele mówi, co może właściwie na plus. On jakąś książkę napisał na ten temat, która pewnie przypomina trochę książkę Sodoma. Książka Sodoma to jest dobra kniga, ona jest bardzo rzetelnie, myślę, napisana, bo to jest wieloletnie śledztwo dziennikarskie, efekt wieloletniej pracy, nie? Właśnie o lobby gejowskim w Watykanie, które jest bardzo prężne, bardzo silne, ma wpływy. Ci ludzie się skandalicznie zachowują, ci księża geje, nie? Oni są, mają w dupach poprzewracane zupełnie te klechy już, nie? I niektórzy uważają, tak jak ksiądz Oko, że to jest przyczyna wszelkiego zła, że to gejostwo niszczy. Ksiądz Oko też takie niepoprawne bardzo rzeczy mówi, na przykład o odsetku, jaki jest odsetek pedofili wśród homoseksualistów, nie? Że on twierdzi, że on jest wyższy znacząco, że to tak idzie trochę, że dewiacja jakby jest taka gradacja, że zaczyna się powiedzmy od homoseksualizmu, ktoś przechodzi na homoseksualizm, staje się homoseksualizmem. Kościół katolicki nie lubi tej wizji, że ktoś się rodzi z tym, tak? Bo to by miało oznaczać, że to nie wiem, że Bóg tak skazał kogoś na homoseksualizm. Nie, nie, to się nabywa. Przebywając z lewakami, no, człowiek zamienia w geja. Znaczy, ja nie neguję, że się nie można zgejowacić. Pewnie można też. Ale pewnie będzie mniej takich przypadków niż wrodzonych, po prostu wynikających z wrodzonej orientacji. I tego... No, to takie niepoprawne też. Tutaj, żeby nie było, nie tylko Kościół ma sobie coś do zarzucenia. Środowiska laickie, też przeróżne, też jeden broni drugiego i solidarność taka źle rozumiana, taka niefajna solidarność zawodowa, że w zaparte bronimy swoich, nie? Co, u artystów tego nie ma, a afera z Zatoką Sztuki, artyści, też było usprawiedliwianie Wajdy, nie? To mają rację ci, co w ten sposób też odbijają trochę piłeczkę, ci, którzy bronią Kościoła, na zasadzie, że a u was a u was murzynów biją, co może nie jest dobrym, może nie powinienem mówić właśnie a u was murzynów biją, że to jest argument tego rodzaju, kontrargument, bo to są sprawy związane z sobą, te nadużycia, znaczy te przestępstwa seksualne. Mnie to zastanawia, dlaczego Polacy są tak gnojeni w różnych krajach, pisze pośrednik. Tak uważasz, że są gnojeni? No tak uważa pośrednik, bo dodaje tutaj, że w Niemczech, w Holandii, w USA, w Izraelu, w Rosji i tak dalej. Ja się nie czułem gnojony w Irlandii, jak mieszkałem przez jakiś czas, to się nie czułem. Tam mieszkałem, pracowałem. Wręcz przeciwnie, czułem się bardzo miło przyjęty, tak jakby bardzo gościnnie, szczodrze, fajnie, tak sympatycznie, z wyrozumiałością. Bardzo się dobrze tam czułem. Raz mnie jacyś młodzieńcy zaczepili, tam chcieli mnie rowerem przejechać, coś tam była tam sytuacja, ale to tak sporadycznie, raz w sumie. Ktoś tam do mnie też coś się wydzierał raz na ulicy, coś nie chciał, nie wiem. Poszedłem dalej, ale coś jakiś agresywny był, ale tak to nic, to i to wszystko, nie? Raczej miło było. No. W sumie wracając do tematu Karola Wojtyły, to ja bym trochę nie szedł aż taki w kult jednostki. To jest chore i to się zawsze źle kończy. Bo słuchajcie, jak to ktoś mądry powiedział, to kto to? Mark Twain? Że łatwiej jest człowieka oszukać, niż przekonać go, że został oszukany. Żeby on sobie to... Człowiek się będzie zawsze zapierał i jeśli ktoś czcił tego Jana Pawła II, był faktycznie, no ten miał prawo ten człowiek być wielkim idolem dla wielu, nie? No i ktoś tak kochał tego papieża, miał albumy z nim, mówił o nim, no to co, ma teraz się z tego wycofać i przyznać, że kogoś złego, kto zło czynił, on tak lubił? No wiadomo, że każdy będzie bronił teraz, no. To jest normalne, też trzeba zrozumieć ludzi. To się dzieje tak czy owak, niezależnie już od tego, jak ludzie teraz reagują. Polacy są dosyć podzieleni, widzę, są różne zdania. To nie jest tak, że wszyscy są jakby tak zapatrzeni w tego papieża, niekoniecznie. To się zmienia bardzo szybko, dynamicznie. Polacy się w ogóle bardzo zmienili na przestrzeni lat. jakby tak wziąć taką skalę, powiedzmy 20-30 lat, to ja sam obserwuję dużą zmianę u ludzi. Jakąś taką zmianę, którą niekoniecznie łatwo jest opisać teraz tutaj na antenie, ale jestem przekonany, że się mocno zmienili Polacy. Jakby sposób, w jaki rozmawiają ze sobą, jaki mają stosunek do świata. No ale czemu miałoby być inaczej? Co w tym niezwykłego, skoro po prostu zaczęliśmy w pewnym momencie podróżować więcej po świecie, zmienił się ustrój. To ma olbrzymi wpływ na mentalność ludzi, taką bardzo ogólną, nie? No i społeczeństwo, nie da się ukryć, też się laicyzuje. Coraz chyba jest, ludzie się odzwyczajają od kultu jednostki też. Nie chcą już takich, nie wszyscy potrzebują w ten sposób okazywać swoje uwielbienie, żeby traktować kogoś jak półboga, chociaż można tak się tutaj trochę wczuć też w adwokata diabła, z mojej perspektywy oczywiście, i bronić katolików. Czemu oni nie mają mdleć i piszczeć i mieć obrazy, plakaty z Janem Pawłem, skoro ktoś inny ma z Michaelem Jacksonem na przykład, nie? Może to coś w tym stylu jest, nie? Może to nie jest aż takie odległe od siebie. Ale stawianie pomników ludziom żywym według mnie zawsze powinno w nas budzić jakiś niesmak, chociaż mały. To tak dziwne takie, nie? Żywemu pomniki stawiać, to się nigdy dobrze nie kojarzy przecież, nie? Mika pisze, dziwnie się zmienili na niewolników, na sentymentarzy komunizmu i kultu pracy i pieniędzy. No, ktoś powie, że Polacy to niewolnicy, a ktoś powie, że to spokojni, tacy ciężko pracujący ludzie, którzy jakoś znoszą to, że są tak wykorzystywani przez państwo, przedsiębiorcy i tak dalej. Ale mimo to ciężko pracują, nie? Ktoś może tak o Polakach powiedzieć, nie wiem. Wielu Polaków chyba dobrze zarabia za granicą, wydaje mi się, nie? Wielu obecnie chyba wzrosła liczba też wśród takich przeciętnych ludzi jak my. Nie jakichś wielkich tego świata, tylko no, takich kowalskich jak my. Wzrosła liczba ludzi zamożnych, wydaje mi się też zdecydowanie, nie? Wydaje mi się, że klasa średnia się rozbudowuje. Znaczy się, no, coraz prężniejsza jest, no. Pomnik skromnego krawca w środzie ufundujemy. No, to nie słuchasz mnie, żałowa patologio, nie słuchasz. To ja właśnie mówię, żeby skończyć z tym kultem jednostki. Już no, nawet ja wiem, że wypadałoby postawić jakiś pomniczek, ale to skończmy z tym. Na moim przykładzie pokażmy, że nie musimy stawiać pomników. Mi to może inni zobaczą, że nie wiem. W krajach Europy mają nas za bardzo pracowitych, ale też alkoholików, twierdzi Mario. Ktoś musi robić na tych bogatych, śmieje się Bieszczad. No, ja myślę, że też Polacy mają lepszą opinię, że ta opinia chyba coraz lepsza była. Z czasem zmieniała się na lepszą, nie? Że Polacy zapracowali sobie na jakieś zaufanie, na to, że nie są jakąś dziczą, że jest u nas sporo też ekspertów, różnych fachowców fajnych, informatyków, nauczycieli różnych, nie? Że coraz więcej Polaków zna języki. Ja się ostatnio przyłapałem na tym, co wiecie, jaki jest mój angielski, nie? My English is very good. I like. How are you? Jak się masz? To taki jest mój angielski. Na poziomie Borata znaczy się. No a ostatnio się przyłapałem na tym, że oglądam sobie jakiś film po angielsku i tak większość rozumiem nagle. To takie obcowanie z tym językiem w różnych formach. To, że napisy mamy, które nam tłumaczą. No, że pokusa jest często, żeby sięgnąć po jakieś zagraniczne treści, nawet jak nie do końca rozumiemy. Jakoś tam gimnastykujemy tą głowę, nie? I wolno, bo wolno, ale gdzieś tam się człowiek uczy. Oczywiście, no, nijak się to ma do normalnego jakiegoś kursu, gdzie się zapisujemy, przychodzimy na zajęcia, coś ćwiczymy, jakieś ćwiczenia. Chociaż ktoś reklamował, widziałem książkę, Blondynka na językach. Blondynka na językach. To jakaś pani właśnie taka przedstawiła nową, jej zdaniem, metodę uczenia się języka, nie polegającą na ćwiczeniu gramatyki tak bardzo, tylko jakoś z innej mańki, że po prostu przyswaja się w bardziej przyjemny, lekki sposób ten język. No, nie znam książki, ale była dosyć gruba taka i pani ciekawie mówiła o tym wszystkim. Nie wyglądała na jakąś tam idiotkę, która cwaniakuje, że wymyśliła jakąś metodę, tylko że naprawdę ta pani twierdziła, że interesuje się po prostu samą nauką języków też. To jest takie jej trochę hobby i że opracowała jej zdaniem jakiś tam lepszy, znaczy alternatywny sposób w każdym razie nauki. My English is very good. Pisze mi się o małym rozumku. No. No i myślę, że Polacy wypadają często nieźle całkiem na tyle innych. A czasem i kiepsko pod pewnymi względami. No, ta nasza... Nasz stosunek do wiary mi się nie podoba. Znaczy, nasz jako narodu, jako ogółu, taki stereotypowy może trochę, taki stosunek, który reprezentuje większość, powiedzmy, tego naszego narodu, to mi nie do końca leży. To jest religijność ludyczna, taka ludowa często, bardzo mocno, nie? Prymitywna, bez głębszej refleksji, skupiona na rytuałach, na pamiątkach takich, na dewocjonaliach, na symbolach. Bezrefleksyjna taka też względem samego Kościoła, bo ktoś wychodzi z założenia, że co ja głupi wiem. No i często tak jest, że głupi jesteś i gówno wiesz, no, w dupie byłeś jak chemo.
1: Wypraszam sobie. Już któryś raz mnie dzisiaj zaczepiasz. Weź się odpierdol ode mnie w końcu!
0: Ej, spokojnie, Hemo. On coś zły jest. On coś ostatnio nie w humorze jest, wiecie. Ostatnio mało w ogóle z sobą rozmawiamy. My English is true survival. True survival.

0: szlachta niepracująca, coś tu o szlachcie niepracującej pisze Misio. No, może pewne... może kiedyś w Polsce będzie tak, że będą różni tacy oligarchowie, właściciele dużych jakichś spółek, mediów, jacyś więksi gracze w gastronomii i tak dalej, taka szlachta, nie? Może już tak jest, że jest taka szlachta i jest plebs. To my, którzy żyjemy od pierwszego do pierwszego, to my jesteśmy tym plebsem, tymi chłopami pańszczyźnianymi. Może nie tylko chłopami, ale i babami pańszczyźnianymi. Nigdy się nie mówi, nie? Ja jestem za równouprawnieniem właśnie w tym temacie i mówmy też baba pańszczyźniana, tak? Także, drogie panie, każda z was może o sobie powiedzieć właśnie ja, baba pańszczyźniana, muszę jutro do Januszeksu jechać, pracować dla pana. No, czym się różni? Przychodzi taki, no, na takich jakichś dworkach szlacheckich też był zawsze nadzorca, nie? Na plantacji niewolników też różni, przeróżni nadzorcy. W różnych fabrykach też nadzorca. No, do nas też przychodzi taki nadzorca. Panie Krawcze, dlaczego to jest jeszcze nie zrobione? Albo, panie Krawcze, patrzę tutaj i wychodzi na to, że zrobił pan dzisiaj tylko 12 banerów. To jest raptem 50% normy. Panie Krawcze, co to się dzieje?
1: Nie, według mnie taki nadzorca przełożony, jakiś project manager, czy inny... Taki nadzorca przełożony, jakiś project manager, czy inny kierownik, czy inny skierownik, to powinien być osobą taką wesołą właśnie, z humorkiem powinien podchodzić. Dowcipkować trochę. Ja trafiałem właśnie na takich przełożonych często, którzy... I tak czasami byłem dla nich niemiły, bo ja straszną mam alergię, jak ktoś mi coś każe. Tak jest faktycznie. No i... Niektórzy się w ogóle dziwili, że ja do szefa na ty jako taki chłopak, nie? Bo przychodzi jakiś tam szef, pan Zbigniew, jakiś już nie pamiętam. No i ja do niego, ty, a to kółko, to byś jak zrobił? To nie, ja tego nie zmienię, co ty mówisz, ty? Nie, a tam potem do mnie krawiec, zwariowałeś? To się wszyscy patrzą w pokoju, mówią, czemu ty z szefem na ty jesteś? To tak nie wypada. Ja mówię, co nie wypada? Ja kiedyś byłem taki hardy bardziej, nie? Teraz to bym się, teraz pewnie bym był mniej skory do takiego hopsiup do przodu, nie? Bym starał się być grzeczny w pracy, nie podpadać. To pokazuje, jak człowiek się zmienia. Znika gdzieś tam w nas ta buntowniczość. Gdzie ten buntownik bez powodu? Gdzie ten krawiec, który sobie szalał w pracy? Siarę robił. Straszną siarę ja czasami w pracy robiłem, okropną. Raz kibla po sobie nie... Znaczy, zachowałem się jak totalny burak. Nie wiem, dzisiaj bym się w życiu tak nie zachował, ale no zdradzę wam, otworzę się tu przed wami. Będzie to trochę taka etamowa opowieść, bo poszedłem sobie do toalety na dwójeczkę. Na dwójeczkę. I to taka dwójeczka mi się trafiła, taka bolesna. Przesiedziałem tam i spuściłem wodę, ale zostawiłem takie, wiecie, ślady, no, po tej dwójeczce, takie brzydkie, nie, na tym kiblu. Ktoś potem poszedł, kolega po mnie, przychodzi, tak się śmieje, mówi, krajs, kurwa, co ty jakiś tu zostawiasz? I on to jakoś tam nazwał, jakieś tam szyny, czy tam jakieś ślady, coś tam jakoś to nazwał. A ja wtedy powiedziałem, że to co mnie to, a niech pani sprzątaczka tam jest, to wyczyści, nie? I nie poszedłem, nie posprzątałem po sobie chyba, nie umyłem. Taki byłem. Czujecie? Takiego buraka chama? Jak ostatni cham się zachowałem. Taki, jeszcze takie chamisko, takie dorobkiewiczowe chamisko. Jakieś jeszcze słoma z butów wystaje, dopiero co sobie kupił garnitura. I oj, co? Ja tu płacę za sprzątaczkę, a będę swoje gówno czyścił? Nie takiego! Kurwa, niech baba czyści. Tak się zachowałem, no. No ale człowiek młody był głupi, no zdarzyło się. co, nikt nie dzwoni, to ja sobie idę. Ani donate'ów, ani telefonów. To będzie taka krótsza audycja. Dziś taka krótsza audycja. Jutro się na dłużej spotkamy pewnie, nie? Ślady Kreta. Właśnie, chyba powiedział, że Kreta zostawiłeś właśnie. To chyba było to słowo, Kreta. No, tak nieładnie, kurde. I obrzydliwie, przepraszam, że takie tematy, ale chciałem wam tylko pokazać na tym przykładzie, jakim jestem chamem. Ale człowiek się zmienia. Bardzo wielu moich zachowań, decyzji z przeszłości nie rozumiem dzisiaj. Po prostu jak się mogłem tak zachowywać głupio, buracko. Ale być może to jest ten Asperger. Po prostu często się idiotycznie zachowywałem ze względu na to, że nie ogarniam pewnych rzeczy. Nie potrafię tak, nie wiem, przydzielić zasobów odpowiednich w swojej głowie, mówiąc tak językiem komputerowym, informatycznym czy coś, nie wiem. Na pewne takie rzeczy związane z social skills, nie? Po prostu te social skills zawodzą. Głupio się człowiek idiotycznie zachowuje często. Czy jakiś nagle włączający się totalny brak asertywności, coś, co dla innych ludzi nie jest jakimś problemem, zupełnie coś pójść, załatwić, powiedzieć, to dla ciebie staje się wielkim problemem, się stresujesz. W stresie wiadomo, że jeśli jakieś sytuacje nas stresują, to gorzej głowa pracuje, nie? Nie wpadniemy już na jakiś pomysł, coś nam nie przyjdzie do głowy, bo są te emocje i tak dalej.

dalej. No różnie w tej głowie się tam kotłowało. Ale z czasem jakby no w końcu zostało to przetworzone. Coś tam, może jakiś system samonaprawczy przez lata działa w tej naszej głowie i potrafi nam pewne rzeczy wyklarować w końcu, naświetlić, przetworzyć. No i potem już nie popełniamy jakichś, nie zachowujemy się już jak barany, nie? Coś tam, jakieś wnioski wyciągnęliśmy.

0: A wracając jeszcze na moment do tematu papieżynka, no to ja bym dyskusję w ogóle zrobił zupełnie inną. Rozszerzyłbym ją o domy samotnych matek w Irlandii, gdzie wykorzystywano niewolniczo dziewczyny, odbierano im dzieci i sprzedawano pedofilom prawdopodobnie. Bo wiecie, jak zakonnice głodzą te nieatrakcyjne czy kalekie dzieci na śmierć, bo się nie sprzedadzą, to wiadomo, że mogą też sprzedać te zdrowe komukolwiek, kto da kasę dużą. I tak to jakoś było, działało wszystko. No i poniżanie tak dalej. Szkoły dla niegrzecznych chłopców, ośrodki wychowawcze, gdzie księża gwałcili wychowanków. W różnych krajach takie były. Ostatnio też była afera. Afery właściwie są co rusz. To niemożliwe, żeby tu wszystko było ok i wszędzie się zdarza, skoro są cały czas. To jest nadreprezentacja złych ludzi jest tam w tych rejonach, w tych kręgach. Powinno się też dyskusję rozszerzyć o zakaz, o zniechęcanie do używania prezerwatyw. Takie to ważne były, ten gumowy szatan taki ważny był, nie? Dla papieża naszego, ten gumowy szatan. Niech ludzie umierają, niech się HIV rozprzestrzenia, bo trzeba walczyć z gumowym szatanem. Czy to takie ważne jest, antykoncepcja? Antykoncepcję se Kościół wymyślił, to jest całkowicie wymysł Kościoła. Nie ma nic w Biblii o takich rzeczach za bardzo. Oczywiście każdy w Biblii, w tak grubej księdze, to się znajdzie coś o antykoncepcji. Niewykluczone, że w Moby Dicku też by się znalazło, bo to też bardzo gruba książka. O Petsa bym rozszerzył, o przyjaciół Jana Pawła II, ten Marsiel cały. On u jezuitów molestował, tak? Kleryków. O księdza Jankowskiego, jak to było, że nikt nic nie robił, chociaż wszyscy wiedzieli. Rozszerzyłbym tą dyskusję tak dosyć mocno i odważnie bym o tym pogadał, a nie na zasadzie jakiś laurki kontra jakieś zastanawianie się, czy dopatrzył się, czy się nie dopatrzył. To jest jakiś mały, bardzo wycinek tego wszystkiego. Rozszerzyłbym o gwałty na zakonnicach, które są na misjach bardzo częste, niestety. Rozszerzyłbym o turystykę seksualną, dlaczego księża jeżdżą w takie dziwne rejony tak często, gdzie jest przyzwolenie jakby na seks z nieletnimi dużo większe, jest prostytucja nieletnich. Nie pamiętam, które to są kraje, ale jeżdżą tam, pamiętam, sprawdzałem kiedyś, okazało się, że było kilku tych klechów, tak? Ten Gil i tam inni. Dominikana to była, Tajlandia, no takie rejony, nie? Jakieś chyba to są. O wielu rzeczach można by tutaj pogadać i to wszystko się układa w jakąś układankę. Wynik, jak potem się przypatrzymy tej całej układance, to można ciekawe wnioski wysnuć, nie? Że jest to środowisko totalnie przeżarte, przez patologię taką seksualną po prostu. Odpierdala tym ludziom coś od tego, nie wiem, od czego, od różnych rzeczy. I jest nadreprezentacja bardzo duża osób zboczonych tam. Jest krycie. W innych środowiskach też się kryje czasami, usprawiedliwia, wiadomo, ale nie, w żadnym na taką skalę. To jest inny level zupełnie, nie? Wiadomo, myślicie, że co, że nauczyciele będą tak bronili? Nie, w mojej szkole kiedyś był jeden nauczyciel, którego tylko tak podejrzewano, w zasadzie były takie poszlaki, on się dziwnie zachowywał, nie? Brał tych chłopców na wycieczki, tam psikał ich jakimś dezodorantem, pod kołdrą, coś. Takie, wiecie, takie zabawy. Nie, że wykorzystał seksualnie, tylko gdzieś tam się kleił, macał, coś takiego, po dupie bił. Takie poszlaki mocne, nie? Jakby... I tego nauczyciela momentalnie tam gdzieś go zwolniono, zniknął. Bardzo mu się przyglądano, nikt się pozytywnie o nim nie wypowiadał. No tak chodziły takie niefajne o nim słuchy, nie? Nie było czegoś takiego jak w kościele, że no... A tu mamy taką mentalność po prostu jakąś plemienną, bronić swoich i tyle, nie? A gdzie Jezusowe tylko prawda was wyzwoli? I tak dalej. Nie, z tym dezodorantem to tak zapamiętałem, bo to było coś takiego, że on wsadzał dezodorant do lodówki i z rana takim zimnym dezodorantem biegał i psikał tych chłopaków tam gdzieś pod kołdrę. No coś tam miał takie ciągoty, nie? Nie przekraczał takiej linii, po której już jest jakieś tam wykorzystywanie, gwałt czy coś. Tylko tak po prostu no był taki jakiś... coś takiego to było, nie? Już tak niedokładnie pamiętam, wtedy dzieciakiem byłem, to w podstawówce było. Są takie grupy zawodowe, gdzie jest większe ryzyko i tutaj można mówić otwarcie. Są to nauczyciele, jacyś WF-iści, harcerze, karatecy. Tam będzie więcej takich. Ci wszyscy, gdzie pracują z dzieciakami. No wiadomo, jest to logiczne. Skoro jest taka praca, gdzie pracujesz z dziećmi, to tam wielu z tych ludzi zboczonych będzie się tam kleić w te rejony. No, i dążyć do tego, żeby zdobyć taką pracę. I tyle. Prosta rzecz. No. Ale jak mówię, w żadnym innym środowisku nie ma takiego bagatelizowania, odwracania kota ogonem, pójścia w zaparte i takich mafijnych działań, bo to, co robi nasz rząd czy Kościół, bardzo często przypomina działania mafijne, czyli nie liczy się, kto ma rację, po czyjej stronie stoi etyka, moralność, tylko liczy się, kto jest z jakiego klanu, który gang jest, który gang działa z kim, tu władza i Kościół, mamy deal, nie? My wam tu dajemy miliony, wy nam wiernych, ojciec Tadeusz powie, co trzeba, no i takie działania, to takie wiecie, przestępcze działania, nie?
1: Kropka, kropka, 20 złotych, kropka.
0: Kropka, kropka. Tak jakby takie oczy patrzące się zrobiły się z tego. To zły czuwa. To są złe oczy. Zły czuwa. I nawet się nie dowiem chyba, kto to jest, bo jest blikiem. Pozostanę chyba do końca życia z tą niewiedzą. Będę się zastanawiał, kto to jest ten... Kto postawił tą kropkę? Co to jest za kropka? Czy kropka może być kwadratowa? Dziękuję. Dziękuję za ubogacenie radia, tego radia. No, ja, Jan Krawiec II, dziękuję bardzo za donacika. No i co? I no, co tu więcej mówić? No to jest temat rzeka. Jak wiecie, trochę się tym interesuję, może z tej racji, jako dziennikarz, jakby nie było. Może domorosły, może głupawy, może i byle jaki. Może i taki, który się nie przygotowuje już od roku. Ale jednak, dziennikarz. To dla mnie taki temat jest ważny, bo to jest jednak straszne zło. Dotyka to... No, inaczej reagujemy, jak coś dotyka dzieci, inaczej zwierząt, inaczej dorosłych, nie? Jakaś tak inna wrażliwość nam się włącza jakby, inny tryb troszeczkę. No, nie oceniam czy w ogóle, czy to dobre, czy złe w sumie. Chociaż może bardziej złe, bo tu chodzi o takie stępienie trochę, że już nas... często, znaczy nas, niektórych z nas pewnie już tak nie... Nie przeraża cierpienie dorosłego człowieka, ale zwierzęta na przykład bardzo, nie? Pytanie, czy się nie zamieniamy trochę w takich SS-manów, którzy bardzo lubią swojego pieska, ale tam człowiek ginie, to... to nie? No. Nie jest też tajemnicą, że bardzo nie lubię, nie toleruję w ogóle. Jest dla mnie to wroga instytucja, Watykan. Dla mnie, tak mówię, często sobie żartuję, w sumie pół żartem mówię, no pół żartem, a pół serio, że to jest największe na świecie biuro nieruchomości, bo najwięcej mają nieruchomości, wynajmują je, zarabiają. Ktoś tu celnie ostatnio zauważył, że Watykan w sumie już nie potrzebuje tych wiernych, nie musi zbierać tych jałmużnych, bo może sobie żyć z innych rzeczy spokojnie, nie? Można też to nazwać korporacją żebraczą, kościołem rzymsko-pedofilskim też można nazwać, tak, różnie. No, zawsze czułem jakąś niechęć i dlatego też szef, no, kierownik tego całego interesu przez jakiś czas, Karol Wojtyła, nie będzie dla mnie nigdy jakąś postacią pozytywną. To tak jak, dla mnie to jest tak, jak musiałbym się teraz, jak miałbym się teraz, nie wiem, zachwycać jakimś nazistą, że ten był fajny, ten był taki mądrzejszy, lepszy trochę od pozostałych. No dziwne by to było, nie? Tak samo nie będę się zachwycał żadnym papieżem, żadnym, ani Franciszkiem, ani Benedyktem, a już na pewno nie tymi papieżami ze średniowiecza, którzy się truli, ruchali, gwałcili, w ogóle tam potworności się działy. Jakiś jeden drugiego wykopywał z ziemi, żeby go osądzić, nie? No. Z władzą byli zawsze za pan brat, wdechę ważni, nie? Wszyscy grubi, obżartuchy, jakieś biesiady, no to inne papiestwo zupełnie, nie? Jakieś. Nie wiem, czy Jan Paweł II nie był pierwszym papieżem, którego nie noszono w lektyce w ogóle, nie? Właśnie, chyba tak. To był pierwszy papież, którego nie noszono w lektyce. Ewentualnie mógł to być też przez momencik, jak żył Jan Paweł I, nie? Bo to miał być taki właśnie, taka nowa jakość, no, coś nowego, nie? I on właśnie, może dlatego go zabili. Może Jana Pawła II też może chcieli zabić, ale powiedzieli, a może dlatego go zabili. Może Jana Pawła II też może chcieli zabić, ale powiedzieli, a jednak zostawmy. No. Jak się nad tym zastanowić, to też takie pozbywanie się kierowników. Gdyby wam powiedziano na przykład, że w Microsoftie, często podaję ten przykład, bo to moim zdaniem jest dobra analogia, jakiś wielki moloch, wielka instytucja, nie? Czy w jakimś rządzie nawet, no. Ale powiedzmy, że w Microsoftie nagle się okazuje, że pozbywa się tak kierownika, że się go truje, nie? Albo że na 18 piętrze te dzieci tam wykorzystują, ale tylko na 18, no to, ale pozostałe piętra są okej? Okay. Czy ktoś by tak powiedział? Wiadomo, że nie. Chodzi mi o to, że zawsze, przy każdej możliwej okazji ten Kościół, jego reprezentantów, hierarchów ocenia się jakąś inną zupełnie miarą, nie? I ja się pytam, czemu? Bo to jest Kościół jakiś święty, Boży i Bóg za tym stoi, tak? No to kwestia dyskusyjna. Ja mogę uważać sobie, że zupełnie nie i proszę mi jakikolwiek dowód na to pokazać, że tak jest. Więc jest to instytucja jak każda inna, powinna być traktowana na równych prawach. Nie jakiś kult jednostki, nie, że jakiś Bóg wie co, finanse poukrywane, Kościół z niczego się nie musi tłumaczyć, sam jest sędzią we własnej sprawie zawsze. Coś, co się nigdzie indziej, albo bardzo rzadko się to zdarza, nie? Więc dlatego chociażby tylko i wyłącznie z tego powodu jest to instytucja zła, że tak to działa. Że wszystko to jest dopuszczane. Między innymi bycie sędzią we własnej sprawie, nie? I tak jak ja bym się tu zastanawiał. Czy nie, no doszedłem do wniosku, że jednak jestem niewinny. I tak jeszcze sobie myślę, że tak się właściwie to się wspaniale zachowałem. Godnie. A inni zazdroszczą, że mojej wspaniałości, nie? I się osądziłem. No super, kurwa. No. Ale władza zawsze chętnie przyznaje to prawo, żeby Kościół był autonomiczny. Tworzy się jakaś dziwna autonomia, nie? Państwo w państwie, specjalne przywileje, specjalne zniżki, tu nie płaci, tu się nie rozlicza, tu nie musi nic pokazywać. Jaka skarbuwa się kiedykolwiek wzięła za klechów? Nie przypominam sobie jakichś w ogóle spraw. Jak ksiądz powiedział, że jest wszystko uczciwie, to chyba tak jest, prawda? Tam jest dużo w ogóle psychopatów. Popatrzcie na Woźnickiego. Przecież to jest no, jakiś książkowy przykład w ogóle psychola, nie? Facet się zachowuje naprawdę dziwnie. Gada takie rzeczy, no... gada takie rzeczy, że są już co najmniej dwa kanały, gdzie po prostu są takie fragmenty, codziennie wrzucane fragmenty wypowiedzi księdza Michała Woźnickiego. I można się pośmiać. Posłuchać sobie, jak

Kononowicza. Ludzie to traktują jako taką drugą szkolną, że coś jak Kononowicz, nie? Se gada ksiądz. Co, nawet ja nie do końca bym się z tym zgodził, bo jest coś takiego może nawet spoko, że on broni tej mszy trydenckiej, nie? Jakiegoś starego obyczaju. No nie wiem, już staram się jakoś tutaj na siłę może go obronić. Może tak odruchowo, bo to taki ksiądz renegat, więc jak widzę takiego renegata, to kojarzy mi się, że to jest wróg mojego wroga, jakby nie było trochę. Coś w tym stylu. Mi się o małym rozumku słusznie zauważa, że jest to wcielanie jakby przymusem, bo bezwiednie zostajesz przyłączony do sekty przez chrzest małego dziecka, które się wyrywa, nie? Nie tak wyglądał chrzest w Biblii też. Jest to, wielu powie, że właściwie Kościół katolicki jest karykaturą Biblii, czyli czymś, czym często bywa satanizm. Satanizm często parodiuje pewne rytuały kościelne, na przykład chrześcijańskie zwyczaje, parodiuje je, odwraca na przykład znaczenie. Stąd niektórzy twierdzą, że symbol kozła jest to też takie nawiązanie do owieczki. Jest to podobne zwierzę, też takie, które się hoduje, prawda, daje mleko i pasterz jest niby tu potrzebny dla kozła. Znaczy, no kozioł to tak sam chodzi bardziej, nie? Ale jest, no wiecie o co chodzi, jest to takie nieoczywiste, ale takie odbicie, no. Kozioł nie jest przeciwnością owcy, ale jest nawiązaniem po prostu, tylko że kozioł w przeciwieństwie do owieczki nie jest grzeczny i potulny, tylko jest butny, jest buntowniczy. No... I stąd też trochę racji mają ci, którzy będą postrzegali Kościół jako pewien taki negatyw, nie? Zaprzeczenie, odwrócenie znaczeń, parodię właśnie chrześcijaństwa samego. Ale ludzi łatwo nabrać, wystarczy przylepić sobie na czoło plakietkę jestem chrześcijaninem w imię Ojca, Syna i Ducha. I już wszyscy powiedzą, no skoro tak się jest napisane, no. Mało kto będzie wnikał tak głębiej trochę, nie? Czy to jest zgodne z Biblią, czy nie. Mało kogo będzie to może obchodziło, bo dał sobie wmówić, że ci księża to są faktycznie jacyś reprezentanci Boga, jego urzędnicy tutaj i że oni mają prawo do tego, żeby wymyślić sobie na przykład piekło, nie? No bo w Biblii mamy jakieś tam nawiązania o Szeolu, o Gehennie. Co Gehenna to jest taki symbol, to jest takie miejsce, gdzie palono różne nieczystości, takie najgorsze syfy. Taka spalarnia, nie? Miejsce takie, gdzie płomień nie gasł, się ciągle się tam paliły te brudy, jakieś syfy, jakieś, nie wiem, zwłoki być może, nie wiem, jakieś trupy, nie wiadomo czyje, no nie wiem. Jakieś takie odpady najgorsze, które trzeba było spalić. No to była Gehenna. I stąd się wzięło takie skojarzenie z piekłem, że wylądujesz w takim miejscu, gdzie właśnie syf, kiła i mogiła i płomienie. Taki przykład, nie? Ludzie mogli to symbolicznie traktować. Nawet, nie wiem, czy to Szymon mówi? Chyba Szymon mówi. Ciekawy miał też refleksję na temat właśnie szatana, matki Gai, że to tak, cała ta opowieść o tym, że karą za twoje grzechy jest jakieś piekło, czy szatan, czy że ziemia się zemści na nas za to, jak ją traktujemy, to znaczy odpłaci nam. To można różnie rozumieć, można do tego nie podchodzić tak, że personifikujemy po prostu tą ziemię czy tego szatana, tylko widzieć to po prostu jako pewien skutek. Skutek ubrany w pewną opowieść, pewną karmiczną opowieść, skutek przyczyna, karma. Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. I bywa, że, czy bywało, może dzisiaj, może mniej, ale że ludzie tak do tego podchodzili, nie? Bo tak, jeśli tą ziemię, powiedzmy, zniszczymy totalnie, zanieczyścimy,
wywołamy efekt cieplarniany, różne rzeczy. Będzie to miejsce nieznośne zupełnie dla nas, nieodpowiednie do życia. No to Ziemia nam wtedy odpłaca w pewien sposób. Nie robi tego świadomie jako istota podejmująca jakieś działania, a teraz wam odpłacę, ale odpłaca nam w pewnym sensie.

Zło nie musi być spersonifikowane. To jest taka wersja prostsza, dla ludzi prostszych być może. Ale można też do tego podchodzić, nawet dodać do tego trochę mistycyzmu, nie wiem, w jakiś sposób. Dzisiaj są takie szalone teorie przecież naukowe o alternatywnych światach, zabawy z czasem, różne paradoksy, dziadka analizujemy, nie? Więc możemy starać się w to wtłoczyć troszeczkę jakiejś niezwykłości, ale w zasadzie wszystko się sprowadza do tego, że zło w pewnym momencie nam czujemy skutki robienia zła i to jest ta kara właśnie, tak po prostu, tak zwyczajnie. Wrzućmy wszystko do siebie, karmę jakąś społeczną, skutek i przyczyna, konsekwencje naszych pewnych działań klimatyczne, etyczne. I to wszystko da jakiś efekt i odczujemy skutki bardzo wyraźnie podjęcia takich, a nie innych decyzji. I można by tu spróbować dodać jakoś tego szatana, to zło, nie? Które nam odpłaca w sposób niedosłowny. Ale jednak...

No a ja dzisiaj wypróbowałem sobie trochę inny przepis na mielonce. Dodałem mianowicie dwie takie solidne łyżki musztardy, powiem wam. I chyba robi robotę, wydaje mi się. To musi być taka musztarda, bardzo oczywiście taka no, w konsystencji pasty, nie? Nie z gorczycą. Żeby potem tam nie walały się te jakieś nasionka gorczycy w tym kotlecie, bez sensu. Więc taka Dijon, to się mówi? Dijon, tak? Albo Sarepska na przykład. No, robi robotę. Też na przykład wyczaiłem to w internecie oczywiście, pokrojenie sobie, zrobienie takich nacięć na kotlecie sprawia, że on się nie będzie rozpadał, będzie bardziej jakby elastyczny. Te nacięcia, taka kratka, robimy taką kratkę nożem, sprawiają, że kotlet się nie rozpada. Takie, widzicie, tyle lat robimy te kotlety mielone, a w każdym momencie można się nauczyć nowego jakiegoś triku, który nam zupgrade'uje, ulepszy tego mielońca. Zawsze jest miejsce na nowe odkrycia, okazuje się. Co tam jeszcze? No, cebulkę oczywiście podsmażyłem pierw. Natchnęło mnie na te mielońce, bo na szkolnej zrobili sobie mielońce. Oczywiście wszystko tam zawsze jest, wiecie, jak u Flipa i Flapa, jak w komedii, nie? Zaczęło się od tego, że Major i Jarek pokazali zakupy Kononowicza, ile on nakupował tego mięsa. A tam takie, kurwa, wory tego mięsa, takie, nie wiem, 10-kilowe i to z 3. Kupił tego mięsa tak jakby, nie wiem, zapasy robił do bunkra na 2 miesiące. I takie mielone, i takie. No nakupował tego miecha po prostu na rok. I się śmiali, nie? Potem Major nieporadnie robił te mielońce w taki dziwny swój bombaski sposób, że dodał do tego magii oczywiście, wegetę, co wiadomo, że spierdoli ten smak totalnie. No nie wiem, miałem tak krótki okres, że mi zasmakowało to magii i zacząłem dodawać do różnych rzeczy. A to jest przyprawa do zupy tak naprawdę. I to nawet czasem robił, tam jest ten glutaminian sodu, tak? To taka trochę nasza wersja sosu sojowego. Europejska. To magii. No ale to zaczyna być obrzydliwe w pewnym momencie, ten smak magii we wszystkim, nie? A Major nie, to ogółem magii i o, wegety dużo i tam zsypał. Dał szczypiorek, do tego dodali... co on się spala, ten szczypiorek, po prostu jest czarny potem. Ani to dobrze nie wygląda, ani to nie smakuje, ale szczypiorek trzeba dodać. No, co tam jeszcze dodali do tych mielonców? Ja nie wiem, czy... No tak, są dwa sposoby, bo można dosypać do mięsa bułkę tartą, tak? A można namoczyć, to tak bardziej fachowy sposób i chyba lepszy, można namoczyć w mleku bułkę, żeby rozmiękła i tą bułkę rozrobić z mięsem, nie? Ja wykorzystałem, nie chciało mi się moczyć bułki, nie miałem mleka zresztą, można w wodzie chyba, ale po prostu dosypałem sporo tej bułki tartej do kotleta i stwierdzam, że jednak chyba lepiej tą namoczoną bułę dodać, bo to

0: i skleja się wtedy wszystko. Moje kotlety nie są tak perfekcyjnie sklejone. Nie są złe, nie rozwalają się, ale jednak chyba byłby lepszy efekt właśnie to, ta odrobina mleka z tą bułą by to tak pokleiła fajnie jeszcze, nie? Byłyby bardziej takie twarde te kotlety. No. Sos sojowy nie ma nic wspólnego z magii. A to nie jest tak, że i w jednym, i w drugim jest glutaminian sodu, ten wzmacniacz smaku? KG Bierucie? Bigos bombaski z mandarynkami. No właśnie, słynna kuchnia bombaska. Krawiec, spróbuj dodać musztardy w proszku. Kolmans. Musztarda w proszku? A kasza w sprayu? Jest. Ja wiem, że sos sojowy nie ma nic wspólnego z magii w sumie, jeśli chodzi o skład. No, sos sojowy się robi z jakichś grzybów sfermentowanych, tak? A sos sojowy to tam inne różne rzeczy, ale to ten, o ten glutaminian mi chodzi. Wydawało mi się, że jest i w jednym, i w drugim. Tylko, że w sosie sojowym się jakoś wytwarza w inny sposób. Co? Ale tutaj dziwne rzeczy piszecie. Maus 666 pisze tutaj, żeby trzymać przez 4 godziny w zmielonym ananasie. Ananas ma enzymy zmiękczające mięso i boostujący smak mięsa. Pierwszy raz słyszę o takim czymś, to ciekawe. Może to jakiś trolling, ale chyba nie. No, ja lubię smak ananasa, w ogóle pizza z ananasem, tak pogardzana przez wielu, a przez innych w ogóle nie uważana za pizzę, a jeszcze przez innych to za zbrodnię to się uważa, no to ja lubię akurat taką pizzę z ananasem, szynką. Bardzo mi to dobrze wchodzi. To jest taka lekka pizza, fajna, która no, ta słodycz fajnie się komponuje ze stopionym serkiem. Ananasek jest taki lekko chrupiący, więc jakaś tam konsystencja spoko też. Glutaminian w sosie sojowym jest naturalny, a magii ma syntetyczny MSG. No to tak myślałem, tylko się bałem powiedzieć, bo już tu tak mi chodziło po głowie, że tu jest właśnie naturalny, tu syntetyczny. Aż się boję powiedzieć, bo mnie Bierut zaraz zbeszta tutaj. On się interesuje żywnością, no to ja mam zaufanie, no to pewnie wie, co pisze. No... I pracuję w branży mięsnej, KG Bierut, jakby ktoś nie wiedział. Więc czasem tutaj coś prostuję, coś piszę. Jakieś rzeczy związane właśnie z żywnością. No, ale mówię, musztardka zrobiła robotę. Nie wiem, czy nie warto było dodać trochę czosnku jeszcze. Ale słyszałem też, że na przykład łączenie ze sobą cebuli i czosnku to nie jest najszczęśliwszy pomysł, że to tak właściwie nie powinno się robić. To nie jest jakieś, że to jest niezdrowe, być może, nie wiem. Chociaż... Chyba to może być taki sam mit, że te też było, żeby nie łączyć ze sobą czerwonych i zielonych warzyw, to takie jakieś mądrości ze śmietnika. Majonez jaki drogi, ludzie, 16 zł słoik majonezu, taki duży. Nie wiem, jaki to jest. 900 ml? No taki, wiecie, biedronkowy, nie? 800 ml. 800 ml w biedronce 15,99. 16 zł duży słoik majonezu. I pokazane jest tutaj, jak rosła ta cena. Winiary tutaj się tłumaczą, że inflacja, że koszty, wiadomo, standardowo. Ceny jaj poszybowały, to też miało wpływ. No, naczynia połączone, no, głupi majonez, no to trzeba zużyć trochę energii, zawsze jajka idą w górę, no cudów nie ma, no. No, te takie wielkogabarytowe to są robione na specjalne zamówienie, nie? Jakieś takie na przykład 820 ml tu widzę. To sobie dana sieć zamawia, Biedronka sobie zamawia żeby winiary wyprodukowało jakąś większą partię, powiedzmy, słoików znacznie większych niż zwykle, bo oni mają swoje, powiedzmy, tam standardowe wielkości 4, to było jakieś tam 250, 300, 400, 700, nie? To są takie standardowe ich wielkości, ale można sobie zamówić, że masz 900. No ale to jakoś tak no, 16 zł za majonez duży. Ale to ma swoje dobre strony, bo ludzie właśnie piszą. O, tutaj na Twitterze ktoś pisze 2020 6,99, 900 ml. 2022 7,50 za 820 ml. 2023 15,99 za 800 ml. Czyli popatrzcie, jak się to zmienia. Downsizing, czyli inflacja gabarytowa, tak jakieś takie terminy się pojawiają. Inflacja gabarytowa. Jednocześnie się zmniejszyło no, z 900 na 800 ml i już nie 6, już nie 7, tylko 16 zł. No, ponad dwa razy więcej z hakiem. No ładnie, ładnie. No, tak niektóre rzeczy podrożały. Więcej niż dwa razy. A to nie koniec. No, nie wiadomo, co to będzie dalej, nie? Ja lubię majonez. Majonez to jest coś takiego, co się... Aha, no miałem powiedzieć, no ten plus, no to oczywiście taki, że wiele osób samych sobie robi. Niektóre osoby same sobie robią ten majonez i już. Tak jak tu pisze Czektul, jaja, ocet, olej i sól. To jest majonez, o ile dobrze pamiętam. No jakoś tak. Jednak potrafią te różne rzeczy mieć, dosyć mocno różnić się smakiem, jakościowo, tak, nie? Na przykład tutaj trafiły mi się takie ogórki w słoiku, mama przywiozła. Kupiła gdzieś tutaj właśnie w środzie, w jakimś sklepiku i słuchajcie, takie pyszne ogóraski, co te inne sklepowe, co zwykle tam się kupowało, to jakby tak, no, inny świat, nie? Inny level, inna jakość zupełnie. Twarde, takie kwaskowate, pyszne. No, czuć po prostu pyszny ogórek, znakomity, nie? Deluxe. A kupisz jakiegoś takiego zwykłego w Biedronce i to już zupełnie nie będzie to. Więc nawet takie proste rzeczy jak ogórek, jakaś bułka, to się potrafią różnić od siebie dosyć mocno. Maus się tutaj buntuje. Jaki trolling. Jestem szefem kuchni w najdroższym hotelu w Polsce. Wielu nie wie, że ananas ma... Co tu ma? Bromelainę, która zmiękcza włókna mięśniowe i reaguje z białkiem w mięsie. No nie, ja tu nic nie zarzucam. Spokojnie, spokojnie. Nie denerwuj się, Waści. No będzie trzeba spróbować z tym ananasem. Czyli co? Zrobić z tego ananasa taką marynatę jakby. Tak użyć tego ananasa jako marynaty, żeby to sobie siedziało w tym, w lodóweczce. No to tak się w marynacie mięso przechowuje, nie? Żeby nabrało smaku fajnego, jakiegoś ciekawego. Dawno nie marynowałem mięsa. Przypuszczam, że kupiłem sobie te kotlety, karkówkę sobie kupiłem, to taką karkówkę można zamarynować, nie? Też. Każde mięso chyba można zamarynować. To może, no ciekawe, może by się tą karkówkę, te kotlety udało jakoś w tym ananasie. No nabrałem ochoty, myślę, że to może być naprawdę niezłe, bo niech to mięso jeszcze w ogóle przesiąknie tym ananasem, niech ma taki słodki, fajny ananasowy smak i niech jeszcze stanie się tak, jak właśnie pisze Maus, niech ono napęcznieje, zrobi się jakieś takie fajniejsze, jeśli chodzi o konsystencję, nie? To może być dobre. Kapitan i nie marynował? Zapytanie Łukasz, już o co chodzi. Ale co, to takie pytanie w stylu, czy zakisiłem ogóra? Zamarynował? Nie wiem, o co chodzi. Zblenduj ananasa w blenderze. Nie mam blendera. I możesz najtańsze mięso zamarynować i zrobić z niego steki pierwszej klasy. Słuchajcie, no to naprawdę fajnego tutaj tipsa daje Maus. Wypróbujcie sobie, ja na pewno wypróbuję. zobaczę, jak taka marynata. A powiedz, myszo, czy jeśli nie zblenduję tego ananasa, a po prostu pokroję go w jakieś drobne bardzo kawałeczki i powrzucam to mięso, to też chyba może być, nie? Nie musi być taka masa ananasowa. Takie pióre ananasowe przecież. Koniecznie. Może nie będzie tak dobry efekt, ale no nie mam blendera po prostu, a mam ochotę spróbować to. Napisz, czy można tak. Czy to zadziała, bo może się okazać, że nie zadziała nagle, nie? Kurde, głodny się zrobiłem przez to jedzenie, przez to gadanie o jedzeniu. Ciekawe, co zwykle jadał Jan Paweł II. Pewnie same dobre rzeczy. No, 4 godzinki, tak, przypomina tutaj Maus, żeby podtrzymać. No, to koniecznie trzeba spróbować. Jak ktoś lubi, może bardziej na słodko, nie? Chociaż takie na słodko to można potem zrobić, zaostrzyć. Kupiłem sobie teraz znowu te sosy, te Tao Tao w buteleczkach, nie? Wydaje mi się, że one mają ciekawszy trochę smak niż te takie słoikowe jakieś winiary, wiecie, winiary tam bolognese, słodko-kwaśny. To takie nudne już jest, nie? A te Tao Tao mają takie jakby wyraźniejsze, bardziej takie ciekawsze te smaki, nie? Bogatsze. W takich mniejszych buteleczkach one są. I też tego sosu tak się dużo nie daje, tak znowu, bo to wiadomo, mniejsza buteleczka, ale wcale nie potrzeba go dużo, moim zdaniem, nie? Bo przecież to mięso nie musi tak pływać koniecznie w tym sosie. Jak idę tutaj do restauracji Tai Hui, tej mojej, no to tam zawsze pływa w tym sosie to mięcho, dużo tego sosu tam pływa w nim jak w zupie. A dla mnie to niekoniecznie, no, się to z ryżem wymiesza i to ja nie muszę mieć zupy z tego. Wcale tak dużo sosu nie trzeba, no. A zawsze można sobie rozcieńczyć, może trochę. Ostatnio zrobiłem sos śmietanowy sobie. Bardzo lubię taki sos śmietanowy. Lubię sobie tak dopieprzyć, dużo pieprzu na przykład jeszcze, żeby była taka mieszanka łagodności z ostrością, nie? No i taki, to z kolei te sosy w tych saszetkach po prostu. Nie płynny, tylko w proszku sos. No to też jakieś tam znana marka, nie? No i to sobie wymieszałem ze śmietaną, właśnie 12, dolałem trochę wody i świetny sosik, nie? Przypraw pododawałem. Co tam dzisiaj dałem też? Chyba majeranku dużo wsypałem do tej cebuli. Ta cebula była do tych mielońców z majerankiem, sobie przypominam. No, a Jan Paweł II, wiecie, jemu mogło też trochę odwalić, bo to on tam był takim... Może nie zaznał w życiu luksusu, bogactwa, tam skromnie żył, nie? A tu nagle wyobraźcie sobie, że się papieżem stajecie i ktoś wam złotymi szczypczykami paznokcie u nóg obcina jeden, drugi wam tam jakieś frykasy przynosi, spędzacie dni, idziecie, chodzicie po ogrodzie i myślicie i wam usługują tam, nie? Macie nawet, tak jak w Księciu z Nowego Jorku, siedzicie w takim jacuzzi i wyłania się tam niewiasta z piany i mówi, papieski członek jest czysty. A wy?
1: Dziękuję. Oddal się, niewiasto.
0: No to zaznał takiego, wiecie, luksusu, jakby nie było. No to wiadomo, nie każdy sobie poradzi, nie? A tak w ogóle myślę, że Lolek, bo o nim mowa, to mógł być takim trochę lalusiem w szkole w sumie, nie? Nie mówię tego złośliwie, no ale jak on chodził na kremówki z kolegami... Na ciastko z kolegami po szkole. Ludzie, no. Ja to chodziłem, na jabłcoki się piło pod śmietnikiem, no. Na piwo, na piłkę. Rowerami gdzieś szaleliśmy, kamieniami rzucaliśmy w coś. Się wspinaliśmy gdzieś na jakieś te wiadukty czy coś, no. Coś psociliśmy, coś zniszczyliśmy komuś. Też się pewnie zdarzało. Chociaż nie tak, nie za bardzo, jakieś wandalizmy, ale się szalało, a nie kurde ciastko na ciastka. Takie lalusiowate. Mogli tak się śmiać trochę, nie? Tam Lolek, Lolek, Lolek, Pindolek. No. A on na te kremówki. I mówił, wszystko powiem pani. Wszystko powiem pani. Jesteście u pani. Tak mógł mówić, no.

Czy będzie audycja specjalna urodzinowo-kunradowa, znaczy wiek kunradowy? No będzie, będzie. Co, no, 15 marca. 15 marca, środa. No to ciekawe, to jest dzień, w którym płacę czynsz też. To taki prezent mam, że muszę czynsz zapłacić na urodziny. No, ale wy mi nie kupujcie nic. Ja mogę umrzeć. Ja nie chcę od was paczek. Nie chcę od was paczek. Nie chcę od was paczek. Nie, no. Mi już wystarczy. To się w dupie poprzewraca. Właśnie od tego dobrobytu. Tak może być. Rower już mam, dziękuję. Wystarczy, że pajęczyny zdejmę i jest jak nowy. No, nie, no musi być audycja jakaś, no. Ale też ja nie obchodzę żadnych. Wiecie co, nawet na ten Dzień Kobiet żadnej kobiecie nie złożyłem życzeń. Tak się wahałem, czy ani nie złożyć. Już miałem nawet już tak na końcu języka się ugryzłem, mówię nie. Jak nikomu, to nikomu. Bo ja po prostu mam taką zasadę, że jestem miły dla pani przez cały rok, a nie w jeden dzień w roku. I dlatego tak na odwrót. Ktoś inny może tak cały rok niespecjalnie być miły dla pani, zachowywać się niegrzecznie, przerywać panią, traktować jako jakiś chodzący ten inkubator. Albo nie daj Boże przepuszczać przodem. No, a ja po prostu jestem miły przez cały rok dla pań, a w ten jeden rok jestem niemiłym chamem i nikomu nie złożyłem żadnej pani. Ani nawet mojej mamie nikomu. Nie obchodzę żadnych świąt, żadnych wigilii, urodzin, czy tam jakiś święty jebnięty ma rocznicę, czy trzech sruli, czy imieniny miesiąca. Ja to mam totalnie koło pyty mi to lata, że tak powiem wulgarnie, naprawdę. Nienawidzę obchodzić żadnych świąt. Kojarzy mi się to z jakimś debilizmem, co ja się mam w białą koszulkę ubrać, jak jakiś tutaj czekać na prezenciki. A co to? A, niespodzianka to ja otworzę. A, marzyłem o tym, dziękuję. No, następny. A teraz śpiewamy. Happy birthday to me. Wszyscy razem, to moje święto. Happy birthday to dear krawiec. To ja. Happy birthday to me. No to tam tak jak debil, nie? Nie obchodzę żadnych urodzin, imienin, więc to będzie tak, nie wiem, czy robić w ogóle audycję w sumie. Bo jak już zrobię, to tak jakbym obchodził, a ja mam zasadę, że mnie to nie obchodzi, że obchodzę, ale szerokim łukiem obchodzę. Ale że to już wiek kunradowy. Mój Dawkinsie. To, mój Dawkinsie, to już wiek kunradowy. No cóż. No, dobra, nadal nikt nie dzwoni. Ile to już siedzę? Już kończy mi się cierpliwość do was. Naprawdę. Prawie 2 godziny i 0 telefonów. O, to tak nie będziemy się bawić, moi drodzy. Jeszcze sobie tylko przeczytam, co tutaj Mysza pisze, bo mnie ten temat ananasa mnie naprawdę zaintrygował. Krawiec, plasterkiem ananasa to se możesz goić rany i zadrapania, ale na mięsko to musi być cały zmielony. Ostudził moje nadzieje na ciekawe danie ananasowe Maus. Tutaj o papieżu i mysz 666. Przypadek? Nie sądzę. Zły czuwa. Dobrze. I kusi ananasem. Dobrze. No nie, no ale to może kupię ten blender faktycznie. No dobra, to możecie mi kupić blender. Pozwalam ostatecznie. Możecie mi kupić blender na urodziny. Dobrze. Już nie będę mówił, że nowy komputer. Albo co ja się będę? Zrobię zaraz listę. Tak, czekajcie. Blender. Muszę sobie, bo ja zapomnę to wszystko. Co. Blender tylko jakiś dobry w nawiasie. Komputer tak za 6 tysięcy minimum.
okulary Ray-Bany, spodnie, jeansy, Levisy. Które by tutaj? Levisy. 501. Levisy 501. Dla wysokiego, postawnego, dobrze zbudowanego, z umięśnionymi nogami chłopaka. Co tu jeszcze? Żelki Haribo, ewentualnie Frugo. Nie widzę coś tych żelków Frugo. O, się naszukacie dla mnie tych żelków Frugo, coś czuję, bo ja ich nie widzę w sklepie. Nawet w Intermarché, gdzie kupiłem kwas chlebowy sobie. Tylko tu, tylko tam jest. Nie ma w tym zastranym Dino, ani w tej biedrze dla biedaków. Intermarché. Poszedłem, myślę, kto bogatemu zabroni. Blender na urodziny, śmieje się Maus. No tylko nie pomylcie z blenderem 3D, żebyście mi na dyskietce blendera nie przysłali. Trole jedne. Lewisów 501 już nie robią, pisze Andrzej. No to trudno, to 502 w takim razie. Za 6 koła już dobry lapek. Nie, chcę stacjonarny. I z monitorem nowym. No. Buty to jeszcze glany i ramoneskę, bo zamierzam znów się zacząć tak ubierać bardziej jak metalowiec. Glany. Jaki mam rozmiar? 42? 44 na pewno mam. 44. Kunradowa stopa tak zwana. 44. Jak podolski złodziej, taka gira. 44 to chyba duży jest, nie? Ja nie pamiętam. Jeszcze wam doniosę, jaki mam konkretnie rozmiar. Także glany, ale jakieś takie, wiecie, firmowe, dobre, nie? Ramonecha, ale zamszową tym razem chcę. Zamszową ramoneskę. Wiecie co? Ja wam pójdę na rękę, bo się nie opłaca, żebyście wy mi kupowali blender. Od razu robot kuchenny, bo ja oprócz tego blendera chciałem sobie zażyczyć jeszcze takie poważniejsze narzędzia kuchenne, bo zamierzam się tak bardziej jako Makłowicz tutaj realizować. Teraz mam parę pomysłów, co tu upiścić. Mam parę pomysłów na jajecznicę, poproszę mi kupić od razu robota kuchennego. No, są takie roboty, które mają od razu... No nie ma, no to musicie mi od razu ekspres jakiś dobry, próżniowy od razu. Bo ja to nie lubię byle czego, powiem wam. Ja to uważam, że biedny dwa razy traci. I tanie mięso to psy jedzą. Proszę mi kupić od razu jakiś dobry próżniowy. Lokówka do pejsów, pisze Czek tu. Nowe papiloty. Lalkę, krawiec, dopisz. Ale taką lalkę do pieprzenia? To proszę, ale jakąś taką nowoczesną. Jakąś najlepszą za parę tysi, taką, żeby coś miała jakieś funkcje, żeby sama schodziła po schodach. Może dałoby się kupić jakąś taką super nowoczesną lalkę, która jest i do pieprzenia, i potrafi pójść zakupy zrobić. I sama jeździ windą, tak, są takie? No właśnie, żeby tak może... Raz, a dobrze, kupcie mi jakieś mieszkanie w Środzie Śląskiej wyposażone w tego robota. Ja bardzo mam na tosty smaka. Proszę, żeby tam tostownica była też w tej nowej mojej kuchni, w tym nowym domu. Z tymi ubraniami to zróbcie tak, że nie wysyłajcie mi. Ja chcę mieć niespodziankę od razu wszystko tak naraz, a nie po troszku, żebyście mi dziabali te prezenty. Ja chcę wejść do tego domu i żeby tam była garderoba, stroje te nowe, co chcę. Kuchnia urządzona z tymi rzeczami, co ja chcę. A w salonie, żeby już komputer włączony z zainstalowanym Windowsem najnowszym był w salonie, po prostu, nie? Na jakimś tam dużym wyświetlaczu. Może restaurację kupić. Nie, ale proszę, możecie mi, żeby to mieszkanie było nad restauracją, żebym miał blisko po prostu, gotować mi się nie będzie chciało, żebym sobie zamówił.
się boję, że to nowe mieszkanie, co mi kupicie, to będzie dużo prądu strasznie pochłaniało to wszystko. To jakieś panele dorzućcie solarne, co? Bo nie wyrobię na rachunki. Myślicie, że o, kupimy mu mieszkanie, kupimy mu wszystko i załatwione. I już. To tak nie działa, przepraszam bardzo. A kto potem zapłaci za prąd, za to wszystko, eksploatacja, czynsz? Znaczy, no czynsz, no jak własnościowe, to tylko tam malutki taki, nie? Tam na spółdzielni coś. Czyli tatuaż Jasia Kapeli JP2 GMD miał sens. No, w pewien sposób symbolicznie gwałcił, można powiedzieć. Zgwałcił zaufanie wszystkich małych ofiar. Jan Paweł II zgwałcił zaufanie małych dzieci, które oczekiwały, że może je uratuje ten pan, ale jednak nie uratował, bo może się bardziej dla niego liczył pewien komfort psychiczny. To, że jest uwielbiany, jest gwiazdą, miałyby się do niego nagle te najgorsze brudy przylepić. Znaczy, tak to trochę wygląda. On raz, że nie dowierzał, bo on był wychowany, wiecie, że służby robią akcje i on wszystko... O! Jan Paweł II to był taki Jan Szur II. To był taki szurski papież. On wszędzie widział działania służb. O, to podrzucają. Podrzucają. I mistyfikują. No, nie dowierzał trochę, a trochę go ten temat przerażał, myślę, i dziwnie się zachowywał, bo na przykład na spotkaniach z ofiarami to przyłaził, robił tą swoją minę numer 17, zatroskany papulcio, i siedział taki zatroskany papulcio, i potem wstawał, odwracał się dupą i wychodził bez słowa, tak relacjonują, że nic nie powiedział i poszedł. Czemu tak się zachowywał? Nie wiem, coś mu tam się kotłowało w tej łepetynie, nie? Że jakieś tam służby, zło, tam chronić Kościół, a tam jedno się zdarzyło. To. No wszystko wskazuje na to, że faktycznie no, tuszował jeszcze jako metropolita, no. Bo dobro Kościoła, tak? No, tak się zaczyna, grzech się zaczyna od małego działania. To mogła być jakaś na początku względnie taka no, nie bardzo straszna jakaś sprawa. Gdzieś tam ksiądz łapał za dupę czy coś, jakiegoś ministranta czy coś, ale się zaczyna od takiego, od małego, nie? I kryjesz to, i ukrywasz. Potem się przyzwyczajasz do tego, że tak to działa. I coraz gorsze rzeczy ukrywasz. I coraz na większą ilość rzeczy machasz ręką i tak dalej. Zło wciąga jak bagno i promieniuje i się rozszerza i konsekwentnie i wymaga często pewnej konsekwencji. Czy dla ludzi, którzy się trochę tym interesują, jak ja, to ja o tych rzeczach mówiłem, że ukrywał, nie wiem, 7 lat temu? No, są gdzieś czasy ostateczne o papieżu, cały odcinek, gdzie podsumowałem jego pontyfikat. No, dobra, temat uważam za zamknięty. Już gadaliśmy o tym w radio, nie ma o czym gadać. Właściwie to ciekawszym tematem chyba okazały się te kulinarne rzeczy, bo to większą ilość ludzi interesuje w sumie, nie? Jak sobie zrobić na przykład fajny patent na to mięsko, z tym ananasem pokombinować. Marynata ananasowa do mięska. 4 godziny potrzymać w lodóweczce. I możecie potem napisać, czy rada, tips, lifehack mięsny Mausa wam zadziałał jakoś dobrze, nie? Zdajcie relację. No, słabo trochę, że nikomu się nie chce gadać. Może taka pora po prostu, nie? Może ludzie są, jakoś tak przyzwyczajają się, że 21 musi być i jak mam liczyć na jakąś waszą interakcję, to ewentualnie po 21, po zwyczajowej porze, jakieś takie odruchy się włączają w ludziach, że wcześniej nie zadzwonię. No. A kwas chlebowy, powiem wam, że naprawdę pyszny, zaskoczył mnie smak. Taki nietypowy, taki bardzo dziwny. Taki, który ma w sobie nutkę tego chleba, bo ponoć się to robi ze sfermentowanego chleba, ten napój. No brzmi obrzydliwie jakby, ale sam napój smakuje fantastycznie, lekko specyficznie, ale uważam, że jest to świetna alternatywa dla jakiejś Coca-Coli.
czemu mielibyśmy gardzić kwasem chlebowym, uważać go za coś gorszego od Coca-Coli, co on jest dużo zdrowszy, dobrze robi na tam, już nie pamiętam na co, sprawdźcie sobie, ale jakieś tam jelita chyba coś, oczyszcza, witaminy, jakieś no, jest to zdrowy napój, a w każdym razie nieszkodliwy, taki jak niektóre, nie? Te najgorsze jakieś napoje, gazowańce syntetyczne. To jest dobra rzecz, taki kwas chlebowy. No i tylko w tym Intermarché. I są takie tu flagi, bo to jest taki ukraiński, jakiś polsko-ukraiński. To chyba ukraiński produkt jest, bo jest tu flaga polska-ukraińska, ta. No. Może sobie... przełamałem się i jak długo już nie piję nic... tylko jaram. Nie piję nic długo. To dzisiaj sobie kupiłem żołądkową gorzką, tak trochę z myślą na piątek, żeby tak trochę, wiecie, imprezowo było, żeby się rozluźnić, nabrać humorku do żarcenia, ale coś czuję, że sobie wypiję wasze zdrowie. Czy ja mam tu gdzieś kielona? Co za menel! Kielona ma gdzieś przy komputerze. Siedzi przy komputerze, a tam obok kielon, wódka, szlugi. I pierdoli farmazony. No nie mam kielona. Gdzie on jest? Ktoś mi ukradł kieliszek! Halina! Nie. Nie ma, ktoś ukradł, ukradli Żydzi. No to nie jest to z gwinta, co to dla mnie w sumie wódę z gwinta łoić, to jest żaden problem. Dobra, dziabaj Krawczyk, pisze Roger. Co, sam? Nikt się ze mną nie napije? Nikt nie zadzwoni i ze mną nie wypije? Co wy, w pracy wszyscy jesteście, czy co? Czy jacyś abstynenci? Człowieku, man! Nie no, właśnie gdyby to mówił man, to man by wam odradził alko zdecydowanie. Poleciłby co innego. A ja wszystko lubię, no. Wszystko lubię. Ta żołądkowa gorzka to jest taka słaba, to jest taka wytaniona wódka w zasadzie, nie? Bo ona, to ma 34%, no. To a ile ma normalna wódka? 40, tak? A tu 34. Czyli to, nie wiem, czy to się w ogóle kwalifikuje jako wódka. Zresztą tu nigdzie nie ma napisane, że to jest wódka. To jest unikalny smak. To jest taki trik, bo nigdzie tu nie ma napisane, że to jest wódka, ponieważ no, to są takie unijne trochę zalecenia, żeby po prostu stosować nazwy zgodnie z rzeczywistością, nie? Ciężko. I są pewne normy, że wódka to jest właśnie chyba o 40%. Dobrze mówię? Poprawcie, jeśli się mylę. Ale są pewne takie napoje wódczane, które nie są wódką stricte, sensu stricte. Nie wypełniają definicji wódki. No, ale też dziabają ostro. Ja 7 miesięcy abstynencji. To gratuluję, gratuluję. Gratulacje dla kolegi, naprawdę. No, walka z chęcią do wypicia to naprawdę jest walka dla twardziela, nie? I można być siebie dumnym, jak się to udaje. Może nie powinienem tak kusić i gadać o tym, bo niektórzy tu są na odwyku jakimś, nie? I tak słuchają tu. Wódka, wódeczka, jararirarirarirarara. No. I komuś skacze gul i też by się napił i słuchał tej wódce. Pamiętam, że na przykład, nie wiem, jak bywa tak, żebym sobie zajarał, nie? Coś, a i tak słucham, ktoś o tym opowiada, cieszy się, że ma, to tak dalej, to tak trochę, wiecie. Więc może nie powinienem o tym gadać. Zwykle kolorowe mają jeszcze mniej, po 30%, pisze Rogal. Kolorowe to zawsze się jakoś mszczą, ja nie lubię, to się źle kończy, nie? To jest alkohol, po prostu syfiasty alkohol, jakaś kolorowa wódka zabarwiana jakimś sokiem, cholera wie jakim, nie? Też człowiek na przykład nie powinien dużo drinków pić. Drinki nie są stworzone po to, żeby je pić takie w dużych ilościach. To jest taki bardziej dla smaku, nie? Można sobie wypić jednego, dwa,
Ale jak człowiek dużo wypije tych drinków, to będzie żygał, no. To pojedzie do Rygi po prostu. To nie jest stworzone do tego. Może to jest właśnie ta wiedza o piciu też, którą można sobie nabyć. Jaki alkohol pić, w jaki sposób, nie? Że jak pijesz wódkę, to faktycznie, tak jak śpiewa Kazik, wypij rosół przed wszystkimi, nie? Żeby coś tłustego po prostu się nawpierdalać, żeby jakiś podkład mieć pod tą wódę, żeby nie odpaść po godzinie w Wymiotkowie, żeby nie wyjechać do Wymiotkowa. No i różne takie rzeczy, nie? Jakieś się składają na to. Ja to się nie znam. Ja, co mi dadzą? Jak Jan Paweł II? Co mi dadzą? To biorę. Z warkoczykami czy bez? No to co? Wygląda na to, że nikt się z krawculkiem nie napije, mimo że trochę osób jest. Nieśmiali jacyś, nieśmiali. Nocniki to są tacy fajni ludzie, ale bardzo nieśmiali. Tacy spokojni, nieśmiali. No. Grzeczni, o, grzeczni właśnie. Tacy ministranci. Nikt się tu nie napije z krawculkiem, bo nie wolno, to grzech. Bardzo dobrze, jestem z was dumny, kochani. O. Maus tutaj dalej doradza z tą marynatą, żeby zostawić kilka skórek na tepachę. Co jest tepacha? Może to jakieś tepasze? Tepasze! To jakiś może mistrz kuchni jakiś ma tutaj swoje, to nie wiem, co chodzi w ogóle. Ale tłumaczy dalej. To napój z fermentowanych skórek ananasa. Aha! Jest lekko musujący, odświeżający i przypominający cydr. Kurczę, to faktycznie mamy tu niezłego speca, się okazuje. No to siup, dobra. No, skoro pijemy wirtualnie, wy tam gdzieś w skrytości, jak Jan Paweł II przykazał, a nie chcecie ze mną tu na antenie na żywo, co by było miłym zwyczajem jakimś takim właśnie napić się razem, wychylić kielicha, tak jak to robili ludzie dawniej, w dawnych, dawnych czasach właśnie, siedząc, wysiadując przy stole, weseląc się i nie było wtedy mowy o żadnym radiu, nie było radia, nie było prądu, nie było niczego, niczym u Kononowicza, a ja właśnie tak nie wiem, dlaczego właśnie głupio pierdolę i nie mogę przestać, zamiast po prostu się napić. Dobra, koniec. Chciałem trochę czasu dać, myślałem, że może ktoś się tu dzwoni w międzyczasie. Jak będę pierdolił, ale nic, ten plan też zawiódł. No to dobra, no to siup ten głupi dziób. Żołądkowa gorzka, ciach. Takiego solidnego łynia wziąłem tej wody. No i tam. Jakoś mnie to nawet nie rusza. Słaba ta wódka, jednak jest różnica między taką normalną wódą, nie? A taką jakoś tu smakową, gorzką, żołądkową, słodką, 30 parę %, co to jest? Ja się z tobą napiłem, deklaruje Łukasiusz. No i bardzo dobrze, ktoś się tu znalazł. Andrzej chyba też, bo napisał to siup i tu też chyba. Nie smakuje mi to, jednak ten kwas chlebowy był dużo smaczniejszy i przypuszczam zdrowszy, no. Gdyby jeszcze taki kwas chlebowy walił w dyńkę jakoś fajnie, nie? Gdyby może był jakiś efekt ciekawy, to w ogóle byłby dla mnie napój bogów, kwas chlebowy. Strasznie mi zasmakował. Spróbujcie, jak nie próbowaliście i kojarzy wam się to z jakimś... z jakąś Rosją, gdzie nie ma Coca-Coli, to piją kwas chlebowy z biedy. No to nie, to jest naprawdę dobre, zdrowe, dobre, pyszne, fajne, specyficzny smak. Ja to w ogóle lubię sobie szukać nowych smaków napojów, nie? Czyli no, energetyki mi się spodobały, bo mają takie trochę właśnie inne smaki niż do tej pory były. Takie coś nowego, nie? No a kwas chlebowy to też będzie dla was na pewno, jeśli nie próbowaliście, czymś bardzo ciekawym doznaniem. Albo go pokochacie, albo znienawidzicie. No. Andrzej pisze, że herbatą z miętą. Herbata z miętą? To ciekawe. Czyli taka miętowo jakaś, tak? Czyli taki o smaku... To dziwne, bo mięta to mięta. Pije się po prostu miętę, nie? Chyba, że sobie Andrzej miesza zwykłą z miętową. Ciekawe. Jedzie w trasę Andrzej. No, znowu kierowca. Tylu tu kierowców.
I bardzo dobrze. Radio kierowców. To nie lepiej kombucze? Ja nawet nie pamiętam, co to jest za ten napój, ten kombucha, tak? To już nie pamiętam. No ale z takich nietypowych smaków, jeśli chodzi o napoje, no to na pewno yerba też, nie? Yerba mate. Szałwia, no właśnie. Niektórzy lubią, jak na przykład nasz kolega Etam, który chyba jednak coś czuje, że może nie wrócić jednak do radia, co mnie, powiem szczerze i bez ironii, nieironicznie to powiem, że mnie smuci. Byłoby fajnie, gdyby jednak się przeprosił tu z radyjkiem, z dzwonieniem. Wiem, że się niektórzy nie zgodzą, bo jest parę osób, które no, nie trawią, ale mi trochę szkoda jednak. No, to on lubi na przykład, nasz Etam lubi dużo ziół, pije bardzo. Różne szałwie właśnie, nagietki, szałwie. Pamiętam, że jakieś zioła mi dobrze na cerę robiły, że mi się ładniejsza cera robiła, tak optycznie było to widać, wizualnie. Tak, no, dosłownie było widać, że coś się na lepsze zmienia. I co to było? Co to było? Nie lubczyk, nie nagietek. Co to było? A może Google podpowie. Zioła na ładną cerę. To było chyba też natrawienie. Jakiś nagietek, co to było? Nie rumianek, nie bratek, nie szałwia, nie skrzyp. No niektóre zioła, myślę, że mogą fajnie regulować właśnie przemianę materii, która ma jakiś tam wpływ na naszą cerę, na właśnie na trawienie, nie? Na różne takie rzeczy. Można sobie wyregulować coś. A tu różne rzeczy piszecie. Skrzyp, dziurawiec, czystek. Czystek to chyba był, bo nawet sama nazwa właśnie czystek, tak, czystek, bo kojarzy się z czystością, że oczyszcza się jakby cera, coś takiego. Tak, to był chyba czystek. I ten czystek nawet się da wypić, no. Zioła tak nie są za bardzo smaczne, nie? Ale niektórzy sobie dodają na przykład trochę miodu. Ja stawiam, że to był na 95% czystek właśnie. Dobrze mi robił. Może znów zacznę pić. Zioła mogą mieć takie słabe w stosunku do leków działanie na przykład, nie? W stosunku do farmakologii, ale za to są bezpieczne, zdrowe i można pewnie pijąc je regularnie dość, wpaść w jakiś taki rytm, że faktycznie to działanie może zaczyna się jakoś kumulować coś w nas, nie? Jak pijemy często te zioła. No bo tak jak sobie wypijemy jakiś rumianek raz na rok, to nam to nic nie da praktycznie, nie? Ale jak pijemy regularnie różne ziółka, no to może to ma wtedy jakieś działanie konkretniejsze takie, zauważalne. Można się śmiać, ale pamiętam, jak miałem taką straszną grypę jakąś. W ogóle głowa, gorączka bolała. Gorączka mnie bolała, tak. Gorączka mnie bolała. Miałem podwyższoną temperaturę nogi i zapalenie łokcia. To fatalnie się czułem. I ktoś mi doradził, zrób sobie krawiec, pokrój cebulę, dosyp tam cukru na kaloryfer i się zrobi syropek. I słuchajcie, raz, że ten syropek to naprawdę jest pyszny, taki słodki, fajny, cebulowy syrop, mi to strasznie smakuje, a dwa, że jak ręką odjął, nie? Wyzdrowiałem. Nachlałem się tego syropu, bo dobry, i wyzdrowiałem, no. Więc coś jest na rzeczy, że można się też... Nie trzeba gardzić, wydaje mi się, medycyną naturalną. No chyba, że mówimy o poważnych rzeczach, o jakichś wirusach, coś, no to ja bym tutaj już był bardzo ostrożny, nie? Po prostu ja myślę, że trzeba do tego podchodzić tak, że jeśli im większe jest ryzyko, tym bardziej trzeba na poważnie traktować to, różnych metod używać, zastanowić się, a im mniejsze jakieś dolegliwości, tym więcej eksperymentować, testować te różne rzeczy i nie męczyć naszego organizmu jakąś farmakologią, jakimiś kurwa apapami, syfami.
broń Boże, jakieś nadużywanie antybiotyków, nie? Rozpierdoli wam się szkliwo na zębach od tego, siądą różne tam wewnętrzne bebechy, wsiadają od, właśnie od, jak się nadużywa różnych piguł, nie? Po prostu to trochę tak, że trzeba odpowiedniego kalibru, chyba się mówi, kalibru, nie? Używać do określonych rzeczy. Nie strzela się do muchy z armaty. Żubrówka z czystkiem proponuje szałowa patologia. To zdrowe. Właśnie takie trzeba mieć podejście. Dobrze, to ja się nachleję wody, będę jadł hamburgery, nie będę się ruszał, ale potem sobie wypiję ziółka, czystek i mi się naprawi wszystko. Będę zdrowy. Tak naprawdę, kurczę, dużo się gada o tym zdrowiu, co jeść, co zażywać, czy medycyna naturalna bardziej, czy Big Pharma, a tak naprawdę ruch najwięcej nam da, nie? Gimnastyka, ruch, świeże powietrze, słońce. Wydaje mi się, że słońce może mieć większe znaczenie dla naszego zdrowia, niż się to powszechnie przekazuje. No bo to w sumie, co to za interes dla jakiejś Big Pharmy reklamować słońce, nie? Oni muszą reklamować swoje rzeczy, a nie słońce. A jeżeli by to słońce miało sprawić, że poczujemy się lepiej, że wzrosną nasze jakieś zdolności autoleczenia, immunologiczne, nasz potencjał immunologiczny i tak dalej, no to wiecie, to nie jest na rękę chyba tym, którzy chcą nas jak najdłużej leczyć, żeby na nas zarobić może, nie? Na tym polega kapitalizm. Że trzeba właśnie, patrzcie, jak jest dzisiaj w internecie z oprogramowaniem. Chcecie jakąś usługę, typu na przykład ściąganie filmików z YouTube'a na dysk, czy robienie stronek, czy cokolwiek, to dziś jest taka moda, że wszędzie abonamenty. Wszyscy chcą nas mieć na abonament. To coś nam mówi o życiu, o rzeczywistości, nie? Że jest taki trend, że wszyscy, nie wiem, czy to informatyka, czy to medycyna, czy to żywność, może w końcu też, chcą mieć nas na abonament, bo to się najbardziej opłaca i masz klienta przywiązanego do siebie. Możesz mu wysyłać różne reklamy, namawiać go. Ile mieliście takich telefonów, gdzie was ktoś namawia? No, podpisaliście właśnie umowę, abonament, pozwolenie na reklamę, tam bla, bla, bla. No i potem zawracają dupę, nie? I mają nas gdzieś tam na wyciągnięcie ręki, kontrolują nas, mogą się starać, mogą zabiegać o nasze względy i tak dalej, kusić różnymi ofertami. Więc abonament, wszyscy chcą abonamentu. Kiedyś był klucz do oprogramowania, kupowały się raz licencje, kupowaliście, a dzisiaj płaćcie co miesiąc i podepnij kartę, włącz tutaj płatności, podepnij, ściągaj, nie? No. Słusznie dzisiaj kolega zauważył, że i co, wylądujesz w szpitalu, jakiś wypadek czy coś i potem już nie myślisz o takich sprawach, a ci ściąga z konta, nie? I jak wziąć pod uwagę statystykę, liczbę takich ludzi, którzy się, no, gdzieś tam wylądują w szpitalu, zapomną, nie będzie im się chciało, no to też jest ogromna kasa. Ogromna kasa tylko z tego tytułu, że ktoś właśnie nie pomyślał, nie dezaktywował. Zawsze jest tak, że jak ktoś ma sam podjąć jakieś działanie, stąd też te wszystkie promocje typu dobrze, standardowo pan dostaje HBO, antywirus Norton, jakieś tam jeszcze inne bonusy, dodają nam w ofercie różne rzeczy z takim zaznaczeniem, że możemy sobie po miesiącu zrezygnować, nie? Ja się kiedyś spytałem, ale ja nie chcę tego, ja chcę już teraz zrezygnować. Teraz pan nie może. Dopiero za miesiąc. Bo liczą na to, że po miesiącu ktoś zapomni. Słuchajcie, ja mam tą Netię już dłuższy czas, odnowioną umowę i zapomniałem, znaczy nie chce mi się tam dzwonić, załatwiać tego. Dezaktywacja jakiegoś tam właśnie Nortona antywirusa i płacę co miesiąc tam dodatkowe, nie wiem, 7 zł czy coś. Wiem, że to tak trochę niepoważnie, nie? Ale no zapomniałem o tym, teraz sobie przypomniałem.
Niedługo za Windowsa będziemy abonamentowo płacić, pisze Andrzej. No to jest marzenie Microsoftu, to jest idealna sytuacja. To byłby skok wielki.

0: ciekawe, czy da się tą filozofię właśnie abonamentowo abonamentowo, lojalnościowo, wpisowo, umowowo, ściąganowo, skartowo, bankowo przelać na, nie wiem, na to, co robią z nami rządzący. Oni, rząd może też chciałby nas mieć na abonament, także musimy deklarować co chwilę, że tu chcemy, tu prosimy, tu błagamy, tu się zrzekamy, tu prosimy o zwrot. Tak trochę to wygląda dzisiaj ta rzeczywistość, nie? Musisz ciągle prosić, proszę mi oddać, proszę mi wyrównać, proszę mi zwrócić, proszę mnie nie karać, deklaruję, że nadal jestem bezrobotny. Wiecie, po prostu idealna sytuacja dla rządzących. Informuj nas o wszystkim, proś nas o łaskę, ciągle zabiegaj, żeby nadal coś otrzymywać i tak dalej, i tak dalej. To też jakoś się wpisuje w tą filozofię, nie? Która nam zapanowała w świecie informatyki, programów, że wszystko na abonament. To najlepsza sytuacja na świecie. Mieć kogoś na takich zasadach, że ciągle musi się u ciebie meldować, przedłużać, ty możesz się do niego odzywać. No, pewnie, że tak. A, zaraz jak skończę, to się zabiorę za te swoje mielońce i sądzę, że się zgodzicie, że odsmażany mieloniec to jest to. Odsmażany. To jest ciekawe, bo taki odsmażany kotlet mielony, jeszcze ja sobie przekrajam zawsze na pół, nie? I te dwie połówki osobno podsmażam. To wtedy ten kotlet staje się takim innym trochę kotletem. Nabiera innego trochę smaku. To jest coś innego, taki odsmażany. Może trochę na zasadzie tak jak bigos, też jest świetny, jak go się odsmaża po raz któryś już, nie? No taki prawdziwy bigos to się mrozi na przykład. Mrozi, trzyma się go na zimnie, potem się go któryś tam raz odsmaża i on wtedy to już przesiąka sam własnym smakiem, jakoś, nie wiem. Staje się lepszy, nie? Może to jest jeden z powodów, dla których takie kupne bigosy to są w ogóle nieporównywalnie gorsze. To nawet taki kupny bigos to nie stał nawet obok takiego domowego, nie? To jest inny wymiar smaku zupełnie. To nawet nie chodzi o to, że do takiego domowego bigosu dajemy, powiedzmy, trzy rodzaje mięs różnych, nie? Trochę boczków kroimy na myśliwkę i tak dalej, a taki kupny, no to on ma pokrojoną kiełbachę i kapuchę. I to jest bigos. Bigos bigosowi zupełnie nierówny, nie? To jest nieporównywalne zupełnie. Abonament za auto, takie hasło tutaj pada. Też na czacie. No tak, tak. O, w końcu ktoś zadzwonił. O. No proszę, pani redaktor Anna się zlitowała i zadzwoniła do Krawculka. Cześć, Aniu.
1: Hej, dawałam czas nocnikom do 15 połówek. Jak do 15 po nikt nie zadzwoni, to wejdę ja. Bo dzisiaj to ja się z tobą napiję.
0: O! A to miło.
1: Bo jestem trochę przeziębiona i tak tradycyjnie właśnie się leczę, że tak po kieliszeczku wieczorem. No bo koleżanka mi z Włoch, słuchajcie, przywiozła grappę rumiankową. A rumianek to taki leczniczo działa, nie? Na katary i gardła. A w ogóle trafiłeś, bo wczoraj rozmawiałam z Gandalfem. I no to jest kopalnia pomysłów, słuchaj, jeżeli chodzi o nocne radio. On zaproponował taką audycję, właśnie tutaj dużo ludzi słucha, to zobaczymy, jakie nocniki i ty podejdziecie do takiego pomysłu, żeby od czasu do czasu, może na przykład raz w miesiącu, robić taką audycję WWW, czyli wyborowy wieczór wódczany.
0: No nie wiem,

0: i on różne dobre alkohole testuje, to co, my byśmy też byli tacy, takimi koneserami, tak?
1: Tak, tak. No ale właśnie też mam takie, wiesz, że to by wyglądało na rozpijanie tutaj słuchaczy. No ale to jest dla dorosłych, co nie?
0: Będzie Gieleś potem, będzie Gieleś nam będzie obrabiał tyłek, powie, że nocne radio rozpija młodzież, dzieci rozpija, gwałci.
1: Rozbija rodziny i rozpija młodzież. No dobra, to ja mam, a ty masz coś tam w kieliszku?
0: Mam no tą żołądkową gorzką, tylko ja to nie z kieliszka, tylko z gwinta, bo nie mam kieliszka właśnie. Ale... No to dobra, no to siup.
1: Kulturalnie. I w ogóle ta grappa, słuchajcie, to jest tutaj jakiś destylat przefermentowanych pytłoków i pestek winogron, czyli coś, co robią z odpadów, z tego, co im zostanie po produkcji wina, ale jakie to jest dobre.
0: To taka trochę jak sangria coś takiego? Jest ta grappa?
1: Nie, to ma, nie, no to jest taka właśnie wódka, bo to, czekaj, zapytam, ile to ma procent.
0: Czyli, ale grappa to mi się kojarzy z...
1: 35%.
0: Ile?
1: 35%.
0: 35. Ty to masz, to jest mocniejsze niż ta moja woda, bo moja ma 34.
1: No. Ale wchodzi, no to no bo jest taki słodkawy posmak, ona ma taki żółciutki, no taki właśnie dokładnie ma kolor rumianku. Ja? I taki delikatny posmak tego rumianku. No i na gardło działa super, bo od wtorku wieczorem mnie strasznie gardło bolało, ale zadziałałam szybko, od razu tą grapę otworzyłam. I co, dzisiaj minęły raptem co dwa dni i właściwie gardło już mnie nie boli, jestem prawie zdrowa. Także na weekend będę już okej dzięki tej grappie, myślę.
0: Czosnku się najedz. Potem mężowi jak chuchniesz, to po prostu padnie i będziesz miała całe łóżko dla siebie, bo spadnie z łóżka i będzie całe łóżko twoje.
1: Tak. Czosnek spoko, ale podobno właśnie na przykład miód nie jest wskazany. Jak już cię gardło boli, to miodu się wtedy już nie zaleca. A z tymi jeszcze chciałam oczywiście do księży jeszcze nawiązać. Bo ja tak sobie myślę, no zobacz krawiec, co ty byś robił z życiem, jak na przykład jedyne, co byś w życiu musiał robić, to na przykład tą sumę odprawić w piątek, te luźne gadki. No bo tak jak sobie sumujesz te wszystkie msze, które księża w ciągu tygodnia odprawiają, no to myślę, że to jest tak pewnie z 9 godzin powiedzmy pracy tam przy tej ambonie, czy tam w konfesjonale, nie? A wszystko inne jakby masz podane na tacy, tak? Masz panią do sprzątania, która też ci tam jakąś panią do gotowania. No i już nie masz żadnych obowiązków innych. Nie musisz robić zakupów, ani nic, ani sprzątać. Ja nie wiem, może po prostu to takie jakieś niecne pomysły, to może trochę też z nudów przychodzą do głowy.
0: Dobrze mówisz, Ania, tak to wygląda w praktyce, że się ludziom z nudów głupie pomysły do głowy przychodzą, nie? To szczególnie u młodych widać, którzy się nudzą na jakichś wsiach, to potem idą i z wiaduktu rzucają cegłami w samochody, nie? No to ksiądz też trochę z nudów, trochę... No jednak ta seksualność jest zaburzona, no bo wiesz, no nie może za bardzo chodzić na dziwki, jak chodzi to po kryjomu, gdzieś tam się męczy, gdzieś tam przebywa. Tak to jakoś, może jakiś seksuolog by tutaj znalazł proste wyjaśnienie, że po prostu jak żyjesz w takim świecie, w takiej wstrzemięźliwości niby coś, to musisz uważać, a ciągle z tymi dziećmi przebywasz, to przelewasz jakby swoje jakieś pokusy na nich, bo oni są najbliżej, nie wiem. Gdzieś o pedofilach czytałem, że to jest tak, że oni jakby z tej racji, że są sami bardzo niedojrzali, emocjonalnie, są tak jakby sami trochę na poziomie dzieci, więc szukają równych sobie intelektualnie, jakby emocjonalnie partnerów, wiesz o co chodzi, nie? Więc tu też może coś takiego być, ci księża są tacy jakby odrealnieni trochę też często, oni wiesz, nagle wychodzą z założenia, że dla wszystkich jest mega ważne, czy tam pastorał taki, czy sraki, mają swój świat, trochę jak dzieci, nie?
1: No a tutaj Kagibert pisze, że jestem słabym smakoszem, skoro nie wiem, kto to Tomasz Miller. Ja nie jestem żadnym smakoszem, słuchaj, absolutnie żadnym, jeżeli chodzi o takie mocne alkohole. Whisky to w ogóle nie jestem w stanie pić. Żadna ilość coli nie jest w stanie rozcieńczyć whisky, żebym ją wypiła. Także whisky na pewno tutaj na antenie nie będę degustować. Nie, to jest dopiero taki pomysł, wiesz, żeby właśnie coś takiego...

0: No ja to generalnie tych mocnych alkoholi no, nie pijam za często. No właściwie to tylko takie smakowe, nie? Bo tutaj to Misiu pisze, że to, że coś tutaj ściemniam z tą grappą, że to jest spirytus i musiałby być, niby ta grappa to spirytus, musiałby mieć więcej procent. No, ale te smakowe wódki to one chyba właśnie mają tak trochę mniej tego alkoholu. No i dlatego w ogóle uważam, że wiesz, to ile jest tych wódek smakowych, to jest taki ewidentny sposób też na rozpijanie kobiet, nie? No bo dużo pań takiej czystej wódki to raczej tam nie przechodzi im to łatwo przez gardło, ale taka już wiśniowa albo jakaś cytrynowa, no to już lepiej wchodzi, nie?
1: No, na początku dobrze wchodzi, ale potem jest przykro, jak wychodzi z nas. Tomasz Miller, przypominacie tutaj? No, spoko, to chyba ten właśnie pan, Tomasz Miller. No. Taki degustator dobrych trunków i też fajnie opowiada. To jest wartościowy youtuber, warto sobie zdecydowanie, warto go posłuchać. Bardzo kulturalny pan, taki ma swój własny styl, ładnie się ubiera, właśnie degustuje, jest ładny entourage i wszystko.
0: No widzę, widzę taki elegancik. A ten, a tutaj właśnie Pun Buk czy Makro, już nie wiem, kto tutaj świetnie zauważył, że Jan Paweł II jest do Millera podobny, nie? I faktycznie, kurczę, o tym wcześniej nie myślałam. Tak mi się właśnie, mówię, kogoś mi ten Miller przypomina i faktycznie, kurczę, do Jana Pawła II jest jakieś podobieństwo. Normalnie brat bliźniak, nie?
1: Jak śmiesz te dwie postacie ze sobą zestawiać. Jana Pawła
0: Nie,
1: II i Millera,
0: no
1: Leszka.
0: właśnie bardzo podobnie.
1: Komucha.
0: Elokwencja taka zaawansowana, no i taka hipokryzja też na dosyć wysokim poziomie. Także myślę, że tak wiesz, sposobem wysławiania się też do siebie pasują.
1: Mówisz?
0: No, także czekam tutaj na czacie na wasze opinie. Co myślicie o takich audycjach www? Czy to jednak kiepski pomysł z tą degustacją alkoholu? No bo też się takie głosy pojawiają, a kiedy będzie jakaś pijacka audycja? No ale to by chodziło o to, żeby to było takiej formy, wiecie, no recenzji, bardziej kulturalnie, no nie do upadłego.
1: Tak, ja czuję, że u nas taka audycja degustacyjna by szybko spadłby jakby poziom i troszkę by było na zasadzie: dobrze, teraz będziemy degustować. Co ja nie będę degustował? Jakieś awantury zaraz, wiesz, drama. No tak się to skończy pewnie, to nasze degustowanie.
0: No tutaj z kamerką, że co, że jak degustować to z kamerką? No nie wiem, nie, to by było w ogóle już groźne. Tak, grapę sączę. Tak, wyknęłam sobie, ale dopiero teraz, no bo wiecie, wcześniej jeszcze na jakieś zakupy jechałam i na zakupach was słuchałam, no.
1: Dobrze się słucha na zakupach Nocnego Radia, zauważyłem. Znaczy, tak się domyślam, że Nocnego Radia też, bo innych audycji live sobie często słucham w sklepie, jak się coś przydarzy, albo nawet offline, ale takich właśnie gadanych to dobrze.
0: Tak, właśnie. Napiszcie, co robicie podczas słuchania Nocnego Radia. W sensie, do czego słuchacie Nocnego Radia? Do czego jesteśmy tłem? No bo tak się takich rzeczy słucha. No bo, nie wiem, czy jest ktoś, kto słucha, tak wiesz, siedzi przy kompie, patrzy na czata, no chyba tylko jak się dzwoni ewentualnie, no to tak robisz. A tak, no to tam gotujesz, zmywasz, grasz w grę, oglądasz mecz. No, nie wiem, może coś innego jeszcze robicie słuchając Nocnego Radia.
1: Dzisiaj to tak nudno coś robić w kuchni, kroić cebulkę i tak w ciszy, nie? Ale to zawsze ludzie sobie w kuchni czegoś słuchali. No w dawnych czasach to radyjka, nie? Zwykłego takiego, analogowego.
0: Luszak pisze, że recenzowanie wódki pewnie tak samo interesujące jak recenzowanie kostki brukowej. Nie, no tak, no Gandalf mówi, żeby to była taka audycja też połączona z jakimiś memami, tam to co kiedyś robiłeś tak naprawdę w nocnej jeździe, nie? Bo też tam wrzucałeś jakieś memy, jakieś bieżące temaciki. No, czyli jest coś takiego, że ludzie trochę czekają, krawiec, na taką nocną jazdę. PiS, myślę.
1: To była specyficzna audycja, bo to była audycja trochę bardziej nie wyreżyserowana, tylko przygotowana. Po prostu były przygotowywane.
0: Tak, słuchajcie, Krawiec się bardzo przygotowywał do tych audycji.
1: Może nie bardzo, ale zawsze jakieś tam parę klipów filmowych, parę newsów było. Coś tam, no to takie przygotowywanie do kwadratu to było jakby, bo Klot też się przygotował. No to jak się dwóch przygotuje, to już w ogóle kumuluje się ich przygotowanie i mnoży razy dwa i jeszcze w ogóle, no. No nie wiem, faktycznie jakbyśmy tak degustowali i byśmy się dzielili takimi spostrzeżeniami, że o, jakie dobre, a tu taka nutka dekadencji bardziej w tym, no to tak nudne może być dla ludzi, to coś jeszcze musi w tym być.
0: No trzeba podpatrzeć tego Tomasza Millera i po prostu może go trochę, wiesz, parodiować.
1: No, to taka parodia to wystarczy na jeden raz, nie? Ale też nie dorównamy nigdy takiemu Millerowi, bo to jest jego życie całe, ten alkohol. On testuje i, wiesz, i pysznie pije sobie, całe życie się na tym zna świetnie. A my co tam wiemy, nie? No, ja to mogę tak degustować, że dobre. Da się wypić.
0: No, a Jola pisze, że w trakcie słuchania nas to robi zakupy na Allegro. No, właśnie. To jest tylko jakieś tełko. Także... Ale czasami chyba macie przerwę i możecie zadzwonić tam, nie wiem, między smażeniem cebuli, a obieraniem ziemniaków.
1: No, także z pełną gębą jeszcze. No, ja tu właśnie sobie kroję. Właśnie dosypałem trochę oregano. O, dobre, trochę jeszcze bym dodał bułki tarty. No.
0: A ty, Krawiec, ja nie wiedziałam, że szkoła to jest taka inspirująca, że dla ciebie w ogóle myślałam, że to tylko taka rozrywka, a tutaj się okazuje, że można się oglądaniem Kononowicza zainspirować. I ja wam powiem, że mi chodzi po głowie taka właśnie audycja o patostreamach, ale trochę się obawiam, że wtedy na przykład Krawiec albo inne osoby, które oglądają te patostreamy, dowiedzą się o istnieniu innych patostreamów i będą oglądać ich jeszcze więcej. Co sądzicie na temat takiej audycji?
1: Ale dla ciebie to byłby chyba temat nowy, taki, do którego musiałabyś się od zera przygotować, bo ty nie jesteś jakąś pasjonatką patostreamów chyba.
0: Nie, ale odkryłam patostream, to on się, tak mówią o nim, patostream dla kobiet.
1: O, ciekawe.
0: Tak. No i właśnie zastanawiam się, czy odwołując się do tego sobie nie zrobić takiej audycji o tych patostreamach. No ale mówię, no to tak samo jak z tym wieczorem wódczanym, no to jest takie ryzyko, nie? Że po prostu teraz niektóre osoby dowiedzą się, że coś takiego istnieje i się wkręcą i nie wiem, czy tego chcemy.
1: Wydaje mi się, że my jako Nocne Radio nie powinniśmy się za dużo przejmować czymkolwiek, tylko robić i tam... Jak to... ać i się nie bać, no.
0: No dobra, to tak będziemy robić. Słuchajcie, ja kończę tą swoją grapę i powoli tutaj się będę rozłączać.
1: Grappę, tak? Mhm. Myślałem, że grappę.
0: Grappę.
1: Pozdrawiam,
0: także,
1: grappa.
0: No, dzięki za ten kieliszeczek. No i zachęcam tutaj... Słuchajcie, już jest prawie weekend, no to trzeba, no trzeba te bakcyle, słuchajcie, niszczyć, bo znowu mnóstwo krąży wirusów, zwłaszcza ci, co mają dzieci, to wiedzą. Tutaj właśnie wczoraj, tuż przed audycją, słuchajcie, mam taki sygnał, że wiesz, ktoś zna kod i wchodzi, i no tam kilka osób zna kod do nas, no i kto to idzie, no i przyszedł znajomy tutaj, z kwiatkami dla mnie, dla mojej córki. No ale mówi, ja mówię do niego, ja się z tobą nawet nie pocałuję, bo jestem przeziębioną. Mówi, ja z tobą też nie, bo u nas z kolei jest grypa żołądkowa w domu, tylko ja się ostałem, ale na pewno to w sobie tam przenoszę. No i dochodzimy do tego, gdzie kto się zaraził. No my mówię, że my to na imprezie rodzinnej tydzień temu. On mówi, że no oni też na imprezie rodzinnej tydzień temu. Ja mówię, no to całe złoto tej imprezy. No ale czemu to tak jest, że teraz ludzie na tych imprezach rodzinnych się, wiesz, wymieniają tymi wirusami? A wcześniej, no nie wiem, czy my nie pamiętamy za naszego dzieciństwa, żebyśmy wszyscy tak chorowali, czy nasza odporność spadła, czy to jedzenie jest złe, ale doszliśmy do wniosku, że po prostu jeszcze w latach 90. no na takich imprezach rodzinnych po prostu piło się właśnie ciężki alkohol. A teraz no, już to, ta tradycja została wyrugowana. No, gdzie tam na urodzinach, na chrzcinach alkohol pić? No i właśnie przez to pewnie teraz te wirusy, tak wiesz, no szaleją. Gdybyśmy jednak chociaż trochę w umiarkowany sposób tego alkoholu dziebnęli na takiej rodzinnej imprezie, to może to by inaczej wyglądało.
1: No są takie teorie, że nas Słowian ominęła jakoś dżuma, bo dużo alkoholu piliśmy i to dezynfekowało nas jakoś i to działało całkiem dobrze jako panaceum na tą czarną. Ania, a czy ty się spotykasz na przykład na takich spotkaniach trochę w takim retro stylu, że wiesz, jakaś sałatka jarzynowa, jakaś wódka na stole, wędlinki poukładane na talerzyku i siedzicie sobie i tam... No to co, siop ten głupi dziób, a komu sałatki, a komu śledzika, to tam masz takie jakieś spotkania?
0: No właśnie nie masz takich spotkań. Nie ma, to mnie ominęło, bo to tak raczej pokolenie naszych rodziców tak spotykało.
1: No,
0: nie?
1: no, dokładnie. Nawet pamiętam, jak moja, tylko... nawet pamiętam, moja starsza się gdzieś tam spotkała ze swoimi znajomymi tak po latach ze swoimi tam z dawną ekipą i też tak wszystko przygotowane, jakieś sałatki, tu wędlinka, tu wódeczka, no.
0: No. Słuchaj, dobra, powiem wam, bo to mi się wydaje, że to wypali, bo tam już pisałam z Bartoszem Czekałą, nie wiem, czy kojarzycie taki kanał na YouTube, takiego kolesa, który no on się właśnie interesuje, on jest dietetykiem, interesuje się tymi różnymi badaniami, wiecie, jeżeli chodzi o odżywianie. I no naprawdę bardzo ciekawe ma te swoje filmiki. On generalnie ma taką swoją szkołę, gdzie ćwiczy pamięć, nauka języków i tak dalej. No powiem wam, taki naprawdę wszechstronnie, jak powiem, uzdolniony człowiek. No i on też mówił o tym właśnie, jaką rolę ten alkohol w tej diecie odgrywa, czy jest szkodliwy, czy nieszkodliwy. No i okazuje się, że w tych wszystkich wywiadach z tymi stulatkami plus, no powraca ten temat, że oni, co prawda w bardzo ograniczonych ilościach, ale jednak ten alkohol prawie codziennie pili. A to lampkę wina, a to właśnie kieliszeczek, jakieś naleweczki. I to jest po prostu, wiecie, no niezmiennie tam prawie w 100% wywiadów z tymi osobami. No tylko to właśnie, to tylko trzeba mieć ten umiar, nie? I sobie tylko dawkować właśnie. No tutaj dla kobiet to jest właśnie lampka wina, no mężczyźni oczywiście dwa razy więcej mogą, nie? A kobieta to tam 50 ml takiego mocnego alkoholu, a mężczyzna 100 ml. Więc naprawdę, ku zdrowotności, myślę, trochę tej trucizny nie zaszkodzi. Byle z umiarem. No.
1: Spróbuj sobie, Ania, zrobić ten syrop z cebuli, może, o którym mówiłem. Naprawdę u mnie zdziałał cuda, nie? To naprawdę jest dobra rzecz.
0: Ja kiedyś lubiłam, ale wiesz co, znaczy kiedyś robiłam, ale moje dzieci tego nie lubią. A ja to muszę mieć takie syropy, co moje dzieci to piją. I z kolei... Moja teściowa robi taki syrop z pędów sosny. Nie wiem, czy o takim syropie słyszeliście. I on też jest bardzo dobry na te wszystkie jakieś tam zakażenia tych dróg oddechowych. I ja mam tego zapasy i my takich, powiedzmy, domowej roboty syropów, to właśnie ten syrop sosny sobie tutaj dawkujemy czasami, nie?
1: Aha. Syrop sosny...
0: Tak, ale jednak gardło mnie zaczyna drapać. Chyba nie powinnam tyle gadać, więc się rozłączam. No, trzymajcie się zdrowo i do usłyszonka, nie?
1: Trzymaj się, Ania, pa, pa.
0: No, pa, pa, hej.
1: No, widzicie. Ania się tu poświęciła, mimo że gardło nie domaga, to zadzwoniła. I to jest właśnie bohaterska postawa, której nie przejawiał niestety Jan Paweł II. Nie był aż tak bohaterski. I się bał. I mówił pedofilom: nie lękajcie się. Tak mówił. Dobra.
2: A tu ktoś pisał, że Rogal pisał, alkohol nie zabija wirusów i się tu łapie za głowę. No być może, nie wiem, ale być może jakoś sprzyja walce z wirusami, nie? Jakoś sprzyja. Ja myślę, że to, co nas nie zabije, to nas wzmocni. To ta zasada zawsze działa. No i taki alkohol trochę nas zabija i trochę nas wzmacnia. Ale są takie mity, na przykład ludzie myślą, że alkohol rozgrzewa, że to załatwi sprawę, jak jesteś gdzieś na mrozie, to bezdomny się napije, ale to, przepraszam, odbija mi się, ale to jest takie iluzoryczne, to jest tylko takie wrażenie, że nas rozgrzało, ale tak naprawdę organizm cierpi i ma wielki kryzys i walczy, nie? To jest tylko, mamy takie, mniej czujemy to, znieczulamy się jakby na to zimno. Tyle. Więc to nie jest tak, że to załatwia coś, nie? Czy będzie afterek? No. Jaki afterek, panie Pamperek? Nie, nie, ja muszę zjeść kotlety, koniecznie. Lila XD pisze bzdura, ale to o czym bzdura? Co konkretnie bzdura? Lubię Anię i krzyże wstawia. Co za dzban. To tak nieładnie o furiacie chyba napisała Podagra. Ale może to oznaczało jakąś taką miłość bożą, że furiat wielbi Anię miłością bożą, platoniczną taką, żeby tutaj mąż nie miał jakichś obiekcji, żeby się nie czuł zazdrosny o furiata. To furiat zaznaczył, że to jest taka boża miłość, taka, że on całuje w czółko. No nie wiem.

nie przeceniałbym Furiacie, nie przeceniałbym tego wkładu Jana Pawła II w obalenie komunizmu, bo on tak, wiesz, no, zdopingował ludzi trochę, no to, ale też mówienie o tym, że przyszedł, tupnął, rozwalił komunę, to znowu jest jakieś myślenie bajkowe, nie? I robienie z tego bajeczki dla naiwnych dzieci, no. Owszem, no, jest jakaś zasługa. Odważnie powiedział, dał ludziom sygnał, żeby walczyć. Okej, okay. Wymagało to pewnej odwagi, nie takiej dużej, bo wiesz, stary, papież se pojechał do Domciu krótko potem, nie? A ludzie tu zostali i może bardzo się potem mściły różne ubeki i inne łajzy, gnidy, parchy na tych, którzy uczestniczyli w tutaj, nie wiem, w zapraszaniu papieża, w organizacji tego wszystkiego, bo komuchy poczuły się, wiesz, źle z tym, nie? Że tu nagle nawołuje, wspomaga, dopinguje. Więc to tak, no, okej, no, wszystko spoko, ale ja bym tego nie przedstawiał w takim świetle, że jakie to odważne było, powiedział i tupnął i rozwalił. Dajcie spokój, no. Dobra, no, też miał na pewno swoje jakieś mocne strony, zalety, ale generalnie ocenia się, powiedzmy, jakiegoś dyrektora, szefa, prezesa ogólnie po wynikach, po tym jak był odpowiedzialny, jak pomógł zażegnać jakieś kryzysy, czy kontrolował sytuację, czy nie, a nie, czy był fajny, czy się ładnie uśmiechał, czy coś powiedział kiedyś, jak nikt nie będzie bronił jakiegoś beznadziejnego szefa, prezesa tym, że on, a na imprezie to on to kawał opowiedział, był taki dowcipny. Nie o to chodzi, nie? Nie trwałaby dalej, bo ten system właśnie bankrutował, Furiacie. Ten system bankrutował i zbankrutował. Poszli na układ, wiesz, no, różne się tam rzeczy działy, nie?

0: A to nie dzięki temu, że Wałęsa przez mur przeskoczył, to komuna upadła? Zapytuje naiwnie Koras.
1: No panie, no to widzisz pan, to żeś właśnie pan w sedno uderzył. Ja właśnie wtedy przeskoczyłem. Panie, jak ja przeskoczyłem, to był sygnał dla innych, żeby też obalali. Ale to ja pierwszy byłem tym, który pierwszy, panie, wyszedł przez szereg i skoczył i obalił.
0: No, ten skoczył przez mur, ten powiedział, nie lękajcie się i ziemi, tej ziemi. Tak naprawdę to są bardziej skomplikowane rzeczy. No, pomówmy może o Ronaldzie Reaganie, nie? Na przykład. Albo o Magdalence, o takich rzeczach, nie? O CIA, które tutaj wspomagało Solidarność, finansowało. O różnych innych rzeczach, no. O pewnym zachowaniu przywilejów i pewnym układzie okrągłostołowym. To są ważne rzeczy, a jakieś tam jedno wypowiedziane słowo, okej, czasem jedno słowo też się liczy i jest jakąś zasługą, jest jakimś plusem, ale też nie popadajmy w wariactwo, nie? I nie żyjmy w świecie jakiejś fantazji i myślenia życzeniowego, magicznego. Ale zawsze możesz się, furiacie, nie zgodzić i zadzwonić tutaj i coś konkretnego powiedzieć, na przykład obalić moje tutaj wynurzenia, nie? Przekonać mnie i ludzi, że jednak Jan Paweł II miał bardzo duży wkład w obalenie komunizmu.

No to poczekam jeszcze z 5 minut. Zobaczymy, czy ktoś zadzwoni. No, z Regana to tak się chyba nie śmiano, że aktor, nie? Ronald Reagan. On w westernach grał. A z Żeleńskiego to już tak. To taki też, taki okres przejścia jakby w czasy, znaczy wydaje mi się to takie bardzo współczesne, że komik, aktor, były gwiazdor porno, być może już niedługo, jak w Idiokracji, może zostać prezydentem. No niektórzy twierdzą, że męska prostytutka i taka osoba obracająca się w świecie różnych transpłciowych osób, no to, że Obama to taka osoba, nie? W Idiokracji były gwiazdor porno prezydentem. Prezydent Komaczo. A pełne nazwisko to takie długie było. Komaczo, Mountain Dew. Tam nawet był product placement już w tym nazwisku. Zapłaciło mu Mountain Dew. Kto produkuje Mountain Dew? Pepsi? Kiedyś zobaczyłem na skład tego, popatrzyłem sobie na skład tego Mountain Dew i to jest w zasadzie woda z cukrem. Naprawdę, to jest woda z cukrem i tam dwutlenek węgla, cukier, woda i niewiele więcej. Strasznie prosty napój, bardzo nie piłbym tego. Woda z cukrem, to już lepiej wodę sama. Zełenski to aktorzyna raczej, zresztą wszyscy artyści to, no, można się domyślić, o co chodzi adwokatowi, pewnie nawiązuje tu do Kazika. No trochę tak jest, że artyści to są takie prostytutki, jakby nie było, sprzedają swoje ciało, muszą mieć wypielęgnowane, muszą mieć ładne, robią sobie nogi, robią sobie cycki, robią sobie, kurwa... usta, policzki, zęby, wszystko zrobione na sprzedaż. Trzeba wystawić, musi ładnie wyglądać. Prostytutka też często robi to, co ty sobie zażyczysz. No to aktor też to, co sobie zażyczysz. Staj na głowie, zrób fikołka, no to aktor zrobi, nie? Jest narzędziem pewnym. Dużo jest takich wspólnych cech. Prostytutki też często gdzieś tam żyją w świecie, powiedzmy... w którym pojawia się alkohol, używki pewnie, nie? No tak się domyślam. Nie znam świata prostytutek, ale no aktorzy też. Sprzedają swoje ciało, jakby nie było. No są podobieństwa, zdecydowanie. Też jest to świat, w którym jest dużo miejsca na zabawę, na seks, na imprezy, nie? Świat aktorów, celebrytów. Aha, to mi się tutaj jakiś link wysłał, już patrzę. 21 powodów, dlaczego Ronald Reagan był złym prezydentem. No okej, to sobie tutaj zobaczę. Znaczy mnie Ronald Reagan jakoś za bardzo nie interesuje w sumie. To są dawne czasy. O, po angielskiemu wszystko. Ale popatrzcie, dzisiaj ta bariera językowa jest bardzo łatwo, można ją ominąć, bo na Google sobie po prostu przy linku macie takie dodatkową opcję tłumaczenie strony, nie? Ja często z tego korzystam. Tłumaczy mi automatycznie całą stronę na... Tylko to tak dziwnie działa, bo trzeba wkleić linka jakby w wyszukiwarce, żeby to się uaktywniło. Trzeba go wpisać jakby do wyszukiwarki, ale już w tym oknie, które się pojawia po wyświetleniu wyników. Jakoś tak dziwnie to jest zrobione.

0: Och, ja tak po alkoholu nie najlepiej się czuję. Znaczy na początku jest przyjemnie, ale potem taki kryzys jakiś przychodzi i to czuć, że organizm jest zatruty, nie? Wydaje mi się, że mój organizm bardzo wyraźne mi sygnały daje i jakby jak się zaufa tym odczuciom różnym, to dużo można się dowiedzieć, co warto pić, czego warto zażywać, używać, nie? Organizm dużo nam mówi. Ludzie może trochę oduczyli się takiej umiejętności wniknięcia właśnie w swoje odczucia, w kierowaniu się pewnym takim instynktem, co nam... Zwierzęta cały czas to mają, nie? Jakiś pies to sobie obwącha jakąś trawę, jakieś zioło i on już dużo wie, czy to właśnie warto spożywać, czy nie. No i gdzieś tam instynktownie psy na przykład jedzą sobie trawę, żeby zwrócić pokarm, wiedzą co tam, co jest dobre, co złe, nie? Często pies powącha takie jedzenie, które jest dla nas skierowane i nie będzie tego jadł. Coś tam wyczuje, że jest. No ale to wiadomo, to się wiąże z tym wyostrzonym węchem, nie? Ale myślę, że dodatkowo jeszcze jest taka... Zwierzęta mają takie większe zaufanie w swoją intuicję pewną. Czyli pewne takie bardzo delikatne sygnały, które nam organizm, powiedzmy, podsuwa, nie? Okej. Godzina 22. Zaraz nam tu wybije. Zapraszam Was jutro o 21 na piątkową audycję, luźniejszą taką, tym razem dla odmiany. A ja idę zjeść chyba sobie dokładkę kotleta, bielońca sobie podgrzeję i już. Czy będzie obieranie ziemniaków, to jeszcze nie wiem, to jeszcze nie wiem. Z chlebem zjedz sobie krawiec. Co będziesz ziemniaki gotował. Ale jednak kusi, bo taki pełnowartościowy obiadzik, nie? Gdzie jest surówka, gdzie jest ziemniak, polany tłuszczykiem, albo pióre. No, albo no takie bogatszy obiadzik od razu jest. Z chlebem, chociaż chyba, nie wiem, niektórzy twierdzą, że zdrowo jest właśnie mięso z chlebem jeść. Zdrowiej niż z ziemniakami, nie? Koszulkach. Bez chleba się nie najesz, pisze Koras. No. To takie powiedzonko, nie? To takie powiedzonko kojarzone trochę z jakimś januszostwem takim, tylko że pada takie hasło częściej ze strony właśnie, z ust babci, cioci, mamy. Chleba se weź, bo się nie najesz, nie? To takie... To już taki relikt dawnych czasów, kiedy powiedzmy, no może trudniej było o żywność i trzeba było zapełnić ten żołądek trochę tym chlebem faktycznie. No. Dlatego nas to śmieszy, bo to jest... Kiedyś to ludzi pewnie zupełnie nie śmieszyło. Było to czymś takim, czymś naturalnym, że no tak trzeba, no jak to mięso takie drogie, tak mało, taki rarytas, no to musisz zajeść chlebem. No i nic zabawnego, nie? A dzisiaj to tak... Chociaż to dzisiaj marudzimy znowu, że taka drożyzna, że taki luksus kupić sobie, nie wiem, jakieś lepsze mięso, nie? No to nas bawi może takie coś, że ktoś chlebem zajada sobie, żeby się najeść. Ostatnio taki jeden znany youtuber, który chodzi po różnych knajpach, recenzuje, zajechał do Wrocławia i poszedł... I odwiedził legendarny, nie waham się użyć tego słowa, bar Witek. Jak będziecie we Wrocławiu, kiedyś Żarłokowi, jak był gościem, też polecałem bar Witek. Nie wiem, czy Żarłok w rezultacie poszedł, czy nie, ale najlepsze tosty w Polsce, zdecydowanie, słuchajcie. Tost wielki, dobrej jakości chlebek świetny, ogromna ilość sera, pieczarek, to wszystko świetnie przyprawione. No, po prostu... Mistrzostwo. Ale tymczasem na antenie Furiat coś mi się ucho jedno przytkało. Halo, halo, Furiacie.
1: No, witam, witam serdecznie. Hej, cześć.
0: Co taki jakiś, taki zrezygnowano, obrażony taki jakiś? No, no witam. No.
1: Nie, no bo...
0: Bo o Janie Pawle drugim źle było, to się obraził się.
1: Dokładnie, dokładnie, bo to jest lewacka narracja, którą ty też prowadzisz cały czas w swoim radiu. Nie wiem po co. Nawet nie wiesz, co on napisał, jakie miał przemyślenia, co robił w czasach właśnie komunizmu. I nie tylko te rzeczy, niech stopi duch twój i na tej ziemi i tej ziemi. Ale to było piękne. To akurat było piękne. Tylko że czemu aprobujesz takie właśnie kwestie tych małolatów? Bo to małolaci ogólnie to robią, którzy nic nie wiedzą, nic nie pojmują i coś mówią, że coś pedofilia i coś on odkrył pedofilię. Wszyscy od całego życia kryli pedofilię. Taki jest świat. Taki świat katolicki, czy kurwa nie katolicki, czy kurwa nawet powiem ci, nie wiem, jaki teraz gram w Warhalę, rozpierdalam kościoły, chuj z tym, nieważne, ale to inna sprawa. Zawsze tak było. No,
0: ale to nie uważasz, furiacie, że Jan Paweł II jako taka... ktoś lepszy, ktoś, kto powinien dawać na przykład, powinien się wyłamać. Byłoby mu ciężko być może.
1: Nie dało rady.
0: A tam nie dało. To wiesz, to łatwo tak powiedzieć, że ciężko, nie dało rady. Popatrz, jak my, zwykli ludzie, się często borykamy. Mamy sytuację, że jest ciężko jakiś projekt zrobić. Jak ja na przykład też się czasami, wiesz, męczę, muszę gdzieś dzwonić, się handryczę. On też mógłby się wznieść trochę i wiesz, i postawić się, mocniej działać, nie lekceważyć pewnych rzeczy. Jakby nie było, był szefem tego interesu, powinien pilnować, nie? Już jako ten, nie kardynał, tylko ten, kurwa, metropolita jakiś, tak? No to są zarzuty, że lekceważył i to jest, wiesz, bardzo duży błąd, bo... No, nie, furiat, no, wiesz, ja rozumiem, że szanujesz tą postać i tak dalej, ale... Może, no, słuchaj, ale, sam, ale, ja, przepraszam, ja, tylko,
1: ale,
0: tylko...
1: Ja, ale kurwa, być Polakiem i nie możesz szanować tej postaci, no, ale która walczyła z komuną, która po prostu była jedynym Polakiem, który jest najbardziej taki twardy, prawdziwy, robi w swoim imieniu to wszystko, co robi. Bo co może zrobić? On może zrobić tylko słowa. Tak samo jak teraz Waldziszek. Może tylko mówić słowami. Ale zobacz teraz. Porównaj sobie kurwa tego. Porównaj sobie świętego Jana Pawła II i porównaj sobie Franciszka, który jest takim pip, a tu tam. Wiesz co? Jego nie ma. Nie ma stanowczej decyzji. To jest po prostu człowiek masonerii, no. I to jest jasne. Jest oczywiste. Kiedyś ludzie myśleli, że masoneria to jest jakaś teoria spiskowa. Absolutnie nie. Masoneria istnieje i masoneria rządzi. Tylko, że nie jest w ten sposób, że masoneria jest w samym świecie jednakowa. Każda są pewne frakcje masonerii, które z sobą też, prawda, konkurują. Może nie walczą, ale konkurują, żeby być najlepsze. Ale prawdą jest jedyną, że w najwyższych szczeblach składają po prostu ofiary z dzieci i no niestety tak jest. Tylko chodzi o to, że my jako gawieć, swoło, czy tam inaczej może można powiedzieć, stworzy, gawieć tym, no, pospólstwo, czy tamtej, tyle. My tego się nigdy nie dowiemy. Możemy się tylko, może by się domyślać tego, a jeśli będziemy się domyślać tego, to zawsze będą powstawały teorie spiskowe, że jeśli my się domyślamy, bo nie mamy dowodów, tylko mamy jakieś takie myślenie, bo wiemy co jest, bo gdzieś tam coś, to zawsze będzie teoria spiskowa. I to nie będzie faktyczne. Pamiętajmy, że teorie spiskowe przez całe życie układały ten świat. Spiski. Przede wszystkim spiski, tak, spiski. Teoria spiskowa się mówi. Badacze teorii spiskowych, tak. Jasne. Spiski zawsze, przezawsze, aż tak powiem. One działały i oddziaływały na ten świat, jakkolwiek. Czy jak na nie mówimy w ten sposób, czy w inny sposób, zawsze były tajne ugrupowania, które chciały zrobić coś innego, ponieważ one myślały, że są po prostu elitą, większą sprawą i chcą zrobić coś dla ludzi. Czasami lepiej, czasami dobrze, ale zazwyczaj...
0: A czasami tak średnio. No, ale wiesz co, Furiat, ja myślę, że najwięcej ofiar z dzieci to złożył właśnie twój mroczny kościół katolicki. Tak w sensie dosyć dosłownym nawet, bo zniszczenie, wiesz, psychiki dziecku, wielka trauma i tak dalej, to jest zniszczenie dziecka, złożenie z niego ofiary na rzecz utrzymania pewnego status quo w kościele, na rzecz chronienia autorytetu kościoła. Składa się ofiary z tych dzieci, nie kara się pedofilców, klechów.
1: Nie rozumiem, kiedy, gdzie, jak, kto?
0: No to poczytaj sobie wiadomości z ostatnich 5 lat o kościele katolickim, to zobaczysz, kto, gdzie, jak.
1: No, ja właśnie nie wiem, skąd masz takie wiadomości dziwne.
0: No bo ty nie wiesz, bo nie chcesz wiedzieć po prostu.
1: Być może. Ale wyobraź sobie, że Kościół katolicki jest Kościołem powszechnym, rozumiesz? To jest Kościół powszechny, to jest Kościół Chrystusa. A że kurwy i skurwysyny i jebane chuje i nie wiem, jak to powiedzieć, o kim ty mówisz, trzeba ich do lochu wziąć, to prawda. Jasne. Ale co? Czy nie w każdej warstwie społecznej zdarzają?
0: To jest banał taki, wiesz, to jest taki banał.
1: Stwierdzenie,
0: to jest taki banał, jak stwierdzasz, że wszędzie są źli ludzie i murarz też czasem. To jest taki banał, który nic nie wnosi, nic nie tłumaczy, ale nie jest tak. Nie należy tak patrzeć na tą sprawę akurat. Marek do nas dołączył, więc oddajmy mu głos. Cześć Marku.
2: Witam. Załapałem się na ostatnie 20 sekund rozmowy i zgadzam się z tobą krawcze. Spójrzmy na to, że faktycznie nie tylko księża robią te niecne czyny. Robią to też elektrycy, robią to też nauczyciele, robią to też, nie wiem, zatrudnieni do śmieci na przykład. Tak? W każdym razie, jeżeli przeliczymy to przez liczby, to trochę inaczej to wygląda. Nie chcę wyjść na rasistę, ale to troszeczkę podobnie wygląda jak przeliczenie pewnego rodzaju nacji w Stanach Zjednoczonych na popełniane ciężkie przestępstwa. Naprawdę statystycznie źle to wychodzi.
0: No właśnie.
2: Dla pewnego rodzaju, tak.
0: Tak, dokładnie. O tym nie wolno za bardzo mówić, ale taka jest smutna prawda.
2: Nie no, jest to niewygodny temat, dlatego że jest to szósta czy tam piąta siła w naszym kraju, tak?
0: No, tak. Żadna inna grupa tak nie chroni swoich zboczeńców we własnych szeregach.
1: To prawda.
0: Żadna...
1: Dlatego trzeba wyczyścić Kościół katolicki z tych zboczeńców.
2: Ale słuchaj, ale to nie tylko Kościół katolicki. Co Jehowi robią, to to jeszcze jest bardziej posunięte. To, widzisz, tam nawet papierów nie ma. Z tego, co słyszałem oczywiście.
0: Tak, oni jeszcze się stosują do jakichś takich biblijnych, starodawnych reguł, tak, że musi być dwóch świadków, to to dziecko, które przychodzi i poskarży się, że ktoś mu zrobił krzywdę, to musi mieć dwóch świadków.
2: Dorosłych.
0: 10 lat i podczas pełni księżyca w przeciągu ostatnich 30 dni.
2: Tacy, słuchaj, to jest bardzo proste. Zagubmy się w procedurach i wtedy sprawa się zamiecie pod dywan. No, szybciutko, tak. A propos dokumentów dotyczących naszego świętego, to nie chcę się nawet wypowiadać, bo.
1: Bo nie znasz tych dokumentów?
2: Nie znam dokumentów, nie widziałem dokumentów, natomiast wiem, skąd to źródło pochodzi. To źródło, powiedzmy, że jest trochę niewiarygodne do końca.
1: Ubeckie natomiast, dokumenty.
2: Tak, dokładnie. Natomiast zobacz, jak bardzo ładnie manipulować źródłem. Jeżeli chodzi o pokolenie JP, jebać, znaczy ten, nic nie mówię, to znaczy, że no, to są dokumenty niewiarygodne, absolutnie, nie wolno dotykać. Ale jeżeli chodzi o naszego świętego Bolka, to już to są absolutnie niewiarygodne dokumenty. To nie ma nawet na co patrzeć, tak?
0: Ja czytałem o jakichś takich świadectwach, powiedzmy, przyjaciółki Jana Pawła II, która pisała do niego w listach o tym problemie molestowania właśnie nieletnich i tak dalej. Aha. I pytała potem się jeszcze go o zdanie, a on jakby nic nie komentował w ogóle i tylko milczał, co jest takie wymowne. No to są świadkowie, tak, to są tak, prawdziwi. Tak, to nie jest żadna panowie, ubecja.
2: Ja słyszałem... Jeśli mogę, mało to rynki.
1: Wyczytaliście jego listy, jego przemyślenia.
0: Furiacie, zaczekaj chwilę. Dajmy Markowi jeszcze głos, bo się Marek chyba spieszy, chciałby jeszcze coś powiedzieć. Za chwilę pogadamy. Marku?
2: Tak, dobrze, ja tutaj skończę tak szybciutko. Ostatnio przeczytałem gdzieś tam między memami, że podobno Sheila to Connor już miała pierwsze informacje na ten temat. Jak 20 lat temu porwała zdjęcie Jana Pawła i mówiła, że tam pedofilia, takie rzeczy, to mieli ją za świra. Teraz jednak czas weryfikuje niektóre rzeczy. To tylko teoria między memami wyczytana.
0: Zawsze się mówi tylko o tym, o porwanym zdjęciu papieża, które było, to było takim manifestem i pewnym wynikiem szerszej akcji. Sheenet mówiła właśnie o tych domach opieki sióstr Magdalenek.
2: Co się sprawdziło?
0: Gdzie wykorzystywano niewolniczo kobiety, gdzie potem jakieś znajdowano masowe grupy, groby ze szkieletami dzieci. Tak.
2: Ale
0: dalej.
2: W końcu była wychowanką tego domu.
0: Tak, tak.
2: Wiedziała, o czym mówi.
0: Faktycznie, no. Tak, no właśnie. Tak. I w ogóle się o tym nie wspomina, że o tym problemie, tylko podarła zdjęcie papieża. I to też jest takie totalne spłycanie
2: tematu. Po co o tym mówić?
0: Tematu.
2: To niewygodne jest. No, rozumiesz.
1: Ale dobra, kochani, dobrze, sobie wyobraźcie. Okej, jest to nie następca, tylko zastępca, albo zastępca tylko Chrystusa na tym tronie, rozumiesz?
0: Ale to są twoje dogmaty, furiacie.
2: Jeżeli już to reprezentant.
0: Ale to są, dogmaty jakieś twoje. No.
1: Naprawdę, może zrobić wiele i zrobi wiele, ale też nie może wiele nie zrobić, albo zrobić, no rozumiecie? Nie róbcie z człowieka naprawdę dobrego, z charakteru cudownego. Jakbyś go poznał, byś zobaczył, że byś był cudowny. Byś go zobaczył, byś podał mu rękę, byś z nim porozmawiał. Po różnych tematach. I byś zobaczył, że on po prostu nie ma pewnej wiedzy na różne tematy.
2: Ale ja nie chcę, żeby on programował. Ja chcę, żeby on odpowiadał za to, za co on powinien odpowiadać i tyle.
0: Dokładnie. ma pewną funkcję, jest osobą, która ma potężną władzę w kościele. Furia,
2: jest
0: czemu...
2: największy podczas ich tam zboru.
1: Ale co to się kurwa dzieje? Jaki to jest atak pierdolony na katolicyzm? O co
2: to nie atak, to jest w miarę analiza, a nie atak. Ty podejdź do tego logicznie, zamiast emocjonalnie.
1: Ale ja zawsze jestem emocjonalny.
2: Dobrze,
1: emocja i rozum, no i zapytam się wprost.
2: Jak ateista, katolika na rozdrożu, dobrze? Czy wierzysz w Tora? Albo w Zeusa? Albo może, czy wierzysz w innego rodzaju Boga?
1: Wierzę w to, bo gram akurat w Warhalę i mam przed sobą Warhalę i napierdalam kurwa skurwysynów, no. I napierdalam kościoły i chuj, nieważne.
2: Gratuluję głębi twojej wiary.
0: No, ja też się przyłączam do gratulacji.
2: Tak. No, natomiast tutaj mi chodzi bardziej o rozkminę życiową. Dokąd idziemy, skąd przychodzimy, tak? To bardziej filozoficzne, takie bardziej egzystencjonalne rozkminy są, a nie po pijanemu, czy tam po rozumiesz.
1: To raczej wczorajsza gadka. Czemu mnie wczoraj nie dzwoniłeś?
2: Nie, sorry, mnie wczoraj nie było. Ja tu wpadam raz na 3 tygodnie. Naprawdę, ja nie mam za bardzo czasu wieczorami.
1: Bo akurat wczoraj było o filozofii. No, świetna rozmowa.
2: Nie, ja mam po prostu własne życie. A tutaj, że usłyszałem interesujący temat, jak się akurat zalogowałem na 3 minuty, no. No to mnie pociągnęło i zadzwoniłem.
0: Dobra, ja bym sobie jeszcze 2 słowa zamienił z Markiem, a ciebie, Furiat, bym tu rozłączył. Już fajnie się gada, ale trochę jesteś podchmielony dzisiaj, to czuć, ale z całą sympatią to mówię i trzymaj się. No.
1: Jak uważasz? Dobra, trzymaj się.
0: Jak uważasz? Tak uważam właśnie, hej, trzymaj się. No. Już sobie poszedł. No, to możemy tak trochę... Zauważyłeś, że Furiat tak jakimiś dogmatami rzuca bardzo często, wiesz, że to jest namiestnik... No. Tak ciężko się gada z kimś, kto tak, wiesz, ty się nagadasz, coś powiesz, a on ci powie, to jest namiestnik Boga i ma moc Ducha Świętego i koniec, i nie ma rozmowy, nie?
2: Tak bardzo upraszczając ten temat, to... Takie ultimatywne chyba podejście do tematu, to jest koniec dyskusji, czyli post typu nie zesraj się albo coś, tak? No, słuchaj, to jest akurat rozmowa z człowiekiem, który nie przyjmuje do siebie żadnych argumentów, natomiast tutaj próbuje zbić mnie z pantołyku, podawając jakieś rzeczy, które... Dobrze, nie będę kończył, nakręciłem się.
0: Dogmaty, slogany, wyświechtane jakieś hasełka.
2: Tak, no tak. Rzeczy, które były obalone 15 tysięcy razy przed tym, ale no, może tego nie słyszałem. Dobrze, tak a propos, ja zadzwoniłem w poprzedniej sprawie. Mhm. Ale tak po drodze się zapytam, czy wiesz, kto to jest Aaron Ra?
0: Aaron Ra brzmi jak pseudonim jakiegoś youtubera nowego wróża.
2: Nie nowego i nie wróża. Ale tak, tylko pytanie pomocnicze. Czy jak u ciebie z angielskim?
0: Średnio najeża.
2: No i to będziesz miał problem. Napisy jeszcze, ale automatyczne tłumaczenie to tak nie do końca oddaje to, co powinno być. To jest chyba jeden z najsłynniejszych ateistów, który doszedł do tego sam. On od około 12 czy tam 15 lat na YouTubie daje różnego rodzaju rzeczy. Mówi bardzo logicznie, do bólu logicznie. Natomiast oczywiście można wierzyć albo nie wierzyć. Nie?
0: Ateizm ale w ogóle jest bardzo spoko, gdy dojdziesz do niego sam, bo trochę czasami może być nieuczciwe, jak ulegniesz za bardzo wpływom po prostu pewnym. Nie do końca zrozumiesz ten ateizm, tylko po prostu dasz się ponieść, wiesz, jakimś fajnym hasłom.
2: No
0: to wtedy
2: taki
0: nie
2: jest... Dobrze, słuchaj, ja kiedyś inaczej. Wiara uczestniczyła w moim życiu no, bardzo wcześnie. Już moja mama mi coś powiedziała na temat Boga, tak? Jak byłem młody. No tam trochę uczestniczyłem. Powiedzmy, że do wieku rozumu byłem religijny. A później zacząłem rozumować.
0: To się często słyszałem. Często zdarza. No.
2: Nie, no tak. No, po prostu widzisz... zacząłem myśleć po swojemu, tak, sam. Nie to, co ludzie mi mówią, to brałem pod uwagę, ale to nie znaczy, że będzie to moje przekonanie. Tak samo jak nauczycielka w szkole, tak samo jak wykładowca na uczelni, tak samo jak ksiądz na ambonie, tak samo jak kolega, który mówi mi, że Ziemia może być płaska. Tak?
0: Wiesz co, Marek, jak spotkam kiedyś Boga, to powiem, przepraszam, ale chyba Pan Bóg rozumie, że słuszne wydawało mi się poleganie na rozumie swoim i na pewnych doświadczeniach, na pewnych wnioskach, a nie ślepo wierzenie w coś, w co mi się nie klei, nie?
2: Dziękuję. Idąc według słów Biblii, Bóg dał nam wolną wolę, żebyśmy myśleli, tak? Także myślę.
0: Jak mi się coś totalnie nie zgadza, nie klei i uważam to za bajkowate, no to nie mogę wbrew sobie w coś wierzyć. Zresztą, czy wiara tak na wszelki wypadek, albo wiara wbrew temu, co naprawdę myślisz, taka wiara, wiesz, że okłamujesz trochę sam siebie, czy to ma sens jakiś?
2: No właśnie, nie wolno się okłamywać. Widzisz, wiara z definicji jest czymś, w co chcemy wierzyć, pomimo braku dowodów. Natomiast wiedza jest czymś, co niekoniecznie chcemy przyjąć, wbrew dowodom.
0: Wiesz, Marek, jeszcze wiele osób ma takie podejście do tego tematu, że w sumie my sobie możemy nie wierzyć, ale dla ludzi, tak ogólnie, dla ludzkości, dla tych trochę prostszych ludzi, to jest wielkie dobrodziejstwo, że to kształtuje, jakoś pozwala trzymać w ryzach tych ludzi, którzy bez tego by zaczęli zabijać, gwałcić, mordować. Ja myślę, że niekoniecznie. Wydaje mi się, że w naturze jest miejsce na przeróżne systemy etyczne, prawne, tak dalej, jak się dogadamy, nie? Możemy to zrobić na milion sposobów, a nie tylko na jeden, katolicki na przykład, nie? Chrześcijański. Można to inaczej rozwiązać i to też nie będzie złe i też może być w tym dużo dobra i jakiejś takiej regulacji, nie? Na różne sposoby można to zrobić.
2: Dlaczego nie zostawimy w takim razie indywidualnej ocenie sprawę moralności? Zamiast to jakoś wiesz, ubierać w doktryny i tym podobne rzeczy. Zakazy, nakazy. Wiesz. Ja wiem, to doprowadzi do chaosu na początku, ale po pewnym czasie według zasady daj małpie brzytwę. Tak? Wiem, to brzmi ekstremalnie, ale rozumiesz.
0: Wielu wierzących też podchodzi do tego tematu ogólnie tak, że liczy na nagrodę. Jestem dobry, bo tak trzeba, bo nagroda, bo niebo, ale lepsza by była moim zdaniem cywilizacja, w której ludzie są dobrzy dla siebie bezinteresownie, są w miarę okej dla siebie, bezinteresownie, nie licząc na jakieś nagrody w niebie, na łaski.
2: Dobrze, ale tu mówisz o utopii.
0: Czemu? To się da zrobić w sumie. Zobacz.
2: To się da zrobić. Na małą skalę to się nazywa komunizm i to

0: biją na ulicy, nie? I tak dalej. I to mi wpoili do głowy i ja tak se działam. Wystarczyło zwykłe wychowanie odpowiednie. To czemu taką utopią i czymś nieosiągalnym ma być sytuacja, w której generalnie ludzie tak wychowują swoje dzieci w miłej atmosferze, a nie na zasadzie, że wiesz, na cwaniaka, na bandytę, że jak cię uderzy, to mu daj w ryj.
1: Ale zaraz, na cwaniaka, na bandytę. Mam nadzieję, że nie mówisz, że to jest standard teraz w wychowaniu ludzi.
0: Nie, twierdzę, że jest różnie bardzo, nie? A można by spróbować doprowadzić, i to nie jest jakieś wielce nieosiągalne, sytuacja, w której generalnie rodzice masowo wychowują dobrze dzieci, bo wypracowaliśmy pewne metody, bo była pewna promocja pewnych metod uczenia, wychowania. Dużo się o tym mówiło w mediach, zamiast o tym, kurwa, kto tu jest, kto na kogo donosił, czy nie donosił.
1: Dobrze. Mhm. Czy ja mogę zacytować George'a Carlina?
0: Oczywiście.
1: Pomyśl, jak bardzo inteligentny jest człowiek o średniej inteligencji. Taki, wiesz, średni człowiek. Pomyśl, że jesteś bardziej inteligentny od tego, prawda? To pomyśl, jak głupi musi być obywatel, który jest w tej 50% inaczej. 50% ludzi jest głupszych niż średni obywatel. To pomyśl, jak demokracja działa teraz.
0: Ja nie wiem, czy inteligencja tak bardzo koreluje, wiesz, z moralnością zawsze, nie? Też jakoś...
1: Nie, dobrze. Tutaj poruszasz bardzo ważny temat, oczywiście. Natomiast zobacz, że jeżeli chodzi o pewnego rodzaju wyrafinowanie, jeżeli chodzi o te złe zachowanie, to tak, inteligentni ludzie mieli swoje oczywiście 5 minut. Ted Bundy i tak dalej, tak? Natomiast większość, przeważająca chyba, tych negatywnych zachowań społecznie pochodzi od ludzi niekoniecznie bardziej inteligentnych. Bardziej tych, którzy właśnie kierują się emocjami. Właśnie tych, którzy wobec natłoku emocji są w stanie zadziałać impulsywnie i zrobić coś, czego nie zrobią normalnie.
0: No to popatrz na wiernych, na przykład na katolików. Oni, to są ludzie, którzy właśnie się kierują emocjami bardziej niż rozumem.
1: To jest tylko trzecia strona medalu, tak, zgadza się. Tak.
0: No i pytanie, czy katolicy są jakoś bardziej moralni? Mi się wydaje, że zupełnie nie, a nawet często może na minus coś będzie, nie?
1: Dalej tutaj idziesz w stronę katolicyzmu. Ja tutaj oddaliłbym się od katolicyzmu jako takiego. Ja myślę, że uogólniłbym to do religii jako takiej. No, poza buddyzmem, powiedzmy. Bo oni mają, już nie powiem co.
0: Na pewno jest,
1: to jednak jest katolickie radio, tak?
0: Na pewno jest często tak, że ludzie, którzy doświadczyli jakiejś biedy, jakichś nieszczęść, są bardziej uwrażliwieni i potrafią to dostrzec, że ktoś inny tego doświadcza. Gdzieś tam te neurony lustrzane się uczą i mózg działa odpowiednio, nie?
1: Okej. Ile, dobra, zadam ci osobiste pytanie. Tak szacunkowo, ile książek przeczytałeś w życiu?
0: Oj, zupełnie ciężko mi to określić. Nie wiem.
1: Dobrze, strzel. Z mniejszą lub większą prawdopodobieństwem, ale strzel.
0: No nie wiem, z kilkaset ja nie czytam dużo.
1: O, dobrze, no to już jesteś mniej więcej.
0: Nie, chyba podziale. Może mniej niż kilkaset. Tak, nie wiem.
1: Dobra, 200,
0: kurwa,
1: niech będzie,
0: 300, będzie 200 to okay. Max, nie wiem, gdzieś tyle. No. Kiedyś więcej czytałem, ale dzisiaj już...
1: Dobra, przechodząc przez całą edukację, ze 100 lektor przeczytałeś, no to już masz połowę, tak?
0: A nie, no to więcej, no to będzie pewnie z 300, 400, jakoś nie wiem.
1: Dobrze, a wiesz, ile statystyczny Polak czyta?
0: Ile? Wie.
1: No, nie, no, się pytam, ty wiesz. Strzel.
0: Statystycznie przez całe życie?
1: No tak powiedzmy rocznie, o tak. Tak to ujmijmy.
0: Rocznie to wiesz, to są takie trochę statystyki, że ja i pies mamy zakupione statystycznie
1: książki,
0: trzy nogi.
1: Pożyczone książki na obywatela, tak. Mhm.
0: Bo wiesz, bo jeden nic nie przeczytał przez całe życie, na przykład Krzysztof Kononowicz, a drugi czyta bardzo dużo.
1: On czytał Biblię fragmentami.
0: I Atlas Geograficzny kiedyś też przeglądał.
1: Nie, ale to przeglądał tylko. No.
0: No. Nie wiem, statystyczny Polak, będę strzelał, statystyczny Polak 2,5 książki czyta rocznie. No.
1: Bardzo blisko jesteś. To jest zatrważające, wiesz?
0: No, były też u nas takie głosy, słuchaj, Marek, że

0: że ktoś kiedyś się bardzo zezłościł, powiedział, że co wy tak o tych książkach, że to tak dużo daje, to wcale tak nic nie zmienia, to że ktoś czyta książki, już przestańcie z tymi książkami. I wiesz, dzisiaj to faktycznie trochę nabiera sensu, bo dzisiaj możemy się jakby rozwijać na przeróżne sposoby, przez różne pasje, hobby, filmy, gry, tworzenie czegoś. Wiesz, czy ktoś, kto tworzy gry, na przykład komputerowe, będzie się jakoś, będzie wielce zapóźniony w stosunku do tego, kto czyta książki?
1: Nie, ale pomyśl, żeby stworzyć książki, żeby stworzyć gry komputerowe, ile książek musiał przeczytać?
0: No właśnie.
1: Gdzie w drugą stronę to nie za bardzo działa. Posłuchaj, ile gier komputerowych musisz przejść, żeby napisać książkę?
0: Dziwne pytanie trochę.
1: No właśnie.
0: To ja muszę czytać książki, żeby przejść grę?
1: Nie, ale przydają się, prawda?
0: Nie chociażby, wiem.
1: Dobra, odpalasz sobie grę, jakąś tam grasz Bogiem Greckim, czy tam Kronosem, czy tam kimkolwiek, no i przydaje się wiedza na temat mitów greckich. Wchodzisz na przykład w Fallouta i bardzo przydaje się wiedza, co się działo z na przykład energią atomową w latach 50., 40., 60., tak, w Stanach Zjednoczonych. Takie były plany. Rozumiesz? Tak zwane spojrzenie w przeszłość, taka głębia historyczna, jakieś szersze spojrzenie na temat po prostu, tak?
0: A to zgoda pełna. Też tak sądzę, że gry potrafią bardzo jakby tak wzbudzić w człowieku ciekawość i się zaczyna czymś interesować. Nie? Na przykład teraz sobie jakiś młody człowiek zagra w Atomic Heart, taka nowa gra, rosyjska, taka ruska gra science fiction, gdzie mamy...
1: Akurat nie znam, ale...
0: No, i tam mamy właśnie Związek Radziecki, to jest trochę w stylu Bioshocka, że mamy pewną utopię radziecką pokazaną, że Związek Radziecki przetrwał, się rozwinął, jest taki bardzo nowoczesny, produkowane są niesamowite roboty różne. To za sprawą pewnego naukowca, który zmienił bieg historii, bo wynalazł jakby w Związku Radzieckim roboty, nie? I są fajne takie roboty, takie bardzo radzieckie, są takie dwie zabójcze baleriny, takie baleriny roboty, które niesamowicie walczą, po prostu tymi nogami tam wywijają, kopią, są takie strasznie mordercze, ale są takimi baletnicami jakby radzieckimi. Słuchaj, z taką fryzurą a la ta Tymoszenko.
1: No? Nie znam gry, ale sprzedałeś mi mieszankę Stalkera, GTA i Fallouta.
0: No można tak od biedy powiedzieć, no, że coś tam jest na rzecz, że to bardziej taki Bioshock ruski po prostu, wiesz, że taka, tylko że, czyli pomieszanie FPS-a, gdzie dużo się strzelasz, bijesz, z jakąś przygodą, nie, z jakąś przygodą trochę.
1: Żeby coś się działo i wciągało, tak.
0: No i świat utopijny jakiś pokazany, jakaś dystopia, utopia, to też właśnie takie i political fiction mocne. W Bioshocku było, to były takie klimaty a la Ayn Rand, wiesz, stworzyli tym razem jacyś bogacze swój własny świat, taką utopię, a tu mamy taką radziecką utopię, dystopię, no. Fajna gra, możecie się zainteresować. Chociaż to,
1: akurat no. Trochę grałem, w dwójkę akurat.
0: W co?
1: No, w Bioshocka grałem. To dwójkę, tak powiedzmy, ze dwie godziny spędziłem nad tą grą. Nigdy jej nie ukończyłem, bo mi się znudziła. Big Daddy mnie wkurzał.
0: No mnie też jakoś tak ta gra znudziła troszkę. Zarówno jedynka, jak i dwójka. Tak nie do końca może podzielam zdanie na temat fenomenu tej gry, że to takie Bóg wie co, nie? No fajne, ale bez przesady. Wolę Fallouta zdecydowanie chyba.
1: No, niektórzy wolą kolanko, niektórzy wolą łokieć. No słuchaj, to różnie, tak? No, natomiast ja się chciałem zapytać ciebie o bardzo konkretną rzecz. To już ile my tu rozmawiamy? Parędziesiąt minut? A dalej się nie zapytałem.
0: No.
1: Chciałem zapytać ciebie o bardzo konkretną rzecz. Od jakiego komputera w życiu zaczynałeś?
0: ZX Spectrum Plus z gumowymi klawiszami.
1: O matko, mnie to ominęło. Grałem, widziałem Dizzy. To było moje spotkanie z ZX Spectrum, tak? Ja zaczynałem od Commodore 64.
0: No to kapkę później.
1: Tak.
0: ZX Spectrum to był właściwie taki pierwszy popularny komputer domowy.
1: No to były jakieś trzy kroki więcej od tych automatów, którymi tam kiedyś się sterowało, typu Pong i te inne, tak? Tenis, rozumiesz? A to takie bardzo ośmiobitowe takie, nie? Jeszcze.
0: Można powiedzieć, że przed tym Spectrumem krótko miałem pierwszą konsolę, jedną z pierwszych konsol pewnie do gier, bo to był taki właśnie Pong. Pong na takie obracane manipulatory, trzeba było obracać gałą. Taka gra telewizyjna, no to też można to od biedy nazwać komputerem, nie? Chociaż nie wiem, bo...
1: Trzy przełączniki. No. Power on, off, reset i tryb jeden, tryb drugi.
0: Coś takiego. To był, chyba, polski Pong, spiracony, produkowany przez jakieś polskie zakłady, myślę, coś takiego. Jakaś...
1: No, inwencja inżynieryjna wtedy działała, tak, to prawda. Nie było żadnych jednak praw licencyjnych, bo to mogli robić, co chcieli, tak?
0: Teoretycznie tak.
1: To były złote czasy, no.
0: Tak, nie było prawa autorskiego, tylko też można zadać sobie pytanie, czy to, że u nas był dziki kraj i można było piracić wszystko, to czy to takie usprawiedliwienie stuprocentowe, nie? Że wolno kraść.
1: Że zachłysnęliśmy się wolnością, tak to bym nazwał, tak?
0: Bo można by powiedzieć...
1: lepszego, większego miasta i jechałem na giełdę. I tam byli ludzie, którzy po prostu całe kasety, dyskietki, tam na jakim formacie chciałeś, tak? Jakie gry. Tylko ile cię było stać, no to brałeś, nie?
0: No. I wchodziło się do jakiegoś domu handlowego i tam też kopiowano gry, tak? Normalnie stoisko z pirackimi grami, nie? W jakimś domu handlowym.
1: Tak. Przy okazji zapasowy magnetofon, jak komuś się zepsuł, czy stację dysków, tak?
0: Fajnie musiano patrzeć w tych czasach na Polskę, że to taki dziki zupełnie kraj i jak pierwsi wydawcy się tu pojawiali typu IPS, no to oni tak musieli iść na takie układy typu, że no niewiele zarobią, musi to być tanie, tu wytańmy instrukcje, może ktoś to kupi. Jak się sprzeda w tej Polsce 1000 egzemplarzy, to będzie mega sukces, nie, w ogóle.
1: Ale to wiesz, ale to wstawiamy stopę między drzwi w tej chwili, wchodzimy na rynek, wiesz, to takie korporacyjne zagrania, tak?
0: No. Kto pierwszy, ten lepszy. Nie, trzeba zawczasu, może nawet tracąc na tym albo nic nie zarabiając, już tu przygotowywać rynek, nie, i się na nim ustawiać, no.
1: To zapytam w ten sposób, czy byłeś kiedyś na Koronie na górze w Warszawie?
0: Nie.
1: Nie byłeś? O, na stadionie dziesięciolecia.
0: W Warszawie byłem, ale na stadionie nie.
1: Człowieku, ja mieszkałem, powiedzmy, że tam przez 2 lata z haczkiem w Warszawie i bywałem tam kilkukrotnie, powiedzmy. Widziałem inaczej. Regularne zachowanie tych ludzi, którzy sprzedawali nielegalne oprogramowanie, czy tam na płytach, czy tam na jakichś kartridżach, czy tam na czymś, tak? To było takie, że jeden koleś chodzi dookoła, jakieś 10 metrów przed patrolem policji i tak jak on szedł, to wszyscy zakrywali to wszystko, co mieli, tam jakoś tak tego chowali. Patrol policji przychodził, udawał, że nic nie widział i oni z powrotem odkrywali to wszystko i dalej można było kupić system Windows, najnowszego Nortona albo coś innego, rozumiesz? To była wolna Amerykanka. To były piękne czasy. Szkoda, że nie wykorzystałem tego. Nie poszedłem w IT.
0: No, były czasy pionierów. Zaczynałem swoją pracę w branży IT, no, stronki internetowe i tak dalej, z ludźmi, którzy mieli jednoliterowe domeny, nie? Typu e.pl, IPL.
1: No, wdzwania na internet, BBS i tak dalej. No, tak.
0: No pewnie dobrze ładnie mówię? Sobie... Pewnie, nie, to dobra, później, mówię. Nie, ty mówisz o czasach wcześniejszych, ja mówię o czasach trochę późniejszych, gdzie już internet działał, nie tylko BBS-y.
1: HTML, tak? To już www.
0: No tak, www, robiło się stronki i tak dalej. To były takie czasy, dobra, że mieliśmy tyle zleceń, że one, całe takie szafy były wypełnione teczkami, specyfikacjami i klienci czekali po pół roku, żeby w ogóle się nimi zająć.
1: Właśnie, ile miesięcy, no tak.
0: Klient czekał i ani pisnął, tylko się cieszył, że ktoś mu w ogóle zrobi stronkę, nie? Czasy można było się świetnie wzbogacić na tym, bo właściwie klientów miałeś w brud, do woli i za duże pieniądze, nie?
1: Tak, Ale i tak z szablonu się robiło. Tam miałeś 6 czy 7 szablonów i tam leciałeś tylko, nie?
0: No to już tam zależy. Myśmy robili z palucha od zera wszystko, nie?
1: Tak? O, to ambitnie.
0: No ale pracowałem w takiej dosyć prężnej firmie, bo to było Internet Communication na najwyższym piętrze w Poltegorze, czyli byłem jakby na najwyższym...
1: Legendarne miejsce, dobra.
0: Na okay, najwyższym punkcie we Wrocławiu, tak. Jakby siedziałem sobie, widziałem cały Wrocław z góry.
1: Jak najbardziej.
0: No całkiem prestiżowe. Potem to podupadło, bo jakby zmieniał się rynek, już przybywało tych firm w Multinecie, coś tam potem robiłem. To już, no, pierwsze, pamiętam, jak szukałem pracy, to przychodziłem z taką jedną stronką, którą zrobiłem jako takie moje demo, gdzie się obracały czachy na stronie, bo mi się wydawało, że, że to tak, że to jest tak spoko, że ja dam jakieś pochodnie, czachy, no a wiesz, a to tak średnio, nie? Ale tak się zaczynało, no.
1: Ale pamiętam te bardzo kolorowe strony, gdzie czasami kontrast nie bardzo pasował i ciężko było przeczytać tekst, tak? To takie czasy internetu w 90-tych latach, że ledwo już pamiętam.
0: Bardzo się zmienił internet, to prawda.
1: No ale to widzisz, naszło teraz nas na wspominanie starych, dobrych czasów.
0: Kiedyś to było, no kurwa, kiedyś to było. Ale powiedz, powiedz,
1: już tak nie będzie, nie.
0: Powiedz, Maruś, kiedyś to było, nie? Kurwa.
1: Szwager, jak ci powiem, to ci powiem. Co ci powiem, to ci powiem, to ci powiem. Ale jak ci powiem, to już tak nie będzie.
0: Kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów, kurwa.
1: Panie, ale kto to słyszał, żeby Jan Paweł II nie był poinformowany przez... No, już nie dokończę.
0: I ty się tak temu nie dziwisz.
1: Sprawę, nie? Co tam wchodzą, wiesz.
0: I ty się temu nie dziwisz. Dziwisz. Serio? Mi się przypomniał, kapciowy mi się przypomniał.
1: Dobrze,
0: ale on. On
1: w takim razie osobistą historią, mogę?
0: O, dawaj.
1: Jeżeli chodzi o takie rzeczy. Za młodości mieszkałem w diecezji bomżyckiej. Tam, jak ja miałem lat 12, mniej więcej, może 13, to Pec był biskupem. Ja działałem w kościele w Ołazie, no i kilka razy byłem na mszy tam jako ministrant, lektor, tam takie rzeczy. Nie?
0: Ja się trochę boję dalszego ciągu tej historii.
1: Bo... Ale ja nie będę tutaj żadnych szczegóły wchodził. Powiedzmy, że pogłaskał mnie po główce i powiedział: dobry chłopiec.
0: O.
1: Ale bez skojarzeń, nie bądź brudną świnią.
0: A na przykład nie dawał ci w prezencie majteczków z napisem Roma i nie pytał się, jak to w SPAK się czyta, Roma?
1: Powiem tak, z perspektywy lat ksiądz, który opiekował się akurat tą wycieczką, dobrze wiedział, o co chodzi i trzymał nas na krótkiej smyczy.
0: No spoko.
1: Także, no, serio, ja tutaj nie mam na co narzekać, nie? To dla mnie są bardziej anegdoty, ale co najgorsze słyszane po drodze, wiesz.
0: No, jeszcze są takie, a jeszcze są takie anegdoty, że jak ksiądz Jankowski sobie pozwalał na różne rzeczy, to wszyscy wiedzieli o tym i nawet dzieci, jak szedł ksiądz Jankowski, to krzyczały: Jankowski idzie spierdalać!
1: Tak. To jeszcze było przed aferami?
0: No.
1: Tak.
0: Ale nikt inny nie wiedział. Dzieci na trzepaku wiedziały, a dorośli nie.
1: To się nazywa tajemnica Poliszynela, wiesz?
0: To się cud nazywa.
1: Nie. To jest takie zamiatanie pod dywan. Bardzo skuteczne. Przez setki lat.
0: No.
1: Ale widzisz, nie chcę porównywać do mafii, ale tak działa zorganizowana organizacja, że tak powiem, słowem metyzmem takim, dobra?
0: No tak to działa.
1: To jest szersza rozkmina, o której możemy tylko narzekać, bo i tak nic nie zmienimy i tak.
0: I Kościół, i mafia są ze sobą bardzo kompatybilne, nawet tam we Włoszech to się dobrze ze sobą dogadują zawsze. Kościół, mafia to takie pokrewne bardzo.
1: No jeśli mówimy o niewygodnych rzeczach, nie Kościół nie tylko z mafią się dogadywał. On przytulił wręcz Hitlera, jak tam już wygrywał w Europie. Nie wiem, czy wiesz o umowie z Watykanem.
0: O umowie z Watykanem? To chyba...
1: No, między Hitlerem, tam całą Rzeszą, a Watykanem. Tylko tak podstawowym to było bardziej. Mały,
0: aż przepraszam? Powiem, tak. Przepraszam na tak, sekundkę. I urósł sporo, aż sekundka, sekundka. Mały stał się zmorą. Momencik, momencik. Donejcik przyszedł. Gryzł gryzonia gryzoń mały, aż urosły jemu gały. Gryzoń gryzł i urósł sporo, aż gryzoń mały stał się zmorą. I to wysłał Homo sapiens. Dziwny jakiś ten donate, ale niech będzie. Dziękuję bardzo. Liczy się kwota, prawda, a nie tutaj treść. No, ale no, niech będzie. No. No tak.
1: Przepraszam, że się nie śmieję. Mi o to chodziło. Nie, nie, nie.
0: No tak. Różne rzeczy tu ludzie wysyłają. No, o czym to my mówiliśmy?
1: Zatrzuciłem się.
0: No, to, a ja się napiję z tego wszystkiego. Chyba jeszcze sobie wezmę łyczka.
1: A ja tylko chciałem powiedzieć, że no cóż, no, matka natura szczodrą jest, także zakrztusiłem się. Teraz mogę odetchnąć.
0: Coś ważnego chciałem powiedzieć, w sumie mądrego, ale zapomniałem.
1: Słucham.
0: Zapomniałem właśnie.
1: To niedobrze. A może ja już przenudzam i to za długo trwa?
0: Nie przynudzasz, ale zawsze no, jest taki moment, gdzie mówimy, to by było na tyle.
1: Nie no, tak, ja rozumiem, trzeba przewietrzyć pokój, tak, tak.
0: Dajmy szansę innym i tak dalej.
1: Widzisz, ja na tyle rzadko dzwonię. No, ostatnio jak dzwoniłem, to troszeczkę zostałem tak, no, się nie dokończę. To było wtedy, kiedy był organizator, znaczy ta twoja jubileuszowa audycja. No tak.
0: I co, i zostałeś źle potraktowany?
1: No, tam nie najprzyjemniej, ale to nie o to chodzi. Ja rozumiem.
0: A przepraszam, a z mojej strony, czy ze strony kogoś tam innego?
1: Naprawdę chcesz wiedzieć.
0: Czyli z mojej, no dobra. No trudno, no zdarza się, najlepszym się zdarza. Czasem bywam
1: ja
0: bucem, czasem
1: ja
0: bywam hamem.
1: Ja nie trzymam się tego za złe. Każdemu się zdarza, nawet małysz może tam źle wyskoczyć z progu, tak? No.
0: A może sobie zasłużyłeś?
1: A może. A może to tak w ogóle spadło, jak karma czasami przychodzi. Nigdy nic nie wiadomo, tak? Może tobie też się należało, może powinienem był się odciąć. Ale nie, to by
0: już
1: się, niczego dobrego
0: dziś
1: nie
0: już się tego nie dowiemy, chyba.
1: Tak. Dobrze, miło się rozmawiało. Pozdrawiam wszystkich słuchających. Ludzie, którzy słuchają i nie dzwonią, dzwońcie. To fajne jest czasami.
0: Ale tylko czasami.
1: No tak. No. Ale jednak, jak nie spróbujesz, to rozumiesz. No. No. Dobra.
0: To trzymaj się, trzymaj Marku. Się dziękuję za telefonik i bye bye.
1: No. Na raz.
0: Na raz. Van Dust tutaj wkleił Atari 2600. Nie od takiego zaczynałem czegoś. To są późniejsze czasy. To była prosta gra Pong, gdzie były w ROMie po prostu zaprogramowane gry. Tam się nie dało nawet wgrywać żadnych gier. Ale czy to na pewno jest Atari 2600? Chyba tak, tylko taka nowsza wersja, bo starsza inaczej wyglądała. Miała taką drewnianą przybudówkę, plastik udający drewno i tak dalej, nie? No to z Etamem można by sobie pogadać na takie tematy retro, ale już chyba nie pogadamy. Bo się zniechęcił. Stwierdził, że już mu to nie sprawia przyjemności. Dobra, to ja spierdalam, bo już za długo siedzę. Bez sensu tyle siedzieć. Prawie 100 wpadła, bez 10 zł. Może być. No, a jutro sobie pogadamy o czymś innym, o jakichś ciekawszych rzeczach. Musiałem ten temat poruszyć Jana Pawła II, bo co by to było, gdyby no, taki temat... Tak mnie zawsze elektryzuje Kościół katolicki, Jan Paweł II, dużo o tym było. No więc teraz takie wydarzenia, no więc musiałem jakoś skomentować. Nawet jeśli jest to powtarzanie po raz enty tego samego. Dobra, no to idę sobie. Miłego wieczoru wam życzę i do usłyszenia jutro.

So, herzlich grüßen, ich sehe Rheinland. No, wieczorek. Oj, dawno, dawno mi nie było. To ostatnim razem muszę powiedzieć, że to moja wina, bo coś tam miałem do robienia i tak dalej. I co, i po prostu zapomniałem, tak sobie spędziłem wieczór z żoną. Co też chyba za szczęśliwa nie jest, że nadaje, no ale to raz na jakiś czas mogę. Mówcie, czy mnie słychać, czy mnie nie słychać, bo coś mi, jeśli chodzi o miksa, to

0: ten tam, jak to się nazywa, ten co, o Jezu, zresztą equalizer, coś słabo pokazuje, czy mnie ładnie słychać, co się wiesza, a dziwne, no ale to mówcie, jakby co. No, tak pierwszy raz w nowym roku, no poza tym sylwestrowym wyjściem, to taki czas na podsumowania, a może raczej na patrzenie w przyszłość. To mówią, różne cywilizacje żyją w różnych czasach, jak Afryka żyje w przeszłości, bo tam się przeszłość zawsze miesza z teraźniejszością, Europa raczej z teraźniejszością, a wschód żyje w przyszłości. Także może czas nowego roku jest najlepszy na przyszłość. No. Wracając, co w ogóle się ciekawego w Polsce dzieje, zauważyłem, że tam czerwone nagłówki, wszędzie jakaś afera się tam zdarzyła. Ale to w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo kolegą tam NBP-u, czyli tego tam Narodowego Banku Polskiego, jest kolega Glapiński i on tam sobie zatrudniał pani. No, są różne teorie, ale ja uważam, że to no, tam już pomijając, że jakieś tam kościołstwo, ustawstwo, czy to dalej, no wiadomo, nepotyzm, nepotyzm przynajmniej w rządzącej partii, tej, która obecnie w Polsce rządzi, to jest rzecz normalna i w ogóle w Polsce to jest rzecz normalna, powinniśmy się do tego przyzwyczaić, jak czegoś nie możesz zwalczyć, to się przyzwyczaj. Także uważam, tak się zatrudnianie i też za jakieś takie, no... dyrektorów bankowych, to przecież tam jakieś 64 tysiące złotych, to tam nie jest nawet 15 tysięcy euro i to brutto jeszcze na miesiąc, nie? To firma bym inżynierów, którzy więcej zarabiają, a to dyrektor. Nie rozumiem w ogóle, o co cała afera. Afera powinna być zupełnie z innego powodu. Pożyję się was, no dorośli jesteśmy tutaj, może po 22 jeszcze nie jest. Po 22 jeszcze nie jest, ale jako dorośli na antenie sami wiemy po co, co te tam panie po godzinach robiły z panem prezesem. No i teraz sobie to policzmy, bo no wiadomo, prezes Banku Narodowego, czy w ogóle prezes banku na ekonomii powinien się trochę znać. Jak już rozporządza tymi pieniędzmi, to powinien rozporządzać jakoś w miarę logicznie. No już ja nie mówię jakiejś tam dogłębnej znajomości ogólnej znajomości ekonomii, ale to jest takie przejrzenie dokonałem. No, ale powinien dokonywać jakichś tam to chociaż podstawowych takich grundlich takich wyborów ekonomicznych. No i kolega zatrudnił tutaj te panie wiadomych celach, może powiedzieć, a to jaka jest naprawdę, to które że to było, no, ale jak zatrudnił w wiadomych celach, to wychodziło, tak sobie wyliczyłem, jeśli no, to już jest raczej starszy człowiek, no ale jak ma takie wymagania i jeszcze ma ten to libido na odpowiednio wysokim poziomie, to powiedzmy, że stosunek raz dziennie i dwugodzinny, powiedzmy, że może długo. Pan Glapiński to tak no to dwie panie są to może ciężko, bo to by było po 4 godziny, ale załóżmy, że to pani to jak ona miała tam Martyna Wojciechowska, ta dyrektorka w tym wydziale. No, że z nią zostaje po pracy na 2 godziny i to jest jeden dwugodzinny stosunek. Raz. No to na godzinę wychodzi, że godzinny stosunek z tą panią dyrektor wyszedł mi tu 1048 zł z hakiem. No brutto, ale to sam netto niewiele z tego będzie. No nie będzie połowa, to już będzie 500. Ale podejrzewam, że to powiedzmy, że to jest to 1000 netto. No to popatrzmy za jedną. Pani nie jest już w kwiecie wieku. No bo raczej te panie uprawiające to nie starszy zawód świata, to raczej taki młodszy się preferuje. Zresztą to było kiedyś takie badanie prowadzone. Pytano o mężczyzn, z jakimi kobietami się najbardziej interesują, w jakim przedziale wiekowym. I to też podzielono na przedziały wiekowe i kobiety to samo zapytano. To tak kobiety zawsze były zainteresowane mężczyzną, który był tak rok, dwa lata tam do trzech starszy. A mężczyźni zawsze preferowali kobiety gdzieś tam między 18 a 22, to tam nieważne. Miał facet 60 lat, to tak samo w tym przedziale kobiety preferował. Także no pani Wojciechowska już nie jest w tym wieku. No taka trochę przykrości, ale to już o gustach się nie dyskutuje, ale no, powiedzmy, że na rynku prostytucji to nie był to był ten towar pierwszej klasy i tak dalej. Ja nie wiem, jakie tam stawki w Polsce, ale tu już się wywiedziałem troszeczkę specjalnie do audycji. No to chyba tam biorą różnie, to w Warszawie było 500 nawet za godzinę, ale to tak stawki od 250 do 500 za godzinę. Tutaj pan płaci 1048 zł za godzinę, jeśli by to było 2 godziny dziennie i 31 wokół, a no, podejrzewam, że to nie jest tyle. No także pan Glapiński no, nawet mógłby tutaj do 2000 za godzinę usług tej takiej nie za bardzo urodziwej pani. No to może mu się podoba, ale no już wiekowej troszeczkę pani. To musi mieć jakieś specjalne umiejętności. No to nie jest cena rynkowa. To jest cena, uważam, przesadzone, przepłacone i uważam, że jeśli prezes Narodowego Polskiego za cokolwiek powinien polecieć, to powinien polecieć za kompletne nierozeznanie ekonomiczne i przepłacanie za takie podstawowe usługi, jeśli już ich potrzebuje. Także myślę, że to jest ten... Myślę, że to tak właśnie z panem Kapińskim powinno być. A tak mniej żartobliwie, to w ogóle wiecie, skąd to wszystko zaburzenie, że takie pensje, ale to jest po prostu normalna rzecz. To jest to samo, co Trump teraz robi. A zaraz do Trumpa dojdziemy. To jest dokładnie to, co Trump robi. To jest transfer pieniędzy podatnika do prywatnej kieszeni. Tutaj chyba pana Kaczyńskiego, czy ogólnie partii PiS. Podejrzewam, że te panie tam sobie zatrzymują 10-15 tysięcy dla siebie, a cała reszta idzie w formie darowizn na konto. To tak mniej więcej działa i tak zawsze działało. Także bym tu się nie oburzał na to. Taka jest polityka. To i właśnie taka jest polityka. Miałby dzisiaj ze mną komentować politycznie, bo podróżniczo będzie później, ale politycznie miał dzisiaj ze mną komentować kolega Bojan. No niestety gdzieś tam zasypało go w górach w Bułgarii i no, tam z internetem też ciepło. Także pozdrawiamy cię, Bojanie, jeśli nas słyszysz tam w Bułgarii. No niestety się nie udało, może za tydzień, może za dwa, jak tam się wykopię stamtąd. No i przecież, jak już mówiliśmy o tym transferze pana Klapińskiego, znaczy jego, to się nazywa Dwórki w ogóle. Jak to? Widzę, że się tak działa kapitalizm. Kapitalizm działa inaczej trochę i tam ostatnio mieliśmy pięć ofiar wolnego rynku. No, pięć dziewczyn, które zrezygnowały z usług pewnego przedsiębiorcy w sposób taki dokumentny, można powiedzieć. No. Ale to zaraz do tego dojdę. To wodze się zaraz oburzy, chociaż widzę, że wodza nie ma, także się nic nie będzie oburzał. Chciałem troszeczkę na niego. Znaczy, też bywersowała. W ogóle siedzę na chorobowym ostatnio. Czy nie jakaś grypa mi się przypałętała, także jak będę na chwilę przerywał się czasami i tam się udam troszeczkę kawałek od mikrofonu. Od mikrofonu i będę sobie chciał wyczyścić, czy sobie kasznąć, także to się trochę przebuje. Mam nadzieję, że głos już mam ok, bo to ostatnie drzwi to było strasznie. No ale dobra. No, jak to sobie właśnie PiS przez te państwa, to takie Ja nie wiem, czy one naprawdę, to taka moja teoria jest, dużo osób teoria jest takie, że one tam świadczą jakieś tam dodatkowe usługi temu prezesowi. Ale może być, ale nie, to raczej według mnie to, już nie, to było tylko tak żartobliwe, nie idźmy tak daleko. Możliwe, że to po prostu są zwykłe słupy, które właśnie mają trochę tam potreperować budżet partyjny. To nic takiego. I to samo się właściwie dzieje teraz w Stanach w ogóle. Nie wiem, tam przejście do zamknięcia rządu. Otóż kolega Trump, którego tutaj dużo jest miłośników na antenie, macham do ciebie zwanie, chociaż pewnie jak ja nadaję, to ty zaraz wyłączysz radio. O tak, ale dobra, do prywaty nie będzie w radio. Kolega Trump stara się, bo to nie jest jakiś tam wybitny człowiek. Wybitny biznesmen. Tam zaliczył parę banków w życiu, mają tak całą dziedzinę i tak dalej, no ale by chciał też jakieś pieniądze zrobić w końcu kiedyś. A majątek ojca się skończy, a pensyjka, wiadomo, taka, no jeszcze tam trochę go sponsorują Saudowie, wiadomo, nie, to tam też mu przelewają na konto jakieś tam pieniądze Saudowie, możliwe, że coś mu tam z Rosji też skapnie, to tam nie wiadomo. To zaraz nasz radiowy amerykanista by powiedział, że propaguje jakieś tam propagacje głównego nurtu. No ale to nie to, no w każdym razie to tam chyba na tyle naiwnym, że nie może być, że nie wiedzieć, że tam się to zawsze skapnie z jednej i z drugiej strony. W końcu Trump, jako Trump jest raczej, nie jest prezydent, to jest jakaś tam figura. Próba mniej inteligentnego człowieka, to jeszcze chyba tylko Bush Junior i Reagan, to takie były dwie takie marionetki jeszcze poza tym, no ale to jest taka już typowa marionetka przemysłu, która tam została postawiona na czele państwa. Bardzo łatwo sterowalny z tym swoim przyrostem ego i że tak powiedzmy ciężałością umysłową. No, ale tam pieniądze też chce sobie na tym zarobić, nieważne, co tam jako płaca, też trzeba sobie coś zarobić na boku. No i teraz stara się sobie zarobić na budowie muru. No bo sprawą jest chyba oczywistą, że ten mur między Meksykiem to jest parę dobrych miliardów dolarów, to jest naprawdę dobre, no służy niczemu. No, ale to tak jak w misiu było. Widzicie, że się tak wszyscy z misia śmiali, że takie życie w komunie. Gdy tymczasem życie nawet w tych takich bardzo kapitalistycznych i wolnorynkowych Stanach Zjednoczonych, które z tym kominą walczyli, to właśnie właśnie życie przed nami stawia takie słomiane inwestycje, które już zadzwoni. Halo.
1: Uszanowanko, witam serdecznie. Właśnie tutaj słówko o murze. Dobrze mnie słychać?
0: Tak.
1: No to dobrze, bo tutaj jestem na słuchawkach, a nie na swoim głównym mikrofonie. Jakiś w ogóle propeller Trumpa zrobił crowdfundingową zbiórkę, żeby zebrać na ten mur. I nie wiem, czy to widziałeś, gdzieś tam na Kickstarterze się pokazało i już tam wpłacono chyba około 3 milionów dolarów na to. Ale to, co mi się bardzo spodobało, to też była taka kontrkampania crowdfundingowa, gdzie zbierają na drabiny, dzięki którym będzie można przeskoczyć przez ten mur.
0: Wiesz, w ogóle to się przemęt odbywa tunelami, także oni tam fundamenty nie będą tak głęboko, żeby to nie mogło przejść. Ale to nie jakoś nie nasuwa ci się podobieństwo z misiem? Pamiętasz, jak oni budowali słomianego misia, który tam im droższy, tym lepiej misiu jest, jako 20% jego konsultanci zgarniemy, no i teraz mnie na koniaczek stać, tak? No wiadomo, czym się Trump zajmuje poza bycie prezydentem?
1: No, trwonieniem majątku swojej rodziny.
0: Tak, ale to jego rodzina zajmowała się czym? Jego firmy się zajmują czym? Budowlanką.
1: Budownictwem.
0: Tak, no i większość jego kolegów jest budownictwem, zajmuje się. Poprzedni Bush to była rodzina nafciarzy. No i jako nafciarze zajmowali się zdobywaniem pól naftowych gdzieś tam w Iraku czy w innych. No a Trump jest budowlańcem, no i co? 5 miliardów, 10 miliardów na budowę muru, no z 5 miliardów na jego prywatne konto na Bahamy pójdzie, nie?
1: No, no cóż, no nie oszukujmy się, jeżeli władza psuje, władza absolutna psuje absolutnie. No i też mamy, w ogóle nie wiem, czy słyszałeś newsa z dzisiaj, będziemy o tym szerzej pewnie mówić w Nocnym Marku, natomiast były zatrzymania dzisiaj w Polsce dotyczące firmy Huawei.
0: Tak, no jako kolonia, bo z Huawei to w ogóle jest, to się dłużej ciągnie, o ile wiesz. To nie są te nasze zatrzymania, to jest jakaś ciągłość tego, co się dokonało w Kanadzie. Kojarzysz akcję?
1: Mhm.
0: Gdzie zatrzymano panią prezes Huawei'a, bo tam też mają zatargi Stany z Huawei'em. I no i czekaj, wrzucę, bo tu kolega dzwoni. Właśnie oni mają zatargi też z Huawei'em. W Kanadzie na zlecenie Amerykanów zaresztowano panią tą prezes. No, a drugi chyba najwierniejszy sojusznik Stanów to jesteśmy my, także to tak idzie za ciosem, nie?
1: No troszkę tak, ale wiesz, to co mi się bardzo podoba w tej całej aferze związanej z... że skoro dokonano już tych zatrzymań i co jest bardzo ciekawe, zatrzymano m.in. Piotra D., który do 2011 roku był wicedyrektorem Departamentu do Spraw Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Więc to jest afera grubiemy nićmi szyta, ale bardzo mi się podoba, że Polska jest atrakcyjnym wywiadowczo celem dla Chin. I tutaj naprawdę możemy sobie tak, wiesz, tak poprawić smokingi, poprawić muszki i krawaty, no liczymy się, tak? Jeżeli oni się z nami liczą, to znaczy, że się liczymy.
0: To wiesz, czy oni coś szpiegują, a ja podejrzewam, bo to wiesz co, on był związany z Orange'em i tak dalej. Oni więcej chyba nie nas szpiegowali, co naszych tych, jak to się nazywa, naszych mocodawców, czyli tutaj te firmy, które są po prostu obecne, nie? I bo na pewno nasza ochrona po tym, jak tam kolega Macierewicz rozwalił nasz wywiad i kontrwywiad i on nie istnieje, to na pewno łatwiej jest wykradać te tajemnice w Polsce, w oddziałach tych firm niż w ich matkach, nie? Gdzieś tam we Francji czy tak dalej. No nie wiem, tak mi się wydaje, no ale to mamy fajną też, widzisz, aferę szpiegowską, tym razem z Chinami. Na zlecenie USA zaczynamy z Chinami, nie wiem, czy to jest najmądrzejsze. Chociaż pamiętasz, jak mieliśmy tam bocznicę budować dla nowego jedwabnego szlaku i kolega Macierewicz powiedział, że to jest wbrew interesom USA i nie damy Chińczykom.
1: Tak, ale wiesz, ale wtedy z tego co pamiętam, w końcu powstała taka bezpośrednia linia kolejowa między Chinami a Polską. Nie wiem, czy tam jakieś...
0: Nie, to połączenie już istniało wcześniej. Chodziło o budowę terminala większego i no to Macierewicz zablokował, bo nieładnie jest w interesie USA.
1: No, pan szanowny Macierewicz to też jest, można powiedzieć, troszkę pieskiem Rosji, co też było z tego czasu wspomniane. No, ale tutaj oddam może głos kolejnemu dzwoniącemu. Usana Marko.
0: Dobrze, już witamy, tak. Halo, halo.
2: Słychać mnie?
0: No, słychać.
2: Ja dzwonię, żeby zapytać się o stopień, skoro już tutaj mowa jest o tym całym kapitalizmie. Może za bardzo nie chcę wchodzić w temat Stanów Zjednoczonych, znaczy wy, gardło mi wysiada, a mimo to dzwonię, nienormalny jestem.
1: Normalnych znaczy, to tutaj banujemy.
2: No, niektórzy by powiedzieli, że coś w tym jest, także nie mów potrzeba takich rzeczy, bo to wiesz, to jeszcze, wiesz, ludowa plotka ma zasady, tendencje do przekształcania się w najwyższą prawdę.
1: Ale to wiesz, ale czasami trzeba wilkowi rzucić kiełbasę, żeby tutaj troszkę kur zadusił i żeby zrobiło się ciekawie.
2: W każdym razie też odnośnie tego całego kapitalizmu, bo z racji tego, że teraz chwilowo jestem na L4, no to sobie doczytuję takie rzeczy, głównie na telefonie, bo nie bardzo z wyra się mogę podnieść. Teraz specjalnie dla ciebie, Błażej, się podniosłem z wyra. Doczytuję sobie, doczytuję sobie takie rzeczy, no wiesz, bez przesady, Blacha też się kiedyś jebał o techniczne rzeczy, więc bądź ostrożny. Natomiast doczytuję sobie takie rzeczy, których powiedzmy, że wcześniej nie bardzo miałem czas i ochoty czytać. I to są kwestie dotyczące mentalności Doliny Krzemowej. Polecam, jak ktoś jest zainteresowany. To akurat nie tyczy się samej Doliny Krzemowej. Jest taki świetny artykuł, nazywa się Bezsenność w Seattle. To jest na temat kultury korporacyjnej dużej firmy na literę A. Tak zwanego jednego spośród czterech jeźdźców apokalipsy, bo tam jest jeszcze Google, tam jest jeszcze Apple, tak, i tak dalej, i tak dalej. I jednym z tych artykułów, w którym czytałem, to była mowa na temat tak zwanych fuck up nights, czyli na temat spotkań, które mają na celu to, żeby porażkę, jakby to powiedzieć, przekuć na coś innego.
0: Nie, no ja byłem, byłem.
2: Tak, ale poczekaj chwilę, bo z tym się wiąże moje pytanie i to, co ten gość tam napisał, to mnie po prostu poraziło, tak? I okazuje się, że te fuck up nights świetnie sprawdzają się w Polsce, świetnie sprawdzają się w Stanach, świetnie sprawdzają się nawet w takiej dziwnej Francji, tak? W różnych miejscach na świecie. Zgadnij, gdzie się nie sprawdzają.
0: Pewnie w Chinach.
2: Nie sprawdzają się w Niemczech. Mało tego...
0: No, przepraszam, ja byłem w Niemczech, w Kolonii byłem, tu się organizuje i są jak najbardziej organizowane. Sam
2: ale to jakieś to są eventy większe, czy to jest taki, wiesz...
0: Tak, dosyć, to znaczy, wiesz, no większe jak... Nie, 20 znajomych tam w ogóle tu prawie nie przychodzą. Ludzie, wiesz, jak byli raz, to się trochę jest fluktuacja. No może 50-60 osób, tak jak w Kolonii byłem na takim jednym evencie. No trochę tego jest. I to każde miasto ma tam
2: dobrze,
0: swoje.
2: To tamten facet pisze jeszcze o jeszcze jednej rzeczy. To jedną rzecz już mamy zweryfikowaną, a on pisze o jeszcze jednej rzeczy, że jak twoja firma w Niemczech ileś razy zbankrutuje, to ponoć są fundusze inwestycyjne, które kładą z góry bana na takie firmy. Nie wiem, czy na tyle jesteś, że tak powiem, biznesowo rozruszany, żeby
0: nie,
2: żeby
0: ale
2: wiedzieć
0: to
2: o takich rzeczach.
0: Raczej mi się wydaje sensowne. Jak parę razy bankrutujesz, to kto w ciebie zainwestuje, nie?
2: No właśnie nie. Właśnie nie. Właśnie z punktu widzenia Doliny Krzemowej to ma właśnie sens, kiedy inwestujesz w kogoś, kto parę razy się przewrócił, bo on dzięki temu ma większe doświadczenie i wie, jak nie powtórzyć pewnych błędów.
0: No już nie do końca. No, nie. No, mamy takiego przecież prezydenta tutaj Stanów, który...
1: Nie, no, to znaczy nie oszukujmy się, tak? Jeżeli jest ktoś, kto się parę razy na ten swój głupi ryj wywalił, tak, i popełnił pewien błąd i coś mu się nie udało, ale mimo wszystko ma sens w tym wszystkim, ma to sens biznesowy, jakiś anioł biznesu stwierdzi, że no okej, to może jego pomysł nie był wówczas najlepszy, ale jest gotów zainwestować, bo to bardzo często jest tak, że wiesz, że jeżeli inwestujesz tak z bardzo dużym ryzykiem, nie wiem, w 100 firm, gdzie będziesz miał szansę, że jedna z tych firm faktycznie przyniesie pieniądze, to ona przyniesie takie pieniądze, że wiesz, że wow, jeżeli jesteś takim doświadczonym wyjadaczem, no to sobie z tym doskonale poradzisz, tak? Także mi się wydaje, Blacha, że tutaj troszkę za bardzo spłycasz i upraszczasz do tego, że komuś się udało, komuś się nie udało, bo mogło mu się nie udać, dlatego że miał kiepski pomysł, dlatego że był sobie jakimś tam, nie wiem, marzycielem stąpającym głową w chmurach, tak? I dlatego mu się nie udało, ale może miał bardzo fajny pomysł, ale nie udało mu się, bo zatrudnił kiepską księgową albo kiepskiego kolesia od inżynierki. I dlatego to się nie udało. I
2: tak, ale ja tutaj dokonuję 19 pewnego uproszczenia, także te przypadki, o których ty mówisz, to również o takie przypadki mi chodziło, tak? Tylko już nie chciałem się tutaj rozwijać, tak? Bo no gardło za bardzo na monologi mi nie pozwala.
1: Gardło nie sługa, a rozmowa długa.
2: Tak. Aby chciałem wrzucić tyle, że pewnie masz przygotowany jakiś temat, Błażej, ty przynajmniej w przeciwieństwie do niektórych starasz się sprawiać wrażenie nadającego, który jest przygotowany, nawet jeżeli przygotowany nie jesteś. Natomiast z takich chciejstw ze strony Blachy, to jakbyś może w tym odcinku, może w przyszłym, mógł troszeczkę właśnie wspomnieć o tym, bo dużo było tych odcinków, kiedy wypowiadałeś się na temat tej kultury, jaka jest w Niemczech, i starałeś się ją tłumaczyć różnym osobom, tym, które tutaj dzwonią, tak? Jakbyś troszeczkę poopowiadał o tej kulturze biznesowej w Niemczech, bo muszę przyznać szczerze, że o niej nie wiem absolutnie nic, tak? Coś tam wiem o Australii, to chyba wszyscy coś tam o Stanach wiemy, no bo Stany bardzo z tym swoim PR-em się pchają wszędzie, tak? Coś tam wiemy o Polsce, tak? No jeżeli tu żyjemy i ktoś dodatkowo jeszcze tu prowadzi biznes, no to z zasady wie bardzo dużo. Nawet o Azji coś tam wiemy, tak? Ale o takim naszym sąsiedzie tutaj dosyć blisko, po zachodniej stronie, no to raczej tak o kulturze biznesowej w Niemczech mało się mówi, a może to jest tylko i wyłącznie moja ignorancja. I z tym takim szerokim, rozbudowanym pytaniem was zostawiam, panowie. Pozdrawiam i zdrowia życzę.
1: Behemot. Jak pięknie to zabrzmiało. Aż sobie zanotuję, żeby to potem wyciąć do audycji, która nadciąga. Wiecie wszyscy, 19 to część druga. Nie wiem, nie mam za bardzo...
0: Nie, ja też bym musiał, to jest tak...
1: Więc może sobie tutaj jakiś osobny...
0: Tak, zostawmy to w zawieszeniu. Ale dobra, a wracając do tego kolegi, który tam sobie transferuje te pieniądze na swoje konto w postaci budowy muru, to uważam, że robi on to w bardzo brzydki sposób, chociaż on już kiedyś to robił tam, nie? Co powinno być przecież potępione przez wszystkich kapitalistów. Otóż, wiesz, jak jest w Stanach, jak ci nie płacą, to nie masz ubezpieczenia, nie możesz się leczyć w ogóle, także możesz umrzeć tam na raka, whatever. No i właśnie to ma miejsce, on tak trochę tych ludzi zabija, bo przecież zamknął rząd, czyli ileś tam 500 tysięcy, 600 tysięcy ludzi z dnia na dzień, nie mogą się nigdzie zatrudnić, bo teoretycznie pracują, ale nie otrzymują wynagrodzenia, nie mają ubezpieczenia zdrowotnego i tak dalej. I te 500, tam 600 tysięcy ludzi tylko z tego powodu nie dostało wypłat przed Wigilią i teraz nie dostaje, nie ma ubezpieczenia, tylko z tego powodu, że pan Trump się uparł, że musi te 5 miliardów zarobić na tym murze. Piękne, nie?
1: Wiesz co, nie wiem, bo to już któryś rok z rzędu coś takiego się zdarzyło. I nie wydaje mi się, żeby to było aż takie, wiesz, aż takie...
0: Nie,
1: aż
0: no
1: takie
0: to się proste. Zawsze działo na dzień, dwa, trzy, nie? To było okej. Okay. Ale teraz już utrapiał miesiąc, nie? I ci ludzie po prostu nie dostają, wiesz, byś był zatrudniony gdzieś i nie dostawał pieniędzy, bo twój szef musi sobie tam powalczyć.
1: To znaczy, wiesz, przede wszystkim samo zatrudnienie Trumpa jako prezydenta to był pewien taki, wiesz, taki ukłon z połykiem w kierunku, nie wiem, w kierunku biznesu, w kierunku tych, którzy posiadają pieniądze i takie, wiesz, no co zrobiłeś w życiu? No, wybudowałem jedną Trump Tower, drugą Trump Tower, trzecią Trump Tower, no i zostałem prezydentem. Więc człowiek, który... To mnie bardzo zaskakuje, że w ogóle do tego doszło, mimo że konkurencja nie była specjalnie za duża, ale pokazuje to, jak ten cały establishment, ten taki kapitalistyczny establishment wbija się do polityki i się odbija na naszym codziennym życiu. No, i to mi się takich, mało podoba.
0: Takich, wiesz, figurantów to było więcej. Przecież wcześniej miałeś Busha juniora, który no, ewidentnie był sterowalnym idiotą. Miałeś Reagana, który był aktorzyną, też tam przez biznes sterowany z drugiego. No, było ich trochę, ale widziałeś Trumpa bis?
1: Czyli?
0: No, drugi też wielki kraj Ameryki, właśnie największy w południowej, ma prezydenta, który jest takim Trumpem bis, niejaki Bolsonaro. Prezydent Brazylii. Nie obiło ci się nic o uszy o Brazylii? Nic? Otóż tam wybrano no, to podobną osobę, który no, jest troszeczkę ciężar umysłowy. W każdym razie facet był żołnierzem kiedyś. Żołnierz w ogóle jest taka fajna osoba, bo żołnierze są kształceni po to, żeby już kolejni, żeby nie myśleć, tylko wykonywać rozkazy. Także poniekąd się udaje z tym, ale to był człowiek, który całą swoją kampanię wyborczą chwalił wojskową dyktaturę, która była wcześniej w Brazylii, zabijanie lewagów dosłownie chwalił, zabijanie tam, nie, homoziów nie, bo akurat on sam chyba jest. No ale takie właśnie rzeczy, że on został prezydentem Brazylii, z jakiego ostatnio...
1: Właśnie sobie czytam, że według niego posiadanie dziecka płci żeńskiej jest słabością.
0: O właśnie, coś w tym stylu, także no słabość posiadam. W ogóle chciałem zrobić wyznanie na audycji, w ogóle jako marksista gdzieś to przeczytałem i stwierdziłem, no jestem maluczkim człowiekiem, który nic nie osiągnął i zazdrości innym i ma zawiść. Dlatego jestem marksistą. Ale to takie wyznanie noworoczne.

0: staje. No i teraz prawica depcze w miejscu, a lewica, wiesz, nogi, nie? A lewica krok do przodu, krok do tyłu, krok do przodu, krok do tyłu i to będzie taka imitacja tańca. I właśnie ta alegoria lewicy i prawicy tak bardzo mi się dodała, że wiesz, że no prawica...
1: Halo? Halo?
2: No gdzieś mi ten...
1: Halo?
2: Halo? No i zerwało nam potrzebę. Gdzieś, nie wiem, co się z czym stało. Chyba muszę mikrofon wyłączyć. Ty tak ten...
0: Halo,
2: no,
0: halo,
2: opowiadałeś
0: halo,
2: tak... opowiadałeś halo, ten...
0: Halo, jestem?
2: No...
0: Halo, halo?
2: No, teraz jesteś.
0: Dobra, okej. Okay.
2: Także ten... emocjonizowałeś. Żeś ci mikrofon spadł, tak?
0: Nie, coś mi się tutaj musiało z kabelkami, bo już mi niestety słuchawki odrobinkę dogorywają, no a mi się nie chce podłączać dużego mikrofonu. O czym my tu?
2: Czekaj, opowiedz, że do przodu, do tyłu.
0: Tak, krok do przodu, krok do tyłu, no i faktycznie, jeżeli wiesz, jeżeli lewica zrobi ten krok do przodu, to wtedy wysyłamy człowieka na Księżyc albo... nie wiem, budujemy stację kosmiczną albo coś innego, a swoją drogą tutaj chciałbym zrobić niepłatną promocję. Obejrzałem sobie dzisiaj film fabularyzowany, oparty na faktach, na Netflixie Deepwater Horizon o tej katastrofie na Platformie Wiertniczej. Jest bardzo przedramatyzowany, jest bardzo hollywoodzki, ale jednocześnie pokazuje, co tam się mniej więcej od samego środka stało, co tam poszło nie tak i według tej wiedzy, którą miałem wcześniej na ten temat. Było to sensownie tak na poziomie, wiesz, na poziomie takiego zwykłego zjadacza popcornu pokazane, jakie błędy konstrukcyjne zostały poczynione, by doprowadzić do tej katastrofy.
2: Sorry, a ja tu się ten... Nie, to widzę. Przepraszam za robienie w ogóle pytań a priori prywaty na czacie, a to tak, bo się ktoś odezwał. Takie różne były. Ale czekaj, dobra, bo się troszeczkę rozkojarzyłem przez tą moją prywatę.
0: Pinochet Bogiem, a komunizm nałogiem. O tym mówił. Przepraszam, musiałem.
2: Pinochet. Bo właśnie, no i do Pinocheta, dobra, ale doszliśmy do tego pana Bolsonaro i już widzę, że doczytałeś o nim trochę.
0: Tak.
2: To na przykład jego pierwszą wypowiedzią po objęciu prezydenta stwierdził, że w Brazylii się tak źle powodzi, bo jest rozbuchany socjal, wiesz, Brazylia, socjal, tak, dwie rzeczy. No ale stwierdził, że istnienie czegoś takiego jak prawa pracownicze jest niezgodne z boskim, nie wiem, czy z kapitalizmem, z nadania boskiego, czy coś takiego. Boskim porządkiem.
0: Kapitalizm z nadania boskiego, ludzie, trzymajcie.
2: I tak, i prawa pracownicze nie powinny istnieć, bo to jest sprzeczne, tak, z naturalnym porządkiem świata. O! I taki właśnie to przejął rządy, pan dawny komandos w Brazylii. Także już mamy drugi kraj i to już się robi razem jakieś 500 000 ludzi, nie? Mhm. Tam 300 milionów, tutaj 200 milionów rządzonych, no nie miło, nie? Ja już wolę Putina, wiesz, z tych wszystkich, bo on przynajmniej się nie kryje, nie? Czy nawet tego, co się krył do niedawna, jak on miał tam Xi Jinping, który jeszcze do niedawna się krył z tym swoim, że chce podbijać, ale ostatnio stwierdził, że Chiny nie zawahają się przed użyciem siły, jeśli będą do tego zmuszone.
0: Ale dobra, ale wiesz co, nie, tutaj się z tobą, jako lewak się z tobą nie zgodzę, bo nawet jeżeli się zadeklaruje i stwierdzi, no tak, no nie wiem, sobie przejmuję Krym, bo mam taki kaprys, no to nawet jeżeli, wiesz, to jest taka bezczelność z jego strony i takie spojrzenie prosto w oczy kamerom i całemu światu, no i co mi zrobicie?
2: No i wiemy, z kim mamy do czynienia, ale z drugiej strony masz faceta, który mówi, niesiemy wam demokrację, po czym się zabija 2 miliony obywateli tego kraju, mówię o Iraku na przykład. No, i
0: no dobra, ale wiesz, ale jeżeli

0: próbuje to odrobinkę, choć odrobinkę ukryć, no to wtedy...
1: No nie, tu nie
0: jeżeli coś ukrywasz, to znaczy, że się czegoś boisz, tak? Że nie jesteś tak bardzo pewny, a Putin jest tak cholernie siebie pewny, że potrafi ci splunąć w ten mikrofon, napluć w tę kamerę i powiedzieć, no i co mi zrobicie? I to mi się wie, i to mnie autentycznie tak przeraża, szczerze mówiąc, bo to jest taki, wiesz, to jest taki przypakowany kolega z klasy, z podstawówki, który w pewnym momencie zauważa, że nikt mu nie podskoczy. No i co? No i wtedy, nie wiem, ONZ napisze do niego list, w którym bardzo potępia jego poczynania. No i Putin tak się uśmiechnie, no i stwierdzi, no i chuj wam w dupy, nie?
1: O właśnie, to tak tylko wtrącę, bo a propos tego chuja, nie? Mhm. A propos tego chuja, to dla naszego mojego brata bliźniaka, antenowego miośnika islamu. Wiesz, jak się nazywa i dla innych miośników islamu, wiesz, jak się nazywają wyznawcy islamu w Chinach?
0: Nie?
1: Po chińsku chuj. Nie, no serio. No. Ci muzułmanie żyjący w Donbej się nazywają chuj po chińsku, tylko że przez i, nie?
0: W każdym razie, kontynuując tę myśl, że w tym piśmie ONZ, tam na samym dole jest dopisane, że jeżeli nie odpowiecie na nasz list i nie zaczniecie robić tego, co my chcemy, to wtedy, wiesz co? To wtedy wyślemy wam kolejny list, w którym powiemy wam, jak bardzo jesteśmy zrozpaczeni waszą sytuacją i jak bardzo ją potępiamy. Mamy cholerną Koreę Północną, gdzie mamy miliony głodujących ludzi, tak, biednych, cierpiących i nie robi z tym nikt nic, ponieważ tam nie ma pól naftowych, tam masz pola ryżowe, a ryż sobie możesz kupić, kurde, za 2,50.
1: To też troszeczkę co innego, bo po prostu Korea są, jakby to powiedzieć, no to jest protektorat chiński i wiesz, no zaczynanie z Chinami to jest troszeczkę bardziej skomplikowana sprawa, tam już tego nie da tak po prostu napaść na kraj, który graniczy z Chinami, jest ich protektorat.
0: Ale to nam pokazuje, że nie zależy nam na dobru ludzi, takim oddolnym, jak nam, prawda, lewakom powinno zależeć, tak? Zależeć. Tylko, że się tutaj, wiesz, cykamy wyżej politycznie. Bo żeby to, nie wiem, zrajdować, wjechać tam z czołgami, stać nas na to. I oczywiście jest ten problem, że Korea Południowa nie jest w stanie, nie odważy się przyjąć tych wszystkich biednych obywateli, bo wtedy majętna Korea Południowa by straciła bardzo, bardzo wiele pieniędzy. Ale od wielu, wielu lat, i to, wiesz, i to się nie zaczęło wczoraj, nie? To się nie zaczęło wczoraj. My pozwalamy na to, żeby na naszej planecie istniał taki reżim jak Korea Północna. I to jest takim policzkiem dla naszej cywilizacji. To
1: mały policzek, my pozwalamy na istnienie czegoś takiego jak Arabia Saudyjska. I lepiej, prezydent najpotężniejszego kraju niby na ziemi, niosącego demokrację i tak dalej. To kiedyś cytowałem go tutaj na antenie, jego filmik, jego wypowiedzi, jak to powiedział. Mówi, Saudowie kupują ode mnie jedno mieszkanie, drugie, trzecie, milion, 5 milionów, 10 milionów. Dlaczego ja mam ich nie lubić, jak oni pieniądze przynoszą do Ameryki? O, i to było takie... I to literalnie tak powiedział. I to jest problem, że my pozwalamy nam wiedzieć. No nie wiem, kto jest tutaj większym zakłamańcem. Czy Putin anektujący, czy facet, który się cieszy z tego powodu, że jedni z największych zbrodniarzy świata mu płacą pieniądze i właściwie jest okej z tego powodu, nie?
0: Wiesz, no mi się po prostu wydaje, że na pewnym poziomie albo ci się coś w głowie przestawia, albo tobie kark przestawią i jest już po prostu pozamiatane, tak? Bo nie wiem, no...
1: Po prostu to są ludzie tej moralności i ale no akurat jeśli chodzi o Trumpa, to jest problem taki, że on jest po prostu no troszeczkę pośledzony, myśląc. Jak tak śledzisz jego wypowiedzi i sposób mówienia, to nie jest człowiek, który, żeby tak powiedzieć, pełny, wiesz, inteligencji i tak dalej. No, nie za bardzo. No posłuchaj, jak on się wypowiada, to nie jest...
0: No dobra, nie, ale wiesz, ale zejdźmy za personam. On tutaj może jakiś Galaxian albo inny Kuba się do nas dołączy, który powie nam, jak on gospodarzy, bo tak, wiesz, bo tak łatwo nam z naszej perspektywy stwierdzić, no, że Trump jest idiotą i robi nam źle, tak? Ja przykładowo, jako Polak, jako człowiek, który pracuje w Polsce, który odprowadza podatki w Polsce, mogę sobie oddolnie powiedzieć, dlaczego pluję PiS-owi w twarz. Dlaczego mnie wkurza, że manipulują wynikami dotyczącymi PKB, bo też swoją drogą teraz było, pod koniec grudnia opublikowali wyniki PKB za 2018 dotyczącego budżetu, dotyczące realizacji budżetu za 2018 i się okazało, że na koniec listopada mieliśmy bardzo dużą nadwyżkę, ale ten sam manewr zrobili rok temu. I faktycznie też w listopadzie mieliśmy nadwyżkę i kiedy w marcu podsumowali grudzień, to się okazało, że jesteśmy ileś tam głębokich baniek na minusie. I teraz robią to samo i wiesz, ja sam jako obywatel, który czuje tę karzącą rękę nad sobą, zauważa i jest, wiesz, ma tutaj jakąś bazę do tego, żeby powiedzieć, czy to jest gospodarz dobry, czy to jest zły. I o ile sam Trumpa nie lubię jak psa, to mimo wszystko wstrzymałbym się z takimi bardziej agresywnymi, a tym bardziej ad personam zaczepkami, że no on jest troszkę upośledzony, bo mówi ej, no.
1: Nie, no to nie jest, wiesz, to nie jest żadne tam ad personam, to po prostu stwierdzenie faktu, że w moim odczuciu człowiek, który nie potrafi sklecić dwóch zdań i tak dalej, no jest troszeczkę tam, wiesz... Ja nie mówię, że to złe czy dobre, bo tacy ludzie się rodzą, no i nie możemy ich ani dyskryminować i tak dalej, ale czy wybieranie ich na prezydenta to jest najlepszy sposób? To...
0: No ale wybrali sobie obrażeń.
1: No wybrali, no taka jest demokracja, no my też sobie wybraliśmy. Znaczy nie tutaj my, ale...
0: No.
1: Ale no. Jak lubią, to lubią, no ale widzisz, w Brazylii też wybrano tego Bolsonaro, który jest takim figurantem. I praktycznie robi to samo i chyba tak troszeczkę idziemy w tym kierunku właśnie takich dziwnych ludzi. We Francji rewolucja przeciwko, bo to nie jest tak, ja tu kolega ten. Kolega się odezwie jeszcze, pewnie u nas na antenie, taki bardzo hardkorowy komunista, nie jak na... z tym się odezwie z relacją, bo te protesty cały czas tam są, nie? Zresztą widziałeś, jak tam pewien bokser pobił policjanta.
0: Tak, to było piękne, ale to też ten protest jest w zasadzie. Natomiast tak sobie porównałem i sobie to troszkę zrewalizowałem. Nie wiem, czy słuchałeś ostatniego Nocnego Marka, gdzie 650 bodajże tysięcy kobiet w Indiach stworzyło kordon. Tak wiesz, tak łapka w łapkę, ramię w ramię, zrobiły z tego kilkaset kilometrów. I takie, okej, okay, no to my tutaj sobie protestujemy, aha, no nie. A wiesz, czemu one protestowały? Bo ich nie wpuszczali do świątyni.
1: No co mogę na to powiedzieć? W ogóle, wiesz, no w Indiach to taki jest podział klasowy, kastowy, klasowy poziom między kobietami i mężczyznami. Tam, wiesz, jest wszystko ładnie podzielone. Społeczeństwo. Się ostatnio dowiedziałem, że mój kolega z pracy tam mówił, że on przybrał nazwisko żony, bo ma lepsze. Ja mówię, czemu ma lepsze? Bo to lepsza kasta. Bo oni mają, niektórzy z nich mają nazwiska od kasty. I wiesz, dajesz wizytówkę i wiesz, koleś już widzi, że ty jesteś rodem z kasty wojowników. Nie wiem, czy to dobra, czy
0: ale nie masz takiego wrażenia, że my jako Europejczycy troszkę straciliśmy to takie oddolne prawo protestowania, wręcz wyrzekliśmy się go. I akceptujemy.
1: Nie, no patrz, to w Polsce tak, w Niemczech już mniej, bo tu jednak ludzie czasem wychodzą, chociaż rzadko, ale jak jest bardziej to głównie z przemysłem związane, to naprawdę potrafią wysiłek. We Francji widzisz, co się dzieje. To jeszcze jakieś w Bośni się niedawno działo, w Chorwacji były takie procesy, pamiętasz, co się działo w Hiszpanii. To się dzieje, to tylko w Polsce to jest coś takiego, że tam tylko chyba górnicy czują siłę i wyjdą. No i jakaś akta się dzieje czy coś, ale tak, żeby przeciwko rządowi ktoś wychodził, to raczej ludzie idą w tym marszu tam podłości, żeby się trochę z policją pobić, nie? To tyle, a tak, żeby o swoje zawalczyć. Bo to, widzisz, bo w Polsce to tak samo jak tam gdzieś na Węgrzech, chociaż na Węgrzech też chyba władza przegięła z tą ustawą niewolniczą.
0: No z Orbanem, tak, i cały Orban to jest przecież Kaczyński bis, tak?
1: Tak, i pokazał zresztą Orban, w czyjej kieszeni jest, tam uchwalając ustawę, gdzie musi się zarobić do końca, a nikt za to nie zapłaci. No, Ale w Polsce to nawet chyba przez to ludzie nie wyszli na ulicę. Ale nawet na Węgrzech wyszli. No, trzeba po prostu... Władza musi wiedzieć, kiedy jak śrubę można po co dokręcić. No, w Polsce to się bardzo mocno, nie? Jakoś nie wiem, to chyba tak po tym upadku komuny wyszło, że te związki zauważyły, że w ogóle protesty, że jak idziesz na protest przeciwko władzy, żeby ci się polepszyło, to jesteś roszczeniowym gamoniem, któremu nigdy w życiu nic nie wyszło i jesteś zawisty w stosunku do innych, że mają, tak?
0: Mhm. No. A powiem, a może tak z drugiej strony. Czy znasz, to znaczy nie wiem, jak wygląda system polityczny w Niemczech, bo pytanie, które chcę ci zadać, to czy znasz osobiście swojego radnego? Czy z nim rozmawiałeś?
1: Z moim radnym nie rozmawiałem z tego też powodu, że mój radny gdzieś tam może niestety nie mam ani czasu, ani... No, tak jestem demokrata.
0: Ani weź się czasu, nie odsuwaj tak od mikrofonu, bo mi giniesz i podejrzewam, dobra, że na live jeszcze bardziej.
1: Nie mam ten, nie mam ani czasu, ani powiedzmy wystarczająco fluent niemieckiego, żeby sobie tam z nim o sprawach politycznych pogadać. Ale czy to ludzie, jak to w Niemczech, czy oni chodzą po tych radach? Jak byłem ostatnio na wyborach do właśnie Rady Powiatu, to było trochę ludzi.
0: Nie. Wiesz, bo to też mi się wydaje, że troszkę przychodzi z wiekiem, bo sam...
1: Moich
0: sam...
1: radnych w Bydgoszczy to paru znałem i z nimi rozmawiałem. W Bydgoszczy to tak...
0: Bo wiesz, bo miałem coś takiego, że to są jacyś lepszy ludzie na świeczniku, że nawet nie można z nimi nic. A człowiek, na którego głosowałem w ostatnich wyborach samorządowych, porozmawiałem z nim, zapytałem go o konkretnie moją dzielnicę, jaki jest ten pomysł i tak dalej. No i obiecałem mu, że go rozliczę z tego pomysłu. Ale to nawet nie było jakieś takie spotkanie oficjalne, to było spotkanie przy piwie miłośników miasta, takich jak to się nazywa? Urban Explorer, tak? Bo stamtąd go poznałem i tak naprawdę nie, na tej podstawie wybrałem swój głos.
1: W Bydgoszczy to tamtym znałem radnych ze swojej dzielnicy, czasem tam porozmawiałem właśnie, co się dzieje, bywałem raz chyba czy dwa na obradach Rady Miasta, widziałem, jak to się odbywa, także akurat w Bydgoszczy byłem zaangażowany i to nawet mój kolega teraz chyba, on był taki społecznik, coś... On tam bardzo chciał rewitalizować swój kwato, bo kupił, bo w ogóle on był strasznie kapitalistyczny człowiek, kupił kamienicę i chciał, żeby wartość, nie kamienicę, mieszkanie nawet we wspólnocie i chciał, żeby wartość tego mieszkania wzrosła, także zaczął wokół tego chodzić, najpierw żeby odmalować wspólnotę ten, to potem był budżet obywatelski, zaczął chodzić, żeby ulice wyremontowali, żeby monopol zlikwidowali i tak chodził. Faktycznie wartość tego mieszkania wzrosła, ale ludzie, którzy mieszkali wokół, stwierdzili, że on jest tak zajebisty, żeby kandydował i się dostał do Rady Miasta i siedzi teraz tam. I to jest akurat człowiek, może był niskim i powodowany, ale nie, to jest człowiek naprawdę społeczny. Stwierdzam, że takich ludzi więcej oby w tych społecznościach, bo niestety to dużo jest takich partyjnych, którzy tam, wiesz, to są takie synekurki, tak jak te dwie panie w NBP-ie, tak? Która jedna była radną tam w Półtusku i przez 4 lata się nie odezwała ani jednym słowem, a dzisiaj służy prezesowi, no po 22 jest, no nie, jeszcze nie, to także do czego tam służy.
0: No, ale jak to dzisiaj się pojawił obrazek na Andrzej Rysuje, że cały świat zazdrości Polsce, ponieważ rusycystka w szkole podstawowej oraz rusycystka w NBP zarabiają średnio 40 tysięcy złotych na rękę.
1: Nie, ja wam powiem. I
0: natomiast
1: to wszystkim...
0: chciałbym, zanim dalej przejdziemy, chciałbym się odwołać do czata i podziękować niepowtarzalnemu i Błażej, weź sobie to do serca, że technicznie zsiesz i musisz coś tutaj... To jest nawet nie coś, ale to jest pewna taka... pewien taki rygor. Ja popełniałem te same błędy, które teraz popełniasz. I to jest do wyćwiczenia, ale to też jest taki ukłon w stronę słuchaczy, żeby się ciebie słuchało miło i bardzo bym chciał, żebyś...
1: Dobrze, to wziąłem teraz, przywarłem do podpórki głowy i tak będę przy tej podpórce trzymał rozmawiając. To może będzie lepiej i nie będą poziomy skakać. Mhm. Słychać mnie w miarę teraz, jak jestem przy podpórce?
0: Tak, teraz jest dobrze, naprawdę.
1: Dobrze, to będę przy podpórce.
0: Ja 2 lata temu popełniałem te same błędy, które ty teraz popełniasz. i naprawdę, jeżeli nawet masz coś ciekawego do powiedzenia, ale robisz to technicznie słabo, no to się nie przebijesz, tak? I to jest... nie chcę być za bardzo okrutny, ale to jest wbrew pozorom bardzo ważne.
1: Jeżeli dobrze, to się troszeczkę, troszeczkę może się podgłośnię tutaj, bo nadaje trzy razy ciszej niż inne audycje.
0: Tak. Byle nie wchodziło na czerwone. Zielony, żółty, górna dobrze. Część zielonego.
1: No dobrze, jest żółty teraz. Mhm. Jeszcze mam nadzieję, żółty, jakby ktoś powiedział, i nie ruszam. Nie ruszam głowy ten. No.
2: Witam po raz drugi.
1: O, blacha, bo tak. Bo jeszcze chciałem coś powiedzieć, weź tylko ten Bepu i powiedzieć wszystkim, że tutaj Polska pokazuje, że Ameryka Ameryką, ale w Polsce Polish Dream jest możliwy. Od rusycystki do wiceprezesa banku. Czemu nie można osiągnąć wszystko, jak się chce? Czyż nie? Halo? Dobra, to tylko takie małe wkręcenie.
2: Udało ci się mnie zirytować, Błażej. Do tego stopnia, że prawie że po kolanach, jak do Częstochowy, dotargałem się do PC-za.
1: Ale ty powinieneś herbatę z miodem pić, a nie tu.
2: Wiesz co, ja już tyle herbat wypiłem, że już mi się niedobrze robi od tych herbat.
1: To wódka.
2: Natomiast nie mogę pić alkoholu, ale mniejsza z tym. Natomiast jest kwestia tego typu, tego co rozsierdziło mnie, to co powiedziałeś, bo tego akurat w tym kraju bardzo brakuje. Tego co powiedziałeś jakiś czas temu. Chyba zacytowałeś wtedy Trumpa, tak? Który powiedział o tych mieszkaniach, które kupują Saudyjczycy, tak?
1: Tak, tak.
2: Powiem ci tak, ja bym chciał, i nie tylko ja, ale na przykład taki historyk po lewej stronie jak Bartosiak, również by chciał, żeby polityka w tym kraju wyglądała właśnie tak. I powiem ci dlaczego. Ano dlatego, że myśmy wpatrzeni w syndrom smoleńskiej brzozy, tak, dali sobie wbić po prostu pogrzebacz w dupę po rosyjskiej stronie. I taka jest prawda. I tak polityki nie, międzynarodowej...
1: Daj mi dokończyć,
2: proszę cię. Tak polityki międzynarodowej się nie uprawia. I to, co powiedział Trump, to jest dobry przykład na to, jak politykę się uprawia, bo cytując króla Janusza Korwina-Mikke, tak, państwa nie mają przyjaciół, państwa mają interesy, tak?
1: To nie było.
2: Ale daj mi skończyć. I nie jest rzecz w tym, żeby teraz być strażnikiem moralności, tak? Jeden z byłych dyplomatów obok Bartosiaka mówił o tym, jak to strażnikiem. Ja w 100% się z nim zgadzam. Ja nie widziałem wtedy tak i nie bardzo rozumiałem tego, jaki jest stosunek Polski do tego, co dzieje się na Ukrainie. Że my trochę w stosunku, a nawet bardziej niż trochę, że my w stosunku do Ukrainy stajemy się takim strażnikiem moralności. Raz ich chwalimy, raz walimy w łeb, tak? Raz się oburzamy, raz chcemy być przyjaciółmi. A tymczasem, co się okazuje, więcej ambasad i stosunków dyplomatycznych z Ukrainą, taką czy inną, przed przewrotem, po przewrocie, mają Czesi. I jak myślisz w takiej sytuacji, z kim odbędzie się, że tak powiem, pierwszy duży deal, jak na Ukrainie sytuacja się ustabilizuje? Czy odbędzie się z państwem polskim, które jest takim strażnikiem moralności, czy odbędzie się z Czechami? Ja myślę, że dla osób mających pewien poziom racjonalności odpowiedź jest bardzo prosta. I to, że Trump powiedział coś takiego, to moim zdaniem to jest wyznacznikiem jego racjonalności, bo to, co on sobie myśli, że tak powiem, o tym, jak wyglądają stosunki międzyludzkie w Arabii Saudyjskiej czy na Wschodzie, to jest drugorzędna sprawa. Ale najważniejsza sprawa to jest interes Amerykanów. I to jest coś, za co ja bardzo sobie cenię, to jak Ameryka rozgrywa resztę świata. Czego zresztą w pewnym sensie Niemcy się bardzo uczą. Czego Niemcy się bardzo uczą, a my powinniśmy się tego uczyć od Niemiec. A ty, wyrażając taką dezaprobatę do tego, co on mówił, to tak jakbyś chciał powiedzieć: wejdźmy teraz po raz kolejny w rolę tego strażnika moralności i oburzajmy się na wszystkich i patrzmy, jak na poziomie ekonomicznym wszyscy ruchają nas w dupę. No nie, po prostu nie. Blacha mówi nie.
1: Dobra, to ja tylko chciałem sprostować, tylko na sam początek, po pierwsze o tych państwach interesach, to tam król to nie mieszamy, to był chyba jakiś Brytyjczyk i bodajże Churchill. Druga sprawa taka, to Trump nie mówił o tym, że Saudowie robią interesy z Ameryką, tylko z nim samym i on dostaje nas, bo to było podczas kampanii. I on mówi, dlaczego mam tej rodziny nie lubić, nie mówi o samej Arabii, dlaczego tej rodziny mam nie lubić, skoro płaci mi pieniądze za moje mieszkania. To jest kolejna sprawa. Inną sprawą jest taka, że my nienawidzimy Ukrainy, a lubimy ją tylko dlatego, że Stany każą nam lubić. I jesteśmy antyrosyjscy, to jest coś jak z Palestyńczykami, nie? W Polsce nie lubi się Żydów, nie lubi się Arabów i gdy występuje konflikt Arabów z Żydami, to jednych się lubi i tu kurde takie rozwoje niejaźni. To samo jest z Ukrainą. Ich nienawidzimy Ukraińców, nienawidzimy Rosjan, ale kuźwa czasem jedni, no, no takie, ale, wiesz, pomieszanie.
2: Ale ty nie rozumiesz.
1: I pierdolenie, nie można, to... nie można być człowiekiem interesy, interesy. Nie można być, wiesz, przywódcem, jest coś takiego jak dyplomacja, nie można być przywódcą kraju, który ma nieść oświecenie światu i niech on sobie robi to po cichu, bo na pewno robi. Nie można wyjść, powiedzieć, ty stary, kolesie z jakiejś średniowiecznej satrapii płacą mi pieniądze na moje prywatne konto i dlatego ich lubię, dziękuję.
2: Ale to, co powiedział Trump, to jest rozumiane na wysokim poziomie jako wyznacznik polityki międzynarodowej Stanów Zjednoczonych. To nie była taka od tak sobie wypowiedź, tak? To było stwierdzenie pod tytułem: my was możemy nie lubić, ale lubimy was na poziomie takim, ponieważ wy robicie z nami
1: interesy, tak? To była odpowiedź na pytanie zadane bodajże o jego prywatne stosunki z tym następcą tronu.
2: No tak, no to dlaczego, dlaczego miałby się wypowiedzieć inaczej, bo ja nie rozumiem teraz twojego
0: podejścia.
2: Ja się
0: tylko wetnę, na szybko się pożegnam, bo mam tutaj pożar do ugaszenia, także do usłyszenia i na razie.
1: Dobrze.
2: Do usłyszenia.
1: Szkoda, sam zostałem. No, no nie, dla mnie jako lewaga, no ja wiem, że no, dla nielewagów to tam moralność ma jakieś tam podrzędne znaczenie, ale dla mnie jako lewaga wspieranie tak krwiożerczego reżimu, jakim jest Arabia Saudyjska, jest jeszcze pierdolenie o wielkiej demokracji tam i prawach człowieka, wiesz. Albo zamknijmy się i róbmy interesy z Chinami i nie mówmy o prawach człowieka, albo mówmy o nich, nie róbmy interesów z Arabią Saudyjską, dobra? Ale nie nazywajmy Iranu osią zła. No tak. Są pewne granice hipokryzji.
2: Dobrze, ale tutaj żaden kraj, i to też taką pewną iluzję należałoby ściągnąć, żaden kraj tutaj nie niesie żadnego oświecenia. Stany Zjednoczone ani żaden kraj nie będzie tutaj żadnym strażnikiem. Stany Zjednoczone wykorzystują tylko i wyłącznie swój walutowy prymat, tak? I powiedzmy pewne przywództwo nad zachodnim światem gospodarczym, tak? I
1: dobra,
2: I z ich strony też mowa o jakimś tam przywracaniu demokracji czy coś w tym rodzaju. To jest jeden wielki kit robiony w ramach swoich własnych interesów. Ale tą moralność, którą ty przykładasz do pojedynczych jednostek, nie możesz przykładać do przywódców państw, bo tam nie ma przyjaźni. Tam są tylko interesy.
1: Jest też taki jak język demokracji, ale powiem ci, język dyplomacji, powiem ci taką ciekawostkę, może słyszałeś o aferze Iran Contras.
2: Coś tam o uszy mi się odbiło, ale szczegółów nie znam.
1: Dobra, w Nikaragui albo w Hondurasie, dobra, nie chcę tutaj spalić. W każdym razie w jednym z tych krajów Ameryki Środkowej były bojówki Contras, które zajmowały się tam skrytobójstwem i w ogóle i tak dalej, żeby obalić... Nie, to właśnie w Nikaragui było, gdzie miał obalić rząd sandynistowski, który się nie podobał Stanom. I te bojówki były sponsorowane przez CIA, za czasów Reagana, o ile pamiętasz, państwo Iran, będące teokratyczną monarchią, było największym wrogiem Stanów, jednym z największych, do dzisiaj jest. I te bojówki Contras, które miały obalić ten nieprzychylny Stanom Zjednoczonym rząd, były sponsorowane przez CIA z pieniędzy, które CIA robiła na przemycie broni dla szacha Iranu. Piękna konstrukcja, nie? Nie, dla szacha Iranu, dla Irańczyków tych.
2: No piękna konstrukcja, ale to wiesz, to jest jakby Z poziomu etycznego to jest ocena z jednej strony, ale z drugiej strony to jest ocena wyrafinowanej strategii Stanów Zjednoczonych, tak?
1: No, ja zastosowali swojego wroga, poniekąd. Nie?
2: No tak, no ja bym chciał, żeby... No tak, ale oni to zrobili w swoim dobrze rozumianym interesie, tak? Bo oni stawiają na pierwszym miejscu dobro swoich własnych obywateli. Tak?
1: O, i tu blacha jesteś, tutaj po prostu... Nie, oni nigdy nie stawiają na pierwszym miejscu dobra swoich obywateli, oni stawiają na pierwszym miejscu dobro swoich sponsorów. Tak jak Bush pochodził z naftowej i stawiał na czele naftowych przedsiębiorców, tak samo stawia Trump na czele budowlanych i tak dalej, i tak dalej. To nie ma nic wspólnego z dobrym obywateli, to zapomnij, to nic.
2: No ale to akurat jest domeną polityki na całym świecie. To w Polsce też tak masz, że jak są partie sponsorowane przez bardzo konkretne grupy lobbystyczne, no to zasada jest taka, że muszą coś dla tych grup zrobić. Więc to akurat nie jest, że tak powiem, żadna nowość. Pytanie tylko jest takie, czy, że tak powiem, wykonuje się pewne interesy, nawet wątpliwe etycznie, na rzecz swoich obywateli, czy przeciwko swoim obywatelom? Mówiąc krótko, czy rucha się swoich własnych obywateli, czy rucha się kogoś za granicą? I pod tym względem, to co jak co, ale trzeba przyznać, że Amerykanie mają łeb na karku.
1: W ruchaniu swoich własnych obywateli. To
2: nie powiedział, absolutnie się z tym nie zgadzam.
1: To jest jedyny kraj na świecie, gdzie nie możesz mieć Polsce... ani urlopu macierzyńskiego, ani nawet, wiesz...
2: Akurat wynika z czegoś zupełnie innego.
1: Ruchanie swoich własnych obywateli.
2: To, że nie możesz mieć urlopu, ale my mówiliśmy o polityce międzynarodowej, a ty
1: no inaczej.
2: Ty łączysz te dwa poziomy ze sobą. My nigdy nie dojdziemy do porozumienia w tej kwestii, bo ty widzisz moralność i jednostkowość.
1: Dobra,
2: takiego jak przywództwo nad państwem jako jedną całość. Nie ma czegoś takiego i nigdy nie było.
1: Wysyłanie swoich własnych obywateli na pewną śmierć w imię interesu jakichś tam 3 czy 4 biznesmenów nie jest działaniem na polityce międzynarodowej w imieniu swoich własnych obywateli. Nie jest.
2: A czym było przyłączenie się do osi alianckich państw, jak nie wysyłaniem swoich własnych obywateli na śmierć?
1: Jakich osi alianckich państw? Alianci.
2: Mówię tutaj konkretnie o... No teraz masz nade mną przewagę, tak? Bo mam chrypę i ciężko mi mówić. Ale mówię tutaj konkretnie o tym, co się zaczęło od D-Day, tak? Myślisz, że Stany Zjednoczone pomagały w tamtym czasie? Bartosiak bardzo fajnie o tym mówi. Myślisz, że Stany Zjednoczone pomagały w tamtym czasie Europie dlatego, że czuły się w jakimś moralnym obowiązku albo czymś takim? Stany Zjednoczone zarobiły na wojnie krocie, właśnie.
1: Ale nie obywatele Stanów Zjednoczonych, tylko tam ludzie związani z władzą tylko i wyłącznie. A biedni ludzie ginęli na froncie. Ale to tak...
2: Dobra, masz swoje spojrzenie,
1: no ja mam swoje,
2: nie rozumiem w tej sprawie, bo...
1: Uważam, że powinniśmy być jak Czesi.
2: Właśnie wspominałem o Czechach, jakie jest po podejście Czech do Ukrainy i jakie jest po podejście Czech do Polski. No, po podejście Czech, Polski do Ukrainy jest takie, że jesteśmy drani jak jakiś starszy brat i raz chcemy z nimi robić interesy, a raz się na nich oburzamy.
1: Nie, tu akurat są te dwie walczące są frakcje w Polsce, ale na przykład ze Stanami Zjednoczonymi jest sobie przysłał Trump taką niezbyt rozgarniętą, wredną, że tak brzydko nazwę, no, taką wredną sukę, to widać z twarzy, przysłał sobie tutaj do nas jako ambasadora i ona mówi, Uberek, nie chcemy Uberka, nie, Uberek ma być. Wysyła pismo do pana ministra, i już jest. Tutaj coś się nie podoba, wysyła do pana premiera i tam jeszcze łamanym tym i jest załatwione. To pytanie, my jesteśmy i teraz jeszcze chcemy utrzymać, widzisz, bo Trump mówił, że Meksyk zapłaci za ten mur. Meksyk nie zapłaci oczywiście, ale my zapłacimy za obecność okupacyjnych wojsk amerykańskich na naszym terytorium. Tu ma być ponad 400 tysięcy okupacyjnych wojsk na terytorium Polski. No bo czym to nazwiesz?
2: Wiesz co, to jest grubszy temat i generalnie moje gardło mi nie pozwala.
1: No ale to jest...
2: Żeby wkręcać się w ten temat. Tutaj parę rzeczy się realizuje na tym gruncie. Ja myślę, że już powiedziałem, co miałem do
1: powiedzenia. Tutaj się z Bartosiakiem kompletnie nie zgadzam w tych kwestiach akurat, jeśli chodzi o Amerykanów.
2: Ty generalnie z ludźmi, którzy są po tej lewej stronie, to z mało którymi się zgadzasz.
1: Chyba prawej.
2: To jest bardzo ciekawe. Nie, Bartosiak jest po lewej.
1: Gdzie Bartosiak?
2: Słuchaj,
1: po lewej?
2: Oczywiście, proszę, że tak. Oczywiście, że tak.
1: No ja wiem, dla jakichś ortodoksów tam to ten, to tak wiadomo, ale on jest z tego obozu Wielkiej Polski, Międzymorza i w ogóle. Tam
2: Co takiego? Nie.
1: No tak, on to Wielkość naprawdę, Polski i...
2: Naprawdę, posłuchaj.
1: No nie, mam tu nawet jego książkę z jego własnym autografem przecież. Sam od niego dostałem i go słucham. Oczywiście, że go słucham, ale się nie zgadzam się akurat w tych kwestiach. Stoi na półce, sam mi wręczył.
2: Dobrze, to tyle.
1: Bo go cenię za wiele rzeczy, ale no tu akurat...
2: Myślę, że są pewne punkty sporne, na które byśmy mogli poświęcić jeszcze z 2-3 audycje i tak byśmy nie doszli do
1: jak dzwonię?
2: Porozumienia. Kiedyś ewentualnie możemy do tego wrócić. Pozdrawiam, cześć.
1: Hej. No i zostałem się znowu sam, nie zgadzając się z nikim. No tak chciałem dojść do jakiejś następnej, bo już tak przy tym Trumpie utknęliśmy. I tego, no ale właśnie sobie popatrzcie, że właściwie obecnie to już tam się nie skrywa, że jesteśmy kolonią amerykańską. Mamy wojsko okupacyjne i mamy panią ambasador, która zachowuje się już tam bez jakichś tam krępacji, jak gubernator, czy namiestnik gubernator. W ogóle powinna się przeprowadzić do Pałacu Prezydenckiego obecnego. Tam tu już nie musi siedzieć, może się do Belwederu z powrotem. A w końcu nazwa Pałacu Prezydenckiego wcześniej to był Pałac Namiestnikowski. To bardzo pasowało, żeby to na ambasadę przerobić Stanów. Był sobie namiestnik. Widzicie, to pani ambasador na jedno jej tupnięcie każda ustawa w Polsce nie przechodzi. Piękna rzecz, nie? No. Ale to już tam o tym Bolsonaro. W ogóle Bolsonaro, to co się dzieje w Brazylii, to jest bardzo smutne i trochę obrazuje kondycję dzisiejszego świata. Bo po takich ludziach jak Lula, który faktycznie wprowadził Brazylię na jakąś ścieżkę rozwoju, wprowadził wielu ludzi z biedy, stało się być popularne, edukacja wśród młodzieży, gdzieś tam te fawele zaczęły się dodatkować, gdzieś ta Brazylia zaczyna powoli się cywilizować, przyszedł na tę pozycję, został wybrany facet, który jest sterowany przez ten wielki kapitał, to jedno, ale z drugiej strony jest, jakby to powiedzieć, no ciężko z nim, no po prostu nie lubi ludzi, no nie lubi żadnych ludzi i no to tak jak z tym jego rozmową o tych prawach pracowniczych, to dokładnie jest samo, nie lubi ludzi. No ale dobra, jak już jesteśmy przy kapitalizmie. Straszna tragedia się stała. To co słyszałem ostatnio w Polsce. A mianowicie Escape Room w Koszalinie stracił dożywotnie 5 klientek poprzez ich spalenie. Tragedia niesamowita, to się tak śmieje, no jest to tragedia. Jednak jest to tragedia, która jest takim, powinna być wyznacznikiem do pewnej rozmowy na temat pozycji, jakie zajmujemy w stosunku do administracji, bo w ogóle po tym wszystkim, co się stało, to zaraz tam nastąpiły jakieś kontrole, tam parę pozamykano i tak dalej. No ale to jest trochę tak właśnie z tą, jak tu Blacha się wcześniej pytał o kulturę prowadzenia biznesu w Niemczech. W Niemczech to jest tak, że masz tam, są warunki do spełnienia w zależności od biznesu, jaki prowadzisz. Te warunki się po prostu spełnia, otwiera się firmę i ten biznes się prowadzi. Są przeprowadzane kontrole przez urzędy skarbowe, przez urzędy sanitarne itp. I każdy to traktuje jako taki element współżycia społecznego. Podczas w Polsce i tu muszę taką, jest takie radio nasze konkurencyjne, słyszałem, co się nazywa kontestacja i takie Wiedziałem, że taki kolega Hugo, tam, który to prowadzi, wydał książkę ostatnio, którą tam nazwał Pierwolandia. Książka jest zbiorem narzekania i żalenia się na utyskiwania, na działalność urzędników w Polsce, na mnogość przepisów, na prześladowanie przez kontrole różne i takie. Jest tam taki człowiek w tym Radio Kontestacja, który się nazywa Kamil Cybulski, wygląda bardzo śmieszna postać, sam śmiesznie wygląda, kreuje się na wielkiego biznesmena, tam jak się przeczyta jego właściwie osiągnięcia biznesmena są żadne, jakąś tam prowadzi sobie szkółkę i to jest też człowiek, który podobny jak tam taki był Kiyosaki czy inny, który tam guru MLM-owców i on tam sobie jakąś książkę napisał, coś tam pod tytułem Bogaty ojciec i tak dalej i w ogóle wyszło, że on to zgrywał na wielkiego biznesmena, a pieniądze zrobił właściwie z pisania książek. To tak samo jak z Korwinem, który takie wielkie ma przepisy na biznes, a jedyne co robi z tego, że gada, nie? No, Kamil to też właściwie się jedyne z czego robi pieniądze, z tego, że gada pierdoły i pisze książki o pierdołach. No, ale to jest takie dwa przykłady, jest jeszcze właśnie Korwin, jest ta cała atmosfera, ta cała nagonka na urzędy, na urzędników, jest ta cała atmosfera tworzona. Tego by traktować wszelakie kontrole, wszelakie przepisy, regulacje jako takie zło, prześladowanie przedsiębiorczości, prześladowanie przedsiębiorców biednych, którzy chcącemu nie dzieje się krzywda, każdy by chciał firmy zakładać, a to wszystko jest tłumione przez tych zesranych urzędników, przez nieżyciowe przepisy i tak dalej. I właściwie ta od 30 lat istnienia trzeciej RP to no właśnie ta narracja w sferze publicznej to jest podstawowa narracja, która jest u nas, że źli urzędnicy, którzy chcą gnoić przedsiębiorców kontrolami i tak dalej. Jeśli będziemy żałować te 5 duszyczek, które zmarły w tym pożarze, to musimy powiedzieć sobie otwarcie, że swoją rękę do tych 5 śmierci i do wielu innych śmierci, które do wszystkich śmierci na budowach, gdzie się nie przestrzega BHP, do innych śmierci właśnie spowodowanych tym olewactwem przepisów, przykładają swoją rękę i to jestem, mogę to powiedzieć odpowiedzialnie, przykładają swoją rękę, to są ludzie właśnie jak Korwin, jak ten Hugo z tego radia, jak taki Kamilek, jak ci wszyscy tacy, jak Balcerowicz między innymi, ale ci wszyscy ludzie, którzy mówią o tym, że urzędnicy, że biurwy, że przepisy nie życzą, że po co ta straż pożarna, że po co te kontrole, że właśnie ten główny ubek trzeciej RP, zakamuflowany się pan Cegrowski, który on tam też co tam na swojej ziemi, to mogę sobie budować co chcę, co mi będzie urzędas mówił, ja mam pieniądze, ja mogę na swojej ziemi budować co chcę i tak dalej. No i bardzo proszę, no to jest jeden przykład tego, że halo, ktoś mnie odwiedził.
3: Halo, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
3: Słucham cię niestety od 5 minut, dopiero z pracy wróciłem, od 5 minut.
1: Już cię zdenerwowałem.
3: Tak.
1: Tak, ja w obronie urzędników i przepisów.
3: Ogólnie nie jestem anarchistą takim, żeby wszyscy wolni jak Cejrowski, a właśnie włożyłeś do jednego worka Cejrowskiego, Cebulskiego i tak dalej. No,
1: ale ja ich słuchałem i ja słucham od 20 lat. Ja, żebyś mnie zrozumiał, ja nie jestem, wiesz, żeby korzystam na gonkę, ale ja od 20-30 lat i to widzę różnicę między Polską i Niemcami. Jest ciągła nagonka, że każdy przepis, że każda kontrola, że straże, że sanepidy, że to wszystko rozgonić i wszystkich wątpliwości. No jest taka atmosfera, taka narracja w Polsce po tej właśnie przedsiębiorczej stronie, że to wszystko jest bez sensu. Ja jako architekt wiem, że to ma sens, po to, żeby są przepisy pożarowe, są przepisy sanitarne, to ma sens i potem są urzędnicy, żeby to regulowali. I
3: zaraz odnośnie Kamila się wypowiem. Dobrze. Ale to się wypowiem jeszcze a propos przepisów. Nie wiem, czy takie statystyki widziałeś, który kraj najwięcej produkuje przepisów w przeliczeniu na ustawy i strony, na kartki A4 chyba my 30 tysięcy rocznie wypuszczamy. Polska jest absolutnym pionierem. Nie wiem, czy na świecie, w Europie.
1: Ja bym rzucił Belgię.
3: Jesteśmy pierwsi, potem długo nic i potem jak Rumunia i potem chyba jakieś kraje takie sąsiadujące z nami. Ale przepaść normalnie i przeciętny przedsiębiorca by musiał spędzać chyba 3 godziny dziennie, to było wyliczone, jeśli szybko czyta, przy założeniu, że za pierwszym razem zrozumie i zapamięta te wszystkie ustawy, żeby być na bieżąco, a urzędy są bezduszne i ja rozumiem, że za bardzo się psioczy, bo niektóre przepisy są potrzebne, ale tak uogólniasz troszkę, bo...
1: No bo ta cała atmosfera jest właśnie ogólna, bo ja wielokrotnie słyszałem z różnych tych, że samo pozwolenie na budowę chce się zlikwidować, nie? I takie właśnie podstawowe, fundamentalne przepisy, że jak strażak może przyjść i zabronić komuś klub otworzyć, albo sanepid przyjść, po co to sanepid? Jak ktoś się struje, to się struje, jego odpowiedzialność, nie? No ja uważam, że to jest... Od 20-30 lat to słyszę w Polsce, że się blokuje, że był wilczek, który pozwolił na wszystko i tak ma być. I tak, tą narrację z prawej strony słyszę.
3: Nie, tak ma być. Ja w UK mieszkam i pracuję w pizzerii, która zatrudnia 80 osób, samych kierowców jest 50 i jest jedna toaleta. No, znaczy nie jednocześnie wszyscy, jednocześnie pracuje około 40 osób, jest jedna toaleta i on jest otwarty od lat i są kontrole, nikomu nic to nie przeszkadza, nikt się na to nie złości. UK też było w Unii Europejskiej, niby te same przepisy mieliśmy. U nas musisz mieć, jeśli masz kebaba jednoosobowego, musisz mieć dla kobiety, dla mężczyzny, dla inwalidy czy kliblej. To już ci rozwala po prostu. Jeden tylko przepis, a jest no, takie multum. Niektóre są martwe, ale urzędnik sobie może przypomnieć, o to z tego paragrafu cię załatwię. Jest różnica.
1: Nawet
3: w wykonywaniu tych przepisów.
1: No jeśli chodzi o UK, to tam jednak poszanowanie do tego prawa istnieje. Sam mieszkałem.
3: Tak, bo one jest prostsze. No, sorry.
1: Nie, no mówię, sam mieszkałem w Londynie i chociaż wiem, że tam trochę to prawo budowlane mi się nie podobało, bo akurat tam jako architekt pracowałem, bo ono jest takie też niespójne i trochę olewackie w wielu kwestiach, ale ono jest bardzo przestrzegane. Ja rozumiem, że jest mnogość tego, ale wiesz, nie można... No, czy masz w UK taki klimat, że się mówi, że pomimo łatwego prawa, ale czy się mówi, że żeby prawo olewać, że to jest niepotrzebny i głupi wymysł?
3: Nie, bo jakby tu nie ma my kontra oni, tak jak w Polsce jest trochę tak opozycyjnie. My ludzie kontra urzędnicy, a tu ludzie są urzędnikami, ci sami.
1: To jest właśnie...
3: Robimy to dla siebie, ale oni jako kontynent nie był kontynent, jako wyspa nie była najechana, jakby oni są w tej wspólnocie od lat i mieli czas wypracować te podejście takie braterskie, wspólne, a nie takie my kontra oni.
1: Ja myślę, że właśnie powinniśmy iść w tym kierunku, żeby...
3: Jak ja najbardziej.
1: Spotkałem wielu urzędników dobrych i złych i w Polsce też ostatnio bardzo mnie podbudowuje, bo parę razy byłem w naszym miejskim urzędzie w Bydgoszczy, bo coś tam załatwiałem do rodziny, muszę ci powiedzieć, że to tak się zmieniło, ci ludzie się... Naprawdę starałem się ci pomóc i tak dalej. Najbardziej bezdusznych i wrednych urzędników, wiesz, gdzie spotkałem w całej Europie? Nie zgadniesz.
3: W Niemczech pewnie.
1: Nie, Niemcy są bardzo fajni. Oni ci, wiesz, tam doradzą, obejdą. W Holandii. Tak wrednych, zakłamanych ludzi jak Holendrów to jeszcze nie polecam. Nie polecam Holandii w ogóle nikomu. Tam urzędnicy są naprawdę tacy, którzy jak jest kropka tak postawiona, tak jest, nie ma pola na żadną interpretację i wypier z urzędu, nie? I ty jesteś dla urzędników, a nie... No naprawdę, nie wiem, oni nigdy nie mieli tam demokracji ludowej w ogóle, ale no jest jak jakimś takim...
3: Są ludzie, którzy z prawej strony, ci publicyści, jak tam Michalkiewicz i inni, mówią, no taką mają teorię, że to trochę przez to, że nie, jakby po wojnie nie mieliśmy swojego rządu, tylko był tak zwany rząd kompradorski, tak żeby nie na chama, żeby już rosyjskiego się uczyć, bo lud by się wkurwił, tylko z Polaków zrobili sobie taką w cudzysłowie elitę i ta elita rządziła i ona nie była wybierana na podstawie kwalifikacji, nie była wybierana na podstawie profesury czy tak dalej, tylko jak bardzo byli wierni, tym wyżej zaszli i oni z tych takich ludzi wyłoniła się elita, co nie znaczy się, że nie było też mądrych ludzi, ale no jednak
1: nie, no,
3: ta pseudoelita, nazwijmy to, rządzi, te następne pokolenie im się należy. I dlatego lud jest jakby my kontra oni, a nie, że wspólnie dla siebie robimy.
1: Nie wiem, ale przyglądałeś kiedyś skład rządu PRL? Bo mi się tak kiedyś, wiesz, robiłem porządki w...
3: Właściwie, ale kilka, nawet pan profesor Wolniewicz chyba był w PZPR-ze.
1: Tak, ale robiłem kiedyś ten porządek w piwnicy, no i tam otwieram, była jakaś książka, tam podstawy ustrojowe PRL sobie leżały i obejrzałem, i tam był skład rządu, któryś tam w 70, którymś roku i tak dalej. No i oglądam sobie skład rządu i na przykład minister przemysłu samochodowego, doktor, inżynier, ble, ble, ble. Minister tam zdrowia tego, profesor, lekarz, ble, ble, ble, nie? I ja ci powiem, że ten skład rządu mnie przeraziło, jakie ci ludzie mieli kompetencje w stosunku do tych, którzy mają teraz, także też bym tak daleko nie szedł.
3: No to już jest w ogóle duży temat, a jeszcze do Kamila wracając z Cebulskiego, no to on jest największym sceptykiem, jakiego spotkałem w życiu, i porównanie go do tych, co piszą motywacyjne książki czy biznesowe i na hura hop do przodu, to właśnie wręcz przeciwnie, on je obala i jest takim...
1: Nie, on nie narzeka ciągle, że tam, wiesz, mu wszystko blokuje i tak dalej.
3: On jest takim demotywatorem, nie motywatorem.
1: Nie, no to tak.
3: Nie wiem, czy narzeka.
1: Narzeka, że tam ciągle urzędnicy i tego, ale najbardziej mnie w tym człowieku, wiesz co, że się tam mówią, że co, promowanie komunizmu, nazizmu, coś tego, a to jest człowiek, który otwarcie mówi, ty tam lewaka, to bym z helikoptera do tego. No,
3: no mówił, żeby zrzucał. No takie ma...
1: No, tam niektórzy, wiesz, gonią, chcą gonić za czę na koszulkach, a tutaj to jest okej. Okay. To trochę takiej symetrii, nie?
3: No to takie troszkę, ale to jest taki mały naleciałość mała i to tak prześmiewczo trochę jednak.
1: No nie, on jest taki...
3: Nie każdego by z helikoptera.
1: Ja widzę, że
3: nie daj mi się zwariować.
1: Lubisz czy znasz osobiście?
3: No, udało mi się go poznać kilka razy, spotkać w Londynie, no.
1: Bo ty tutaj jesteś ten, bardziej ze strony libertariańskiej, rozumiem.
3: Nie, teraz mam tak pomieszczone w głowie, że tak lubię słuchać różnych ludzi. Bo, no jak zresztą, no
1: właśnie, jak tam siedzisz na...
3: W radiu ludzie lubią posłuchać z lewej, z prawej.
1: No wyspach w stolicy, czy gdzieś poza stolicą?
3: Wiesz co, w Portsmouth, na samym południu.
1: Aha, to tam rejony. No bo ja spędziłem 2 lata w stolicy. I się ostatnio tak, tam moja była dziewczyna mieszka. Cały czas w tym Londynie i się jej pytałem, bo na ostatnie mieszkanie, nie, to no, ostatnio. To widzisz, mi to, ten postarzałem się i dla mnie ostatnio to jest 5 lat temu, nie? No, kupiłem mieszkanie sobie i się tam urządziła już w tym Londynie i się pytałem, czy się do Brexitu przygotowują. Mówi, że nie, Londyn tym nie żyje, a jak Portsmouth tym żyje?
3: Nie żyje właśnie. Ja, informacje o Brexicie to ja czerpię od znajomych z Polski i z polskiego YouTube'a. Tu bardziej w Polsce się przejmują tym wszystkim niż na wyspach. Nie wiem czemu.
1: W Niemczech też się nie przejmują i podejrzewam, że wszyscy wiedzą, że chyba do tego nie dojdzie i to dlatego jest. A w Polsce to takie podsycanie. Bo mi się wszystkim...
3: Ja myślę, że Brytyjczycy potrzebują ludzi do pracy i strzeliliby sobie w stopę, gdyby zaczęli wypowiadać umowy, czy utrudniać ludziom, którzy są pracy. Społeczeństwo się starzeje i potrzebują.
1: Ja myślę, że największy problem jest taki, że chyba tam Thatcher swego czasu zindustrializowała ten kraj i nie wiem, przy braku przemysłu jest potrzeba, no bo City tam wytwarza ileś tam 20%, tak, PKB w ogóle Anglii.
3: A nie wiem.
1: No i potrzebują tego swobodnego przepływu tego kapitału, a z drugiej strony potrzebują bezcłowego importu tych przemysłowych produktów, które już nie produkują i myślę, że to tak by się nikomu nie opłacało, nie, wyjście.
3: Trzeba było też zobaczyć na statystyki, jak wiele, który kraj jak handluje bardzo z kimś, no na przykład my z Niemcami, jak dowiedziałem się, że chyba 20% PKB czy coś, to sam handel z Niemcami.
1: Nie, chyba nawet 50% naszego handlu zagranicznego to jest z Niemcami.
3: A nie handlu, tylko w ogóle PKB jakoś.
1: Ale
3: nie wiem, może coś
1: pokręciłem. 50% naszej wymiany?
3: Jakiś wskaźnik był, że dużo w każdym
1: razie. No, ale było, że...
3: Nasze gospodarki są uzależnione od ciebie trochę.
1: W jedną stronę, bo to jest, ja gdzieś czytałem, gdzieś tam mam statystyki, to jeśli dobrze pamiętam, bo to znowu będzie, że kłamie, ale jeśli ktoś mnie sprostuje, to okej. Okay. Ale to jest chyba 50 czy 40% naszej wymiany handlowej jest z Niemcami, przy czym dla Niemiec to jest jakieś 2%.
3: O, to to może aż sprawdzę sobie, bo ciekawe jest.
1: Że my dla Niemców nie jesteśmy żadnym partnerem, ale Niemcy dla nas są kroplówką, nie?
3: A może tak być? No, jakieś gospodarki są, to jest naczynia połączone, to wątpię, czy by tak taka aż dysproporcja była, ale nie wiem, nie
1: no Niemcy, wiesz, Niemcy to jest czwarta gospodarka świata, także oni mają tam potencjał, no my troszeczkę mniejsze. Dla nich to chyba pierwsze, Chiny są pierwsze. Chiny, których się ostatnio zaczynam powoli bać, bo może moja żona jest Chinką i tam bywam i tak dalej, ale ich podejście do kapitalizmu i do kontroli ludzi jest dla mnie przerażające. Bo nie wiem, tam ostatnio, może słyszałeś o tym programie, który ma punktować ludzi za zachowania.
3: Tak, tak, słyszałem.
1: No, to teraz wprowadzają jeszcze coś takiego, że to chyba w Polsce opracowano ten algorytm, który rozpoznaje tam nietypowe zachowania na ulicy. I wszędzie wszechobecne kamery będą skanowały wszystkiego i wszystkich twarzy i ponadto jeśli wychwycą, że robisz jakieś nietypowe zachowanie, które odchodzi od normy, to od razu cię zaminusują, nie? W tym katalogu ludzi punktowym i na przykład nie możesz kupić sobie potem biletu na pociąg, bo masz kuźwa coś.
3: No właśnie taką barierą jakby tamą przed takimi zapędami jest Kościół katolicki, mi się wydaje, który...
1: No nie, Kościół katolicki, przepraszam cię, za największymi tyraniami zawsze.
3: No gdyby był w Chinach popularny, to by nie doszło, nie mogłoby dojść do takiego czegoś, bo te prawo własności...
1: No nie, no ja jak najbardziej przecież Chiny jest kapitalistyczny kraj, prawo własności, wszystko jest szanowane, no. Co tym opowiadasz?
3: Okej, dobra, może nie wchodzić. Jednak... Racja to jest przerażające z perspektywy
1: straszne, bo...
3: Europejczyka. No. Nie znam się na Chinach, nie byłem nigdy. Jakoś też pasja mi nie czytam o Chinach, jednak o tym, co dlatego... mówisz, właśnie słyszałem i już mam dość.
1: Ostatnio tak byłem wyrabiać swojej córce paszport, także postanowiliśmy, że chińskiego mieć nie będzie, będzie miała tylko polski póki co, póki nie zmienimy na niemiecki, bo lepiej nie mieć za dużo wspólnego z tym krajem, bo co tam się dzieje. No bo Chińczycy też jest taki problem, że oni nie są jakoś tam specjalnie ekspansywni, oni tam gospodarczo może tak, ale jakoś tam napadać swój system wprowadzać, to nie. Ale być częścią tego systemu to nie jest nic fajnego i szkoda, że to w Europie się rozlewa na Europę, te pomysły władzy.
3: To tak, mają takie zapędy Europejczycy, żeby też tak kontrolować.
1: W Polsce opanowano na jakimś uniwersytecie, opracowano właśnie ten system automatycznego rozpoznawania zachowań niebezpiecznych. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Nie pamiętam, która to politechnika, ale właśnie chyba na zlecenie Europolu czy czegoś. I to miało być wprowadzone, a chyba nie zostało do końca. Ale opracowano taki właśnie, to Europejczycy byli, Polacy wręcz, byli prekursorem tego rozpoznawania automatycznego zachowań podejrzanych na ulicy.
3: Technologia technologią, opracowaną, nieopracowaną, tu czy tam bardziej tylko wdrożenie tego to przez rząd, i to jest tak odgórnie, to jest problem chyba.
1: No. No, bo przynajmniej jakąś jeszcze tam mamy chociaż ty tam, gdzie ty masz demokrację, tam w tej Wielkiej Brytanii, ty masz tam przecież monarchię i to taką bardzo
3: statuetkową.
1: Zapiziałą, nie, no, ale masz ten. Tam jest niesamowita klasowość przecież.
3: Tak, to prawda. O tym się też nie mówi. U nas się dużo mówi, o jak tak bogacze są i biedni, że rozwarstwienie. Nie. Właśnie my w miarę jednolitym krajem jesteśmy, wbrew pozorom.
1: Nie, no klasowym. Ja pamiętam, jak mieszkałem w Brytanii i wiem...
3: Ale w Polsce, mówię, jesteśmy.
1: Nie, my w Polsce tak, jesteśmy w miarę egalitarni.
3: Tak, tak. No to...
1: Do tego, co jest w Wielkiej Brytanii, bo...
3: W Wielkiej Brytanii są ludzie rozwarstwieni, tak?
1: Nie, tam jest wręcz klasowość, tam jest dziedziczność klas, jak...
3: Tam po prostu klasy są rozwarstwione. O, tam,
1: no bo to jest w bardzo prosty sposób wstrzymany. Po prostu się utrzymuje opłatę za studia. I one są na tyle wysokie, że jak się urodzisz w rodzinie robotniczej, to nigdy nie skończysz studiów i do widzenia. Nie? I będziesz robotnikiem całe życie i twoje dzieci będą i twoi wnukowie. Jak się urodziłeś w bogatej rodzinie, no to pojedziesz do Oxfordu, gdzie spotkasz kolegów z innych bogatych rodzin i pozostaniesz i twoje dzieci pozostaną i tak dalej. I tak się to robi.
3: Sam termin nowobogacki pochodzi właśnie chyba z wysp. Jeśli ktoś się rzemieślnik dorobił i awansował społecznie, no to jeszcze mało tego, to ta wyższa klasa go nie uznawała w pełni za swojego, bo był nowobogacki, tak? No tak. To,
1: jak to mówią, garnitur dopiero w trzecim pokoleniu dobrze leży.
3: Ja to nie słyszałem dobrze.
1: Tak, muszę się tym dokonać wyznania w ogóle prywatnego. Byłem tu ostatnio u dentysty, a to ostatnio przed ślubem byłem, to było w maju. No i byłem w maju u dentysty i powiedział, że wszystkie zęby mam takie idealne, a tam czuję, że mam jakieś dziury. Nie, nie, żadnych dziur nie ma. A teraz mnie tak zaczął boleć jeden ząb. Partacze. Strasznie. A tam na NHS narzekasz?
3: Nie narzekam, bo nie korzystam. Raz próbowałem, to powiedziałem do Polski.
1: Co się

0: takiego. No to wychodzą z założenia, że tam gówno, jak się przeziębiłeś, to co tam ci się stanie, nie? I to musisz się umówić tak na termin. Jak moja dzwoni, to zawsze sekretarka tam. A po co pani? A co tam? A co? Grze gorączka? To super, co tam wziąć? Przecież to można w aptece kupić. Naprawdę trzeba doktora? Nie, to pani poleży za dwa dni, zadzwoni. Jak będzie gorzej, to, to będziemy umawiać. No i tak to tam działa. Także jeszcze lepiej, bo i też ci przepiszą, jak już dojdziesz do lekarza, to dostaniesz paracetamol. Ale jeszcze trzeba dojść do tego lekarza.
1: To jest... Tak, kolejki są. Moja siostra miała wysypkę i zawoziłem ją do przychodni. To jest ten, jak to się nazywa? Tak jak u nas, ta odpowiednik izby przyjęć, tak? Dobrze mówię? Mhm. To kolejki są wręcz przedziwne. Przedziwnie długie i...
0: W szpitalu?
1: Kilka dobrych...
0: W szpitalu?
1: W szpitalu, tak, tylko z oddział ten... Kurde, nie wiem, wleciała mi ta nazwa z głowy. Jak na przykład jedziesz...
0: ratunkowy.
1: Tak, na ten oddział, nie, że umawiasz się z lekarzem, tylko po prostu coś się dzieje takiego, że, że lecisz od razu do szpitala. Izba przyjęć.
0: Bądź, ja też ostatnio to z moim dzieckiem byłem ostatnio 2-3 razy.
1: No ty też. Sorry.
0: Z dzieckiem? No, mówiłeś? Nie, dobra.
1: Z dzieckiem jeszcze pewnie da się jakoś tak patrzą bardziej, da się przebić przez tych urzędników, lekarzy pewnie, co nie?
0: Nie, to tak w miarę egalitarnie jest numerek i ten, i tak średnio czas oczekiwania 15-20 minut to cię biorą. I to w niedzielę o 22. Nie, to ci muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o niemiecką służbę zdrowia, to moja tutaj małżonka, która w Chinach się wychowała, potem mieszkała długi czas w Holandii, także tą służbę zdrowia zawsze miała taką dziwną, to ona się tak zawsze pyta, ale kuźwa, skąd oni mają na to pieniądze, nie? No, ale potem mi pokazałam, że ja mam składki zdrowotne i to chyba płacę od pensji 750 euro co miesiąc. Także one są tu dosyć wysokie w Niemczech, nie? Ale przez to mają taki chyba ten przerost pieniędzy, że tutaj, no nie wiem, jak miała poród, to oczywiście ten pokój jednoosobowy, nie? W menu szpitala masz jakieś tam gulasz z jelenia i tak dalej, nie? Wszystkie leki za darmo, badania, ten, o Jezu. To ja ci powiem, że tutaj, no, jest jak ten. Więc naprawdę są warunki pięciogwiazdkowe w szpitalach, no ale niestety to kosztuje, nie? Się płaci trochę.
1: No ale przynajmniej płacisz, że masz coś, a...
0: Nie, no to tak, to trzeba przyznać, że jak tu pójdziesz do szpitala, to tam fochów nie robią. Wszystko zostaniesz, przebadają cię na wszystkie możliwe możliwości. Do domu cię tak łatwo nie puszczą.
1: Tutaj odpowiedniki hospicjów, tylko nie prywatnych z tego NHS. Też mi wyszła nazwa z głowy. Jak ktoś jest w tym stanie...
0: Do hospicjum, no, po polsku.
1: Nie prenatalnym, tylko tym drugim.
0: No.
1: Terminalnym.
0: No, to hospicja.
1: No to właśnie dla takich ludzi, bo byłem w kilku. Bo pracowałem jako kurier, jeździłem, miałem w różnych rejonach takie. No to one są bardzo naprawdę, z dużo pielęgniarek są. Po pierwsze, ja po tygodniu się zorientowałem, że to jest w ogóle szpital, bo to jest zrobione jak hotel dobry, jak mieszkanie wręcz. Jakby nie te szerokie korytarze, windy i personel był przebrany w uniformy, no to bym nie wiedział. Jest bardzo tak domowa atmosfera. I to naprawdę spoko. To jest dofinansowane. U nas to, słuchałem w TOG FM ostatnio o wielu, może nie skandalach, ale wielu skargach. Jak się rodziny dowiadują o tym, że ktoś jest chory na raka na przykład, czy został mu gdzieś tam dni, to lekarze nawet nie mają czasu na korytarzu domowego w biegu do rodzin. Nie masz żadnej hospitalizacji, wszystko ewentualnie prywatne jest to u nas leży w Polsce.
0: No ja zawsze mówiłem, że tam nie możemy patrzeć na zjawiska przez pryzmat Polski, bo u nas to wszystko jest takie karykaturalne, nie? Nie możemy oceniać, jak działa urzędy, państwo, czy coś przez pryzmat państwa polskiego, bo ono jest taką trochę karykaturą, nic tam nie do końca wychodzi. Nie?
1: Zależy, która gałąź właśnie ta to leży, ale właśnie pójdziesz. Ja wolę do Polski do lekarza iść. Naprawdę lepiej, szybciej.
0: Nie, no.
1: O dentystach już nie wspomnę, bo to polscy dentyści są znani na świecie z fachowości. Zależy, która.

0: gałąź jeszcze w służbie zdrowia?
1: Nie no, służba zdrowia...
0: Jest brana pod lupę,
1: no. NHS jest po prostu już tak zły, że pamiętam, że jeszcze za czasów mojej bywalności w Londynie to czytałem i się śmiałem, że brytyjski minister pojechał do Polski i oglądać polskie szpitale i polską służbę zdrowia jako przykład, jak ulepszyć. Także to nie jest tak do końca, że ta nasza służba zdrowia jest taka zła. Zresztą,
0: nie, to... zależy dokładnie, która gałąź... No. Który szpital też, w jakim województwie pewnie, jak dofinansowany jest, jak jest zarządzany. To różnie.
1: Nie, no. Ogólnie dostępność jest dosyć duża, bo na przykład w takiej Holandii, gdzie ona tam... Wiesz, ja nie wiem, dlaczego na przykład Holandia jest gdzieś tam na jakichś bardzo wysokich pozycjach tych rankingów służby zdrowia, gdzieś tam się kursuje, że najlepsza w Europie, czy coś takiego, ale tam ona jest niedostępna, nie? Żeby tam się dostać, to w ogóle za wszystko musisz zapłacić, to też nie wiem, jak się płaci tam w tym... W Anglii się nic nie płaci, bo ja pamiętam, nic nie płaciłem, nie?
0: Nic się nie płaci i nic z tego nie ma.
1: Tak, tak, a widzisz, a w Holandii nie dosyć, że nic z tego nie masz, to w roku musisz zapłacić jakieś 400 euro z własnej kieszeni za lekarzy i dopiero ponad to zaczynają ci płacić. To jest kolejna, państwo stara się zniechęcić ciebie, żebyś chodził do lekarzy, bo jeśli pójdziesz do lekarza, to biedna, prywatna firma będzie musiała zapłacić za tego lekarza, no a trzeba niestety wspierać biednych, prywatnych. No, a co do tego Zbyszka w ogóle Cybulskiego, bo ty słuchasz pewnie kontestacji przez to, zrozumiałem.
0: Kamila,
1: przepraszam, Zbyszek Cybulski, no, aktor, nie? To ty kontestacji słuchasz, nie?
0: Wiesz co, byłem na zjeździe w Asbiro, to było z 8 lat temu. Kontestacja raczkowała, taka mała była wtedy jeszcze. I tak, słucham od dawna, dawna. Widzisz, nie przerobili mnie na przedsiębiorcę jeszcze.
1: Nie wiem, tak jest ostatnio tak przypadkiem całkiem, nie wiem, to mnie na fejsie wyszło jako podpowiedzi, żebym ich polubił. Nie wiem, jaki to algorytm tam mają na fejsie, że do mnie starego tego, jak to mówią, nieudacznika, któremu nic nie wyszło, do tego nie lubię tych, co wyszło, czyli marksisty. No i takie mi wrzucili podpowiedzi w kontestację, no to wziąłem. Zobaczyłem, o czym oni rozmawiają. Mi się wydaje, że ten Hugo to jest taki... Nie wiem, znasz Hugo? Nie znasz Hugo. Osobiście pewnie.
0: Poznałem. Byłem na...
1: Poznałeś.
0: Wykładzie, nie wykładzie, no tam. Właśnie tak poznałem kontestację, bo on zareklamował
1: się. On w IT chyba, nie? Pracuje.
0: Tak.
1: No i widzę, że on właśnie wydał... Bardzo mi się nie podoba ten tytuł tego książki, którą wydał. Widziałeś tą książkę, którą...
0: Biurwokracja,
1: właśnie, bo tak jak całą oglądałem tą tragedię w tym Koszalinie, co się stała i te komentarze, gdzie było państwo i co robiło, to zaraz właśnie mi się przyznało, że ten facet i w ogóle to cała libertariańska nagonka na te przepisy, to co wcześniej mówiliśmy, tak już wydaje mi się, to całkiem nieuczciwe, naprawdę, ludzie, urzędnicy, to nie jest tak, że oni się budzą rano, tylko żeby jak przewalić przedsiębiorcy.
0: No Hugo jest... taką miał wypowiedź, że
1: no tak
0: gdzie było państwo? Tego...
1: Nie, to nie jego styl, mówię, tylko było, wiesz, we wszystkich mediach w Polsce było zaraz, dlaczego to nie było kontrolowane.
0: No tak, czemu... tak. W ogóle premier Morawiecki z Danonka wyskoczył i już przekontrolował, sam skontrolował całą Polskę i kampanię sobie ubija na śmierci.
1: No i to jest
0: właśnie... dziewczynek, to jest okropne, co oni robią.
1: Tak, to jest paskudne, a to powinno być właśnie od 20 lat, zamiast tej całej narracji, bo to jest wiele takich, wiesz, rządów, które chcą się przypodobać ludziom, co mają pieniądze, czyli przedsiębiorcom, czy innym zachodnim korporacjom, to cała właśnie nagonka na to, że przepisy należy olewać i tak dalej. Nie wiem, dlaczego zauważyłem, że to jest głównie wśród takich drobnych IT przedsiębiorców, co tam no chyba Hugo też jest drobnym IT przedsiębiorcą, który tam pisze strony, czy co on tam robi, nawet nie wiem. I że mają taki wielki hejt na państwo, bo tam przyjdzie kontrola skarbowa, bo trzeba pracownikowi zapłacić, bo albo właśnie strażak, albo sanepid i to jest zgnojenie mnie, bo ja sobie mogę robić co chcę, bo jestem wielki przedsiębiorca. O dziwo, powiem, że może poza Amazonem, który jest na pewno skurwysyny Amazony, parę tam marketami, to w Polsce tymi najbardziej przestrzegającymi przepisy, właśnie jakieś proporcje sanitarne i tak dalej, to są te takie upływane wielkie zachodnie korporacje, które dziwo przychodzą i im się nie opłaca tam, wiesz, jak to Januszowi biznes tam 1-2 euro, czy tam złotówki zaoszczędzić na tym, że tam zostawię paletą drzwi, czy nie zrobię drogi ewakuacyjnej, czy tam sobie w garażu jakieś escape room zrobię i tak dalej. To właśnie te wielkie korporacje są tymi, którzy najlepiej, o wiele lepiej płacą niż tej drobni i przestrzegają i prawa pracy, i przestrzegają w miarę PPOSZ i sanepidu i tak dalej. Taki najbardziej opływany, a ci nasi jakoś tak średnio chcą tego przestrzegać.
0: No i czyli potem czyli nasi wielcy, większe podmioty, tak?
1: Nie, no nasze większe podmioty też, ale dużo właśnie takich Januszów średnich tam.
0: Tak, tylko właśnie firmy do 4 osób, które zatrudniał też, nie pamiętam, czy do 4, czy do 7, jednak te najmniejsze, one robią 90% PKB tych dużych firm, co zatrudniają po kilkaset osób, to jest kilka procent tylko w skali kraju. A gnębi się właśnie ich stać poza tym już przy tej wielkości na trzecią gaśnicę, piąte drzwi i szóstą alejkę ewakuacyjną, a takiego, kto ma...
1: Nie, ja ci powiem, przepisy są dosyć w Polsce dobrze skonstruowane i z tego, co pamiętam, bardzo dobrze przystają do tych amerykańskich takich sztandarowych azmy, czy jak one się tam nazywają. I one są dosyć spójne, dosyć proste i tam naprawdę nie ma dużo...
0: W Polsce, że spójne i proste przepisy są?
1: I przepisy PPOSZ, jeśli chodzi o przepisy budowlane, naprawdę nie mam co narzekać. Przepisy budowlane w Polsce nie są takie złe i ze strażakiem zawsze można się dogadać. Tam naprawdę...
0: Tak, tylko od strony projektowania, tak? Mówisz. No tak. Tylko od strony użytkowania potem tego.
1: No, ale jak jest zaprojektowany...
0: Tak... Nachalności urzędników, liczbę kontroli, to już nie jest tak...
1: To nie ma nachalności. Ja ci powiem, nikt tutaj, ja pracuję w dosyć małej firmie i nikt nie narzeka, że co roku przychodzi strażak i kontroluje gaśnice, czy były sprawdzane, legalizowane, nie? To nie ma problemu.
0: Przychodzi... W kontestacji też nie narzeka na strażaka, kto gaśnicę raz do roku sprawdza, tylko są przypadki, że ktoś ma 200 dni w roku kontrolę. Musisz urzędnikowi
1: ja ci powiem, że o takich rzeczach tam
0: musisz,
1: mało słyszałeś
0: papiery. No, ale to jest nieodosobnione, to nie są odosobnione przypadki.
1: Właśnie nie wiem, co się tak na tych biednych pisaczy stron internetowych to państwo uwzięło, ale jeśli chodzi o tych, co znam, co mają jakieś biuro projektowe, co sobie tam budowlane filmy i tak dalej, takich w miarę normalnych ludzi, bo znam takich budowlańców, co też jadą sobie w H, z BHP i tak dalej, potem są tragedie, ale znam dużo takich właśnie z tej firmy branży, gdzie powiem ciągle przyjdzie jakaś kontrola krzyżowa na faktury, coś tak dalej, no nikt się na to nie za bardzo skarży. A dużo właśnie takich nie za bardzo, wiesz, co tam nie wyszło, coś by chcieli przykombinować i zazwyczaj takich firm, co nie za dużo produkują, to ci to najgłośniej, że tu mi ciągle kontrola siedzi i tak dalej i wiem, że w wielu przypadkach to są naprawdę zmyślone historie. Bo fakt, na przykład to, co było w Bartoszycach, co tam za tą zmienioną żarówkę, nie? Miał kontrolę skarbową. Kojarzysz tą akcję?
0: Tak.
1: No. To ja wam powiem szczerze, że to nie ma nic wspólnego z tym, że państwo jest wredne i tak dalej, tylko ja znam te rejony, wiem, jak działa to w polskich małych miasteczkach. Po prostu urzędniczki dostały od szefa tego urzędu zlecenie, żeby udupić tego konkretnego człowieka, bo on tam komuś podpadł. Księdzu proboszczowi, burmistrzowi, komendantowi policji, whatever, on podpadł, nie? No i tak można wykończyć, nie? Ale tak, żeby urzędnik się sam z siebie budził rano i chciał cię kontrolować, to tak w Polsce nie jest. Naprawdę wiele firm...
0: Po tym incydencie wyszły różne brudy, że przełożeni kazali szeregowym urzędnikom kilka prowokacji robić, i to w małych, bo dużych się nie da, bo trudno, bo zaskarżą, tylko najlepiej takich właśnie za żarówkę, za coś, nie wiem, chleb spod lady.
1: Nie, myślę, że to wyszło.
0: Z kasy fiskalnej.
1: Nie, to wyszło, żeby robić takie prowokacje, podejrzewam, bo się chcieli zamaskować, że załatwiałem sobie prywatne brudy. Ja też powiem, ja miałem projekty właśnie na takich wioskach w zachodniej części kraju, małych, a tam trochę żyłem, jako wiesz, zarządzając projektem na takiej wiosce, to ci wszyscy się zejdą, nie? Burmistrz, proboszcz i inni. I na grilla trzeba z nimi iść, łódeczkę popić i tak dalej. Ja naprawdę zobaczyłem, jak to na tych wioskach to działa. faktycznie tak jest, no. Tam jest taka mafia trzech osób, oligarchia i to rządzi, nie? Jak podpadniesz, to cię załatwią z mocą prawa. Ale w dużych miastach naprawdę nie ma czegoś, bardzo dużo ludzi znam, co prowadzą biznesy i nie słyszałem, żeby tam jakieś właśnie wielkie gnębienie było przedsiębiorców, wręcz przeciwnie. Polskie państwo przecież sprzyja przedsiębiorcom, tam można rozliczać nadgodziny w jakimś tam długim okresie czasu, można płacić tam mniejsze niż inni, można tam pewne uchybienia dopuszczane są i w rozliczeniach pracowników i tak dalej, są dotacje, którzy w ogóle dotacje to są takie, że ci najwięksi piewcy wolnego rynku to zazwyczaj pierwsi tam lecą, żeby im coś z podatków kupiono i tak dalej, i tak dalej. Także no nie jest tak, że w Polsce wręcz przeciwnie, tych małych przedsiębiorców się promuje, no.
0: Tak, ja wiem, tak, taki jest PR teraz, że państwo przyjazne ludziom, małym przedsiębiorcom,
1: no proszę cię, a kto bierze te dotacje?
0: A prawo jest produkowane tak na potęgę, w cały czas jest
1: nie, prawo, ja nie mówię, że wszystkie prawo jest idealne i w ogóle
0: Polska... Mówię, że ale tylko następne uchwały wychodzą w takim tempie, że przedsiębiorca wstaje rano i nie wie co, czy to co tydzień temu robić, czy może dalej robić. I właśnie to co jest dobry wskaźnik, jak bardzo prawo jest skomplikowane. Wiesz, ile w Polsce jest, znaczy nie wiem, bo nie znam liczb, ale wiem, że w porównaniu do innych krajów jest bardzo duża różnica, jeśli chodzi o firmy księgowe, które obsługują firmy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj to ze świeczką szukać, gdzie jestem, a w Polsce to jest księgowa, księgowość, biuro księgowe, to jest każdy musi mieć, bo by się nie połapał w tym wszystkim. I to jest...
1: To w Niemczech też, ale to z trochę innych powodów. To jest po prostu łatwiej.
0: To jest takie jakby taka gałąź odrosła, która jest nikomu niepotrzebna, bo gdyby to było wszystko prostsze, to jedna księgowa by robiła, nie, obsługiwała 50 firm, a nie 5.
1: Ja podejrzewam, akurat w tej kwestii księgowości to podejrzewam, że to jest prawo podatkowe jest tak konstruowane, by tym wszystkim wielkim firmom po prostu umożliwić niepłacenie podatku w ogóle. Dlatego to prawo się robi takie skomplikowane. A wystarczyłoby w ogóle... Jest jeden podatek, którego mi bardzo brakuje w Polsce, który istnieje w Niemczech, a mianowicie podatek obrotowy. Można by zlikwidować w ogóle dochodowy korporacyjny, po co to zostawić sam obrotowy na jakimś niskim poziomie.
0: Przecież kto by pomyślał, korwinistą jesteś, widzisz.
1: Nie, to jest akurat wszystkich socjalistów, bo podatek dochodowy w ogóle korporacyjny można bardzo łatwo obejść. Podatku obrotowego nie obejdziesz, ni chuja.
0: O ile sproszczę, ile firm by wolało zapłacić ciut więcej, albo tyle samo i po prostu...
1: Oj nie, to by były, wiesz, na to nie pozwolą firmy typu Orange, typu tam, nie wiem, Coca-Cola, typu...
0: No ale by musiały, bo tak już nie obejdziesz, bo to jest tak prosty podatek.
1: No i dlatego nigdzie. No w Niemczech on istnieje. No ale Niemcy są czwartą gospodarką świata i z niemieckim rządem trzeba się liczyć. A do polskiego rządu można sobie wysyłać, tak jak pani Mosbacher, ambasadorka Stanów, nie może wysłać list, nie podoba mi się ta ustawa i następnego dnia ta ustawa jest wycofana. No, także to znowu...
0: Słyszałem, nie pamiętam od kogo, że w Szwajcarii jest, tak? Że jeśli właśnie masz jakąś działalność gospodarczą czy coś, to idziesz do banku i zakładasz sobie konto dla firm, czy dla przedsiębiorców drobnych, czy samozatrudnienia, coś takiego. I ten bank ci właśnie ten podatek obrotowy od każdego zlecenia automatycznie odlicza i to idzie do rządu i rząd wie, bo jesteś, bank weryfikuje, jemu zależy, żeby każdego zweryfikować dobrze, żeby nie było podwójnych kont i tak dalej, przedsiębiorczych i oni to robią dobrze, lepiej od urzędników na pewno i tak to działa. Nieproste, nie fajne?
1: Nie, no bardzo proste, bardzo fajne i bardzo popieram i tak powinno być.
0: Tak powinno być. I ile urzędników
1: Ale znowu powiedzmy sobie tutaj na antenie wprost, żeby się nie wpisywać po tej całej tragedii, to nie jest tak, że wszyscy urzędnicy chcą nam zrobić źle. To kiedyś wodzą twierdzić, że wszyscy, że wszystko może być prywatne, a ja twierdzę, że nie wszyscy i nie wszystkie przepisy są głupie. Przepisy przeciwpożarowe, przepisy sanitarne, przepisy budowlane, niektóre są stworzone po to, żeby nam się nic złego nie stało wszędzie, żebyśmy nie musieli, bo wiesz, to jest z tej liberalnej strony mówię, dobra, niektórzy się sparzą na czymś, to nie będą mieli klienci, ci przedsiębiorcy upadną i tak się rynek sam wyreguluje. Dobra, ale czy możemy sobie na to pozwolić, że dobra, do jego escape roomu już nikt nie przyjdzie, a do innych będą bardziej uważać, ale czy musimy poświęcać 5 żyć młodych dziewczyn na to, żeby ktoś stracił klientów, czy może lepszą sytuacją jest, że stworzymy klimat taki jest jak w Niemczech tutaj, że jest przepis, że ma być 5 gaśnic, jest 5 gaśnic, przychodzi strażak, sprawdza je, wejścia ewakuacyjne są niezastawione i okej, i tyle. I stworzyć taki klimat, że dobra, jest sobie państwo, są przepisy, ale te przepisy po coś istnieją? One mają jakąś uzasadnienie. Dobra, ale z drugiej
0: strony... Tylko, żeby one były proste, przejrzyste.
1: O, to też musimy zadbać, ale mówię...
0: Też jak to się nazywa, urzędnik, który powołuje się na te przepisy, też żeby to zrobił jakoś z głową, bo zmierzyć komuś linijką zlew czy pisuar jest łatwo i dać mu mandat, bo 2 centymetry za blisko czy za daleko, ale żeby to było tak z głową zrobione, te przepisy przestrzegane przez urzędników, to też jest ważne. Ale prostota przepisów.
1: Prostota, ale też stróżmy klimat. Bo nie wiem, na przykład w Niemczech jest dużo rzeczy, których nie musisz tam udowadniać przed urzędem i tak dalej, bo urząd ci ufa. Ale on ci ufa dlatego, że obywatele też nie oszukują na tyle i też się nie starają. Byśmy stworzyli trochę więcej w Polsce takiej atmosfery zaufania, że my ufamy, że dobra, wiem, że to śmiesznie na przypadku polskim brzmi, ale to trzeba kiedyś do tego doprowadzić, że my będziemy ufać temu, że te przepisy są stworzone po to, żeby nas przed czymś uchronić, a państwo będzie ufać, że my będziemy ich przestrzegać i wtedy wszystko zacznie pięknie działać.
0: Bo sam mówiłeś, że to się zmienia i wcześniej też mieliśmy rozmowę
1: z kapitanem,
0: z słuchaczami, że też potwierdzili, że to się zmienia. No, tak, że
1: rzeczy się zmieniają, oczywiście, i chciałbym, żeby też trochę mniej było tego właśnie z tej strony tych libertania, narzekania, że jedyne, co urzędnik robi, to każdy przepis i wszystko jest tylko po to, żeby udupić przedsiębiorcę od jego. No i mamy przedsiębiorcę, który olał wszystkie przepisy i sobie stworzył to, co chciał tam, no i stracił 5 klientów na zawsze i czy to fajne, czy nie. Jak ktoś tu napisał, że nie przeszkadza, żeby audyt budowlany, przeciwpożarowy były wykonani przez akredytowane firmy i to się odbywa tutaj w Niemczech, jest prywatny TÜV, który robi nawet przeglądy samochodów. No, on jest akredytowany przez rząd niemiecki, nie widzę przeciwko temu żadnych przeciwwskazań, robią wszystko tak, jak ma być w przepisach. I tutaj jak przechodzisz TIF, to oni ci będą marudzili na kapiący olej, nie? W samochodzie.
0: A mało tego, firmy, które już mają kasę, to takie wyrośnięte, to one mają przepisy wewnętrzne, często bardziej restrykcyjne niż państwowe kontrole. Nie wierzę, że w McDonaldzie sanepid by powiedział, że czy coś macie źle.
1: Nie, proszę cię.
0: McDonald na pewno ma przepisy 3 razy bardziej restrykcyjne niż sanepid.
1: Nie, to było o firmach akredytowanych, ale jeśli
0: chodzi... No tak, wiem, ale tak...
1: Ja bym akurat tak daleko nie szedł, żeby ufać samokontroli przedsiębiorstw.
0: Nie mówię, żeby zlikwidować kontrolę tamten państwowe, tylko tak mówię, że powyżej tak... pewnego poziomu samej firmie zależy na tym, żeby nie stracić
1: To jedno są
0: sam siebie już.
1: To jedno są standardy, a drugie to po prostu, wiesz, czasem może być afera. Bo jakaś głupia kontrola coś wykryje i będzie, wiesz, PR-a tam panu Wackowi gdzieś tam. Tu, wiesz, ty możesz to zobaczyć w ogóle w takich turystycznych miejscach. Tak gdzieś pojedziesz, że tam te przepisy tak są średnio przestrzegane i turystyczne miejscowości, jakieś Chorwacji, czy na południe Włoch, czy nawet w Austrii miałem coś takiego, się spotkałem. właśnie takie knajpy, gdzie tylko turyści jedzą, gdzie oni naprawdę się nie boją, że stracą klientów, bo no teraz to może więcej, jak jest to Google i możesz oceniać jakieś
0: trapadwajzory. Przemalują budkę, przepchają 2 metry dalej, będzie.
1: Tak, ale to właśnie, oni widzą to i takich knajp beznadziejnych, tak, w których możesz się zatruć, ile ludzi się truje nad morzem i tak dalej. Zresztą każde wszystkie inspekcje, które są robione nad polskim morzem co roku, to te wszystkie smażalnie, to wszystko to jest takie gówno. A to jest dlatego, że oni się nie boją, że stracą klienta. I tu mamy właśnie taki moment, to wodzu by się znowu ze mną nie zgodził, ale ja tu właśnie wodzowi mówię, że to jest taki rodzaj działalności, gdzie bo ktoś mówi, że wiesz, że musisz dobre usługi dostarczać, żeby klient przychodził następny. No nie, no bo to jest klient epizodyczny, on będzie co roku inny, co 5 minut będzie inny klient, który już nigdy tam nie wróci, ale ten klient zawsze będzie jakiś inny, który jeszcze nie zrażony i można go rąbać na wszystkim, nie?
0: Tak, niektóre gałęzie handlu czy usługowe, no to tak nie działa, nie da niewidzialna ręka rynku. No weźmy na przykład produkcję przypraw. Ktoś pozbiera jakąś miętę koło torów, koło drog między autostradą a torami, wysuszy, ponalepia ładne nalepki do woreczków da i masz tutaj miętę taką, ponapisuje, jak to nie leczy. Weź tego nie kontroluj. Niech on dostanie karę, na przykład on sobie przemaluje te nalepki, on to może robić przez całe życie.
1: No ale masz nawet taki escape room, na którym zrobisz sobie w garażu, zostawisz, zamkniesz ludzi tam na amen, nie? Bez żadnego wyjścia i postawisz piecyki, nie? Gazowe. Wszystko okej, okay, nie? No, co tam, nie? A do escape roomu to się raczej drugi raz nie chodzi, nie? Bo to już raz rozwiązałeś zagadkę, to nie idziesz drugi raz. Także może i czasem możesz, no jest takich dużo dziedzin, nie? Działalności, gdzie o stracie klientów... tracisz klientów raz i koniec, nie? Na całe życie.
0: Tak podsumowując, nie wrzucaj do worka naszych kontestatorów drogich z Kiyosakiem.
1: Nie, dobra, nie, ja to tak wrzuciłem wszystkich do worka, ale to...
0: Też się śmieję.
1: Tak wrzucałem po prostu tych wszystkich, którzy... Ja mówię, ludzie, ja was mogę lubić, szanować i tak dalej, ale zastopujcie ten tworzenie klimatu, że każdy jeden przepis jest durny, bez sensu i tylko jest stworzony po to, żeby państwo cię opresjonowało i państwo starało się, czyhało na twoją działalność. Bo szczerze powiedziawszy, to wiesz, państwo z innych, bierze inni ci u władzy i z innego źródła pieniądze. Takie te panie na przykład w NBP, które podejrzewam 10 tysięcy dla siebie zachowują, a 50 przelewają prezesowi na konto. To pewnie tak się odbywa. I oni stamtąd mają pieniądze, oni wszyscy się nie budzą po to, żeby was zniszczyć, udupić. Wiecie, większość tych przepisów jest, duża część tych przepisów jest po to, żeby to przestrzegać i jeśli nie chcemy więcej takich tragedii jak w Koszalinie, to bardzo proszę panie Hugo, panie Zbyszku i tak dalej, powiedzmy sobie, te przepisy, które są stworzone, by chronić życie ludzkie, przestrzegajmy się, bo one są ważne i no, tak jak w Niemczech, tu się przestrzega tych przepisów i jest troszeczkę inaczej zorganizowane.
0: Tak, tak na koniec jeszcze powiem, że to życzmy sobie więcej w nowym roku nowych, zdroworozsądkowych przepisów i na każdy przepis zdroworozsądkowy, żeby skasować 3 przepisy martwe, głupie i niedobre.
1: Uprośmy i uszczelnijmy podatki.
0: Ludzie będą chętniej przestrzegać dobra. To tak.
1: Oczywiście. Miłego wieczoru tam na wyspach.
0: Dzięki za rozmowę, cześć.
1: Dzięki. No, także porozmawialiśmy sobie z Kazem w Wielkiej Brytanii. Ja to może zrobię taką krótką przerwę, może. Muszę się tam gdzieś udać i w ogóle mnie już mi się temat troszeczkę powoli kończył. Tam jeszcze chciałem o Koronie trochę i rewolucji seksualnej, tak? Kiedyś tam w latach 60. bo trochę, wiecie co, pierwszy raz się w życiu zgodziłem z Karoniem w pewnej kwestii. Chociaż potem jego wnioski uważam za bezsensowne, ale już tak jest, nie? Z Karolem często się zgadzać, no, głupoty, dużo głupot gada, no ale dobra, także się zgodziłem, nie był śmieszny z Karolem, ale to może za małą chwilę, nie? Może i wodze zadzwoni, przecież może ja już będę kończył niebawem, bo takie rozwlekłe i długie audycje to pewnie też ciężko tego słuchać. To co by tutaj na przerwę wam puścić? Byli Niemcy. To nie. To jest krótki. Nie, dobra. Chińskich nie będę puszczał. Już mi poleciało. Coś w tle. Dobra. Nie mam coś tutaj, nic za dużo. Dobra, niech będzie to tym razem. To do usłyszenia za minut dwie.

0: Dobra, to wam powiem, że my dziecko coś niespokojnie śpi, pogadam tutaj. Także może na tych 2 godzinach zakończę. Bardzo się już nie pojawi. Pewnie. No tu widzę, że niektóre osoby ten prywaciarza dopierdla, tak? Nie no, wiecie, jeśli ktoś nie zauważa korelacji tego, że ogólna atmosfera wrogości wobec wszelkich przepisów i olewactwa tego. Zresztą kiedyś była taka duża afera, że Biedronki zostawiają wyjścia ewakuacyjne. Nie wiem, czy osoba, która tak bardzo się śmieje z tej nagonki na prywaciarzy, przestrzeganie przepisów przejść pożarowych. Nie, bo tak to nie powinno być wyglądać. Po prostu przyzwoity człowiek powinien te przepisy przestrzegać. A jeśli człowiek uważa, że takie podstawowe przepisy, które mają decydować o bezpieczeństwie nas wszystkich, żebyśmy musieli sprowadzić nasze życie do absurdu i spędzać większość czasu na tym, żeby sprawdzać, czy nas jedzenie nie zatruje, czy budynek, do którego wejdziemy, się nie zawali, czy właśnie pójdziemy gdzieś się pobawić do takiego escape roomu i nie spłyniemy tam czasem przypadkiem, bo przepisy są dla frajerów i po co są takie głupie wymyślane i po prostu je olejmy. Jeśli będziemy nadal promować to takie myślenie, to dojdzie do wielu takich tragedii. Zresztą dobrym przykładem tu była Wielka Brytania, gdzie sprywatyzowano swojego czasu koleje państwowe i sprywatyzowano kontrolę ruchem tam i tam musiało dojść do paru dużych tragedii, gdzie zginęło paręset osób, żeby w końcu dojść do tego, że te przepisy bezpieczeństwa po coś istnieją. I wsiadając do pociągu, jedząc, siedząc do marketu, powinniśmy mieć jakieś takie w miarę podstawowe poczucie bezpieczeństwa, że w imię zysku i wolności gospodarczej, toczenia wolności prowadzenia biznesu, nie zostaniemy odtruci, zabici, czy w inny sposób, bo oszczędność, nie? Bo trzeba było te parę złotych sobie uciułać. I tak jak mówię, to niestety to tak się śmiejemy z tych prywaciarzy, ale to jest tak, że właśnie większość to takie drobni prywaciarze i tak dalej muszą sobie te pięć, bo to w Polsce jest takie głupie przeświadczenie. Wiecie, te fortuny w Niemczech takie wielkie, które tutaj ci wielcy oligarchowie dorabiali się przez pokolenia pracy. No u nas trzeba to nam jedno pokolenie. To już nasze dzieci muszą mieć ten po mieszkaniu, po dobrym BMW, to już musimy sobie postawić trzy wille, bo jak jestem przedsiębiorcą, to przecież mi się należy, nie? No i trzeba to nam każdym głównie zaoszczędzić. Kosztem klienta, kosztem pracownika, kosztem każdego i jak taki człowiek, który właśnie przycina na wszystkim, na każdych przepisach, to jeszcze jest w Polsce traktowany jako taki bohater, jako taki heroj, który walczy z tym opresywnym państwem. A potem giną niewinni ludzie. Także jeśli ktoś uważa, że to jest okej, no to gratuluję mu moralności, a życzyłbym sobie tego, żeby bardziej tu niemieckim przykładem i żeby po prostu, jak są jakieś przepisy dla naszego bezpieczeństwa, to je przestrzegać, a nie olewać na każdym kroku i tworzyć taką atmosferę właśnie olewactwa. No, miałem o Karonie mówić i gdzieś z Karoniem zgodziłem. No, w ogóle zauważyłem, że tam ci cała wielka prawica moralna to jest pierwsza seksualności człowieka, tak jak Kościół katolicki, nie wiem czemu. I tam chciałem ciągle do łóżek zaglądać. To co robię? To miałem taki całkiem dobry tekst do polecenia w tej kwestii, jak to się właśnie normy zmieniają i potem w tym czasie, gdy rzeczywistość nie przystaje do norm, które się zmieniają, jest taki okres małej anarchii i stąd się mniej więcej chyba wziął ruch inceli. W końcu do tego doszedłem, że tu się nie mogą przyzwyczaić, że się trochę normy zmieniły. No i chciałem też trochę porozmawiać o tak zwanym etosie pracy, który jest głupotą, bo właściwie o to chodzi, że człowiek się z tej wyzwolił, z tej niewoli pracy. A to kiedyś ktoś dobrze powiedział, bo tam mówiłem, że jak zaczniesz robić to, co kochasz jako pracę, to nie będziesz pracował jednego dnia, a to jest troszeczkę inaczej, to wtedy będziesz, już pracował całe życie 24 godziny na dobę i brał każdą zawodową porażkę osobiście. Także można i tak do tego podejść. A jak to profesor Klefer ze Stanów powiedział, że od 200 lat jesteśmy przygotowani do życia w wielkim obozie pracy i dlatego przyzwyczailiśmy się do tego, że w tym obozie pracy wielkim żyjemy i staramy się to sobie racjonalizować na wszelkie możliwe sposoby. Stąd się mniej więcej wynika ta wielka karoniowa krucjata o etos pracy. Ja to jak to się reprodukuje tego współczesnego niewolnika i tak dalej, że fajnie, że wręcz się za heroja kogoś ma, kto siedzi po nocach i tam sobie klepie koty czy coś. No dobra. Moje gardło, ja też jestem przeziębiony już tak nie do końca, także 2 godziny 15 udało mi się. Nie chcę tu też mojej żony za bardzo irytować bardzo i wtedy życzę wszystkim dobrej nocy. Za tydzień powinienem się pojawić, może już z Bojanem sobie pokomentujemy, jak nie to wrócę do tych tematów, które nie udało mi się dzisiaj poruszyć, a może za tydzień jak wrócę to podróżniczo tu mam. Jezu, koleżanka się tu zapowiadała i też gdzieś tam zanikła w tych Niemczech. Miałam nam trochę opowiedzieć o życiu w Tanzanii. Spędziła 5 lat na wiosce właśnie w Tanzanii. Tam często jeździła trochę po Afryce i sobie się przeniesie do Afryki. A kolega, co miał nam opowiadać o Zakaukaziu, to się gdzieś tam się obraził i nie wiem, co się stało. Także życzę wszystkim w tym, na ten nowy rok, jak już pierwsza edycja noworoczna, żeby nie było wojen, żebyśmy się nie kłócili, nie obrażali na siebie i ogólnie żebyśmy przestrzegali przepisów, które służą czemuś. Także miłej nocy wszystkim i...
1: Ami Wigilia, podcast o Amidze. Prowadzi Krzysztof Radzik-Radzikowski. Witam wszystkich w 23 odcinku Ami Wigilii z zacnym gościem, jak zawsze, sami zacni goście, Rogal z Pixel Nation, czyli będzie o, no cóż, zajebistych animacjach, które można zobaczyć na YouTubie między innymi. Cześć.
2: Cześć, witam ciebie, witam słuchaczy.
1: Ślicznie. No dobra, to co? Zacznijmy od początku z grubej rury. Powiedz o tych swoich pierwszych komputerach i później o Amidze i tak dalej. Czyli jak to się zaczęło?
2: No zaczęło się bardzo dawno temu, jak pewnie u większości z was. Pierwszy mój komputer to był ZX Spectrum. To były lata jakoś tam początek 90., koniec 80. może nawet. To był dość ciekawy komputer, bo to był komputer, który zrobił mi mój tata. To był komputer ZX Spectrum własnej konstrukcji, czyli bazował oczywiście na jakichś tam gotowych płytach. Natomiast klawiatura została zaadoptowana z takiego komputera Unipolbrit, a obudowa powstała z aluminium. Ma to bardzo ładny wygląd, mimo że może się wydawać dość śmieszne, jak to opowiadam. No jest to klon ZX Spectrum zrobiony domowymi sposobami, aczkolwiek mój tata, który to zrobił, pracował wtedy w dosyć dużym zakładzie, miał dostęp do takich różnych profesjonalnych narzędzi, czyli jakiś tam wyginarek, jakiegoś sitodruku i tak dalej, więc tam są też fajnie naniesione napisy. Tym Spectrumem kiedyś pochwaliłem się na forum specy.pl. Tam później jakoś zniknął serwer, na którym ja zamieszczałem te zdjęcia, więc jego tam w tej chwili akurat nie można zobaczyć. A ostatnio tam spotkaliśmy się w Warszawie na piwku właśnie z chłopakami z forum. Pokazywałem ten komputer, przywiozłem go tam ze sobą. No i odzew był bardzo pozytywny, podobał się ten komputer. Co ciekawe, ten komputer powstał bardzo długi czas, bo mój ojciec miał taki słomiany zapał do tego i w zasadzie, kiedy ja ten komputer już dostałem w pełni działający, to tak naprawdę wszyscy moi koledzy mieli już Amigi, więc tak troszkę to... No cieszyłem się, bo fajnie tata mi w końcu skończył komputer, natomiast trochę byłem do tyłu. I tak naprawdę trudno mi się nim było cieszyć do końca, bo już chciałem czegoś innego, tak? No tak. Natomiast to były takie czasy, no a nie inne. Pieniędzy jakoś tam za dużo nie było. W ogóle sukces, że ojciec ten Spektrum zrobił, dokończył go. No i to tak się zaczęło. No a później czasy liceum zaczęły się. Pamiętam, że jak kończyłem 8 klasę, wtedy się chyba jakiś taki malutki egzamin pisało do liceum czy coś takiego.
1: Były testy jakieś, no.
2: Takie testy, coś takiego. No i dostałem tą wymarzoną Amigę 500, którą już wszyscy moi znajomi dookoła mieli. No i to była miłość po prostu od pierwszego wejrzenia. No komputer, który zupełnie się różnił od tego Spektrum, a już nie mówię samym wyglądem, ale i po prostu po podłączeniu do telewizora było widać pierwsze efekty. No, niesamowity komputer, niesamowite czasy. No i tak to się zaczęło. No, takie były początki. No, i oczywiście granie na początku, tylko granie.
1: To też klasyka.
2: Oglądanie dem, jeżdżenie na giełdę na Grzybowską, jestem z Warszawy, więc czasy Grzybowskiej są mi bardzo dobrze znane. Byłem dosyć częstym gościem, miałem nawet swoją przygodę, że pracowałem trochę na giełdzie.
1: No proszę.
2: No i takie to były początki. No. Myślę, że jak na opowieść o początkach, to nie ma się co dalej rozgadywać. No
1: okej, okay, prostu... ale to wobec tego, kontynuując tą, ta 500, to później kupiłeś coś mocniejszego, czy jakoś tam...
2: No niestety nie, no to powiem, jak dalej się potoczyła historia. No, moje czasy amigowania to było głównie granie. Ja nigdy nie miałem jakiegoś tam... Wtedy ja byłem młody chłopak, ja miałem 13-14 lat. Dorastałem, dojrzewałem z tą Amigą, miałem też dużo innych zainteresowań, uprawiałem sport, jeździłem czynnie na deskorolce. Że tak powiem, nie byłem takim, to była rozrywka wtedy tylko dla mnie. Co prawda później zainteresowałem się właśnie troszkę grafiką, animacją. Pamiętam program FantaVision, w którym robiłem pierwsze jakieś tam animacje, Deluxe Paint oczywiście, który no, był niesamowity. Natomiast no, w ogóle nawet nie miałem co marzyć wtedy o lepszym komputerze, o lepszej Amidze, bo to, no mówię, takie czasy, jakoś nie było pieniędzy, no nie zarabiałem wtedy jakoś, jako młody człowiek dorabiałem wtedy na tej giełdzie, miałem jakiś tam krótki epizod, przegrywałem jakieś wtedy gry. No ale to nie było, to no, można było mieć wtedy no, na pójście do McDonalda, bo pamiętam, że wtedy powstawały chyba w Polsce.
1: Pierwszy McDonald's, nie? W Warszawie.
2: Tak, tak, że pamiętam, że jak z tej giełdy wychodziłem, to co zarobiłem, przejadłem w McDonaldzie. No. Na szczęście nie zostało mi to i nie jadam.
1: Nie no, dobry McDonald's nie jest zły, raz na jakiś czas oczywiście.
2: Raz na jakiś czas, może tak.
1: Ja tam lubię szejki.
2: No ja szczerze mówiąc, wszystko co z cukrem to nie bardzo. No muszę unikać.
1: No to w sumie lepiej, no. No ale to tak, wiesz, to nie podcast kulinarny.
2: Tak.
1: Bardziej taki ten.
2: Chociaż Amiga to smaczny kąsek. No,
1: no właśnie, no dobra, to teraz tak, to rozumiem, że później przesiadłeś się, jak wszyscy pewnie, na peceta i no wróciłeś właśnie, do Amigi jakoś.
2: Przesiadka na peceta, słuchaj, to było coś okropnego, bo ja też zrobiłem tą przesiadkę na peceta no, pod wpływem też środowiska, bo wszyscy chłopaki tam w liceum no, zmieniali te komputery jakoś tam, większość miała z nich te pecety. I tak trochę zostałem sam z tą Amigą. A że nie należałem jakoś specjalnie do żadnego środowiska, nie jeździłem na żadne party wtedy i tak dalej, no więc w zasadzie no, nie wiedziałem za bardzo, co się dzieje w temacie Amigi, no więc chciałem mieć to co koledzy, no wiadomo. No i moja zmiana to była taka, że sobie sprzedałem tą Amigę i kupiłem peceta, pamiętam, 386SX. No ja po prostu to był koszmar, ponieważ o ile na Amidze wtedy, mówię, wykorzystywałem ją głównie do grania, jakieś tam pierwsze rysowania, to wszystko ładnie mi chodziło, bo na tym 38SX nic po prostu. Pamiętam pierwszą grę odpaloną na tym SX-ie, to był Cannon Fodder, no to no po prostu sobie chodziło to poklatkowo. Pamiętam, że wtedy była ostra zajawa na granie w Settlersów. Mhm. I to też niestety mi nie chodziło. No i ja mówię, Boże, co ja zrobię? Sprzedałem moją ukochaną Amigę. Naprawdę uwielbiałem ten komputer. No na coś, co w ogóle do niczego mi się nie nadaje. No ten 38SX po prostu, no to był zły wybór. No a poza tym też kupiłem to, na co miałem pieniądze wtedy. To tak mniej więcej moje oszczędności plus sprzedana Amiga starczyło na 386SX. No później oczywiście były jakieś zmiany i tak dalej, i tak dalej. No i trochę na poważnie już wtedy zainteresowałem się grafiką komputerową i pierwsze animacje zacząłem robić, pamiętam, Macromedia Flash.
1: Słynne.
2: I od tego się wszystko zaczęło. Później były pierwsze wideo, pierwsza zabawa z jakimiś kamerami VHS, pierwsze zgrywania do komputera. Przy czym mówię, no wtedy miałem bardzo małą wiedzę na ten temat. Zresztą wtedy dostęp do wiedzy był no niestety dużo gorszy niż dzisiaj. Bo tak naprawdę podejrzewam, że gdybym zmienił komputer na Amigę wtedy, to by się ona lepiej nadawała z jakimś genlockiem czy coś tego typu do jakiejś produkcji wideo na VHS-ach niż ten PC, który miałem.
1: Tak mi się wydaje, że zrobiłeś taki strzał w potylicę trochę.
2: Tak. Tak, no ale słuchaj, nadrabiam zaległości dzisiaj.
1: No właśnie, to dzisiaj rozumiem, że masz jakąś Amigę, tak?
2: No mam, nawet nie jedną mam Amigę, co prawda nie jestem jakimś tam kolekcjonerem i nie zbieram. Natomiast wszystkie Amigi, co mam, używam. Mam po prostu Amigę 500, mam Amigę 1200, mam Amigę 600, o której opowiem co nieco, bo jest to Amiga 600 w tej chwili, nazwałem ją Amiga Pi. Mhm. I to jest Amiga, która ma w środku Raspberryka wsadzonego. Jest przerobiona, działa na emulatorze, natomiast bez żadnej profanacji. Jest to tak zrobione, że mogę wrócić bardzo szybko do oryginału, tam nic nie zostało rozwiercone, przywiercone, aczkolwiek wygląda jak fabryka. Są gniazda porobione, wszystko. Fajnie to wygląda, no, natomiast płyta tam po prostu od tej Amigi była uszkodzona i no i dlatego taki pomysł.
1: A to ciekawe, to opowiesz, jak coś takiego zrobić, bo ta emulacja na Pi to jest interesujące, to jest tani, fajny sprzęt, nie?
2: Tak, no właśnie, tak. No, myślę, że niedługo powstanie jakiś filmik też o tym, bo tak się przymierzam, jak będę miał czas, to coś zrobię dla szerszego grona, pokazać jak to powstawało i jak to wygląda i jak to działa. Natomiast z chęcią pokrótce coś mogę opowiedzieć, nie ma problemu.
1: Okay.
2: No i to tak, to te moje trzy Amigi w tej chwili. No Amiga 1200 w tej chwili ma tam kartę jakąś AK wsadzoną 1221. I to mi w zupełności wystarcza do tego, do czego ja wykorzystuję Amigę. No i tak naprawdę ta Amiga 1200 to jest, że w tej chwili ta AK powędrowała, wróciła do retro Amig, bo niestety mam z nią problem. A w tej chwili siedzi w niej pożyczona karta od mojego serdecznego kolegi Reda z PPA, którego bardzo pozdrawiam. AK, Boże, jaka to jest AK? 32 jakaś.
1: 30.
2: No i na tym super Amiga pracuje.
1: To powiedz, bo ja nie mam styczności z tymi kartami, bo mam inne zestawy, ale jak ta AK, czy ta 20, czy ta 30 działa z racji tego, że no, mnie to osobiście trochę przeraża, że Jens tłucze tylko takie słabe procesory, ale generalnie mówią ludzie, że to szczególnie z 30, tam jest szybka pamięć i to tak fajnie ogarnia nawet.
2: So, no tak, no Amiga sama w sobie chodzi szybko. Ja używam zwykłego systemu 3.1, znaczy to jest ten może niezwykły, bo to jest ten Classic WB tak zwany.
1: Pakiecik.
2: taki pakiecik dla leniuchów, co mają wszystko od razu. No i samo użytkowanie systemu, no bardzo szybko, fajnie to działa. Do moich zastosowań w pełni wystarcza nawet ta AK-1221, no bo do czego ja wykorzystuję Amigę. Bawię się w muzykowanie, natomiast muzykiem nie jestem żadnym i pełna amatorka, ale bardzo lubię do tego wykorzystywać Amigę. I tylko bawię się muzyką na Amidze w ProTrackerze albo w AHX-ie. Do rysowania, do jakiejś animacji w Deluxe Paint. No i ostatnio do Backbone'a.
1: No właśnie, to
2: widzonego przez większość.
1: To o tym też pogadamy, bo to jest jeszcze ciekawe, bo wszyscy na to narzekają, ale jednak sporo produkcji powstaje. Ale chciałem się jeszcze zapytać, bo masz tą 500-kę i teraz jest ten Vampire na 500-kę. Nie kusicie wsadzenie, bo to jest gorący temat, najgorętszy generalnie.
2: Tak, wiesz co, no powiem ci, że no kusi. No, gdyby cena była inna, to by kusiło. Natomiast mam do tego takie podejście, że no jest to FPGA. Mhm. Ktoś tu ładnie napisał na forum, trochę się zgadzam z jego opinią, że Amiga wtedy działa trochę jak zasilacz dla emulatora. Bo to trochę jest, to jest taki emulator wkładany do środka do Amigi.
1: No można tak powiedzieć, taki sprzętowy emulator, no w teorii.
2: To takie uproszczenie bardzo... No można tak powiedzieć, że to jest taki sprzętowy emulator w Amidze. No więc ogólnie sobie, gdyby cena była troszkę inna, myślę, że nie zastanawiałbym się. Natomiast po pierwsze cena jest wysoka, dostępność jakaś tragiczna, z tego co ja tam się orientuję, jakieś zapisy, czekania i tak dalej. No i ponieważ to tak wygląda, no to powiedziałem sobie, okej, no to ja będę miał wypasioną Amigę, tylko zrobię sobie ją troszkę inaczej. No i pomyślałem o tym Raspberry Pi.
1: No dobra, to opowiedz o tym Raspberry Pi.
2: Jest to bardzo szybka Amiga, no niestety działająca jeszcze, ale mam nadzieję, że to jest tylko kwestia czasu, ponieważ ten Amibian, na którym to jest postawione, no nie jest doskonały. Ale no mówię, do moich zastosowań to wystarcza. Jedyne co zauważyłem, to no dema, nie wszystkie na tym niestety fajnie działają.
1: No bo to emulacja jest, no tak jest.
2: Ale no na przykład grę na tym robię, tak? Na tym powstaje moja gra Max Knight. Działa to bardzo szybko, w pełni emuluje Amigę 040, nawet z tą kartą Picasso. Słuchaj, jest to o tyle wygodne, od razu mam wyjście HDMI, także w ogóle nie ma problemu z obrazem i z tymi wszystkimi upscalerami i tak dalej, i tak dalej. Chociaż w Vampirze też tak jest.
1: No tutaj, tak.
2: Tutaj też już...
1: Ja Vampira, mimo że braku FPU, który widzę, że nie może wyjść, chyba mają niezłe problemy, muszę bardzo pochwalić, bo naprawdę to jest fajny sprzęt. Jeśli ktoś ma ochotę stanąć w kolejce...
2: No na pewno, słuchaj, no fajne, bo masz szybką Amigę, szybką, klasyczną Amigę, tak?
1: Szybką, wiesz, jest szybka, ale 0,60 jest szybsza, bo ma FPU i jest... Ja robiłem testy z Lightwave'em...
2: No to pytanie, wiesz, tylko... Ty się interesujesz Amigami NG, ja nie za bardzo, prawda? No to ja bardziej patrzę pod zastosowanie tej Amigi. No ja nie wykorzystam tej prędkości. No,
1: no tak, ja rozumiem. To
2: no After Effects'a na tym nie uruchomię, żeby robić na tym filmy, animacje, które Pixel Nation robi, tak? A do ProTrackera, do Deluxe Paint'a nie jest mi to potrzebne. No więc ogólnie... Nie miałoby to jakiegoś zastosowania u mnie, ale oczywiście ciekawy temat, no nie mówię, że nie. Natomiast ja osobiście w trochę w inny sposób uzyskałem sobie tą szybką Amigę, mówię, na bazie emulatora Pi.
1: To teraz ważne pytania techniczne. Jak ty to wszystko, bo masz, rozumiem, że klawiatura jest amigowa, jak to, nie wiem, klawiaturę podłożyć, czy masz stację dyskietek, czy coś?
2: Tak, no więc jedyne czego nie ma w tej Amidze to właśnie stacji dyskietek, ale tak, klawiatura działa jak klawiatura amigowa, z tyłu zamiast gniazd amigowych są gniazda USB, HDMI, micro USB, o mi się dziecko dobija, ale już ona zabiera. Jak to technicznie wygląda? W środku jest po prostu Raspberry Pi i masa kabli oraz taka przystawka Keirach, to się nazywa. To, o ile się nie mylę, też właśnie robi słynny Jens.
1: Tak.
2: I to działa w ten sposób, że Raspberry podłączamy przez USB do tego Keyracha, a do Keyracha wpinamy klawiaturę. Tam można wpiąć klawiaturę od 600 albo od 1200. Mhm. Amigi. No i sobie to wkładamy ładnie do komputera. Ten Keyrach jeszcze ma gniazda joysticku, więc tam są przeciągnięte takie kabelki podłączone pod zwykłe gniazda z boku, jak w Amidze 600, więc te gniazda joysticków też działają. Keyrach działa tak, że mapuje te joysticki, po prostu mają przypisane jakieś tam na klawiaturze klawisze. I na przykład tu jest jedyny problem w tym Amibianie właśnie, że Amibian nie można z poziomu tego emulatora mapować klawiszy. I nie za bardzo działają te joysticki, ponieważ joystick, ten Keyrach przewidział, że będzie się tam mapował klawisze na numerycznej 4, 8, 2, 6 i Fire 5. Mhm. A Amibian po prostu na stałe przypisał klawisze strzałek plus page down. Mhm. Więc w ogóle w Amigowej klawiaturze przede wszystkim nie mam tego page down. Więc nawet na klawiaturze nie za bardzo tej 600 mogę, że tak powiem, używać tego Fire'a. No ani nie mogę przypisać do tego joysticka, ale kwestia czasu, podejrzewam, i będzie można to zmienić.
1: Nie, no chłopaki z Amibiana, bo miałem z nimi wywiad, są bardzo tacy rozwojowi, otwarci i zabawni, więc zawsze można im, podejrzewam, zameldować problem i zrobią.
2: Znaczy w tej chwili pomaga mi tam akurat kolega, który trochę na Linuxie się zna i tam po prostu można z poziomu przed wykompilowaniem tego Amibiana zmienić przypisanie tych zmapowania tych klawiszy i on to ma mi zrobić, bo ja niestety tak słabo się czuję trochę w Linuxie, a już jak już tam pisanie

0: to wszystko przenoszenie, więc czasami po prostu ułatwia to życie i emulatory są potrzebne, jak najbardziej jestem za, a żeby był po prostu lepszy klimat, no to wpakowałem sobie to w tą Amigę i wiesz, i bawię się, że to prawdziwa Amiga szybko.
1: No to jest, wiesz, bo ja też powoli analizuję tutaj swoją sytuację, bo ja używam NG no i mam tutaj dwa klasyki, były trzy, już jednego się pozbyłem i generalnie nie wiem, czy w przypadku klasyka też nie przejdę na emulator, bo no to jest bez sensu, nie? No to jest fajnie mieć jeden, żeby sobie postawić i pooglądać, nie? Ale jak mam na czymś pracować i coś robić, to tak jak mówisz, jest szybciej pod emulatorem, bo łatwiej dane przerzucać i jest szybciej i no i nic się nie może popsuć czy coś, nie? No więc zaczynam też myśleć poważnie,
0: wiesz, żeby sobie... Amiga to jest nie tylko sam komputer, oczywiście fajnie mieć w domu prawdziwą Amigę i tak dalej, ale to wiesz, to cały klimat też tworzy system operacyjny, środowisko, programy, które, same obcowanie z tym wszystkim, no a mówię, no emulator to nic złego, ja przynajmniej wychodzę z takiego założenia, a nawet coś dobrego, bo ułatwia życie, no.
1: Szczególnie dla twórców, ale to przejdziemy zaraz do tego backbone'a. A teraz może byśmy pogadali z tego, co chyba jesteś najbardziej teraz znany, czyli z tych, jak już na początku mówiłem, zajebistych filmików. Jak to się zaczęło? Jak to robisz? No ogólnie.
0: No, zaczęło się to właśnie z powrotem moim do dawnych komputerów, że tak powiem. Z zamiarem, którym zanosiłem się już bardzo długo, bo chyba tą Amigę to, słuchaj, dobre 5 lat chciałem kupić, zanim ją kupiłem. Czyli jeszcze jak chciałem kupić tę Amigę, to one jeszcze były tanie. A w momencie, kiedy się zdecydowałem na zakup tej Amigi po tej przerwie, to nagle mówię, Boże, co się dzieje z tymi cenami? Jak się zainteresowałem, że wracam do tematu, to można było kupić za grosza, tu nagle, wiesz, takie ceny. No ale wracając do tematu, więc te moje wideo animacje miały początek w momencie, kiedy właśnie powróciłem do tego komputerowania oldschoolowego i pierwszy powrót był oczywiście do Spectrum, no bo od tego się zaczęło, wyciągnąłem z szafy ten ojca komputer, który przetrwał, a chętnych po drodze na zakup było naprawdę dużo, ale przetrwał ten komputer, zadziałał, nawet wgrałem na niego jakieś tam gry, programy, nawet zacząłem się bawić, jakiegoś AY-ka do niego dokupiłem, jakieś soundtrackery zacząłem uruchamiać latem i w ogóle. Ale no, trochę ten Spectrum to tak jak te 25 lat temu. No, krótko trwała fascynacja, bo mówię, za chwilę ta Amiga, tak? I tutaj to samo. Odpaliłem, trochę się pobawiłem, ale zaraz... No i zrobiłem pierwszy filmik taki właśnie pod natchnieniem tego Spectruma. Wyciągnąłem kamerę, ponagrywałem jakieś tam parę ujęć, porobiłem, rzuciłem to do komputera, mówię, dobra, ponanoszę na to jakieś piksele, coś, zrobimy coś... No, wpadł mi do głowy taki pomysł, że coś takiego spróbuję zrobić. No i zrobiłem, ponieważ to był jakiś okres przedświąteczny, to jakoś to powiązałem z jakimiś tam życzeniami świątecznymi. No i wrzuciłem taki filmik na YouTube, wrzuciłem informacje na specy.pl. No i odzew był bardzo pozytywny. No. A ponieważ za chwilę powróciłem do amigowania, no to zaczęły powstawać filmy z Amigą, że tak powiem, w roli głównej i ona była moją główną inspiracją do tych filmów, które trwają do dzisiaj i mam nadzieję, że jeszcze trochę powstanie tego. No i tak to się tak to wygląda, tak. Trochę zaplątałem się, ale no...
1: To ja się bym po prostu zapytał, skąd ty masz takie umiejętności? Bo nie wiem, czy zawodowo zajmujesz się audio, wideo, czy...
0: Wiesz co, zajmuję się, tak, właśnie wideo, takim compositing dokładnie to się nazywa, animacja, compositing, grafika trochę. Jestem freelancerem ogólnie. No i dlatego, słuchaj, wszystkie moje zainteresowania, jakie mam przeważnie, wszystko wiąże się też z tym. To też jest moje hobby i pasja, moja największa właśnie, grafika, wideo, zabawa.

0: z obrazem. I wszystko, co nie robię, sprowadza się zawsze też do tego. Jak tam bawiłem się jakimiś samochodzikami sterowanymi w drift, to powstawały filmy z driftem. Jak się bawię w amigowanie, to powstają jakieś wideo animacje z amigowaniem. Jak jeździłem gdzieś na deskorolce, to robiłem filmy deskorolkowe. No i to tak wszystko się sprowadza do tego wideo, tak? No więc samo przejście, że wróciłem do amigowania, no to wiedziałem, że to się tak skończy, że ta Amiga stanie się za chwilę bohaterką jakichś tam moich działań. No a mówię, na umiejętności zajmuję się tym zawodowo już ponad 10 lat. Jestem samoukiem, że tak kolokwialnie to nazwę. No. A cała przygoda, tak naprawdę pierwsze właśnie początki tego animowania miały miejsce na Amidze właśnie. Fantavision, Deluxe Paint, a później no, te PC-ty i Flash na początku. Chyba... A teraz głównym narzędziem jest After Effects, którym się tak na co dzień poruszam.
1: Okej. Okay. Znaczy tak. Dodam tylko, że chyba każdy z takich lepszych, nie wiem, nazwijmy to artystów, ma coś wspólnego chyba z Amigą, bo tak wszyscy jakoś przypadkowo zaczynali i chyba ja też się zainteresowałem grafiką, chociaż ja artystą nie jestem, ale kiedyś mi się wydawało, że będę.
0: Nie, artystą chyba też nie jestem. No,
1: no ale to no, komputerowy artysta. W każdym razie no, After Effects wobec tego używasz, no, ale jak ty to wszystko, tak pokrótce możesz powiedzieć, bo na pewno jest to interesujące, jak ty to wszystko łączysz te piksele, bo te filmy naprawdę wyglądają
0: no, super. No słuchaj, no to tak musiałbym od strony technicznej, tak?
1: Tak pokrótce, nie bez od detali kuchni. Może, nie?
0: No więc no dobra, pierwsze co trzeba zrobić, to jakiś tam wymyśleć plan, co chcę zrobić, tak? Czyli jakiś krótki scenariusz, co bym chciał przedstawić w tej animacji, później zorganizować pseudoplan zdjęciowy, czyli no po prostu przygotować sobie te biurko, ustawić te wszystkie komputery i tak dalej, światła, włączyć kamerę, nagrać, wrzucić to do komputera, no i co dalej? No i w komputerze pierwsza czynność, którą trzeba wykonać, to jest wytrakować, tak zwane, to się tak nazywa, trakowanie obrazu kamery. No i naniesienie na to tego, co chcemy nanieść. No i no służy do tego właśnie After Effects między innymi. No i to pokrótce to tak wygląda. No my, jakiś pomysł, scenariusz, nagranie, później takie techniczne już zabawy, właśnie trakowanie kamery plus nanoszenie pikseli, koloryzacja, muzyka. Render.
1: To wszystko w efekcie składasz.
0: Tak, no te filmy przeważnie są wszystkie robione od A do Z w After Effectsie. No, czasami jak robię filmy z jakichś tam wydarzeń na moim kanale, to są jakieś tam The Crunch czy Retro Comp, to montowane było w jakieś tam programy do montowania. Akurat w Final Cutcie montuję. Ale te animacje, które robię, powstają w After Effectsie, tak.
1: Dobra, to jeszcze to już bazę wiemy, to te piksele skąd ty bierzesz, nie wiem, odpalasz gry na Amidze i screenshoty robisz, ripujesz jakąś action replay, czy...
0: No wiesz co, tak, na przykład ta pierwsza animacja Amigowa z Wings of Fury powstała tak, że po prostu została uruchomiona gra na emulatorze, to zostało zgrabowane jakimś tam programem do przechwytania, QuickTime'em dokładnie, który przechwytuje to, co się dzieje na pulpicie. To zostało wrzucone do programu. W programie zostało wykluczowane tło, gdzie w przypadku akurat Wings of Fury nie było większego problemu, bo tam było niebieskie tło, jednolite, więc bez żadnych odcieni niebieskiego, bo to jest wszystko jeden kolor. No więc tutaj to trwało moment. I tak to powstało. No, niektóre pikselki posiłkuje się jakimiś z neta po prostu sprite'ami. Niektóre są wyciągane po prostu na takiej zasadzie, jak wspomniałem teraz.
1: Okej. Okay. Czyli trzeba się namordować przy tych pikselach, szczególnie jeśli masz niejednolitne tło, nie? No to tam.
0: Bo jest to jest na tej zasadzie co. Jest to pracochłonny proces. Trochę to wszystko trwa. No jest to robione w jakiejś tam wolnej chwili. Czasami tych chwil wolnych mam więcej, czasami mniej. Jak to u freelancera bywa. I to różnie, no powstaje, no na pewno jest to dubanina, ale ja taką dubaninę lubię, no. Na tym polega moja praca. Często w jakichś tam zawodowych projektach coś muszę wymazać, wstawić, wiesz, takie właśnie popierdolenie.
1: Okej. Okay. No dobra, no to jest. To już teraz każdy wie, jak może robić tak samo jak ty. Czekamy na efekty.
0: No tak, łatwo. No internet tutaj wręcz kipi od różnych tutoriali. Wiesz, dzisiaj dostęp do wiedzy jest taki, że jeżeli ktoś chce coś robić, to po prostu to robi, nie? W ogóle trzeba mieć tylko chęci, nie?
1: No tak, to jest fakt.
0: Jeszcze jak ja zaczynałem, to nie było książki na polskim rynku do After Effectsa, jakiejś takiej konkretnej polskiej. No, była jedna bardzo ciężko dostępna. Później się to zaczęło pokazywać.
1: Ja ci powiem, że jak zaczynałeś, to do Dulex Painta nie było żadnej książki na pewno też i musiałeś to już rozkminić.
0: No, zupełnie. Wiesz, dlatego ja też uważam, że trochę to, że ja zmieniałem te komputery i chciałem mieć to, co inni, to bardziej też było polegało na tym, że zawsze miałeś ten support techniczny w postaci swoich kolegów, tak? Bo jednak jakbyś został szczyś sam w tamtych czasach, to było gorzej z dostępem do wiedzy i do wszystkiego. A jeżeli miałeś wokół siebie użytkowników tego samego sprzętu, było łatwiej ze wszystkim. No więc to zmiany były trochę uzależnione środowiskiem. Natomiast mówię, no to ten powrót do Amigi to jest taki hołd trochę w stronę Amigi. Mówię, trochę te czasy, że trochę byłem za młody, za głupi wtedy na amigowanie takie bardziej poważne, bo uważam, że komputer jest świetny, masa dobrego softu graficznego. To naprawdę fajny komputer.
1: Powiedz mi, czy planujesz może na przykład stworzenie animacji na Amidze, no taki stanie się takim Erikiem Schwarzem, nie?
0: No słuchaj, no może tak, Erik bardzo fajne robił te animacje, taki bardzo kreskówkowy klimat, bardzo mi się to podobało, zwłaszcza w tamtych czasach. Jeśli chodzi o moje produkcje stricte amigowe, to jak najbardziej na przykład do gry Max Knight powstają animacje intro, outro, które po prostu powstają na Amidze i będą to animacje amigowe. A poza tym są w planach, na razie nie chcę za bardzo tam się chwalić, bo no jak nic z tego nie wyjdzie, to głupio mi będzie później.
1: To lepiej się pochwalić i wtedy musisz zrobić, nie?
0: No też jest to jakiś tam sposób, tak. No, że będą powstawały takie amigowe, co jakiś czas amigowe animacje, które będą wydawane na dyskietkach po prostu w bardzo takim oldschoolowym stylu. W swoim tam klimacie, nie? Także tak, Amiga czeka na to, żeby na niej tworzyć. Także nie tylko After Effects. Zresztą powiem ci, jest to dla mnie bardzo mega przyjemne, no, tylko bardzo czasochłonne. Bo jednak dzisiaj te programy totalnie ułatwiają życie. Komputery się trochę zmieniły, natomiast wiesz, powrót do amigowania i do tamtych programów to trochę... No jest to dużo bardziej problematyczne dla mnie, nie? Ciężej.
1: Bardziej surowe.
0: Ale jest to przyjemne, jest to bardzo przyjemne. To tak jak Jerzmiej w ostatnim wywiadzie u ciebie wspomniał, że dla niego, wiesz, to jest wyzwanie takie, że...
1: Dokładnie.
0: I dla mnie też. Nie? Także z chęcią mam nadzieję, że powstaną jakieś może nawet demoscenowe produkcje z jakimiś tam moimi animacjami, grafikami. No tutaj... Powoli się coś kreuje, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: Super.
0: Natomiast jak najbardziej animacje robię jakieś na Amidze i już pierwsze będzie można tam zobaczyć.
1: Czyli jednak wychodzi na to, że Amiga może być jakoś użytkowana produktywnie, nie tylko do gier. Pytanie jest takie...
0: Ja to w ogóle powiem ci, że od kiedy wróciłem do amigowania, to tak w ogóle mało co grałem. Tak naprawdę gry w ogóle mnie przestały bawić, natomiast ponieważ kiedyś mnie bawiły, no to te animacje to tak właśnie dotyczą tych gier, bo to jest taki trochę sentymentalny powrót do tamtych czasów, nie? Także tak skupiam się na tych grach, ale ogólnie jestem nie jakimś maniakiem grania na Amidze. Wręcz właśnie Amigę staram się w miarę produktywnie wykorzystać.
1: No warto być twórcą, a nie tworzywem, tak. Parafrazując klasyka. Słuchaj, a w ogóle można na Amidze jeszcze teoretycznie chyba gify teraz jeszcze robić animowane, nie? Bo to teraz wróciło do internetu z takim impetem.
0: Wiesz co, no prawdopodobnie można tam chyba nawet w tym personal pańczy.
1: Dokładnie.
0: Tylko po co? No, Amiga ma swój format, anim. Znaczy, wiesz, jeżeli chodzi o specyfikację, to GIF, a anim to jest prawie to samo, no bo, znaczy, wiesz, no w GIFie wiadomo, tam kolorów no, możemy użyć, nie wiem, czy jest jakiś...
1: 256 tylko.
0: A, jest 256. Także, no to jest tylko, że tak powiem, rozszerzenie, kontener, no. Także czy GIF, czy anim, ogólnie możliwości te same, tak?
1: Okay. Tak mi się no w sumie powiem. Tak, no chyba na logikę tak. Dobra, to teraz tak, przejdźmy do ważnej rzeczy, czyli twojej gry, Blackbone. No gra się nazywa Max Knight. No dobra, no i no, powiedz o pomyśle, a później powiesz dlaczego w znienawidzonym kreatorze to kreujesz.
0: Ja powiem, może zacznę od końca, powiem dlaczego.
1: Okay.
0: Bo nic innym bym nie zrobił, no bo ja się po prostu nie znam na kodowaniu. Nie znam żadnej osoby, która by mi to mogła zakodować. Nie poznałem takiej przynajmniej. Znaczy w tej chwili już właśnie no, jest taka osoba, która powoli sobie przypomina Amosa i znamy się i kontaktujemy ze sobą i być może właśnie coś powstanie. Natomiast na tą chwilę no ja się kompletnie nie znam na kodowaniu, a chciałem po prostu zrobić grę, bo od kiedy w ogóle mam styczność z komputerami, to chyba każdego chłopaka, który grał w gry, marzeniem było zrobić jakąś grę, no. No tak. Przynajmniej szczerze marzy.
1: Muszę mojego no mów, bo już sobie otworzył
0: no
1: drzwi.
0: Dlatego pomysł na Blackbone'a, no bo nic innego. No a co o samym pomyśle? No pomysł taki, a nie... A, słuchaj, no właśnie, sam pomysł jest taki, że w ogóle sobie pomyślałem, żeby zrobić na początek coś prostego, coś jestem w stanie zacząć i ukończyć, nie? Czyli nie nastawiałem się tu na żadne fajerwerki, na mega wykorzystanie możliwości tego Blackbone'a i zrobienie jakiejś mega super strzelaniny z milionem poziomów, tylko coś prostego i grywalnego. No i pomysł był pierwszy taki, żeby zrobić remake gry ze ZX Spectrum, która była moją ulubioną grą w tamtych czasach, która się nazywa Sir Lancelot. To jest taka komnatówka z rycerzem, który sobie chodzi po tych wszystkich platformach i unika tych wszystkich przeszkadza... Oje, dobra, nie powiem tego słowa.
1: Utrudniaczy.
0: Utrudniaczy, dokładnie. No i zacząłem to robić. No, tylko że problem już na samym początku wynik taki, że Blackbone, że tamta gra została zrobiona z klocuszków 8x8 pikseli. Natomiast Blackbone ma najmniejsze 16x16. Znaczy może zrobić mniejszy, bo narysować, natomiast interpretuje najmniejszy blok 16x16. No i po prostu nie przeniósłbym tego jeden do jednego, bo gdybym chciał zrobić ten blok, który w tej grze na spektrum miał 8x8 pikseli, tutaj w Blackbone 16x16, no to gra by musiała być ze scrollem, bo bym tego nie zmieścił na jednym ekranie. A chciałem tego uniknąć, bo po prostu... Mówię, na razie nie chcę tego scrollowania w Blackbone, bo tam grałem w jakieś gry, nie za bardzo mi się to podobało i tak mówię, zostańmy przy najprostszym pomyśle, że na jednym ekranie się to wszystko dzieje. No i ta pierwsza plansza w ogóle, która jest w tym demku, to jest w ogóle jeden do jednego praktycznie przeniesione plansza z tego Sir Lancelota, z tej spektrumowej gry, bo akurat tą pierwszą planszę dało radę. Z innymi już by był problem, no więc ten pomysł szybko, że tak powiem, odrzuciłem go i powiedziałem sobie, poza tym, w trakcie, jak zacząłem to wszystko robić, rysować tą grafikę, układać pierwsze plansze, no to stwierdziłem, że kurde, to jest fajne, nie? Takie zaprojektowanie tych leveli. Mówię, kurde, po co ja będę przenosił coś jeden do jednego, jak 100 razy fajniejsze jest sobie pokombinować z tym, poukładać sobie wedle własnego życzenia. No i zacząłem sobie kombinować w tym Blackbone'ie, układać to i mówię, dobra, no to to już mówię tak, ponieważ pomysł był na tego Sir Lancelota i powstał Rycerzyk, no to już mówię, dobra, jedziemy z tym Rycerzem, tylko nie będzie to remake Sir Lancelota, tylko jakoś tam sobie dorobimy do tego historię i zrobimy własną grę. No i tak powstał ten Max Knight. No, syn się Max nazywa, no więc trudno było nazwać inaczej grę. Drugi syn to Mikołaj, no więc niech po prostu goni, leci uratować swojego brata i tyle, no cały scenariusz. I niech sobie biegają te pikselki tam. No, słuchaj, no w międzyczasie w ogóle jak zacząłem robić tą grę, to spotkaliśmy się, bo tu w Warszawie spotykamy się czasami na jakieś piwko z Amigowcami, z Mandim, z Daktim na przykład, czy z Redem. No i przy piwku okazało się, że Dakti w ogóle robi muzykę, a ja go poznałem w ogóle w momencie, kiedy zacząłem tworzyć tą grę. No i mówi, słuchaj, ja bym ci tam zrobił coś, zresztą mam już jakieś kawałki, podpasowało, no i podesłał jeden numer z muzyką swoją i ja mówię, kurde, chłopie, to jakby to było stworzone do tej gry, no po prostu tak super to pasuje, że ja nie wiem. No i zaczął tam dalej robić. Zrobił świetną muzykę, uważam, naprawdę bardzo mi się podoba, ma fajny klimat, jestem mu mega wdzięczny za to, co zrobił. No i mam nadzieję, że gra w lutym wyjdzie, tak jak obiecałem. Zostało mi do zrobienia jeszcze 14 leveli z tych 36. Grafikę już mam zrobioną do wszystkich światów, więc to po prostu tylko ułożenie tego wszystkiego, zaprojektowanie tych leveli. No Bagman robi dużo numerów w trakcie, no, naprawdę program jest nieobliczalny, mimo wszystko, że jest, uważam, że jest fajny, że jest fajnie pomyślany, no to przez to, że nie jest rozwijany tam od, nie wiem, to jest 98 rok powstał Bagman, czy coś takiego chyba,
1: nie
0: bo tam do tej pory nie był w ogóle rozwijany, no więc no robi kupę niespodzianek, no, takich, że na przykład sobie zaprojektujesz jakiegoś animowanego sprite'a, włożysz sobie tego sprite'a, a ten sprite w trakcie gry, że tak powiem, sprite składa się z 6 klatek i powiedzmy 3 klatki to są tego sprite'a, tej grafiki, którą chciałeś, żeby on był, a 3 on sobie bierze w ogóle nie wiadomo skąd. To wygląda jak skacze jakieś nie wiadomo cudactwo jakieś po tej planszy. Mhm. A tego samego sprite'a włożysz do innej planszy, już jest okej. Okay. No i nie wiem, no jest kupę takich rzeczy, których po prostu nie jestem w stanie rozgryźć, dlaczego on takie numery mi robi. Także czasami to trochę trwa, ale ogólnie jest bardzo przyjaźnie zrobiony interfejs i w ogóle logika tego programu mi się bardzo podoba. I fajnie się robi gry w tym. No szkoda tylko, że one mają takie wymagania dosyć duże.
1: No wiesz, ale ja tu powiem, że nie przesadzajmy.
0: No, ale mają to do siebie pewnie. No.
1: 0,20, tak jak z mojej super sondy wynikło, że każdy minimum w teorii ma 0,20 i AGA. No.
0: Nie, no,
1: albo coś wiesz, podobnego, nie?
0: No dobra, nie, no jasne, no, też uważam, że to, ale chodzi mi tylko o to, że jak na takie możliwości gry i na wygląd, wiesz, i, no to powinna mieć mniejsze.
1: No, nie, no to tak, to fakt.
0: A to, że tam każdy, no to jest już tam inna sprawa, no także też mam nadzieję, że każdy zagra, no, że każdy ma to, ten komputer albo potrafi sobie w emulatorze to odpalić, natomiast no powinno mieć to mniejsze wymagania. Tak powiem.
1: Mm-hmm, no to na pewno. A powiedz mi teraz wobec tego, jak taki proces, bo jest jeszcze taki program Red Pill, to też jest kreator gier, obecnie rozwijany, ale to może za chwilę zapytam
0: no
1: się.
0: No tak, słyszałem o nim, ale nie próbowałem go. Być może jak skończę tego Max Knighta, to z chęcią go tam przetestuję, zobaczę.
1: On ponoć nie jest tak logiczny, ale jest zaleta, że jest rozwijany, ale ogólnie podejrzewam, że zasada jest ta sama. Powiedz mi, jak ktoś by chciał sobie zacząć robić grę, to co musi do takiego kreatora przygotować? No grafikę w jakichś tam tych kwadratach, powiedzmy, czy polach,
0: no tak,
1: nie?
0: Jakby grafikę to nazwać? Według jakichś tam specyfikacji, czyli grę w takim, może skupmy się na Backbone, nie wiem jak jest w innych kreatorach, ale w takim Backbone można tworzyć grafikę na zasadzie klocków 16x16 albo 32x32. No więc jeżeli sobie chcemy przygotować grafikę, musimy wziąć to pod uwagę. Albo robimy to w kwadracikach 16x16, albo 32x32. No i projektujemy sobie tą grafikę, rysujemy, zapisujemy to oczywiście w IHFA wszystko, jeśli tworzymy to w jakichś zewnętrznych programach do pikselowania, nie na Amidze, no to musimy pamiętać o tym, że to są IFY. Mhm. No i tyle, a później Backbone nam to ładnie wszystko wycina, a my sobie to układamy. No, sprite, jak robimy jakieś postaci, to wtedy też tniemy sobie to na klatki odpowiednie, ustawiamy i tyle. No. Żeby robić grę, musimy stworzyć grafikę, wiadomo, mieć jakiś tam pomysł, a później to wsadzamy do programu, importujemy.
1: Powiedz mi jeszcze, jak wygląda tworzenie, nie wiem, fizyki, interakcji, mechaniki. No tak, że nie wiem, idzie ten zawodnik, nie wiem, tutaj jak widzę u ciebie, zabiera klucz, no i no wiesz, no tak, bo, no.
0: No okej, okay, no słuchaj, no... Za bardzo na fizykę, znaczy mamy wpływ oczywiście, bo postać ma bardzo dużo ustawień, bo począwszy od tego wysokość skoku, szybkość opadania, szybkość poruszania się, szybkość przyspieszania, czy ma wolność, wolniej, szybciej przyspieszać. No więc tych ustawień na zasadzie tam przesuwania suwaka mamy dużo, natomiast no... Sam proces, no to masz podzielony, bo tak od strony bardziej technicznej.
1: Może ci podpowiem, nie wiem, definiowanie kolizji czy i tak dalej, przejść o takie podstawy, może nie fizyka, to nie przesadzajmy, ale wiesz, no żeby wiedziała postać, co ma robić.
0: To tak naprawdę, no trudno mi o tym opowiadać, no to tak naprawdę by trzeba było przeczytać o tym programie, bo jakoś trudno mi to, no jest to wszystko zrobione bardzo czytelnie i logicznie, no więc ogólnie jeżeli chcesz, żeby ludzik skończył misję na drzwiach, żeby doszedł do pewnego miejsca i żeby tam się zakończyła misja, no to tak będzie. Jeśli chcesz, żeby przed ukończeniem misji, żeby warunkiem ukończenia misji było to, że musi zabić 3 wrogów i zebrał 5 kluczy, no to też to się ustawia. Także okay. Ogólnie...
1: O to mi chodziło.
0: Nie ma z tym najmniejszego problemu. Mhm. Jeśli chodzi o takie kwestie, Backbone daje radę tutaj. No. Jest naprawdę... Jeśli chodzi na przykład o te bloki, z których składa się plansza, no to one też mają różne preferencje. No jeden bloki to są, po których się chodzi, inne bloki to jest, od których na przykład giniesz, czyli na przykład jakieś woda, jakbyś rysował czy coś, no to to ma właściwości, że jak najdziesz na taki klocek, no to wtedy giniesz, no bo to jest woda albo kolce, albo coś takiego. Są też na przykład bloki animowane, tak jak tam u mnie te balące się zniczy, jakieś takie rzeczy. Które są po prostu tłem. Są bloki, które mogą być pierwszoplanowe, czyli są przed postacią, są na pierwszym planie, co jakoś tam może uatrakcyjnić grę. Już w tej chwili nie mam tego przed sobą, więc tak mi trudno mówić. Ale no jest możliwość, jest, słuchaj, w ogóle polecam wspaniały tutorial napisany przez kolegę Leona na egzeku o Backbone, naprawdę ja z niego korzystałem, polecam. Jeśli ktoś chce, to super na początek. Gościu naprawdę fajnie to opisał. No także, żeby zacząć przygodę z Backbone'em, w pełni wystarcza ten tutorial, ten artykuł jego o tym.
1: Polecam. Czyli ogólnie podsumowując, polecasz i to nie jest taki beznadziejny program, jak wszyscy mówią, że znowu gra.
0: Znaczy ja ci powiem tak, no z perspektywy twórcy to jest spoko, no bo daje ci przyjemność tworzenia, kreujesz coś, robisz grę, no ja, dla mnie jest to coś super, bo robię coś, czego w życiu nie robiłem. Powstało demo, także już mogę powiedzieć, że nie tylko coś powstaje, ale powstało. Demo składające się z 10 plansz. W tych 10 planszach można odsłonić te 3 światy, bo tam jest jednego świata 7 plansz, drugiego 2 i jeden taki świat, jedna plansza jest. No więc to już powstało, no więc z punktu widzenia kogoś, kto chce coś zrobić, jest fajne. No, z punktu widzenia, podejrzewam, programisty jakiegoś amigowego, no to powie, że to gówno, no bo napisać można lepiej.
1: Tylko, no tak, tylko programistów nie ma.
0: Tylko żeby coś napisać, to trzeba umieć pisać. No, ja nie potrafię tego robić. No więc wiesz, no, no Kojot na przykład robi, nie dotyka się Bagbona, bo ma ze sobą wspaniałego UN-a, który mu koduje to wszystko. No, nie, no, to takie wspaniałe gry, nie?
1: Ale wiesz, jak widzę...
0: Zupełnie inny poziom. No.
1: Tak, ale jak widzę tą twoją grę i tą grafikę, ona ma swój klimat, więc wydaje mi się, że jak ktoś ma na przykład zdolności graficzne, a jeszcze do tego muzyczne, no to no, może spokojnie w tym ładną pikselową grę.
0: Nie, ja zrobić, uważam, tak, że ładną grę można zrobić, ja uważam, że nawet można grywalną. Ja mam nadzieję, że moja będzie grywalna. Bo mówię, no uprościłem ją do maksimum, bo moje, jeżeli ktoś chce robić jakieś wypasy w Bagmonie, to prawdopodobnie on się do tego nie nadaje. Natomiast Bagmon też daje możliwość robienia w high-resie, nie? I to jest, że tak powiem, mój pomysł na następną grę, żeby pójść super, te piętro wyżej. Na pewno już będzie miał dużo większe wymagania, ale też daje większe możliwości. Także będę też chciał obadać ten temat. Także no mówię, no z punktu widzenia kogoś, kto chce coś zrobić, to jest fajny program, a jeszcze my, jak jeszcze ktoś ma ze sobą dolnego muzyka, Daki na przykład jest i zrobi i podczepi się taką muzyczkę pod to wszystko, jest jakaś tam w miarę grafika przyjemna dla oka, to uważam, że produkt będzie w miarę grywalny. Ja wiesz, ja w ogóle moją przygodę z pikselami zacząłem całkiem niedawno, bo ja tam zacząłem się pikselami interesować w zasadzie po tym, jak wróciłem do amigowania, czy jakieś tam ponad 2 lata temu, ale to tak bardziej podziwiałem, zacząłem sobie oglądać te wszystkie demoscenowe grafiki. Natomiast już wiem, że nigdy nie będę tworzył, czy nigdy nie mów nigdy, ale no, na pewno nie nadaje się do tworzenia takich grafik artowych, że takiego stricte pixel art, nie? Czyli no, takich prac właśnie demoscenowych, jakichś rysunków pięknych. Natomiast taką grafikę użytkową, jakoś mi to idzie na razie, nie? Tak bym to nazwał, grafikę użytkową, czyli na jakieś tam potrzeby gierki czy coś. Jakoś tam daje radę. No, może zobaczymy, czy się będę dalej rozwijał w temacie, czy to już jest maksimum moich umiejętności. Ale na pewno sprawia mi to super frajdę, nie? Także nie zamierzam spocząć na laurach.
1: Nie, no ja myślę, że czekamy na więcej też takich gier. No, szczególnie w high-resie to bym zobaczył, bo to byłoby coś. To było mało używane.
0: No jeszcze mówię, w trakcie tutaj cały czas się jakieś tematy rozwijają. Mówię, może następna już będzie właśnie kodowana. No zobaczymy. Ja tam nie przekreślam tego Bagbona. No, póki co... Wiesz, w ogóle fajne jest to w tym programie, że możesz zrobić intro, wsadzić animację na początek, wiesz, no takie, że wprowadzenie do gry może być. Może być po każdej planszy animacja. Jakieś, oczywiście wszystko ma to wpływ na miejsce i tak dalej, że to zajmuje i że to się może nie za koniecznie zmieści na dyskietkach. Chciałem, żeby jednak ta gra była tak fizycznie na dyskietce, nie? Więc też tam się ograniczam do tych grafik, które tam będą. Ale no, ma takie możliwości, no więc to jest fajne. No. No, gdyby ten program był rozwijany, to myślę, że to by był, kurczę, wiesz, uniki na Amigę.
1: No wiesz, znaczy, na pewno w twoim przypadku warto się zainteresować tym Red Pillem. No i teoretycznie, co ja oczywiście powtarzam już też do znudzenia, tylko że to jest bardziej kierunek NG, Hollywoodem i pakietem Designer, który jest takim... umożliwia wyklikanie, no powiedzmy, przygodówki, nie znając w ogóle kodu, bo ja wyklikałem player do Army Wigilii. I da się, trochę trzeba się na tym nasiedzieć, no wiadomo, bo szybciej jest pewnie napisać, ale da się wyklikać i ma też takie zdarzenia, jeżeli to, to tamto, albo no podejrzewam, że...
0: No rozumiem, no słuchaj... Wiesz, no te NG to tak troszkę pod znakiem zapytania. Ja nie jestem jakimś supermaniakiem, znaczy wiesz, ja nie znam w ogóle tematu Amic NG. Nie? Wszystko, co jest jakoś tam nieznane, tajemnicze, jest w miarę ciekawe, więc nie przekreślam tematu. Myślę, że jak będzie czas i będziesz na swojego YouTube'a wrzucał filmiki z Amigi X5000, dobrze mówię?
1: Tak, teraz świeżo upieczony posiadacz.
0: No to zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Natomiast wiesz, jak patrzę na cenę i... No jest to komputer dla maniaków, nie oszukujmy się. Trzeba, kurczę, no...
1: Wiesz, jak każda Amiga generalnie, no bo to...
0: No tak, tylko nie każda Amiga kosztuje ponad 10 tysięcy, tak?
1: Bo to no tak, to jest ta drobna wada. Znaczy, ja, wiesz, ja liczę na to, że takim niezłym zapalnikiem jest ewentualnie ten tabor, bo tak jak Adam Mierzwa chyba na blogu pisał, że to może być, ten rok może być starciem wampira, który kosztuje 300 euro i tabora, który kosztuje 400 euro. Fakt, że to jest tabor goła płyta, wampir goła karta turbo, no to jeszcze musisz do tego coś sobie dokupić, ale ogólnie cena jest podobna i teraz pytanie, czy no, to nie będzie interesująca propozycja dla osób.
0: No być może. Ja nie znam tego tematu, szczerze mówiąc. Ale jak powiedziałem, ja nie mówię nie. Ja nie jestem jakimś przeciwnikiem NG. Ja po prostu jestem człowiekiem, który nie za bardzo ma pojęcie o tym, więc nie będę się też wypowiadał o tym.
1: Nie, no jasno.
0: Natomiast no, z tego, co słyszałem, no wiem, że to jest PowerPC, tak?
1: Tak, cały czas.
0: No więc technologia sprzed, nie wiem ilu, sprzed na pewno ponad 10 lat,
1: no,
0: a cena jak komputer dla mnie do pracy, nie? Więc kurde, naprawdę trzeba ostro mieć zajawę na to, żeby sobie coś takiego sprawić, bo dla mnie 20 tysięcy to jest komputer, z którego ja żyję, nie? Na którym ja pracuję. A tutaj mamy komputer, na którym ja za bardzo nie jestem w stanie nic zrobić, no bo cena taka, ja nic jestem w stanie zrobić. No, chodzi palić i Max bójkę zrobić.
1: Wiesz, no, na upartego.
0: Na kreby musiał być.
1: Na upartego, bo ja też teraz tam piszę książkę o tym całym użyciu codziennym, bo taki jest mój plan. I z tego, co wiem, na przykład, to ty możesz się wypowiedzieć. Na Blenderze, który jest na czwórkę, możesz sobie złożyć film, no bo nie ma, na Midze nie ma jest typowego...
0: Ja nie znam tego Blendera, nie, bo Blender ogólnie mi się kojarzy z programem do 3D Stick, to do modelowania, tak, do animowania. No
1: właśnie nie tylko.
0: Natomiast słuchaj, jeżeli na taką Amigę jest taki program stricte do compositingu, czyli coś a la After Effects, a la Nook, a la Shake, czy Combustion, tego typu programy, to ja się z chęcią zainteresuję, bo ja uwielbiam, nie? Ja nie znałem każdego z tych programów tak po prostu, żeby najlepiej się czuję w After Effectsie, to jest program na warstwach, do tych warstw się jakoś tam najbardziej przyzwyczaiłem. Natomiast jeżeli jest na tą Amigę taki program, no to już jest coś, co by może mnie tam, wiesz, kopnęło lekko w kierunku tej
1: Amigy. No to nie ma, ale generalnie jedynie co mogę ci powiedzieć, zobacz sobie na YouTubie, bo ja patrzyłem, że ludzie właśnie w Blenderze składają filmy, da się, więc ja jestem też sam ciekawy, sobie zaeksperymentuję, między innymi
0: pisząc tą książkę. No wiesz, samo składanie filmów to jest powiedzmy tak proces prosty, że wiesz, że no, bo to jest
1: tylko... Znaczy, no dobra, ale tak, dodają teksty i tak dalej, nie?
0: Tak, cięcie, no więc to można zrobić praktycznie no, na telefonach, nie?
1: Oczywiście, też robiłem już.
0: Także no, samo wiesz, mnie bardziej interesuje to pod kątem takiego dodawania do obrazu czegoś, no, tak zwany compositing.
1: No to tutaj to nie mam bladego pojęcia, czy Blender coś takiego oferuje. Aha. Podejrzewam, że tak, bo to jest taki
0: kombajn. No właśnie, no jeżeli być może bardzo jest to możliwe, no bo skoro ma możliwości wiesz, 3D, no to dlaczego miałby nie mieć jakichś tam też wariantów związanych z compositingiem, z jakimiś efektami i tak dalej.
1: Zresztą, że ja ci wejdę w słowo, bo ja pamiętam, że kiedyś, czyli w 90-tych latach robiłem tak jakieś cuda na Lightwave'ie, że miałem, nie wiem, animację wczytaną jako, powiedzmy, tło, nie? A na tym dodawałem jakieś różne, na przykład na jakichś obiektach, na plane'ie, załóżmy jakąś grafikę, no wiesz o co chodzi, no czyli to
0: no
1: już
0: tak,
1: jest compositing, nie?
0: Światła, coś, jakiś efekt, tak?
1: No właśnie, no więc teoretycznie jak to się dało na Lightwave w latach 90. no to na pewno się da na Blenderze obecnie.
0: Znaczy wiesz co, być może dać się da, natomiast to już by była taka sztuka dla sztuki, no,
1: no to na pewno.
0: Wiesz, no na pewno do pracy by mi to nie mogło posłużyć, bo to jednak za wolne. Pracuj, wiesz, dzisiaj technologia 4K i tak dalej, więc w ramach tylko bardziej jakieś tam rozrywki.
1: Oczywiście.
0: A powiem ci, że w ramach rozrywki bardziej mi ciągnie właśnie do tych starych programów, nie? Czyli właśnie, mimo to, że ja się grafiką 3D nie zajmuję, co prawda mam z nią styczność w pracy, bo często importuję jakieś obiekty, animuję i tak dalej, natomiast sam nie tworzę, to z miłą chęcią sobie właśnie takiego Reala 3D czy jakiegoś Lightwave'a na klasycznej Amidze bym odpalił i się pobawił, nie? Bo to tylko zabawa. Nie?
1: No tak, tak, no bo to jest fakt.
0: I do tego mnie ciągnie, i do tego nie ciągnie, no także... Ale mówię, no ja nie przekreślam tych Amik NG, ja zobaczę, jak to się tam rozwija i wiesz, no powiem ci, że ja bym nie miał nic przeciwko, żebym zawodowo sobie siedział i robił jakieś animacje, czy pracował przy jakimś i by obok mnie stała Amiga, nie? A nie Mac czy PC, no więc jak to idzie w tym kierunku, to ja nie mam nic przeciwko, no.
1: No, aż tak optymistycznie bym nie nakreślał tego NG, ale ogólnie zobaczymy, no, coś się dzieje, więc...
0: No wiesz, no jest to cały czas stara technologia, więc dopóki to nie to się jakoś tam nie zmieni, to ja wiem, że ja nie mam co liczyć na takie tematy, no.
1: No, to jest oczywiście, to jest domowy użytek, hobby, ewentualnie coś tam
0: dokładnie,
1: takiego,
0: dokładnie,
1: wiesz.
0: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. A mówię, a dla mnie Amiga, jeszcze wrócę... ta klasyczna, nazwijmy to tak, jest cały czas na tyle interesująca i jeszcze tajemnicza, jeszcze tyle rzeczy nie odkryłem, że myślę, że jeszcze długo się będę nią bawił. No, jest to bardzo ciekawy komputer i szkoda, żałuję trochę, że przypadł mi na te lata takie właśnie takie tego wieku głupawego jeszcze, bo tak naprawdę nie zainteresowałem się wtedy komputerem na tyle, na ile on zasługiwał, żeby się nimi zainteresować, wiesz, tylko gry i tak dalej, a uważam, że komputer jest super. Wiadomo, że dzisiaj już go tam nie wykorzystasz, a jakoś tam do kreowania jakichś rzeczy, no takich na co dzień, do o Jezus, kurna, się teraz zaplątałem.
1: No, tutaj. Wiem, o co ci... No się wiesz, to...
0: Jest to cały czas, jest to w sensie komputer do, jako hobbystyczny, nie, no, można na nim zrobić dużo, dużo.
1: Ja tylko dodam, że właśnie w tych chiptunesach, no to... To już też jest komputer używany, jak widziałem jakieś detale, no to wygląda jakby, powiedzmy, ludzie z tego też żyli, więc może kiedyś da się w takiej pikselowej grafice, no, prawie, nie?
0: Nie, no ja uważam, że to wszystko wraca do łask, nie? Że dzisiaj pikselowa grafika jak najbardziej wraca i to jest modne i tego jest bardzo dużo i dzisiaj, no nie wiem, no widuje się to wszędzie, nawet, no nie wiem, ja jestem fanem piłki nożnej, oglądam Kanał Plus i widziałem ostatnio, że nawet jakieś tam intro do jakiegoś programu w Kanał Plus jest zrobione właśnie tak tradycyjnie pikselową techniką, czyli mógłbyś coś takiego zrobić na Amidze. Oczywiście później, żeby to tam wyszło do telewizji, musiałbyś to obrobić na jakimś tam Macintoshu czy coś, żeby to zrobić, jakieś piłki według specyfikacji telewizyjnych, ale powstać mogłoby to spokojnie na Amidze. Czy teledyski, nie? Pixelartowe, piękne, no.
1: Tak, no to wiesz, tu chodzi o to, że fajnie po prostu jest móc zaprzęgnąć tą Amigę do jakiejś procesu, no bo to jest generalnie komputer, to jest tylko narzędzie, więc jeśli ja nie, na przykład nie. Teraz nagrywam podcast na Macu, to znaczy, że to nie jest Amigowy podcast, nie? Bo na Macu. No to bez sensu, ale
0: serio to
1: robiłem
0: na
1: Amidze. Słucham?
0: To ja z tobą ty naprawdę na Macu to nagrywam?
1: Tak, tak, oczywiście.
0: To dobra, to rozłączam. Nie, no żartuję. Nie, no jasne, no w 100% się z tobą zgadzam.
1: No właśnie, więc do części procesu, wiesz, na tego swojego YouTube'a te intro zrobiłem na Amidze na początku 2000, a później to renderowałem na Pegasosie, nie? I, czyli chociaż to zrobiłem, no ale filmy montuję na Macu, bo mi jest szybciej, no po prostu, no. Ale chociaż trochę część procesu, żeby można było, no bo to trzeba użyć dużo tej...
0: Tak, przepraszam, bo teraz ja ci też.
1: A nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że tak jak robiłem też jakieś logosy pikselowe takie, wiesz, czy coś, to też mi się łatwiej to robiło na Personal Paint'cie, nie? A później to przerzucić do czegoś innego, nie?
0: No tak, no słuchaj, ja na przykład ci powiem, że jak na takich tutaj, że tak powiem, z życia Pixel Nation, taka animacja powstała ze skejcikiem, nie wiem, czy kojarzysz taki tam
1: Street Fighter, nie kojarzę.
0: Na The Crunchu to wystawiałem taki tam do Wild Combo pod muzyczkę.
1: Aha, to kojarzę, no dobra.
0: No więc w ogóle cały cały ten skatepark i te tło zaczęło powstawać na midze. Ja się bawiłem po prostu, i to jeszcze na 500. Bawiłem się w Redux Paint, zacząłem coś tam rysować, to i to mówię, o, powstało tak, o, to rysuję dalej. No i okej, narysowałem sobie jakieś tam rzeczy. Później dla wygody przeniosłem sobie to na Maga i dalej sobie w Graphixie akurat dwójce robiłem, ale początki, że tak powiem, zacząłem to robić na Amidze. Tego Max Knighta też w ogóle zacząłem robić na Amidze. I to wyglądało tak, że grafikę rysowałem sobie na Graphixie, później przenosiłem sobie tą grafikę na prawdziwą Amigę i tam w Backbone na prawdziwej Amidze sobie to robiłem. I pewnie bym skończył to na tej Amidze 1200, tylko po prostu zaczęła mi szwankować ta karta i niestety musiałem tą... No, Amiga się zrobiła niestabilna i ona mi się zaczęła wieszać i tak dalej, a bez karty no to zupełnie ciężko by się robiło na gołej Amidze w Backbone z dwoma Megami, czy tylko.
1: No raczej. Słuchaj, bo teraz tak wszedłem na twój kanał YouTube'owy i takie pytanie na przykład do tej twojej gry na przykład, czy jak do Tanks Fury robiłeś taki trailer. Jest oczywiście, zakładam, możliwe skonwertowanie tego trailera do jakiegoś amigowego i wiesz, jakby gra była wydana na CD, żeby miała takie super intro, outro.
0: No słuchaj, chłopaki od Tanks Fury udowodnili, że się da, bo o ile się nie mylę, w ich wydaniu na CD 32 był trailer, więc da się. Ja powiem ci, że ten weekend nawet spędziłem na konwertowaniu swoich filmów tak, żeby one mogły być odtworzone na Amidze. Jest sukces, jest pół sukcesu. Powiem tak, da się to zrobić, tylko dla mnie jest to jeszcze dosyć świeży temat i nie zrobiłem na tyle nie zrobiłem jeszcze tego na tyle dobrze, żeby to udostępnić. Ale wydaje mi się, że to jest tylko kwestia czasu, a bez problemu coś takiego się w sieci znajdzie, że po prostu będzie można sobie pobrać piczek. No oczywiście na dysk twardy, bo dyskietce no mogą mieć pomogły, żeby to się zmieściło. No słuchaj, powiem ci tak, przerobiłem ostatnio te intro, ten trailer. Zrobiłem go w 32 kolorach. No i to nie wygląda za specjalnie, czyli są momenty, gdzie nie wygląda to dobrze. Ogólnie nie jest źle, natomiast wiesz, jeszcze zostaje ten tryb ham, nad którym muszę po prostu się troszkę bardziej przysiąść, bo nie znam się za bardzo na nim, muszę trochę poczytać i zobaczyć specyfikacje. Ale z tego, co wczoraj rozmawiałem z Mandim, on tam mówi, to jest 4000 ponad kolorów, tak?
1: 4096.
0: Więc jeżeli to ma takie, i to jest 320 na 200, więc to jest taka panorama, więc daj mi jeszcze trochę czasu i myślę, że te animacje, które są na YouTubie, będzie można sobie odpalić na Amidze.
1: Super. To jeszcze teraz takie może pytanie na koniec, bo się rozkręciliśmy, już jest ponad godzina. Tutaj jest takie coś jak Pixel Mannequin Challenge. Co to było, albo co to jest?
0: No to musisz sobie obejrzeć.
1: Nie, ja to, ale...
0: No słuchaj, bo ja wiem, że dużo ludzi właśnie nie wie, co to jest. Słuchaj, no w ogóle taka moda w internecie krąży na te challenge różne, nie? Ja tam nie za bardzo rozumiem mody na to i tam było jakieś zlanie zimnej wody na łeb i w ogóle. Mhm. A teraz jest jakiś challenge z tym, że ludzie się nagrywają w takich zastygniętych pozach, jakby byli manekinami. Aha. Są przeróżne. Jak sobie wpiszesz Mannequin Challenge w YouTubie, no to zobaczysz od groma takich filmów. Począwszy od Białego Domu, słuchaj, tam, że po prostu gość idzie z kamerą i stoją ci wszyscy wielcy ludzie Białego Domu, jak manekiny, on przychodzi z tą kamerą i ich nagrywa. Poprzez jakiś piłkarzy Realu Madryt i tak dalej, czy nawet tam u nas w Polsce w jakiejś lidze chyba Ruch Chorzów sobie zrobił całkiem fajny film. No i to mi się nawet spodobało. Ogólnie wszystko jest robione, nie wiem dlaczego, pod tą muzyczkę, którą ja zrobiłem. Ja tą muzykę przerobiłem sobie, zrobiłem, że tak powiem, przeróbkę oryginału i sobie zagrałem to w Protrackerze. I to się charakteryzują w większości te challenge, że ta muzyczka właśnie w tle leci. I ja mówię, kurde, no to fajnie, no to ja sobie zrobię taki challenge z amigowymi postaciami, nie? To taki bardziej żart, no po prostu, no.
1: Okej, no ale teraz rozumiem, o co chodzi, no.
0: No taka idea tego była, no taki. Miało to fajnie wyglądać i nawiązywać do tych challenge, którzy se tam, wiesz, robią na YouTubie.
1: Okej, super. Słuchaj, no to dobra, to ja już myślę, że z racji, że nie mam pytań od słuchaczy, bo nie wiem, chyba nikt mi nie przysłał, nie wiem dlaczego, no ale dobra.
0: Nie byli w ogóle zainteresowani, no.
1: Nie, no może nie zauważyli, no bo to teraz newsletterem poszło, więc no, ich strata, zawsze to ten, można kiedyś w przyszłości naprawić. Czy...
0: No to wiesz, w ogóle w szoku jestem, że ja tu dostałem od ciebie takie zaproszenie, bo ja mówię, gdzie, jak,
1: kurde, no tak, tak, jasne. No.
0: Chłopak, niewiele, co tam z tym amigowaniem ma wspólnego.
1: No ale jednak...
0: Takiego zacnej audycji amigowej.
1: Tak, oczywiście. Jednak jakby nie patrzeć, no twoje, w te, nie wiem, filmiki, czy jak to tam nazwać, produkcje, naprawdę robią wrażenie i zrobiłeś, no powiem, błyskotliwą karierę, no, w tym
0: no miło mi. Miło mi, mam nadzieję, że będzie coraz więcej takich naprawdę amigowych produkcji, nie tylko koła amigowych nawiązujących do Amigi, ale i amigowych, co właśnie Max Knight jest takim pierwszym dowodem na to, a będą na pewno też animacje robione takie typowo amigowe na Amidze.
1: No właśnie, i tego ja myślę, no życzę ci z całego serca, bo ludzie, którzy umieją coś tworzyć albo chcą, bo umieją to może jest jeszcze sporo, ale ci, co chcą coś tworzyć, jest jak na lekarstwo, więc nawet Backbone jest ok, jeśli gra jest grywalna, a myślę, że jest, nawet może zaraz z demo ściągną.
0: No zobacz, tam pierwsza wersja demo była trochę trudna, tam ludzie narzekali, ona też nie była doskonała, ten skok tam czasami był upierdliwy, że ten ludzik tam nie za bardzo potrafił skoczyć na platformę, ale tam to zostało poprawione. No, no. Zobacz sobie. No.
1: A powiedz mi, tą grę testujesz sam, czy masz, że tak powiem, beta testerów?
0: No, beta testerów to wielkie słowo, słuchaj, no wiesz, wokół mnie są ludzie, którzy jakoś mnie tam wspierają i tak dalej, mam z nimi kontakt, chociażby Dakti, który zrobił muzykę, Mandy, który mi tutaj pomaga w jakichś tam różnych kwestiach, czy tam tłumaczy na przykład, no więc ja to chłopakom na bieżąco podsyłałem i grali, a tak naprawdę jak tworzę tą grę, no to sam, zanim wiesz, jak zrobię pierwszy level, to muszę go przejść, zobaczyć, czy te przeszkadzajki działają jak należy, no i wyłapywać jakieś tam błędziory. Mówię, na początek wziąłem sobie dość prostą sprawę, no żeby sobie z tym wszystkim dać radę, bo tak naprawdę, wiesz, ja nie wiedziałem, z czym ja się mierzę, nie, w ogóle, ja nigdy czegoś takiego nie robiłem. Także stąd też taki dosyć prosty pomysł na to, no.
1: No, jak widzę, jak to wygląda, to
0: mam... Testuję sam z ludźmi, którym to po prostu, którzy tam uczestniczą w tym projekcie.
1: No właśnie. Pierwsze koty za płoty, następna gra będzie w Hi-Resie, więc już za,
0: no,
1: w
0: ogóle się... No, być może, no tak wspomniałem o tym, że jest to interesujący temat.
1: Tak, i ja do tego...
0: Jest taka możliwość.
1: Ja do tego widzę to wydanie najlepiej na krążku, gdzie między levelami możesz filmiki wrzucić takie.
0: Na przykład.
1: Ale byłoby grubo.
0: No. Wiesz, słuchaj, Backbone i tak ma ogromne wymagania, więc czy to będzie 0,20 czy 0,40, to...
1: Ja myślę, że wiesz, to ma być fun dla ciebie generalnie, jeśli będzie to chodzić na 0,40 w dobie teraz ludzi, którzy mają FPGA, bo to jest modne i te karty są 0,30 plus.
0: No właśnie, to też rodzi no to, nowe możliwości, także chociażby dla tych, co jestem, nie? Wiesz, entuzjastą w jakimś tam stopniu też tego, no.
1: A dzięki temu ty masz więcej możliwości wyżycia się, więc wiesz, no to ja rozumiem, że też się jest klimat ograniczenia się do 1 megabajtu RAMu i dyskietki, ale podejrzewam, że też dużo osób by oczekiwało właśnie takiej gry, wiesz, no, większej, nie?
0: No, słuchaj, no, powstają, coraz więcej tych gier powstaje. Chłopaki z projekt E3D, tak, robią kawał dobrej roboty. No słuchaj, no wydaje mi się, że jakoś jest teraz dobry czas na to i dużo rzeczy powstaje i będzie powstawało i mam nadzieję, że... Chociaż ja też ci powiem, że dla mnie te klasyczne Amigi, no to ja ci powiem, że ja w życiu nie odpaliłem na Amidze żadnego Glooma, Dooma i tym podobnym.
1: A widzisz, a ja odwrotnie. Znaczy Duma nie, ale Gluma, Alien Breed i mi osobiście...
0: Tak, nie wiem, jakby nie chodziły i tak wyglądają źle. No jak ja mam grać w taką grę, no to wolę sobie CS-a włączyć, chociaż ja i tak nie gram za bardzo. Ale ja uważam, że to nie jest komputer stworzony do takich 3D gierek. No, jakoś,
1: wiesz...
0: Nigdy nie będzie to, co jest teraz.
1: No nie, no tak, no to, ale ja to odpalałem w latach 90.
0: Klasyczne platformówki, one, te, które wychodzą teraz i nawiązują do tego, wiesz, są takie pikselowe na PlayStation, no to wiesz, no to jest takie retro totalne, nie?
1: No to tak, no to ja tylko chciałem powiedzieć, że ja grałem w te 3D w latach 90, bo teraz no też ja nie rozumiem, co jest fajnego w odpaleniu Duma czy Quake'a i nie wiem, no super, nie? Ale no Quake'a to jeszcze jakoś ten, ale Doom po prostu wali po oczach. Aczkolwiek Alien Breed 3D 2 to mogę polecić ze względu na klimat, więc planuję sobie, tylko nie mam czasu kiedyś w niego pograć, bo gra jest mroczna i trudna i naprawdę jest fajna, więc...
0: Ja tak szczerze, ja naprawdę już nie jestem w tej chwili, mało gram, jeżeli gram, to przeważnie w Gran Turismo 5 na PlayStation, bo lubię takie po prostu symulatory samochodów, rzadko. Albo na Amidze w jakieś stare tytuły w ramach przypomnienia sobie czy sentymentu, nie, zagrania. Natomiast nie jestem za bardzo gierkowy. Natomiast tworzenie gier to jest inna bajka.
1: No właśnie, no chciałem powiedzieć, że jesteś twórcą. No i to część osób jest...
0: Słyszę twór.
1: No, ale część osób ma fan z tego, że coś robi, tworzy, a no podejrzewam, że większość ma fan z tego, że gra. No
0: i super, no i tak ten rynek wygląda. To jest dodatkowy fan, jak ja mam pozytywny odzew na to, co robię. Nie?
1: No dokładnie.
0: Także super, dobrze, że są ludzie, co tworzą i dobrze, że są ci, co grają. No,
1: no tak, no, jedni bez drugich nie mogą istnieć. No.
0: Dokładnie. No.
1: Okej, dobra, kończmy. Więc na koniec standardowo poproszę o pozdrowienia, jeśli masz jakieś.
0: Nie, no jasne, kurczę, no przede wszystkim, jeżeli w ogóle będzie odsłuchiwała tej audycji moja rodzina, no to serdecznie pozdrawiam zawsze. Pozdrawiam ciebie, Krzyśku, i oczywiście słuchaczy. No i wszystkich, którzy mieli jakąś styczność z moją działalnością, czyli jakąś muzykę dla mnie zrobili, albo ja wykorzystałem ich muzykę, także wszystkich związanych z tym projektem moim Pixel Nation pozdrawiam.
1: Super. Ja czekam z mojej strony na więcej twoich produktów. Mam nadzieję, że ta gra się okaże na tyle sukcesem, że będzie z niej zadowolony. Któż wie, może uda ci się, nie wiem, stworzyć edycję kolekcjonerską, która teraz jest w modzie. Zawsze masz tutaj Adama Zalepę, który z chęcią ci tam te pudełko skleci. A ludzie lubią takie klimaty, żeby postawić cenę na półce, w sumie kupić boksową grę na Amigę w dzisiejszych czasach.
0: No tak, zobaczymy. Jeszcze trochę za wcześnie, nie chcę zapyszać, nic tam mówić, planować, ale czemu nie?
1: No, ale to są takie moje życzenia, żeby to było. Bo to cię zachęci do tworzenia więcej. To tak zawsze jest, nie?
0: No, na pewno, na pewno.
1: Okay.
0: Właśnie, szczęśliwego nowego roku dla wszystkich.
1: No właśnie, bo to pierwszy odcinek w tym roku. Więc można powiedzieć, że to już trzecia seria Ami w Gilii.
0: No proszę.
1: Sezon 3, epizod 1.
0: Super.
1: Okej, to dzięki ci za ten, za miłą pogaduchę, za twój czas. No i mam nadzieję, że zobaczymy się na jakiejś party amigowym gdzieś w Polsce.
0: No, ja też mam taką nadzieję. Na pewno wybieram się na Ami party zimą.
1: Aha, tak. To ja tam nie wiem, czy się wybiorę. Kiedyś miałem się wybrać, a nie mogłem się... No, w związku z moją przeprowadzką zobaczymy. Na razie...
0: Na pewno RetroCop to jest obowiązkowa impreza.
1: No to już mam bliżej.
0: Także myślę, że na pewno się nam uda spotkać.
1: Okej, dobra. Tymczasem wobec tego...
0: Dzięki serdeczne, cześć.

Dobry wieczór. Krawiec przy mikrofonie. Zaczynam znów nadawać. Wdrażam się, można powiedzieć, z powrotem.

0: w nadawanie. Okazuje się, że jak jest przerwa taka dłuższa, to potem trzeba z powrotem się jakby tak rozpędzić, naoliwić mikrofon. To głupio brzmi, chociaż mój taki już tutaj naoliwiony jakby. Ta gąbka taka już tłusta, muszę zmienić gąbkę. Zasady higieny radiowej mówią, że trzeba zmieniać gąbkę co jakiś czas, bo tam się pluje w tą gąbkę. Nie wolno też dawać innym nadającym swojej gąbki, swojego mikrofonu, bo mogą się zarazić COVID-em na przykład. Bywa i tak. No, co prawda był spoilerek ostatnio, całkiem, myślę, sympatyczny. Prowadziliśmy razem z Jackiem o kinie australijskim, ale to i tak muszę się trochę oswoić z mikrofonem. No ale cóż, są też inne fajne audycje w nocnym radyjku. A u mnie, co tam u mnie? No, pracuję obecnie jako gliniarz w Hongkongu pod przykrywką. Inwigiluję... Nie, to w Japonii chyba gdzieś jestem. Nawet nie wiem, gdzie ja jestem. W Chinach czy w Japonii? Jeszcze się nie zorientowałem. Jestem tam dopiero 20 lat i jeszcze nie wiem, czy jestem w Chinach czy w Japonii. Chyba w Chinach jestem. Czyli to jest triada, a nie jakuza. Bardziej triada. No, straszne typy, ale ja jestem jeszcze gorszy. No i tak sobie inwigiluję tą mafię, jeżdżę, rozbijam się samochodami po mieście. To jest życie, słuchajcie. Chcę jakiś samochód, to podbiegam, otwieram drzwi, wyrzucam pasażera. Z kobietami to mi tak głupio trochę, ale jako dżentelmen to kobiety wyrzucam tak delikatniej trochę z tego samochodu, żeby się za bardzo nie potłukły. Tak czule je wyrzucam z tego samochodu. No i jadę i co chwilę sobie zmieniam samochody, a to na motorze jeżdżę, a to jakimiś sportowymi samochodami. Czasem sobie biorę udział w wyścigach samochodowych nielegalnych. I no to też trzeba trochę rozrywki mieć, a przy okazji inwigiluję środowisko, społeczność właśnie tych rajdowców, którzy po mieście organizują sobie wyścigi, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i w dodatku nie noszą maseczek jeszcze. No i tak spędzam czas. No, czasem chodzę w takie ciemne uliczki, gdzie ciemne typy sobie stoją i tam szykują się do jakiejś transakcji narkotykowej, a ja wtedy przychodzę i interweniuję. Mówię: "What's happening? Do you sell drugs? You villain! How you dare? Freeze, you scumbag! I'm a policeman! Drop your weapon! Or I'll beat you up!" Taki Jackie Chan trochę jestem. I co prawda się uczyłem przez 50 lat, jak łamać szczęki, przestawiać barki, łamać nogi w kolanie. Znam aikido, kung fu, jiu-jitsu, karate, wszystko znam. Mam same czarne pasy. But I don't want trouble! No, taki jestem sympatyczny, staram się być w tym wymierzaniu sprawiedliwości. Kupiłem sobie taki specjalny strój mistrza Wing Chun, dzięki któremu jak ktoś mnie chce zaatakować, to zwalnia czas. Wydałem na niego 75 tysięcy dolarów, to jest taki specjalny strój, taki chiński garnitur mistrza Wing Chun. Trochę głupio w nim wyglądam, bo tam koledzy z mafii to wszyscy tacy wydzierani, w ogóle co to jest, wszyscy teraz wydzierani po prostu. Mają takie tatuaże na całym ciele. Nawet się raz jednego spytałem, czy na pindolu też ma, to powiedział, że też. Wszędzie. Taki, cali wymazani takie we wzorki. Kolorowi ludzie. Bardzo kolorowe ptaki takie. No i... A ja nie mam w ogóle, tylko w tym chińskim garniturze mistrza Wing Chun biegam, ale za to zwalnia czas, jak mnie chcą zaatakować. I jak ktoś się na mnie nożem czy pałką zamachuje, jeden z tych bandytów, co ich unieszkodliwiam, dodam tutaj, że 10 na raz potrafię nawet rozpykać, to zwalnia mi na chwilę czas i ja wtedy przechwytuję jego tam rękę, łamię mu tam, rzucam nim o śmietnik, rozbijam mu głowę i z następnymi się rozprawiam. Mam swojego mistrza w takim dojo, który wszystkiego mnie nauczył, też żeby unikać niepotrzebnych walek.
1: Mistrz nauczył mnie unikać niepotrzebnych walek. Do widzenia panu.
0: Tak mówię, jak mnie ktoś zaczepi. A on wtedy mi zwykle odpowiada: he, jakiś ciota ten twój mistrz. A ja wtedy nie daję poznać po sobie, że mnie to ubodło i idę dalej, a on tam coś dalej pyskuje. Ja się w końcu tak wkurzam i mówię: a niech tam, dam mu nauczkę. I tak zbieram w sobie moc. I tak go walę, że on leci, przebija ceglany mur, wszystko. No tak się nauczyłem i temu mistrzowi ukradli lata temu, miał 12 takich figurek zwierząt, jak 12 znaków zodiaku. Tam małpa, szczur, jakiś bób albinos, coś, i mu to ukradli, tylko jedna mu została i ja teraz biegam po mieście i jak znajdę gdzieś taką figurkę, którą mu ukradli, to spuszczam łomot tym, co mu ukradli, i przynoszę z powrotem tą figurkę mistrzowi, a on mnie w zamian uczy specjalnego ciosu. Nowego ciosu. I od razu umiem. I wtedy łatwiej mi się walczy. No tak wygląda moje życie ostatnio. No co wam jeszcze mogę powiedzieć? Co tam jeszcze? Trochę współpracuję z mafią, bo z tą chińską triadą, bo muszę tam znajomości mieć, muszę zdobyć zaufanie, a w wolnych chwilach pracuję dla policji, taki rozdwojony trochę jestem, więc zapracowany jestem, praktycznie w ogóle nie śpię, ale na szczęście sprzedają często na ulicy takie różne herbatki, hot dogi. Ja zjem i jestem zregenerowany zupełnie, nie muszę spać. Jeszcze ani razu nie spałem przez 20 lat, jak służę w policji. No tak wygląda życie policjanta, no. Co wy sobie myślicie? To jest łatwy kawałek chleba. Co ja tam jeszcze robię? Czasem napotykam jakąś kobietę w potrzebie, która stoi na przykład przy samochodzie i jej się tam pali spod maski. Dym jakiś tam spod maski i ona: Mister, please help me! A ja mówię, podchodzę i mówię: What's going on? Can I help you? A ona: Yes! Please. Ja zauważyłem coś dziwnego. Zawsze jak podchodzę i tam otwieram maskę i chcę tam popatrzeć, bo się świetnie znam na samochodach.
2: No mam nadzieję, że was sprawiedliwość dopadnie.
3: Kasia, 50 zł. Na drewno do kominka, żeby nie wygasł.
0: What happened? What's going on? To są jakieś brudne pieniądze od Kasi, ale nie wiem, czemu się nie wyświetliło na ekranie. Ja muszę chyba Kasię wziąć pod lupę. Skąd ona ma tyle pieniędzy? Ja jestem gliniarzem nieprzekupnym, Kasiu. Od razu mówię. Mam nadzieję, że to nie była łapówka, tylko dowód wdzięczności. To może ty byłaś tą kobietą, co jej pomogłem z tym samochodem. No tak, ale czemu się donaty nie wyświetlają? Aha, bo one są... one się palą, one są... Do ognia je wrzuciłem. Teraz są na wierzchu jakby. Powinny być widoczne, ale... Dziwne rzeczy. Dziękuję, Kasiu. Ale to chyba nie byłaś ty, bo właśnie co chciałem powiedzieć, że zawsze jak podchodzę i chcę pomóc, to wybiega gdzieś z zawinkla jakiś typ, popycha mnie, wyrywa mi portfel, nie wiem jak on to robi, bo gdzie bym go nie schował, ostatnio w majtkach schowałem, a on zawsze jakoś go po prostu tak wyszarpnie mi i spierdala i ja muszę wtedy przez barierki skakać, po dachach, bardzo długo go gonię i zawsze się kończy tak samo, że on dobiega do jakiejś ciemnej uliczki i tam stoi czterech jego kompanów i się śmieją. Teraz damy ci nauczkę. Dawać go, chłopaki. Get him, boys! A ja mówię, leave me alone! Or I'll beat you! Up! A oni się nie słuchają. A ja zawsze taki zdezorientowany jestem wtedy. I cała ta sytuacja mnie zaskakuje. I taki zdezorientowany jestem. Why? Where? Where? Who are you? Where am I? Ale ich rozwalam z łatwością dosyć. I zawsze jeden na końcu tam co z tyłu stał, zostaje. I mówi, widzę, że coś tam potrafisz. I tak robi, huo. A ja wtedy tak kciukiem nosek tak. I tak rękę wyciągam i tak, chodź. I się bijemy, ja go zawsze rozwalam i zawsze tak samo. Jeszcze nie spotkałem kobiety w potrzebie, z którą by nie było tak, że ona ma towarzysza właśnie, który się gdzieś tam czai w krzakach i on wybiega. I ja doszedłem do wniosku, że nie opłaca się pomagać ludziom. Przepraszam, że tak powiem, ale po prostu no 100% przypadków. Zaczepia mnie jakaś kobieta i prosi o pomoc. Wybiega z bir, wyciąga mi portfel, gdzie bym go nie schował, czy w skarpecie, czy w majtkach, to on zawsze mi go wyciąga, spierdziela z moją kasą, ja go gonię, a panienka chichocząc ucieka. I ja się trochę zraziłem do kobiet. Przepraszam bardzo. Od facetów nie wymagam zbyt dużo, ale do kobiet to się zraziłem trochę przez to. I no, jak mam takie doświadczenia, no życie jest sumą naszych doświadczeń, więc planuję chyba się bardziej doskonalić w sztukach walki niż w jakichś związkach damsko-męskich, bo zawsze to się kończy tak samo, że jestem bez portfela i muszę gonić bandziora po parkach, bo gdzieś przeskakuję w ogóle przez jakieś dziury, coś. No, co tam jeszcze mi się przydarzyło? Bo długo mnie nie było, to nie wiecie, co tam u mnie. Moja siostra nie żyje. To jest bardzo drażliwy temat. No i walczą ze sobą jakby dwa gangi, bo ja chcę dojść do szefów triady, a na razie jestem z takimi przygłupami gdzieś tam na samym dole, nie? I szybko zdobyłem ich zaufanie, tutaj bystry chłopak, tutaj, a to takie jełopy, no i to ja wyglądam trochę jak jełop w tym stroju mistrza Wing Chun wśród nich, ale oni się przyzwyczaili chyba, że taki ekscentryczny jestem dosyć. No i tak to wygląda. Krótko mówiąc, kupiłem sobie grę Sleeping Dogs za 23 zł znalazłem i to z polskimi napisami. Bardzo fajna, takie trochę GTA, ale mi się bardziej podoba niż GTA 5 na przykład. Dużo więcej tam jest walk, bo to jest takie połączenie jakby GTA z taką grą, gdzie się dużo bijemy, ale też strzelamy się, no i tak to wygląda, tak spędzam czas, właśnie, jako gliniarz pod przykrywką w Hongkongu, chyba, jeszcze nie wiem, muszę się kogoś w końcu zapytać, gdzie ja właściwie jestem, gdzie ja żyję. Nazywam się tam jakoś jakiś tam Tajhui czy coś, no i fajnie, to jest życie, nie? Właśnie ja trochę żałuję, że w tym kierunku nie poszedłem w swoim życiu. Właśnie sztuki walki, motor, panienki, jakąś tam dziewczynę nawet mam wirtualną, zabrałem ją w różne fajne miejsca. Więc tak nie jest tak, że całkiem nie ma związków damsko-męskich. No, może wam później uruchomię grę, popatrzycie sobie, jaki jestem dzielny. Już poznałem kilka nowych ciosów, już mistrzowi oddałem kilka statuetek, już pomogłem w paru sprawach mafii i w paru sprawach policji. Tak trochę mi łyso nawet, bo tak raz z jednymi się bujam, raz z drugimi i już tak mi trochę głupio. Nie wiem, w którym kierunku pójść za bardzo. Bo mam oczywiście fajnego kumpla w tej mafii. Taki fajny, spoko ziomeczek, nie? Taki mój brat trochę wręcz. I ja się boję, że jak będę z policją współpracował, to w końcu go będę musiał zdradzić. I pewnie będę taki rozdwojony, gdzieś tam na dachu deszcz będzie padał. Z jednej strony będzie szef mój przełożony, gdzieś coś tam będzie krzyczał, taj chuj, nie rób tego. Tam gdzieś pistolet leży na ziemi. Ten mój kolega z mafii, mój kompan, brat, będzie krzyczał, taj chuj, chodź z nami, nie słuchaj go. Nie słuchaj! Chodź z nami, bracie! Byłeś z nami, wybaczamy ci, że nas zdradziłeś! Oni mnie trochę podejrzewają. Cały czas mnie podejrzewają. Co misje mają do mnie jakieś wąty? Mówią, że kapuś być może, że zdrajca być może, że gliniarz być może, a ja ciągle udowadniam, że nie. I myślę, że w końcu mogą mi nie uwierzyć też. Zaczynam się bać trochę. Ale pomagam też ludziom w takich zwykłych sprawach. Jak ktoś tam na przykład chce, żeby mu ukraść samochód i utopić w wodzie, bo żeby dostał odszkodowanie, to ja wsiadam tam do rzeki tym samochodem, wjeżdżam z trampoliny jakieś tam tego, wyskakuję, pływam. Takie różne rzeczy robię. Albo ktoś tam się naprzykrza jakiejś rodzinie, coś tam, jakiś haracz chce, to ja idę, spuszczam mu łomot, łamię mu szczękę, nos, nogi, ręce, wszystko, zostawiam go i on już jest potem grzeczny. Takie różne zajęcia. No. I że ja w tym kierunku nie poszedłem, a nie te komputery tutaj, głupoty jakieś, grafik tutaj, radio, to jest byle jakie. Ciekawe, czy są już w ogóle takie filmy albo gry komputerowe, gdzie noszą maseczki. Że to jest taki standard, nie? No bo to przyzwyczailiśmy się już do tego widoku. W ogóle, słuchajcie, okazało się dzisiaj Ola, nasza koleżanka radiowa, się dowiedziała, że ma COVID-a. Tak. Tak trochę mi głupio tutaj sobie jajcować na przemian i mówić o takich sprawach, no ale wiecie, że my tutaj do wszystkiego podchodzimy jakoś tam luźno. Ciężko mówić o luźnym podejściu do takiego tematu. No ale tak jest. I powiem wam, że mocno mnie zaszokowało, jak Ola to przyjęła. No, twarda baba, powiem wam, ma jaja, Ola ma jaja, naprawdę. Zenek tam płakał, słuchajcie, szlochał, a Ola i w ogóle zemdlał jeszcze, Ola go niosła do domu na rękach, on po prostu zwymiotował, zemdlał z tego wszystkiego, jak się dowiedział, że Ola ma COVID-a. I Ola go niosła tak jak taką szmatkę po prostu takiego biednego Zenona, bo on stracił przytomność z tych nerwów, a ona to przyjęła twardo po prostu, nie? No i tak, okazało się, że właśnie pozytywny test, ale to jest taki przypadek, no z tych właśnie, że się przechodzi lekko jakoś, tak? Ola straciła węch na razie. Zenek tam informuje, jak jedzą sobie razem, to Zenek informuje, że to pachnie kurczakiem, a tutaj jest taki lekki zapach koperkowy i pokazuje właśnie tak palcem, nie? Bo Ola straciła węch i smak. To musi być, kurczę, nie potrafię sobie wyobrazić takiego uczucia. No, także dużo różnych newsów w tym naszym radiowym świadku, no bo tak, Etam ma nowego pieska, towarzysza, którego wziął ze schroniska. Może dzisiaj coś opowie też o tym. Furiat wyszedł z więzienia. Tak sobie wyobrażam, że wyszedł z tego pierdla taki napakowany, muskularny, z wielkim krzyżem wytatuowanym na plecach, wydzieranym. Cholera wie, no. Też mu coś tutaj go rozpytywałem już, jak tam było. Mówił, że 10 w jednej celi. Ciekawe, czy w takim pierdelku to się nosi maseczki? Ciekawe, nie? No w każdym razie odsiedział swoje. No i myślę, że wyszedł odmieniony teraz. Taki napakowany w ogóle, taki brutalny teraz będzie. To nam grypsował w radio. Może coś opowie, ciekawe, czy Furian w ogóle słucha. Jak go gdzieś tu zobaczę na czacie, to zagadam. Także Etam ma psa, a Ola ma COVID-a. A Furiat ma odsiadkę zaliczoną. No, taki elementarz nasz. Uczymy się czytać i pisać, jak dzieci w pierwszej klasie. Etam ma psa. To takie właśnie proste zdanie, nie? Jak Ala ma kota. Etam ma psa. Ola ma COVID-a. Mam i ja. No też nadal coraz bardziej zagadkowe wydaje mi się zachowanie różnych takich tam nadających. Już nie powiem o kogo mi chodzi, bo jeszcze im będzie łyso na przykład, czy coś tam. Nie, im akurat nie będzie łyso. Tym, o których mówię, nie będzie łyso. Chodzi mi o to, że oni nadal negują tego COVID-a, że go nie ma, że to wszystko iluzja, robią nas w ciula, Matrix, szopka. No, a praktycznie co drugi dzień się dowiadujemy, że ktoś tam...
4: Halo!
0: Ktoś tam... Halo, halo!
4: Dobry wieczór!
0: A kto to?
4: Karolina, bo ja dobrze słyszę, że to krawiec jest, tak?
0: Krawiec. To by się chyba głos trochę jakby zmienił, albo przez inny mikrofon mówisz, bo tak myślałem, że to ty, ale...
4: Mi się zmienił głos?
0: No tak jakby troszkę inaczej mówisz. No trochę czasu minęło, może nie wiem, może coś tam, jakieś mutacje opóźnione przechodzisz, czy coś, nie wiem.
5: Grzecznie, kuźwa.
4: A to jest grzecznie, kuźwa. Ja mówię, chciałam sprostować sprawę, bo to ja wzięłam tego pieska ze schroniska i to jest mój piesek. I to jest jakby bardzo ważna rzecz, bo to jest moje dziecko i ja sobie nie życzę, żeby tutaj był do pana Etama on. Jakby, żeby był wtedy, jak to się mówi?
5: Żeby to była moja zasługa? Nie.
4: No, to z tym stylu, no.
0: Nie, czyli nie wiążmy go. Kurczę, jakiś tam taki pogłosik, słyszę takie dudnienie, chyba coś tam wraca, jak mówię. Jakieś takie bu, bu, bu, bu, bu. No, ale to jakaś tam niedoskonałość techniczna mała. Nieważne. Czyli piesek, czyli to Karolina zorganizowała. No, to mogliśmy się tego spodziewać, no bo Etam to tak się szykował do tego, jak sójka za morze w nieskończoność, do tego przygarnięcia. I tu potrzeba było twardej kobiecej ręki. A mówi się, że to kobiety nie potrafią podejmować decyzji, a u was to inaczej jest właśnie. To kobieta musi podjąć twardą,
4: ja
0: męską decyzję.
4: Ja też jestem kiepska w decyzjach. To nie jest tam prawda w 100%, nie? Jak mam być szczera.
0: Ale fajny psiuniek. Widziałem go na zdjęciach, jak sobie leżał u stóp Etama. No i taki wierny towarzysz, czyli a już jakoś go nazwaliście, bo miałem taką propozycję, że można by psa nazwać COVID na przykład.
4: A to słyszałam dzisiaj już w domku tutaj, nazywa się Jager.
0: Jager?
4: Jager, to się bardzo nie podoba tutaj ojcu.
5: No bo ojciec oglądał film, gdzie był Save Franza Jägera. To był gang Olsena. Jäger mi bardziej pasuje niż Jager.
4: A ja sobie tak spulszczam Jager. To jest Jager.
0: Jager, czyli myśliwy, tylko że myśliwy to jest chyba właśnie tak, jak pisze to Misiu, Jagermeister, nie?
4: No tak.
0: A samo Jager, to co to oznacza?
4: No nie, Jager to jest myśliwy.
0: A nie no Jagermeister.
5: Po tym alkoholu nazwała.
4: No nie tylko, nie tylko po alkoholu. To jest tak 50-50. Po części po alkoholu, po części od czegoś innego. A jeszcze po części od tego, że to jest, co to znaczy, jakby po polsku, jak się przetłumaczy. A poza tym to zajebiście brzmi. I nie spotkałam się nigdy z tym, żeby pies miał na imię Jager, albo żeby cokolwiek, jakiekolwiek zwierzę miał na imię Jager. Moim zdaniem to jest zajebiste, niepowtarzalne imię.
0: Ja, ja, das ist gut.
4: Jager.
0: Jager. Zenon pisze, że Jager to myśliwy właśnie, a Jagermeister to główny myśliwy, taki mistrz jakiś, myśliweczek.
4: No, ja lubię Jagermeister, kurwa, nie wiem mówić teraz. Jagerbombę lubię pić najbardziej, o. To jest mój ulubiony drink. Jagerbomba. Na początku nie wiedziałam, co się mówi Jagerbomba czy Jagerbomba. Nie pamiętam, co powiedziałam przy tym barze, ale może powiedziałam Jagerbomba. Było mi głupio.
0: A z czego się robi takiego drinaska?
4: No jest Jagermeister i energetyk.
0: No to dosyć mocna taka rzecz. Kiedyś słyszałem, że nie polecano picia alkoholu z energetykami, ale w sumie sam zapijałem, bo właściwie zamierzam teraz całkowicie zrezygnować z wody. Zacząłem się za bardzo w to wkręcać chyba i trochę się boję. Trochę się zacząłem bać sam siebie, tym bardziej, że tak czasem mam do czynienia z osobami, które trochę nadużywają i widzę, że to kiepsko robi ludziom na głowę alkohol. Mocny.
4: No ja wiem, bo dużo piję.
0: No to uważaj, dziewczyno, uważaj, bo...
4: Nie,
0: wiesz...
4: no żartuję, nie, aż tyle. Nie jestem nałogowcem. O, pies mnie liże po twarzy. Tu siedzi ze mną. Jaguś. Jaguś.
0: Jaguś.
4: Jager. O.
0: Już reaguje na imię,
4: no,
0: tak?
4: Przed chwilą mam makijaż. Przed chwilą miałam taką tapetę, słuchaj, że mogłam się pokazywać, a teraz to ja, kurde, wyglądam jak debil. Myślałam tu.
5: Ale piszkę. Jesteś naturalna właśnie. Dziewczyny naturalne są najlepsze.
4: Naturalna piękność, tak?
5: O, proszę, z Jagerkiem będziesz. Nie wiem, czy krawiec będziesz widział, ale chyba się uda.
4: A krawiec widział moją dziarę nową?
5: Nie sądzę.
4: O, to ja mu pokażę dziarę. Krawie, chcesz zobaczyć moje dziary nowe?
0: Pewnie. Tylko, że na razie to ciemność widzę.
5: Sekundę. O, jest.
0: O, jest Karolina, jest Jager. Czy... O, jak ładnie wyglądacie. Dajemy obraz na streama?
4: Mam fryzurę jak Kaja Godek.
5: Możesz rzucać na streama, pewnie, że tak.
4: Wiesz, to smutno, mam fryzurę jak Kaja Godek.
0: Dobra, to czekajcie, dajcie mi sekundkę.
4: Jaguś. No już na brzuchu się kładę, tak? Dobra, na plecach. Gdzie za mami? Jest na kamerce? Ja jestem na kamerce?
0: Jeszcze nie, wiesz? Muszę tutaj trochę poczarować.
4: Krawcze.
0: O, mam, dobra. Jest i jesteśmy, widzicie. Jest Karolina, jest piesek. No, ślicznie. Mi się ten piesek...
4: O, ja mi się... O kurde, to za siebie.
0: Mi się piesek skojarzył z tym psem, którego miał Mad Max w filmie, ale nie wiem, czy to jest taki sam, ale też mi się tak kojarzy, taki właśnie
4: ale
0: kudłatek.
4: Tak wygląda jak taki Jager, nie?
0: No. Ale zadowolony, fajnie, siedzi sobie z wami.
4: On ma ADHD. Końcu...
0: Tak?
4: No pokaż, proszę, ADHD. Ojej. No pokaż ADHD. Jakuś. No to teraz przed kamerą nie pokażesz, jaki jesteś łobuz, tak? O. No pokaż, jak jesteś łobuz. Nie, teraz nie pokażę. A będzie udawał, że jest dobry piesek, a dzisiaj zrobiłam takie fajne sobie zdjęcie z nim, jak mi wskoczył na głowę, bo chciałam sobie z nim przejść sweet focie, a on mi wskoczył na głowę i zaczął mi gryźć włosy. Czy on tak lekko gryzie, nie? On tak, o właśnie, no to tak se gryzie, no. Ale gryźli.
5: Straszny piesko.
4: Gryźli.
5: Straszny pieszczoch, ale mnie już zdążył nawet tak wypieścić, przodem, że tak powiem, obwąchać i obsikać.
4: Masażyk też także. A dzisiaj ten cię pierwszy raz szczeknął w ogóle. Raz na gołębie, raz przystopnął na pieska jakiegoś innego. On w ogóle nie szczeka praktycznie. Ale umie szczekać, po prostu nie lubi. Jest to fajnie. Ale pokażę dziarę, to jest moja dziara. Możesz pokazać moją dziarkę.
5: Gdzie, twoją dziarkę?
4: No, tą moją dziarkę, turpizm.
5: A to jest noga twoja.
4: Moja noga.
5: Słuchacze się podniecą.
4: To jest tylko noga.
5: Którą dziarę?
4: Tą dziarę chcę pokazać.
5: Tą? Dobra, masz.
4: To im widać turpizm i mam jeszcze tutaj dziarę. Taką fajną. I mam syfa tu przy okazji jeszcze, ale... Fajna dziara?
5: Miśku, kamerę mi wytrącisz.
0: Tak, nie zdążyłem się przyglądnąć, co tam było napisane. Tarpizm? Turpizm?
4: Turpizm.
0: Turpizm, tak?
4: Turpizm.
0: Czyli taki gatunek w sztuce, w którym się z brzydoty robi coś ciekawego, tak?
4: No... I ze śmierci, ze śmierci i tak dalej.
5: Krawiec, jak mnie zaskoczyłeś, ja bym w życiu tego nie
4: wiedział. No ja jako humanistka jestem pod wrażeniem, już mam ochotę spotkać się z krawcem twarzą w twarz przez takie teksty.
5: Widzisz,
4: mnie to jara.
0: A z tyłu co tam było? Jakaś panienka? Dobrze, tak...
4: No panienka taka, seksi panienka troszeczkę, no.
0: To coraz więcej, niedługo będziesz wyglądała jakbyś z jakiejś jakuzy była, coraz więcej.
4: Ja niedługo będę sobie jeszcze robić tatuaż tutaj i tutaj.
0: Co za dziewczyna.
4: A potem robię przerwę, tak postanowiłam, bo mi szkoda kasy.
0: No trochę idzie hajsiku, nie, na to wszystko, to nie są tanie rzeczy.
4: Ten tatuaż turpizm mi zrobiła koleżanka za 4,50 za piwo.
5: O, kumpela spryczy.
4: No. Z pracy. Ona się uczy robić i mi zrobiła handpokiem. Halo, hej.
0: Jaki zadowolony, Hello. Jaki zadowolony. Widać, że zadowolony piesek. No, w końcu ma dom, nie? Bo wy go wzięliście, znaczy ty go wzięłaś ze schroniska, tak?
4: Tak.
0: I co? I na początku pewnie taki przygaszony, smutny, a tak z...
4: Nie, on nie był smutny, jak tu przyszedł. On ten, znaczy w schronisku, jak byłam, bo byłam z nim na dwóch spacerach próbnych, to na początku miał we mnie wyjebane, sobie biegał po tym wybiegu. Później właśnie do mnie przybiegał i stawał na dwóch łapkach. No. Jak sobie przed tym miał ADHD i w sumie dalej ma ADHD, ale już potrafi się położyć na łóżeczku na przykład. I dać mi chwilę spokoju.
0: Jaki?
4: To wstydzisz się? No, pokaż ADHD, pokaż ADHD. Pobóż.
0: Jaki no. Ładny piesek.
4: Bo, jest piesek.
0: Jaką ma no, ładną pokaż. Panią.
4: Co ma?
0: Nic.
4: Ja nie słyszałam.
5: Ja słyszałem.
4: Co powiedział?
5: Coś o ładnej pani.
4: Ładną panią? A, no. Ja sam to po prostu usłyszeć jeszcze raz. Takie komplementy. Nie często się zdarzają. Ja to mam. Ja jestem już ten, matka Polka. Ja mam dziecko tutaj 3-letnie adoptowane. No, to jest moje dzidzi. Co? Dziecko. No,
5: Dobra.
4: Już pokazuję, że jak gryziesz.
5: Tą kamerę, bo...
4: Ale gryzę, trzeba czajnik wyłączyć w ogóle.
5: Już mi ręce zdrętwiały.
0: A już się
5: zbiegnie. Zwracam klawę do ciebie, tylko wtyczka włączę, bo ten pogłos to dlatego, że musiałem na głośniczek grać. O, już. Już teraz będzie dobrze. Kamerka, o, poszła. Dobra. Tam słyszałem o tym, o Zenku, że tam się taki... chciałem się spytać, czy może to nie był test na COVID-a, może to był też ciążowy, może tego on taki zędlały był. No. A furiat siedzi naprawdę?
0: Wyszedł niedawno. Nie było go przez jakiś czas. Wrócił tu do nas i... Tak myśleliśmy, że to właśnie to, nie? Że to go w końcu tam zgarnęli. No i się okazało, że faktycznie odsiedział, nie wiem, tam z 2 tygodnie, czy coś koło tego może.
5: Jeszcze Karolina coś chciała z tą porozmawiać, ale kazała mi słuchawki swoje przynieść, bo z moim miodem słuszów nie chcę. A to lepiej będzie słychać, że tak powiem. No, to widzisz. No to ja z kolei zaliczyłem 119 KW artykuł pierwszy. Byłem w radiowozie, spisali mnie i tak dalej. Ale mniejsza o to. Skończyło się bardzo przyjemnie, bardzo przyjemna ekipa. No, tylko kosztowało mnie to 500, ale co zrobić? Czasami trzeba popełnić wykroczenie pierwszy raz w życiu, nie? No. Domyślasz się pewnie zresztą jakie.
0: No to uchyl tutaj rąbka i powiedz.
5: No, nie wiem, czy mogę. Czy mogę takie...
0: Możesz, takie, możesz.
5: Niektóre kobiety mogą zemdleć. Nie no, no szaber. Ale w słusznej sprawie, bo mnie ktoś wkurwił w sklepie i ten. No, to jest to tak zwana kradzież zuchwała. No, dobra. No, myślę, że więcej kiedyś na jakiejś pyskotece na luźnym tym, bez żadnych tych. Po prostu się wkurzyłem na pewną sytuację, która miała miejsce i postanowiłem się zemścić i po prostu wynieść jakąś niewielką rzecz, niewielkiej wartości, żeby nie podchodzić pod KK. Podszedłem pod 119 KW. To jest punkt pierwszy. I młoda ekipa, świeżynki było widać od razu, bo za kierownicą siedział kompan, który ich pilnował, jak tam przejdzie interwencja. Trząsł się, muszę powiedzieć szczerze, chłopak, kiedy mnie prowadził, ale, że tak powiem, ja byłem rozbawiony tą całą sytuacją do rozpuku wręcz, że tak powiem. Jeszcze tym bardziej, że pomyliłem panią policjant z panem i cały czas do niej pan mówiłem, pan. Ona była, widziałem, wyraźnie zażenowana. I w końcu mówię, przepraszam bardzo, czy pan nie jest przypadkiem panią? Ona mówi, tak, właśnie. I już jak chciała coś powiedzieć, mówię, bardzo przepraszam, ale w burce nie byłem w stanie poznać, nie? No. Także miałem też takie krótkie zajście, ale mówię, opowiem o tym kiedy indziej, tak w szczegółach bardzo, bo to nie chcę pokręcić artykułów, co i dlaczego i w ogóle, bo jedna osoba już wie poza radiem, może nawet tutaj jest na antenie dzisiaj, na czacie dzisiaj, bo słucha. W każdym bądź razie będę na pewno o tym robił jakąś taką krótką pogadankę, bo jest to dosyć ciekawa historia, ciekawa też później, bo jak się dowiedziałem różnych rzeczy na komisariacie od ich dowódcy, to byli zbyt, że tak powiem, brutalni w stosunku do mnie, jeśli chodzi o najwyższy wymiar kary, bo z tego artykułu to był najwyższy wymiar kary.
0: Ale czekaj, bo tak się trochę się pogubiłem, czyli złapano cię na tej kradzieży zuchwałej i policjantka przyszła i wzięli cię na przesłuchanie, czy o co chodzi?
5: To znaczy tak, tylko żeby zrozumieć, na czym to polegało, to trzeba było znać cały kontekst, a nie chcę tutaj zająć 2 godzin, żeby opowiadać cały kontekst tej sytuacji. Natomiast tak, wszedłem sobie po prostu po nieuznanej reklamacji i sobie po prostu wziąłem z półki i wyszedłem. Natychmiast podszedł do mnie bardzo miły pan ochroniarz i to było jego szczęście, bo mogłem po nim po prostu przejść i wyjść sobie, nie? To nie był żaden problem. Natomiast bardzo sympatyczny starszy pan, no więc nie będę robił krzywdy, powiedziałem, zachowywałem się wzorowo, zresztą dostałem wzorową ocenę na takim specjalnym papierku, który wystawił mi. Napisał, że klient zachował się wzorowo. Taką ocenę dostałem wzorową z ujęcia.
0: I czerwony pasek.
5: Które zrobiłem, jak mówię, całkowicie z premedytacją. Natomiast później miałem okazję dzwonić do dowódcy, porozmawiać z nimi, co zrobili nie tak, bo ja dokładnie znam akurat artykuł o policji, wiem, jak powinno by to zatrzymanie wyglądać, a jak nie wyglądało. Z ich strony już, jak przyjechali, co powinni byli im powiedzieć, co powinni zrobić, tak, popełnili parę błędów, mogłem im uciec po prostu, gdybym szybko biegał, to bym sobie po prostu uciekł, nie? Ale nie miałem takiego zamiaru, ja po prostu poniosłem karę w zupełnie słusznej sprawie. Myślę, że to jest bardziej, wiesz co, opowieść na audycję u naszego, że tak powiem, dyżurnego komunisty, jak się walczy z okrutnym kapitalizmem. Bo mówiąc szczerze, to w tej sytuacji ja jestem pokrzywdzony. O, tak to można nazwać. Tak, jestem pokrzywdzony. Nawet na forum założyłem prawnym odpowiedni wątek i szybko mi go zamknęli, bo napisali, złodziej jesteś i spierdalaj, nie? No, na takiej zasadzie, nie, to nie było tak. To nie było tak, to była słuszna sprawa, zemsta moja na sklepie, bo nie pozwolę na to, żeby klient, który jest Polakiem, był gorzej traktowany w jakiejś francuskiej firmie, czy to jest Francja? Tak, to jest grupa francuska. Gorzej traktowany niż w kraju pochodzenia, a zostałem potraktowany gorzej, bo wiem o tym, bo rozmawiałem z 2 osobami, które z podobnymi sytuacjami miały miejsce reklamacyjnymi i były załatwione zawsze pozytywnie, a u nas zostałem potraktowany. Nie damy panu pana płaszcza i co nam pan zrobi, nie, na tej zasadzie.
0: No to pozbierajmy to do kupy. Etam dokonał kradzieży zuchwałej, czyli tak się wziął jakiegoś tam batonika, pokazał wszystkim, zabieram tego batonika i nic na to nie poradzicie. A kradzież zuchwała dlatego, że tak się pod boki wziął i aha, tak jak taki Robin Hood, aha, taki zuchwały. I wezwano policjantkę. Etam się ucieszył, że go policjantka skuje,
5: nie,
0: że go trochę tam...
5: I było czterech. Nie skuli mnie na szczęście. Na szczęście mnie nie skuli, bo fajnie by było, bo ja umiem otworzyć policyjne kajdanki, więc niestety niszcząc je, ale umiem to zrobić, wiem, bo testowałem to kiedyś. Kiedyś wam może nawet taki film zrobię instruktażowy, jak się pozbyć obecnie funkcjonujących, bo to są różne rodzaje, nie? Natomiast, no, jak mówię, z uchwały to chodzi o to, że po prostu powiedziałem w takim razie, wymierzę sprawiedliwość sam i tyle, no i po prostu, no. Mam czasami, wiesz, że ja mam czasami zły dzień, tak? I to był ten dzień, kiedy po prostu ktoś ze mną przegiął. Ja uznałem, że zrobię i tak po swojemu i postawię na swoim. Nie będę, że tak powiem, czekał na jakieś ramię sprawiedliwości. Tym bardziej, że dzwoniłem do rzecznika praw klienta, a ten mi powiedział, że 100 zł to jest kwota, na którą nie warto poświęcać czasu i po prostu pogodzić się ze stratą. Nie? A ja się nie pogodziłem. No i jeszcze zapłaciłem dodatkowo 500.
0: 500, wiesz, taki mandat, tak? Za jakieś za drobną kradzież. 500 zł.
5: Tak, dokładnie.
0: I musiałeś pewnie zwrócić. Musiałeś pewnie zwrócić to, co zwędziłeś, tak?
5: No tak, z tym też się wiąże pewna anegdotka z tym zwrotem, natomiast gdybym uszkodził, to warto, oczywiście musiałbym go kupić jeszcze raz, ale na szczęście trudno było to uszkodzić, bo to była część metalowa, więc nie było takiej możliwości. Natomiast wróciłem się jeszcze później, jak już skończyła się całkiem sympatyczna interwencja. Jeszcze taka ciekawostka, że w radiowozie zrobiłem około godzinnej audycji wszystkim zebranym policjantom. Tak, znaczy po prostu taki monolog właśnie, jak wiesz o co chodzi, nie? Bo parę razy mi przerywałeś. Zrobiłem im taki monolog, między innymi z tego, że będąc zamaskowanymi łamią artykuł odnośnie nieprawidłowego umundurowania i ja jako osoba, która może się przestraszyć takiego policjanta w masce, mogę podjąć względem nich i tak zwaną obronę konieczną, bo wcale nie muszę uznać ich za policjantów, tym bardziej, jak mówię, popełnili błąd na samym początku, nie przedstawiając się mi, nie podając artykułu, nie podając podstawy faktycznej, nie? To są trzy podstawowe ich błędy, które zrobili. Ja mówię świeżynki, bo widziałem po oczach, że to były dzieciaki 20, może 22 lata, nie? Także tutaj był ich błąd, no a że maska nie jest częścią umundurowania, no to no niestety, no jak ktoś wie, że jest częścią, to niech potem napisze pod audycją w komentarzu. Można podjąć obronę konieczną, bo skąd wiesz, że nie jest to bandyta w przebraniu za policjanta? Była kiedyś nawet taka piosenka Rosiewicza, Milicjanci przebierańcy, nie? Bardzo, bardzo popularna w latach 80. A taka interwencja, jak wiesz, w Polsce jest samoobrona, taka jest, polega na tym, że możesz użyć środków, które są adekwatne do środków, które posiada przeciwnik. A skoro przeciwnik ma broń boczną, to wiesz, może to bardzo źle skończyć dla takiego człowieka, nie? No tutaj jest w ogóle pewien paradoks, wiesz, bo jest ustawa, która mówi o tym, że w przestrzeni publicznej nie możemy poruszać się zamaskowani. Ona została przyjęta po jednym z któryś marszów niepodległości. No a teraz poruszamy się wszyscy, jakoś wszyscy zapomnieli o tej ustawie i to jest w randze ustawy, nie rozporządzenia, więc mamy tak typowy polski paradoks, typową śmieszną rzecz. W ogóle później się przekonałem na poczcie, płacąc, że tak powiem, za swój czyn karalny, że nasz kraj jest po prostu dziwnym państwem, ponieważ policjant zgodnie z prawem wypełnił taki druczek, wiesz, postanowienie o ukaraniu, a dwa to był druczek już do zapłaty. No i co się okazuje? Okazuje się, że te 500 zł nie dostaje poszkodowany, czyli sklep. Nie, dostaje to urząd skarbowy. Ja tak się przypatrzyłem temu, zadzwoniłem do komendy i mówię, kurczę, ludzie, mówię, ja jestem zdziwiony.
6: Bo teraz nie jestem pewien, czy ja nie zostałem w jakiś sposób wprowadzony w błąd. Przecież szkodę miałbym co najwyżej sklep, a nie ja, prawda? No to dlaczego 500 zł jest dla Urzędu Skarbowego?
0: Czyli państwo czerpie korzyści ze złodziejstwa. No to mnie akurat nie dziwi, bo państwo ma monopol na przemoc, na czerpanie korzyści z hazardu. No więc na złodziejstwie też musi sobie zarabiać. No, zawsze to powtarzam, że to jest mafia, taka mafia tylko gorsza, bo to jest takie zakłamane, to jest takie udawanie, a mafia to wiesz, na czym stoisz, nie? No i w przeciwieństwie do mafii państwo ci niczego nie gwarantuje. Mafia ci tak bardziej gwarantuje, jak już tam się opłacasz, płacisz haracz, no to masz raczej pewność, że ci nie przyjdą inne draby i nie będą chcieli też haraczu, bo tam ci przypilnują. Ja bym bardziej zaufał mafii niż tej naszej mafii tutaj państwowej.
6: Gdyby jeszcze Krawcze to, widzisz, ja się poczułem w tym momencie taki troszeczkę zażenowany, no bo jeżeli ja robię coś złego, przecież ja nie stawiam ani oporu, przyznałem się i wszystko w porządku, nawet potem trochę żałowałem, znaczy nie żałowałem samego czynu, tylko żałowałem, że troszeczkę więcej im nie powiedziałem na ten temat jeszcze, no ale już widziałem, że mnie chcieli ewidentnie wyprosić z radiowozu, ja tam nie chciałem wcale wychodzić, mi się z nimi dobrze gadało. Ale po prostu poczułem się taki niewolnik, popełnił przestępstwo, niewolnik zapłaci dla pana, nie? Na tej zasadzie to jest. Jest to strasznie żenujące, nie? Po prostu, nie?
0: No, żenujące. No, mafia pod każdym względem jest lepsza od państwa. Na przykład mafia jest taka bardziej wolnościowa. Mogę sobie pójść do kogoś tam, do jakiegoś bandyty, on mi da jakieś substancje fajne, będę się dobrze bawił. Sprzeda mi jakąś marihuanę, czy jakiegoś tam kwasa, coś. Dam mu pieniądze, da mi towar, a państwo na przykład oddaje mu połowę i więcej swojego hajsu przez całe życie i na końcu jakaś tam emerytura 100 zł mi da, nie? No to kiepsko. Z państwem się wychodzi o wiele gorzej niż z mafią. Mafia jest też skuteczna, jak już się za coś biorą, to realizują, a nie, że tam naobiecują, tak, będziemy się zjawimy i będzie transakcja, a potem ich nie ma, nie, bo zaspali, czy tam coś, czy tylko tak gadali, żeby tam komuś zaimponować, a ci cały czas kłamią, ta nasza mafia tutaj cały czas kłamie, nie spełniają swoich obietnic, no i nasz rząd jest uwikłany w ponad 100 różnych afer takich znanych, o których się pisało w mediach, no tutaj mafia może zazdrościć z kolei, no bo w przypadku mafii no to nie ma aż tylu wałów, afer, jakichś tam defraudacji. Nie ma też czegoś takiego, że gdzieś tam, wiesz, połowa towaru zniknie czy coś, to wszystko się liczy, wszystko musi być co do grama, tam się zgadzać, że ilość sztuk broni, ilość tam narkotyków, wszystko musi być, wiesz, jak trzeba. A w państwie to wiadomo, że połowa kasy gdzieś zniknie, tam miros, dziros, biro, inne szumowiny szumowskie tam sobie wezmą z tego działę dla siebie, ukradną tam, okradają, wiesz, nas, samych siebie, no to ja bardziej ufam mafii. Nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, Etamie, że mafia jest bardziej godna zaufania, skuteczniejsza, znaczy, bardziej wolnościowa tańsza, i tak
6: tańsza.
0: Dalej.
6: Przede wszystkim jest tańsza.
0: Tańsza, no.
6: Przede wszystkim jest tańsza, dokładnie tak. Natomiast to mi się tutaj się pyta, czyli strzeli tobie fotę i powiedzieli, tak, ja wróciłem później do sklepu, do szefa ochrony, bo chciałem poprosić o nagranie z tego, gdzie on to zauważył, jak ja to wziąłem, bo ja to wziąłem sprytnie, ja nie jestem taki głupi, nie, bo miał kiedyś, opowiadałem wam o tym, pół roku miałem okazję przez przypadek, zupełny przypadek, to nie była jakaś moja praca, współpracować z agencją detektywistyczną, między innymi zajmowałem się montażem monitoringu, znaczy montażem, podpowiedzią, jak to montować monitoring, bo znam się na tym dosyć dobrze po słuchach. Także chciałem uzyskać ten materiał wideo, żeby sobie po prostu zobaczyć i go opublikować po prostu. A poza tym chciałem zobaczyć, gdzie był ten słaby punkt, nie? Mojej, że tak powiem akcji, nie? I powiedział mi z takim obrzydzeniem, pan co, mamy takich akcji chyba 40 dziennie, ale ja panu nic nie dam. Pan, jak pan chce, to musi pan złożyć sprawę do sądu. No cóż, ja mówię, ale to niech mi pan chociaż powie, skąd pan wiedział, nie? Bo ja byłem to sprytny, jak taki magik, nie? Kuść, nie ma, nie? A ten mówi 18 lat doświadczenia, nie? Ja sobie coś pomyślałem, ale nie chcę tego tutaj powiedzieć na antenie na jego temat, bo i tak jednej rzeczy nie zauważył, ale mniejsza o to. I tutaj to mi się dzisiaj zaskoczy. Owszem, jestem na tym monitoringu, natomiast jak prawdziwy współczesny, że tak powiem, patriota dbający o zdrowie innych, jestem całkowicie zamaskowany przy pomocy maseczki, zresztą z własnej konstrukcji, bo ja wszystkie maseczki aktualnie mam własnej konstrukcji, które po prostu, no, właściwie nadawałyby się świetnie na Dziki Zachód do napadania na banki. Jeżeli było też moje pytanie do policjantów, czy oni właśnie nie mają jakichś problemów w tej chwili z masowymi napadami na banki, no przecież na Dzikim Zachodzie to by nic, tylko na banki napadali, gdyby ludzie w maskach chodzili, nie? No mówią, że nie, że tak jeszcze im się nie przytrafiło, natomiast mają przykaz, że nie dawać więcej jak 20 zł za brak maseczki.
0: No, też mi się przydarzyła ostatnio zuchwała kradzież, można powiedzieć, bo zagapiłem się i wyszedłem z koszykiem ze sklepu i tak do samego domu z tym koszykiem sobie dosz, się zamyśliłem po prostu i do dziś stoi ten koszyk. Nie zwróciłem go już, mi się tam nie chciało z tym koszykiem iść oddawać. No ale tak sobie pomyślałem, że skoro robię w tych delikatesach, w tych delikutasach zakupy od 2 lat i już tyle hajsu tam zostawiłem, to ten koszyk, no, plastikowy, ile to jest warte?
6: A, tam taki, 5 taki ręczny, taki.
0: Taki ręczny, mały, taki plastikowy, no to ile to warte jest tam 5 zł?
6: Nie, no bo za wózek na kółkach miałbyś przybite 2, 3, 8 kk, nie? Czyli by cię musieli aresztować na dołek, bo to już jest wtedy więzienie, nie?
0: Tak?
6: Bo on jest więcej wart niż 500 zł, nie?
0: Taki tak wózek? Żeby...
6: Tak, ponad 500 zł. Wiem, bo rozmawiałem z ochroną kiedyś na ten temat. Bo zdarzyło się, że sąsiadka nasza, ona sobie powiedziała, mówi, stoi ten wózek do tej pory przy śmietniku, wyjechała z wózkiem, bo jej było ciężko pchać zakupy, nie? Bo, czy, nie uniosłaby, za dużo kupiła, nie? I przywiozła go sobie pod chatę i ten wózek stoi do tej pory, już tutaj chyba, nie wiem, parę tygodni to już jest jak nie więcej. Nie? I kiedyś gadałem, bo mam taką panią w markecie, bo jakieś bomby rozbroiłem w markecie, nie? I do tej pory ta pani mi się kłania i ja się jej kłaniam, bo pracuję i pamięta tą sytuację. No i się pytałem, mówię, kurczę, mówię, ile taki wózek jest wart u was? Nie? Ona mówi, no to jest 8 stóp gdzieś tak mniej więcej, nie? No to już by było wtedy, wiesz.
0: To już nie wierzę, że 8 stóp, no. Ty, no przecież to jest kawał żelastwa i kółeczka.
6: Ja o tym wiem.
0: Jak o 8 stóp? To... Niemożliwe. Zerknijmy, może są gdzieś takie wózki, wózki marketowe, sklep. Zobaczymy, czy gdzieś można kupić takie wózki.
6: I wyjdzie ci cena pewnie niższa. O kurwa. Ale musisz pamiętać,
0: słuchaj, miałeś rację. Pierwszy wynik, który mi się wyświetlił, widzę tutaj wózek sklepowy, taki właśnie typowy, 817 zł.
6: No to mówię, że się pytałem. No. Myślałem, że może ona troszkę też pod tą cenę podbiła. Natomiast no, muszę ci powiedzieć, że po prostu oni, nawet jeżeli te wózki byłyby tańsze, no bo to jest trochę drutu, 2 kółeczka i rączka, tak? To tam nie ma tego wiele, ale no, to jakbyś leżak kupował. No to leżak ile może kosztować? 120 zł, 150? No to taki lepszy nawet.
0: Ale różne ceny są faktycznie. Przepraszam, bo, tylko sprostuję, bo Zenon znalazł gdzieś tam za 300 coś na Allegro. Różne są bardzo ceny. Mi się taki jakiś drogi wyświetlił, bo ma jeszcze taką półeczkę na dole, ale widzę, że takie typowe wózki, takie jak widzę właśnie w tych popularnych hipermarketach, to za 244, 584, różne. Dosyć duży jest rozstrzał, że tak powiem, tych cenowy. No ale tak czy owak, kilka stów, no to i tak z dziwką. Myślałem, że taki wózek to jak się kupuje większą ilość, to tam, nie wiem, za 50 zł, jeden sztuka, tak sobie wyobrażałem, no ale trochę droższe są, widać.
6: No, ale musicie wziąć jeszcze pod uwagę, tutaj piszą niektórzy, ale trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz. To są rzeczy użyteczności takiej długotrwałej i jak robi się, no bo to market robi przetarg, cena musi być odpowiednia, bo ktoś musi jeszcze loda na tym ukręcić, nie? Przy takim dużym zakupie, przecież oni to kupują kilkaset sztuk na taki jeden ten, nie? Także no to nie jest tak, że to będzie kosztowało tyle, ile kosztuje w rzeczywistości, to będzie cena podbita, z całą pewnością.
0: Wszystko to takie drogie. Widzę tutaj, że takie drzwi obrotowe, to znaczy to się tutaj nazywa kołowrotek sklepowy plus bramka na wózki, 1000 złotych, nie? Czyli takie wyposażenie hipermarketu, jak policzyć te wszystkie wózki, bramki, półki, meble, no to gruby hajs na to idzie. Na
6: mam dobry przykład. Mam dobry przykład. Nie wiem, czy kojarzycie takie szafki do przypraw kucharek. Ja robiłem kiedyś projekt tej firmie tych szafek, to znaczy

0: No to wiesz, to ja ci pójdę, zaraz ci przyniosę wózek sklepowy i go wytędzę.
1: Sponsorowanie złych wózek mediów, sklepowy, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze
0: można włożyć starą, bo ja mam cały worek starych monet i stara dwuzłotówka też pasuje.
2: Może parę słów na temat postępu prac nad
0: także można i tak. Jaki problem, nie? Ja się wcale nie dziwię, że na Oliksie jestem. Nawet czasami na ulicy widuję złomiarza, który popycha taki wózek i ma tam jakieś tam puszki czy coś pozgniatane, nie? No, może nie tak często jak w Ameryce na serialach pokazane to jest, ale zdarzają się takie osobniki, nie? Które właśnie taki wózek sklepowy popychają. No nie ma co się dziwić. No, to jest jeden z towarów niedeficytowych, który można po prostu sobie wziąć z parkingu i pojechać nim dalej. Ale ostrzegam, że jest to wtedy już KK238, jeśli się nie mylę w tej chwili. Z pamięci mówię zupełnie, nie?
3: Z donatami, przepraszam, bardzo się coś popsuło. Po prostu się nie wyświetlają. Nie mam pojęcia dlaczego. Później po audycji to zbadam. Niemra wysłała donajcika, dziękuję bardzo. I pyta się Etam, to jeszcze może parę słów na temat postępu prac nad twoim programem kosmicznym. No tak, odczułem, że ludzie ci trochę nie dowierzają, niektórzy, w to, co opowiadasz. Nie wiem, skąd taka nieufność. W tym przypadku to nie jest nic niezwykłego. No, Etama stać na takie akcje, myślę, o jakiej dzisiaj opowiada. Nie wiem, czemu miałby akurat sobie tutaj zmyślać. No, przytrafiło się takie coś.
0: Drobny figiel.
3: Też jak byłem kiedyś aresztowany, też mi robili zdjęcia właśnie na komisariacie. Odcisków palców, nie wiem, już nie pamiętam nawet, czy brali odciski palców.
0: No, z KW, tak jak ja byłem, to ani zdjęć mi żaden nikt nie robił, ani, no chyba, że mieli prywatne rejestratory. Znaczy ja miałem ze sobą trzy kamery, więc, bo pewnie się domyśla, że chciałem to sfilmować. Niestety zapomniałem mojego GoPro naładować. Wiesz, którego GoPro, bo pokazywałem też do tego. Zapomniałem go naładować z Kubańca.
3: GoPro firmy Manta, tak? GoPro firmy Manta.
0: Jak się, że tak powiem, w kanciapce pana ochroniarza rozbierałem, w sensie wyjmowałem wszystko, bo nie chcieli mnie przeszukiwać absolutnie. Tutaj był błąd kolejny. To wyjąłem wszystkie przedmioty, no i potem padło pytanie właśnie, bo oni byli w ogóle w szoku, ja wyjąłem, kurczę, trzy telefony, dwie kamerki, w tym jedną w długopisie, co pan robi, po co pan takie rzeczy nosi, a ja mówię, no bo ja po prostu filmuję swoje życie 24/7, nie, a potem jak się nic ciekawego nie zdarzyło, danego dnia kasuję, taka była moja odpowiedź.
3: Trzeba było powiedzieć, że jesteś szpiegiem amerykańskim, to może by cię puścili. My name
0: nie,
3: is
0: ale
3: Etam.
0: Przyznałem się,
3: James
0: ale
3: Etam.
0: Przyznałem się, że jestem honorable respondent pewnego wrocławskiego radia. Tylko nie przyznałem się jakiego. Musisz mi zrobić taką legitymację honorable respondent.
3: No, swego czasu legitymacja prasowa myślę, że mi trochę dupę uratowała i gliniarze, którzy mnie przesłuchiwali, tak widziałem, że tam przeszukiwali mi dokumenty. I pokazywali sobie tak jeden drugiemu, tak jakby zauważyłem, że mu tak delikatnie właśnie odsłania coś i pokazuje. Najprawdopodobniej to była ta legitymacja. No i zaczęli się do mnie wtedy trochę lepiej odnosić, przestali mi grozić, że mi wpierdolą i tak dalej, no bo chyba trochę dygali, nie, że dziennikarz. A co zabawne, była to legitymacja prasowa kontestacji.
0: U mnie tak akurat nie było, bo było wszystko bardzo grzecznie. To znaczy ja w ogóle miałem taki bardzo, jak mówię, kiepski dzień pod względem tej obsługi, ale to ci prywatnie ci później powiem, o co tak naprawdę poszło, dlaczego, skąd ten mój wybryk w wieku lat 50 już prawie. Natomiast ja myślę, że niepotrzebnie się wyfaszerowałem z tego wszystkiego, co miałem na stolik od razu. Mogę mi trochę utrudnić sprawę, bo jak chłopak zobaczył sprzętu tyle, to po prostu od razu górną granicę mi włożył i widać było, że był strasznie nadgorliwy. To był taki świeżak, po prostu ja zresztą, jak mnie wziął pod rękę, bo zapomniał w ogóle, że musi mnie prowadzić, żeby mi nie uciekł, włożył rękę, to mu drżała, bo po prostu poczuł, że nie może mnie objąć za rękę, bo ja mam ciągle pomimo odchudzania po ponad 48 cm w ramieniu, więc to się nie da tak jedną ręką objąć, nie? Także no tak ten mówi, do mnie tak szeptem, nie będzie pan uciekał? A ja mówię, nie, bo ja po prostu nie jestem w stanie.

0: musi, że jestem za ciężki. Także mówię, mogę was jedynie spacyfikować, to jest jedyny sposób, żeby ten i ten, potem wsiadając jeszcze do radiowozu, bo już to taki rytuał, tak? Z jednej strony szpaler dwóch osób, z drugiej strony szpaler dwóch osób, ja jestem wpuszczany do, radiowóz się trochę ugiął pod moim ciężarem, a wtedy padło pytanie, czy ma pan coś ostrego, no przecież powinni mi przeszukać od razu wcześniej, ja mówię nie, ale klucze mam. A to wystarczy.
1: Mam ostry język, trzeba było odpowiedzieć.
0: Nie, ale muszę powiedzieć, że sympatyczne chłopaki, a za kierownicą siedział ewidentnie za kierownicą siedział facet, który ich podsłuchiwał, jak oni prowadzą konwersację, czy ten, to były świeżynki cztery, które po prostu były na tym 30-dniowym teście takim. Oni mają taki, kiedyś mogę ci dać rozmowę, bo nie wiem, czy ona jest jeszcze na YouTubie. Chyba ją zablokował YouTube, a ja sobie to zgrałem na dysk właśnie, gdzie była rozmowa ze starym Gliną, który po prostu opowiadał, jak to się odbywa. No tak, jest coś takiego jak w wojsku. Kiedyś była fala, to samo jest u nich na służbie, nie? Że oni po prostu muszą jakąś tam swoją taką wykazać pewną ilość mandatów na początku, jakąś taką pewność siebie, nie, i dopiero są przyjęci wtedy, nie. No, no ale powiem tak, miło wspominam, właśnie szukam odpowiedniej ramki, żeby sobie oprawić ten mandat, no bo kurczę, to jak dyplom teraz będzie u mnie takie miejsce, bo ja teraz będę opowiadał tak jak o tej dziewczynce po prostu z tej akcji. Jak ty o tej dziewczynce dosłownie. Nie, no, ja po prostu jestem z siebie dumny, po prostu. No,
1: no, zachowałem się. Jakaś przygoda. Jak twardzie.
0: Zachowałem się naprawdę. Nie, Steven, nie, właśnie, Steven, że nie, właśnie, że nie. Bardzo spokojnie. Nikt mnie nie wyprowadził z równowagi, nie było w ogóle takiej możliwości. Tylko jedyne, co mam żal, to o te 500, bo przedział, że tak powiem, tutaj kar jest od 20 zł do 500 zł i od razu przybił mi 500, nie podając podstawy prawnej. To jest najlepsze, bo w Stanach, gdyby to było, to miało miejsce, to mój adwokat z urzędu, o którego bym poprosił od razu, by musieli to wycofać, bo nie dokonał formalności, że przysługują mi pewne prawa i tak dalej. Nie, tam jest taki tekst, natomiast u nas musi podać podstawę prawną i podstawę faktyczną, a jak tego nie zrobi, to po prostu lipa, tak? Już interwencja jest nieprawidłowo przeprowadzona. No, ale przecież nie będę młodym tego robił teraz, tak? No, ostatecznie te 500 zł jakoś się przeżyje, nie?
1: Ma pan coś ostrego? A tam wyciąga pizzę z pepperoni, taką z papryczkami.
0: No i tu poszedłeś do sedna. Ja im na odchodne powiedziałem, żeście mnie tak oskubali, ale było tak sympatycznie, że gdybyście mnie na 500 nie oskubali, to ja bym wam zostawił na pizzę gigant dla ekipy całej. Bo fajnie mi się z nimi gadało, dlaczego oni w ogóle wytrzymali ze mną godzinę mojej rozmowy, mojego monologu właściwie do nich. Wszystko im wyświetliłem.
1: Biedaki.
0: Żeby się nie
1: to
0: dali.
1: Trzeba mieć specjalne szkolenie, żeby wytrzymać gadustwo Etama. To ich tak szkolą, słuchajcie, zdradzę wam tajemnicę, że policjantów się szkoli po prostu. Mają takiego specjalistę, który właśnie zaczyna im tak właśnie gadać godzinę. Oni tak muszą wytrzymać, stoją na baczność, a on im tak gada, zbliża się do jednego i tak mu do ucha mówi. Także tak jak to powiedziałem, właśnie cała ta historia, którą teraz mówię, a jemu tak pot z czoła temu gliniarzowi, ale musi wytrzymać, musi słuchać i oni są na wszystko przygotowani, nawet na takiego Etama, gadułę. No, to jest ciężka praca, to oni dostają specjalny dodatek, jak mają takiego aresztanta. Właśnie jak Etam, to oni dostają specjalny dodatek za szkodliwe warunki pracy.
0: Śmichy, chichy, ale z tego, co być może słyszałeś, bo teatora też słuchasz, a tam u niego wystąpił taki anonimowy, zmieniony miał głos policjant, to z głównej komendy otrzymali podobno otrzymali taki tekst pod tytułem napierdalać, nie, jebać mandatami. Nie? I tutaj ci młodzi, za te maski, nie? I tutaj ci młodzi są wpuszczeni w pewnego rodzaju taki potrzask, bo taki młody policjant wystawiając za maseczkę mandat, i to jest nieważna wysokość w tym przypadku. Musi mieć świadomość prawa. No, kto z nas nie zna regułki, że nieznajomość prawa nie, stan nie zwalnia z odpowiedzialności, no ale przede wszystkim to dotyczy się stróżów prawa, tak? I teraz on, wystawiając taki mandat, jest w błędzie, bo rozporządzenie odwołuje się do ustawy z dokładnie 2008 roku 7, czy z lipca, że dotyczy noszenie masek, dotyczy osób chorych i zarażonych. Tak, nadal nie weszła ustawa, jeszcze prezydent nie podpisał tą, którą uchwalili, antycovidowa. No więc ryzykuje 286 KK, czyli kto przemocą lub podstępem wystawi w tym przypadku mandat lub wprowadzając człowieka w błąd, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jak ja do BSW bym coś takiego zgłosił, to taki policjant jest z automatu zawieszany na 6 miesięcy z połową poborów tylko. To jest z automatu. Prokuraturę powiadomi o czymś takim. Także to jest dla ich dobra. Oni powinni, jeżeli coś robią, wiedzieć, co robią, tak? I na jaką bombę są wpychani przez swoich trepów, tak? Także no nie jest taki hopsiuk, nie? No, ale mniejsza już o tą moją przygodę, bo to takie nudne się już staje, już sam się zapętliłem w tym, no nie, w każdym razie...
1: To jest okej.
0: W każdym razie jakaś przygoda nowa była, bo to, jak mówię, pierwsza taka moja przygoda i powiem szczerze do wszystkich, jeżeli byście mieli przygodę z panami policjantami, to w tej chwili, szczególnie w takich miastach gdzieś tam na poboczu, prowincjach takich jak Szczecin, bo ci tacy bardziej doświadczeni zostali wszyscy zabrani, zwiedzieni do Warszawy w tej chwili. Także tutaj są świeżynki, złapanki, to albo zaraz po szkole, także zawsze bądźcie mili, spokojni, oni po prostu sami nie są pewni, co robią jeszcze do końca, bo to widać było tą niepewność w oczach. No.
1: Też bym chyba radził ludziom, żeby byli bardziej, no nie lubię psiarni, przyznaję, ale w pewnym momencie zaczęli mnie drażnić ci wszyscy ludzie, którzy tak stawiają się w taki debilowaty sposób, nie? Tym gliniarzom i utrudniają, zagadują, nie dają im dojść do słowa. Jest to takie irytujące jakieś. No to gliniarze jednak muszą być mimo wszystko. No, gdyby ich nie było, byłaby jakaś anarchia. Znaczy nie wiem, no bo można o tym podyskutować, czy dalibyśmy radę zorganizować się sami w tym zakresie i stworzyć jakąś straż obywatelską i tak dalej, czy by to było dobre, czy niedobre. Temat do dyskusji. No ale ludzie w pewnym momencie jakby tak... Przyszła taka moda na wykłócanie się o wszystko z policjantem, nawet jak on ma rację, no gdzieś tam wlepi mandat za przejście na czerwonym, no co ma robić, nie?
0: No nie, za przejście na czerwonym to nie ma racji akurat, to jest głupota. To jest akurat głupota. Jeżeli ktoś przechodzi na czerwonym świetle, przepraszam bardzo, ale jeżeli ktoś przechodzi na czerwonym świetle w sytuacji, gdzie droga jest, ma 100% widoczność na kilkadziesiąt metrów albo na 100 metrów przy sobie, to nie spełnia żadnego zagrożenia. Poza tym są sytuacje.
1: Tak. Właśnie też kiedyś czytałem, że jest to opisane w prawie, że jeśli do 200 metrów chyba nic nie jedzie z jednej i z drugiej strony i nie ma przejścia dla pieszych w pobliżu, coś takiego, to masz prawo sobie po prostu przejść i nie mogą cię ukarać. Po prostu problem z tą policją naszą jest taki, że oni nas okłamują bardzo często. Pewnie wiedzą, bo muszą się na tym znać, że jest takie prawo, że w tym przypadku akurat nie mogą wlepić, a oni ci wlepią. Po prostu wykorzystując twoją niewiedzę z premedytacją. I to już jest straszna chujnia, takie coś. I takich bym zwalniał po prostu.
0: Co, ja myślę, że oni nie wiedzą często, ale mają bardzo silno, szczególnie ci na tych niższych stanowiskach, czyli stójkowi tak zwani dawno, to oni mają po prostu plany, tak? Zresztą sam widzisz, że w pozycji budżetowej jest planowane przychody z mandatów, tak? To znaczy się, że rząd zakłada z góry, że policja musi wykonać plan, tak? No jak jest plan pięcioletni czy plan roczny jakiś tam założony, no to muszą wykonać to. Zresztą w tej chwili będą rąbać nas na wszystkim, no budżet, no Polska jest bankrutem w tym momencie, tak? I tutaj nie ma się o czym czarować. Stąd też moja nadzieja, że przynajmniej szczepionka nie będzie obowiązkowa, bo jak będzie obowiązkowa, to będą musieli wykupić tego nie wiadomo ile, tak? Znowu i ten. Zresztą potem będziemy jeszcze pewnie rozmawiać, jeżeli by się okazało, że będą chcieli nam wbić tego antykowida do żylnia, jak się przed tym obronić, bo są cztery sposoby, które ja przynajmniej wymyśliłem, cztery skuteczne sposoby uniknięcia tego. No teraz jeden z tych sposobów będzie utrudniony, bo Niemcy zamknęły granicę, co też nie jest do końca prawdą, bo można sobie przez nią przejść, ale to jest, powiedzmy, taka rzecz, którą zobaczymy, czy się stanie, czy się nie stanie. Tak? Będziemy wtedy na ten temat rozmawiać.
1: Żeby nie było, bo Jacek Kłoda napisał tutaj, że przychodzą nowi do nocnego radia, a tu pochwała kradzieży. No, moje zdanie na temat złodziejstwa pewnie niektórzy znają. Jestem jak najbardziej przeciwny, nie toleruję, nienawidzę złodziei. No, ale w przypadku Etama i takiej drobnej kradzieży, no to trochę na luzie bardziej do tego podchodzimy.
0: Znaczy, tutaj byłem ja poszkodowanym, ale to ci opowiem, mówię prywatnie. Tak długo, to ma długi kontekst ta sprawa, nie?
1: Dobrze, natomiast może teraz dajmy, bo się rozgadasz, znowu muszę cię trochę stopować, bo dołączyła Agnieszka. Witamy Agnieszkę.
2: Dobry wieczór.
0: Kochane imię, dobry wieczór Agnieszko. Jak no, ja kocham to imię, aż mi się skóra.
2: Już kiedyś mi mówiłeś, wiem. Wiesz to, ale fajna historia z tą policją, powiem ci szczerze. Podziwiam cię za twoje takie rezolutne podejście, wiesz, rzeczowe bardzo. Także świeżaków mogłeś zaskoczyć swoją wiedzą. A przypomniała mi się taka historyjka krótka. Ja też miałam przygodę z policją. Nie wiem, czy to jest na temat audycji, bo spóźniłam się i tak naprawdę nawet nie wiem, jaki jest temat audycji, także przepraszam.
1: Nie ma za bardzo dzisiaj tematu. Wiesz, w luźnych gadkach to zwykle nie ma żadnego tematu i rozmawiamy o różnych bardzo rzeczach, więc śmiało opowiadaj, co tam ci się przytrafiło.
2: Nie no, mi się przytrafiło takie, wiesz, złapała mnie kiedyś policja, to znaczy nie złapała, tylko jechałam samochodem i skręcałam, a oni jechali naprzeciwko, podjechali za mną. Zaczęli mi światłami tam mrygać, że mam się zatrzymać, zatrzymałam się i wyszłam z samochodu, zaskoczona, że o co chodzi. No i oni zawsze się pytają, czy kierowca wie, dlaczego zatrzymaliśmy, dlaczego jest zatrzymany. No ja sprawdziłam, światła włączone, więc tak się na nich patrzę. No szczerze mówiąc, to nie wiem. No, a czy kierowca miał zapięte pasy? No tak, faktycznie, no nie miałam zapiętych pasów. Ponieważ to był chyba drugi raz w życiu, kiedy miałam do czynienia z jakimś tam mandatem czy z policją, nie za bardzo wiedziałam, jak się mam zachować, no ale wiesz, no będę grzeczna, ale faktycznie nie miałam zapiętych pasów, wyszłam. I oni mówią, no to może pouczymy mandacik tam 100 zł, nie pouczymy mandacik 100 zł, spisali mnie i tak dalej, więc ja od razu sięgam do torebki i mówię, nie ma sprawy, zapłacę te 100 zł od razu, no bo rzeczywiście przeskrobałam, nie mam pasów, ale nie lubię jeździć w pasach tak naprawdę, ja jeżdżę powoli, nigdzie daleko nie jeżdżę, tylko tam po takim małym miasteczku, a oni tak wypisują ten mandat, wiesz, ja wyciągam stówę z torebki, daję im tą stówkę, a oni nie.
0: Nie wolno ci, co ty, to jest przestępstwo.
2: Ale wiesz, ja tą stówę daję, ja nie wiem, czy oni mają jakieś kamery, czy oni tak chodzą w dwie osoby, że jeden na drugiego by doniósł, czy coś takiego. Ja mówię, ale ja od razu zapłacę, nie ma sprawy, no nie, proszę pani, nie. I jak mi zaczęli te blankiety, wiesz, wypisywać, to trwało i trwało. Okazało się, że ja nie mogę zapłacić na miejscu, tylko muszę albo przez internet, albo muszę lecieć na pocztę, zapłacić ten mandat. A szczerze mówiąc, teraz tak myślę, że ja nawet nie pamiętam, czy ja zapłaciłam tak naprawdę ten mandat.
0: W Polsce za przyjmowanie mandatu, przepraszam, takie słowo wchodzę, za przyjmowanie wszelkiego rodzaju mandatów z tytułu wykroczeń odpowiedzialny jest pierwszy urząd skarbowy w Opolu. Jest centrala mandatów policyjnych i musi być tam blankiet, bo inaczej, gdyby on od ciebie przyjął te pieniądze za mandat, to było przestępstwo zarówno z twojej strony, jak i policjanta.
2: Wiesz co, no właśnie. A ty przyjąłeś ten mandat? Jak ty to zrobiłeś?
0: To znaczy nie. No, panowie weszli. Ja już byłem, że tak powiem, wybebeszony z tych wszystkich. Czy dałem temu ochroniarzowi tam wszystko, co miałem, łącznie z kluczami, żeby tam leżało na stoliku. Natomiast oni wchodząc od razu tak tylko powiedział, on coś powiedział, nie dali mi nic powiedzieć i powiedział, nakładam na pana 500 zł, nie? Ja mówię, tak naprawdę 500? Mówię? Mówię, że może tak z 300 albo z 200. Mówię, pan, no macie przecież w komputerku, bo on mnie wbił w komputerku, a to ciekawa rzecz, słuchajcie, podałem tylko miasto, ulicę i imię. Już miał wszystkie moje dane. Wszystkie.
2: Oni musieli mieć dłuższy czas na oku.
0: Nie. Po prostu system jest tak w tej chwili inteligentnie skonstruowany, że wystarczy kilka rekordów, typu na przykład imię, pierwsza litera nazwiska, albo na przykład, nie wiem, co tam jeszcze może być, parę danych dosłownie, i on powiąże tą osobę, bo to jest wiele cech takich szczególnych, które powiążą i od razu mają właściwe. Tylko mnie się spytał, czy PESEL się zgadza. I mówię tak, no bo akurat wiem, że na moim osiedlu są trzy osoby o tym samym imieniu i nazwisku.
2: Ale to nie proszę o dowód, kto spytał się ciebie, czy PESEL się zgadza? Nie musiałeś tego
0: dowodu. No tak. A ja nie posiadam dowodu osobistego. Także ten... Nie, to ja wam kiedyś o tym mówiłem. Ja wam o tym kiedyś mówiłem, że ja mówiłem posłuszeństwo legalnym władzom państwa polskiego i każdy z was ma prawo to zrobić. Nie musisz mieć dowodu osobistego. To są już dawne czasy. Dowód osobisty to jest rzecz, która występuje, owszem, jeszcze w jakieś ID tak zwane, tak, na świecie, ale w większości państw, może inaczej, nie w większości państw, ale większość populacji na świecie nie ma ani praw jazdy, ani żadnych paszportów, ani żadnych, czy paszporty to jak wyjeżdżają za granicę, ani żadnego dowodu.
1: No, w każdym razie można się legitymować właśnie paszportem. W ogóle przypominam sobie, może tutaj niektórzy będą mnie dowierzać, ale byłem raz zatrzymany przez takich antyterrorystów, którzy po prostu zajechali drogę z bronią normalnie w kominiarkach. Byłem wtedy jeszcze dzieciakiem i jechałem po prostu z pewną osobą, którą mieli jakoś tam mocno na oku i podejrzewali o różne rzeczy, no i zatrzymali nas. Trochę byłem wydygany, to takie przeżycie trochę. Chciałem sobie wyjść z samochodu, żeby tam sobie pooglądać pistolety i tak dalej. No to dosyć ostro zareagowali, mimo że nie wiem, ile tam lat miałem. No taki dzieciaczek jeszcze, nie? To tam zaraz wsiadaj, kurwa, do fury, nie? Takie jełopy trochę w kominiarkach. No ale się okazało, że osoba, z którą jechałem, nie miała nic podejrzanego akurat w bagażniku. Mieli jakieś nieprecyzyjne jakieś wiadomości, nie wiem, lewy cynk czy coś tam jest, a nie było tak jakby, nie? I puścili nas w rezultacie.
0: Nie, no tutaj dla was taka informacja tak przy okazji, bo to się może przydać komuś. W Polsce nie ma w tej chwili obowiązku w ogóle noszenia dowodu osoby. Kiedyś był za to mandat 12 tysięcy złotych aż. Natomiast w tej chwili nie ma takiej konieczności. Jeżeli pamiętacie PESEL swój na pamięć, to w ogóle, no bo PESEL, no każdy, nawet jeżeli ktoś nie ma w ogóle dowodu, to musi PESEL jakiś mieć, bo jesteśmy, że tak powiem, zakoszarowani tak jak w obozie tym PESEL-em, to po prostu, jeszcze NIP mamy jeszcze swój, to jest jeszcze druga sprawa. Natomiast PESEL, jeżeli pamiętacie, to nie ma żadnego problemu, ponieważ każdy policjant, każdy patrol, bo to nie każdy policjant, tylko każdy patrol, dowódca patrolu ma ze sobą taką magiczną maszynkę z kartą SIM i on w tej maszynce z bazy ewidencyjnej PESEL-a może wyciągnąć. Tak samo jak firmy mają te, nie GIDO, jak to się może nazywa, CIDG mają, to tak samo mają do ludności cywilnej w systemie INDEK europejskim części Echelona. Mają wszystkie dane na podstawie PESEL-u. Także nie trzeba się legitymować. Jak znasz na pamięć, to nie ma możliwości zresztą, żeby po prostu zrobić błąd, tak? No bo jeżeli znasz cały, no to jest suma kontrolna tam też, nie? To jej się potrzeba, by więcej powiedział.
2: Ja wolę mieć przy sobie dowód osobisty, mi to nie przeszkadza, niż uczyć się na pamięć jakichś tam artykułów specjalnych, szczerze mówiąc.
1: Nie wiem, u nas to prawo jest jakieś takie niejednoznaczne, bo innym razem słyszałem, że właściwie to obywatel ma obowiązek nosić ze sobą dowód Innym razem słyszę, że ten dowód nie jest w ogóle wymagany, nie trzeba go posiadać. No, tak, u nas jest po prostu, nie wiem, czy to chodzi o nieznajomość naszą prawa i o pewne tutaj kwestie sporne, czy o to prawo, które samo w sobie jest bardzo niejasne, dwuznaczne, nieprecyzyjne, raz tak, raz siak. Stawiałbym trochę na jedno, trochę na drugie. Myślę, że są te dwa powody.
0: To znaczy, w zasadzie masz rację, bo jeszcze do pewnego czasu, nie pamiętam kiedy to się skończyło, obowiązywał taki obowiązek noszenia dokumentu tożsamości jakiegokolwiek, tak, ze sobą. Natomiast to zostało wycofane. Dlaczego zostało wycofane? Ponieważ nie można nakazać człowiekowi nosić jakiegoś przedmiotu przy sobie i to jest jeden z artykułów, nie pamiętam w tej chwili, nie będę szpanował którego, ale Deklaracji Praw Człowieka, którego Polska jest sygnatariuszem. W związku z czym się z tego musieli wycofać. Sąd Najwyższy musiał to cofnąć.
1: No tak, to prawo się zmienia też co jakiś czas. Na przykład jeszcze do niedawna był obowiązek, że trzeba było być gdzieś zameldowanym. Dzisiaj już tego nie ma. Dzisiaj nie, nawet na dowodzie nie musicie mieć miejsca zameldowania. Nie? Więc już można
0: znaczy
1: to
0: nie
1: wyrobić.
0: To, że nie musicie, tylko nie wydają go, nie?
1: No
0: nie
1: tak,
0: wydają go
1: jakoś tak.
0: No a dla tych, którzy chcą być niezameldowani, to jest znakomita zresztą rzecz. Polecam po prostu się nie meldować nigdzie. Natomiast jeżeli chodzi o dowód, to ci, którym się kończy ważność, to bym polecał wymianę go najdalej do tak stycznia przyszłego, znaczy przyszłego 2000, czekajcie, 221 czy 222, teraz już nie pamiętam. Ponieważ od połowy albo przyszłego, albo następnego roku będą chcieli na nas wymusić oddawanie danych biometrycznych na dowód. Także polecam wyrobić na 10 lat kolejny dowód, zgubić ten i wyrobić następny, żeby nie dawać, jeżeli dbacie o swoją prywatność, nie dawać biometrycznych danych.
2: Jeszcze przypomniała mi się jedna historyjka, jeżeli mogę szybciutko opowiedzieć. Tutaj u nas chyba w mieście jest 6 czy 8 tylko policjantów. Oprócz tamtych dwojga, którzy mnie wtedy schaltowali za te pasy. Jechaliśmy kiedyś jeszcze z profesorem. Profesor jest Anglikiem. Nie mówi kompletnie po polsku, on prowadził. Wracaliśmy do domu z jakichś zakupów z targu. No i stało na poboczu radiowozik. Państwo wyszli, lizaczkiem machnęli nas na bok. I ja nie wiedziałam, o co chodzi, ale on prowadził. Nie mówi po polsku. No więc ja jako pasażer siedzę, jakby nie dotyczy mnie to, więc powiedziałam, ja się nie odzywam, radź sobie sam. Zatrzymali nas, no i oczywiście formułka, czy kierowca wie, a okazało się, że jechał bez świateł, po prostu zapomniał, no bo w Anglii nie ma takiego obowiązku.
0: No bo on jest głupi po prostu, nie? Ten obowiązek.
2: Zapomina się o tym, wiesz, u nas to jest tak idiotyczne to jeżdżenie na światłach w dzień, no więc nie włączył świateł, kawałeczek pojechał, złapali. No i zaczynają coś tam do niego mówić, a on do nich mówi polski nie, polski nie. A ja siedzę z boku i tylko się tam uśmiecham, więc oni nie wiedzieli, czy ja mówię, czy nie mówię. Ja tylko się na nich patrzę i nic nie mówiłam. A polski nie. No i taka konsternacja. To była młoda dziewczyna, blondynka i bardzo młody chłopak. I on, wiesz, jak usłyszał, że polski nie, to tak się na niego spojrzał, zbaraniał. Słuchajcie, i on do niego mówi tak, dokumenty, dokumenty.
1: Ty rozumieć? Papieren, ty rozumieć? Papieren. Dokumenty dać, ty rozumieć?
2: Papieren. Wiesz, to jak usłyszałam to papieren, to po prostu...
1: papieren.
0: Zbite sznela.
2: Papieren.
1: Raus. Papieren.
2: English, a ten do niego dokumenty, papieren, wiesz. W końcu aż była pożenowana ta jego koleżanka, odsunęła go i zaczęła rzeczywiście do niego mówić całkiem znośnym angielskim. A ja się tak potwornie śmiałam. On do mnie mówi, proszę wysiąść, wiesz, ja wysiadłam już i on mówi, z czego pani tak się śmieje? Nie, bo mi jest wesoło, wiesz. No więc skończyło się na jednym wielkim śmiechu. Ale zostaliśmy pouczeni. Ja też musiałam dowodzić dać. Wylegitymowali mnie za to, że za bardzo się z nich śmiałam. Po prostu z całej sytuacji. Zostałam upomniana, pouczona, że nie należy. No i za te światła. I przeprosiłam, mówię, no wie pan, no, przyjechał obcokrajowiec. Gamon nie zna polskich przepisów, no zapomniał po prostu, no więc pouczonko, na tym się skończyło, ale nie zapomnę tego, jak on skonsternowany, wiesz, krzyczy te papiren do Anglika.
1: You must...
2: You
1: must dać nam papiren here, ty rozumiesz?
2: Dokumenty. Najpierw cedził, wiesz, bo tak ludzie myślą bardzo często, że jak powiedzą po polsku tylko wolno, to on zrozumie.
1: Tak, to tak, takie traktowanie drugiego człowieka jak niepełnosprawnego jakiegoś ten, jełopa. A sam robi z siebie jełopa, niestety. No, zabawne sytuacje są z tymi naszymi policjantami.
0: A to każdy z nas tak ma. To jest tak, jak słuchajcie, jak na przykład spotkacie Karła i mówicie do niego ciszej wtedy, nie? Jak tak, albo do dziecka się mówi ciszej, bo jest malutki, no to się ciszej mówi, jak samo normalnego pieska się mówi ciszej. To jest po prostu odruch nasz naturalny.
1: Chyba twój tam odruch, to ja nie mam takich.
0: No nie wiem, no ja po prostu tak mam. No, to jest naturalne po prostu, to jest we krwi człowieka, że jak mówisz do mniejszego od siebie, to mówisz po cichu, nie? Na takiej zasadzie, nie?
2: No. Możliwe, ale to taka akurat zabawna historyjka mi się przypomniała a propos policji właśnie, a kiedyś były zupełnie inne zwyczaje, bo kiedyś wiele lat temu dostałam też mandacik, po prostu zagapiłam się na Marszałkowskiej, tam gdzie są światła non-stop, w samym centrum non-stop są światła, non-stop dosłownie nie wiem, co 50 metrów za Placem Konstytucji. No i ja się po prostu zamyśliłam, wiesz, i jedno czerwone przejechałam, drugie czerwone przejechałam.
0: No to ja jestem świeżynka przy tobie, jeśli chodzi o mandat.
2: No nie, przejechałam, wiesz, bo wieczorem, ja mam w ogóle problem z jazdą wieczorem, światła mnie rażą, wiesz, za dużo jest tych świateł, a już centrum dużego miasta i te światła, lampy, reklamy i te światła mi się zlały w jedno i ja się zamyśliłam, przejechałam jedno, drugie, te dwa chyba przejechałam. I nie było problemu, wiesz, i wzięli stówkę i nawet mandatu nie wypisali, słuchaj.
1: Z moich doświadczeń wynika, że gliniarze bardzo chętnie biorą łapówy i to się dość często zdarza, tylko oni muszą wyczuć, że rozmawiają z kimś cwanym. Wtedy nie mają takiego dysonansu jakiegoś dziwnego. Jak im zaproponuje jakaś nieśmiała kobieta, wiecie, czy ktoś, kto wygląda na poczciwego, na uczciwego, to im się wtedy coś nie podoba. Coś tam węszą, że coś tu może być nie tak i wtedy powiedzą, nie, czy pani sobie, pan zdaje sprawę z tego, że jest to wręczanie korzyści majątkowych. Ale jak się tak zagada po cwaniaku, oni tam się spytają, czy kierowca wie, wy musicie wtedy coś tam albo włożyć do portfela i dać z dokumentami, albo coś, najlepiej zagadać sprytnie, jakoś tak po cwaniacku. No ja nie umiem tak za bardzo, ale to kiedyś widziałem, jak ktoś to robi i od razu się rozpromieniają i zaczyna się taka bajerka. To trzeba, po prostu trzeba trochę umieć to zrobić, trzeba umieć wręczyć łapówę, że tak powiem.
2: No chyba kiedyś, teraz oni się bardzo boją, wiesz, oni tam mają straszne kary chyba, bo jak ja tą stówę teraz chciałam dać za tą jazdę bez pasu, coś, to oni byli przerażeni, że ja tam pieniądze wyjęłam i to jeszcze było pod sklepem, że ludzie widzieli, więc, a ja zupełnie nieświadomie chciałam po prostu zapłacić na miejscu mandat, wiesz, ale pomyślałam wtedy, że oni mają jakieś kamerki czy coś, jakieś GPS-y, że
0: mają z przodu takie ciemne, to prawie nie widać, ciemne rejestratory osobiste teraz, ale nie wiem, czy wszyscy.
1: No właśnie, to pewnie sprzyja temu, że...
2: Tak.
1: Tak, myślę, że to bardzo sprzyja właśnie walce z łapówkarstwem, te różne rejestratory, kamerki w samochodach, no technologia, no okazało się, że to dobry. W ogóle mi się to podoba, że mają te różne urządzenia nagrywające, bo dzięki temu lepiej wykonują swoją pracę, bo wiedzą, że są obserwowani, że jest nagrywane, że jest rejestrowane często, nie zawsze, ale pewnie teraz już często. No i to trzeba uważać już, jak się odzywamy do aresztanta, to już nie ma ty kurwa weź, bo ci tutaj, tylko trzeba się przedstawić, dzień dobry, to jak w cywilizowanym świecie, więc fajnie.
0: No, dokładnie. Ja bym na przykład, tak jak ty, Krawiec, mówisz, zamontował kamerki 24/7 wszystkim posłom, ministrom i prezesom Rady Ministrów,
1: jak
0: żebyśmy
1: w kiblu
0: mogli cały czas ich oglądać.
1: Jak pod prysznicem jest, oglądasz sobie posła, taki Big Brother, nie?
0: No. Nie, no, miałby 3 minuty na prysznic, bo mógłby wtedy wyłączyć, nie? Na przykład tego ci sam dźwięk by był, nie? No, no i jest taki film The Ring z Emma Watson, tą co gra Hermione w Harrym Potterze, gdzie właśnie jest pokazana rozwój takiej sieci społecznościowej, coś a la Facebook, gdzie właśnie wpadają na genialny pomysł rozdawania wręcz takich kamerek, gdzie ludzie mogą je wszędzie umieszczać i cały czas być na żywo, nie? I polecam ten film, bo coś w tym jest z tego, co się już w tej chwili dzieje, nie? Bo my na dobrą sprawę to te kamerki na żywo mamy cały czas gdzieś tutaj w jakichś tych telefonach czy nawet komputerach, nie? Ja jak najbardziej. Funkcja społeczna, taka, która jest związana z jakąś decyzyjnością, taka osoba powinna być przez cały czas przez społeczeństwo monitorowana, jeśli ma być demokracja, nie?
1: Dobra, kochani, dziękuję wam za telefon. Dobra. Może ktoś jeszcze zadzwoni. Trzymaj się, Etamie. Hej, hej.
0: Hej, hej.
1: Chciałabyś coś jeszcze, Agnieszka, powiedzieć? Czy kończymy? Halo? Halo? Coś się chyba połączenie z Agnieszką zepsuło. Nie słyszę nic. No dziwne. Jesteś, Agnieszko? No, coś się chyba popsuło. Okej. Dzisiaj nazwałem audycję Pantarei, czyli wszystko płynie. To jest cytat z Heraklita. Takiego filozofa greckiego zresztą, który koncentrował się na zmianach. Uważał, że jakby kwintesencją tej rzeczywistości, tego świata, że w każdym razie taką bardzo ważną rzeczą elementarną są właśnie zmiany i że wszystko musi płynąć. To jest ciekawe. Popatrzcie sobie na strumień w rzece. Woda ze strumienia zawsze jest dobra, świeża, nie musicie się bać, że się zatrujecie, no chyba, że gdzieś tam zdechła krowa rozkładająca się po drodze jest, ale tak właściwie no taka właśnie płynąca woda to jest zdrowa woda, nie? Bezpieczna woda, a w jakimś tam stawie, w jeziorze to różne rzeczy mogą się zalęgnąć. No i możemy się też zastanowić nad tym trochę, jak ktoś ma ochotę pofilozować sobie ze mną, czy faktycznie tak jest. No, zmiany, ten płynący nurt rzeczywistości mogą być przeciwieństwem. Dlaczego? Dla jakiego zjawiska? No pewnie dla stagnacji, dla takiej niezmienności, która jest często wpisana w jakąś doktrynę jakiejś organizacji czy ugrupowania religijnego, na przykład Kościół katolicki bardzo się skupia właśnie na niezmienności, na tym, że jest tak skała właśnie niezmienny i się nie ugnie, nie? I nic go nie przekona do niczego. No, a zmiany moim zdaniem są dobre. Ludzie, którzy potrafią się zmieniać, są fajni. Ludzie, którzy potrafią zmienić... No, ktoś do mnie zadzwonił jako konferencja. Agnieszka chyba razem z Etamem się tu próbowała połączyć, to znaczy nie jako pojedyncza osoba. No, ale słyszę, że coś tam trzeszczy, więc chyba się naprawiło przynajmniej.
2: Przepraszam, ja musiałam się na chwileczkę rozłączyć zupełnie, nie?
1: No spoko.
2: A teraz się łączę, ale z tobą. Znaczy dzwonię do Nocnego Radia, nie dzwonię do Etama jak konferencja.
1: No mi się tu wyświetliło, że dzwoni jednocześnie Agnieszka i Etam, ale to może jakiś skype'owe siupy czy coś. Aha. Czasem się to myli, bo może nie zadzwoniłaś na Nocne Radio, tylko zadzwoniłaś na konferencję, w której było Nocne Radio, Etam i wiesz.
2: Możliwe.
1: No ale to spoko. No to ja już tutaj, wiesz, rozłączałem i się pytałem tak na koniec, czy chciałabyś jeszcze coś dodać na koniec, to bardziej w tym kierunku już szedłem.
2: Nie, ja chciałam już tylko się pożegnać, bo tak nagle musiałam się rozłączyć, także dzięki za głos, dzięki za fajną audycję jak zwykle i słucham dalej.
1: No ja też tobie dziękuję. To co, to do usłyszenia w takim razie, hej.
2: zaproszenia chyba.
1: No, co za kulturalna osoba z tej Agnieszki. Jeszcze się połączyła, żeby się pożegnać. No i tak trzeba. Na przykład często mnie wkurzają osoby, które się nie pożegnają, tylko coś ich tam w dupkę uwiera, nie? I pyk, sobie schodzą z anteny. No to takie niegrzeczne, to jak rzucanie słuchawką. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale strasznie nie lubię ludzi, którzy podczas rozmowy rzucają słuchawką, bo coś ich wkurwiło, nie? I tam pach, i się rozłączają. I to takie trochę w stylu mam cię w dupie i se tam gadaj, a ja se idę i nawet ci nie powiem cześć ani nic, nie? Takie zakończenie rozmowy. Nienawidzę czegoś takiego po prostu. Jak ktoś tak się zachowuje, to potem mam focha i nie chcę mi się z taką osobą gadać w ogóle, bo cały czas mam przed oczami to, ten rzut słuchawką, nie? Takie odwrócenie się dupą i no. Także tak to wygląda. No i no, świat się zmienia nieustannie. Co by to było, gdyby świat się nie zmieniał? Nie byłoby progresu żadnego, nie byłoby ewolucji żadnej, kulturowej, biologicznej, nic. Byli w ogóle, no jak się zastanowić, to jest w ogóle ciężko sobie wyobrazić taki świat, w którym się nic nie zmienia, jest cały czas mniej więcej takie samo, nie? To by był straszny świat. No i dzisiaj w dobie tej pandemii to można powiedzieć, że to jest taki test w ogóle. Niektórzy kiepsko to znoszą. Ludzie teraz wyszli na ulicę. Właściwie w Polsce mamy do czynienia z czymś, co ja nazywam wojną domową. Tak mi się to jawi. Jako taka wojna domowa katolików z resztą społeczeństwa. Już nie chcę mówić z ludźmi normalnymi, bo się jeszcze ktoś obrazi. Też tacy niektórzy prowadzący, którzy widzą w tym wszystkim tylko walkę, żebym tutaj w miarę dobrze zacytował, walkę wściekłych macic z obrońcami Kościoła. No to straszne takie spłycenie całego tematu. Ludzie wyszli na ulicę. Ta ustawa antyaborcyjna była tylko taką iskrą, ale widzę, że ludzie protestują ogólnie przeciwko rządowi, którego mają już dość i po prostu to była ta przysłowiowa kropla, która przelała czarę goryczy. I ktoś, kto tego w ogóle nie widzi, to, a wiem, że jest inteligentny, już nie powiem, o kogo chodzi, bo mu będzie łyso, prawda? Mimo, że jest mu cały czas łyso, można też tak powiedzieć. No, to nie rozumiem tego. Nie rozumiem, czy... To znaczy, domyślam się, że chodzi tutaj o pewną grę, o pewne trzymanie ze swoimi... O trzymanie się swoich jakichś tam... Swojej ideologii, dogmatów... niesranie do własnego gniazda i te wszystkie takie rzeczy, które sprawiają, że ktoś nagle zaczyna jakieś absurdalne teorie przedstawiać też, że cały ten znaczek czerwonej błyskawicy to ktoś zaprojektował specjalnie i że to ma pewien okultystyczny symbol. No były przyrównywania tego czerwonego piorunka wszechobecnego dziś już w naszej rzeczywistości jako jakiegoś znaku SS, że inspiracją dla tego logo było SS, albo to są jakieś okultystyczne symbole i ten kolor. Dlaczego niektórym ludziom tak ciężko jest przyjąć, że ktoś po prostu wziął i zaprojektował logo, które no, w miarę trzyma się kupy? No, błyskawica symbolizuje jakieś uderzenie, siłę, moc, gniew. No gdyby mi ktoś dał takie logo, przyszliby jacyś ludzie, powiedzieli, robimy tu protesty, słuchaj krawiec, zrób nam logo. Też bym być może takie samo zrobił, też by mi przyszła do głowy błyskawica. Witam Błażeja, cześć Błażeju.
3: Dobry wieczór.
1: Zeszło na politykę, to się Błażej no tak. Pojawił, tak.
3: Tracę głos, chyba COVID, wiesz. Nie wiem, ale mówią, że to jeden z objawów. Na razie jeszcze smak mam, ale głos straciłem. Straciłem tylko od rana właściwie.
1: Ale ty masz już przecież te kłopoty z tym gardłem już od dawna. Ty weź sobie zbadaj to gardło, chłopie, bo to coś tam się niedobrego dzieje. To tak chrypka, to tak nie trwa tyle czasu, nie?
3: No nie no, jeszcze wcześniej to wiesz, że ja palę, to tam okej, nie? To dlaczego, ale no te, dzisiaj od rana jakoś kurde głos straciłem kompletnie. Straszna sprawa.
1: No słychać, fatalnie brzmisz już.
3: Mam nadzieję, że nie COVID, ale jak COVID, no to będę relacjonował. No to już dużo ludzi. Ty się trzymasz tam, jeszcze nie dostałeś jeszcze, tak?
1: No ja nie, ale nie wiem, czy słuchałeś od początku, przedstawiałem tutaj newsa, że nasza Ola ma COVID-a się
3: okazało. A to wiem od rana.
1: No.
3: Tak. A dużo moich znajomych teraz ostatnio, bo pozostawało taka modna choroba, nie? Może na mnie. No ale mówisz o zmianach, nie? To może jutro się obudzimy już w innej rzeczywistości. Bez jednego bucia mniej.
1: No oby. Już wszyscy mają tego Kaczyńskiego dosyć. Już nawet widzę, że ludzie, którzy byli
3: nie,
1: za PiS-em...
3: przecież wybory w Stanach są.
1: Aha, ty mówisz o wyborach w Stanach, ale myślałem, że o jednego tutaj kurdupla mniej u nas.
3: To jeszcze potrwa.
1: No. Tak, no wybory w Stanach. Właśnie, może coś byś powiedział, czy twoim zdaniem
3: wygra...
1: No to
3: chyba jutro będziemy ze zmorą siedzieć na tym temacie, no bo jednak jutro wieczorem to jeszcze będą liczyć głosy i może jeszcze nie będziemy wiedzieć, a może wiedzieć. Także może zrobimy coś takiego, jak nie stracę głosu do końca. Zrobimy coś w stylu wieczoru wyborczego.
1: Fajnie.
3: Właśnie, o, i z nowości, no jest, bo tak rozmawialiśmy kiedyś, żeby tam o gościach i że się wycofują, a jednak jeden gość może się pojawi i może na dłużej się pojawi i będziemy mieli taką cykliczną audycję z Izraela, czyli będzie tak ten, no audycja z Izraela, to jest to, co wszyscy czekają, będziemy się zastanawiać, czy Żydzi już opanowali świat, czy nie. Ale miło będzie głos z Tel Awiwu.
1: No, tak przedstawiasz to trochę ironicznie, że o, ci Żydzi tu świat opanowują.
3: A nie. Akurat nie Żyd, ale z Tel Awiwu.
1: No, bo ty jesteś taki raczej sceptyk, jeśli chodzi o różne teorie spiskowe, tak?
3: Jak najbardziej, bo jestem, wiesz, ja jestem inżynierem, to tak raczej wszystko metodą naukową staram się traktować.
1: No ale słuchaj, skoro ci Żydzi rządzą, wiesz, mają żydowskie rody, większość majątku tego świata i wszystko do nich należy, rządzą w Hollywood, mają media i w polityce są wszechobecni, nawet w naszym rządzie, ludzie, których się posądza o to, że mają, no, że są Żydami, czy mają jakieś żydowskie pochodzenie i tak dalej, no to czy nie można powiedzieć, że w pewnym sensie rządzą światem, tak po prostu?
3: Wiesz, no ja się zawsze zastanawiam, a czemu mnie nikt nie w to tego nie włączył? Czemu ja tu, kurde, biedny człowiek jestem?
1: Bo jesteś biedny Żyd. No.
3: Biedny Żyd, no właśnie. Czemu mnie nie... Ale to ja myślę, że wiesz co, to się tak napędza trochę, wiesz, że Żydzi rządzą światem, więc jak ktoś ma pozycję, to musi być Żydem, trzeba mu znaleźć, że jest Żydem. No i potem znajdzie, że jest Żydem na siłę, bo to wiesz, pod tezę, nie? Znajdzie, że jest Żydem, bo też może nie być, no to potwierdza to faktycznie, to Żydzi rządzą światem. No ale nie no, z Żydami to jest, wiesz, tak, że oni po prostu umieją się dogadywać, nie, między sobą, umieją się wspierać. I myślę, że ten taki, wiesz, tradycyjny antysemityzm polski to jest właśnie z tym trochę związany, że my im chyba trochę tego zazdrościmy, tej takiej umiejętności organizacji się, wspierania się nawzajem. No bo wiesz, no jednak jak na polskiej emigracji, to jak wyjedziesz, to najgorszy wróg to drugi Polak, nie? A Żydzi to jest takie dokładne przeciwieństwo.
1: Też nie wiem, czy to nie jest jakiś szkodliwy stereotyp. Wiadomo też, że stereotypy nie biorą się z niczego i często są pewnym przejaskrawieniem, takim, wiesz, wyolbrzymieniem jakiegoś tam szkodliwego zjawiska, czy zachowania pewnych nacji, ludzi z jakiegoś narodowości.
3: Jak Żydzi rządzą światem, to co z tego, no? Ktoś musi, nie?
1: No nie wiem, czy ktoś musi rządzić światem. Może byłoby fajnie, jakbyśmy wszyscy po trochu rządzili tym światem, a nie jacyś tam jedni Żydzi, nie?
3: No tak, możesz zostać Żydem, no nikt ci nie zabrania. Można się konwertować.
1: To jest podobno bardzo ciężkie. I musiałbym się pozbyć kawałka siebie, który bardzo lubię też. Nie wiem, czy bym chciał.
3: No, niektórzy mówią, że nawet lepiej po tym. Ale to widzisz, no, ale no, czy to jest cena tak straszna, by zostać władcą świata?
1: No, no, ale, nie, też, no, ale też no. Inna sprawa, że Żyd Żydowi nierówny. Bardzo różni ci Żydzi też są, nie? No więc to też ciężko, bo mamy takie jakby jedno uogólnienie i potem znowu uogólnienie. Wszyscy Żydzi tu rządzą.
3: No i jak się wszyscy Polacy buntują, jak tam zaraz powiesz, że wszyscy Polacy kradną samochody, czy wszyscy Polacy coś tam. Nie, gdzie Polacy też są wspaniali w ogóle, no ale... Lubimy, ale stereotypy to jest, wiesz, coś takiego, co pozwala nam troszeczkę porządkować nam świat, nie?
1: A co myślisz o syjonistach na przykład?
3: Ja ogólnie nacjonalistów nie lubię, nie? Czy syjonistów, czy nie, czy nie syjonistów, czy Wielkopolaków, czy tam chińskich, czy rosyjskich, czy szwedzkich, czy... To ogólnie nie lubię nacjonalistów, bo nacjonalizm to jest takie głupie przeświadczenie, że jesteś lepszy z powodu tego, że się urodziłeś gdzieś tam. A to czysty przypadek, nie? Nie jest nawet żaden powód do dumy, że się urodziłeś gdzieś, bo to nic twoja zasługa, to po prostu się urodziłeś tam, gdzie się urodziłeś, no. Czysto przypadkowa rzecz.
1: I czysto przypadkowo zwykle ci, którzy są właśnie tymi nacjonalistami, no to są... To będą właśnie ci, którzy gdzieś tam kobietę protestującą zrzucą ze schodów, zaatakują nożem, jak to było u nas tych protestujących, albo będą bronić tych kościołów, czyli de facto interesów Watykanu.
3: W ogóle mam pomysł na audycję, właśnie przed chwilą wpadł, bo miał być gość z Izraela i się opóźniło, i miał być gość z Jordanii, czyli Arab, też Arabka, i też się opóźniło. A gdyby, kurde, zrobić audycję właśnie jordańsko-izraelską, czyli żydowsko-arabską, wziąć je dwie na antenie w tym samym czasie. To by mogło być ciekawe, nie?
1: No, bardzo nawet. Przepraszam, bo tu pisze ochroniarz z Choroszczy, że nożem to zaatakowano drugą stronę, czyli co? Czyli ci protestujący, ktoś z protestujących zaatakował nożem biednego pana na czarno ubranego łysego, który bronił wartości chrześcijańskich i kościoła, no, i naszej tradycji.
3: Podobno księdza.
1: To ja już nie wiem. W ogóle ludziom odpierdziela, nie? Strasznie. Czemu nie możemy w zgodzie żyć? Tylko ciągle się ci Polacy z Polakami napierdalają. Ale to PiS nas tak strasznie jakoś
3: No właśnie, chciałbyś żyć w zgodzie z PiS-em?
1: Wiesz co, gdybym widział z ich strony jakąś... chęć do kompromisu, do rozmowy, dobrą wolę, cokolwiek. Widziałbym, że w jakiś sposób rokują, to może bym siadł z nimi gdzieś tam, napił się piwa, ale to nie ma co, bo to są ludzie bardzo jednostronni. Oni...
3: No widzisz, Krawiec, mówiłeś o zmianach, nie? No właśnie, no to już od wieku walka polityczna, walka klas i tak dalej, no to jest tak, że to właśnie niezgoda to prowadzi do zmian. Czasem na lepsze, czasem na gorsze, ale do jakichkolwiek. To jakbyśmy się wszyscy ze sobą zgadzali, to wiesz, to taki ten, taki był właśnie, jest ten ulubieniec niektórych tutaj w radiu, niejaki Peterson, czy tam Szymon, czyli konserwatyści, czyli no, żeby wszyscy się zgadzali, nikt nie walczył, nie ma walki klas, jest hierarchia, wszyscy się na to zgadzają, nic nie zmieniamy i jest zajebiście. No nie jest zajebiście, no. Kiedyś trzeba było się nie zgodzić na 12-godzinny dzień pracy, potem na 8, potem, że kobiety nie mogą głosować, a potem, że dzieci nie mogą pracować. No, cały czas to jest niezgoda i to nas tak, no... powoduje postęp jakoś.
1: No, ciężko sobie nawet wyobrazić taki świat, w którym się zgadzamy ze sobą. Człowiek tak skomplikowany, nie? Tak różne ideologie i nagle co? Zgadzamy się wszyscy ze sobą? No, to jest niemożliwe po prostu. I tak jak mówisz, ta niezgoda może coś zbudować czasem. Mówi się, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje, ale może jest też tak, że niezgoda też to jest czasami pewien eksperyment, jakiś eksperyment społeczny.
3: Nie, no bardzo dobrze, że rujnuje. Bardzo dobrze, że zrujnowała na przykład faszyzm, zrujnowała imperializm.
1: Przepraszam, bardzo ty jakieś tam graffiti rysujesz i metalową kulką w sprayu?
3: A wiesz, jakbyś zgadł. Musiałem poczekać.
1: Błażej tutaj dzwoni do radia i jakieś tam hasła maluje na murze. Tam jebać PiS.
3: No, no, jebać kler. Bo ja taki, wiesz, że jestem antypisowy, ale jeszcze jestem antyklerykalny poza tym bardzo. Ale ja chyba jedno i drugie idzie w parze, nie?
1: No tak, no tak.
3: No tak. Nie, potrząsałem, wiesz co, bo tutaj stoi ten, taki potem zaraz będę, jak skończę rozmawiać, będę malował czołg, bo już skończyłem tutaj sklejanie i będę malował.
1: No my tu
3: bo ja
1: może
3: modelarz ten... jestem i zawsze tak jak sobie audycję prowadzę czy coś, to ja sobie tutaj siedzę przy tym stoliku i tak sobie dłubam. W ogóle taka ciekawostka, ostatnio tutaj pan mi robi podłogi, no ja mu tam płacę pieniądze za to, maluje mi, ja mu płacę tyle pieniędzy, że się ostatnio nawet go zapytałem, czy nie potrzebował kogoś do pomocy, może ja bym poszedł właśnie do pomocnika, takiego kafelkarza, kurde, to jest kasa, no.
1: Mówisz?
3: Więc, no i wiesz, i człowiek położy 8 godzin, idzie do domu, już nie myśli o tym, nie, i tam się nie wkurwia na idiotów w pracy, nie, nie musi myśleć, tylko napierdzielasz kafeleczki, no wiesz, bez krzyżyków, bo ja ateista, nie, tak, no, dać siebie 30%, zrobić na spierdol, siateczką, no, i kaska idzie, i mówi kolej, że no, w najgorszym miesiącu to na czystą miał 4 tysiące do ręki.
1: No, a ja dodam tylko, że tylko siusiaczki robią na krzyżaczki. No i pamiętaj, dla siebie rób jak dla siebie, a dla obcego to wiesz, jak pan Wiesio z bloku ekipy.
3: A ja
1: ekipy,
3: nawet siebie zrobiłem na odpierdol. Przyszedł sąsiad i mówi, panie, mnie to na ekipę by nie było stać. Nie no, ja wiesz, no, kiedyś kładłem kafelki, to u ojca w domu się wprawiałem w to, także może bym położył, no a może by to wszystko właśnie rzucić w cholerę, zacząć kafelki kłaść, albo w ogóle wyjechać do Nowej Zelandii i tam kłaść kafelki.
1: Albo taką, w Bieszczady.
3: Bardzo sympatyczną panią premier, może ktoś widział. W ogóle no, pani premier Nowej Zelandii to jest no, bardzo sympatyczna osoba, feministka zresztą, karmiła dziecko na obradach tam, czy rządu, czy coś, no. No w ogóle oni tacy wyluzowani są. Zresztą naszego kolegi ostatnią audycję w Nowej Zelandii słuchałem. Z Australii, tak jest kolega z Canberry. Jak on ma? Jacek, tak?
1: Tak, tak, Jacek z Australii. Ja się trochę tu rozkojarzyłem, ponieważ uruchamiam już obiecaną grę.
3: Co będziesz grał?
1: Będę sobie grał, ale też i rozmawiał.
3: A w co grasz?
1: Sleeping Dogs. Jestem gliniarzem, jak to się mówi, pod przykrywką. Undercover cop, no. I tutaj niby pracuję dla mafii, ale tak naprawdę jestem dzielnym gliniarzem. Idę kogoś naprać po gębie, bo już mam dosyć... Muszę się wyładować jakoś.
3: No wiesz, wyszedłbyś, nie wiem, do Wrocławia pojechał, też możesz na ulicę kimś tam. Bo tam we Wrocławiu to bardzo dużo takich jest właśnie przyjemniaczków, narodowców i można kłaść po gębie.
1: Tak, we Wrocławiu zawsze było sporo. Nie wiem, czy to jakieś tam niemieckie naleciałości, czy skąd to się biorą ci panowie łysi na czarno zawsze ubrani.
3: Nie, ta joj, pani, nie słychać, że ja z Wrocławia? Przecież to ludzie ze Lwowa są.
1: To we Wrocławiu tak się mówi? To ja nie słyszał, pani, że tak się mówi we Wrocławiu.
3: No, ta ciocia, która mi opowiadała, która tam mieszka, to od lat bardzo wielu, no, mówi, że tam po wojnie niedługo to właśnie tam sami właśnie z Lwowa byli, nie? Bo zresztą Uniwersytet Wrocławski to jest bodajże lwowski przeniesiony, a Uniwersytet w Toruniu to jest wileński. I w ogóle taka była historia, że on miał być w Bydgoszczy, bo to większe miasto oczywiście, ale tam tych profesorów wieźli i była linia kolejowa zniszczona, no i tam zostali w Toruniu i założyli uniwersytet. I tak nas pokarało.
1: Ja właśnie dokonałem zuchwałej kradzieży samochodu, przejechałem dwie osoby i dokonałem szkód na łączną kwotę $65. Nie wiem, czemu tak mało.
3: To jeszcze nie przestępstwo.
1: No ale te dwie przejechane osoby, to ja myślę... Chociaż ostatnio właśnie na tej manifestacji jakiś oficer BOR-u wjechał, jak to napisali na portalu, wjechał w tłum kobiet, potem się okazało, że tłum to dwie osoby, I jedna z tych osób, w które wjechał, sobie po prostu wstała i poszła do domu, a druga miała lekkie obrażenia, czyli tam na skórek zdarty na kolanie pewnie, ale no, fajnie tak opisują gazety, nie, że wjechał nie, w tłum.
3: Aczkolwiek wjechać, być oficerem jakiejś służby państwowej, tak, odpowiedzialny za porządek i chce wjechać w tłum, to tak, no chociaż nasi kierowcy rządowi to tacy jacyś są, nie, oni zawsze gdzieś tam wjadą, przytrą, nie, koło mi odpadnie.
1: No to właśnie zaliczyłem czołówkę z autobusem, ale tak się odbiłem i jadę dalej. Bardzo realistyczna gra. No, autobus też pojechał dalej, nic się nie stało. Fajny byłby taki świat, nie? Tak zaliczasz czołówkę z autobusem, przepraszam, i jedziesz dalej. No, nic się nie stało.
3: Taka miła ciekawostka, tutaj wszystkie autobusy w mojej wiosce to są Solarisy.

0: No
1: Nie.
0: widzisz.
1: A ty
0: Bardzo
1: byłeś?
0: sympatyczny. Byłem.
1: O.
0: Kiedyś byłem, tak. I to jeszcze mnie tam pan... O właśnie, czy które... No nie chcecie nikogo z władzy, na poseł Gadzinowski z chęcią by może się pojawił u nas w radiu, bo on to jest taki jajcarz i on tak lubi się pojawiać w bardzo dziwnych miejscach. I nawet mam do niego telefon, ale nie lubisz establishmentu. Znaczy on już nie jest posłem od dawien dawna, nie? Ale był, ale był. To był wiceurban, no. Zresztą widziałeś zdjęcie Urbana z naleśnikiem na głowie?
1: Nie.
0: Bo Urban powiedział, że jak będzie 200 tysięcy, 20 tysięcy codziennie zachorowań, to zrobi zdjęcie z naleśnikiem na głowie. I to było gdzieś tam przy 500, nie? No i się okazało, że było 20 tysięcy. Ale Urban no, jest komuch, ale honorowy, także wstawił zdjęcie z naleśnikiem na głowie.
1: No proszę,
0: Że
1: jaki wspaniały człowiek.
0: Uważaj, co obiecujesz.
1: No, w przeciwieństwie do naszych rządzących, dotrzymuje słowa.
0: Ale jest nadzieja, bo Sasin powiedział, że będą jeszcze długo rosły zachorowania i następnego dnia zaczęły spadać. Także no, dziękujemy panie Sasin. Bo jak wiesz, jak Sasin coś powie, to zawsze jest przeciwnie, nie? I znowu się sprawdziło. Powiedział przy 20 i zaczęło spadać. Wspaniały człowiek. Tam rozjeżdżasz ludzi.
1: No nie, właśnie staram się trzymać. W przeciwieństwie do GTA, tutaj jak coś rozwalam, jakieś słupki, jeżdżę niezgodnie z przepisami, powoduję kolizje drogowe, to po prostu dostaję po kieszeni, więc no, w tej grze trzeba uważać, żeby jeździć w miarę...
0: Musisz łapówki dawać, tak?
1: To trzeba tutaj w miarę rozsądnie...
0: A mówiłeś o właśnie policjantach, nie? Co łapówki... Biorą. Miałem taką sytuację kiedyś na takiej wiosce, to się już nie pamiętam, jak to się nazywało. Świdnik, nie. No na Pomorzu Zachodnim w każdym razie jakieś tam wioska i mnie pan policjant złapał. Miałem tam 70 na 50. No. I wyszedł i sam był. Sam był, także. A ja byłem tak wkurwiony wtedy, już nie pamiętam na co, bo coś tam na budowie się działo. No i... Przyszedł do mnie, ja już taki wkurwiony, że dostałem ten mandat, dostałem, mówię, pisz pan, nie? On tak spojrzał na mnie, taki zdziwiony, bo on tam sam był, nie? A to jak sam policjant na takiej wiosce, to wiadomo, o co chodzi, nie? No, pisz pan. Na pewno jest pan pewien, chce pan przyjąć te... Chce. No wie pan, no, ale pan jechał tutaj, może się jakoś dogadamy. Pierwszy raz w życiu policjant do mnie powiedział, że się dogadamy, nie?
1: A, to takie słynne polskie słowo, dogadamy się. Jacy Polacy są wspaniali, że tak się dogadują często ze sobą właśnie. To no. Dogadywanie się nasze słynne.
0: No, ja mówię, nie, a Świdwin, to się Świdwin nazywało. No, to w Świdwinie, pozdrawiam policję ze Świdwina. No i był sam i tak widać było, że mu chyba brakowało na pół litra czy coś, nie? Już taki wkurwiony byłem, a mówię, chuj, zrobię mu na... Pisz pan. No nie, no będziemy pić, no pisz pan. Kurwa, no. Było widać, że z taką niechęcią.
1: A może się jednak dogadamy, panie Błażeju. Nie, proszę pana, pisz pan normalnie. Panie Błażeju, no dogadajmy się jakoś, no.
0: No prawie tak było, no. Widziałem taki zawód. No ale to będzie 200 zł. Pisz pan.
1: Panie Błażeju, ale to między nami zostanie, to wie pan, no i zapłaci pan mniej. Nie, proszę pana, chcę zgodnie z prawem. No, panie Błażeju, no, co pan się z choinki urwał, no, co pan taki dziwny.
0: Pan chyba jest Żydem, a nie Polakiem. Polak by się z Polakiem dogadał, a nie chleb od tego odbiera, od ust.
1: Z panem, panie Błażeju, to się nie idzie dogadać po prostu, no.
0: A kiedyś takich śmieszków spotkałem, to byli gdzieś na drodze między Toruniem a Bydgoszczą, też mnie złapali. Mówi ten, mówi dobra, no 200 zł, dwa punkty, no a punkty pan może, jak zbierze pan 24, wymienić na rower. No takie śmieszki były.
1: Kurde, każą mi dzwonić telefonem, muszę śledzić typa i dzwonić. O, dobra.
0: Ale w ogóle polecam wszystkim Pomorze Zachodnie. To jest to taki, wiecie, takie Bieszczady Zachodu. No. Tam już naprawdę nic nie ma. No. To chyba Etam tam mieszka tylko w jednym dużym mieście w tamtych okolicach. Chociaż Szczecin to też trochę takie miasto seksu i biznesu. No to tam, to, że nie

0: wam, ale te wszystkie wioski na tym zachodnim Pomorzu z tymi upadłymi PGR-ami, w ogóle to jest taki inny świat, taka inna Polska, równoległa do tych dużych miast. Pana, jak ktoś sobie, kurde, chce rzucić wszystko i niekoniecznie w Bieszczady, bo daleko, to Pomorze Zachodnie, naprawdę. O, i byłem w takim mieście, co się nazywa Łobez, dłuższy czas. Ja tam budowałem fabrykę. No, miasto, w którym nic nie ma. Jest jedna pizzeria, jeden sklep mięsny, jedna mordownia. I Biedronkę później wybudowali, a to już był luksus. Chyba 2000. Tak, na maksymalnie. Stamtąd? Nie, to z Węgorzyna, nie z Łobza. Ale nie, to fuj, Węgorzyna było. Węgorzyna, 2000 ludzi. No i...
1: Co tam się dzieje? Jacek się połączył z nami. Cześć, Jacku.
2: Ja jestem jak Candyman. Haha, wymieniłeś moje imię i się zjawiam. Starczyło tylko raz powiedzieć, nie trzeba nawet trzy razy. Taki nowoczesny Candyman ze mnie. No, jest lewa noga, to musi panie być też i prawa noga, to chyba jasne jest, prawda?
1: Ta środkowa noga. Mów Jacku, poczekaj chwilę, Błażeju.
2: Ja chciałem powiedzieć, Błażej, że ja się pierwsze 7 lat życia spędziłem w Świdwinie, więc ja wiem, o którym policjancie mówisz nawet. On jest znany z takich. Tak, dogadywania się. Ja pierwsze 7 lat życia tam mieszkałem i potem mieszkałem obok, więc znam tego policjanta.
0: Tam śmigłowce, tak? W ogóle stacjonują.
2: Nie, jakie kurna śmigłowce są w Świdniku koło Lublina, a tam stacjonują Su-22 wspaniałej sowieckiej produkcji. Jedyne miejsce, gdzie stacjonują Su-22, a niedługo będą F-35, jak już kupimy, już kupiliśmy podobno. Także ja popieram militaryzm, słuchaj, anglosaski, więc popieram zakup F-35.
0: No to taki wspaniały sprzęt, nie? Jak zaatakujemy, albo nie, będziemy się bronić przeciwko komuś, komu się nie podoba Ameryce, to nam po prostu wyłączą i tyle.
2: Jakbyśmy kupili MIG-i albo Su-57, to byłoby to samo.
0: No, ale jeszcze można kupić Saby, nie?
2: No a wiesz, widziałeś kiedyś, żeby ten SAP coś zestrzelił kogoś albo czymkolwiek? Przecież to jest samolot, który nigdy w życiu nie wygrał żadnej wojny, żadnej bitwy, więc...
0: F-35 też jeszcze nie brały udziału w żadnym konflikcie.
2: A nie bój, zostaw to Amerykanów w tym głowa, już niedługo będą, przejmuj się o to. Ja chciałem powiedzieć o Pantarei, bo tak filozoficznie powiedział nasz krawiec, dał pytanie filozoficzne. Ja uważam, że im więcej jest tych rzeczy stałych i niepłynących w naszym życiu, tym lepiej, bo mamy się na czym oprzeć. Jest w programowaniu, takie programowanie nazywa się programowanie funkcyjne, gdzie używa się jak najwięcej stałych. I okazało się w badaniach, które robiono, że im więcej jest stałych rzeczy, a im mniej zmiennych, tym mniej błędów się popełnia w programowaniu. I myślę, że w życiu jest tak samo. Dlatego ja jestem właśnie konserwatysta i katol, bo ja lubię mieć ten punkt odniesienia stały. I polecam wszystkim takie stałe rzeczy, które są w życiu. Ja wiem, że jesteś rewolucjonista, a ja jestem antyrewolucjonista i tak z obserwacji historii mojej wynika, że rewolucje więcej zniszczyły niż zrobiły dobrego. Rewolucja bolszewicka przeorała Rosję, do dzisiaj się nie mogą podnieść. Rewolucja francuska spowodowała to, że z Francji zostało tylko pośmiewisko, a potem był Napoleon zaraz niedługo potem, który przeorał.
0: Czekaj. Mówisz o rewolucji francuskiej, po której Francja została drugim największym imperium kolonialnym na świecie.
2: Tak, Ale czekaj, potem był Napoleon, który i praktycznie Francja spadła do pozycji drugiego mocarstwa, czy drugorzędnego mocarstwa.
0: Nie, ona została potęgą kolonialną już po Napoleonie i to długo po.
2: To zgadza się i to jeszcze można nazwać czymś dobrym, ale Francja była najpotężniejszym mocarstwem w Europie przed rewolucją francuską. Nigdy się już z tego nie podniosła. Dawniej Prusy mogły tylko pomarzyć o tym, żeby Francję zaatakować, a kilkadziesiąt lat po rewolucji w 1870 roku Francuzi zostali zmasakrowani przez Prusaków. No, największe zło Europy, czyli Zjednoczone Niemcy, od czasu Zjednoczenia Niemiec mamy po pierwsze upadek Europy, a po drugie dwie koszmarne wojny, wydarzyły się w Wersalu, czyli w Paryżu zostało to proklamowane. To nie jest przypadek, Błażeju, więc
0: No tak właśnie, samo... Niemcy właśnie dzięki rewolucji francuskiej poszły po rozum do głowy i tam to junkierstwo zostało troszeczkę przystopowane i jednak burżuazja doszła do władzy. Zresztą dzięki temu powstało Imperium Brytyjskie, gdzie też właśnie mieszczanom, czyli no, czyli to, co lubisz będąc...
2: Imperium Brytyjskie było jeszcze w XVIII wieku.
0: Ale to wszystko jest pokłosie rewolucji francuskiej, która obaliła, wiesz, rządy szlachty, która arystokracja.
2: Wprowadzając jakobiński terror i powodując, że Francja do dzisiaj jest raczej krajem pośmiewiskiem niż krajem.
0: Nie, Francja nie.
2: O tak, a nie było jakobińskiego terroru, nie było ścinania głów.
0: Oczywiście, że było, ale na czym polega?
2: To było dobre?
0: Bo francuska rewolucja była rewolucją burżuazyjną, czyli tą, która nadała podmiotowość ludziom po prostu bogatym, ale nieurodzonym jako szlachta. I to dało podwaliny
2: pod kapitalizm. To jeszcze nie była prawdziwa rewolucja. No tak, rozumiem. No, rewolucja rosyjska zmasakrowała Rosję, głód na Ukrainie, którego dogadywacie się nie mogą podnieść. Natomiast chińska zmasakrowała Chiny. No, zresztą słynna rewolucja kulturowa i wielki głód w Chinach, to wszystko są pokłosie chińskiej rewolucji.
0: Ale zobacz, to wszystko są ofiary, które poniosły kraje, w których rewolucja wybuchła. Aczkolwiek skutki tych rewolucji są o wiele bardziej daleko idące. Na przykład jak mówisz o rewolucji bolszewickiej, to skutkiem tego były te wszystkie sute lata na Zachodzie w latach 50., 60., 70., 80., kiedy upodmiotowił się ten pracownik, robotnik. No bo po prostu się burżuazja bała ich bardzo. No bo istniała Rosja Sowiecka, która zawsze mogła i zasponsorować, jakby byli niezadowoleni i zrobić tam rewolucję. Tak samo rewolucja francuska.
2: Zmienił się los robotników w Stanach Zjednoczonych w Stanach, nie podczas rewolucji, nie z powodu rewolucji, tylko wtedy, gdy pojawił się cały nurt ruchu społecznego katolickiego, co zresztą po papieskiej deklaracji Rerum Novarum, który zmienił podejście bardzo wielu pracodawców do robotników i do sposobów, w jaki ludzkość ewoluowała i podejście pracowników. Zresztą do dzisiaj tak jest. Australia nigdy nie była zagrożona ani rewolucją, ani atakiem ze strony Sowietów, a jednak się ucywilizowały te stosunki pomiędzy pracodawcami a pracownikami.
0: No ale Australia, to wiesz.
2: Sama walka klas wydaje mi się idiotyczna, bo jeżeli ja na przykład jestem pracownikiem, a jednocześnie mam swoją firmę, to jestem w której w sumie jestem w grupie, bo się zgubiłem.
0: Ale nie, czekaj, jesteś samozatrudniony po prostu.
2: No tak, ale oprócz tego, jeżeli mam swoją firmę i sprzedaję coś na wolnym rynku, to jestem w której części klas?
0: A zatrudniasz?
2: Bo jeżeli pracuję w dwóch powodach, na przykład, w dwóch pracach, to ja, naprawdę, poważnie.
0: Nie, mam pytanie, a zatrudniasz?
2: Nie, na razie nie zatrudniam, nikogo nie.
0: No to jest proste, no, jesteś klasą pracującą.
2: Ale gdybym zaczął zatrudniać chociaż jedną osobę, na przykład na pół etatu, żebym czymś pomagał, to już będę jaką klasą wtedy?
0: No to już przechodzisz do klasy tej wyzyskującej, tak?
2: Jakiej?
0: Klasy wyzyskującej, jak to według Marksa zostało
2: czyli pisane. Czyli jeżeli na przykład zatrudnię jakiegoś studenta i będę mu dobrze płacił, to wciąż jestem wyzyskiwacz.
0: No bo w teorii ekonomicznej wyzysk to jest część, którą zarabiasz, tak? Na pracy człowieka.
2: No tak.
0: To już, ja nie mówię, że to pieroretywne określenie, tylko to jest określenie czysto ekonomiczne. No, wyzysk to jest po prostu część, no to tak się u nas brzydko nazywa w języku polskim, no ale to jako ekonomiczne stwierdzenie, to jest po prostu ta część, którą on wypracowuje, ty zabierasz dla siebie i zostawiasz mu jakąś część. To ta część, którą zabierasz dla siebie, to jest właśnie ta część, która się ekonomicznie, już mówię całkowicie neutralnie, nazywa się wyzysk.
2: Rozumiem.
0: Ale nie pierdolę.
2: Bardzo bym o tym podyskutował, ale nie róbmy kontestacji, ale poważnie, kiedyś może zróbmy audycję razem, to ja.
0: A już kiedyś z Wudzem miałem.
2: A, no tak, z Wudzem już miałeś. A jeszcze chciałem powiedzieć o tej obronie kościołów. Ja nie popieram te protesty i sam nawet pisałem, że na górze róże, a na dole wakacje, na dole akacje, przepraszam, i no, PiS i Konfederacja i tak dalej. I zgadzam się z tym, uważam, że to jest makabryczny moment, żeby takie coś... Zresztą w ogóle makabryczny wyrok tego Trybunału. Nigdy nie słuchałem żadnego konstytucjonalisty, który by powiedział mi, czy to jest dobry wyrok, chociaż czy nie z punktu widzenia Konstytucji, ale to nieważne. Ale gdybym na przykład siedział w kościele z córeczką i przyszłaby jakaś
3: ktokolwiek zaczął protestować, czy to lewacy, czy feministki, czy prawacy w obronie wolnego rynku i robić zadymę pod mszą, to też bym bronił mojego kościoła, szczerze mówiąc, bo uważam, że forma protestu jest też istotna. Nie jestem przeciwnikiem rozpierduchy lewicowej. Także ja tutaj też...
0: Były te takie słynne marsze niepodległości, rozpierdolaj pół Warszawy, to byłeś za czy przeciw?
3: No, oczywiście byłem przeciw. Zresztą ja nie jestem, ja uważam narodowców za raka. To ja nie jestem narodowcem. Ja jestem może imperialistą, ale nie narodowcem. Także wypraszam sobie. Nie, zawsze byłem przeciwny. No ja w ogóle...
0: A to chwali się.
3: Jestem prawicowiec, ale nie narodowiec.
1: A czy jak w ogóle gej wejdzie do kościoła, to czy to już jest samo w sobie obrazą i zakłócaniem, jak wejdzie gej?
3: Coś, to oczywiście, że nie.
1: Nie?
3: Pewnie, że nie. Zależy, co, jeżeli sobie wejdzie gej, nawet będzie miał koszulkę z napisem jestem gej i sobie usiądzie, no wiesz, podczas mszy obowiązują jakieś zasady, na przykład nie idziemy na ołtarz i nie bijemy księdza, prawda, albo nie wchodzimy na ołtarz, jak jest msza. Jeżeli przyjdzie i będzie miał napisane jestem gej i tęczową będzie miał koszulkę to, i usiądzie sobie w ławeczce, to bardzo fajnie, że przyszedł, zresztą... Ja nic nie mam do gejów tak osobiście.
1: No to czekam na odważniaka, słuchajcie. Czekam na odważniaka, który pójdzie na mszę do kościoła w koszulce z napisem jestem gejem. Założę się, że go tam zaczną szturchać, wyganiać, przyjdzie ksiądz, go wygoni. Jestem tego pewien.
3: Być może. To dobre pytanie, że zależy w jakim kościele, wiesz? To jest zależne.
1: Nie można być zależy gejem. W Biblii jest zakazane bycie gejem w sumie.
3: No w Biblii jest zakazane bycie gejem, ale bycie gejem jest grzechem według Kościoła katolickiego, ale nie jest jednocześnie grzechem, który komuś robi krzywdę, tylko jest obrazą Boga, więc ja mogę najwyżej powiedzieć jakiemuś gejowi, słuchaj, obrażasz tutaj Pana Boga będąc, czy coś takiego wchodząc do tego, on powie, ja nie jestem katolikiem, na przykład tylko sobie przyszedłem na mszę. No jeżeli nie jest katolikiem, to nie musi, czy w ogóle chrześcijaninem, to nie musi przestrzegać prawa, jestem za wolnością, ja naprawdę nienawidzę tych, którzy próbują narzucać coś innym wiary. To ja jestem za wolność. Dlatego na przykład popieram apostatów. Nie czujecie się w tym kościele? To nie. To do widzenia. Chciałbym, żeby w kościele zostali ci, którzy naprawdę chcą w nim być. To zgadzam się z tą opinią. I nie rozumiem. Uważam, że Kościół robi duży błąd, uniemożliwiając apostazę. Tak szczerze
0: mówiąc. A wy wiecie, jak najłatwiej zostać apostatą?
3: No jak?
0: No się przeprowadzasz do Niemiec i jak przychodzi ci deklaracja podatkowa, to piszesz, że nie chcesz płacić na Kościół. I to było 90...
3: No, a cię zaskoczę, Błażeju, bo ja byłem w Danii, mieszkałem i ja też w deklaracji podatkowej zawsze zaznaczałem, że jestem ateistą, natomiast płaciłem, i to dużo, nawet mam na to rachunki, płaciłem na kościół, ja płaciłem 350 koron i moja żona 350 koron, czy 700 koron co miesiąc na kościół z własnej kieszeni po to, żeby ominąć hydrę państwową, bo ja uważam, że to gówno państwa obchodzi, czy ja jestem ateistą, czy innym i pieniądze nie powinny przechodzić przez państwo, niech się państwo, cytując troty, odpierdoli od kościoła, dlatego ja zaznaczałem, że jestem ateistą, a płaciłem z boku na kościół zupełnie legalnie, żeby nie było.
0: Nie, ale tutaj w Niemczech to jest taki automat, nie? Jak wpiszesz, no to on zostaje wysłany list do Polski. No,
3: że tego właśnie nie chcę tego automatu, bo co, niech się państwo od mojej wiary idzie i odkocha, no.
0: Nie, no tu akurat ten podatek kościelny to jest tak zrobione, żeby to, wiesz, było jakiś legalizm, jeśli chodzi o... No bo wszystkie, wiadomo, wszystkie organizacje muszą płacić podatki, kościół też, także jest jakiś tam, wszyscy są równi wobec prawa, nie?
2: A w Niemczech musi być porządek!
0: Ale to w Polsce chyba też powinien być, nie? Żeby od tacowego płacić podatki. Wszyscy płacą podatki.
3: Ja uważam, że nikt nie powinien płacić podatku dochodowego. Podatek dochodowy zaraz po podatku spadkowym uważam, że jeden z najbardziej obrzydliwych podatków.
0: Zresztą tutaj w Niemczech jest bardzo duża dyskusja na temat podatku spadkowego, który... No jest duża dyskusja na temat, czy nie wprowadzić jakiegoś go tam na poziomach 99,9% od jakiejś tam sumy.
3: Barbarzyństwo, Błażeju. Zostawienie dzieciom majątku to jest jeden z najbardziej istotnych celów prawdziwego
0: muzułmanina. Nie, bo to nie jest tak, że nie możesz zostawić domu, czy nie możesz tam czegoś, tylko to jest bardzo duża dyskusja na ten temat, czy jeśli na przykład jest sobie firma, która się nazywa Krupp i jest rodzinna, zatrudniająca 200 tysięcy ludzi, coś takiego. No i ona przejdzie w ręce jakiegoś syna, który jest po prostu skończonym idiotą, rozpierdoli tą firmę i 200 tysięcy ludzi nie ma pracy. I
3: teraz oni się zastanawiają... Każdy może rozwalić coś, co do niego należy. Również dawanie pracy nie jest dawaniem pracy na zawsze. To jest wolny kontrakt, który podpisujemy zgodnie z wolą.
0: Jakie dawanie pracy? O biedni pracodawcy. Oni mają tyle...
3: Nie wiem, czy dawanie, czy w każdym razie zatrudnianie ludzi. To jest kontrakt. Jeżeli ja zacznę kogoś zatrudniać, będę miał wpisane, że mam miesiąc wymówienia, to po miesiącu mogę mu powiedzieć do widzenia, mój drogi przyjacielu. I tyle.
0: Tak, ale jeżeli... z oglądu widzenia społeczeństwa i państwa, no to bardzo niedobrze, jak się pojawi nagle na rynku 200 tysięcy bezrobotnych i do tego jeszcze...
3: Czyli z tego powodu, że ktoś kiedyś może coś złego zrobić ze swoją firmą, to należy ludziom odebrać im firmy, które zostawiają dzieciom. Obrzydliwe. Uważam, to jest straszne. Sam zamierzam córce zostawić firmę kiedyś w przyszłości. Nie chciałbym, żeby państwo, ale jakby jakiś socjalista, który państwo kompletnie się na niczym nie zna i wszystkie firmy państwa...
0: Jestem titoistą, który twierdzi, tak jak Tito stworzył swoją Jugosławię, że firma powinna należeć do tych ludzi, którym najbardziej zależy na jej rozwoju, czyli do tych, którzy w niej pracują.
3: Bardzo ciekawy nos.
0: Nie do państwa, tylko do ludzi, którzy już w niej pracują. No, Jugosławia była tak zorganizowana, że...
3: A jak ci ludzie się okażą idiotami i rozwalą firmę, to co wtedy?
0: No, ale to już jest ich problem, bo to są ich miejsca pracy, nie?
3: A, no tak, wszyscy wiemy, w PRL-u rządzili tak naprawdę robotnicy, prawda? Bo w PRL-u...
0: PRL-u należało do państwa. Ale na przykład w Jugosławii, to tak zorganizował, że taka firma Zastawa, która była bardzo prężnie działającą firmą, która nawet eksportowała do Stanów i do wielu krajów na świecie, była zarządzana przez samych pracowników, wybierała sama zarząd, bez żadnego tam wpływu w państwa na to. Sami decydowali sobie, ile zarabiają, jakoś tam, prężnie działali, byli w stanie opanować rynki zachodnie, to działało w wielu. No nawet taka firma Goreni. Kojarzysz firmę Goreni?
3: Gorenie tak, kojarzę oczywiście.
0: No to jak najbardziej to była spółdzielnia jugosłowiańska, w której rządzili się sami pracownicy i po rozpadzie Jugosławii dzisiaj masz dużą, prężnie działającą firmę opanowującą rynki zachodnie. No także czasem ci pracownicy umieją się rządzić, nie?
3: Czasem tak, a czasem nie. Tak samo jak właściciele firm. Czasem tak, a czasem nie. I słuchajcie, ja się będę żegnał, bo ja jako kapitalista muszę właśnie iść tutaj popracować trochę, ale na końcu opowiem jeszcze też historię, jak mnie zatrzymała policja, a ja wtedy mieszkałem w Danii. Otóż zagadałem się z mamą i to chyba zagadałem się nawet o aborcji, coś. I pod Szczecinem na 70 miałem 153. Tyle mi zmierzyła policja. Do dzisiaj mam ten mandat. No i panowie byli bardzo mili, bo ja wtedy nie mieszkałem w Polsce, więc musieli ze mną podjechać do bankomatu, żebym wypłacił 500 zł. To był 2012 rok. I ja mieszkałem na takiej ulicy w Danii, która nazywa się Spoorwegowej. I pan Bagieta wypisuje mandat i się mnie pyta, gdzie pan mieszka w tej Danii, nie? Mówię, panie władzo, na Spoorwegowej. No i panowie tak się spojrzeli na siebie, mówili, proszę pana... za obrazu policjanta wiem, że może pana by nawet aresztować, nie? Mówię, zaraz panom to udowodnię. I wyskoczyłem z tak zwanej żółtej karty, gdzie było napisane spurwę chuj waj. Widowre. No, pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, na razie. To był Jacek.
1: Trzymaj się, Jacek, cześć, cześć. A mnie właśnie zabiła chińska mafia, zastrzelili, ale kulturalnie mnie zanieśli do szpitala, gdzie zapłaciłem 13 tysięcy dolarów, jestem w plecy.
0: Chińska mafia i chuj, to mam koleżankę, tutaj pracuje z doktorantką i się nazywa Hui Li. No. Bardzo, bardzo sympatyczna, ładna kobieta. Pani Hui.
1: A co, czy chuj coś znaczy po chińsku? Chuj?
0: Dze chuj znaczy mądrość.
1: Mądrość.
0: No, także w ogóle moja...
1: Czyli Błażeju, jak powiem ci, ale ty jesteś chujowy, to...
0: Nie, nie, samo chuj nic nie znaczy, to musi z czymś być. Ale na przykład moja córka jest Sophie, co znaczy mądrość po grecku. No i chcieliśmy, żeby po chińsku miała tak samo na imię, no ale to jest ze chuj po chińsku. Także stwierdziliśmy, że no, jak ona jest z Polski, to może... No może... Nie, to dajmy coś innego. Bo miał córkę, która się nazywa ze chuj, to...
1: Mogliby się w szkole śmiać potem, no, na przykład no, w polskiej, jakby wylądowała.
0: No ale ten chuj to jest ogólnie żeńskie imię w Chinach, także trochę jest tam tych śmieszne. Chuj, żeńskie imię.
1: No, tak nie pasuje trochę faktycznie. Zacząłem bić przechodniów i nikt mnie nie chce aresztować. Co, ja jestem polski poseł? Co, ja mam immunitet jakiś?
0: Mi się trochę zalało farbą, widzisz, z jednej strony. W ogóle polecam modelarstwo. To jest taki sport, który wycisza i w ogóle... A tak jak się człowiek nawkurwia przy tym... No, wiesz, to są takie sporty, które teoretycznie mają cię wyciszać. No. A kurew i chujów to idzie trochę przy tym, jak człowiek to robi. Ja już chyba jestem za stary, bo te łapy już mam takie niezgrabne, za duże.
1: Ale mnie niezdarnie bije. Ja nic nie czuję, jestem tak wypasiony, że dostaję po szczęce i nawet... O, teraz mi trochę energii ubyło. A, on się prędzej zmęczy, niż mi coś zrobi.
0: O, kurde. Dobra, krawiec, ja lecę, bo muszę Dobra. Coś zrobić, bo mi się zalewa farba i muszę to ratować.
1: Dobra, to będzie, się...
0: Sztuk tak. będzie kiepski. Także do jutra, no a jutro taki wieczór wyborczy, nie?
1: Wieczorek wyborczy jak, w Nocnym Radio, tak.
0: Tak, i patrzcie ten, patrzcie w przyszłość, bo tak, jestem za tym pomysłem. Zrobimy audycję żydowsko-arabską i będzie napierdalanka.
1: No, brzmi nieźle, już aż czuję dreszcze i proszę o jeszcze. Widzicie, jakoś tak się tu dobrze komponuje to wszystko z grą, bo zaczęli do mnie nagle policjanci strzelać, a ja tylko pobiłem kilku ludzi na ulicy, od razu strzelają. Straszna ta policja z Hongkongu.
0: Chyba nie jesteś narodowcem.
1: No, źle, czuję się źle potraktowany, zaskarżę ich. Już mój adwokat tutaj będzie działał.
0: A w ogóle kolega z Australii, bo słuchałem jego audycji o Nowej Zelandii, bardzo się smutno mi zrobiło, że on jest ten taki bardzo wolnorynkowy właśnie taki. Taki sympatyczny człowiek, a tak błądzi.
1: No, nikt nie jest doskonały, słuchaj, no.
0: No właśnie. Jeszcze w Canberrze mieszka, ja mam koleżankę w Canberrze, takie ładne miasto. Szkoda, może kiedyś się nawróci.
1: Może.
0: Najlepsze. Dobra, to się trzymaj, ja tu ratuję tę zalaną farbę.
1: Dobra, biegnij, trzymaj się. Hej. Zapraszamy jutro na 21:00 lewym okiem, no może trochę po 21:00, bo Błażej lubi się spóźniać i pewnie ze Zmorą zrobią wieczorek wyborczy i będą rozmawiali sobie o Trumpie, o Bidenie. Biden się źle wyraził coś o Polakach, ale teraz nie wiem, czy się nie zreflektował jakoś. No może taka dyskusja właśnie, co nas czeka w relacjach polsko-amerykańskich, jak wygra na przykład Biden, to by mnie ciekawiło, chętnie bym się dowiedział. Kurde, ale upierdliwi ci policjanci są, gonią mnie, strzelają. No to już się głupi rejser rozwaliłem, znowu się wywróciłem. Boli, ojej. No teraz to zapłacę rachunek w szpitalu, nie wiem, z 20 tysięcy. Ja z torbami pójdę i to wszystko co, z pensji gliniarza? Całe szczęście, że sobie w mafii dorabiam, bo no, znowu 12 tysięcy. Ja już nikogo nie będę bił chyba na ulicy, to jest bardzo nieopłacalne. Ja jestem przez to stratny. W ogóle tu jest jakieś niebezpiecznie, jadę do domu, wynajmuję taksówkę. Cholera, chciałem wynająć taksówkę, a ukradłem taksówkę. No zapomniałem, że to trzeba przytrzymać wciśnięte E. No dobra, no czy tam wynająłem, czy ukradłem, co to za różnica. Zuchwała kradzież. O, się zamyśliłem i czołówka znowu. Tak to jest właśnie. Ale na szczęście nic mi się nie stało. Też, kurde, z 20 strzałów dostałem w plecy i jakoś się trzymam. Wolałbym wynająć taksówkę, bo mi się nie chce tak długo jechać, a tak to bym już od razu sobie był w domu. O, ale dostałem nagrodę za bezkolizyjną jazdę. O, i w tym momencie przywaliłem znowu czołówkę. Bandyci, gdzie jesteście? Kurde, ja to lubię bandytów brać po mordach. Najlepiej, jak są uzbrojeni w noże, w pałki. Wyścig, o, coś dla mnie. A to tego wyścigu, to wiem, który to wyścig. To nie sposób wygrać po prostu, bo... A jeszcze przejechałem. Bo mam wolny samochód policyjny. Ci zapierniczają jakieś sportowe fury, a ja jadę jakimś vanem. Nie vanem, tylko tym. Jak to się nazywa taki, co ma ten z tyłu dużą dupę? Sedan? Ja się nie znam w ogóle na samochodach. Coupé? Coupé to sobie zaraz strzelę, bo już mnie wyprzedzili. Jep, jak borowcy w Seicento. A, to już ich nie dogonię. Jak ja mam to wygrać, ten wyścig? Poza tym, co ja się ścigam jako reprezentant policji posterunkowy? To się ściga? Może ja mam zniszczyć tych wszystkich ścigających się, po prostu ich staranować, po prostu. Że o to tu chodzi. No, ja nie mam jak ich dogonić. No, jep. No i z własnej kieszeni $64 za słup. To ciekawe, bo tutaj herbatka kosztuje 30 tam, nie wiem, jenów, a słup, ta latarnia 60. To jakieś dziwne mają ceny. Nie sposób wygrać. O, ktoś dzwoni. Jeszcze raz niespodziewanie
0: błażę. Ja tylko na sekundkę, bo widzę, że ten tak się rozczulasz nad tymi słupami. Wiesz, ile jest $1 hongkongski? 50 groszy, także to są grosze.
1: A, nawet widzę, że na czacie napisałeś. To są no. Dolary hongkongskie, tak?
0: No, to dzielisz na dwa.
1: Hongkongskie.
0: W ogóle nie wiedziałem, że ty grasz w Hongkongu i tam jeszcze Wall City jest, które nie istnieje od 20 lat. Fajne miasto, polecam, jakby ktoś kiedyś chciał. No, bardzo drogie, ale fajne. No, także no, tam się fajne. Nie przejmuj się tymi dolarami, bo to 50 groszy jeden kosztuje.
1: 50 groszy, czyli 30 zł za latarnię.
0: No widzisz, jakie tanie miasto.
1: Tanie i zna. No nie wiem, czy takie tanie, bo herbatka 30, no to 15 zł.
0: To tak jak w Warszawie, no.
1: Bo muszę, będę musiał teraz tyrać, odpracowywać, ale w szpitalu zapłaciłem 13 tysięcy. To też nie tak drogo, 7 tysięcy za wyjęcie 20 kul z pleców, to nie tak drogo, nie?
0: No kurde, to ile, nawet nie 2000 euro. O, tanizna.
1: No, to żyć, nie umierać.
0: Dobra, to się trzymaj, to tylko tak wrzuciłem ostatnio i idę szukać papierosa.
1: Dobra, trzymaj się, hej, hej. Hej. A ja się dalej ścigam, może jeszcze wygram to akurat. Nie, to nie ma szans tutaj i nie można innej fury brać sobie, mimo że kupiłem sobie, o, i znowu zapłacę. O, tym razem $97 hongkongskich. Cholera jasna. Ja to wszystko mam z donate'ów? Zapłacić? Wyścig przegrany. No. Anuluj, nie, to nie ma szans wygrać. To ja muszę mieć jakieś specjalne umiejętności, że mój samochód dostaje skrzydeł. Ajajajajaj, tak to widzicie. Ciężkie jest życie policjanta w Hongkongu. Ale fajnie wygląda, nie? Ładnie. Ukradłem torebkę. Ukradłem. Muszę sobie jakoś radzić. Mam takie koszty, to przynajmniej ukradnę komuś torebkę. Może tam są ziemniaki, marchew, kupię sobie kurczaka, zrobię sobie rosołek. Może wystarczy nawet na przecier ogórkowy, to sobie zrobię ogórkową. Z drogi śledzie poseł jedzie. Juhu, mam immunitet. Juhu. Nie, muszę tutaj jest centrum, tutaj się nic nie dzieje, już wolę te moje peryferia. Jakieś dziwne zwyczaje. Skopiesz raptem kilku ludzi na ulicy, zabijesz, przejedziesz samochodem, ukradniesz dwa samochody i już do ciebie strzelają. To jeszcze w plecy, jak niehonorowo.
4: Zhańbiliście święty kodeks Bushido. Rzuciliście cień na tradycję kung fu.
1: Gówno, odpowiedział pan policjant. Wulgarnie. Może jakieś ciuchy sobie kupię. Tylko tutaj nie wszystkie ciuchy mogę kupić, bo mam za mały prestiż. To tak to jest u dresiarzy chyba, że nie możesz nosić pewnych ubrań, jak nie masz wystarczającego prestiżu. Jesteś frajerem takim, to nie możesz założyć dresów Pumy, jak jesteś frajerem. No dobra, zaryzykuję. Słuchajcie, czy lepiej tak wyglądam? Nie wiem, jak wam się podobam. Czy tak? O, różowy, właściwie to gustowny fiolecik, mój ulubiony kolorek. Zakładam i idę protestować. A tu już ceny w dolarach. A nie w dolarach... dolary hongkongskie. No tak bym mógł chodzić. Ja nawet lubię dresowe ubrania. Mogą być... To czemu jedne okulary są do wyboru i to takie gejowskie? Buty. No, mogę kupić buty takie, dobra. No, jak wyglądam? Jak Gioconda. Kurde, wyglądam jak Bartłomiej Rybka trochę, wiecie? No nieważne. Ja was pozwę was, ty. O, widzisz mi tu plamka jest na spodniach, o, tu plamka. Pozwę was, rozwalę wszystko, jakem Bartłomiej Rybka. Aż skopa, będziesz mi tu z plamką spodnie sprzedawał? Masz ci, babo w dziąsło. O, to ktoś przybiegł. O, medyk, ale sprawna służba zdrowia, patrzcie. Znokautowałem człowieka i od razu przybiegli na pomoc. Jak szybko, w 10 sekund. To się nazywa sprawna służba zdrowia. A wy, Polacy, co tam macie w tej Polsce? No, wy, co... Cebularze, co wy macie? Tu widzicie, w 10 sekund przybiegają, służba zdrowia działa. No, się przejadę karetką. Jako płacący podatki na służbę zdrowia mam prawo się przejechać karetką. Proszę bardzo, pojeżdżę trochę. Ach, mnie to cieszy, jak Jan Rodzyn się wywali i sobie głupi ryj rozwali. Gdzie jest Jan Rodzyn? O, jest Jan Rodzyn. Jep! Spokojnie, jestem pielęgniarzem. Pomogę panu. Albo nie ma wykupionego ubezpieczenia. Jedziemy dalej. Z drogi śledzie poseł jedzie, łowcy skór jadą. Juhuhu. Może ktoś zadzwoni do mnie, co? Jak nie, to będę kończył. Ile to tak można siedzieć? Już się nagadałem. Coś tam jest jakieś nieodebrane chyba. Czekajcie, zobaczę. Ktoś dzwonił tutaj? A nie. To jednak nie. Co tam piszecie? Zachwalacie moje wyczyny? Uważaj, bo ci Seicento wyskoczy. A pytaliście, co to za gra? Sleeping Dogs. Bardzo fajna giera, powiem wam. Wcale nie wiem, czy mi się fajniej w nią nie gra niż w GTA, które już takie nudne się trochę jakieś zrobiło. Znaczy może nie tyle nudne, co po prostu w tej piątce to mi tak nie do końca klimat odpowiada. W Vice City było fajne Miami lat 80. W czwórce mieliśmy tego Ruska Zakapiora też, to miało jakiś swój klimacik, nie? A tutaj taki zwyczajny świat, jakiś murzyn, tam murzynem, a tutaj mam fajny Hongkong, kurczę, walki, tutaj ciekawe akcje, coś się dzieje i ta gra kosztuje 20 parę złotych, znalazłem klucz, znaczy na Steamie za 50 chyba nawet, czy za 60, a Zenek mi kiedyś polecił takie strony, gdzie można sobie o wiele taniej znaleźć klucze do gier i takie, że wam się na Steamie od razu instaluje też, no i za 1/3 ceny, nie? Na Epiku przecena na Red Dead Redemption 2, bardzo duża, 30%. Nie no, GTA jest fajowe, no ale jakoś mi się fajnie w to zagrało. No i trochę różnica w cenie, nie? Gra za 23 zł, a gra za tam... No w sumie za darmo udostępnili na Epiku, co było szokiem dla wszystkich. Moglibyśmy grać w GTA 5 w kilka osób. No, może zrobimy kiedyś taką akcję. Byłoby fajnie. Skrzyknęlibyśmy wszystkich, którzy mają GTA i byśmy grali online w kilka osób. Byśmy na przykład byśmy się dzielili na bandytów i złodziei, bo tak się wtedy tam robi, tak? Że jedni są... Jakich bandytów i złodziei? Na policjantów i złodziei. Fajny podział na bandytów i złodziei. To fajny podział. No i byśmy się tam ścigali jedni drugich. Etam to by był złodziejem, myślę, po dzisiejszej akcji to by się nadawał na złodzieja świetnie. Chociaż taki posterunkowy Etam. Umie. Dobra. Będę kończył. Postaram się teraz wdrożyć w nadawanie jakoś, wkręcić i coś sensownego zaproponować. Jutro Błażej, w czwartek się pewnie pojawię, albo w piątek, albo w czwartek. Sobota, imieniny kota. W niedzielę spoiler i będzie tym razem już z Olą, jeśli Ola nie za nie może, no bo no, jest niewesoła sytuacja z tym covidkiem. Szkoda, że Etam i Karolina, którzy przypominam, pojawili się dzisiaj. Jak sobie przewiniecie, zobaczycie, że była Karolina. Nawet z wideo. Szkoda, że nie nazwali pieska COVID. Tylko Jager. COVID. Etam by chodził gdzieś tam po swojej okolicy w nocy i krzyczał: COVID! COVID! No. Także tak to wygląda. Nie kończ, prosimy. COVID zostaw panią. Albo, przepraszam, czy widział sąsiad gdzieś COVID-a? Ciekawe, czy już są jakieś kary za nazwanie psa COVID. Czy to, bo wiecie, już w tej Polsce to nic nie wolno i wszystkiego trzeba się bać. I zanim coś powiesz, to się 10 razy zastanów. I tego nie wolno, tamtego nie wolno, jest dużo nakazów, zakazów. Taki kraj właśnie. Zupełnie niewolnościowy, taki antywolnościowy wręcz. Taki. Nie jest to jeszcze zamordyzm, ale jest, tak, są niszczone wszelkie przejawy wolności w ogóle. Jakby to było czymś ohydnym dla tej władzy, po prostu ta wolność. Jak oni się brzydzą tym. Kaczyński tak po prostu się grymas ma na twarzy, jak myśli, żeby tak ludziom coś dać, samemu decydować. To co, ludzie sami tak mają. Nie będzie czegoś takiego, że sami. My, władza, wiemy lepiej, co dla nich dobre. Kaczyński zresztą się w ogóle już nie liczy, od dawna już się nie liczy w ogóle ze zdaniem już kogokolwiek, już społeczeństwa, to wiadomo, to już to od zawsze tak było, ale już innych tam w ogóle, partii rządzących, nic go nie interesuje, tylko on. Tylko musi być tak, jak on chce. I powiedział nawet, że w kwestii tej ustawy antyaborcyjnej, to on, jego nie interesują żadne alternatywy, żadne w ogóle dogadywanie się, żadne kompromisy. Kompromisy są dla ludzi miętkich. My jako partia, ja jako pierwszy prezes. No, straszny człowiek w ogóle, straszny człowiek. Jak to się stało? Jak to się stało, że się obudziliśmy w takiej rzeczywistości, gdzie Kaczyński jest dyktatorem de facto? Jak to się stało? Co zrobiliśmy źle? No, co zrobiliśmy źle, to wiadomo. Teraz panie sprzedające gerbery czy tam chryzantemy, tak? Przy cmentarzach. No, oczywiście zamknęli cmentarze, bankrutują wszyscy ci, co tam sprzedają różne... te kwiaty, znicze, no to mają kłopot. I jakaś pani mówi, a my byliśmy tak za PiS-em, a oni nam tak zrobili. No to tak wam zrobili, bo byliście za PiS-em. No i cierp ciało, jakżeś chciało. No taka karma. Trzeba swoje odcierpieć teraz i być może nawet kraj doprowadzić do ruiny. Jak się głosowało na populistów, watykańczyków, o dziwnej proweniencji, takiej jakiejś też, że są wszyscy za tą ustawą 447. Dziwne towarzystwo. Na ludzi bez honoru, którzy wiadomo, że są umoczeni już od dawna w różne afery. No to czego się można było spodziewać? No, że będzie więcej afer, rozdawnictwa, oni są jedną nogą w PRL-u. Wzięli z komuny co najgorsze, czyli rozdawnictwo, brednie i populizm, ale tego, co ewentualnie mogliby dobrego wziąć, to już nie, bo to im tam nie wsmaknie. Za komuny to tak było nie do pomyślenia, żeby ktoś nie pracował na przykład. Nie było jakiegoś takiego socjalu dla, nie wiem, tych, co im się nie chce pracować czy coś, nie? Raczej było to źle traktowane. Wszyscy prawie chodzili do roboty, pracowali. A tutaj jakieś rozdawanie za nic nie robienie, nie? No to tak, za komuny to tak nie za bardzo takie rzeczy przechodzą chyba. Historia osądzi, nie patrzmy przez pryzmat mediów emocji. No, a to nie jest tak, że już... No, historia, to mamy czekać na historię, aż historia osądzi. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, Wrona, żeby czekać, aż historia osądzi. Bo jeszcze może być tak, że Kaczyński okaże się jakiś długowieczny i będzie żył na przykład 120 lat. I to mamy czekać. Liczę na to, że rząd PiS zostanie zdmuchnięty z powierzchni ziemi i wyląduje na śmietniku historii, jeśli już. Straszni ludzie, straszni ludzie. Już nie wiem, czy bym nie wolał jakichś innych aferałów z PO czy z SLD. Może by lepiej było już z tamtymi przekręciarzami, ale to nie wiem. Tak naprawdę ci, którzy mówią, że nie ma na kogo głosować, w pewnym sensie mają rację, bo zawsze znajdziemy, nawet, no nie wiem, jak teraz jest ta Konfederacja dość popularna, to tam też każdy znajdzie jakieś rzeczy, które mu się nie spodobają, jeśli chodzi o program tej partii, o poglądy, no ale trzeba wybrać, jak to się mówi, mniejsze zło, jak mawiał generał Jaruzelski, na którym się bardzo wzoruje nasz prezes, też tak przemawia z telewizora i wygłasza przemówienia, których naród nie rozumie, bo jest za głupi. SLD się bardzo miziało z kościołem, więc nie wiem, czy byś wolał. No tak, tak. No, mamy same takie właściwie kościelne partie. Czy teraz jakieś partie opozycyjne w ogóle coś zabierają głos w sprawie tych protestów? Że są, nie wiem, za, czy... Nie, no wszystkie będą zawsze za kościołem. Takich mamy rządzących. Bo oni są bardzo tacy koniunkturalni, wiedzą, że większość społeczeństwa mimo wszystko jest za tym kościołem. Popatrzcie, ile u nas jest osób, które są, powiedzmy, niepraktykujące, nie darzą szczególną sympatią tego kościoła i tak dalej, ale bronią go. Nie? Nie wiem, czy to jest taki jakiś odruch wyuczony, czy faktyczne takie cenienie, że to jest nasza kultura europejska, chrześcijaństwo, czy coś w tym stylu, nie wiem, o co tu chodzi. Czy bardziej takie po prostu taki odruch, że to się ludziom nadal jeszcze dobrze kojarzy, chociaż nie wiem czemu. No ale tak jest po prostu i rządzący zawsze. Dużo jednak od nas zależy, skoro pewnie nie tylko w Polsce, na całym świecie rządzą populiści i albo przynajmniej tacy politycy, którzy bardzo się liczą ze zdaniem, powiedzmy, większości, chcą reprezentować jakąś większą grupę społeczną i spełniać jej oczekiwania, no to co robią ci nasi posłowie? Spełniają w pewnym sensie oczekiwania. Ludzie bardzo chętnie zagłosowali za socjalem, za tymi 500+, są za kościołem. Nie wiem, co tam w tym PiSie jeszcze widzą takiego fantastycznego, że oni są za Polską, tak? Coś takiego. No to tak większość Polaków będzie to popierała pewnie, no. A ludzie tak za bardzo nie patrzą tam na afery, z tych afer to pewnie nic nie rozumieją za bardzo, co tam się dzieje. Też jakoś to już nie śledzę, tyle tych afer różnych jest, że to ciężko w ogóle śledzić. Trzeba by zrobić taki magazyn, dziennik, w którym byłyby afery dnia, ostatnie aferki, gorące aferki. I takie całe czasopismo poświęcone różnym aferom w polityce naszej. Im dłużej żyję, tym bardziej dostrzegam, że sami ludzie są popierdzieleni. Tak często zwalamy na rząd, że to całe zło to przez ten rząd, ewentualnie przez księży, media, przez edukację, ale jak zbierzemy to do kupy, to wychodzi na to, że to my się składamy wszyscy na ten stan rzeczy chyba trochę, nie? Mówię my jako większość obywateli, jako narodowość, jako, nie wiem, jako Polacy, tak uogólniając, nie? Mamy to, na co sobie zapracowaliśmy. Tak się wyśpisz, jak se pościelesz. No i co? No i teraz te media antypisowskie próbują tak trochę czarować rzeczywistość i piszą, że poparcie dla PiSu leci na łeb, na szyję. A raptem spadło po wszystkich w ogóle aferach, po tym jak ludzie wyszli na ulicę, jak im zaczęto pod kołdry zaglądać, jak już się przestano, jak już PiS zapomniał w ogóle całkowicie, że żyjemy w jakiejś demokracji, którą gardzą, tfu demokracja, gardzą nią chyba tak samo jak Korwin, tfu demokracja. No i spadło o ile tam? O 8%. To jest tak dużo? O 8%? A zaraz wróci, zaraz będzie minus 4%, minus 3% i wróci do stanu poprzedniego, zaraz to poparcie. PiS jest jakoś, ma, nie wiem co on takiego w sobie ma, że jest odporny całkowicie na gniew ludzi. Ten gniew niby widać, tak? Piszą no słynne hasło jebać PiS na transparentach. Z kim by się nie gadało, to niby ludzie są tacy antypisowscy, ale tak naprawdę to jest tylko takie bardziej deklaratywne. Nie? Ludzie tak sobie gadają, a ostatecznie i tak znowu zagłosują na PiS, bo jakoś im chyba się to podoba. Albo mają taki wstręt do poprzednich ekip, nie? Po prostu, że w tym PiSie coś widzą takiego fajnego. No nie wiem. Które państwo wybrałbyś do zamieszkania? Hongkong. W Hongkongu mógłbym mieszkać, o. Bym sobie zwalczał bandziorów, współpracował z mafią i z policją jednocześnie, jeździł karetką ukradzioną. Słyszałem, że Hongkong to jest jedno z najdroższych miejsc obecnie do zamieszkania, że tam się za mieszkanie to płaci naprawdę bardzo, bardzo dużo, mało kogo stać na jakieś normalne mieszkanie. Nawet jak ktoś ma dużo pieniędzy, to co najwyżej wynajmie sobie jakąś małą klitkę. Bardzo drogie miejsce do życia. A jaka wspaniała kinematografia hongkongska. Uwielbiam filmy z Jackie Chanem i Donnie Yenem i Bruce Lee. Tutaj do Sleeping Dogs widziałem, że można sobie kupić strój Bruce Lee'ego, jak to się kiedyś w Polsce mawiało, strój Bruce Lee'ego. I co on tam daje, ten strój? Bo tutaj stroje różne rzeczy dają. Na przykład ten, który mam teraz, strój mistrza Wing Chun, daje to, że czas zwalnia, jak się bije i mnie atakują, to czas na chwilę zwalnia. A Bruce Lee to pewnie ma przyspieszenie jakieś. Można nawalać. O, tu sobie chyba wyskoczę karetką. Szalony pielęgniarz krawiec. Zaraz zobaczycie, co zrobię. Patrzcie. Rozpędzę się. Z drogi jadę na interwencję. Łódzkie pogotowie, łowcy skór. Jep. Dobra. Ja chyba... O, tam jest jakiś złol. Na czerwono się pali. Chyba coś... To znaczy, że coś do mnie ma. Kto tu coś do mnie ma? Co prawda mistrz polecił mi unikać niepotrzebnych walek. Kto tu się na czerwono pali? Ty? Ktoś tu fika. Tylko kto? O, chyba ci. Ta. Patrzcie, jak ich rozpykam. Nawet bez spowalniania, bez specjalnego stroju mistrza Wing Chun. Jep. Kurde, jakiś chuj kopnął mnie w plecy. Kurde, dobrzy są. Był i nie ma. Teraz drugi. I żegnamy pana. Temu panu już dziękujemy. No. O, i pieniążki. To mi się zwróci trochę. Dużo wydałem na służbę zdrowia hongkongską. 10 tysięcy. Czyli 5 tysięcy złotych około. Na złotówki. No dobra. Już mi się nie chce gadać i grać w sumie. Trzeba trochę odpocząć. W sumie nie wiem za bardzo po czym, ale... Zaraz, przecież wy... Aha, widzieliście, jak gram. Dobrze, już się wystraszyłem, że nie widzieliście mojego bohaterstwa. Myślałem, że planszę przełączyłem. Huch. Ty, krawiec, powinieneś to wiedzieć, że kultura Europy wyrosła na chrześcijaństwie. To jest szczyt światowej kultury. In God we trust. No, Darko, wiesz, no, możesz sobie wyznawać takie poglądy. Nikt ci nie broni, żebyś tutaj identyfikował Europę z Kościołem i kochał Kościół, doceniał, wielbił, łożył na niego, kibicował mu, broń Kościołów przed tymi wściekłymi macicami. Ale pozwól, że ja będę miał trochę inne zdanie. No, zająłem się gierką, bo już tak odpadam trochę. No, nikt nie dzwoni. Dobra, no to co? To do usłyszenia jutro. I jutro Błażej, pojutrze pewnie wrócę. Postaram się jakiś wymyślić fajny temacik. Muszę zerknąć, co tam na Discordzie. No, cześć, Bosak.
5: No, cześć, Bosak.
6: A, witam.
1: I co pan nam powie przed nam tutaj, w naszych mediach niekoniecznie narodowych?
6: Niekoniecznie, powie też narodowych. Tak wpadłem bardziej z informacją, którą dawałem tylko Floki, a nie tobie. Jakby Floki nie mogła, to ja jestem jakby co na zastępstwo. Jakby właśnie nie mogła na spoilera, nie?
1: Aha, dobra, to postaram się jakoś wywiedzieć w miarę wcześniej, żebyśmy mieli czas na wymyślenie jakiegoś tematu ewentualnie, nie? Jeszcze. A no coś ci chodzi po głowie? Na jakie tematy moglibyśmy pogadać w spoilerze?
6: Ja coś tam już wysyłałem, Floki, jedną rzecz, ale no generalnie najpierw poczekajmy, żeby Floki się tam określiła. To wtedy można pomyśleć. A tematy, ja nie wiem, jakby co, to ja jestem tak przynajmniej w połowie gotowy na każdy temat, jaki wymyślisz.
1: Znasz się na wszystkim po prostu. Jesteś jak polski poseł albo jak etam, znasz się na wszystkim.
6: Nie, się śmieję, ale no po prostu interesuję się filmami i już tak od początku, bez wstępnego przygotowania, przynajmniej częściowo jestem gotowy. Chyba to po mnie widać, jak dzwonię do spoilera w miarę. A wiesz, nie przygotowuję się godzinami do spoilera, żeby zadzwonić.
1: No nie wiem. Proszę wysłać swoje CV i list motywacyjny na kontakt Małpa Nocne Radio, to zobaczymy. Napisz tam. Filmy oglądam, o cholera, to jakieś wyzwanie. No dobra. No, napisz od kiedy się interesujesz filmikami. Kurde, jakiś złotym, ta

0: A dzisiaj w temacie właśnie, jeden ze słuchaczy jakiś czas temu poprosił mnie o to, żebyśmy zrobili temat nanotechnologii. Słuchajcie, jest to coś, na czym się kompletnie nie znam. Ja prywatnie przyznam, że byłem straszną nogą, jeżeli chodzi o chemię, bo głównie będziemy dzisiaj mówić o chemii, wbrew pozorom, bo nanotechnologia tutaj, jeszcze wracając do czata, na samym początku dzisiaj, kiedy zapowiedziałem dzisiejszą przerwę techniczną, pojawiło się, że o, będziemy mówili o nanotechnologii, więc o nanorobotach. Troszkę sobie to odkłamiemy, troszkę sobie wyjaśnimy, na czym polega ta nanotechnologia, na czym się tak naprawdę opiera, bo jednak okazuje się, że te nanity, które znacie z seriali science fiction, jest to tak naprawdę no tylko i wyłącznie science fiction, jednakże nanotechnologia jest czymś, technologią nowoczesną, technologią wyjątkową, technologią, na za którą dość niedawno, w latach 90. parę Nobli poleciało, a dzisiaj specjalnie, ponieważ, tak jak mówiłem, kompletnie się nie znam na tym temacie, zaprosiłem do radia gościa. Naszym gościem jest Szymon Breś, student z Politechniki Łódzkiej, członek studenckiego koła naukowego NANO, który się zajmuje nanotechnologią. Witaj, Szymonie.
1: Witam wszystkich, witam Ciebie, Potrzebę. Dziękuję Ci za zaproszenie mnie do radia dzisiaj.
0: Także przygotowaliśmy sobie pewną listę pytań, pewną listę rzeczy, żeby opowiedzieć o nanotechnologii, żeby w jakiś sposób dać wam pojęcie, na czym ta nanotechnologia polega. Jeżeli mielibyście ochotę dołączyć się do audycji, to pamiętacie Skype, Nocne Radio, czat na Nocnym Radiu, a także nadajemy na YouTube. Jeżeli macie ochotę, to wrzućcie również pytania na czata na YouTubie, Nocne Radio Live, wtedy zadam dane pytanie naszemu gościowi, a my tymczasem będziemy powoli zaczynać. I tak na samym wstępie, co to właściwie jest nanotechnologia? Ponieważ mamy ten zlepek słów nano, czyli coś bardzo małego, czyli coś zasadniczo nano, coś na poziomie o tak odrobinkę większe od atomu, bo możemy sobie wziąć, prawda, z fizyki i przyjąć, że rozmiar atomu wodoru to jest kilkanaście pikometrów, rozmiar plutonu, czyli atomu dość dużego, to jest bodajże 147 pikometrów, no i wchodzimy w tę część nano i z drugiej strony mamy technologię, czyli mamy pewne zdobycze technologiczne, także pytanie, jakbyśmy mogli w krótkich trzech, czterech zdaniach powiedzieć, na czym ta cała nanotechnologia polega, gdzie nanotechnologia się zaczyna?
1: No tak, nanotechnologia jest nauką, która zajmuje się właśnie zjawiskami, które dzieją się w skali nano. I jak mała ta skala nano jest? Może na początek wyobraźmy sobie takie porównanie. Dajmy na to, że Polska ma metr szerokości. Wtedy jeden nanometr będzie miał wielkość ziarenka piasku. Także możemy sobie wyobrazić, ile ziarenek piasku potrzeba ułożyć w rzędzie, aby utworzyć średnicę Polski. Tyle to jest nano.
0: Tutaj jeszcze się spotkałem z dość ciekawym porównaniem, mianowicie, że z porównaniem do wielkości włosa. Czyli jeżeli sobie weźmiemy naszego włosa i pomnożymy jego wielkość razy 100 tysięcy, wychodzi nam takiej średniej klasy dom. Natomiast jeżeli ten włos byśmy 100 tysięcy razy zmniejszyli, to wtedy będziemy mieli nanorurkę, czyli jedną taką strukturę nanotechnologii, prawda?
1: Prawda, zgadza się. Działając jeszcze na innych porównaniach, tym razem do atomów, jako że nanotechnologia to jest działanie już prawie że na atomach, jeden nanometr odpowiada długości średnicy 10 atomów wodoru albo 5 atomów krzemu. Czyli widać, że już jest bardzo bliskie skali atomowej.
0: Dobrze, tutaj przede wszystkim pierwsze pytanie, które się nasuwa w kwestii nanotechnologii, jest to, że nanotechnologia powoduje układanie tych atomów tak, jak nam się żywnie podoba. Przypomina mi się tutaj taka scena z lekcji fizyki, z lekcji ze szkoły podstawowej, gdzie fizyczka narysowała nam na tablicy różne stany skupienia. Mianowicie narysowała najpierw gaz, że tutaj cząsteczki czy atomy są bardzo, bardzo rzadko i one biegają bardzo szybko, kompletnie, kompletnie losowo, w kompletnie szaleńczy, prawda, sposób. Później pokazała

0: odsiecz, gdzie te cząsteczki były już nieco gęściej, gdzie one ruszały się dużo wolniej, dużo spokojniej. No i na samym końcu pokazała ciało stałe, ale okazuje się, że jednak w tym ciele stałym, mimo że te cząsteczki lub atomy są dość gęsto upakowane, to one cały czas się ruszają. No i tutaj moje pierwsze pytanie, takie prywatne pytanie ode mnie. W jaki sposób udało się zapanować nad tymi atomami tak, żeby wam one nie uciekały?
1: Nie uciekały, to znaczy, żeby z danych na przykład nanocząstek one nie rozpadały się, czy coś w tym rodzaju?
0: Z lekcji fizyki wiemy, że ruch cząsteczek jest zjawiskiem naturalnym. I musicie tutaj wykorzystać z takiego mojego małego researchu, który poczyniłem przed audycją, jakieś studnie kwantowe, czy tego typu technologie, żeby zatrzymać je w miejscu. Tutaj przychodzi mi do głowy przede wszystkim doświadczenie firmy IBM, gdzie zaprojektowano przy użyciu właśnie atomów logo IBM właśnie w nanoskali i utrzymano to w jednej konstrukcji, tak, że to się zwyczajnie ze względu na energetykę tych cząstek nie rozpadło.
1: Znaczy to jest tak, materiały, które są w skali nano, wszystko w przyrodzie dąży do zmniejszania swojej energii, dlatego takie przedmioty w skali nano, one bardzo chcą się połączyć z innymi, żeby stać się większe, żeby zmniejszyć swoją energię, ponieważ cząstki w skali nano mają bardzo wysoką energię ze względu na swoje rozmiary, o czym powiem później. A co do ich stabilizowania, to używane są w zależności od materiału, czy to różne chemiczne zapobieganie ich łączeniu się, czy to różne właściwości praktycznie już kwantowe tutaj mają miejsce. Mhm.
0: Tutaj jeszcze warto wspomnieć o samych fundamentach nanotechnologii, która sięga lat 50. XX wieku, gdzie Richard Feynman wygłosił wykład There's plenty of room at the bottom, czyli tam na dole jest mnóstwo miejsca. Rozpoczynając od wyobrażenia, co trzeba zrobić, żeby zmieścić 24-tomową encyklopedię Britannicę na łebku od szpilki, przedstawił koncepcję miniaturyzacji oraz możliwości tkwiące w wykorzystaniu technologii mogącej operować na poziomie nanometrowym, na poziomie właśnie tych ułożenia cząsteczek, i jednocześnie też ustalił dwie nagrody zwane nagrodami Feynmana. Kolejno za wykonanie silnika mieszczącego się na sześcianie oboku nie większym niż 1,64 cala. Ta nagroda została zdobyta dość szybko, ponieważ Feynman, z tego co mi wiadomo, odrobinkę niedocenił ówczesnych możliwości miniaturyzacji, ale też z drugiej strony za zmniejszenie strony książki do rozmiaru w skali 1 do 25 tysięcy, czyli po prostu sobie bierzecie kartkę, pomniejszacie ją 25 tysięcy razy, także ta kartka jest widoczna tylko i wyłącznie pod mikroskopem elektronowym. Natomiast jeszcze o metodach oglądania tej skali nanometrowej sobie szerzej za chwilkę powiemy. Później w latach 80. i 90. XX wieku doszło do gwałtownego rozwoju tychże technologii. Czyli wykonanie tego napisu IBM, o którym przed chwilą mówiłem, odkrycie pewnych właściwości, ale o tym do tego będziemy powoli podchodzili. Jakbyś mógł tak w kilku słowach powoli opowiedzieć historię, w jaki sposób dochodziliśmy do tego, że jesteśmy w stanie zapanować nad tymi strukturami?
1: To nie do końca nawet można powiedzieć, że było rozpoczęcie panowania tymi strukturami, raczej odkrycie, że my już czasem nawet nad nimi panujemy. Są z historii nawet już różne pokazane rzeczy, że już kiedyś ludzie nie wiedząc nawet o tym, używali już nanotechnologii typu w mieczach z Damaszku, odkryto, które były w roku około 1100 robione. Odkryto w nich nanorurki na przykład, które nie wiadomo nawet do końca jak były wytwarzane. Albo też jest taki słynny puchar Lakirgusa z IV wieku, który jest pokryty cząstkami złota i srebra i on odbija światło w różny sposób. Jeśli świecimy na niego z zewnątrz, świeci na zielono, jeśli od wewnątrz, na czerwono. Natomiast współcześnie to jest na pewno kwestia tej miniaturyzacji postępującej, która już w obecnych czasach dochodzi już siłą rzeczy do skali nanometrycznej. Cóż to mogę powiedzieć?
0: No może przejdźmy do tych konkretnych odkryć nanocząstek, w jaki sposób one działają, w jaki sposób odkryto ich właściwości, w jaki sposób, że tak powiem, to wszystko się zaczynało, bo tutaj mówisz o, tutaj też do grafenu jeszcze przejdziemy, bo grafen jest tutaj oczywiście osobną całą historią. Wielu ludzi wręcz kojarzy nanotechnologię z grafenem, natomiast tutaj też warto zaznaczyć, że taka pierwotna metoda uzyskiwania grafenu odbywała się w ten sposób, że przyklejaliśmy taśmę klejącą do węgla i po oderwaniu otrzymywaliśmy struktury grafenowe. Ale do grafenu powoli będziemy dochodzili, natomiast nanocząstki to nie jest tylko grafen, prawda?
1: Zgadza się jak najbardziej. Schodząc do nanoskali, pierwszą taką jakby podstawową rzeczą są nanocząstki. Tylko żeby wyjaśnić ich działanie, najpierw opowiem o tym, co się dzieje w skali nano. Mhm. Otóż, jak się okazuje, materiały, które mają które są w tak małej skali, prawie że atomowej, one mają zupełnie odmienne właściwości zazwyczaj niż normalne w skali makroskopowej. Na przykład złoto, które jest normalnie obojętne i z niczym nie reaguje, w skali nano bardzo aktywnie reaguje chociażby z dwutlenkiem węgla czy z innymi materiałami. Jest to spowodowane głównie tym, że ma tutaj znaczenie energia powierzchniowa. Cząstki w skali nano są złożone powiedzmy z kilku atomów i prawie że wszystkie te atomy są na powierzchni tej cząstki. Przez to jest ona bardzo reaktywna. Natomiast kiedy mamy na przykład powiedzmy sztabkę złota, to tam atomy, które są na powierzchni tej sztabki, to jest maleńki ułamek procenta tylko. Dlatego to dlatego jest chemicznie obojętna, natomiast w nanoskali to ma ogromny wpływ na to i właściwości takich nanocząstek mogą być kompletnie inne, typu temperatura topnienia jest kilkaset stopni mniejsza niż normalnego materiału.
0: A dlaczego tak się dzieje?
1: Wynika to
0: z fizyki kwantowej, prawda?
1: Tak, to już właśnie zazwyczaj wynika z fizyki kwantowej. To już zależy dla konkretnego materiału i wszędzie będzie inaczej, ale kiedy działamy w tak małej skali, to już mają znaczenie głównie efekty kwantowe i dlatego też to jest tak ciekawe rolować właściwości takich nanocząstek ze względu na to, że one będą już bardzo konkretnie działały. Ich rozmiar powoduje już bardzo dokładne oddziaływania.
0: Mhm. Bo tutaj mając do czynienia ze sztabką złota, która jest położona w jakimś układzie, typu, no nie wiem, nawet jeżeli taką sztabkę złota trzymamy w dłoni, to wtedy ona ma z jednej strony właśnie dostęp do powietrza, ale kiedy przyjrzymy się tej skali nano, tej skali na poziomie odrobinkę większej niż atom, tak, czy kilka atomów, to wtedy możemy rozpatrywać każdą cząstkę, każdy ten atom złota jako osobny byt, tak?
1: No nie, jako tak. Tak, każdy atom będzie reagować tak jakby osobno, a w normalnej makroskali to tak jakby rozłoży się na całość i to nie będzie miało w ogóle wpływu.
0: Czyli de facto tutaj mówimy nawet tak sobie wyobrażam, powiedzmy taki dywan złożony z atomów srebra, rozłożony natomiast w postaci, nie wiem, jakiegoś polimeru, jeszcze do omówienia polimerów sobie przejdziemy, natomiast jakaś taka struktura, która jest również o nanoskopowej grubości, także te atomy złota między sobą nie będą reagowały, wobec czego będą przejawiały w tej skali zupełnie inne właściwości, jak rozumiem, tak?
1: To znaczy, kiedy będą rozłożone na powierzchni, czy na polimerze?
0: Na powierzchni. Do polimerów jeszcze przejdziemy.
1: To będzie bardzo podobne do nanocząstek. Znaczy, nanocząstki generalnie z definicji mają przynajmniej jeden wymiar mniejszy od 100 nanometrów, więc taka powierzchnia, która będzie pokryta tak nanowarstwą złota, będzie tak samo działała.
0: Mhm. Dobrze, czyli może szerzej o nanocząstkach, już nie skupiając się wyłącznie na złocie, w jaki sposób działają, jakie ich jest takie pierwotne zastosowanie, takie pierwsze zastosowanie, które zauważono w tychże cząstkach.
1: Takie najpopularniejsze chyba zastosowanie, które widzimy już na co dzień prawie, że to są nanocząstki srebra, które są stosowane w dezodorantach albo w ubraniach, które są też pokrywane nanocząstkami złota, które są bakteriobójcze. Tak samo też nanocząstki złota. Dzieje się tak dlatego, że ze względu na ich mały rozmiar one przenikają przez ściany komórkowe i mogą bezpośrednio w komórkach, na komórki oddziaływać. Z założenia miało to oddziaływać tylko na komórki bakteryjne, ale nie do końca tak jest i to bezpieczeństwo tych nanocząstek srebra w tych dezodorantach jeszcze nie jest do końca wyjaśnione.
0: No, rodzi to pewną kontrowersję, nawet od czasu do czasu pojawiają się opinie, że używanie tych typowych dezodorantów wpływa na przykładowo powszechność raka piersi, natomiast to nie jest ani udowodnione, ani nieudowodnione, jak rozumiem.
1: Dokładnie się nie zagłębiałem już, w jakim to jest teraz stanie, ale czy ja wiem, czy na raka. Musiałby to... Wszystko zależy od stopnia użycia oczywiście. Używając dezodorantu powiedzmy na co dzień, to nie powinno nam w niczym zaszkodzić.
0: Mhm. Dobrze, a oprócz atomów, czy nanotechnologia też ma zastosowanie w cząsteczkach, w jakichś bardziej złożonych strukturach?
1: Jak najbardziej. No tak jak już były wcześniej wspomniany grafen. Mamy też podobne do grafenu, ale jest to jednak inna rzecz, nanorurki i fullereny, czyli tak jakby piłki z węgla. No i mamy też różne struktury polimerowe, czyli złożone z wielu powtarzających się powiedzmy cząsteczek, które też mają swoje szczególne właściwości, ale to myślę, że później o tym jeszcze powiemy.
0: Mhm. Dobrze, czyli zasadniczo możemy tutaj postawić pewną kropkę przy tym, że nanocząstki to zarówno skupienie się na pewnych strukturach atomów i ich odpowiednim ułożeniu. Tutaj jeszcze, ale to później będę miał dość, można powiedzieć, dość ciekawe pytanie, ale nie tak wiem.
1: Jeszcze... Mhm. Jeszcze co do nanocząstek, to są różne też ciekawe efekty jeszcze związane z nimi. Kiedy mamy na przykład nanocząstki złota, takie powiedzmy kuliste, tak złożone z tych kilkunastu atomów, czy nawet też innych materiałów, one mają taką właściwość, że są krótsze od fali świetlnej. Przez co, kiedy one odbijają światło, to zmieniają kolor tego światła. Teraz ten kolor, który odbijają, to zależy od padającej fali świetlnej, ale też od ich wielkości. I na przykład świecąc światłem widzialnym na takie nanocząstki widzimy na przykład kolor pomarańczowy, a świecąc światłem ultrafioletowym widzimy już kolor, powiedzmy, zielony czy
0: Czyli to w pewien sposób, nie wiem, tutaj to ma zastosowanie w konstrukcji, nie wiem, ekranów, telefonów, naszych telefonów komórkowych na przykład?
1: Znaczy nie, to nie jest akurat to zastosowanie raczej. Nie jestem pewien, czy to ma jakieś dodatkowe zastosowanie, więc to jest takie ciekawa właściwość do pokazania właściwie naocznie, że widać, że te naocząstki tak jakby są tam. Właściwie tyle.
0: Dobrze, to może przejdźmy do grafenu, który, znaczy tak, grafen, który jest bardzo kojarzony przede wszystkim z odkryciem polskich naukowców i który bardzo często w nanotechnologii jest uznawany za niejako kwintesencję nanotechnologii, czy też jedyną znajomą przez ludzi, nie wiem, zastosowaniem nanotechnologii. O grafenie bardzo dużo się mówiło, bardzo dużo mówiło się w mediach mainstreamowych. Mógłbyś może to szerzej opisać, czym jest grafen?
1: Więc tak, grafen jest praktycznie samym węglem. Tylko to jest, jego wygląd jest taki, że to jest tak jakby, można go porównać do ściany ula. Są to takie sześciokąty połączone ze sobą, które tworzą tak jakby siatkę. Taka warstwa grafenu jest przez to grubości jednego atomu, więc ma dość silne oddziaływania różnego rodzaju. Przede wszystkim w takim grafenie jest mnóstwo latających elektronów, czyli można powiedzieć przewodników prądu, i jest wrażliwy na najmniejsze zmiany, czy to prądu, czy różnych innych oddziaływań.
0: To jeżeli jest tak wrażliwy, to w jaki sposób udało się go okiełznać?
1: Co do produkcji grafenu, to dość długie były badania i przez jakiś czas grafen był najdroższym materiałem na Ziemi. Nawet mam wypisane, że kosztował kiedyś 100 milionów dolarów za centymetr kwadratowy. No ale w końcu udało się go okiełznać. Kiedyś, tak jak mówiłeś, wytwarzano go za pomocą tak jakby odklejanego taśmą od warstwy grafitu, ponieważ grafit zawiera w sobie właśnie grafen, tylko że połączony tak jakby w wiele warstw. Ale była to metoda wytwarzania bardzo trudna, czasochłonna i bardzo droga. Natomiast powstają nowe metody, nawet ostatnio w 2015 roku, co ciekawe, właśnie Politechnika Łódzka odkryła nowatorski sposób produkcji tego grafenu. Dokładnie za bardzo nie powiem, jaki to jest sposób, ponieważ to już jest skomplikowana chemia, ale powoli ten grafen zaczyna być produkowany na coraz większą skalę i myślę, że za parę lat już mógłby może zacząć wchodzić do powszechnego użytku.
0: A zastosowanie takiego grafenu, ponieważ wiemy, że jest to oparte na węglowych strukturach, natomiast sam, tak nawet potocznie, wiem, że mówiłeś, że w skali mikroskopowej, w skali nano są to zupełnie inne właściwości, jednakże jeżeli sobie weźmiemy taki zwykły śląski węgiel, to jest to stosunkowo krucha struktura. I taka, że tak powiem, no mało ciekawa, taka wrzucić do pieca, no i co z tym więcej zrobić, tak? Także co ciekawego jest w grafenie właśnie na tej nanoatomowej skali?
1: Czy to jest, jakby to powiedzieć, w chemii generalnie węgiel jest używany, tak jak wiadomo, do prawie że wszystkiego, tak w całej chemii organicznej podstawą jest węgiel. I taki właśnie pierścień sześciokątny z węgla ma mnóstwo już możliwości. To jest zupełnie co innego już niż, prawda, zwykły węgiel z kopalni. To jest węgiel połączony odpowiednimi wiązaniami ze sobą. a cała taka sieć właśnie z tych sześciokątów, no to jest już, to są zupełnie inne już oddziaływania i działa on na przykład jako warstwa przewodząca, chociażby do telefonów dodatkowych może on działać i będzie reagował właśnie dokładnie na wszelkie zmiany, będzie przewodzić każde najmniejsze bodźce, prawda?
0: Mhm, wszelkiego rodzaju oddziaływania. Mhm. Tutaj kojarzy mi się pewna ewolucja ekranów dotykowych, o których mówisz, czyli na początku mieliśmy ekrany oparte na takiej, można powiedzieć, siateczce, gdzie mieliśmy tak mniej więcej co pół centymetra czujnik i w zależności od tego, który czujnik bardziej złapał, na tej podstawie określaliśmy punkt, w którym został ekran dotknięty. Później pojawiły się ekrany, jeżeli dobrze pamiętam, pojemnościowe, nie wiem, popraw mnie, jeżeli się mylę, które pozwalały nam na dotyk, na przedstawienie w sposób cyfrowy dotyku naszych palców, jak również siły nacisku w formie cyfrowej, ale wielopunktowej, także to już się odrobinkę bardziej broniło. Co tutaj grafen wprowadza nam nowego?
1: Przede wszystkim grafen jest elastyczny. Można z niego zrobić właśnie elastyczne ekrany. Jeśli zastosujemy go w telefonie komórkowym, to taki ekran już się nie stłucze. On będzie właśnie elastyczny, giętki. Może być nawet taki grafen, po prostu cały taki arkusz, powiedzmy, który będzie podstawą do telewizora. Możemy go po prostu zwinąć, na przykład zabrać do parku, gdzie rozwiniemy sobie telewizor, z drugiego zwoju na przykład rozwiniemy baterię słoneczną, też bazującą na grafenie i w ten sposób będziemy mogli sobie oglądać przenośne radio, przenośne telewizję.
0: Czyli
1: z takich rulonów.
0: Czyli struktura grafenowa pozwala, ma też zastosowanie w fotowoltaice, tak?
1: No tak, tak. Co do tych ekranów dotykowych, znaczy czy tych właśnie telewizorów, inną jeszcze właśnie obecnie nowatorską metodą, powiedzmy, wyświetlaczy są też OLEDy, już w niektórych komórkach stosowane, prawda? To są organiczne LEDy. Normalnie jak kojarzymy żarówkę LEDową, tak jak są na przykład w komputerach czy gdzieś, one są takie jakby kopułki, prawda? Mhm. Tam w środku są wypełnione gazem. Natomiast organiczne LEDy, one nie potrzebują żadnych specjalnych warunków. One mogą być na przykład nadrukowane na folię albo właśnie na grafę. I w ten sposób będzie utworzony na przykład taki telewizor czy wyświetlacz.
0: Mhm, i to chyba odpowiada na pytanie, które pojawiło się na czacie, czyli co ta przezroczystość nam daje, czyli de facto daje nam pewną materię, na którą możemy użyć jako strukturę, która będzie w jakiś sposób spójna, która będzie w jakiś sposób stabilna. Właśnie dała się nałożyć na ten rulon. Tutaj jeszcze technologicznie zauważę, że nowy, ostatnio pojawił się Samsung Galaxy S8, podobno killer wśród Androidów. Jeszcze nie miałem okazji go przetestować, jeszcze nie miałem go w swoich rękach, ale pierwsze recenzje, z którymi się spotkałem, były bardzo pozytywne. To, co warto na nim zauważyć, to jest pewne takie zagięcie ekranu, ponieważ w Samsungu Galaxy S7 też mieliśmy na krawędzi takie lekkie zagięcie ekranu, ale można było zauważyć, że jeżeli dojechaliśmy palcem do krawędzi tego ekranu, to w momencie, kiedy ten ekran stracił tą swoją płaskość, to wtedy te bodźce dotykowe przestały być odczytywane w tej uprzedniej technologii. Nie wiem do końca, jaka ona była, natomiast były liczne testy i pokazy, że ten ekran troszkę się świecił właśnie po tych krawędziach, natomiast on nie był responsywny. I jak rozumiem, jest całkiem możliwe, że w tym nowym Samsungu właśnie zastosowano tę technologię tylko po to, żeby zakrzywić nasz ekran, żebyśmy nie byli uwiązani do tego, żeby ten nasz ekran był jak najbardziej idealnie płaski, tylko żeby właśnie spowodować, dać sobie pewną swobodę w zarówno z jednej strony jakości tego wyświetlania, czyli po prostu nałożenia tego, nie wiem, czy na sferę nawet, tak? Wyobraźmy sobie jakąś interaktywną mapę Ziemi, interaktywną mapę pogodową, czyli nakładamy nasz ekran na kulę i mamy informację, nie wiem, nawet z Google Maps czy z czegokolwiek, po prostu na jakąś strukturę sferyczną. A z drugiej strony właśnie przy użyciu telefonów komórkowych, że już nie jesteśmy skazani na to, że krawędzie naszego ekranu nagle stają się kompletnie nieresponsywne.
1: Mhm. Jak najbardziej. A z takich jeszcze zupełnie innych zastosowań grafenu, ma on jeszcze taką właściwość, że nie przepuszcza gazów i większości innych związków, ale całkowicie przepuszcza wodę. Można go użyć na przykład do oczyszczania wody morskiej z soli i przetwarzania jej na wodę pitną.
0: O, no to, to jest coś, o czym nawet powiem szczerze, nie słyszałem. Natomiast to by wymagało stworzenia odpowiednio dużego arkusza. Nie wiem, czy to jest właściwe słowo, ale potocznie sobie przyjmijmy arkusza tego grafenu, tak żeby położyć to jako filtr takiej wody. I nie wiem, czy tutaj nie dokonam pewnego nadużycia, ale taka woda morska, jeżeli sobie położymy rurę z wody morskiej, jakąś pompę położymy z drugiej strony, żeby zasysała tę wodę, ta woda to przepuści tylko i wyłącznie czyste H2O?
1: Dokładnie już informacji nie mam, ale prawdopodobnie tak. No, ewentualnie jeszcze inne związki, które też przepuszcza, o których już nie wiem. Ale prawdopodobnie niemalże czystą wodę.
0: Czyli zasadniczo miałoby to też zastosowanie do takich typowych bardziej w oczyszczalniach filtrów, gdzie mamy do czynienia z różnego rodzaju mikroorganizmami i tak dalej. No mikroorganizmy oczywiście są w dużo większej skali, tak? Gdzie taka bakteria jest tysiące razy większa niż ta struktura grafenu. Tutaj przypomnę strukturę grafenu. Tutaj to, co mówiłeś, ten heksagonalny, ten sześcienny kształt, można troszkę przyrównać do struktury plastra miodu.
1: No tak, jak najbardziej. Taki to ma kształt właśnie.
0: Tutaj Atomusiak na czacie zaznacza, może chloru z kranu by nie przepuszczało. Czy cząsteczka chloru jest większa niż ta struktura grafenu?
1: Znaczy, to nie jest do końca związane z wielkością cząsteczki, bo na przykład cząsteczka helu, znaczy właściwie atom helu, tak, który jest jednoatomowym gazem, też nie przejdzie przez grafen. A woda jest o wiele większą cząsteczką i przechodzi. Dokładnie nie wiem właśnie, od czego to zależy. Ale ma właśnie ze swoich źródeł, że ma grafen taką właściwość.
0: No okej, okay. Natomiast tutaj... Takim głównym hamulcowym do niedawna były koszty otrzymywania grafenu, co zostało mniej więcej z rok, półtora roku temu, również przez Polaków, że tak powiem, ogarnięte i została wynaleziona metoda otrzymywania grafenu w naprawdę tani sposób.
1: Tak, no może jeszcze nie jest bardzo tani, ale na pewno już do wykorzystania na masową skalę.
0: Okej, okay. Czy znasz jakieś zastosowania komercyjne grafenu już w tym momencie? Czy to jest na razie tylko i wyłącznie w chemicznych laboratoriach dużych korporacji?
1: Znaczy na pewno jest to powoli wprowadzane do tych właśnie różnych ekranów, do telefonów komórkowych. Dokładnie jeszcze nie wiem w jakiej skali. Ale myślę, że to jest już kwestia paru lat, jak większość ekranów już będzie wprowadzany właśnie z tej technologii.
0: Okej, okay, czyli zasadniczo jest ta technologia bardzo, bardzo rozwojowa, która, że tak powiem, jest jest mimo wszystko jeszcze ciągle w laboratoriach, tylko i wyłącznie dlatego, że no w sumie grafen to jest ile ostatnich lat? 2, 3, 4? Kiedy był Nobel za grafen? Nie wiem, nie jestem pewien.
1: To już akurat też nie wiem. Na pewno był odkryty wcześniej, ale jego badania są, to jest właśnie ostatnich parę lat.
0: Okej, okay, dobra, to zrobimy sobie może chwilkę przerwy muzycznej w międzyczasie i za chwilkę przejdziemy do dalszego ciągu rozmowy na temat nanotechnologii. Ja tylko przypomnę, audycja jest w pełni interaktywna, jesteśmy na żywo, Skype, Nocne Radio, jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania do naszego gościa, zapraszam, Skype, Nocne Radio, czat Nocnego Radia lub czat na YouTube. A tymczasem w ramach przerwy muzycznej może coś z wokaloidów dzisiaj. A tymczasem wracamy na antenę. Przerwa techniczna dzisiaj w temacie nanotechnologia. Temat, o który prosiliście, temat, którego oczekiwaliście. Także zapraszam do zadawania pytań. Skype, Nocne Radio. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie do naszego dzisiejszego gościa, którym jest Szymon Breś z Politechniki Łódzkiej, zapraszam do kontaktu. Również możecie zadawać pytania na czacie Nocnego Radia oraz na czacie skype'owym dzisiejszej audycji. A my powoli posuwamy się dalej w dzisiejszym scenariusze audycji, mianowicie ponieważ zanim wynaleziono grafen, pojawiło się coś takiego jak fullereny. Jak również nanorurki, o których opowiadałem na samym początku naszej audycji, gdzie mówiłem o pewnej skali porównania, że ta nanorurka jest 100 tysięcy razy, moi drodzy, 100 tysięcy razy mniejsza niż nasz włos, który teoretycznie powiększony 100 tysięcy razy byłby wielkości średniego domu. I ci ludzie, ci współcześni chemicy są w stanie utrzymać materię o tak małej skali w ryzach, a dzisiaj się dowiemy, co mają, co im się udaje uzyskać dzięki temu. Grafen mamy już omówiony, jeżeli jeszcze jakieś pytanie się pojawi, naprawdę zapraszam do dzwonienia. Natomiast przechodzimy do fullerenów i nanorurek.
1: Mm-hmm. No to tak, fullereny to są, można powiedzieć, takie piłki z węgla. Najpopularniejszy jest tak zwany fulleren C60, czyli złożony z 60 atomów węgla. On ma wielkość tam chyba z około 2 nanometrów. Fullereny można zastosować na przykład ze względu na ich właśnie pustą przestrzeń w środku, na jakieś nośniki, czy to leków, czy różnych innych substancji. Generalnie one zazwyczaj nie są dość mocno reaktywne.
0: Jest to można powiedzieć, nie wiem, jakaś tylko forma, w której wrzucamy coś innego, tak jak mówiłeś, nawiązałeś do transmisji, do przekazywania leków.
1: Znaczy nie tylko do tego, no, można w pewnym procesie syntezy zamknąć coś w środku, ale służy też czasem do różnych innych związków chemicznych, jako podłączenie go do jakiegoś związku, czy takich różnych działań.
0: Czyli tutaj może bym szerzej chciał rozwinąć kwestię tego, w jaki sposób fullereny pomagają nam w medycynie?
1: Znaczy w jaki sposób one działają?
0: Tak? No tak.
1: Czy jeśli zamkniemy w takim fullerenie związek, który normalnie może się wydostać na zewnątrz poprzez między wiązaniami węgla, to projektujemy taki fulleren, zazwyczaj z różnymi jeszcze podstawnikami gdzieś na powierzchni tej piłki, które będą odpowiednio reagować w danych warunkach. Na przykład będą reagować na konkretną temperaturę, typu wprowadzamy taki, taki lek do organizmu i w pobliżu, powiedzmy, komórek rakowych czy innych zarażonych jakichś komórek, powiedzmy, jest temperatura o kilka dziesiątych stopnia większa. I on wtedy zaczyna wypuszczać ten lek, ten związek, który ma zawarty w sobie.
0: No to jest aż tak dokładne?
1: To może być aż tak dokładne. Bardziej tu może jeszcze w kwestii późniejszych struktur. Nie wiem, czy grafen jest aż tak... znaczy, czy fluoren jest też na tyle... Można go modyfikować, ale prawdopodobnie tak. Tak samo można go modyfikować pod względem pH, czyli kwasowości, poziomu kwasowości, gdzie na przykład też będzie... pH większe o jakieś 0,1 czy podobnie i też wtedy będzie wypuszczać lek w danym konkretnym miejscu.
0: Czyli przykładowo, jeżeli byśmy mieli zastosowanie takie, że wykrylibyśmy, że pewne organy w naszym organizmie mają, bo się odrobinkę będą różniły temperaturą w zależności od pracy, którą wykonują, od ich zastosowania, skonstruowanie, właśnie, czy jest możliwe skonstruowanie takiego fullerenu, który, czy może inaczej, czy można tę taką piłkę, o której mówiłeś, ten taki, no nie wiem, taką strukturę, która by wprowadziła, która właśnie się uaktywni i czy fullereny, tak, bo to jest pewna grupa, jak rozumiem, czy możemy te fullereny sobie w pewien sposób dowolnie konstruować, tak, żeby jeden fulleren zadziałał, nie wiem, na przykład na trzustkę, a drugi na wątrobę, w domyśle oczywiście w jednej temperaturze, w drugiej temperaturze.
1: Czy prawdopodobnie tak, chociaż to byłyby już po prostu dwa oddzielne, prawda, związki już z innymi tymi grupami podstawionymi, które będą osobno reagować. Prawdopodobnie mogłoby to się udać.
0: Mhm. No dobrze, czyli fullereny, czyli struktury, czyli po prostu taka piłeczka, która jest złożona z tych, no sobie wyobraźmy właśnie, fullereny również są oparte na węglu?
1: Tak, w całości jest to węgiel.
0: Tak, czyli taka węglowa kuleczka, w której coś siedzi i w zależności od tego, w jaki sposób ten fulleren skonstruujemy, wtedy on się uaktywni w danych warunkach. A nanorurki?
1: Nanorurki. One tak samo są, tylko i wyłącznie z węgla. Można powiedzieć, że to jest ten grafen, ten plaster miodu, zwinięty w rurkę. Ma to też szereg różnych właściwości. Może być używany praktycznie jako takie na przykład przewodzące kable ze względu na ich kształt. Rurki też mają właściwości wzmacniające różne materiały. Tak jak właśnie wspominałem, te produkowane kiedyś ostrza, które miały w sobie nanorurki, one były właśnie bardzo mocne, o wiele mocniejsze od reszty, od normalnie produkowanych ostrzy. Jeszcze, no one też wprowadzone do materiału, bo zwykle właśnie się je używa właśnie w różnych, czy to stopach, czy w różnych materiałach się wprowadza. Zmieniają właściwości typu giętkość, typu różne właściwości chemiczne i fizyczne, jak przyjmowanie wody czy nieprzyjmowanie.
0: No okej, czyli co zyskujemy na takiej strukturze nanorurki, ponieważ wiemy, że jeżeli chodzi o fullereny, jeżeli chodzi o te piłeczki, no to wtedy intuicyjnie możemy sobie wyjaśnić, że w tej kulistej strukturze możemy coś zamknąć i coś będzie się w niej trzymało, dopóki ta kulista struktura fullerenu się nie rozpadnie. A jeżeli weźmiemy sobie taki cylinder, taki walec, można powiedzieć, tudzież nanorurkę, co dzięki niej możemy osiągnąć?
1: Co możemy osiągnąć? One praktycznie też mogą być stosowane jako nośniki różnych substancji. Tak samo można w nich zamykać zamykać czy to lek, czy coś innego. Tak to z innych właściwości nanorurek to do końca jeszcze nie orientuję. Mhm.
0: To może będziemy powoli przechodzili do tego, w jaki sposób otrzymywać takie struktury, bo to mi troszkę tak... Dobra, zabrzmi to naprawdę dziwnie, ale to mi troszkę przypomina takie wypasanie owiec, dosłownie, że masz pewną gromadę atomów, tak, i musisz je zapędzić w taką strukturę albo nanorurki, albo musisz je połączyć w taką kulkę, albo je nałożyć na grafen. Słuchaj, jakbyś mógł rozwinąć tę kwestię, w jaki sposób współczesna technologia pozwala na to, żeby zwyczajnie stworzyć te struktury, które, no słuchajcie, to jest, no weźmy nawet taką nanorurkę, to jest coś, co ma grubość jednego atomu i zawijamy jeszcze to w walec, słuchaj, to nie wiem, ja tu się otwieram na ciebie, słuchajcie.
1: Czy w kwestii samych nanorurek jedną z metod ich otrzymywania jest wytworzenie łuku elektrycznego, czyli takiej powiedzmy iskry, która cały czas działa i działamy nią na grafit. To powoduje takie efekty, że właśnie z tego grafitu budują się nanorurki. Dokładnie nie znam tego mechanizmu, ale jest to jedna z metod otrzymywania właśnie. Co do fullerenów, to w sumie nie wiem. Jak tak teraz się zastanowiłem, to rzeczywiście ciekawe by to było. Musiałem się przyjrzeć, bo tego akurat nie wiem. W ogóle nanostruktur. Jeśli mamy na przykład do syntezowania nanocząstki w formie po prostu kuleczek, to się odbywa w taki sposób, że dla przykładu nanocząstki złota mamy związek, który zawiera w sobie złoto. To nie jest tak jakby pływające w wodzie złoto rozdrobnione, tylko to jest powiedzmy sól zrobiona z tego złota. Dodajemy do niej drugiej substancji, która powoduje wytrącenie się tego złota, tylko że w normalnych warunkach to złoto zaczęłoby się gromadzić w takie duże, coraz większe kuleczki, prawda? Zaczęłoby aglomerować. Mhm. Natomiast robi się to w taki sposób, że ogranicza się ich rozrost. Zatrzymuje się je w danym momencie, na przykład jak ma kilkadziesiąt nanometrów i one już dalej ze sobą nie oddziałują, nie łączą się dalej, nie przyjmują więcej cząsteczek złota do siebie.
0: Czyli wracając do tej analogii sztabki złota, jeżeli mamy taką sztabkę złota, no to ona będzie, że tak powiem, trzymać się w kupie, tak? I nanotechnologia pozwala nam na powstrzymanie tego procesu, tak żeby, jak właśnie z tą taśmą klejącą i grafenem, żeby i węglem, żeby oderwać bardzo, bardzo wąską strukturę grafenu, to tutaj mamy też do czynienia z oderwaniem, zapobiegnięciem tego, żeby to złoto trzymało się w kupie, tak? Żeby ono zachowało tę cieniutką warstwę w skali nano, tak?
1: Znaczy tak, to są generalnie dwie główne sposoby, jakby metody generowania nanocząstek. Jest metoda top-down i bottom-up, czyli bottom-up to jest to, co mówiłem, czyli z poziomu tak jakby zerowego budujemy nanocząstkę. Natomiast top-down z dużego, powiedzmy, no właśnie z tej sztabki, czy tam z jakiejś ilości tego złota, ją rozdrabniamy, czy działamy na nią chemicznie i ona staje się coraz mniejsza. To są jakby dwie drogi do uzyskiwania nanostruktur.
0: Mhm. Czyli rozszerzając to, czyli mając taką sztabkę, no dobra, no nie wiem, kostkę węgla, dosłownie, ukradłem ojcu kostkę węgla z piwnicy. rozumiem, że na tej z tego mogę uzyskać takie nanotechnologiczne struktury, tak?
1: Nie.
0: Już miałem nadzieję.
1: Nie. Sam węgiel właśnie w postaci, jak to się mówi, chemii nieutlenionej, czyli sam węgiel niepowiązany ze sobą, on potrzebuje bardzo długiego szeregu reakcji, żeby doprowadzić go do innych związków, czy bardziej skomplikowanych struktur. Chociażby biorąc, powiedzmy, alkohol etylowy, bardzo dobrze znany, już z niego prędzej będzie można, powiedzmy, uzyskać jakieś nanostruktury.
0: A to z wódki da się zrobić?
1: Znaczy nie. To też jest nadal bardzo długi ciąg reakcji, ale to już jest prościej niż samego węgla, który trzeba wyprażyć, są bodajże w 1000 stopni i tak dalej.
0: A właśnie, tak swoją drogą, dlaczego tak bardzo się skupiamy w nanotechnologii na węglu? Co jest w nim takiego fajnego?
1: Nie tylko na węglu. Jeśli mówimy o grafenie, o tych nanorurkach, o fullerenie, to rzeczywiście jest to węgiel, ale nanotechnologia opiera się też na wielu innych aspektach. No, chociażby te nanocząstki złota, srebra, prawda, to jest co innego już. Generalnie różne, najróżniejsze metale też w nanoskali można stosować, albo jeśli mamy jakiś, powiedzmy, metal, on jest zazwyczaj zrobiony w tej skali mikroskopowej, on jest stworzony z ziaren. Im mniejsze są te ziarna, tym różniejsze ma on właściwości. Zazwyczaj jest bardziej, im mniejsze te ziarna są, tym on jest mocniejszy, bardziej wytrzymały, mają różne właściwości inne temperaturowe. Jeśli właśnie mamy tam nanoziarna, to można w ten sposób tworzyć bardzo silne materiały.
0: Okej, okay, czyli nie tylko węgiel, chociaż nie wiem, czy może w węglu jest coś, co ułatwia konstrukcję tych struktur?
1: Znaczy, no przede wszystkim węgiel jest całą podstawą chemii organicznej i węgiel ma, powiedzmy, zwykłe właściwości, można powiedzieć, na tle innych pierwiastków. I akurat węgiel, ze względu na swoją budowę, tak jakby już atomową, jest w stanie tworzyć właśnie takie struktury, typu ten grafen, które będą miały właśnie takie właściwości. No to już jest faktycznie chemiczne właściwości bezpośrednie już. Mhm.
0: Ale przechodząc jeszcze do tych struktur niezwiązanych z węglem, może wprowadźmy i wytłumacz proszę, czym są polimery. Bo polimery jest to coś, co znamy. Jest to właśnie, kurczę, to jest słowo, które lubię, bo to jest słowo, które wszyscy znają, które mają jakieś wyobrażenie, co to jest polimer, a tak naprawdę mało kto wie, czym tak naprawdę polimer jest, tak? Także wiemy, że polimerem jest teflon, wiemy, że te polimery mają zastosowanie, nie wiem, w farbach polimerowych i tak dalej. Co to jest tak właściwie polimer?
1: No i tak, polimery no w większości właśnie bazują też na węglu. Jest to w głównej mierze są to łańcuchy węglowe, czyli połączone ze sobą po kolei atomy węgla, które mają różne podstawniki, czy to podstawowy wodór, który jest tak jakby
0: podstawniki węgla, związku. Czyli?
1: Węgiel zazwyczaj tworzy cztery wiązania. Te cztery wiązania zawsze muszą być czymś uzupełnione. Kiedy mam taki łańcuch węglowy, to dwa wiązania są uzupełnione przez sąsiednie węgle. Natomiast dwa pozostałe to właśnie najróżniejsze, które możemy dodawać w zależności od polimeru. Podstawowe jest to, powiedzmy, wodór dla takich podstawowych związków organicznych. A to może być wszystko, nawet praktycznie fulleren. No i polimery to są taką określoną długość, zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy tych cząstek węglowych. No i są praktycznie tak podstawą współczesnego świata. Te łańcuchy węglowe są ze względu na swoją długość, one dość mocno się plączą, przez co tak zapętlają się razem z pozostałymi tymi łańcuchami i tworzą zazwyczaj dość silne materiały, tak jak choćby zwykła folia. Ona jest dość podatna na rozciąganie, prawda? Mhm. Dopóki właśnie te splątane łańcuchy się nie rozerwą.
0: Może tak. Przy audycji z Jackiem Kuchmistrzem rozmawialiśmy sobie szerzej o teflonie, o tym, że jeżeli ta struktura teflonowa na tej naszej biednej patelni zostanie rozerwana, no to wtedy już jest, że tak powiem, po ptokach. No i wtedy jest pozamiatane i wtedy praktycznie te związki, które są w tym teflonie, no nie wiem, będą nam wnikać do żarcia i tak dalej. Na bok to na chwilę odrobinkę, ale tak. Czyli mamy te struktury, ale wyjaśnij troszkę szerzej, na czym polega to splątanie.
1: Splątanie? No to jest po prostu... Jak weźmiemy, powiedzmy, kilka nitek i zaczniemy je ze sobą mieszać, to one się, prawda, poplątają. Będzie ciężko je już tak jakby prosto rozplątać. No. To są głównie oddziaływania właśnie fizyczne i chemiczne między poszczególnymi łańcuchami.
0: Czyli mając tę strukturę, która ma, powiedzmy, tam kilkanaście tych atomów węgla, i zaczniemy w jakiś sposób z nią oddziaływać, czy to temperaturą, czy to oddziaływaniami mechanicznymi, które też swoją energię w ten układ włożą, ta struktura zostaje rozerwana i wtedy dzieje się coś...
1: Nie.
0: Nie to?
1: Same łańcuchy polimerowe raczej nie ulegają rozerwaniu. Ze względu na to, że to są bardzo silne wiązania i do ich rozerwania potrzeba dużego nakładu energii. Znaczy, mając na myśli rozerwanie się tych łańcuchów, mam na myśli, że one się tak jakby rozplączą wtedy, prawda? Mhm.
0: Czyli te struktury, które pomiędzy poszczególnymi cząsteczkami danego polimeru, dajmy na to teflonu, są rozerwane między sobą, ponieważ żeby to złożyć w jedną całość, tak jak powiedzmy układamy sobie puzzle z różnych kawałków, no to ciężko jest nam złamać puzzla na pół, ale bardzo łatwo nam wyjąć kawałek puzzla.
1: No tak, tak. To działa na takiej zasadzie. Dodatkowo polimery jeszcze są też, zazwyczaj reagują ze sobą, mogą być w jakiś sposób usieciowane, czyli będą nie dość, że te łańcuchy są długie i splątane ze sobą, to one będą jeszcze ze sobą właściwie połączone. Wtedy są to jeszcze mocniejsze polimery i tak dalej. Polimer to jest ogromna gałąź chemii i tutaj można o wszystkim mówić.
0: Okej, ale przechodząc dalej do naszych tematów. Gwiazdy, szczotki polimerowe.
1: Tak, to jest też rodzaj nanostruktur. One są bardzo podobne do siebie. Generalnie gwiazda polimerowa to tak, jak można sobie wyobrazić właśnie gwiazdę. Jest to pewne centrum, do którego jest przyłączana dana ilość łańcuchów polimerowych. Z kolei szczotki mogą być też w różnym wymiarze, w sensie jednowymiarowe, dwuwymiarowe i trójwymiarowe. Jednowymiarowe to jest jakiś łańcuch polimerowy, do którego są przyłączone po bokach kolejne łańcuchy polimerowe, więc to jest tak jakby taka pojedyncza szczoteczka, pojedyncza jakby włókna szczoteczki.
0: Jakbyś mógł to porównać do jakiejś makroskali.
1: Właśnie. Ciężko mi porównać. Bardziej strukturę 2D byłoby łatwiej porównać, a taką jednowymiarową, czy ja wiem. Jest po prostu tak jakby nitka z przywiązanymi do niej kolejnymi nitkami, można powiedzieć.
0: Kojarzy mi się tutaj taka struktura, nie wiem, czy kiedyś widzieliście, takiego czołgu.

0: W tych szczotkach, tak jak już wcześniej mówiłem o tych polimerach, te łańcuchy się plątają ze sobą. One tworzą właśnie taki kłębek. I w tym kłębku możemy umieścić znowu jakieś substancje, podobnie do właśnie tych fullerenów. Możemy to umieścić, czy to jakiś lek, czy podobną substancję. I ono będzie spoczywało w tych splątanych łańcuchach polimerowych. I znowu będzie mogło reagować właśnie na konkretną temperaturę, czy kwasowość, czy odpowiednie związki. I wtedy będą te łańcuchy się rozplątywać i uwalniać lek.
1: Czyli to siedzi związane tak. Z tymi strukturami zawiązanymi na tej szczotce, czy kiedy ta szczotka się rozpadnie, ten lek zostanie uwolniony, czy w jaki sposób się to odbywa?
0: Znaczy zachodzą odpowiednie reakcje z tymi łańcuchami polimerowymi. Znaczy może się zmienić jakby lekko ich właściwość, przez co staną się czy to bardziej elastyczne, czy to będą inaczej reagować na przykład w wodzie i zmieni się przez to ich struktura.
1: No okej. Czyli tak, gwiazdy, szczotki polimerowe, czy mamy jeszcze jakieś struktury, które występują w zasięgu w spektrum, nie wiem, w spektrum polimerów, ponieważ w takim spektrum się teraz obracamy.
0: Co do polimerów jeszcze? Znaczy jest jeszcze zastosowanie w żelach.
1: Aerożele, słuchajcie, to jest jeden z moich ulubionych tematów, słuchajcie. Wyobraźcie sobie, że macie do czynienia z takim aerożelem, czyli czymś, czyli blokiem, który jest materialny, który jest widzialny, który de facto jest lżejszy od powietrza, bo jest, można powiedzieć, rzadszy, ale to dalej pozostaje ciałem stałym.
0: No w aerożelach to się za bardzo nie orientuje, jak to działa.
1: Okej, ale w samych żelach, bo żele jest to można powiedzieć specyficzny stan skupienia. Może nawet nie stan skupienia, trochę nadużycie z mojej strony, ale żele są czymś, z czym mamy do czynienia na co dzień. Powiedzmy, nie wiem, w takiej codziennej chemii domowej, tak?
0: No pewnie, no. Znaczy normalne żele, one mają po prostu konkretne, jak to powiedzieć, właściwości. Czasem to są to ze względu na polimery zawarte w środku, czasem jakieś konkretne właściwości danego materiału, ale może tak, dając na przykładzie tak zwanego hydrożelu, jest to taki żel, który może absorbować w siebie wodę. Jest to też polimer, znaczy sieć polimerowa, która działa w ten sposób, że ona jest hydrofilowa, czyli przyjmuje wodę. I jak ona tej wody nabiera, te sieci polimerowe zaczynają się coraz bardziej rozciągać, rozplątywać, aż do konkretnej postaci. I mogą zazwyczaj co najmniej 20-krotność twojej masy wchłonąć w siebie i będzie wyglądała tak, jakby trwała struktura.
1: Okej, a jakie jest zastosowanie tych hydrożeli, bo kojarzę je z, wiesz co, nawet nie wiem, science fiction? Czy coś takiego? Nie wiem. Ale zasadniczo chciałbym cię zapytać o zastosowanie hydrożeli.
0: Hydrożele można na przykład użyć, co już zresztą robiłem w ramach swojego tam projektu naukowego, jako podstawę pod rośliny. Tak jakby. Jest to już nawet do kupienia w sklepach, takie kuleczki, które zalewamy wodą, one nabierają tej wody właśnie i w to można posadzić rośliny, ona jest cały czas nawadniona.

0: Oprócz tego też hydrożele mogą być stosowane na, jako opatrunki. Można takie hydrożele wprowadzić nie tylko wodę, ale też na przykład wody z jakimiś konkretnymi związkami leczącymi czy łagodzącymi. I taki plaster żelu można po prostu nakleić na ranę, na przykład czy na oparzenie, i on sobie będzie przyczepiony i będzie nam leczyć rany.
1: Czyli zasadniczo produkcja leków i kosmetyków, wykorzystywanie tego, że dana substancja, która będzie utrzymywana w hydrożelu, nie będzie dostępna od ręki dla organizmu, tylko przez jakiś czas tam się będzie wchłaniać i tak dalej, tak?
0: No tak, tak. Takie jest założenie, że to będzie po prostu cały czas przekazywać te związki, tak, tę wodę. Będzie działać, prawda, lepiej niż plaster nawet. Mhm.
1: No dobra. To w międzyczasie uciekniemy jeszcze na czacie. Zaznaczają to jakaś hydrozagadka. Krzemionka koloidalna. Okej. Okay. Jeszcze pojawiło się pytanie, jaki jest wzór chemiczny na szczotkę polimerową. Tutaj nie mówimy o konkretnym wzorze chemicznym, ponieważ jest to pewna struktura cząsteczek. Tak? Nie ma czegoś takiego jak wzór chemiczny na szczotkę polimerową.
0: Można podać wzory na polimery, z których ona jest zrobiona, prawda? Bo polimery to jest powtarzająca się pewna cząstka i jeśli zapisuję, że jest po prostu ta cząstka razy jakaś ilość, zazwyczaj N. W przypadku takiej szczotki można po prostu rozpisać, co jest z niej złożone.
1: No tak, ale to jest ileś tych cząstek, tak, które są odpowiednio między sobą w pewnych strukturach ułożone.
0: No tak.
1: Okej, to w międzyczasie jeszcze sobie uciekniemy na jedną przerwę, moi drodzy. I za chwilkę dowiemy się, w jaki sposób zajrzeć do tych struktur, o których dzisiaj mówimy w temacie nanotechnologia. Moi drodzy, prosiliście o ten temat. Zapraszam was do zadawania pytań, zapraszam was do dzwonienia, Skype, Nocne Radio. A my się za chwilkę usłyszymy. A w międzyczasie wracamy do wokaloidów.

0: A my tymczasem wracamy na antenę. Przerwa techniczna, nocne radio. Dzisiaj rozmawiamy o nanotechnologii z gościem. I powoli przechodzimy do kolejnych wątków, które mieliśmy dzisiaj poruszyć, mianowicie w jaki sposób, bo mówimy tutaj o naprawdę mikroskopowej skali, w jaki sposób możemy je zobaczyć?
1: No właśnie, oprócz tego, co możemy zobaczyć, tych efektów jakby nanocząstek, typu te zmiany koloru, tak jak mówiłem wcześniej, są takie urządzenia, które pozwalają nam zobaczyć nawet prawie, że już pojedyncze atomy. I nawet nie są to tylko mikroskopy typu elektronowe, typu tunelowa mikroskopia i tak dalej. Jest dość popularny taki mikroskop AFM, czyli mikroskop sił atomowych. I on działa w ten sposób, że kładziemy jakąś płaską próbkę do niego, a on jeździ po tej próbce taką blaszką ze szpikulcem, który jest ostry prawie że do jednego atomu, czy tam do kilku atomów. I na podstawie tego, jak on jeździ, tak jak się, czy to odbija od tej powierzchni, czy jaka jest siła tarcia między tym ostrzem a powierzchnią, on nam daje obraz tej nanostruktury.
0: No tak, generalnie takie, wiesz, takie zmacanie nanostruktury pozwoli nam na odtworzenie właśnie, czy to jest bardziej taka optyczna forma pokazania, czy to jest bardziej cyfrowe przybliżenie?
1: Znaczy, to jest obraz wygenerowany przez komputer. Na podstawie tego właśnie, jak to ostrze się zachowuje po tej powierzchni, on generuje obraz, więc to nie jest zupełnie metoda optyczna. Tylko to jest właśnie takie zmacanie tej powierzchni.
0: Okej, ale tutaj następuje bezpośrednia reakcja między wierzchołkiem tej, nie wiem, głowicy tego AFM-u, tego mikroskopu, czy tu to jest bardziej na, nie wiem, na jakichś oddziaływaniach na odległość?
1: No właśnie, tutaj są różne sposoby pomiaru przez ten mikroskop. Może być albo tak jak mówiłem, że on jeździ tym tipem po powierzchni i bada, jak silne jest tarcie w danym miejscu. On się odpowiednio odchyla przez to i tak dalej. Może też działać w taki sposób, że on tak jakby delikatnie uderza cały czas w powierzchnię. To powoduje właśnie w zależności od tego, co on bada, różne odbicia, czy to mocniejsze, czy to słabsze. Na podstawie tego też może analizować powierzchnię. No i może też jeździć nad próbką i badać oddziaływania właśnie między jakby tak zwane atomowe długie, znaczy międzyatomowe długie. I też jest to przyciąganie tego typu bardziej, czy odpychanie. Na podstawie tego jest generowany też nasz obraz.
0: No okej, a taki typowy mikroskop elektronowy?
1: No jak najbardziej też może służyć do badania tych nanostruktur. Przy czym to już nie jest też właśnie w skali atomowej, to jest powiedzmy prawie, że atomowa. Żeby uzyskać też taki właśnie obraz, tym razem optyczny, tych nanostruktur, stosowane są jeszcze inne mikroskopy, typu tam tunelowy mikroskop, tylko nie pamiętam nazwy. Tunelowy mikroskop elektronowy chyba. Który no to jest skomplikowane działanie. Dokładnie już go nawet nie znam. Ale daje takie jakby niewyraźne obrazy tych właśnie atomów w strukturze.
0: Okej, to może przejdźmy do takiego szerszego podsumowania, bo wiesz, w pierwszym momencie, kiedy zapowiedziałem audycję na temat nanotechnologii, to pierwsze, o czym mi powiedziano, o, będziemy mówili o nanorobotach. Także jakbyśmy mogli teraz sobie popuścić odrobinkę wodze wyobraźni i zadać sobie pytanie, co jest możliwe, co jest niemożliwe. w kwestii nanotechnologii, a też co jest możliwe w kwestii najbliższych 20-30 lat badań, rozwoju. Ale mamy telefon gościa, tylko sobie go pozwolę dodać.

0: Także zanim przejdziemy do science fiction, pojawił się nam na Skype'ie Byte Eater, znany z audycji kontestacji i enklawy. Witam cię, Bajcie. Halo, halo? Czy jesteśmy obaj na... Bajcie, odbierz rozmowę Skype, którą do ciebie wysłałem. No dobrze, to może w międzyczasie kontynuując to science fiction. Co jest w naszym zasięgu?
1: O czym właśnie mówimy, bo same, prawda, różne tematy science fiction mogą odnosić się do czegokolwiek. A tak jak wspomniałeś, te nanoroboty, tak? Te czasem zwane nanity. Takie struktury na pewno nie zostały jeszcze za bardzo wynalezione. Wiem, że nad jakimiś podobnymi są jakieś badania, ale na pewno nie będą to takie robociki, które sobie może wyobrażamy, że będą to malutkie robociki, które będą miały rączki, nóżki i będą mogły czy to budować różne rzeczy, czy to działać gdzieś w organizmie z jakimiś chorobami. Aż w nanoskali nie jest już możliwe raczej uzyskanie takich no dość zaawansowanych struktur. Zwyczaj to jest właśnie dosyć pośrednio, tak jak to już było z tymi fullerenami, z tymi innymi strukturami, które nie mają, prawda, kształtu robocików, można powiedzieć, a działają, powiedzmy, wybiórczo właśnie w dany sposób, który potrzebujemy. A co do właściwie robocików, to jest też jeden taki ciekawy przykład właściwie, że zbudowano samochodzik stworzony w całości z jednej cząsteczki. Miał on koła z fullerenu właśnie, które się kręciły na wiązaniu i można było nim sterować poprzez bodajże różne zmiany elektromagnetyczne albo no nie pamiętam dokładnie. A jakoś udawało się nie jeździć do przodu i do tyłu. Więc w jakimś stopniu jest to możliwe, ale na pewno nie.
0: No jest to pewna pieśń przeszłości, tak tutaj science fiction dużo nam mówiło na ten temat, tak? Mówiło o nanitach. Przypomina mi się Stargate, gdzie była wręcz pewna cywilizacja małych nanitów, które miały wgrany jeden program, namnażać się i jednocześnie potrafiło tworzyć struktury na podstawie tych mikrostruktur, ale właśnie to były mikrostruktury, a nie nanostruktury, tak, bo pamiętajmy, jeżeli mówimy o skali nano, mówimy tutaj o czymś, co zawiera atom lub kilka małych atomów, tak?
1: No, nie do końca też. Nanotechnologia tak jakby zajmuje się rozmiarami do 100 nanometrów. No. To będzie już powiedzmy kilkaset atomów spokojnie, ale to jest nadal mało.
0: Na czacie pytałem, co z Byte Eaterem. Byte Eater jeszcze próbuje tutaj, z jakichś dziwnych powodów nie udało się go dołączyć do konferencji, ale za chwilkę się spróbuję podłączyć z telefonu. Jeszcze w międzyczasie jedno takie pytanie dotyczące takich bardziej science fiction zastosowań nanotechnologii, mianowicie pancerz. To jest coś, co jest po prostu topową teorią spiskową w kategorii nanotechnologii, ponieważ bardzo się mówi o tym, że nanotechnologia pozwala nam na zbudowanie taki grafen, na zbudowanie struktury niesamowicie odpornej na jakieś uszkodzenia, na jakieś, nie wiem, zniszczenia i tak dalej. Pytanie, czy możemy stworzyć taki... Nie wiem, wiesz co tutaj mi się kojarzy? Jeszcze taki jeden przypadek dla pływaków, strój dla pływaka, który jest zbudowany na podstawie łusek rekina, dzięki czemu ta woda ma mniejszy, dużo mniejszy opór.
1: To znaczy co do tego pancerza z grafenu, no to tak, istotnie grafen jest bardzo, bardzo wytrzymałym materiałem. Praktycznie jeśli mamy jednolitą strukturę tego grafenu, tak, ten dany arkusz, to rozrywając go będziemy rozrywać wiązania międzyatomowe, więc to jest potrzebna bardzo duża siła do rozrywania takiego powiedzmy no, pancerza. Ale czy uda się aż tak właśnie w takim stopniu, żeby to był pancerz powiedzmy służący jako obrona, ochrona przed kulami? To nie jestem tego pewien. Ale w sumie robiąc kilka warstw grafenu, całkiem możliwe.
0: Okej, okay, a w międzyczasie do nas dozwonił się Bajtiter.
2: Witam Cię Potrzebo, witam też gościa i słuchaczy. Czy mnie słychać tym razem?
0: Słychać doskonale, wszystko jest w porządku.
2: To ja chciałbym takie pytanie zadać, bo ta nanotechnologia to generalnie są rzeczy drogie, wymagające drogiej aparatury, no drogich też różnych substancji, tak, i technologii, które no nie wszędzie, nie w każdej firmie, czy nie na każdej uczelni, nie w każdej placówce badawczej są dostępne. No i w związku z tym mam pytanie, jak to jest z tym w Polsce? Czy Polska jest... no, ma szansę być jakimś pionierem tutaj światowym ze względu na jakieś światłe umysły, które w Polsce właśnie pracują, pomimo tego, że no nie jest takim krajem z czołówki, gdzie się ładuje mnóstwo pieniędzy na właśnie nowoczesne laboratoria jak Stany Zjednoczone, czy Japonia, czy choćby zachodnia Europa.
1: No, jak najbardziej Polska może mieć bardzo duży wpływ na właśnie to, co było wspominane, że na Politechnice Łódzkiej odkryto ten łatwy sposób wytwarzania grafenu. To na tym właśnie grafenie Polska może zyskać bardzo duże znaczenie w skali światowej. Politechnika od razu oczywiście wykupiła te patenty na ten sposób wytwarzania grafenu i to przyniesie bardzo duży wkład w technologię na pewno.
0: Ja tutaj się może wtrącę, bo mówiło się głośno o tym, że te patenty zostały gdzieś sprzedane, że te inwestycje zostały przekazane gdzieś za granicę i że tak naprawdę Polska na tym nie do końca skorzysta, ponieważ zostało to zwyczajnie wykorzystane gdzieś poza krajem. Możesz temu jakoś potwierdzić albo zaprzeczyć?
1: A to rzeczywiście, to o tym nie słyszałem, że to było gdzieś oddane. To nie jestem pewien, ale na pewno w Polsce jest sporo ośrodków badawczych nad nanotechnologią, głównie nad grafenem właśnie i są do tego możliwości, więc tutaj rozwój jest jak najbardziej prawdopodobny.
2: No właśnie, bo mowa była zarówno już w tym odcinku, jak sobie tak momentami go włączałem, jak też w mojej audycji o tym, że IBM-owi udało się ten napis zrobić. IBM z kolei też Polacy, no w Polsce jest wiele takich rzeczy, że niby się coś odkrywa, światłe umysły coś wymyślają, a potem niewiele z tego jest tak naprawdę tutaj na miejscu i to zarówno w sferze akademickiej, jak i przemysłowej. No podobna była historia skandaliczna wręcz niebieskiego lasera na przykład. No i w związku z tym taki ktoś w Polsce na przykład spośród być może słuchaczy, którzy teraz słuchają, kto się interesuje tego typu rzeczami i chciałby swoją przyszłość związać być może właśnie z nanotechnologią, z grafenem, czy z jakąś inną działką właśnie w ramach nanotechnologii, to czy ma w Polsce czego szukać, czy powinien się raczej nastawiać na to, żeby wyjechać właśnie do innego kraju i czy to w IBM-ie, czy w jakiejś innej firmie, czy w placówce badawczej, czy może w jakimś startupie mniejszym się zahaczyć?
1: Czy w Polsce są całkiem możliwości ku temu, ku nanotechnologii? No choćby na mojej Politechnice Łódzkiej można robić całkiem dużo i może nie tyle trzeba wyjeżdżać do innych krajów, co można chociażby będąc w Polsce i tak współpracować z innymi firmami właśnie ogólnoświatowymi. Jest możliwy jak najbardziej rozwój będąc w Polsce.
2: Okej, okay, to zanim zejdę z anteny, to cię poproszę, jakby ci do końca audycji jeszcze wpadły do głowy jeszcze jakieś właśnie możliwe wskazówki, gdy chodzi o to, jakie są perspektywy właśnie tutaj w Polsce dla Polaków, czy też dla jakichś ludzi być może z zagranicy, bo tak naprawdę to się dopiero wtedy pokazuje potencjał, kiedy to z innych krajów przyjeżdżają do ciebie robić tutaj coś, bo jest taki dynamiczny rozwój. Jakbyś takie rzeczy, no rozumiem, że tak wywołany w tym momencie niekoniecznie je wymienisz tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ale jakby ci jeszcze coś przyszło do głowy, no to cię zostawiam z tym pytaniem i dzięki i pozdrawiam.
0: Okej, dzięki ci, Bajtiterze. Dobrze, słuchaj, także może troszkę rozwiniemy ten temat. Jeżeli nie wiem, przede wszystkim dla kogo jest nanotechnologia, kto nawet, wiesz, nawet będąc ze swoim wykształceniem i tak dalej, kto mógłby pójść w tym kierunku? Po pierwsze kto, a po drugie gdzie?
1: Tak, nanotechnologia to jest właśnie głównie chemia w połączeniu z fizyką. Więc to jest bardzo ścisły kierunek. Cóż by tu powiedzieć? No.
0: Może tak, może z drugiej strony, czy będąc takim fizykiem, który zdał magisterkę 10 lat temu, czy będąc chemikiem, który zdał magisterkę 10 lat temu, czy jest on w stanie się w jakiś sposób zaangażować w nanotechnologię, żeby kontynuować swój rozwój zawodowy w tymże kierunku i czy on powinien bardziej szukać swojego dalszego rozwoju zawodowego na uniwersytetach i politechnikach, czy bardziej powinien pójść w stronę prywatnych inwestycji?
1: Czy ja wiem?
0: Może tak po sobie, bo wiem, że masz w swoim portfolio, w swojej karierze pewne wręcz panele, które wygłaszałeś, można powiedzieć konferencje, w których brałeś udział. Czy one były bardziej finansowane, czy one były bardziej organizowane przez uczelnie, czy były z kolei organizowane przez prywatne jakieś ośrodki badawcze?
1: Znaczy są różnego rodzaju konferencje. Te konferencje, w których brałem udział, to są typowo uczelniane konferencje. Powiedzmy, no, typowo tak dla studentów, doktorantów. Są też jak najbardziej organizowane konferencje przez różne firmy. Czy ja wiem?
0: Nie, na spokojnie, może inaczej, może, bo będąc w tym kole akademickim, masz do czynienia jako student, masz do czynienia również z doktorantami, tak? I czy widzisz,
1: jestem,
0: żeby...
1: Przepraszam.
0: Bo będąc w swoim kole naukowym, masz do czynienia zarówno z doktorantami, tak? I czy widzisz, tak. Że oni są w jakiś sposób, nie wiem, bardziej dotowani, czy oni mają jakieś granty z, nie wiem, z jakichś korporacji?
1: Znaczy to jest tak, że firmy różne często współpracują z Politechniką i to działa na zasadzie, że wysyłają daną próbkę, czy to do zbadania, czy do zbadania, jakie mają właściwości, czy też zlecają właśnie wytworzenie jakiegoś materiału, jakiegoś konkretnego badania. No i to jest oczywiście jak najbardziej przez nich opłacane. Sami doktoranci też rzeczywiście są opłacani przez Politechnikę. Tak.
0: Czyli te granty de facto nie ma takiego rozgraniczenia, że tutaj jest to albo wyłącznie sponsorowane przez Politechnikę, czy to jest wyłącznie sponsorowane przez zewnętrzne firmy, natomiast na pewno zewnętrzne firmy w jakiś sposób próbują zaangażować studentów, którzy są bardziej, można powiedzieć, zaangażowani w rozwój technologii. Chcą je wyciągać, że tak powiem, zrobić taki pas startowy do wystrzelenia w karierę.
1: Tak, najbardziej jest to też, też praktykowane. Są coraz to nowsze wymyślane różne badania, różne systemy, które są opracowywane w Politechnice. Służą one, no, między innymi do, prawda, napisania pracy dyplomowej, ale też w przypadku na przykład właśnie znalezienia tego sposobu wytwarzania grafenu, to może być, okazać się bardzo, prawda, mocnym startem w świat.
0: Rozumiem, dobra. To myślę, że będziemy powoli się chylili ku końcowi w dzisiejszej audycji. Także jakbyś zechciał, tak nie wiem, jakąś taką klamrą spiąć całą historię, o której dzisiaj mówiliśmy. I opowiedzieć, nie wiem, tak w dwóch, trzech słowach, nanotechnologia. Czym jest dzisiaj, już to wiemy. Dzisiaj to sobie wyjaśniliśmy w dzisiejszej audycji. Ale czym będzie jutro?
1: Nanotechnologia jest przede wszystkim tym postępem miniaturyzacji, który cały czas postępuje na świecie. Przede wszystkim myślę, że będzie to właśnie zastosowanie w elektronice, w coraz mniejszych układach i coraz bardziej wydajnych, bo niektóre struktury też wykazują nadprzewodnictwo, czyli brak oporu przewodzenia prądu. Myślę, że coraz więcej różnych sfer, czy to nauki, czy właśnie różnych codziennych rzeczy będzie tak jakby współpracować z nanotechnologią. Tak jak z tymi telewizorami, które będą możliwe do zwijania, czy z tą medycyną, z różnymi inteligentnymi lekami. Tak więc nanotechnologia jeszcze się dopiero rozwija, ale już myślę, że wkrótce będzie mieć bardzo ogromne znaczenie dla całego świata.
0: No dobra, i myślę, że w tym miejscu postawimy pewną kropkę. Przypomnijmy, że to była audycja, która była przede wszystkim oczekiwana przez społeczność Nocnego Radia. Dzięki Ci wielkie za to, że zechciałeś do nas dołączyć i trzymaj się, do usłyszenia, cześć.
1: Dziękuję, cześć.

0: Dobry wieczór wszystkim, krawiec przy mikrofonie, luźne gadki. Obiecałem, że się zjawię dzisiaj, no to się zjawiam. Przynajmniej na trochę. Od razu mówię, że gdyby były jakieś problemy techniczne, gdyby znowu się coś wieszało. Niestety, akurat zbiegły się różne problemy techniczne z moją siecią. Z ogólnym kiepskim działaniem serwisu YouTube, który też czasami działa jakby chciał, a nie mógł, albo jak krew z nosa to wszystko po prostu działa. Działa jak krew z nosa, ale głupio powiedziałem. Na screenie widać Nowy Jork. New York, New York. A co myśleliście, że to, co to jest? Już to jest Wrocław? Dla porównania, mam tu gdzieś obraz, gdzie ja mam ten Poltegor. Bo no, moglibyśmy tak pozazdrościć. Tyle wieżowców dookoła. Tyle wieżowców w całym mieście. No proszę, zniknęło. A nie, jest. Ale nie pokażę wam Poltegoru, bo już go nie ma. Został zburzony we Wrocławiu. Tylko Sky Tower, o proszę. Co, my nie mamy wieżowca? Mamy. Mamy. Co, my nie mamy? My gorsi. Pokażę wam, jak ten budynek wygląda z pewnej ciekawej perspektywy. O, zobaczcie, to jest Sky Tower widziane z oddali. I czy to wam się może z czymś kojarzy? Napiszcie na czacie. O, jest Are Lampson, Yamamoto, Jacek, cześć, cześć, i Tomu też szybciutko się zjawił. No i powiedzcie mi, czy to wam się z czymś kojarzy, to Sky Tower? No ja nie wiem, coś mi to przypomina, ale nie wiem co, cholera jasna. Z czymś mi się to kojarzy. Takie wielkie, imponujące. No, dobra. Nie będę mówił, z czym mi się to kojarzy, bo jest przed 23. Ale myślę, że wygląd tego obiektu jest nieprzypadkowy, bo o to tu chodziło trochę, żeby pokazać, że my mamy większego właśnie i że też potrafimy zaimponować, prawda, nie? Co, my nie mamy wieżowców? Ale ciekawe jest to, jak Sky Tower wyglądało jeszcze zanim się stało Sky Towerem. O, to wyglądało tak. Nazywało się to Poltegor. I to był najwyższy budynek we Wrocławiu. No już opowiadałem wam, że pracowałem na najwyższym piętrze, nie? To znaczy, to nie było najwyższe piętro, to było przedostatnie piętro, bo piętro wyżej kręcili Świat według kiepskich wtedy. Przynajmniej robiono tam efekty specjalne. Nad nami mieściła się firma, w której właśnie, no, na pewno dokręcano część scen do serialu Świat według kiepskich. Zresztą kiedyś spotkałem w windzie tą Mariolkę, nie? Też się już chwaliłem. Słyszałem, że ktoś tam wyskoczył, że no, pewnie było to atrakcyjne miejsce dla samobójców. Można by tak reklamować, nie? Atrakcyjne miejsce dla samobójców. No i ktoś tam po prostu wyskoczył. W Poltegorze odbywały się też ciekawe zawody, ponieważ były to zawody w bieganiu po schodach na najwyższe piętro. Ale zajebiście wysoko, pisze Krzy. Jaki Nowy Jork, takie WTC. Można by tak, takie dwa Poltegory faktycznie zrobić obok siebie. No, a dzisiaj przyznacie chyba, że w ogóle wygląda wszystko dookoła bardziej jakoś imponująco, nie? Im dawniejsze czasy w Polsce, tym wszystko bardziej takie bure, szare, jesienne. Jednak reklamy, co by o nich nie mówić, reklamy są często świetlne, jakieś banery świecące, ładnie wygląda miasto, kiedy jest rozświetlone. Gdybyśmy się cofnęli w czasie do okresu, kiedy jeszcze dopiero wprowadzano na przykład oświetlenie gazowe na ulicach, jako nowość taką, no to moglibyśmy też zobaczyć bardzo mroczne, w ogóle takie miasto trochę jak z jakichś ilustracji współczesnych do gier fantazy, takie mroczne miasto, gdzie tylko gdzieniegdzie palą się jakieś pochodnie, lampki oliwne. To mógłby być ciekawy widok. No, ale widzicie, tutaj wszystko fajnie rozświetlone, no ładnie przygotowane zdjęcie też. Oczywiście z tej perspektywy, gdzie Poltegor niekoniecznie przypomina wielkiego kutasa. Witam alkoholiku. Nie piję. Co, dzisiaj sobie jedno piwko sączę. Dzisiaj sobie jedno piwko sączę i to jest żywiec APA. APA, łapa, papa. Premium. Intensywnie chmielowe. No i całkiem przyzwoite. Wcześniej jeszcze wypiłem sobie monsterka jabłkowego. Nowy smak znalazłem. Lubię jabłkowe smaki, więc... No... nie wiem, czy to jest Gumball? Flavored? To jest Gumball? Gumball dzisiaj prowadził streama z Cyberpunka. Grał na żywo. I muszę powiedzieć, że no, czuć, że chłopak ma doświadczenie w gadaniu do ludzi. Duży luz, fajnie, z przyjemnością oglądałem sobie, nawet parę razy się śmiałem, było wesoło. Gumball sobie giercował. Jedyne, do czego mógłbym mieć zastrzeżenia, to znaczy zastrzeżenia, bardziej takie życzenia, że wolałbym po prostu polską wersję dubbingową, nie? Usłyszelibyśmy bardziej swojski stream z głosami polskich aktorów. No ale Gumball tam nie załadował, akurat woli grać po angielsku, no to już ciężko wymagać, żeby sobie tam doinstalowywał nagle. No, Sky Tower to dzisiaj to właściwie tam jest dużo mieszkań, nie? Ludzie tam mieszkania wynajmują, też taka galeria handlowa, no. No, ciekawe, ale dzisiaj to już jakby, nie wiem, na mnie jakoś to nie robi już wielkiego wrażenia, jakoś tak nic nie robi na mnie wrażenia. Chyba cierpię na taką dolegliwość, że być może jestem pozbawiony emocji. Dołączył Jacek do naszego grona nocno-radiowego. Witam, o zdrowie pytam. Mam na myśli to, że przyłączył się tutaj na Skype'ie, więc być może zadzwoni. Widzę tu Wielka Brytania, także emigracja. No, spory odsetek słuchaczy nocnego radyjka to są ludzie na obczyźnie. Całkiem spory odsetek. Około połowy, powiem wam. I to się zwiększało z czasem. Kiedyś pamiętam, że Polonia stanowiła małą część, tak mi się wydaje. No dzisiaj to, patrząc na statystyki, to prawie połowa. Tak więc okazuje się, że radio to jest takie medium, którego chętnie słuchają ludzie, którzy są gdzieś na emigracji. No bo może po prostu mają ochotę usłyszeć głos rodaka, a na przykład mają takie... Nie mają na co dzień takiej możliwości za bardzo, a chcieliby sobie pogadać z kimś po polsku, na przykład posłuchać polskiego języka, dowiedzieć się, co tam w Polsce. No, w Polsce to tak, że zdewastowano pomnik Lecha Kaczyńskiego. Wiecie w ogóle, ile jest pomników Lecha Kaczyńskiego w Polsce? Starałem się to sprawdzić. Na pewno jest w Warszawie, na pewno jest w Radomiu. W Radomiu jest z panią Marią. Kaszczor. Co? Ups. Coś tu rozłączyło. Halo?
1: Halo, poczekaj, wiesz co, tylko zmienię sobie odsłuch na słuchaweczki, dobra?
0: Nie ma problemu. To Jacek sobie tam ustawiam, a ja patrzę, gdzie są jeszcze pomniki Kaczyńskiego. Nowy Sącz, no to takie popiersie o, bardziej.
1: Jestem.
0: No, ktoś napisał w komentarzach pod tym artykułem o zdewastowaniu pomnika Lecha Kaczyńskiego, że przyjdzie czas na zdejmowanie lesiów. Tak jak był niszczony pomnik Dzierżyńskiego i ludzie szczali na gruzy. Cześć Jacku, witam, pierwszy raz chyba dzwonisz do radyjka.
1: Tak, witam serdecznie. Powiem ci, ciekawą drogą dotarłem do was.
0: O, jaką?
1: Tak, bo zaczęło się, że zacząłem słuchać kontestacji. Na kontestacji zacząłem słuchać Leniucha, jako podcast profesora Leniucha. Później wszedł z podcastem Bez montażu, bez cenzury. No i tak przesłuchałem dwa odcinki i dostałem się na tego jego telegrama. I jestem na tym telegramie już, no, dobry rok. Będzie, chyba. On założył go jakoś w styczniu. No i tak gadał o tym nocnym radiu, że to i tamto. Myślę, a zacznę. I se słucham offline. I no, stwierdziłem, że dobra, no, weekend jest. To mogę zadzwonić na żywo, bo normalnie w tygodniu nie mogę, bo jestem w robocie.
0: A, no to fajnie.
1: Pracuję sobie na popołudnie. No tak jak powiedziałeś, no Wielka Brytania. Na razie dwa miasta. Na dziś, na stan obecny. Byłem na południu sobie 2,5 roku w Southampton, tam skąd wypłynął se Titanic. I teraz jestem w Mansfield, koło Nottingham. To bardziej rejony Robin Hooda. Las Sherwood i tak dalej nawet byłem, no powiem ci, oszukali mnie z tym Sherwoodem, bo poszedłem na mapach sobie, zrobiłem sobie wycieczkę i było napisane, że tam jest zamek, góra zamkowa, wchodzę do lasu, idę pod górę, no nadałoby się coś takiego na twierdzę, bo wszystko, wiesz, pod górkę jest i nagle myślę, będzie zamek. Aha, a tam tylko plac porośnięty paprocią i taki zamek był. Ale miejscówka na przykład, kojarzysz pan Lord Byron?
0: Lord Byron, Lord, to jest jakaś postać z Robin Hooda, tak?
1: Nie, Lord Byron był pisarzem. Takim.
0: Aha, pisarz.
1: Krejzolem takim, no to właśnie on mieszkał tam właśnie w Annesley, chyba dobrze mówię? Albo Annesley, albo w miejscowości obok. Ponoć jest jakiś tam, no to angielski pisarz, no my nie musimy znać angielskich pisarzy. No, krawiec, masz temat na dzisiaj, czy nie masz?
0: Wiesz co, różne takie tematy, temaciki, raczej luźne.
1: No bo ja mogę ci przynieść temat.
0: No to rzucaj, rzucaj
1: temat. Przynoszę. Co sądzisz o tatuażach? Bo ja jestem świeżakiem, niedawno zrobiłem sobie dziarkę, niedużą, to niedużą, taką 10x9, centymetrów. Zrobiłem sobie taki napis i powiem ci, ciekawe przeżycie, bo tak ludzie mają najczęściej różne podejścia do tego. I powiedz mi, jakie jest twoje podejście?
0: Sam nie posiadam.
1: A co o tym myślisz? Chciałbyś mieć w przyszłości? Czy
0: raczej
1: w ogóle nie.
0: Nie
1: myślałeś o tym?
0: Raczej nie. Pewnie kwestia pokoleniowa, wiesz, że no, ja jestem facetem po 40, który już może po prostu nie czuje potrzeby zdobienia swojego ciała. Tak jak młodzi, którzy się wkręcili w taki współczesny trend, żeby, no tak jak w cyberpunku, musisz mieć styl, musisz wyglądać, wiesz, cool, spoko.
1: Jeszcze nie grałem, jeszcze nie oglądałem twojego live'a, bo ja jestem na poziomie, ja słucham cię z aplikacji podcastowej, więc tam jest chyba 4 dni w plecy. Więc ja dzisiaj słuchałem kwasków, a jeszcze wcześniej, i za co chcę cię pochwalić, bardzo ciekawe podejście do ojca Rydzyka. Jedynie z czym bym się nie zgadzał, no nie, tak wracając troszkę, to zauważ to, że on ślubował ubóstwo, czytaj, że wszystkie jego dobra należą do zakonu i on sam należy do zakonu. Tak przynajmniej wygląda ubóstwo w zakonach, bo trochę się tym interesowałem, mam trochę znajomych zakonników i po prostu tam jedyne, co możesz mieć własnego, takiego prywatnego, to twoja, nie wiem, bielizna, a reszta należy do zakonu, bo ty należysz do zakonu, w razie czego to po prostu ty, oni się tobą zaopiekują, no nie? Jak coś ci się stanie, zachorujesz, czy coś. Są taką wielką rodziną, gdzie wszystko należy do rodziny.
0: Ale wiesz,
1: A,
0: jak to
1: i
0: jest
1: dlatego
0: w praktyce,
1: on nagle
0: nie?
1: ma własność prywatną w postaci tego radia i tylko z tym bym się z tobą nie zgodził, jeśli chodzi o ten temat. Wybacz, że odbijam tak dużo w plecy, no ale jestem też w plecy ze słuchaniem, więc...
0: Spoko, spoko. No tak, owszem, ślubował ubóstwo, ale w zasadzie to łamie tą zasadę, bo to, że on nic nie posiada, to chyba można między bajki włożyć. On ma...
1: Dokładnie.
0: No więc no, to takie, wiesz, to takie dla plebsu przesłanie, że on ślubował coś, ale się tego nie trzyma, raczej żyje. Zresztą widać po nim, że no jest, wiesz, gruby, ciągle na jakichś bankiecikach, dobry samochód, tutaj sprzęcik, wiesz, no my też za bardzo nie wiemy, jak on żyje na co dzień, bo były takie przecieki, że on gdzieś wyjeżdża sobie na wakacje, odpoczywa, to mógłby być ciekawy widok, nie? Taki Rydzyk w kąpielówkach, sobie, gdzieś tam w tych jego ciemnych okularkach, bo on ma takie przyciemniane te szkiełka.
1: Zresztą ja też mam takie, więc wiesz, czasami ludzie mówią, o, ty wyglądasz jak taki emerytowany ksiądz. No ale po prostu noszę okulary od gówniarza i dorwałem taką funkcję, że wiesz, że same się przyciemniają, bo po co, bo mam wadę taką, że nie mogę chodzić bez okularów. A nakładać okulary przeciwsłoneczne, ewentualnie mógłbym taką nakładkę sobie załatwić. Ale to musisz mieć nakładkę dopasowaną do ramki, do oprawki, nie? A mówisz 40 lat. Ja mam 37. Więc wiesz, to nie jest tak. W wieku 37 lat zrobiłem dziarkę. I wracając tak trochę do tego tematu. Więc ja nie wiem, czy to jest za późno. Moim zdaniem właśnie takie dziarki są najbardziej przemyślane. To nie jest tak jak... Nie wiem, czy masz Netflixa?
0: No właśnie nie.
1: Albo oglądałeś kiedyś Tattoo Fixers? To taki...
0: Też nie.
1: No właśnie. To jest angielski program, który pokazuje, jak ludzie przychodzą ze spieprzonymi dziarkami, żeby im to zakryć. I naprawdę, i wiesz, zawsze jest przy tym jakaś historia. Znaczy, są też nowe tatuaże i są właśnie takie poprawki. No to, co ludzie mają na poprawkach, to na przykład wiesz, jakiś tam siurek gdzieś tam na tyłku, jakieś tam, jakieś głupie podpisy, albo nie wiem, laska, wiesz, napisała sobie, jestem suką, bo się pokłóciła z facetem i on nazwał ją suką i ona poszła na takiego walk-ina. Ja się z tym teraz nie spotykam, żeby były takie walk-iny, może dlatego, że jest koronka. Ale można było przyjść i po prostu, wiesz, zrobić sobie tatuaż od ręki. I ludzie takie, wiesz, impulsywne tatuaże po prostu sobie poprawiają.
0: No, ja bym się bał zrobić sobie dziarę, ponieważ no, raz, że się zmienia bardzo szybko moda, wzór przestanie mi się podobać za ileś lat, może się rozejść ten wzór. W ogóle jak się ktoś tatuuje, to albo w momencie, kiedy już przestał jakby rosnąć, przestała rosnąć łapa, czy ogólnie, no ja albo jak jesteś przypakowany i trenujesz po prostu i potrafisz trenować w taki sposób, żeby utrzymać swoją sylwetkę, masę ciała jakoś w ryzach, no to wtedy można, nie? A ja zawsze byłem, albo byłem szczupły, teraz już jakoś tak się unormowałem, mam przeciętną sylwetkę, ale już mi się nie chce, to jest też wydatek, no daj spokój, płacić kilka...
1: No to jest wydatek.
0: Co innego sobie jakoś tam koniczynkę, kurde, wytatuować pod pachą, a co innego zrobić jakiś zaawansowany wzór, nie? Tak jak, wiesz, koledzy nie. mieli jakiegoś Odyna z wilkiem na łańcuchu, jakieś w ogóle, wiesz. No nie, to potężna
1: pacha jest najgorsza do tatuowania, bo tam ciężko jest rozciągać skórę, nie, pacha na przykład i żebra bardzo słabo się nadają do tatuowania, więc akurat tutaj trochę nie trafiłeś z pachą.
0: Nie, to sobie tak, wiesz, to sobie tak w żartach, no kto, nie wiem, ktoś sobie w ogóle robi pod pachą, to tak w żartach
1: bardziej. No, czasami robią tak? sobie ludzie, ale to razem jest chyba razem z rękawem po prostu, wiesz? Po prostu robią sobie rękaw i od razu robią sobie bark i pod pachą, nie? Żeby mieć całość pokrytą. Ale nie wszyscy. Ale powiem ci, znaczy, no dlatego się ciebie pytam, jakie jest twoje podejście, bo moje podejście bardzo długo było takie neutralne, że u innych fajnie, ale u mnie nie. Ale...
0: Mi się to kojarzy z jakąś próżnością, wiesz, kiedyś czy to dzikie plemiona, czy poganie robili sobie te tatuaże z konkretnego powodu, one coś znaczyły. Tak jak dzisiaj tak. znaczą w subkulturze więziennej, do dziś coś znaczą te tatuaże, a robienie sobie ozdóbek, że o, tu wyglądam pięknie, tu mam łapę z trajbalem, a tu mam to, tu mam gwiazdki, tu mam to. I takie zdobienie siebie kojarzy mi się z jakąś próżnością i narcyzmem i takim, wiesz, taką gejowacizną trochę. Zresztą młodzi ludzie, którzy pojawiają się dzisiaj, czy to na jakimś fame MMA, to oni zgrywają takich twardzieli, cwaniaków, prawilniaków, zasadowców, jak to się mówi, że z półświatka są niby, nie? A nagle, wiesz, włoski tlenione, tu se zafarbował, tu sobie samoopalał. Palacz, no mi się to kojarzy bardziej z jakimiś zniewieściałymi mężczyznami, a nie z twardzielami, nie? No więc mam takie mieszane, mam uczucia. Co innego, jak ktoś sobie zrobi coś osobistego. Pewnie ty sobie tak zrobiłeś, coś co tam ci w duszy gra. I bez takiego jakiegoś, znaczy, no nie wiem, tak zgaduję, że nie zrobiłeś, żeby być pięknym menem i laski na te dziary wyrywać, tylko co, jakaś tam jest historyjka z twojego życia, tak?
1: Można tak rzec. Powiem ci, że to jest napis, tylko akurat napis wymyślił, jakby formę napisu wymyślił mój tatuator. Dlatego to jest napisane gotykiem. Ten tatuaż dla innych jest z daleka raczej nieczytelny. A to jest napisane "Ego is your enemy".
0: Na, w ten sposób.
1: To jest dla mnie. Ten tatuaż jest ewidentnie dla mnie. On ma mi przypominać, żeby się nie wczuwać za mocno w siebie. Tylko nie być zbyt, wiesz, takim delikutaśnym. Albo nie być zbyt ostrym, żeby nie przejmować się tak bardzo, ojeju, poczułem się źle, no to teraz świat się zawalił. Nie, żyjemy dalej, hello. Dlatego to jest takie moje wrażenie.
0: No to fajne. No widzicie, czyli Jacek ma coś, co mu przypomina, żeby się nie zapędzał w jakieś, żeby się nie czuł pępkiem świata i żeby się nie kręciło wokół ciebie wszystko, tak? No to fajne.
1: No dokładnie, cena. Dokładnie.
0: To fajne przesłanie.
1: Dla mnie tego tatuażu. Możliwe, że to się zmieni, no bo hej, ale widzisz, bo mówisz, że mogłoby ci się znudzić. To prawda, że mogłoby się znudzić. Tatuaż jest na całe życie, ale też można go w razie W, można go przykryć, można go zmienić. Wiesz, może nabrać innych znaczeń w międzyczasie. Powiem ci, a te Tattoo Fixers, ale powiem ci, są naprawdę wariactwa. Czy słyszałeś o kobiecie, która zakochała się w żyrandolu?
0: Nie.
1: Serio, nie żartuję.
0: No to jacyś zaburzeni ludzie.
1: No ale to jest ciekawe, nie? Że ludzie nawet mają takie i laska właśnie w tym Tattoo Fixers wytatuowała sobie żyrandol na przedramieniu. Ten swojego ukochanego.
0: Widzisz, przypomniało mi się jeszcze, że to, kiedy mówię, że mi się znudzi, to takie uproszczenie trochę, chodziło o coś innego. Pamiętam, że kiedyś się interesowałem mocno tą świętą geometrią, jakiś flower of life, grid of life, takie, wiesz, dziwne wzory o zabarwieniu mistycznym, które coś mają tam oznaczać więcej, jakieś tam, wiesz, dziwne Metatron's Cube wzory i myślałem, że może coś takiego by sobie zrobić, a po latach mi zupełnie przeszło, się takimi rzeczami nie interesuję, traktuję to jako szuryzm troszkę w dużej części. Aha. I dzisiaj bym tak trochę, wiesz, dziwnie się czuł, mając wymalowane na ciele coś, co mnie już śmieszy i co mnie nie interesuje, w co raczej kiedyś wierzyłem, nie? I no wiesz, o co chodzi. Tak samo...
2: Sponsorowanie złych tak.
0: O, przepraszam bardzo, chyba Tipli wstało, bo przyszedł do Nejcik, momencik.
1: Zanikasz,
3: to jest słabo słychać.
0: 3 złote. Momencik,
3: logo numeru naszy i zup se krawiec, okay. Albo bezdomnym za 50 zł miesięcznie będą reklamować.
0: Logo NR se zrób, tu jest propozycja.
1: To twoje dzieło.
0: Albo bezdomnym, żeby zrobić, wytatuować bezdomnych, to by reklamowali nocne radio, ale jesteście wstrętni, ludzie. Wiesz co, nie pogniewasz się, Jacku, jak dołączymy kolejną osobę? Może dzisiaj...
1: Jasne,
0: wiesz,
1: jasne, dawaj.
0: W większym gronie dzisiaj. Kto do nas dołączył?
4: Halo? Grzesiu Skwara z tej strony. A, to nie wiem, czy mnie słychać, jak miałem wyciszyć, tak? To swoje... puszkę, bo ja pierwszy raz używam tego Skype'a.
0: Musisz wyłączyć wszystko oprócz Skype'a. Słuchamy się tylko w Skype'ie.
4: Mam ten z telefonu, nie?
0: Aha, no to...
4: Normalnie mam te słuchawki przypięte do telefonu, Skype'a włączyłem, twoje radio znalazłem i sobie zadzwonię i się pytam, czy dobrze, no proste.
0: No i git, i gitara. Dobrze cię słychać.
4: No to ja cię słyszę, bo kurwa kupiłem tak chujowe słuchawki, że się w pale nie mieści. Ale cię wszystko pozamykane, tylko jakiś duński sklepie z zjebanym.

0: pewnie taki wybór.
1: Całkiem spoko imię, mi się nie kojarzy jakoś, czy to Wiśniacko, czy że Staroświeckie.
2: No, on powiedział, Jacek, nie?
0: Spoko, spoko. Ja uważam, że moje imię jest spoko.
1: Całkiem normalne imię, myślę. Tak. No, a Skwara? To co to za imię? Skwara?
2: Mogło być gorzej.
0: Mogło być gorzej. Nie no. Ale zaraz, bo masz na imię zaraz Grzegorz, tak? Dobrze usłyszałem?
2: Nie, no mam inaczej, ale Grzegorz Skwara jestem.
0: Aha, okej, spoko. To jest twoje takie alter ego?
2: Nie, po prostu ma takiego babnika, nie?
1: Spoko, ja myślałem, spoko, że Grzegorz Skwara to jest jakiś znany człowiek na YouTubie. Chyba masz kogoś, jest ktoś się tak nazywa po prostu faktycznie na YouTubie i on promuje takie różne zdrowotne rzeczy, ale taką medycynę alternatywną.
2: Widzisz, u mnie jest zupełnie ktoś, inna osoba, też jest osoba, wiesz, prawdziwa, ale on się nazywa Skwarek.
1: A, Skwarek.
0: Aha.
2: O.
1: Mały Skwarek i wielka Skwara. To ojciec.
2: Kurwa, masz. Oni są w jednym wieku w sumie. Ale to nie oni, bo tamten to grał w piłkę i był niski. A ten to gdzieś lata po tych górkach, nie? I szuka tam, kurwa, te fakty. No ale to dobre, dobre, bo to wiesz, tak szuka, ale z głową i wiesz, ma pasję i tam wcale tak głupio nie gada, wiesz. Sam się nie wpuszczam w jego, bo to kurwa. Dużo książek do przeczytania jeszcze przede mną, zanim jak zacznę latać w jakiś ty skałko.
1: Dzisiaj chodził mi po głowie taki temat, jak nas postrzegają za granicą jako kraj, jak postrzegają Polaków. I ciągle mi się przypominają jakieś takie nasze, jakby to powiedzieć, no w cudzysłowie, występy za granicą. Czy to poseł Karski, europoseł, wyjeżdża gdzieś na zlot tych ważniaków, europosłów. I czytamy w gazetach, że Karski pod wpływem alkoholu z czerwonym nosem, wózkiem golfowym wjechał w ścianę, narobił szkód. Potem słucham o żołnierzach właśnie z Polski, którzy pojechali na misję i zobaczyli, że jest automat, do którego nie trzeba wrzucać pieniążka, tylko po prostu wciskasz i puszka z napojem ci wylatuje. To zaczęli z reklamówkami po prostu te puszki, no, bo za darmo. No po prostu...
0: Dobra, bo za darmo.
1: Same,
2: znaczy, wiesz,
1: takie rzeczy
2: zobacz, no wiesz, to była misja, no to wiesz, może taki instynkt zadziałał, wiesz, może to było dla nich od skorzenia, no jak powiesz, że dostali głupawki, no chuj wie, nie wiadomo, no nie każda misja to jest, wiesz, leżenie kurwa w tym i wkurwianie się na muchy, nie? A Karski, no to nie, no, to nie ta liga, oni tam, wiesz, dzieci jakieś ruchają, chuj wie w ogóle, co oni robią, co oni wpierdalają.
1: W ogóle nie wiem, gdzieś tam w Stanach jakiś mini skandal obyczajowy przyłapano, no, jakiegoś polityka na jakiejś głupocie i on się podaje do dymisji, jest w ogóle skreślony. U nas poseł leży na wycieraczce w hotelu sejmowym najebany w trzy dupy, że już się ledwo co doczołgał do swoich drzwi, ale już mu nie starczyło siły, żeby wstać. I to jest normalna rzecz. Słuchaj, troszkę się wcinasz, tak brakuje ci wprawy jeszcze. Poczekaj chwileczkę, chwila cierpliwości. I potem posłanka Kruk z dziennikarzami gada, narąbana w trzy dupy i mówi, co pani do mnie ma, pani redaktor? Co? Taka pani jest hop-siup do przodu? Ale zobaczymy. I co? I potem ja słyszę, że ta posłanka piastuje jakieś odpowiedzialne stanowiska dalej, nie wyrzucono jej z partii. No więc mamy inne standardy zupełnie niż na świecie i chyba pod tym kątem też na nas patrzą trochę, nie?
0: Co do alkoholu. A, dobra. No, mów pierwszy.
2: Ja nie wiem, który mam numer.
1: No mów Skwara pierwszy, jak ci tu Jacek ustąpił miejsca.
2: Znaczy, nie, ci ludzie, to jest po prostu inna liga, bo to jest jednak władza, nie? A jak masz władzę, no to już to jest temat, którego, no, to jest, no my tego nie znamy uczucia, nie? A jak masz władzę, no to nie, ludzie są pod ludźmi. Oni są we własnym gronie i wiesz, myślą, że wszystko jest, wiesz, dla nich, nie? Budżet się z dupy bierze, wszystko jest dla nich. A ludzie to się w ogóle nie liczą, nie? Ludzi tylko ściemnić. A w Ameryce, no to nie ma o czym gadać, to tam są małe ten aferki, większe aferki. W ogóle najlepiej ten chuj szczeli tą Amerykę, bo same problemy tylko są przez nim. A my to nie, my to mieliśmy za duży przeskok, wiesz? Bo tu wojna, tutaj komuna i nagle tutaj, wiesz, jak

0: otworzyli, nie? Które Balcerowicz jakby nie przykręcił, to nie wiem, chyba byśmy wszystkich wyjebali na łeb szyję. No. I po prostu, wiesz, i wpadliśmy w ten materializm, konsumpcjonizm, nie? Za dużo był przeskok tak na chama dogonić tą Europę, Europę, Europę. No. A nikt nie patrzył, kurwa, kogo wybiera, no. No tak, tak, teraz mamy. Znaczy ja to mam wyjebane, no, ale to Polska, to ja myślę, że 2 lata się utrzyma i bankructwo.
1: No,
0: Wezmę sobie
1: tak. Tak nas
0: walkę.
1: Zadłużył PiS. Ci, którzy bronią PiSu i piszą na przykład jak wczoraj na naszym czacie, że a co, a PO lepsze, no słuchajcie, skoro ta ekipa, która jest teraz, zadłużyła nas tak, co poprzednie partie przez 30 lat, no to chyba, to chyba są gorsi niż SLD, PO, PSL i te inne pomioty szatana razem wzięte. A co ty myślisz, Jacek, o tym, jak nas widzi świat? No, no, no wszyscy wiemy, właśnie jak tu piszecie, Waleza, pierogi, Jean-Paul II i tak dalej, no ale może coś więcej jest tutaj na rzeczy.
2: Powiem ci troszkę jakby, chciałbym zmienić perspektywę, bo mówi się, że Polacy to tak piją, no nie? Ale z tego, co ja zauważam z rozmów z ludźmi, z Anglikami też, bo jednak na przykład mam superwizora Anglika, pracowałem sporo wśród Anglików, dzięki temu trochę angielski podszkoliłem sobie, bo wiesz, nauczyć się w szkole to jedno, a później pojechać do Anglii i pracować tam wśród ludzi to drugie. I Anglicy to są tacy troszkę, można powiedzieć, weekendowi alkoholicy. To też nie są tacy święci. Walą to łychę naprawdę grubo.
0: Ale niektórzy... czekaj, może mnie zgubił tego, ten moment, bo ja też trochę jeździłem za granicą i się pytasz, jak nas widzą, jak nas... Normalnie nas widzą, jak ludzie, przecież wiesz, my rozmawialiśmy, wiesz, oni nie patrzą na to, wiesz, na nasz rząd, co te pajace wyprawiają w telewizji, tylko jak ktoś poznał Polaka, to wie, jakimi jesteśmy ludźmi. I sobie umiał wyrobić zdanie, nie? A przecież żaden rząd, żadne klimaty, wiesz, nawet jakby rozebrali Polskę do ten, to nie zmienią, co ludzie o nas myślą, nie? A byłem, no trochę się naziłem, bo w sumie to więcej się narobiłem za granicą niż tutaj. Także to nie można generalizować, że ktoś tak, wiesz, a te stereotypy, że to wiadomo, no to tak jak będziesz mówił na Szkota, że wiesz, tu się będzie centuś i tak dalej, nie? Żyd to parknie, no bo to Żyd, to jebany Żyd jest, nie? No to może zły przykład, no. A na nas to, wiesz, no to przecież oni dobrze nas znają i poza tym, jak my jedziemy za granicę, to jednak się umiemy zachować, nie? No nie mówię tam o Patoli, która tam w pewnym momencie dostała zielone światło, żeby się spierdolić, nie? Poza tym już wszystkich przyłapali. Tam
2: no ja, jeśli chodzi o negatywne rzeczy o Polakach, no to niestety trochę poznałem, bo tutaj niedaleko mnie jest taki wielki warehouse, wielki magazyn z ciuchami. Nie wiem, czy krawiec znasz Sports Direct.
1: Nie.
2: No to taka sieciówka tutaj, takie wiesz, taki troszkę jak Nitto Decathlon.
1: Skwara, no, przepraszam cię, nie mówmy jednocześnie, naprawdę, to się zupełnie nie sprawdza w internecie, wiesz? Jakbyśmy byli na imprezie przy piwku i bylibyśmy na żywo, to moglibyśmy mówić jednocześnie, ale cały czas to robisz i ja mówię teraz do ciebie i ty też. Aha, tak, ale ja, to, słuchaj, no musisz się nauczyć, że jest czas, kiedy się milczy na antenie. Ja pierdolę, no on się nie nauczy chyba, bo nie ma szans.
0: Nie,
1: to nie ma szans, to chyba nie wytłumaczę. Dobra, trudno się mówi.
0: Teraz. No to rozłaczę, ale nie, teraz was słyszę dobrze.
1: Aha, no lepiej, może to wynika z problemów technicznych, że po prostu nas słabo słyszysz, okej, to sorry. No tak, no nie wiem, ja się zetknąłem z różnymi Polakami za granicą i z takimi, których... Bo jak właściwie możemy oceniać ludzi, którzy gdzieś tam jadą w świat, nas samych, nawet tutaj, to czy jesteśmy konserwatywni, czy bardziej tam liberalni, nowocześni, jaki mamy stosunek do własności, do wolności, jak jesteśmy wyedukowani ekonomicznie, czy uprawiamy coś, co można by nazwać social life, czy raczej siedzimy w domu przy telewizorkach i tak dalej, i tak dalej. Faktycznie to, co powiedzieliście, chłopaki, na co zwróciliście uwagę, że...
3: NCHL
1: przepraszam, donacik. Sekundka.
3: 15 zł.
1: O.
3: Donacik dla krawculka, bo on to tak lubi i jest wtedy taki szczęśliwy.
1: Donacik dla krawculka, bo on to tak lubi, jest taki szczęśliwy. W dupę se wsaść to 15 zł. Nie, żartuję oczywiście.
2: Jaki wybredny.
1: Żartuję, oczywiście. Dziękuję bardzo za ten wspaniały dar. Cieszę się, cieszę.
2: Kraj.
0: Sorry, pierwszy ten szok przeszedł po prostu.
1: No,
2: dobra,
1: także...
2: to mogę dokończyć?
1: Proszę bardzo.
2: To tak. Ja mam mieszane uczucia, jeśli chodzi o sam, jeśli patrzę na Polaków za granicą, no nie? Ja nie wiem, jak tam ludzie patrzą z zachodu na nas, ale na przykład ja mam takie podejście indywidualne, wiesz, ludzi, których ja znam, ludzi, których poznałem. No i mam mieszane uczucia, bo na przykład jest ten warehouse i na przykład Polacy bardzo dużo kradną. Po prostu biorą jakieś, nie wiem, koszulki, jakieś spodenki, coś tam, wsadzają sobie gdzieś tam w majtki i po prostu na risku. Uda się, nie uda się i wychodzą. I nawet ktoś mi kiedyś się przyznał, mówi, no kradłem w Sport Directcie, mówi, wynosiłem drugą wypłatę. No i powiem ci, no serduszko się kraje, kiedy słyszę coś takiego, ale poznałem też tutaj wspaniałych ludzi, oddanych, bardzo takich i moralnie wysoko, i intelektualnie. Jest to mniejszość, ale są tacy ludzie bardzo gościnni, sympatyczni. Na przykład mój przyjazd do Anglii, po prostu. Ja na początku nie musiałem za nic płacić, nie? Na taki kumpel, taki mój przyjaciel właśnie ogarnął mi, że tak powiem, ja przyjechałem, już tu spina szukać pracy. Mówi, spokojnie, no. Spokojnie, mówi, posiedź sobie, zrób sobie ten National Insurance Number i sobie będziesz szukał pracy. A ja tak, nie, bo szybko, szybko, bo ja chcę się odpłacić, ja chcę już zarabiać. A on tak fajnie podszedł, tak bardzo wielkodusznie, więc są tacy ludzie i są wspaniali, a są ludzie, którzy no nie są.
1: No pięknie, krzepiące. A ty, Skwara, spotkałeś jakichś Polaków na obczyźnie? Masz jakieś doświadczenia? Czy raczej unikałeś takiego towarzystwa i raczej z obcokrajowcami się bujałeś częściej?
4: Sam to tak, żeby wyjechać taką, wiesz, chciałem, no to nie byłem. A Polacy, no to zależy w jakim kraju, no bo w Anglii najgorsi, no może dlatego, że ich jest najwięcej po prostu. No ale te kraje skandynawskie, no ludzie przyjeżdżają no, typowo do roboty, no i tak w sumie bardziej nawet bym powiedział, że jakieś co się znają na robocie, nie tak w ciemno i tak uda się, nie uda. No ale to na Sudanie, no ale w Anglii miałem kiedyś taką historię, że do Anglii przyjechałem, no to dwa dni później musiałem spieprzać, no. No ale to już była typowa tam patola. No ale to dwa no, nie wiem, co to było. To był Newcastle, to nie wiem, z Peterborough. No ale znowu jak byłem na północy w Sunderlandzie, to tam było super, no. Polacy super dla małe, mniejsze miasto. A w Manchesterze też z pół roku byłem. No to nie, no trzeba się zastosować, być elastycznym.
1: No. Czyli z waszych wypowiedzi... Tak?
4: No już, no okaże.
1: Czyli co, z waszych wypowiedzi wynika, że Polacy bywają bardzo różni, że jesteśmy tacy zróżnicowani mocno, nie? Że albo trafisz na jakiegoś właśnie dresika, roszczeniowca, który wyjdzie tam, tak jak ja na początku gdzieś tam spotkaliśmy ziomeczków z Polski, którzy usłyszeli być może nasze swojskie kurwa czy coś takiego i zaraz tam się... zaczęli zakolegowywać z nami i szybko się okazało, że oni oczekują, że im załatwimy, że pomożemy, ale bardzo tacy roszczeniowi w tym byli, co nas zniechęciło, no bo wiesz, spotykasz obcą osobę i ona ma jakieś oczekiwania, że tu załatwisz, tu pomożesz, tu ją przenocujesz, no tak dziwnie trochę, nie? No więc potem już raczej unikaliśmy chyba Polaków. Zresztą chyba z moją ekipą wychodziliśmy z takiego założenia, może ja jako taki bardziej mniej socjalny człowiek społecznościowy, ale koledzy tacy no, raczej się garnęli do tego, żeby poznawać nowych ludzi często i tak dalej, chodzić na imprezy częściej, no to oni się lepiej z tym czuli i jakoś tak ciągnęło ich do tego, żeby skoro już przyjechali do innego kraju, no to żeby poznać ludzi, którzy tam są bardziej, a nie szukać Polaka zaraz, nie? No, ale w ogóle moglibyśmy się nieźle zdziwić, pojechalibyśmy gdzieś na jakieś Jackowo w Chicago, czy do Polonii, teraz... takiej, która ma serwetki, dalej jakieś haftowane zdjęcie papaja na ścianie i tak dalej, no to moglibyśmy się fajnie zdziwić, że ci ludzie by się okazali bardzo serdeczni i tacy gościnni, mimo całej tej swojej takiej otoczki, jakby z poprzedniej epoki, nie? No bo... tak, No, mów, mów, a się rwie, no, proszę, proszę.
4: Nie, nie, tylko że to jeszcze ta Ameryka tutaj Jackowa, że będą mieli niebawem dobre promocje, jak się zacznie. A nic, nic, ja tylko mogę to, że jak się musiałem z tej Anglii zrywać, to pojechałem z ziomkiem, który naprawdę, no ziomek, wydawało mi się, różnie ludzie, których tutaj znamy, jedziesz z nimi na zagranicę, zupełnie inny człowiek jest, no. Jeden się umie zaadoptować, drugi nie. Dlatego musiałem wracać szybko, bo się ten ziomek troszkę, bo sobie nie umiem w ogóle poradzić z tobą. Chłop z ekipy, wiesz, dębicho, a wiesz, twardziel jak nie wiem, nie mogłem sobie z nim poradzić, nie? Że było przejebane, to sobie jego miałem na głowie.
2: No najlepiej być moim zdaniem niezależnym.
1: Ale czyli co? Czyli trochę się mówisz, Skwara, znalazłeś w sytuacji, że miałeś takiego kolegę balast trochę, tak? Przy sobie? Dobrze, no, dobrze cię rozumiem?
4: Załamanie. Wiesz, nie był, że marudny czy coś, tylko naprawdę się załamał.
1: Aha. I musiałeś być takim oparciem dla niego, tak?
4: Nie, ja miałem czasu o tym myśleć, tylko kurwa, no wiesz, to był, no, no kulał nogi, nie? Bo był dyntka totalnie.
1: No, też przechodziłem, powiem wam, taki okres, gdzie trochę mi spadło wszystko, samopoczucie po tym przyjeździe. To taki problem chwilowy z aklimatyzowaniem się, albo jakiś kryzys, coś takiego było, ale to było w miarę krótkie. Ale to jest ciekawe, że trzeba bardzo uważać w sumie, kogo się weźmie ze sobą, bo właściwie to najlepiej jechać już do kogoś, kto tam jest, kogoś wziąć ze sobą, żeby mieć jakieś oparcie, lepiej się czuć, że nie jesteśmy sami i tak dalej, ale można właśnie trafić tak, że sobie napytamy tylko biedy, bo weźmiemy kogoś, kim się musimy potem opiekować, bo on się załamie, nie będzie się potrafił przystosować, nie znajdzie pracy, trzeba pomóc finansowo i tak dalej. Nie?
4: A tu sos cię ucieka. No ale słuchaj, jak jechałeś pierwszy raz, to powiedz, wiedziałeś, gdzie jedziesz, po co jedziesz, jak będzie? Każdy jechał pierwszy raz w ciemno i w ogóle nie mógł sobie tego wyobrazić. Dopiero, wiesz, później następne wyjazdy, to już tak, wiesz, rutyna, doświadczenia i też, no, wiesz, między ludźmi, nie? I wyczuwałeś od razu, nie? Czy wiesz, jak coś, to od razu na rady dystans. Się, no, nie wiem, no, te wyjazdy to też, no, na pewno kształtowało mnie jako człowieka dużo, no. A niezależnym, to ja nie wiem, o co ci chodziło, że ten Jacek, że co, niezależny...
2: Niezależny to patrz, jadę na przykład, jadę do tego kolegi, nie? Ale jak najszybciej szukam pracy, dostaję pierwsze pieniądze, szukam mieszkania, albo pokoju przynajmniej szukam pokoju. Oczywiście spotykamy się nadal wspólnie, ale ja jestem jakby na swoim, ja jestem za siebie odpowiedzialny. Takie podejście, żeby nie być dla nikogo kulą u nogi.
4: I nie filozofujesz i wszystko i koniec i zachowujesz się jak facet honorowo i koniec gadki, a nie tam, że wiesz, że nie jest niezależny. No nie wiem, jak jesteś, wiesz, no każdy honorowy koleś, no to jak kogoś tak wjeżdża, no to pierwsze pieniądze, które tylko może tu mu oddaje i wiesz, no i masz, ma u ciebie chłop przysługę.
1: Masz rację, dokładnie. Ja myślę, że to jest właśnie kwestia honoru i jakiegoś takiego wychowania, nie? Że ty sam czujesz, że nie chcesz być dla kogoś ciężarem, że trzeba się odpłacić. No to są takie zwykłe ludzkie skille właśnie. Ktoś szybko może stracić szacunek, jak zacznie ciągnąć tylko tego cyca i w pewnym... Są tacy ludzie, którzy potrafią nas zaskoczyć swoją roszczeniowością, nie?
2: Tak, tak, niestety. Ale powiem wam, co najgorsze, jeżeli już mówimy o braniu kogoś ze sobą do Anglii, to na przykład ja bym z nikim nie chciał wyjeżdżać tak na świeżo, ale jakbym chciał kogoś tu wciągnąć, to od razu się pytam, czy znasz angielski.
1: O, tak, tak.
2: Bo ja tu już, wiesz, krawiec przeżyłem tyle akcji. Wiesz, ja lubię pomagać ludziom, ale nie lubię być wykorzystywanym. I ludzie często wykorzystywali, wiesz, to, że znam angielski, i wiesz, bierzesz na siebie w takim sposób, biorę na siebie dużą odpowiedzialność, bo to było i rzeczy związane z pracą, i rzeczy związane na przykład z pójściem do lekarza. Skwarka, proszę, nie wcinaj się. I idziesz z kimś do lekarza, i idziesz z kimś, na przykład byłem dwa czy trzy razy w szpitalu. To są bardzo odpowiedzialne rzeczy. I to jest, wiesz, raz czy dwa się uda, czy się trafi, ale jak były takie osoby, które po prostu nie chciały się uczyć, no to już jest ciężko, bo po prostu liczą na ciebie, że ty pomożesz, bo ty umiesz, bo ty jesteś kolegą, a nie biorą tego pod uwagę, że ty masz swój czas, że ty możesz mieć chcieć swoje obowiązki. I oczywiście były takie osoby, które odpłacały się, albo na przykład mieszkaliśmy razem takimś dobrym obiadem, albo finansowo, ale były takie osoby, które po prostu, no, pójdź ze mną do lekarza.
4: Zależy od charakteru.
2: No zależy, bardzo zależy, ale uważam, że przyjeżdża się do Anglii, to się przyjeżdża właśnie do Anglii, się przyjeżdża do kraju, w którym mogą stać się różne rzeczy, a nie przyjeżdżasz tylko do pracy.
4: Wiesz, jeżeli on na tyle nie odpowiedział, nie zna na siebie tyle, że wiesz, że wie doskonale, że będzie dla kogoś ciężarem, nie? Że się nie zmieni, nie da rady, no to jest po prostu, no kurwa, no taki człowiek, to nie ma co z takim w ogóle, wiesz, ten, utrzymać kontaktu.
2: Ale ja mówię, że język to podstawa, bo jeżeli ktoś, wiesz, zna język i przyjedzie tutaj i będzie mu trudno, to przynajmniej w razie czego się dogada. A jeżeli nie będzie znał języka i będzie mu trudno, to jest podwójny ciężar. Takie jest moje zdanie.
1: No, słusznie nie, prawisz.
4: Tak. Ale będzie straszny w charakterze, nie? Sorry.
1: Nie, to chodzi, ja to rozumiem tak, że ktoś, jak wiemy, że nasz kompan nie zna języka, to wiemy na 100%, że to na nas spadnie obowiązek, żeby mu pomóc, załatwić, napisać pismo, wytłumaczyć, przetłumaczyć. No to jest pewne, jak amen w pacierzu, że zwróci się ta osoba do nas. No.
4: Miałem tak. Ale to musiałem po agencjach latać jeszcze, gadać za niego tumana.
1: No to ci się trafił, ale wydaje mi się, że to, że się kolega trochę załamał, to mogło mieć duży związek z tym, że po prostu czuł się obco, bo nie znał języka i czuł się tak, że jest skrępowany, że ciężko mu załatwić coś i to go mogło załamać w dużej mierze.
4: To za dużo rzeczy się złożyło naraz i wiesz, no po prostu, no nie wiem, no czasami ludzie, no to był, to wiesz, załamanie psychiczne. A wiesz, to mój przyjaciel, nie? No to co tam przecież powinno zostało.
1: No i tak, i masz wtedy sprawy swoje i czyjeś jeszcze. Ledwo sobie możesz ze swoimi dawać radę, a tu jeszcze masz czyjeś na głowie.
4: Jeszcze ani nie ściemniał, ani nic, no.
1: Nie wiem,
4: Tak do ludzi nie macie zaufania, nie wiem, ja to może już jestem trochę za stary, ale nie obstawiam się w ogóle takimi ludźmi, że wiesz, się pytać, zastanawiać coś tam, kiedy oddasz albo kiedy spłacisz, w ogóle bez słowa, widzimy się, jest stary i wiesz, że nie ma problemu i w ogóle nikt nie myśli, że wiesz, kiedy oddasz, czy o taki pierdołach. No. Taka książka była kiedyś, właśnie miałem ją zamówić, kodeks honorowy. I tam taki o wszystkich honorowych tych, o tych pojedynkach, niepojedynkach. Baba mogła wyskoczyć na solówkę z chłopem. Tylko chłop musiał być zakopany do pasa ten w ziemi. Czujesz? I na szpadle.
2: Ale to w Anglii tak było, czy?
4: Nie, u nas polska książka, zaraz przed 100 lat, ja lubię takie. Aha, teraz ten, coś tam kodeks honorowy, kurwa, masz jakie dziury. Nie wiem, nie przypomnę sobie.
2: Posłyszeliście o tych, tych dziwnych prawach angielskich, które nie wygasły, nie wymarły i obowiązują do tej pory? Słyszeliście o tym?
1: No to wiele krajów ma takie zachowane, dawne, dziwne prawa jeszcze jakieś. A jakie masz konkretnie na myśli?
2: No na przykład, że jeżeli spotkasz w Yorku Szkota, który będzie dzierżył łuk i strzałę, to możesz go zabić.
1: Tak, są takie różne.
4: A widziałeś kiedyś w Yorku Szkota z łukiem i strzałą?
1: W Stanach?
2: Nie, poznałem Stanach paru Szkotów, ale nie było to w Yorku i nie mieli
4: braku. Nie wychyla, nie ma głupot. No.
2: Albo na przykład, co ciekawe, na przykład przyklejenie znaczka, bo tam zawsze jest ta Elżbieta, nie? Królowa Elżbieta na tych znaczkach. Przyklejenie znaczka do góry nogami jest obrazą stanu.
4: Jakbyś
2: obrazą monarchy.
4: Królówki pierdolone.
2: Powiem tak, kiedy ty mówisz, to ja się nie wcinam, więc chciałbym mieć to samo, jeśli łaska.
1: No Skwara jeszcze trochę nieobyty tutaj z radiem.
2: No ja też nie jestem zbyt obyty, ale próbuję.
4: Fajna sprawa. Papierosy jak się robisz.
1: To co panowie? Dobra, dzięki za telefon. Może ktoś inny jeszcze do mnie zadzwoni.
2: Przełączam się na odcinek.
4: Dobry klimat widzę, tak sobie pogadać, a nie tylko słuchać. Wiesz, jak są ciężkie czasy, kurwa, nie? To nie tylko kurwa ćwiczyć, tylko zadzwonić sobie jeszcze. Dobra, pozdro.
2: No, trzymaj się, krawiec.
1: Cześć. Trzymajcie się, hej. To byli Jacek, nowy słuchacz i... Znaczy, nie nowy słuchacz, tylko nowy dzwoniący. I Skwara też pierwszy raz zadzwonił. Fajnie, lubię, jak się dzieje w radio. Jak się pojawiają nowe głosy, nowe opinie, nowe charaktery. No, wtedy czujemy, że żyjemy i że coś się tu kręci wokół nas. Wokół naszego radyjka. No, a temat zszedł na takie zagadnienia jak... Jak nas widzą na świecie, jak nas postrzegają jako ludzi, jako naród, jako kraj, ale też różne takie ciekawostki związane z wyjazdem. Może się znajdą i tacy, którzy dopiero planują wyjazd za granicę, tacy spóźniascy trochę, nie? No, to były takie fale wyjazdów. Irlandia, jako, no, jak te granice Schengen się otworzyły, no to ludzie zaczęli wyparowywać nagle. Ile to zdolnych osób wyjechało? I to jest smutne, bo często wyjeżdżają właśnie ci... Nie chcę tu używać słowa najlepsi, nie? No bo to tak nie dzielimy ludzi na lepszych i gorszych raczej dzisiaj. Staramy się w ten sposób nie stawiać sprawy. Ale ci ambitniejsi, ci bardziej zaradni, nie? Nawet jakiś taki prosty chłopak z biednej dzielnicy, który jedzie się dorobić... To często to już jest ktoś, bo ma tą odwagę, żeby zmienić szerokość geograficzną, ma jakiś zapał w sobie, ma ambicje, to też trzeba jakoś tam uszanować, nie? I szacun dla takich ludzi. No i jak mówię, najlepiej się dogadać z kimś i jechać już do kogoś. Bardzo dużo problemów wtedy odpada. Słuchajcie, ktoś po was wyjedzie, macie gdzie się zatrzymać na początek. Doradzi ktoś, powie, co trzeba załatwić. Tak właśnie ja miałem. Pojechaliśmy do takich dziewczyn, no to które się stały naszymi koleżankami z czasem, fajnymi. No i pomogły dużo właśnie w załatwianiu, to znaczy bardziej pomagały w takim sensie, że pokierowały, gdzie trzeba pójść i tak dalej, i podwiozły, więc fajnie, nie? Ja bym sobie chętnie wyjechał do Holandii albo do Czech, tak myślę, że może kiedyś się przeniosę jeszcze. Odpowiada mi jakoś klimat, nastawienie do życia i tak dalej. To jest ważne. Może się okazać, że ktoś z was, dziewczyna, chłopak, słuchacz, słuchaczka, że jesteście po prostu niekompatybilni za bardzo z tym krajem, że coś tu nie pykło za bardzo, nie? W złym miejscu się urodziliście i nie czujecie tego za bardzo. Nie imponuje wam jakoś specjalnie polska kultura, polski sposób bycia, przyzwyczajenia, nasze zwyczaje, tradycje. To wam jakoś tak to nie pasuje, nie? Nie czujecie się z tym dobrze. Natomiast jesteście zapatrzeni gdzieś tam... na inny styl życia, inne podejście, inne prawa. Jak różne są te prawa w różnych krajach, nie? Jednemu wolno tutaj wszystko, a drugiemu nic nie wolno. I jeszcze coraz mniej mu wolno. Dla mnie Polska jest takim krajem, który dąży cały czas do tego, żeby obywatela wziąć za mordę, bo w tych dziadach pierdolonych, w dupę jebanych, przepraszam, ale jest przed 23, ale muszę to powiedzieć, jest jeszcze ta komuna zakorzeniona, ta taka najbardziej czerstwa, najgorsze biorą z tej komuny, nie? Co jest i w nich to siedzi. Ciągle te same mordy od dziesięcioleci, ludzie, którzy nigdy nic nie robili wartościowego, nigdy nie mieli żadnego swojego biznesu, działalności i od zawsze zajmowali się, byli pierw w opozycji, leżeli na steropianie, to nie wiem, może coś tam robili przez krótki czas, nie wiem. Jak Ferdek Kiepski, mieli saturator z wodą mineralną, nie? I dolewali soku i to i wspominają to z rozrzewnieniem jako interes swój. Krawiec, w twoim wieku Holandia jest dość niepewną opcją, tak mówisz? Czyli co, są problemy... Masz na myśli to, że może są, nie wiem, problemy ze znalezieniem pracy dla ludzi w moim wieku, czy coś takiego? No ja i tak pewnie bym pracował jako freelancer, wolny strzelec, nie? Tylko, że to jest problematyczne, ponieważ wolny strzelec to jest zawód dosyć niepewny, nie masz żadnych gwarancji. Może być miesiąc gorszy, może być lepszy, więc w moim przypadku byłoby to, no, bardzo ryzykowne. Tym bardziej, że w pierwszym okresie ciężko się, no trzeba się trochę rozpędzić ze wszystkim, zdobyć znajomości, kontakty, zaufanie klienta, żeby wrócił i tak dalej. To może trochę potrwać. Pamiętam, że jak szukałem pracy, potem już tylko na własną rękę, w pewnym okresie, no to się nałaziłem po różnych tam budynkach, firmach, rozdawałem ulotki, proponowałem. Powiem wam, że ciężko było, naprawdę było ciężko. Tylko, że na zachodzie jest tak, że może być ci ciężko, zaciskasz pasa, jesz najgorsze jedzenie z Tesco, jakieś Tesco Value, nie? Dla emigrantów, taniocha, wybiedzona jakaś. Jakoś tam sobie radzisz, mieszkasz w hostelu, tak jak ja mieszkałem na spółkę z innymi, nie? Żeby było taniej. Ale jak już znajdziesz sobie pracę, to szybko się odkujesz. Bo dostaniesz pierwszą pensję i sobie wszystko popłacisz, jeszcze ci zostanie, nie? Po prostu godny zarobek, który ci zrekompensuje ten okres bidy, więc no to akurat jest fajne, nie? Tak jeszcze z ciekawostek, które mogą w jakiś sposób, nie wiem, pokazywać, w jakim żyjemy kraju. Czytam newsa, że jakaś firma Panek Car Sharing, jako pierwsza w Polsce udostępniła Porsche, że można sobie wynająć. I 12 godzin było to Porsche w ofercie, bo klient pierwszy wynajął i się rozwalił to Porsche, bo jechał pijany. No, to, wiecie, to jak tak sobie wszystkie tego typu historie przypomnieć, nie? Jakieś kompromitacje takie, to taka... Nie wiem, że no, o, mamy Porsche, dążymy, mamy to, co my nie mamy Porsche. I zaraz pijak wsiadł, rozwalił. Wiecie, o co chodzi, no. Też te cały czas próba, nie wiem, doścignięcia cywilizowanego świata. A gdzieś tam stoimy w rozkroku między trzecim światem a drugim, nie wiem. No i tak po prostu taka żenada. Myślę, że to jest trochę taki kraj żenujący, kraj taki niedorobiony, żenujący trochę po prostu. Przynajmniej dzisiaj, bo kiedyś byliśmy potęgą, nie? A dzisiaj to taka żenada trochę i to mnie smuci. Że to jest zawsze taki żenujący kraj. Miało być dobrze, wyszło jak zwykle, nie? I to jest miś na miarę naszych możliwości. I nie wiem, no wiem, że będziecie mnie tu posądzać. Muszę sobie zobaczyć, przypomnieć, co to jest ojkofobia. Strach przed domem, rodziną. Ale że co, że ja mam strach przed domem i rodziną? To do mnie było? Czy co? A co w tym złego, Krawcze? Mamy zostać w miejscu? Nie. Tylko po prostu postrzegam Polskę jako taki...
3: Jacek, o. 10 zł dla krawculka na zapalniczkę.
1: To jakąś fajną zapalniczkę. Dzięki, Jacek. Za 10 zł to myślę już jakaś lepsza zapalniczka. No i chodzi o to, że Polska to taki kraj, który cały czas gdzieś tam ten Bareja, nie, jest w tle i ten miś ze słomy zrobiony na miarę naszych możliwości. Ten absurd, to gonienie tego Zachodu, fascynacja Zachodem, ale no widzicie, no my mamy tutaj jeden wieżowiec we Wrocławiu. Wrocław, stolica informatyczna Polski, tak kiedyś się mówiło, nie? No i Wrocław, Poznań, Kraków, Warszawa, no to takie centra, nie? No i tu jeden wieżowiec, nie? I, no i porównujemy sobie. Tu mamy jeden, a tu mamy dużo, nie? I trochę tak, myślę, że te obrazki są dosyć wymowne i tak to trochę wygląda, jeśli chodzi o rozwój cywilizacyjny. Polska jest krajem, który stawia bardzo mało na innowacje. Cały czas jakieś absurdalne ruchy, nie? Trwonienie, roztrwanianie, afery. Czy to jest... nie wiem, czy to są takie standardy na świecie, że partia, która jest umoczona w setki afer, o której się mówi, że to jest mafia, w której są ludzie, których połowa kraju nienawidzi, by ich zamordowała po prostu, gdzie trzeba... tych polityków chronić, że kordony policji stoją przed ich domami, bo ludzie ich nienawidzą. Czy to jest standard taki na świecie? Nie wiem, może jesteśmy krajem, który nie powinien dążyć do demokracji w ogóle. Może to jest nam wstrętne. Znaczy, mówię tutaj o większości po prostu obywateli. Tak uogólniam, że dla Polaków to jest coś obcego jednak, ta demokracja, nie? Mike Pondsmith, twórca Cyberpunka, w ogóle okazał się dobrym takim wróżem, jasnowidzem, bo przewidywał wiele rzeczy, które się sprawdziły. Na przykład to przewidywał w jego wizjach
5: sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: Maharadża z brzegu. 3 złote. Na wynajęcie Porsche na 2 sekundy.
1: To sobie trzasnę drzwiami i od razu otworzę. Może zdążę chwycić za kierownicę. Nie zdążę włączyć, to sobie tak zrobię. I wyjdę po 2 sekundach. No dzięki, zawsze coś, słuchaj. Przez 2 sekundy będę się czuł jak panisko. Dzięki, Maharadża. No, co mówiłem, że Mike Pondsmith przewidywał, że Rosją będzie rządziło KGB. No i co mamy? Prezydenta Putina, byłego KGB-owca, nie? Więc dobry obserwator. Może u nas powinno być tak samo, że rządzą po prostu służby, rządzą jacyś umoczeni w ciemne interesy politycy. Może to jest naturalny stan rzeczy. Popatrzcie, u Polaków cały czas szwankuje, myślę, nadal. Dużo się zmieniło w tym temacie, na pewno na plus, ale nadal jest ta fascynacja gangsterką, złodziejstwem. Same te hasła, na biednego nie trafiło i tak dalej, te powiedzonka, dużo rasistowskich powiedzonek, trochę ksenofobia jeszcze, nie, że wszyscy głupi, nie, to już jakiś murzyna, patrz, murzyn, nie, to wiecie o co chodzi, takie zapóźnienie trochę, nie. Myślę, że nas traktują po prostu jak ludzi ze wschodu, takich trochę dzikich, którzy brakuje im trochę obycia, znaleźli się w świecie, kurde. KGB Rut się zastanawia tu, KGB. KGB Rutofobia. Marcins. No więc no, na pewno się dużo zmienia tutaj, myślę. Zawsze starałem się ludzi obserwować i widzę różnicę dużą w zachowaniu takich zwyczajnych, szarych obywateli. Takich ludzi, których dookoła nas widzimy. Niektórzy się nie zmieniają. Widać w starszym pokoleniu są jeszcze takie przyzwyczajenia. Jak pójdę gdzieś do jakiejś knajpy, coś zamawiam, jakieś jedzenie, to wiem, że młoda dziewczyna mnie obsłuży szybko, sprawnie, dynamicznie, a starsza pani to będę sobie czekał, ona się odwróci dupą, coś tam będzie z koleżanką gadać. No, taki poziom obsługi klienta jaki był dawniej, nie? Tak kiedyś się bardziej klienta obsługiwało. Tak samo wiem, że jak trafię na starszą urzędniczkę, to ona będzie jeszcze bardziej w tym starym duchu, nie? Że to ja tu przychodzę dla niej, a nie ona jest dla mnie. Młodsza osoba, już zupełnie inna jakość. I tutaj widać zmiany w różnych pokoleniach. Różne zachowania świetnie pokazują nam, jak się zmienia rzeczywistość, podejście człowieka do człowieka. Ale my mamy takie różne przejścia historyczne, które pewnie nas popsuły mocno. Tak myślę. Na przykład PRL, ta komuna zasyfiała, no to w ludziach jakby zdewastowała w ludziach jakiś szacunek dla własności, bo ta własność była wszystkich, czyli niczyja.
3: Jacek, 10 zł. Na różowe okulary. Mniej narzekania, please.
1: Na różowe okulary. No to chyba za 10 zł to takie dla dziecka jakieś plastikowe, zabawkowe. To będę jak debil wyglądał. Stary, malutki jakiś taki. Albo jak jakiś pedofil dziwny. To nie. To jeszcze nie zakładam różowych. Zatem to nie wiem, co mam tu wychwalać i szukać jakichś pozytywów, plusów. Częściej się mówi o przywarach, o wadach, o problemach. A takie gadanie, że jest super i jesteśmy wspaniali, my Polacy, złote ptacy, no to jakbym tak gadał tu 2 godziny, to i sączył miód na wasze uszy patriotyczne, ułechtał wasz patriotyzm tutaj i waszą miłość do ojczyzny, no to nie wiem, czy to by była dobra audycja. Ale, no nie wiem, tutaj to zgaduję już trochę, że być może ludzie z krajów, które uważamy za bardziej rozwinięte cywilizacyjnie, mogliby nas też zniechęcić do siebie często, bo moglibyśmy na przykład spotkać takich osobników, którzy są strasznie za konsumpcją. W ogóle wszystko się u nich obraca wokół tego, co kto ma i ile tam, co w pracy, co zarobił. I dla nas to mógłby być szok na przykład, nie? Jakiś kulturowy, że ktoś ciągle gada o pracy, o tym, co se kupił. A dla nich to normalne. Cześć, Gumball, witam cię.
6: Umierasz z głodu?
1: Nie, a co?
6: No bo tak brzmisz, jakbyś miał zaraz umrzeć z głodu i w ogóle to w sklepie jest tylko ocet i nic nie ma i w ogóle Polska to nie istnieje, a ekonomia to w ogóle już nie ma nic. No krawie, no proszę cię, weź tam wypij ćwiartkę i zaśpiewaj piosenkę, bo powiem ci, że aktualnie to trochę pierdzielisz. No sorry, jak bardzo lubię narzekać na Polskę, tak. Nie mogę powiedzieć, że jest tragedia, bo tragedii nie ma. Da się żyć, da się utrzymać, da się nie umrzeć z głodu. Da się nawet sobie kupić cyberpunka, jak ktoś potrzebuje. Da się pograć w gry, da się kupić samochód. Da się kupić nawet mieszkanie, jeżeli ktoś jest uparty i będzie w to parł. I będzie poszukiwał kariery. Da się wiele rzeczy. Ludzie są często leniwi i nie chce im się i to się rozumie, to się niższe standardy życia bierze, ale jak ktoś chce, to może, no tylko nie może tak narzekać, że o, bo tam w USA co mają pieniążki, a tam co w ogóle, to tam, to nie mogą lepiej. I taki krawiec gada i narzeka. No to gdzie ty z takim narzekaniem dojdziesz? Do Biedronki może, kurwa, po bułki, albo nie wiem, gdzie chodzisz. To dalej nie dojdziesz. To nigdzie dalej.
1: Trochę mi zarzuciłeś rzeczy, których nie powiedziałem, bo w sumie nie poruszałem za bardzo kwestii ekonomicznych, że Polacy biedni, że ich nie stać, że sobie nic nie mogą kupić. Bardziej tak mówiłem, wiesz, o charakterze, o sposobie bycia, zachowaniu.
6: No tak, bo przecież młode osoby to cię obsłużą szybko. A co lepiej cię obsłużą albo
1: no
6: ten?
1: Lepiej.
6: No właśnie. A czy
1: doświadczam tego na każdym kroku. I codziennie praktycznie.
6: Bo ty masz jakieś okulary z rdzy i nic nie widzisz.
1: Nie, ja po prostu
6: pozytywnego.
1: Zwracam uwagę na takie rzeczy, bo mnie to interesuje i się przyglądam bacznie. Mierzę nawet sobie czas w głowie, ile czekam tu, a ile czekam tam, jak mi poszło z załatwieniem.
6: A ile do śmierci czekasz, to ile ci zostało do emerytury, co?
1: Dużo i nie będę miał tej emerytury, jak wielu z was. Albo dostaniecie 200 zł na przykład, nie? A słuchaj, słuchaj, dużo się zmieniło, bardzo się kraj zmienił, to są kolosalne zmiany, ale nie zmienia to faktu, że dużo zostało w ludziach jeszcze z poprzedniego ustroju. Ty tego zupełnie nie znasz, bo nie możesz znać, bo jesteś za młody i nie chcę tutaj, wiesz, po boomersku ci mówić, chłopcze, weź się tu nie garb, co ty tam wiesz, siadaj, pała.
6: A co jak ci powiem, że zauważam takie rzeczy, tylko widzę ludzi, którzy są w PRL-u jeszcze myślowo. Ja nawet takich mam przy sobie, tylko widzisz, jest różnica pomiędzy mną a tobą, że ja to akceptuję, i ja się godzę na takie rzeczy, bo nie wszyscy się zmienią i trzeba akceptować ludzi takimi, jakimi są i nie narzekać, tylko po prostu brać się za siebie i robić swoje, no. A jak się będzie narzekało, jak mówię, to wiele się nie zrobi.
1: Ty jesteś trochę, przepraszam, że ci przerwę, trochę wydaje mi się fantasta, bo to, co powiedziałeś, że jak ktoś chce, to sobie kupi mieszkanie, to rozumiem, że tak masz, tutaj jesteś bardzo optymistycznie nastawiony do swojej kariery zawodowej, że tak parę lat jakiś sobie tą bańkę uzbierasz na fajne mieszkanko, nie?
6: Wcale nie, ja sądzę, że jestem leniwy i mi się nie chce, ale jestem zadowolony z tego. Bo mi wystarczy cydl lubelski, średniej jakości komputer, ciepło, no jako tako, jakieś tam lokum I jakaś praca, żeby nie była najcięższych lotów, co by to człowiek nie musiał harować po 12 godzin. I ja jestem skontentowany życiem.
1: No, też trochę chciałbym być na twoim miejscu, bo w sumie, wiesz, wszystko przed tobą, to raz. Dwa, że już jesteś wychowany, jakby tak przysposobiony do życia, wiesz, na trochę inną modłę niż mnie, powiedzmy, jakoś tam uczono pewnych rzeczy. No po prostu nowocześnie, jakoś tak, myślę, wiesz, bardziej z głową. Ktoś pracował nad tym, żebyś ty sobie poradził w życiu, na pewno. Masz jakieś tam oparcie jeszcze pewnie w rodzinie większe i tak dalej, więc no wszystko przed tobą, no wiesz, chciałbym być tobą, nie? Albo kimś, kto podobnie jest w podobnej sytuacji jak ty.
6: Co do tego oparcia, ja lubię to zawsze jak się to porusza, tylko się zastanawiam, ile osób podchodzi do tego tematu w taki sposób, że na przykład wyprowadzić się z domu to mus, nie? Przykładowo, ja oczywiście nie mówię, że zawsze można, że zawsze się da, to jest wszystko sytuacyjne, ale jeżeli jakby nie jesteś problemem, też powiedzmy w pewnym stopniu masz jakieś dochody, nie? No to różnie jest, wiesz, to wszystko zależy też. Nie trzeba podchodzić do życia w ten sposób, że już muszę ustawiać się tak jak wszyscy, no bo jak będziesz żył jak wszyscy, to będziesz żył jak wszyscy, czyli tak smutno ci będzie trochę, bo Polacy smutni są, jeden ze smutniejszych narodów w Europie. Ja wcale nie mówię, że ludzie popełnili błędy podczas tego, że na przykład opuszczali dom, bo to nie jest błąd, to jest też pewien rodzaj usamodzielniania się. Nie każdy musi w ten sposób, każdy może w jakiś inny i na przykład prowadzi swoją ścieżkę życia. Może na przykład nie dawali rady już, a może chcieli, nie wiem, z dziewczyną zamieszkać. No to kurde, są różne naprawdę drogi życia i mówienie, że o, jak ty na przykład nie prowadziłeś się od rodziców, to już w ogóle nie istniejesz. To jest takie gadanie trochę boomerskie i mi się nie podoba. Ale rozumiem też z drugiej strony, bo ludzie, jakby to jest ich standard, nie? Standard pewnej kategorii wiekowej, że tak trzeba, no i okej. Okay. Ja to szanuję, mi się nie podoba, ale okej, okay, nie będę się z tym spierał jakoś specjalnie.
1: Krawiec, przecież cię nikt nie trzyma, skoro jest tak źle, to wyjeżdżaj. No to nie jest takie proste. Teraz bym sobie już nie poradził za bardzo. Miałem dobrą okazję, miałem możliwości. Przecież na mój wyjazd się rodzina się dołożyła też, nie? Oczywiście mówiąc tutaj o pomocy rodziny, no sam też tego doświadczyłem, więc nie mogę tu narzekać w żaden sposób. No ale właśnie pomogła trochę rodzina, trochę był dobry czas, byłem młodszy, miałem kumpli, z którymi mogłem wyjechać, była okazja, było załatwione parę spraw, a dzisiaj co? Mam tu nagle, przecież nawet mnie za bardzo nie stać dzisiaj, żeby wyjechać. Inna sprawa, że nie chciałbym znowu jechać, nie mogę sobie pozwolić, wiesz, młodemu chłopakowi bardziej jakoś to jest po drodze wyjechać w nieznane, zaryzykować. Starszy gość jak ja, to już jest trochę problem, już nie będę spał gdzieś, wiesz, w jakichś kanciapach, w melinach, czy na ulicy, wiesz, wypraszał u kogoś kasę, czy coś, już bardziej by było po drodze, jakbym wyjechał z jakimś dużym zasobem gotówki, miał te 10 klocków, se przelał na konto tam w jakimś banku zagranicznym i jechał, nie? No to by było lepiej, no dzisiaj już tak powiem szczerze, nie czuję się na siłach po prostu i się z tym nie kryję specjalnie. A ty właściwie mieszkasz w Polsce czy za granicą? Bo ja nie wiem, w Polsce, nie?
6: Nie, I am living in the UK and I'm doing everything there. Widzę, że...
1: Where are you living now, Gumball? Tell me, please.
6: No, oczywiście, że w Polsce. No gdzie by taki cebulak jak ja żył? No, chłopie, ja zakupy robię w Biedronce jak ty. Oczywiście ja... na swoje życie nie narzekam, a ty narzekasz, więc dlatego ci powiedziałem, że ty tylko do Biedronki dojdziesz, ty możesz dalej. Ja nie muszę, bo mi się nie chce, plus ja jestem zadowolony, ty nie jesteś zadowolony. Nie zmieniaj swoje życie, zresztą Podobno, tak mówisz, no. Ja zawsze tak mówię do ludzi, którzy są niezadowoleni, że jak jesteś niezadowolony, to zmieniaj coś, albo próbuj coś innego, no. Zawsze można coś spróbować. Nigdy nie jest tak, że nie ma się żadnych opcji. Nawet od takiego pokroju takich rzeczy jak zaparzenie sobie innej herbaty, kupienie innej herbaty albo czegoś prostego. No ja wcale nie mówię, że trzeba do góry nogami cały świat przekładać. Ale jak to mówią, sky is the limit. No, dużo jest opcji, a przecież ludzie mówiąc, a bo co nic nie da, no to już poddali się w sumie.
1: Nie no, ogólnie to ciężko się z tobą nie zgodzić. To jest dobra rada dla ludzi, że przestańcie marudzić i róbcie coś, zmieniajcie rzeczywistość wokół siebie. Pewnie, jak najbardziej, czemu nie? No. Tylko, no, wiesz, to marudzenie nie jedno ma imię. Ja jestem trochę od marudzenia też. Prowadzę radio, czuję się takim dziennikarzem, amatorem. No i co mam tu się rozpływać tylko w zachwytach i mówić o tym, że dzisiaj sobie szedłem i ptaszki śpiewały i piesek szczekał? No rozmawiam o różnych wydarzeniach, o różnych problemach, które trapią Polaków i tak dalej, no.
6: No tak, ale można to produktywnie, jak to mówi, to marudzenie przenieść. Jakby ludzie, którzy na przykład chodzą na strajki, nie? Też marudzą, tylko że oni chcą zmiany. Oni proaktywnie działają. Są ludzie, którzy wiedzą, czego chcą i chcą do tego dojść. Może do tego nie dojdą, ale przynajmniej próbują. Coś mogą powiedzieć, tak, ja byłem, ja coś próbowałem i ja starałem się. A wiesz, ludzie, którzy powiedzą, a potem tak powiedzą, a co próbowałeś zrobić, żeby to zmienić? No w sumie to nic, tak, nie wiem, może... Wiedziałem, tak sobie o tym ponarzekałem, a chociaż próbowałeś kogoś nakłonić, nie wiem, powiedzieć coś, tam cokolwiek zrobić, no nie. No to wiesz, to bardziej o to mi chodzi. Narzekanie jest okej, dopóki zamienisz je w czyny, czyli coś z tego wyjdzie, a jak po prostu narzekasz i mówisz, że jest źle i źle będzie i w ogóle to świat jest ten, tak jak mój ojciec, on mówi tak, a jak powiesz mu, no weź coś zmienisz, tak. Albo mówi, że na przykład, nie wiem, kiedyś telewizor mu źle działał. Ja mówię, a to weź sobie, nie wiem, dokup może sticka androidowego, to będziesz miał YouTube. No tak, dałem mu do ręki i dopiero tak, o, ale fajne. No, to tak jak ja już zadziałałem, no to może wtedy, ale on sam tak... I wiesz, tacy ludzie, którzy... chcą czegoś, ale w ogóle nie potrafią nawet prostych akcji wykonać, żeby to...
1: Ty, ale już trochę zaczynacie tu płynąć, ludzie, bo na czacie też takie komentarze. Nie róbcie ze mnie też jakiegoś obszczymurka, który narzeka
6: bo...
1: i nic w życiu nie zrobił. Ludzie, ja prowadziłem firmę, miałem spółkę, byłem za granicą. Właściwie od pełnoletności się sam utrzymuję. Był czas, że pomagałem jeszcze bardziej mojej mamie i tak dalej. Trochę w życiu zrobiłem rzeczy w tym sensie, że nie stoję w miejscu, nie marudzę, tylko, wiesz, no coś się robi, no. A to się radyjko założy, a to się spółeczkę założy, no. Wiesz, był czas, że całkiem nieźle zarabiałem i tak dalej, no. W paru krajach też się było. No kurde, nie jestem takim zerem znowu jakimś, który, wiesz, tylko marudzi, no już bez przesady, ludzie, nie? Można by więcej zrobić, wiadomo, nie jestem jakoś siebie wielce dumny, że coś tam zrobiłem, tylko też nie przesadzajmy w drugą stronę, że taki marudzący boomer w zapierdzianym dresie, chociaż akurat siedzę w zapierdzianym dresie, to spoko.
6: Nie odbieraj tego jako atak, ja uważam, że ja to mówię dlatego, że ja ciebie szanuję jako człowieka i chciałbym, żebyś się rozwijał jeszcze bardziej. To wcale nie jest tak, że ja tutaj mówię, a to stary dziad, to nic nie może, nic nie zrobi w życiu. Nie. Ja mówię, no, tak trochę narzekasz, ale mógłbyś coś zrobić. I popatrz, masz okazję tutaj wiele rzeczy zrobić. Masz radio, masz jakiś odbiorców, masz wiele rzeczy. Kurde, są ludzie, którzy nie mają takich luksusów, a wiesz, też się starają. Także to jest akurat nie takie, że ja chcę cię tam, wiesz, szkalować, tylko raczej powiedzieć ci, że... jesteś w dobrej sytuacji i możesz wiele rzeczy zrobić. Ja powiedziałbym, że to jest ten, to jest taki raczej optymizm, który próbuję ci przelać.
1: Tu tu się śmieją ze mnie, to a ile radiów wy założyliście? To co, ja tak zawsze gadam, tak, że jak przychodzi do tego, co kto osiągnął, to a ile wy radiów założyliście, tak? Taki jestem, no dobra, taki trochę bolek radiowy Wałęsa, no dobra. Nie, ale to też na słuszne uwagę, na słuszne rzeczy zwraca uwagę Gumball tutaj. Gdzieś między wierszami ciekawe myśli są. Na przykład, żeby się cieszyć tym, co się ma. Znaczy, żeby sobie no, zdać sprawę, że coś tam mamy, jakieś możliwości, żeby tam wierzyć w siebie. No, to są ogólnie dobre przesłania. Albo żeby tak nie marudzić, tylko działać więcej, żeby coś zmieniać. No, właśnie marudzić jest najłatwiej, nie? A łatwiej jest marudzić, kurde, z siłą, nie wiem, wodospadu i swoje marudzenie przelać na wszystkich, zniechęcić. To jest proste. A jakąś malutką rzecz zrobić, zakasać rękawy, to już 100 razy trudniejsze niż to mega marudzenie na wszystkie strony.
6: No myślę, że Tomowi bardziej by się takie gadanie przydało jeszcze w sumie, bo ty jeszcze zrobisz, tak szkoda mi takie tam, bo on to mógłby wiele w życiu osiągnąć, zrobić szkolone gołębie i to, no i miałby tutaj sobie farmę gołębi i by je sprzedawał i by był milionerem, a potem by jeździł złotym. Nie no, w sumie nie, on by nie jechał Porszakiem, on by sobie kupił złotego tego malucha, bo on to lubi rupiecie.
1: Tu piszą mikser do Lombardu i podróż dookoła świata. Nie, mikser nie zaniosę jednak chyba do Lombardu, chyba, tylko zamierzam zaczekać, aż on nabierze na wartości, że to jest mikser samego krawca. Gdzieś tam za szybką będzie stał. Jako artefakt wart tam miliony, ja wtedy ukradnę go. Ukradnę swój własny mikser legendarny i go sprzedam w Lombardzie wtedy.
6: Miałem robić memika na temat tego miksera, taki śmieszny memik z tobą, co to kopiesz mikser, ale potem stwierdziłem, że nie wiem czego wstawić jako ryjec, bo tak w sumie nic się nie kojarzy z tobą. Chciałem dać jakiś obrazek, cokolwiek, ale za każdym razem jak myślałem, no przecież ty nawet awatara nie masz. No ale teraz to mu się kojarzy to nocne radio.
1: Możesz sobie mnie wyobrazić tak bez głowy. A propos gier, był kiedyś taki mod do Fallouta New Vegas czy do Skyrima. Dla tych, którym to chodzi jak Cyberpunk na konsoli PS4. Że wszystkim bohaterom w tym świecie likwidowało głowę i chodziły takie korpusy bez głowy, czy tam mieli jakąś taką zaślepkę zamiast głowy i to sprawiało, że gra chodziła płynnie, bo było mniej tam do obsłużenia tych trójkątów, nie? To możesz sobie mnie wyobrazić tak bez głowy po prostu. Tyle.
6: No to świetnie, to teraz będę mógł dokończyć ten film. Po prostu wytnę głowę.
1: I jak jest jeździec bez głowy, to ja jestem takim odpowiednikiem tutaj trochę. Nadający bez głowy. Radiowiec bez głowy.
6: Ja myślę, że ty byś się nadawał, wiesz, jak kiedyś widziałem bardzo dobry film Powrót do przyszłości, to jest seria, trylogia, tam mieli te deskorolki, to ty byś nie miał deskorolki, ty byś jeździł na mikserze.
1: Ale żeś wymyślił.
6: Tak sobie wyobrażałem siebie, jak ten Hackerman w jednej dłoni taki oldschoolowy komputer, jeszcze z mikrofon, a zamiast tej deski takiej typowej to miałby właśnie mikser. Jeszcze miałbyś takie oksy. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś film Kung Fury, tam był taki Hackerman, to miał takie okulary.
1: To jest kultowy film, nawet się nie... Pan się nie śmiej nawet mnie zapytać, czy ja widziałem Kung Fury.
6: No, i tam był taki Hackerman, i on miał takie okularcy, to tak w sumie byś wyglądał.
1: O Kung Fury to jeszcze gadaliśmy z Claude'em w Nocnej Jeździe, to dawne czasy. A ma być dwójka, gdzie ma się pojawić Arnold Schwarzenegger gościnnie.
6: O, bardzo
1: zobaczymy,
6: dobrze.
1: Zobaczymy, czy wyjdzie. Ale to coś czuję, że tutaj ciężko będzie po prostu dorównać pierwszej części, nie? Która zabłysnęła ogólnie tym, że była czymś tak innym, że była taką kompilacją różnych smaczków z lat 80. i 90. i tym się ludzie zauroczyli. No a teraz już nie będzie tego efektu, bo już to znamy. I no, a tu jeszcze dorównać pierwszej części scenariuszowo, aktorsko, pod względem efektów. No to ciężko będzie trochę tutaj zaspokoić oczekiwania, myślę, fanów. Ale genialny film. No, Komando Ninja jeszcze sobie zobacz, jak nie widziałeś, jest w tym samym stylu zrobiony film trochę.
6: A teraz ogólnie mówi, że mam czerstwe poczucie humoru, tak czytam między wierszami. To ja ci powiem, że tak, może słowne mam, szczególnie jak chodzę na tą audycję, ale czasem potrafię coś ciekawego powiedzieć, jak się odpalę.

0: tłumaczyłem, ale to tylko jedna część tego memu i ona byłaby całkiem inaczej by to wyglądało niż ja to tłumaczę, bo ja tłumaczyć nie umiem niestety, tak jak opowiadać żartów niż Strasburger w Familiadzie, nie?
1: Słuchali Państwo nowej audycji w Nocnym Radio Sami o sobie, Gumball. Sami o sobie, tak. Gumball.
0: Sam o sobie, samosąd.
1: Tak. A te różne czynniki, te różne zjawiska, czynniki, zwyczaje, które świadczą o tym, jak nasz kraj jest postrzegany, w jakim miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o rozwój cywilizacyjny, o jak sobie radzimy z problemami, to jest bardzo ważne i wyczytałem, że w Polsce co piąta śmierć dziecka to jest samobójstwo. I to mnie po prostu zmroziło, nie? Już te statystyki kiedyś gdzieś widziałem, ale no to jest jakiś koszmar. Co piąte dziecko, czujecie? W Polsce popełnia samobójstwo i to jest powód śmierci. I tutaj widać wyraźnie, że coś jest nie tak z wychowaniem, z edukacją, z podejściem rodziców, którzy często nie potrafią być oparciem dla... Sam znam kolegów, którzy popełnili samobójstwo też, nie? I to jeszcze jako właśnie dzieciaki, koledzy z podstawówki. Co się śmiejesz? No faktycznie, boki zrywasz,
0: nie,
1: kurwa.
0: Sorry, kurwa. Nie, bo ktoś napisał, ktoś odpakowuje czekoladkę na antenie, ja się bawiłem po pierwsze. Przepraszam, nie chciałem się śmiać z takiego tematu.
1: No dobra, Gumball, to co? To smacznej czekoladki w takim razie.
0: Nie, ale poczekaj.
1: No, coś jeszcze chciałeś powiedzieć?
0: Jedna rzecz. No. Pobrałem dublaż polski specjalnie dla ciebie. Będę płakał rzewnie podczas streamowania, ale zrobiłem to. Będzie mnie bolało, będzie mnie po jajach kopało, ale będziesz zadowolony.
1: Także no, też nie wiem, bo jak nagle wszyscy zaczną gadać głosem Żebrowskiego albo takim głosem, który bardzo przypomina Żebrowskiego i nawet dziwka, kurwa, w ubikacji będzie gadała jak Żebrowski, to mnie to trochę może zniechęcić.
0: Także ten, zobaczysz, będziesz najwyżej ty płakał też. No,
1: nie wiem, co z tym Żebrowskim jest do jasnej cholery? Czy on wszędzie muszą wetknąć tego Żebrowskiego? Tu Wiedźmin Żebrowski, Silverhand Żebrowski. Co, nie ma innych? To jakiś jest wielki talent, jeśli chodzi o voice acting, ten Żebrowski? Czy co, o co chodzi?
0: No jak to, on w Barwach Szczęścia... Nie, czekaj, nie w Barwach Szczęścia. On grał w...
1: S jak sraczka
0: dobre,
1: może.
0: Na
1: S
0: dobre i na złe grał jakiegoś lekarza. On był... Przecież on był zwielbiony przez kobiety.
1: Już dzisiaj to raczej nie wygląda jak amant, więc... Raczej jak wujek Włodek na weselu.
0: Dobra, bo ja się rozgadałem, ty się rozgadałeś, a ja mam jeszcze gry do ogania i
1: miasto,
0: do wypicia.
1: I miasto do spalenia. I czekoladkę do zjedzenia. Gumball ma miasto do spalenia i czekoladkę do zjedzenia. O.
0: Wake the fuck up, samurai. We got city to burn.
1: I w tym momencie faceci mdleją na widowni. No, wiesz co, kiedyś mnie rozbawił, jeszcze przypomniałem takie nagranie. Są takie nagrania popularne dzisiaj, nagrywanie swoich reakcji na jakiś film czy na coś i dwóch murzynów takich zamaskowanych w ogóle na gangsterów się robią, oglądają zwiastun do jakiegoś tam Marvela. I wyszedł tam Kapitan Ameryka z cienia, Spider-Man się pojawił niespodziewanie. I ci normalnie się prawie że rozpłakali, takim się oczy szkliły. I łamiącym głosem jeden z tych murzynów, gangsterów mówi: są takie filmy, gdzie kobiety płaczą, a są takie, gdzie faceci płaczą. I tak mnie to jakoś rozbawiło. Dzisiaj to takie, faceci to jak dzieci są trochę, nie? Zobaczą Spider-Mana i płaczą i sikają w majtki. No to ja nie mogę. No dobra, też się jarałem, jak Spider-Man wyskoczył niespodziewanie i zabrał tarczę Kapitanowi Ameryce. No też mnie to jarało, no ale nie pobiegłem szybko do kibla, nie? Z tej okazji. Przez jakiś czas, co się nie obejrzało, to w dubbingu był Borys Szyc. Pisze ciąg Bolunga. Są takie mody, nie? Jest teraz moda na Żebrowskiego. Żeby wszędzie był Żebrowski.

0: No, więc nasz kraj pewnie postrzegają jako kraj taki konserwatywny, tradycyjny. Słyszałem o takich właśnie reakcjach Czechów, którzy tak z dystansem bardzo dużym podchodzili do Polaków, których poznali. I potem w rozmowie wyszło, że bo wy jesteście tacy kościelni, za kościołem, tradycyjni bardzo i to... A Czesi są inni trochę, nie? Oni kościelniaków to pogonili. Pogonili komuchów, pogonili kościelniaków i żyją sobie spokojnie od dawien dawna. Fajnie. No, a u nas nie pozbyliśmy się ani jednych, ani drugich, na dobrą sprawę. No i cierpimy przez to. Nawet są teraz takie opinie, że Kościół katolicki jest bardzo mocnym jakby gwarantem utrzymania obecnego status quo, nie? Że bierze udział w tym... Kościół zawsze był hamulcowym, ale tutaj jest dodatkowo, oprócz tego, że hamulcowym takim, to jeszcze jest taką siłą, która bardzo się stara, żeby było utrzymane to, co jest, żeby Polska była Polską, to w wolnym tłumaczeniu znaczy, żeby było tak, jak jest. Pod każdym względem, nawet jak jest patologia i Jacek znowu się pojawił. Cześć Jacek, ponownie.
1: Podjąłeś ciekawy wątek i chciałem powiedzieć kilka słów odnośnie na przykład gościnności. Jak na przykład Polacy są widziani, a jacy na przykład są Anglicy. Bo miałem nawet taką rozmowę z Anglikiem i było to dla mnie dziwne, bo w Anglii jest takie podejście, że twój dom to jest twój zamek. I raczej ludzi się bardzo rzadko przyjmuje w domu. Raczej się wychodzi gdzieś na miasto. A Polacy właśnie są bardzo gościnni i zapraszają jedni drugich. I to widać, bo Anglik raczej cię nie zaprosi do domu na kawkę, na herbatkę, jeżeli nie znasz go dobrych kilka lat. I też to tak zwane wyjście angielskie, to też jest ciekawe, tylko to jest dużo niedopowiedzeń w Polsce, bo mówi się, że to jest takie wyjście po prostu od tak. Nie, to tak do końca nie wygląda. Wyjście angielskie wygląda w ten sposób, że przychodzisz, na przykład przychodzę się z tobą napić whisky, przynoszę swoje whisky i mówię, przyszedłem na godzinę. I po tej godzinie biorę swoją butelkę whisky i wychodzę, bo na tyle się umówiliśmy. I to jest tak zwane te angielskie wyjście, z tego co mi wiadomo. A odnośnie Polaków, no to tak, miałem takiego Anglika, rozmawiałem z nim. Koleżance kosił trawnik, zaprosiła go do mieszkania, poczęstowała kawą i tak sobie rozmawialiśmy i mówię, co by zrobił w takim samym w takiej samej sytuacji Anglik. Powiedział ten Anglik, że drugi Anglik najczęściej wystawiłby mu kubek z kawą na podwórko. Tam na stolik czy coś. Tak, nie zapraszają się do domu od tako. Tak? Tak to wygląda. Więc jest ta polska gościnność bardzo, bardzo widoczna. I myślę, że za granicą jeszcze bardziej ją widać. Tak mi się wydaje.
0: Czyli dom jako enklawa, taka tylko dla mieszkańców. No, tak. Ciekawe. A ciekawe, jak jest w Ameryce. W Ameryce może jest z kolei tak, że się zaprasza, bo nie wiem, Amerykę znam oczywiście z filmów. Nie byłem, ale widzę, że często tam się zaprasza gości. To nie pokazywaliby chyba życia po amerykańsku na filmach w sposób zakłamany, że jakoś nie tworzyliby fikcji jakiejś takiej w tym temacie chyba, nie? Więc chyba się zaprasza. Wspólne grillowanie, zapraszanie ludzi są bardziej gościnni. O Niemcach też krążą takie pogłoski, że Niemiec to cię ugości paluszkami. Już to jest taki maks, jak ci paluszki wystawi na stole i to tak, wiesz, też, no, u nas czym chata bogata, nie?
1: No tak, albo jak masz krawiec na przykład wesele angielskie, mogę ci pokazać, powiedzieć porównanie, to na przykład w Anglii, jak masz ślub, Anglik, no to zaprasza wszystkich do knajpy. Powiedzmy, że tam jedna kolejka jest za free, a reszta sobie, i powiedzmy jakieś jedno danie, a reszta po prostu płacisz. Płacisz za wszystko. Tylko, że z drugiej strony tam prezenty takie weselne, ślubne, to się daje do, no nie wiem, przyszedłbym taki ja, dałbym 20 czy 30 funtów. No w Polsce to jest mało, tak? Polsce ten stolik, powiedzmy, na jedną osobę kosztuje, nie wiem, 150 czy tam, nie, może 300 zł, a tam po prostu dasz 30 funtów i już. A za resztę płacisz rzeczy. A w Polsce, no sam wiesz jak jest, tak? Czym chata bogata, tym rada, milion posiłków, alkohol, wszystko stawiają młodzi, a tam stawiasz sobie sam.
0: W Irlandii mówi się, że czasami, że Irlandczykom blisko do Polaków trochę, że my mamy coś wspólnego ze sobą na tej zasadzie, że trochę podobna mentalność. Przywiązanie, wiesz, troszkę większe do tradycji, podobne może nieco zwyczaje. Też przeszliśmy jedni i drudzy sporo, u nich też przecież był głód wielki i tak dalej. Też wiesz, walki o to, żeby być u siebie w domu, żeby się czuć, że, no, z Anglikami, tak? No to też dużo przeszli, są trochę w podobnej pozycji, znaczy trochę podobnie czasami mi się jawi ich historia jak nasza, może stąd podobna mentalność. I ze strony irlandzkiego mojego szefa na przykład doświadczyłem niesamowitej gościnności, wiesz, zapraszanie do drogich knajp, na obiadki pracowników, szef nam dał jakiś niepotrzebny sprzęt, który mu był, żebyśmy mieli jakieś tam komputery, bo mieliśmy z tym kłopot trochę ze zorganizowaniem sobie sprzętu i w ogóle bardzo serdeczny człowiek, to nie był taki szef, który wyciągał konsekwencje za jakiś tam błąd mały od razu, wiesz, bardzo taki miły, wesoły, fajny człowiek, zawsze ci zapłaci na czas, który się interesuje, co u ciebie, jak dasz dupy, to wiesz, to przymknie oko, ale to był, nasz szef to był człowiek, który bardzo wiele lat spędził w Kalifornii. I trochę miał w sobie coś takiego, jakby wiesz, dużo w życiu przejarał tego zioła, tak mi się tak trochę kojarzył. Może stąd takie nastawienie miał luźne.
1: Myślę, że w Anglii też tak jest, wiesz, trochę odnośnie mojego doświadczenia z różnych prac, to tam, gdzie jest Anglik liderem, to on cię, przynajmniej ja, z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, nie było takiego ciśnienia. Nigdy nie powiesz, że szybciej, szybciej, że musisz, że coś. To tak naprawdę w tej pracy, w której jestem obecnie, to raczej to ja się spinam, a mój szef, jak widzi, że ja tu jestem zestresowany, on mnie uspokaja. On mówi spokojnie, norma nie jest najważniejsza.
0: No.
1: Spokojnie, skup się na jakości i jak zrobisz trochę mniej, nic się nie stanie. Mówi take your time. I to jest świetne, naprawdę bardzo fajne. Albo był taki szef, gdzie trafiłem do takiej roboty, gdzie no na jednym stanowisku słabo mi szło. On zobaczył, że ja się spinam, że mi ciężko. Przeniósł mnie na inne stanowisko. Po prostu zamiast rozpakowywać te rzeczy, tam przepakowywać, to on po prostu kazał mi zbierać te pudełka z gotowym produktem i po prostu układać na paletę i elegancko, no nie? Więc fajnie, taka też, można powiedzieć, elastyczność. I to takie bardzo pozytywne doświadczenie.
0: Tak, to jest fajne. A rzucę taką myśl. Co myślisz o tym, że jako naród jesteśmy takimi troszkę zakompleksieni? Chodzi o to, że często się zastanawiamy właśnie, jak my wypadamy na tle innych, że my tacy tutaj jacyś zapóźnieni, że inni lepsi, że jest tu jakiś taki kompleks i niepotrzebne umniejszanie sobie, że są inni, którzy nawet mogą mieć też swoje przywary, przeróżne wady, ale są bardzo hopsiu do przodu. No, Amerykanów się postrzega trochę, że są bardzo z siebie, wiesz, wpyte zadowoleni i bardzo dumni z tego, że są Amerykanami i że są najlepszym krajem na świecie, tak są wszyscy przeświadczeni. No i że może nam tego brakuje właśnie, może powinniśmy być tacy bardziej właśnie mieć wysokie mniemanie o sobie, nawet czasami wbrew, wiesz, rzeczywistości, ale z drugiej strony takie ocenianie surowe siebie może też być fajną cechą, bo to nam może pozwoli się jakoś, wiesz, ulepszyć, wzmocnić, ubogacić, mówiąc językiem kościoła, jakoś jakiś progres, żeby był, nie? Bo dążymy cały czas, mamy w głowie to dążenie, że chcemy być lepsi, nie? A nie osiadanie na laurach takie, że my już jesteśmy tutaj najlepsi na świecie i wszyscy mają nas podziwiać.
1: Krawiec, to wszystko jak ustawisz priorytety, to wszystko od tego zależy. Zauważ, że takim, można powiedzieć, bardzo niegrzeczne w Anglii, bo oni raczej to nie mówią, że o, to jest świetne, to znaczy raczej mówią, że coś jest dobre, ale na przykład u nich takie passé jest właśnie ocenianie innych. takie, można powiedzieć, pierwsze przekazanie: nie oceniaj, don't judge.
0: Mm,
1: wiesz, jeżeli
0: fajne.
1: Ktoś idzie, dlatego tutaj ludzie się też inaczej ubierają. Jak ja zauważam na przykład moje koleżanki i one widzą, że idzie taka dziewczyna, która jest dość otyła i wiesz, jej tam się ten tłuszcz wylewa, ona jest bardzo skąpo ubrana i to, można powiedzieć, no nie wygląda to zbyt estetycznie. Ona się w tym dobrze czuje i ona nie ma tego, ale ta Polka, on mówi, o, tu taka już się ubrała, że to jej się wylewa, że nie powinna tak. No oni nie mają z tym problemów. Oni nie mają z tym aż takich problemów. Oni starają się właśnie nie oceniać i nie mówić, że źle wyglądasz na przykład. Raczej od Anglika nie usłyszysz żadnego komentarzu odnośnie swojego wyboru, jakiegoś ubrania na przykład, albo fryzury, chyba że pochwałę. Nie powiedzą ci, ale się chujowo ubrałeś, to nie pasuje, czy tamto nie pasuje, tylko właśnie raczej powiedzą, o, fajny, widzę, fajnie, byłeś u barbera, fajna fryzurka, nie wiem, fajnie przystrzygłeś brodę. Raczej w tym kierunku. I oni, ale widzisz, też z drugiej strony mają bardzo mocno ustawiony wskaźnik na wygodę, że ma być wygodnie. To jest bardzo ważne, dlatego oni potrafią często właśnie nie mieć oszczędności, tylko żyją od do, nie wiem, od pierwszego do pierwszego, czy tam od piątku do piątku, to znaczy, czy ktoś zarabia tygodniówki, czy miesięcznie. I często wolą na przykład pojechać na wakacje, wolą kupić sobie jakiegoś fajnego gadżeta, bo ich stać. Wiesz, to nawet w pracy zauważasz, że w Polsce w pracy ludzie nie chodzą z najnowszymi iPhone'ami, a tutaj pani na kasie, pani sprzątaczka ma najnowszego iPhone'a, ma super ekstra New Balance'y, czy jakieś tam inne super, hiper Nike, czy Adidasy. To nie jest taki. Myślę, że to kwestia tego ustawienia takiego kompasu moralnego też. I na czym tak naprawdę chcesz, żeby ci zależało? Jeżeli wygoda, no to żyjesz bardziej jak Anglicy. Jeżeli właśnie myślisz prawo, sprawiedliwość, jakieś tam zasady, honorowość, no u nich raczej wychodzi taka grzeczność. Oni nie oceniają innych, że o, źle się zachowałeś, bo raczej powiedzą, że to było niegrzeczne. Takie jest moje wrażenie.
0: No tacy są, nie wiem jak to powiedzieć, dobrze wychowani.
1: Bardzo poprawni politycznie.
0: Może to po prostu dobrze...
1: Przynajmniej publicznie.
0: Dobrze, może to po prostu dobre wychowanie jest, bo takie ocenianie ciągłe innych ludzi, wytykanie komuś coś, to jest po prostu często niegrzeczne. Myślę, że Amerykanie też stawiają na wygodę właśnie. Słyszałem, że amerykańska kobieta potrafi wyjść sobie do sklepu, jak ma blisko, w jakichś klapkach wieśniackich, bez makijażu, rozczochrana i w szlafroku. Polka sobie na takie coś nigdy nie pozwoli. Może stąd też opinia, że Polki są ładne, bo Polki właśnie dbają o to, żeby ładnie wyglądać, żeby się zaprezentować. No i na pewno to ma duży wpływ. No jak kobieta o siebie dba, no to ładniej wygląda.
1: Rzadko to się wydarza, wiesz, rzadko się wydarza, że chodzą właśnie tak jak mówisz, ale zdarzyło mi się kilka razy widzieć panią w szafroku, tudzież panią w piżamie, która sobie gdzieś tam szła po prostu od, nie wiem, od swojego mieszkania do sąsiadki czy coś.
0: No ale ty mówisz o Anglii, a ja mówię,
1: tak, o Anglii,
0: ja
1: o
0: mówię
1: Anglii.
0: O Ameryce akurat, nie?
1: Tak, ale ale chodzi mi o to, że tu jest podobnie. Że tu w niektórych rzeczach jest podobnie, tu cały czas jesteśmy w tym kręgu anglosaskim. A jeszcze odnośnie wyglądu, powiem ci, że Anglia ma ten... Kwestia pogody, powiem ci, jest ważna. Ważna jest kwestia pogody. Tutaj myślę, że ta wilgotność powietrza niszczy cerę. I tu trzeba bardzo dbać o siebie, żeby, wiesz, zachować te swoje przymioty wyglądowe. Plus, co jeszcze, w Anglii ludzie często nie dbają o zęby, bo to jest drogie. Wiesz, jeżeli to samo w Polsce kosztuje 5 razy taniej, powiedzmy tak jak ja ostatnio, za zwykłą plombę płacisz 100 funtów, za białą plombę płacisz 100 funtów, a nie 100 zł, no to te, a wiesz, a zarabiasz 300 tygodniowo, powiedzmy, no nie? Więc to już się robi taki psikus.
0: A, Grzegorz pisze, niebo mają bardziej niebieskie i niżej. Nie wiem, czy to jakiś tutaj sarkazmik czy coś, ale jak przyjechaliśmy do Irlandii, to stwierdziliśmy, że niebo się różni trochę od polskiego. Było bardziej nasycone kolory, jakby były. Może to miało związek z tym, że my tam jaraliśmy dużo. Tu też wychodzi jakaś wyrozumiałość mojego szefostwa przełożonych, bo ja praktycznie cały czas tam byłem najarany w tej Irlandii haszem. Musiało śmierdzieć ode mnie wręcz tym haszyszem, przypuszczam, ale nigdy nikt mi nie zwrócił uwagi, nie było z tym jakichś tam problemów. Co do Anglików, kolega Anglik, który tam nadzorował moją pracę, tłumaczył, co jest do zrobienia, okazał się osobą bardzo, jakby powiedzieć, wyrozumiałą, taką, która nie wpada w jakąś złość, bardzo taki spokojny człowiek, opanowany, o, to jest to słowo, którego mi brakowało, opanowany, bo ja miałem trochę czasami problemy ze zrozumieniem, jak było coś, jak coś bardziej skomplikowanego tłumaczył po angielsku i tak się dopytywałem i widać było, że od niego to wymaga sporo cierpliwości i nigdy się nie zdenerwował, nigdy nie... Raz przez chwilkę widziałem, jak mu tam brewka drgnęła, się czułem, że już jest lekko dopada go lekka irytacja być może, ale oczywiście nie dał po sobie tam za bardzo poznać. No, też fajna cecha, nie? Takie opanowanie. Czy fajnie nam się pracuje z kimś, kto wpada w złość, wyżywa się na tobie? No nie, no to się praca się zamienia w koszmar, nie?
1: Bo oni publicznie, wiesz? Mi się wydaje, że oni mają jakby dwa oblicza. Jedno jest dla publiki, a drugie jest w domu, tam gdzie oni właśnie nikogo nie zapraszają, gdzie oni, wiesz, gdzie nikt ich nie widzi. I myślę, że tam oni są bardziej tacy szczerzy, ale nie jestem pewny, to tylko są moje podejrzenia. Chociaż nie powiem, jeśli chodzi o publiczne jakieś znieważenie czy coś, miałem jednego superwajzora, pracowałem przez 3 miesiące i zdarzały mu się rasistowskie teksty. Że wiesz, na przykład nie mogłem czegoś podnieść. Znaczy wiesz, ja też sobie nazbierałem tam, bo też było tak, że nie byłem do końca szczery w tym, że na przykład rozumiałem, mówiłem, że coś rozumiem, a nie rozumiałem i później to wychodziło w praktyce, więc mogli być na mnie wkurzeni też, nie ukrywam, ale jednak takie teksty w stylu, co, nie dasz rady, jadłeś swoje coś tam polskie, jakieś dziewczyńskie jedzenie, coś takie, wiesz, czasami bywały takie ostre, nawet na typa. Później jego szef nawet się do mnie zgłosił, bo ja tego nie zgłosiłem, że słyszałem, że on mi rzucał takie teksty, ale był jeszcze drugi Anglik i on powiedział, że właśnie... I to oni byli kolegami, nie? I on powiedział, że takie teksty rasistowskie do mnie leciały i szef się uśmiechnął, to mała firma była, do mnie i mówi, hej, ale ty musisz to zgłosić. Napiszemy statement, że on do ciebie tak mówił, że w razie jakichś problemów to masz to na papierze. Więc były takie też niemiłe sytuacje, ale to jest, wiesz, mniejszość, duża mniejszość. Raczej było pozytywnie.
0: Polacy robią w chuja jeden drugiego i donoszą na superwajzorów, pisze Darko.
1: Powiem ci, wiesz co, jeśli chodzi o donoszenie, to oni inaczej widzą tą sytuację. U nich nie ma czegoś takiego, że o, że jesteś Volksdeutschem, jest inna kultura. U nich standardowo w szkole, na przykład mam kolegę, tak, przyjaciela, on ma dzieci. I raz jego córeczka tam po prostu przywaliła jakiejś innej dziewczynce, bo coś tam jej powiedziała. No i chłopak wylądował na, wiesz, ojciec wylądował na dywaniku i mówi, córka ma wszystko zgłaszać do pani nauczycielki, a nie robić jakieś samosądy. I oni są tak uczeni, że wszystko ma iść do nauczyciela, więc nie ma załatwiania po swojemu. Jest załatwianie wszystko przez, trochę można powiedzieć, przez władzę. I myślę, że oni są po prostu tak wychowani, że oni nie widzą tego jako zło, że ja cię teraz podpieprzę, tylko po prostu powinna... Nie jesteś moim przełożonym na przykład. Jeżeli razem pracujemy, ja coś do ciebie mam, to ja nie jestem twoim przełożonym, żeby coś od ciebie na przykład wymagać. Więc idę do szefa i na przykład mogę powiedzieć, że hej, ale ta osoba zrobiła to czy tamto, albo czegoś tam nie zrobiła. I to jest normalne, to jest naturalne, to nie jest żadne podpieprzanie. Chyba, że ktoś, wiesz, jest złośliwie, chce komuś zaszkodzić. A jeżeli widzi ktoś, że na przykład dzięki, że ta osoba na przykład nie zrobiła czegoś i wadliwy towar pójdzie do klienta, no to ty działasz w tak naprawdę w imieniu dobrego, w dobrym imieniu swojej firmy. Bo później to nie przyjdą do mnie czy do ciebie, tylko przyjdą do firmy i firma będzie musiała płacić na przykład za wadliwy towar, za to, że wysłała, wiesz, braki.
0: Co do
1: na przykład
0: pytania...
1: jak ja robię, wiesz, ważne rzeczy, bo, znaczy ważne, tak się mówi ważne, ale jednak łączę rury, które później idą do gazociągów, do wodociągów, to uważam, że to jest dość ważne. I wiesz, ja łączę to na przykład rury gazowe, żeby były, wiesz, pod kątem odpowiednim. Bo nie możesz zgiąć rury polietylenowej w żaden kąt, musi być po prostu wycięte kilka rur i połączone tak, żeby był kąt.
0: Dobrze zarabiasz?
1: Nie za bardzo. Nie za bardzo, ale jest spoko.
0: Stać cię na wynajęcie własnego mieszkanka?
1: Powiem tak, stać mnie, ale nie robię tego. Ha. Bo wiesz, mam mamę chorą, troszkę pieniędzy idzie do Polski. A. Lubię też sobie jakiś gadżet kupić od czasu do czasu, nie ukrywam, że wiesz, wyjdzie jakaś gra, to no teraz trochę trzymam się, że tak powiem, z tym cyberpunkiem. Jakbym chciał, to bym kupił, nie ma problemu. Ale wiesz, ja wolę mieć troszkę mniej wygody w postaci mieszkania na pokoju, ale więcej oszczędności, ale cały czas móc na bieżąco odkładać pieniądze. Na przykład to jest dla mnie priorytetem.
0: Kumam,
1: jeżeli bym chciał, no, miałbym mniej oszczędności, ale mógłbym mieszkać na mieszkaniu.
0: No rozumiem. Ale to zaskakująco wielu ludzi na emigracji mieszka właśnie z kimś na spółkę, wynajmuje pokoiki. Ja widzę, że to jest większość chyba. Nie mówię, że to nie jest nierozsądne, bo w twoim przypadku to jak najbardziej rozsądne i jeszcze chwalebne, bo możesz dzięki temu troszkę tam właśnie pomóc jeszcze komuś. No ale to jest... Ja też mieszkałem na spółę z innymi, potem w hostelu. Właściwie ciężko by mi było, musiałbym popracować trochę na taki status materialny, żeby móc sobie wynająć coś swojego, a miałbym z tym problem, bo tak łatwo Polakowi nie wynajmie ktoś. To w ogóle w Irlandii są trochę inne zwyczaje, jeśli chodzi o wynajem. Na przykład nie wynajmiesz z psem, czy z kotem, czy nawet jak jarasz fajki, to już będą kręcić nosem. Po prostu mają o wiele wyższe oczekiwania i tam różne nakazy, przykazy ci wynajmującym. U nas to wygląda zupełnie inaczej. Nie spotkałem się jeszcze, żeby mi zabraniał, a wiele mieszkań wynajmowałem różnych, w różnych miejscach. Żeby mi właściciel coś tutaj sapał, że palę, że zwierzę jest. Nie było czegoś takiego. Nawet jak wynajmowałem takie prestiżowe mieszkanie dwupiętrowe, nie? Gdzie były tam cztery pokoje, wielka kuchnia, wszystko nowoczesne, to też właścicielka no, nie miała nic przeciwko, że jest kot, no, a kot może, wiesz, może podrapać drogie meble, może się zsikać, zesrać, no ale nie było problemów, u nas są inne zwyczaje. Ale do czego zmierzam, że właściwie smutne jest trochę to, że tak wielu ludzi, którzy jadą po lepsze życie, właściwie dostają pod pewnymi względami gorsze życie, bo mieszkają w hostelach, na spółę wynajmują i... trzeba dopiero dojść do tego etapu, że cię będzie stać, a tu w Polsce jakoś mnie stać na wynajęcie mieszkania. W ogóle mieliście takie tutaj zalecenia, krawiec wypierdol na zadupie i żyj sobie tanio. No to tak zrobiłem, no w Środzie Śląskiej teraz mieszkam i tutaj płacę sporo mniej za mieszkanie niż we Wrocławiu. Tutaj płacę 1200, od 1200 do 1400, nie? We Wrocławiu to było 1700 na przykład za standard gorszy niż teraz mam trochę, bo to było to słynne mieszkanie z PRL-u, gdzie się z właścicielem mega ściąłem w ogóle jeszcze. No i tam jeszcze dodatkowe opłaty cały czas dochodziły. Jeszcze tu dopłata za to, za sram to. Tutaj jakoś dziwnym trafem nie mam tych dopłat, a żyję dokładnie tak samo. Więc chyba mnie kantował ten pierdolony grubas. No, ale to od razu wiedziałem, że coś z tym kolesiem jest nie tak. Po prostu od początku z nim było mocno nie tak. Kiedy zażyczył sobie, żeby swoje graty trzymać tam w wynajętym mieszkaniu. Ty, no... stary, który właściciel ma takie oczekiwania, że ja se tu zostawię, tu, wiesz, mieć ciasteczko i zjeść ciasteczko, nie? To tak właśnie...
1: To chyba zależy od gościa, nie? Od właściciela, bo powiem ci, miałem takich właścicieli, że koleś, jak na przykład w Polsce mieszkałem w Białymstoku, mieszkałem na pokoju, I wiesz, jeżeli właściciel przychodził po czynsz, no to on dzwonił wcześniej albo pisał, hej, będę tego i tego, o tej i o tej. I po prostu on nawet nie miał klucza do swojego mieszkania, a znam takich, na przykład jedna z koleżanek miała tak, że facet potrafił, właściciel, wchodzić do nich do mieszkania, chodzić, patrzeć, wiesz, tutaj, wiesz, kobiety, to wiesz, jakieś staniki się suszą gdzieś tam na suszareczkach, grzejniczka, a on chodzi sobie, paraduje tam, wiesz, zagląda do pokoju. No, bywa różnie, bywa naprawdę różnie, więc ja bym tu nie generalizował, jest po prostu różnie, a jeśli chodzi o standard życia, i to na przykład w Anglii jest dość niski. Tutaj są nieruchomości bardzo drogie, a standard nie jest jakiś hajowy, bo często ta budowa, ja się śmieję, że jak ktoś lubi stare stare miasto, to niech przyjdzie do Anglii, tu każde miasto jest stare. Tak, serio, bo ja mieszkałem, wiesz, mieszkałem najpierw w Southampton, no to jest miasto takie, wiesz, takie pokroju Białegostoku, 300 tysięcy mieszkańców, nie? I tu wszędzie są te szeregówki, wszędzie tylko ta czerwona cegła. Ojejoj, normalnie już... Ale niestety, gdzie nie pojedziesz w Anglii, tam jest podobnie. No chyba, że jakieś turystyczne miejsca, na przykład byłem w Bomu przez parę razy przejazdem, no to tam jest ładnie, naprawdę fajnie. Na przykład, wiesz, hotel nad morzem, który wygląda tak jakby owodowany statek. Jakby część, jakby budynek wygląda jak kadłub statku. O, to było super. No nie, to są takie budowle, ale często to są po prostu te wszystkie szeregówki, bliźniaki, wszystko czerwona cegła. Wszystko wybudowane gdzieś w latach 1800 z hakiem.
0: No, w Polsce też się przeróżni ci właściciele zdarzają. Kiedyś był popularny taki, popularne nagranie było na YouTube. Jakiś koleś nagrał, jak babcia, która mu wynajmowała mieszkanie, przychodzi ze swoją przyjaciółką, z inną jakąś babcią, wchodzą sobie do jego pokoju, przeglądają rzeczy i jeszcze tak mu dupę obsmarowują cały czas, że a pani wie, kto to jest, co on robi, a to pani to element jest. I tam grzebią mu w jego rzeczach. Starzy ludzie potrafią być okropni czasami, po prostu straszni. Jakaś posłanka, ta Wielgus, tak, dostała teraz jakąś torbą, stara baba jakaś ją tam zaczęła torbą bić i zgłosiła to w końcu na policję. Starzy ludzie muszą sobie w końcu zdać sprawę, że nie można bić innych na ulicy, wrzeszczeć, muszą się zacząć zachowywać. Nie lubię takiego zachowania, bo stary człowiek wykorzystuje to, że jego nie można uderzyć, a sam cię atakuje, nie? No trochę jak z dzieckiem, tylko że dziecku możesz wybaczyć, no dziecka też nie uderzyć. Leżysz, dziecko cię tam będzie kopało, coś wrzeszczało, no nie możesz, no a starzy to wykorzystują często i to mi się nie podoba. Ja bym, nie wiem, ja bym jej tą torebkę zabrał i wyrzucił tak 100 metrów dalej do kałuży gdzieś, żeby tam biegła.
1: Ale krawiec, znowu generalizujesz, powiadam ci przypadek, no wiesz, ja rzucam raczej tekstami takimi jakby dowodami epizodycznymi. Ja nie wiem co, kto, gdzie, jak, to ja wiem jak ja miałem. I na przykład na poprzednim mieszkaniu, to wracając do mieszkania wiele osób, powiem ci, no tutaj jest dużo takich mieszkań, gdzie jest po 5 pokoi, więc w chacie może być nawet powiedzmy 7 osób, nie? Bo na przykład zdarza się 2 duże pokoje, to będą tam pary. Wiesz, jeżeli są dobrze zgrani, może być naprawdę fajnie. Jeżeli na przykład wszyscy lubią imprezować, jest świetnie, ale jeżeli trafi się jedna osoba, która nie lubi, a tak było na przykład, i ja byłem tą osobą, no to już jest ciężko, bo wiesz, akurat miałem pokój koło salonu i wiesz, sobota, wieczór, ktoś chce tam, wiesz, siedzieć do pierwszej, drugiej, trzeciej, oglądać głośno telewizję, no ale ja chcę spać, więc sorry, bro.
0: No właśnie, to jest ten problem w mieszkaniu
1: z kimś. Ale mówiąc o starych osobach, pozwól, że zaraz dokończę jeszcze tylko o starych osobach. Mieliśmy sąsiadkę, taką starszą panią, około lat 80, bardzo sympatyczna, bardzo miła, wychodziła sobie na podwórko, do ogródka podlewać kwiatki. No i czasami mieliśmy, jakby dzielił nasze domy taki murek. No i na tym murku rosły te kwiatki. No i czasami, wiesz, byliśmy w ogródku, coś robiliśmy, zagadała, pogadała, pośmiała się. Potrafiliśmy stać i 40 minut. Myślisz, co można rozmawiać o 40 minut z tą starszą panią, Angielką? Powiem ci, tyle takich humoru tego angielskiego. I też na przykład przychodziła, gdzieś tam zobaczyła nas, piątek powiedzmy i mówi, wiecie, ja na weekend wyjeżdżam, więc możecie zrobić imprezę. No więc halo, zupełnie odwrotny, wiesz, odwrotna rzecz, której ty gdzieś tam widziałeś, doznałeś. Więc
0: ale ja nie generalizuję, tak, stary, tak. Ja to bardziej jako ciekawostkę taką po prostu, absolutnie tutaj no. Nie generalizuję, że nie jestem ageistą, chociaż widzę tu jakiś tam problem w zachowaniu z tego najstarszego pokolenia, no, ale to też nie uogólniam tak znowu.
1: Ktoś tu pisze, że 7 osób na mieszkaniu to Bangladesz. Nie, chodzi o to, że tu jest sporo takich mieszkań wynajmowanych przez agencje. I akurat te agencje, im się najbardziej opłaca, mają największy zwrot z inwestycji, wynajmując właśnie mieszkania, które mają po 5 pokoi. No i czasami po prostu zdarza się, że mówię, będzie gdzieś para. Na przykład, bo ja na przykład płacę 75 funtów płaciłem tam. Nawet jeżeli to była dwójka, ale jeżeli mieszkałaby tam para, to oni płaciliby już 110. Więc się opłaca dla takiego. A ten sam pokój, nie? No ale wiadomo, więcej wody idzie, więcej prądu. No bo każdy chce tam telefon sobie naładować, jakiś, nie wiem, więcej wody idzie, no, więcej prysznicy.
0: Każdy, kto się zdecyduje wyjechać z was za granicę, to będzie musiał trochę popracować na to, żeby się zacząć czuć jak u siebie. I to dotyczy wielu spraw, bo czucie się jak u siebie, no to są różne tutaj kwestie, nie? Kwestia językowa, jak dobrze się komunikujemy z innymi, czy mieszkamy sami, czy na spółkę właśnie dzielimy się kosztami i mieszkamy z kimś. Czy zaczynają nas traktować jako swojego, bo już nas znają, mamy jakieś tam znajomości, nie? Czy traktują nas jako przyjezdnego i tak dalej. Ja chyba się nigdy nie czułem jak u siebie, bo wszystkie te rzeczy to jeszcze były do przepracowania trochę. I no, trzeba sobie trochę zapracować na to, żeby się poczuć jak u siebie. Co nie?
1: Ja mam pytanko, długo byłeś?
0: Z 2 lata, nie wiem. Ile tam wyszło? Z 1,5 roku czy 2 lata jakoś tam.
1: I co, robiłeś tam jako grafik, tak?
0: Tak. Nie było tak prosto znaleźć w ogóle pracę grafika. Okazało się, że jeśli chodzi o web design, o agencje reklamowe i tak dalej, to Irlandia jest 100 lat nie za Murzynami, tylko za Polakami, nie? 100 lat za Polakami, że w Polsce duże agencje, ja w Polsce pracowałem dla dużych sieciówek, normalnie takie sieciówki, co są, wiesz, na świecie, jakieś tam Tequila, BTL Group, czy dla dużych, fajnych, prestiżowych agencji, jedna, druga, trzecia, a tam jakiś koleżka, wiesz, w galerii handlowej jakiś ma taki kącik swój, komputerek, coś tam robi dla ludzi. Inna jakaś agencja, znaleźliśmy grupa ziomków w jakiejś willi, nie? Sobie tam wynajmuje willę. U nas też są teraz popularne takie agencje. No Mind Chili, z tego co wiem, też ma jakiś właśnie taki domek duży wynajęty, tam sobie po prostu przychodzą. Tak, widziałem takie tu we Wrocławiu nawet też takie agencje. No a tam wszystko w powijakach jakby. W końcu nas wzięli do takiej jednej z większych chyba firm w tym Dublinie, no bo skoro obsługiwałem takich klientów, robiłem jakieś różne banerki reklamowe czy grafiki dla, nie wiem, dla Mercedesa, dla BMW czy tam Kia, dla producentów samochodowych, no to chyba duży gracz, nie? Ale to była w zasadzie malutka firma. Jeden pokoik taki większy, tam tych pracowników, nie wiem, z 10 w sumie łącznie, no to tam to już była duża firma webdesignerska, internetowa taka, nie, która obsługuje od strony tam reklamowej, promocje jakieś robi, banery, stronki, no wiesz, no to tak mikro i przykro po prostu, nie? W ogóle Irlandia mi się wydała taka zapóźniona, z tego też powodu, że u nas wielkie już były galerie handlowe, wiesz, co krok hiper, a tam jedno Tesco w okolicy, do którego drałowałem na piechotę, nie wiem, 10 minut z domu, czy 20, chodząc tam, wiesz, po uliczkach, wędrując, mało sklepów, w ogóle mało wszystkiego, tak jakby życie tam zwolniło, nie? Jakby ludzie żyli spokojniej, wolniej, mniej tego zachodu, tej konsumpcji, reklam, banerów, przepychu, wielkich stoisk, wszystko takie malutkie. To, co mówiłem też, że w dużej galerii handlowej, jak już się jakaś znalazła, stoiska z farbami i, wiesz, i sztalugami, nie? No u nas nie do pomyślenia, nikt z tego nie wyżyje u nas. Inne zwyczaje trochę, inny klimat, inny świat.
1: No jest inne. Myślę, że to w Anglii też jest trochę takie rozdrobnienie, wiesz? Na przykład sprzątałem kiedyś, pracowałem pół roku, sprzątałem hospicjum, i obok był szpital psychiatryczny. nie? Oddział, jakby oddział psychiatryczny. Zgadnij, ilu miał pacjentów.
0: No nie zgadnę.
1: 6 osób.
0: Ile?
1: 6.
0: 6 osób.
1: 6 pacjentów. To się nazywa oddział, nie? Gdzie ja obok, wiesz, bo ja pochodzę z Łap. No niedaleko jest Choroszcz. No tam są, to jest kolos po prostu. To jest wielki gmach. A tutaj, wiesz, oddział psychiatryczny, 6 osób, 6 pacjentów. Z czego jedna osoba to była, nawet zdarzyło mi się tam pracować, się sprzątać, to powiem ci, no niefajnie, niefajnie. Bo to cały czas musisz za sobą drzwi zamykać i tak dalej. Wiesz, weźmiesz mopa i musisz go później odnieść, otworzyć drzwi, zamknąć drzwi, wziąć ściereczkę, chcesz, no to otwórz drzwi, zamknij drzwi, ma jak w więzieniu, więc dlatego tam nie zagrzałem za długo. Ale doświadczenie ciekawe, ale o dziwo, taki mały oddział, tylko 6 pacjentów, a tych opiekunów naprawdę od groma, bo oni nie pracują po 8 godzin, tylko powiedzmy 6. Bo on musi wszędzie za tym pacjentem latać, jak jego normalnie jakiś skrzydłowy. Wiesz, gdzie jest pacjent, tam i on. Pacjent jest w pokoju, to były takie pufy, takie duże, przed pokojami i siedział taki opiekun przed pokojem. On wychodził, pacjent, a opiekun za nim. Tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik. No, takie były.
0: Na czacie Nerox91 pisze pozdrowienia... O!
1: Siema, siema, Osse, proszę bardzo, moje miejscowość, Łapy Osse.
0: No proszę, no proszę.
1: Proszę bardzo, sami swoi.
0: No w ogóle u nas dużo jest ludzi właśnie z Anglii, z Ameryki się znajdzie kilku, Szwajcaria, co my jeszcze mamy? No mamy tutaj przeróżne, zróżnicowane towarzystwo.
1: Dobra, spoko. To dzięki wielkie. Przełączam się na odsłuch.
0: Dzięki za telefonik. Trzymaj się. Hej, hej.
1: Hej, hej, pa.
0: To był Jacek. Musimy dla Jacka wymyślić jakiś przydomek, no bo wiecie, na przykład dzielimy Grześków, mamy Grześka przedsiębiorcę i Grześka od pizzy, no więc to musi być jakiś Jacek, bo mamy już Jacka z Australii. Jacek nie może być po prostu Jackiem. U nas nie ma czegoś takiego jak jakiś tam Krzychu, Zdzichu. Musi być jakiś, na przykład Wielki Zdzichu. Albo Zdzichu burczy mucha, albo Krzysztof, co kładzie kafelki, albo Janek, co szył psom buty. To taka bajka była jakaś. U nas same takie bajki. O Jaśku. Bajka o Jaśku. O Jaśku, co był głupi, biedny, ale wpadł do dziury, znalazł skarb i został królem. Tak trochę na ruską modłę. Oni też mają takie właśnie legendy, dużo legend i bajek o biedaków. O biedaku, co został nagle kimś, bo mu się tak przytrafiło, nie? Nie, że sobie tam zapracował, tylko coś, tylko po prostu tak go spotkało go. Los mu wynagrodził, że jest takim biednym Jasiem i zabrał tym, co się nakradli i dał temu biednemu Jaśkowi, nie? My też mamy takie jakieś trendy bajkowe. Teraz już może nie, no dzisiaj to polskie dzieci żyją jak dzieci na zachodzie, interesują się tym samym, grają w te same gry, te same mają sprzęty, to samo ich, tych samych aktorów oglądają, te same książki czytają, no też sobie Harry'ego Pottera czytają, to się zmieniło. No, ale jak ja byłem mały, to było dużo takich właśnie bajek o jakimś tam Jaśku. Nigdy tego nie lubiłem, zawsze mi się to kojarzyło z jakimś takim wsiustwem. Tutaj bez urazy dla słuchaczy i słuchaczek ze wsi. Ja mówię, dla mnie wsiur to jest bardziej stan umysłu. A na kogoś, kto mieszka na wsi, a jest spoko, to powiem, nie wiem, mieszkaniec terenu mało zaludnionego. Mieszkaniec gminy tutaj. No, coś takiego. I absolutnie nic nie mam do ludzi ze wsi. Często są to nawet bardzo fajne osoby. No. Słuchalność dzisiaj nawet całkiem niezła. Ponad 100 luda. No to nieźle dzisiaj. W niedzielę. A co, wy nie musicie iść spać? Przypadkiem? Już 23 zaraz. To trzeba iść spać. Wy musicie iść spać, żeby mieć pieniążki na donaty dla mnie. Co wy? Co wy w ogóle jacyś? ogarnijcie się, wy musicie mieć pieniążki, naprawdę, ja nie żartuję, wy musicie mieć na donaty dla mnie. To jest cholernie ważne w tym wszystkim.

chętnie bym usłyszał relacje kogoś, kto żyje, powiedzmy, jeszcze w jakimś innym kraju, nie wiem, w jakimś może skandynawskim. Dużo o życiu w Australii mówił Jacek z Australii, Kuba dużo mówił o tym, jak się mu w Ameryce żyje. No, więc może, a czy mamy w ogóle kogoś, kto żyje w jakimś egzotycznym bardziej miejscu? Wiem, że wielu tych, których nazywamy szurami, czyli osób, które się interesują rzeczami niewyjaśnionymi, dziwnymi, magicznymi, to się przeprowadzają do Holandii. Tak natknąłem się na... Spotkałem się z tym, że tu nagle jeden gdzieś wyjechał do Holandii, drugi, trzeci. Chyba jest to lubiane miejsce i mam swoją teorię na ten temat. Kiedyś tak zaryzykowałem takie stwierdzenie, że tak z tego, co widzę, to tam co drugi w tej społeczności alternatywnej jara, że mocno ludzie tam sobie popalają chyba, sądząc po tym, jak się zachowują, jak mówią, że im się tak we wszystko wierzą, bo człowiek się wtedy robi taki bardziej otwarty na nowości, bardziej mu się wszystko klei ze wszystkim i nagle odkrywa wielką tajemnicę, jak to wszystko działa, nie? I mówi, o, człowieku, zrozumiałem wszystko. Tylko, że nie wie, ile to jest 2 plus 2 razy 2, nie? Już tej informacji nie wydobędziesz, bo kiepsko się myśli o takich rzeczach. Bardziej wszystko płynie. Wszystko się płynie. Dlatego ja na przykład po spaleniu się robię bardziej wierzący troszkę. Tak mi bardziej dopuszczam. Nagle mózg zaczyna akceptować bardziej różne niestworzone historie. Tak się robi, nie? No więc i dlatego mają ciągoty ci ludzie do tego, żeby dużo jarać, bo jeszcze bardziej się wprowadzają w taki stan, że we wszystkim coś jest, człowieku, we wszystko, wszystko po prostu to jest wszystkim, człowieku, i nic nie jest niczym. A w niczym też jest trochę wszystkiego i we wszystkim jest nic, nie ma niczego, nie ma, we wszystkim nic nie ma, nie, człowieku, rozumiesz, no. Tutaj trochę mi wychodzi kapitan Tomek, niekoniecznie jego tutaj jakoś parodiuję, tylko że jak staram się sparodiować kogoś, kto dużo pali, w sumie też taki trochę jestem, to wychodzi mi kapitan Tomek czasem. Mam nadzieję, że się nie obrazi o takie rzeczy. Ja ze wszystkiego sobie robię żarty i ze wszystkich i parodiuję bardzo dużo ludzi, więc... A jak to mówią, bycie parodiowanym to jakiś najwyższy dowód uznania, bo wtedy wiadomo, że jesteś kimś, że jesteś jakąś ikoną, że ktoś cię w ogóle chciał naśladować jakoś twój sposób bycia, nie? Więc to chyba raczej na plus. No, nie wiem, co powiedzieć. To dzwoni się, czy się nie dzwoni?

często w biednych krajach jest gościnność jest czymś obowiązującym. U muzułmanów bardzo się stawia na gościnność i dobroczynność. Wiecie, w ogóle była taka jakaś dziewczyna, która strasznie się chciała upodobnić do Angeliny Jolie. Dostała nawet przydomek Zombie Angelina, ponieważ po różnych nieudanych operacjach plastycznych zaczęła przypominać potwora trochę, co zaczęła jeszcze eksponować, przerabiając jeszcze mocniej, deformując się na Photoshopie. I okazało się, że ona dostała 10 lat za złą obyczajność. W muzułmańskich krajach się właśnie często pilnuje, że dobre obyczaje mają być zachowane i pod to można podciągnąć wszystko. I zwykle jak cię oskarżą o... jak to powiedzieć... o szerzenie zgorszenia jakiegoś, to od razu ci dodadzą, że obraza islamu, nie? No i dostaniesz 10 lat za wygłupianie się na przykład. Bo ona to w sumie robiła trochę tak z wygłupu, można powiedzieć. To jest fake, dziewczyna z Iranu. Znaczy fake w tym sensie, że ona się przerabiała na Photoshopie, tak? Ale te jakieś nieudane operacje też czytałem, że były. Ta informacja to też fake. A to przepraszam. To w takim razie też uległem temu fejkowi. No ale to na dużych portalach było, to bym się nie spodziewał po tych źródłach, że to będzie fake. Chociaż takie źródła jak Onet, Wyborcza czy WP, nie wiem, czy mam do nich aż takie zaufanie, znowu, żeby tutaj tak się dziwić. Już mieli dużo wpadek z fejkami swego czasu. Ale im się jakoś wybacza, nie? Już mniej się wybacza chyba tym niezależnym dziennikarzom i często się ich dyskredytuje i skreśla w ogóle od razu, jak z jakiegoś fejka powtórzą. Tak było trochę w przypadku Atora, któremu w pewnym czasie się tak jakoś nawarstwiło, bo zaczął gadać bzdury o Japonii, o Chinach, o koronawirusie, o wszystkim. Nagle tak jakoś uległ masowo kilku naraz fake newsom różnym i ludzie tak powiedzieli wtedy, że ten Ator... Nie warto. No ale każdemu się może zdarzyć. Wiecie, jak ktoś dużo nagrywa, jak ktoś nagrywa codziennie praktycznie, no to może się zdarzyć w sumie, nie? Częściej. Jest większe prawdopodobieństwo, że się potknie, jak dużo biega i chodzi. Ale chciałem powiedzieć o tym, że z tego co wiem przynajmniej, taki mam obraz, że w wielu krajach, gdzie jest bieda, to jest jednocześnie duża gościnność. No, a teoretycznie ludzie jak mają mało, to powinni być chytrzy, a tak nie jest właśnie. Afryka, podobno w krajach afrykańskich jest też przyjęta gościnność jako pewna taka norma, nie? Tak więc można powiedzieć, że w ogóle kraje się dzielą na gościnne i niegościnne. W Iranie są bardzo ładne dziewczyny. Pisze słuchacz perski. Co w ogóle zabrać ze sobą w podróż w nieznane, do lepszego świata? Ja bym stawiał na takie rzeczy elementarne, które po prostu mamy na przykład na sobie. Jakieś dobre buty se kupcie, nie wiem, dobry plecak. Dobre ciuchy, nie? Po prostu to jest w tym momencie chyba ważne. Ostrzyć się ładnie. I mówię to jako osoba, która tego za bardzo się nie wywiązała z tych zaleceń. Sama. Cwany gapa, nie? Cwany gapa tutaj. Ja poszedłem, wyglądałem wtedy jak taki metalowiec. No, czarna skórzana kurtka, glany, długie włosy. Po prostu no, to chyba nie wzbudzałem zbyt dużego zaufania, nie? Więc jeszcze mi dużo rzeczy na granicy pozabierali, bo miałem jakieś takie nożyki, skalpele, coś, wszystko mi tam pozabierali. Ja zawsze wyjeżdżałem z dwoma kompletami, a wracałem jak cygan. Pisze Grzegorz. Też no, wiadomo, że jak wyglądasz jak siódme dziecko stróża, to nikt cię nigdzie nie zatrudni. No. Taka jest prawda. Można sobie tu mówić, że wygląd nie jest aż taki ważny. Tak naprawdę
jak już zaczynamy coś działać, to się okazuje, że jednak jest. Można sobie piękne słówka tu szeptać do uszu i piękne prawdy jakieś objawione przekazywać i patrzeć na życie, nie wiem, romantycznie, ale życie to nie jest bajka i są pewne zasady jednak. Czyli trzeba dobrze wyglądać, znać język, być miłym, sympatycznym i tyle. Odradzałbym może przychodzenie w poszukiwaniu, podczas poszukiwania pracy przychodzenie w jakimś dresiku, nie? Od razu was skojarzą, że to ze wschodu przyjechał. Swoją drogą ludzie ze wschodu, bo też czasami wpadał do nas Rosjanin tam na noc, bo miał dziewczynę, jedna z dziewczyn, która z nami mieszkała, była, miała właśnie chłopaka Rosjanina. No cały czas się ruchali, słuchajcie. Za ścianą wrzaski ciągle były. I oczywiście Rosjanin sprzedawał pirackie tam płytki, nie? Pirackie płytki. W ogóle było duże przyzwolenie na piractwo w Irlandii, wydaje mi się. I wszyscy od tych ruskich załatwiali wtedy piraty. Ruscy byli takimi specjalistami, że załatwili wam wszystko. I ofisa, i to, i tamto. U nas w Polsce kiedyś było takie przyzwolenie na piractwo. Pewnie wielu z was jest zbyt młodych, żeby to pamiętać, ale był taki czas. Na przykład wrocławska giełda komputerowa, to tam calutka z góry na dół była zawalona po prostu piratami. Pirat przy piracie kopiował gry, nie? Na Amigę, na Spectrum, na peceta. Przynosiłeś dyskietki pierw, potem już na twarde dyski, płytki pirackie. Panie, chcesz pan gierki tutaj spod płaszcza, nie? Wszędzie. Po prostu pirat na piracie. I jeden, słuchajcie, słownie jeden koleś z oryginałami. Może przesadzam, bo był taki jeden blisko wejścia, miał tam te oryginalne gry jeszcze w takich dużych pudełkach retro, bo kiedyś gry były sprzedawane w takich dużych pudłach, nie? Miałeś tam wielkie pudło, a w nim książeczkę i dyskietkę. Ale był taki jakiś dziwny trend, że to pudło musiało być wielkie. No dzisiaj to są malutkie pudełka. I był taki jeden i gdzieś tam jeszcze drugi miał dwie gry pirackie nikt tego nie kupował właściwie. Wszyscy po prostu te piraty kupowali, nie? To przez długi czas trwało. Praktycznie piractwo zostało zlikwidowane wraz z ustanowieniem ustawy o prawie autorskim. Wtedy się zaczęły też pierwsze naloty na giełdę. Ale też jakoś tak to działało, że wpadł ten, co miał wpaść, jakiegoś tam kozła ofiarnego, wszyscy inni wiedzieli, robiło się nagle czyściutko na giełdzie, szła cyna, nie? Szedł cynk, że będzie nalot, ktoś, były przecieki. Więc wszystko jak w takim mafijnym świecie trochę to wygląda. Ale fajnie się czułem na tej giełdzie wrocławskiej, bardzo lubiłem tam jeździć, po prostu zwykle jechałem z jakimś kumplem fajnym. I pamiętam, to była cała ceremonia, wiecie, to ten wyjazd na giełdę. Wstawało się bardzo wcześnie, gdzieś tak o 7 rano, żeby tam być w jakiejś normalnej porze na tej giełdzie, nie? I to była cała ceremonia, kupno tych dyskietek, czy takie, czy owakie, wybranie tych gier, oglądanie sobie różnych rzeczy też, nie? To był naprawdę wielki szok, jak ktoś wystawił coś nowego, coś typu na przykład komputer Amiga się pojawił i jedna osoba tam robiła show, pokazywała. To słuchajcie, było dziwne zjawisko, bo wszyscy odchodzili od swoich stoisk, zostawiali je wręcz, przecież ktoś mógł coś ukraść, nie? Nie, to po prostu to było takie wydarzenie, że wszyscy szli i taka chmara ludzi dookoła tej Amigi oglądali, jakie to możliwości ma z zapartym tchem, nie? No bo to był duży skok jakościowy w porównaniu do 8-bitowców, do Commodorków, do Atari, do Spectrumów. To było jak niebo a ziemia. A PC-ty wtedy jeszcze raczkowały, miały bardzo prymitywną grafikę, muzykę, tam karta EGA, CGA, to było tam parę kolorów na krzyż. Jakiś taki wściekły różowy na przykład i wściekły seledynowy, jak w brandzie nocnego radia tutaj widzicie. To była taka karta właśnie, która miała takie wybory, takie kolory do wyboru, nie? Różowy i seledynowy. A Amiga miała 4096 kolorów, to była masakra po prostu, nie? Fotorealizm.
Nie było jeszcze wtedy w ogóle żadnego 3D, żadnych akceleratorów, to się później pojawiło. 3D Studio na 36 dyskietkach, śmieje się tutaj Tomisiu. No, to dziwne były czasy, bardzo dziwne. Takie punkty, gdzie kopiowano gry na Amigę, wyobraźcie sobie, że one można było znaleźć na przykład w galerii handlowej. No, taką pragalerią handlową była Astra słynna. No, to czyli taki większy moloch właśnie z różnymi sklepami. Tam był też Pewex, do którego można było zahaczyć i poglądać sobie z reguły różne rzeczy, bo mało kogo było stać, żeby cokolwiek kupić w tym Peweksie, nawet kawę czy czekoladę. I gdzieś tam w tej galerii handlowej normalnie koleś z rozstawioną Amigą kopiuje sobie gry, nie? Pirackie. Więc piractwo

tylko taki lepszy. No i on cały magazyn o tym robił dla miłośników tego języka programowania dziwnego. No ja tam robiłem grafikę do magazynu jeszcze jako dzieciak. Wydawałem też, brałem udział w wydawaniu magazynu Dagor Lat, poświęconemu fantastyce, ale to już na peceta. Amigę, Czerwona Gazeta? Nie wiem, o co chodzi, Grzegorz. Czerwona Gazeta, ty? Grzesz? Nie wiem, o co chodzi Grzegorzowi. W każdym razie kolekcję gier pirackich. Miałem praktycznie same pirackie gry. Nie wiem, miałem z oryginalnych... Oryginalne rzeczy to sporadycznie było. Miałem jakąś tam, nie wiem, 2-3 gry oryginalne, nie? I setki gier pirackich. No ale jak na przykład dostałem taki komputer, to był jeszcze 8-bitowiec, Master Compact, BBC Acorn. Master Compact to był brytyjski, to był angielski komputer. To był taki lepszy angielski Spectrum, taki wypasiony, bo miał stację dysków, obudowę desktopową, dedykowany monitor własny. No to było cacuszko, nie? Tylko, że 8-bitowiec, bardzo skromny, taki trzeszczący, piszczący, ale 128 kilobajtów RAMu, a nie 64 czy tam 32, nie? Krawiec, a robiłeś na Silicon Graphics? Miałem styczność z silikonami, ale taką, no, chwilową. W tym sensie, że byłem w telewizji polskiej. Udało mi się przez znajomości, dzięki mojej takiej cioci przyszywanej, ona mnie jako dziennikarka, jako autorka programów zaprosiła do telewizji i poprosiła, żeby mi tam pokazali różne rzeczy. Patrzyłem, jak wygląda montaż materiałów, patrzyłem właśnie na silikony też, które mieli w tej telewizji. To był chyba Indygo, silikon Indygo. No właśnie do robienia jakichś tam czołówek, do czegoś, do... Nie pamiętam, do czego on służył wtedy. Na jakim etapie produkcji. No ale ciekawe doświadczenie. Gry Elka Avalon ludzie kupowali, oryginały wyjątkowo. Tak, myślę, że te gry też na Atari 800XL, tam 65XE, Commodore, na Atari dużo wychodziło polskich gier i myślę, że te polskie gry były kupowane faktycznie czasami. No, jak wychodziły te polskie, pierwsze polskie gry, pierwsza polska przygodówka, Tajemnica statuetki, to też ludzie, myślę, tak no, z patriotyzmu trochę mogli kupować te gry. Polskie gry kupowano też pewnie, jak były spolszczone fajnie, typu Baldur's Gate, nie? Na przykład, gdzie tam Piotr Frączewski gadał i inni. Więc tutaj myślę, nie było tak źle. To stopniowo się zmieniało, nie? Takie firmy jak IPS, które początkowo sprowadzały oprogramowanie, znaczy wydawały oprogramowanie oryginalne, oni się musieli specjalnie jakoś dogadywać z Zachodem, bo jak oni mówili o liczbach, które, o nakładach, które są w stanie gdzieś tutaj zagwarantować tym zachodnim producentom oprogramowania, to oni to traktowali, tamci to traktowali jako taki żart trochę, że tak jakby was, jak rozmowa z dzieckiem trochę, nie? To były takie nakłady, bo no wiecie, no tutaj nagle pan z Polski mówi, no możemy na naszym rynku, tak liczymy, że z 2000 sztuk się sprzeda, nie? No to nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać, czy w ogóle coś robić z tym. I też nie możemy w takiej cenie, jakbyście chcieli, tylko tak z 3 razy taniej. I wyobraźcie sobie, że udawało się dogadywać jakoś tam, nie? Myślę, że te pierwsze jaskółki, typu to właśnie programy Deluxe Pint na Amigę, oryginalny, jakieś inne, to był częściowo eksperyment, częściowo ideowcy to robili. Częściowo było to wpisane w pewne zmiany, które muszą nastąpić na rynku. Traktowano nas trochę jako taki kraj, który wyszedł w cudzysłowie gdzieś tam za tego, z tej żelaznej kurtyny, nie? Taki dziki wschód jeszcze trochę. Może były nadzieje, że to się zacznie zmieniać, że to były po prostu takie transakcje perspektywiczne, że no na początku to nie możemy zagwarantować, ale z czasem, bla, bla, bla. No i to się zmieniało powolutku. Ale czasem tęsknię za tym dzikim wschodem właśnie, gdzie wszystko było wolno, gdzie były targowiska powszechne,

gdzie były te, gdzie to piractwo było, gdzie było to wymienianie się. Na moim osiedlu znałem kilka osób. Jako dzieciak byłem dość, wiecie, bo możecie mnie postrzegać jako takiego aliena, odludka i w ogóle, ale jako dzieciak byłem taki dosyć kontaktowy, rzutki w sumie, bo szedłem do jakichś nieznajomych osób, które się dowiedziałem, że gdzieś tam w jakiejś willi mieszka jakiś typ, co ma Amigę, przez znajomy, przez znajomego. Szedłem, tam się wymieniałem grami z dorosłymi osobami czasami, nie? Więc tak jak byłem dosyć śmiały tak w kontaktach, to dużo tam załatwiałem. Ale właśnie zmierzam do tego, że dużo trzeba było załatwiać. Trzeba było się wymieniać tymi programami, grami. Trzeba dzieliło się wiedzą, bo nie było internetu i na przykład czasami nie było wiadomo, jak coś tam zrobić, zainstalować, włączyć, uruchomić. Więc łączyła nas częścią tego, tej właśnie społeczności było to, że się dzieliliśmy tym wszystkim. Więc było to fajne, miało to swój urok. Energik często opowiada o takich historiach. Myślę, że wychował się w podobnym trochę klimacie jak ja trochę i ma i podobnych miał kumpli i podobne rzeczy go jarały. Podobne chwile przeżywał grając pierwszy raz w Mortal Kombat tak dalej. Ale chyba nigdy nie miał Amigi Energik. On od razu na peceta przeszedł. To nas różni na pewno.

Tak, tak. W ogóle jakbyście zobaczyli teraz, jak czerstwe były kiedyś gry komputerowe. Angry Video Nerd, bardzo często, on nagrywa cały czas programy właśnie o tym trochę, że on sobie szydzi, dworuje i pokazuje, jak kiepskie to było kiedyś, jak kiepskie były te pierwsze gry komputerowe, dawne gry komputerowe na NES-a, na SNES-a, na 8-bitowce. Te gry były cholernie absurdalne. Wyobraźcie sobie, że one były na przykład tak trudne często, że niemożliwością było przejść nawet tam trzy plansze, nie? Granie w gry bez trainerów, czyli takich ułatwień, że macie nieograniczone życie, a tak dalej, czy tam was nic nie rusza, to się nie dało się grać. To był kolejny powód, dla którego ludzie wybierali gry pirackie. No bo mając piracką grę, mogłeś sobie włączyć te nieograniczone życia, tamtego i tą grę jakoś przejść. Gry były głupie, miały tak tandetne historie były, w stylu, nie wiem, jesteś zielonym kutasem na spodeczku i strzelasz, kurde, oponami w jakichś punkowców, nie? Którzy z kosmosu, którzy atakowali świat. Wiecie, o co chodzi? Takie bełkotliwe zupełnie historie jakby wymyślane na kolanie. Nie było czegoś takiego jak dzisiaj, że jest cała tu historia postaci, jakiś scenariusz, wprowadzenie, intro. Nie! Miałeś stateczek, jesteś ostatnią nadzieją ludzkości i zmutowane pomidory z Marsa zaatakowały i ratuj świat. No, takie historie były, nie? Albo jesteś jakimś jaskiniowcem z wielkim nosem i musisz zbierać, nie wiem, kiełbasy z dinozaura i tam cię atakują zmutowane kalafiory. To było tak głupie, po prostu tam nikt w ogóle się nie zastanawiał nad jakąś historią, z światem, spójnością, czegokolwiek, czymkolwiek. To była po prostu totalnie radosna twórczość. Grafika często była tym bardziej tandetna, już nawet nie mówię o możliwościach sprzętu, tylko po prostu brali się za to. Profesja grafika komputerowego to nie było coś takiego powszechnego za bardzo. Grafikę często robił programista sam, nie? Rysował coś. Stąd pierwsze jak się w pierwszych przygodówkach, które były początkowo tekstowe tylko, po prostu na ekranie mieliście tekst, jak w książce, że stoisz w ciemnym lochu, woda kapie na ziemię, przed tobą przebiega szczur, co robisz? I pisałeś po angielsku go west i szedłeś tam na zachód. No. Takie gry były. Potem dodano do tego takie proste obrazki. Jakbyście dzisiaj namaziali w jakimś najprostszym, w jakimś Windowsowym paincie, nie? Z kresek coś tam zrobili. No to wszystko było strasznie tandetne. I to był dziwny znowu czas, ponieważ wydawaliście, powiedzmy, na oryginalną kasetę z grą niemałe pieniądze. Te gry sporo kosztowały, sporo kosztował komputer gry i dostawaliście takiego krapa, taką tandetę, że to, nie wiem. A dzisiaj ludzie się buntują, że im coś klatkuje, że za mała wydajność. Pierwsze karty 3D do gier to też była tandeta, bo się okazywało na przykład, że kupowaliście sobie jedną z pierwszych kart, jeśli nie pierwszą, wspomagającą w ogóle wyświetlanie grafiki 3D, S3 Virge, i to S3 Virge sprawiało, że i tak nie mogliście sobie wygodnie grać w jakąś prostą grę 3D, bo wam klatkowała, a wydaliście te parę stówek w przeliczeniu na nasze i to nie dawało wam prawie nic na przykład, nie? To była ta... I potem za optymistyczne recenzje tej karty pierwszej wspomagającej grafikę 3D przepraszała redakcja, bo ludzie po prostu byli wkurzeni, że to nic nie daje za bardzo ta karta. O. Ale dobra, za bardzo zboczyłem na tematy growe i znowu konsolowe. Gadaliśmy o tym, jak się żyje w innych krajach, czym się Polacy różnią od mieszkańców innych krajów i jak wypadamy na tym tle, jakie są nasze jakieś cechy, które można by przypisać Polakom. No... może ktoś zadzwoni. Tylko proszę kogoś, kto może nie mieszka w Anglii. Znajdzie się ktoś, kto nie mieszka w Anglii? Może Stany,
Może jakaś Irlandia, Holandia, Szwecja. Gdzie mieszkał Max? W Szwecji? W Szwecji chyba, nie? Max, którego już tu z nami dzisiaj nie ma. Raz na ruski rok tutaj wpadnie, przywita się. Ale Max, ciekawe, co tam w ogóle Max porabia, czy coś nagrywa jeszcze, czy mu się odwidziało na przykład. Muszę sprawdzić, co tam wujek Max lub Max Frost, jak przez jakiś czas tam się pod taką marką występował. FX to chyba jedna z takich pierwszych jakichś konkretnych kart graficznych, które coś dawały i warto było to kupić. Voodoo, nie? GeForce to był niezły skok jakości. Ja z tymi komputerami zawsze, od pewnego momentu, może nie zawsze, bo kiedyś to było inaczej zupełnie, ale w pewnym momencie, no wiecie, trochę z braku funduszy, zawsze gdzieś tam troszkę byłem w tyle, nie? Na przykład jak wypadało mieć to Pentium 120, tam Pentium 160, to miałem Pentium 100, nie? Z trochę, nie z, tam z 8 mega RAMu, tylko z 4 mega RAMu, nie giga, nie mylcie tego. Kiedyś komputery miały 4, powiedzmy, megabajty RAMu, taki PC, na którym graliście w Duma, to miał 4 megabajty RAMu. No, ale tak czuję, że zawsze gdzieś tam troszkę jestem do tyłu. Mój obecny PC też troszkę taki już, jak to powiedział Gumball, komputer biurowy. No to tym to mnie normalnie z równowagi wyprowadził. To co, znajdzie się ktoś? Max był z Finlandii. O, dziękuję za przypomnienie, Grzesiu. Finlandia. Przez jakiś czas tam był. Opowiadał nam tutaj. Może znajdziecie nawet audycję w naszym archiwum Nocnego Radia, nocnoradio.pl. Gdzieś tam powinny być audycje z Maxem. Pobuszujcie i poszukajcie. Fajnie opowiadał o różnych rzeczach właśnie, jak mu się tam żyło w tej Finlandii. Ale wrócił do Polski i z tego co wiem, całkiem fajnie się zakręcił. I nie wiem, czy Max przypadkiem nie jest tłumaczem obecnie. Czy nie robi jako tłumacz. Krawculku, właśnie, zrób wywiad z Krawcem. Sam ze sobą, tak? W hołdzie samemu sobie. W ogóle sobie wymodeluję pomnik swój własny, też na 3D Studio. Zrobię audycję w hołdzie samemu sobie. Wspominamy mnie. I dziś moje urodziny i coś o mnie. Co mogę powiedzieć? No jestem jaki jestem. Lepszy nie będę. Nie, no dobra. Bez takich. Nie wiem, czy w ogóle bym chciał, żeby ktoś ze mną wywiad przeprowadzał kiedykolwiek. Ale co, czy się zgadzam, bo Edyta się pojawiła i Edyta chyba się chce pobawić w dziennikarkę, bo coś tu pisała takiego, i ze mną wywiad zrobić. No nie jestem zainteresowany. To mówię szczerze od razu. A na pewno nie dzisiaj, no, nie wiem, może kiedyś to w formie żartu jakiegoś zrobimy, ale też wiem, że to ciężko tutaj o żarty, raczej by się skończyło na pytaniach jakichś takich osobistych, a nie wiem, czy mi się chce jakoś o sobie coś opowiadać. Wiecie, to jakoś tak samo z siebie wychodzi, nie? No dzisiaj się podzieliłem kilkoma tam doświadczeniami ze swojej emigracji, coś tam opowiadam teraz o swoich dawnych latach, no to wolę takie coś niż jakieś odpowiadanie na pytania, nie? Wywiadzik. Zresztą kim ja jestem, żeby jakieś wywiady robić? Słucha mnie 100 osób, to za mało. Jak będzie słuchało milion, to może się zdecyduję.

Zresztą z uwagi na skromne bardzo dzisiaj donejciki, Satan Christ, Krawczysta, Pijak, Rowiec. No to tylko dzisiaj tacy sponsorzy. Dziękuję bardzo. No a w sumie to dzisiaj nagrałem audycję bardziej tak z powodu pewnego poczucia tutaj obowiązku związanego z wczorajszą audycją, gdzie były szczodre bardzo fajne donejciki, między innymi od Fryderyka i Kasi. Ci tutaj mocno dofinansowali. No i dziś tak trochę z tej okazji może zdecydowałem się ponadawać. No, tyle. To co, nie zadzwoni nikt. Tylu dzisiaj słuchaczy, słuchaczek, tylu odbiorców, a nikt nie zadzwoni. Jest to pytanie o tą nieszczęsną wróżkę. No słuchajcie, no potrzeba poległ na tym. Okazało się, że ciężko jest coś tu załatwić. Ja troszkę też chyba, więc ostatnio Zenon zaproponował, że może by te pieniążki, co się sponsorzy zrzucili, wydać na promocję radia i nie wiem, czy w tym kierunku nie pójdę jednak. Jest ciężko trochę. W ogóle jest ciężko kogoś tu zaprosić, kogoś tu namówić do czegoś, a znaleźć jasnowidza dzisiaj to przy takim popycie to trzeba rok czekać. Zawaleni robotą są. No. Stąd może też żyją tak, jak żyją. Co widzę jakiegoś jasnowidza, wróżkę, zębuszkę, to piękna willa, dom urządzony jak u jakiegoś, kurczę, Don Corleone. Jakieś fajne, drogie mebelki, piękny, duży dom, tutaj wszystko super, pięknie, ładnie. No to i złoty łańcuch często jeszcze na szyi, nie? Jak pan Zbigniew Popko, Czaramarnik. No więc chyba się powodzi, chyba dobry biznes opowiadanie ludziom głupot, znaczy głupot, opowiadanie tego, co ich połechta i przyjdą znowu jeszcze drugi raz sobie posłuchać, jak to, jacy to są wspaniali i jak dojdą kiedyś do czegoś. Taka psychologia dla ubogich trochę, nie? Taki Czaramarnik. On cię obserwuje, patrzy, analizuje twój sposób wypowiedzi, ruchy, już coś o tobie wie, zarzuca haczyk, coś tam ci powie, bada reakcję i potem już wie, co ci tam ci nagadać, żebyś wyszedł szczęśliwy. A wiecie, że Jackowski ma żonę młodszą o 19 lat? Taka ciekawostka. Pierwsza żona go zostawiła, sam wychowywał dzieci. I miał ciężki okres bardzo wtedy i jego obecna żona, która no, troszkę wygląda jak córka w sumie, ale czy potępiać takie coś? No nie wiem. Vive l'amour, amour i namur, no jak to tam się gada. Niech żyje miłość, chyba dobrze powiedziałem, no. Miłość przede wszystkim. Jak jest miłość, to już nic więcej nie trzeba. No i dobrze, że są ze sobą, jak się kochają, no co. I mnie to jakoś nie razi za bardzo. A tym bardziej, że czytałem właśnie, że dzieci z poprzedniego związku i w ogóle nikomu to nie przeszkadza za bardzo, że ma taką młodą żonę, więc czemu mi ma przeszkadzać? Albo komukolwiek. No, ale taka ciekawostka, nie? Jackowski też w sumie no, żyje chyba w dobrobycie. Stać go na wszystko, piękny dom i tak dalej. No więc... No, dobry biznes. Jak chcecie zarobić pieniądze w Polsce, to zostańcie jasnowidzem, wróżką i tak dalej. Ta, z którą jest teraz, nie jest jego żoną. Czyli co, nie pobrali się, tylko tak na kocią łapę żyją, tak? Tutaj Edyta pisze. Żyją w grzechu. Pisze Edytka. Grzesznik, nie dość, że okultyzm i czarostwo, to jeszcze bez związku sakramentalnego i ślubu kościelnego. Jak to tak, panie, ty widzisz i nie grzmisz? Zaprawdę powiadam wam, ukarani będą grzesznicy.
idę sobie po drugie piwko. Jak tacy jesteście i nie chcecie dzwonić, to idę sobie po drugie piwko i zostawiam was.

0: żywiec, mocno chmielowy. Jak to się czyta? Ape? Apa? Apa łapa? Czy Ejpa? Ejpy? Nie wiem, dobra. Ważne, że dobre. Ważne, że dobre piwko. Katarzyna Jackowska jest bardzo inteligentną osobą. Mają ślub cywilny, pisze KG Bierut. No to ja już nie wiem, kto tu ma rację. Teraz się będziemy zastanawiać przez godzinę, czy Jackowski żyje bez ślubu? Pani Paputkowa, słyszała pani, że bez ślubu żyją? W grzechu żyją, pani, że kto jeszcze czarostwo uprawia? Kto to wie, czy tam zły nie macza w tym palców? APA. APA. Ja nie piję jeden miesiąc. No, są tacy, którym by się zdecydowanie przydał odwyk wśród nas. Może się zdecydują na taki ruch. Pamiętajcie, wtedy musicie nagrać o tym audycję, o waszych przeżyciach na odwyku. No też się przyhamowałem mocno z piciem. Właściwie to nie piję za dużo alkoholu ostatnio. Chociaż czasami się zdarza, ale no trzeba uważać. To jest bardzo zdradliwa używka. Zacząłem czuć w pewnym momencie, że mi to zaczyna odpowiadać i że łoję tą wódę jak stary menel po prostu, nie? Bez popity, jak się uprę, to mogę z gwinta obalić flachę. Więc zaniepokoiło mnie to i teraz tak tylko delikatnie sobie tutaj jakieś piwko sączę czy coś. Ale piwo z kolei brzuch rośnie, nie? Więc i tak źle, i tak niedobrze. Od chlania wody się raczej chudnie. Nie pij piwa, te w Polsce to szczyny. Kielicha Bimbru dla zdrowia. No są szczyny, dzisiaj to... Znaczy nie wiem, czy szczyny w sumie. No takie po prostu, no większość piw to tak smakuje jakby tak samo, nie? Teraz mi się wydaje. Są niby tak przeróżne piwa teraz, przeróżne odmiany, takie ciemne, jasne, pszeniczne. Ale tak co kupię to piwo, to tak piję i tak... Jakaś taka nuda w tym jest, nie? Może powinienem więcej kraftowych piwek pić, wtedy bym pił mało, ale za to dobrze. Czasem sobie pozwolę, ale to może właśnie za rzadko. Ale trzeba przyznać, że ładnie jest to wszystko opakowane. Tutaj widzę, że różne warstwy, tutaj złoty barwnik, tu wycięta ładnie, finezyjnie naklejka. No, dużo się zmieniło też w tym temacie. Nie wiem, czy widzieliście, można kupić sobie na przykład klasyczną Pepsi Colę. To znaczy w takiej butelczynce, jak jeszcze były za PRL-u. Pepsi pierwsza weszła do Polski, Coca-Cola później. Pepsi była produkowana w Polsce, jakoś tam się dogadali, że tą Pepsi tutaj rozlewamy w Polsce, koncentrat wywozili. Ona inaczej smakowała. Jakbyście spróbowali dawnej Pepsi, dawnej Coli, to byście się mogli zdziwić, bo to był inny jednak smak. Inny smak. I nie jestem pewien, czy przypadkiem nie poczułem tego właśnie innego, dawnego smaku, kupując tą klasyczną Pepsi. Ale widzicie, to mogło być takie ten, no, placebo, czy jak to tam, nie wiem, czy można to nazwać w tym przypadku placebo. No, mogło mi się wydawać po prostu. Mogło to być takie psychologiczne, że po prostu przypomniałem sobie ten kształt butelki, jej wygląd i gdzieś tam mózg wygenerował to poczucie, że obcuję z dawnym smakiem Pepsi. Ale wydała mi się taka jakaś bardziej taka właśnie skoncentrowana, taki jakby był, jakbym poczuł ten koncentrat Pepsi dawny, jakby trochę słodsza, bo Pepsi nie jest taka słodka jak cola, nie? A ta była właśnie jakby taka słodka bardziej. Klasyczna Pepsi. Jeszcze inaczej Dr. Pepper smakuje. Powiem, że lubię doktora Peppera. On ma taki właśnie jakby taki pieprzny taki posmaczek, nie? Może faktycznie nam pieprzu dodają. Cholera wie. No, ja się wychowałem jeszcze w takich czasach, że, gdzie wszystko było jednego rodzaju. Było jedno masło, jedna oranżada marki oranżada, mąka marki mąka. Znaczy były jakieś tam niby takie dodatkowe człony w tej pełnej nazwie czasami. Mąka jakaś tam, krupczatka, czy jak to tam się nazywa. Ale o wiele mniej tego było. Wszystko było takie zwyczajne, nie? Opakowane w zwyczajne opakowanie, bez żadnych udziwnień. Dwa rodzaje tylko, a nie 500. Więc... A dzisiaj wchodzimy do sklepu i gdybyśmy tak przenieśli się z czasów PRL-u do dzisiaj, to byśmy stracili przytomność. Tak jak ten Rosjanin, co go grał Robin Williams. Jak to się nazywało? Co on grał takiego muzyka, członka orkiestry, grał na puzonie jakimś i wyjechali z wycieczką właśnie z Rosji do Ameryki. Bardzo ich tam pilnowano, ale on się urwał i postanowił tam zostać. I uciekał tam przed tajniakami. I Ameryka się w nim zakochała, potraktowała go jako takiego właśnie, że to jest nasz Rusek i on tu zostanie. Przypomni ktoś tytuł filmu? To jest bardzo dobry film. Jak to się nazywało? Ucieczka, coś... Blue Brothers, to Blues Brothers, nie, to chyba to inny film zupełnie. Ale to był fajny film. W ogóle jest dużo dobrych filmów z Robinem Williamsem. Świętej pamięci. Już aktor zabił się. To Kola była lepsza niż kiedyś. Ciężko powiedzieć, czy lepsza, czy gorsza. Inna po prostu, nie? Inny był posmaczek. I też, no, czy lepsza w smaku, rozumiem, nie? Tak konkretnie. Ciężko powiedzieć. Musiałbym spróbować teraz po prostu, bo bardzo często nasze jakieś tam odczucia są dyktowane nostalgią i są zafałszowane po prostu. Jest pewna taka iluzja. Na tej zasadzie często stare gry komputerowe, jakieś takie te okrutne, takie co mówię, że się w to grać nie da, są... Sobie wyobrażamy, jakie to było fajne. Jak tam był klimacik. A uruchom sobie teraz, to... Zobaczysz klimacik. Zobaczysz wielkie bździec i wielkie G. I wielką prowizorkę, niedoróbkę i banalną grę, którą się pobawisz dwie minuty dosłownie, nie? Nie wiem, czy chcielibyście się cofnąć do czasów, gdzie nie mieliście w grach w ogóle mapy, tylko musieliście sobie rysować na kartce. No, czułbym się jak debil, jakbym teraz rysował sobie mapę na kartce, grając w grę trochę, nie? Kiedyś gry też nie prowadziły tak za rączkę. Dzisiaj każda gra prowadzi ci. Masz tu strzałkę, idź tam. Tu masz cel misji na mapie. Idź tam, wejdź w te drzwi, kliknij to. A kiedyś musiałeś się domyślać wszystkiego. Jeszcze czasy Morrowinda to są takie czasy, gdzie nie pokazywało automatycznie celu. Z szybką podróżą były problemy. Trzeba było iść przez 2 godziny gdzieś, kurde, do jakiegoś innego miasta. Nie wiedziałeś, gdzie tam pójść, co zrobić, z kim pogadać. Trzeba było po prostu dużo kombinować i się skoncentrować na tej grze. A dzisiaj producenci gier i chyba sami gracze dogadali się na taki układ, że gry mają przede wszystkim nas relaksować, że mają być pewnym relaksem. Nawet jeśli są wyzwaniem, no to nie może być za duże to wyzwanie. Nie możesz, gracz się nie ma prawa poczuć zagubiony, zdezorientowany. On musi cały czas czuć, że ktoś mu pomaga, ktoś go prowadzi, że ktoś mu strzałeczka mu pokazuje, gdzie ma iść, nie? Kolejny przykład na to, że ogólnie cywilizacja idzie w kierunku wygody, bezpieczeństwa, ułatwiania sobie wszystkiego. Nie jest to złe, no człowiek od zawsze sobie ułatwia, ale wydaje mi się, że także i tutaj można popaść w przesadę i zacząć dojść do takiego poziomu, do takiego momentu, gdzie zacznie się coś tam degenerować i psuć, no bo... Nie wiem, życie nie tylko polega na ułatwianiu sobie wszystkiego, nie? Gdybyśmy tak myśleli, to byśmy w ogóle nic nie robili, byśmy tylko leżeli sobie, odpoczywali, popracowali godzinkę dziennie, wymyślili sobie taki system, że tak się da, nie? W ogóle mało pracować, byśmy stawiali na to, żeby nie było, nie wiem, wyzwań, ciężkiej pracy, wszędzie byłyby kamery, żeby nas obserwować, żeby było bezpieczeństwo, no kamery i tak dalej, inwigilacja, to też jest coś, co... dostaliśmy, bo sprzedaliśmy właściwie trochę swoją wolność i swobodę za bezpieczeństwo i za wygodę. No. Taki układ, taki deal. Oranżatki w proszku. No tak, były takie wynalazki. Albo syfon, nie? Wkładało się, były takie syfony, to było taki jakby termos z tym, z doczepionym dozownikiem wody, że się psika wodę, też tam się jeszcze wkładało nabój z gazem i można było sobie po prostu samemu zrobić wodę gazowaną. No, takie coś, taki wynalazek. Pamiętam, że nigdy tego nie używałem, nigdy nie robiliśmy tej wody sodowej, bo to się mówiło woda sodowa, nie? Nie mineralna, czy tam bąbelkowana, tylko woda sodowa. I o, Tomisiu.
1: Tomisiu, 5 zł dla osoby, która zadzwoni i zada krawcowi jakieś pytanko o jakąś rzecz dotyczącą krawca, coś o czym jeszcze o nim nie wiemy. 5 zł.
0: Jaki hojny Tomisiu, słuchajcie, zasponsorował nagrodę 5 zł, no to ja tu się spodziewam, że się rzucą wszyscy. Naprawdę, no słuchajcie, ale to jest człowiek, który w Kalifornii żyje, no tam są tam pieniądze na ulicy leżą, no to nie powinno was dziwić, nie powinna was dziwić ta hojność Tomisia, no ale taka nagroda, no 5 zł dla kogoś, kto zadzwoni i zada pytanie krawcowi, no to super, super, pięknie, ładnie. Wibowit. Tak, Wibowit to był taki witaminowy proszek. Witaminy w proszku, no, które się z wodą rozrabiało tam z wodą i mieliśmy napój taki witaminowy, odpowiednik dzisiejszych jakichś tam witaminowych napojów. Był Wibowit. Wielu ludzi to jadło, wiele dzieci sobie to jadło palcem, ponieważ to był taki trochę zamiennik cukierków, których było mało. I nie wiem, był chyba nawet taki czas, że powiedzmy cukierki były to, jakieś słodycze ogólnie były towarem deficytowym i no dziecko sobie jadło witaminki takie sproszkowane, właśnie maczało sobie, śliniło sobie palec i jadło to, nie, jako takie słodycze, no. A Wisolwit to było coś pokrewnego. To też był taki proszek, można było sobie z tego zrobić napój. Też się to jadło właśnie sam ten proszek często, tylko Wisolwit był mniej słodki, bardziej taki drażniący, jakby taki, że szczypało, nie? Taki, wiecie, kwaskowaty, że po prostu się można było skrzywić jedząc ten Wisolwit. Guma Donald z komiksem. Tak, to jedne z pierwszych gum, do rzucia, które się pojawiły. Czyli guma Donald z historyjką. Ciekawe, kto te gumy produkował. Nie sądzę, żeby sam Disney dał licencję tutaj. Myślę, że była to piracka guma, tak jakby. Piracka guma do rzucia, czujecie? I że to była jakaś Turcja, podobnie jak guma Turbo. Guma Turbo była właśnie turecka. I też nie sądzę, żeby tacy Turcy płacili jakieś komukolwiek za licencję na te obrazki, na te samochody, na te zdjęcia samochodów. Też to pewnie było po prostu skądś podpierdolone. Ogólnie kiedyś było mniejsze przywiązanie o wiele do własności, znaczy mniejszy szacunek dla własności intelektualnej. Piraciło się tak na potęgę, nie? Bardzo wiele gier po prostu się wydawało nie tyle jako piraty, tylko takie podróby oryginałów, że miały drukowaną okładkę, miały jakąś tam instrukcję, miały pudełko, ale to był pirat, to było po prostu spiracone, nie? I to robiła już jakaś większa firma, albo Ruscy, bo Ruscy zawsze się specjalizowali w piractwie i pewnie do dzisiaj są tutaj, wiodą prym. Coś to mówi o narodzie, nie? My Polacy stopniowo się uczymy uczciwości. Powiem wam, że ja dzisiaj staram się coraz mniej piracić. Już tu sobie wykupuję coś, tu płacę. Nie chcę po prostu, nie? No tak uważam, że warto jednak być uczciwym i komuś zapłacić za jego pracę. A w Ruskach coś takiego chyba siedzi, że oni mają tego złodzieja po prostu w genach już, nie wiem. Takiego wiecie, w onucach bandytę, po prostu rzeźmieszka, złodzieja mają w genach ci ludzie chyba. i zawsze będą takimi ludźmi właśnie ze wschodu, nie? Takimi w jakiejś czapce, uszatce, w płaszczu, spod którego powstają pirackie gry. Taka mentalność po prostu. Im się pewnie w pale nie mieści, że można komuś płacić za pomysł, za projekt jakiś czy coś. No i tak patrzą, wiecie, że jest po prostu okazja, żeby zarobić dięgi. Oryginalne Donaldy były holenderskie, pisze Ciesany z kartofla. O, to ciekawe. Ciekawa informacja. Czyli co, te u nas to były jakieś takie faktycznie spiracone gumy, tak jakby. Świat się kończy, piracka guma do rzucia. No ale były tam wesołe historyjki dla dzieci. Po gumie turbo z samochodami była guma... Były takie karty do zbierania Cars i Football, czyli oczywiście piłkarze i samochody. Guma tam była wyjątkowo niesmaczna i właściwie nie dało się jej rzuć. Wszyscy te gumy wywalali od razu. Nikt tego nie żuł, tylko kupowało się gumę dla samego obrazka, dla karty do gry w tym momencie, bo to były karty już do gry. Pamiętam, jak się po raz pierwszy pojawił Red Bull na moim osiedlu w sklepiku. No było to dziwo takie, nie? I też do końca nie było wiadomo, co to jest, do czego to służy. Pierwszy napój energetyczny, Red Bull. Był bardzo drogi, to był rarytas. Właściwie no, był to taki towar, na który było stać zamożniejszych, no bo kupić sobie małą puszeczkę napoju za... No przypuszczam, że to było coś takiego, jak mielibyście teraz wydać na napój 20 zł, nie? Na przykład coś w tym stylu. Tak to cenowo wyglądało. No to wiadomo, że większość z nas nie kupi sobie jakiegoś napoju za 20 zł, co najwyżej zamożniejsi, którzy tam stawiają na zdrowie, kupią sobie jakieś tam tłoczone soki, bio czy coś, to tyle zapłacą, nie? Pewnie. Donaldy były importowane. Tak, wiem, ale wydaje mi się, że mogły to być pirackie gumy. I tak, tylko sprowadzane właśnie z jakiejś Turcji, czy nie wiem... gdzie to tam je mogli jeszcze produkować. No, ale pamiętam jeszcze ten czas, kiedy mieliście jakieś słodycze z RFN-u przywiezione. Normalnie po prostu słodycze się od przemytników kupowało, tak jakby, no bo nie sądzę, żeby sprowadzanie tego było całkowicie legalne wtedy. Chociaż tutaj nie wiem, może ktoś by się wypowiedział, ale dużo ludzi gdzieś jeździło na zachód. Często właśnie jak spotkaliście na giełdzie jakiegoś Turka, jakiegoś innego takiego obcokrajowca, który tutaj przyjeżdżał na handel i handlował towarami. I od niego można było kupić zagraniczne jakieś niemieckie czekolady. Niemcy już wtedy robili fantastyczne słodycze, takie jak mamy dzisiaj w sklepach. Kolorowe, dobre, fajne, 100 rodzajów różnych, nie? Jednej czekolady macie. A u nas wtedy było jeszcze tak, że była jakaś tam polska goplana gdzieś, ciężko to było kupić. W ogóle nie było za bardzo słodyczy, no. Chciałeś mieć dużo słodyczy, dla dziecka, to musiałeś gdzieś to załatwić. Dużo rzeczy trzeba było załatwić. Był czas, że się jechało, słuchajcie, samochodem gdzieś do rolnika, po znajomości się dostawało cynk, że jest rolnik, który wam sprzeda mięso, nie? I się kupowało mięso i się potem zamrażało to mięso. Bardzo dziwne czasy. Absolutnie nie chciałbym do tego wrócić. To jest upodlenie człowieka. Można by się dopatrzyć jakichś fajnych rzeczy, ale czy to jest sens na przykład mówić, że ludzie byli z sobą bardziej związani i bliżej siebie i się częściej spotykali? No, bo łączyła nas wspólna bieda i niczego nie było i tylko można się było spotkać, nie? No to czy to jest jakiś plus? Nie wiem, to tak jakby powiedzieć, że o, no pedofil tam się włamał do przedszkola i dzieci skrzywdził, ale za to, nie wiem, ale wytarł buty i bez sensu takie myślenie w ogóle, no kurde, nie wiem, zły przykład jakiś dałem, ale wiecie, o co chodzi, że takie doszukiwanie się czegoś dobrego, kiedy to dobro, kiedy te plusy jakoś tam były jedynym, co nam zostawało do wyboru, no bo macie dwa kanały w telewizji, na których na jednym gada Jaruzelski, a na drugim jakieś nudy inne tam lecą, program dla rolników. no to zostaje wam, nie wiem, książka, spotkanie się z przyjaciółmi. Dla mnie to był po prostu niefajny świat. Szary, bury, smutni, biedni ludzie, których na mało co stać. Czekasz ileś tam lat, żeby ci telefon założyli. To dopiero rarytas, nie? Po 5 latach ci telefon zakładają. Cześć, Edyta.
2: Cześć, Krawiec. Cześć wszystkim słuchaczom. Tak jak obiecałam, to tak zrobiłam i zadzwoniłam do was. Część osób się cieszy, część osób zgrzyta zębami, jak mnie słyszę.
0: No cóż, no zawsze tak jest w sumie. Każdy ma swoich jakichś tam antyfanów.
2: A ty jesteś moim antyfanem? Czy tylko fanem?
0: Ja staram się, wiesz co, w ogóle wszystkich, którzy się tu pojawiają na antenie, traktować jakoś z szacunkiem w miarę i dobrze, jak są normalnymi ludźmi, i staram się nie mieć tu jakichś sympatii wielkich, antypatii, po prostu trochę jestem w pracy, wiesz, ktoś dzwoni, rozmawiam, sobie tu rozmawiamy i niezdrowo jest tutaj jakieś swoje własne tam odczucia, wiesz, wywlekać względem kogoś tutaj. No trochę trzeba po prostu zachować profesjonalizm, nie, w tym wszystkim.
2: Bardzo stresujesz się prowadząc takie rozmowy z dzwoniącymi? Czy już teraz mniej, kiedyś bardziej?
0: W ogóle chyba się... Nie no, kiedyś tam się może stresowałem trochę, ale teraz to w ogóle nic. A ty się stresujesz, jak dzwonisz?
2: Ja? Nie, wiesz... Akurat jak do ciebie dzwonię, to się nie stresuję. Ale stresowałam się tą rozmową właśnie z Claude'em, tak? Mhm. Tak, to tam się stresowałam jakoś tak.
0: Ale dobrze ci poszła wtedy ta rozmowa. Nawet ludzie tak, wiesz, chyba skomplementowali ten telefon twój, że taki był spokój, że czuć było, że wam się dobrze gada, nie, z Michałem. Tak mi się
2: wydaje. Ja miałam takie miałam też odczucie, że jest, no, że tak współgra, tak, no. Całkiem miły człowiek, sympatyczny.
0: Tak wracając do tematu trochę aktualnego, nie pamiętam ile masz lat i nie chcę pytać, bo w sumie kobiety tak nieładnie pytać o wiek, to może tak dyplomatycznie naokoło trochę zapytam, czy pamiętasz czasy, kiedy coś takiego jak pizza, to w Polsce nikt nie wiedział, co to jest. I jak porucznik Cobretti na pirackiej kasecie z filmem Cobra sobie otwierał pizzę, to kolega mi tłumaczył, że to jest takie specjalne jedzenie dla komandosów.
2: Nie pamiętam tego.
0: No były takie
2: z
0: czasy.
2: Z którego to roku?
0: No,
2: który rocznik już wyeliminowałeś? Muszę wiedzieć, gdzie jestem.
0: No jeszcze małym dzieciorem wtedy byłem, takim, wiesz, no nie wiem ile lat wtedy miałem, tam naście, jakiś taki...
2: Czyli mogło mi nie być jeszcze na świecie nawet.
0: No możliwe. No ale w każdym razie to opowiadam tak, trochę jako możliwe. Taką, wiesz, humorystyczną historyjkę, bo dużo można by takich tu przytoczyć, jak bardzo byliśmy do tyłu, nie? Z pewnymi tam wynalazkami, ze znajomością, nie wiem, kuchni na świecie właśnie, przyszedł w końcu czas, że ludzie sobie masowo zaczęli instalować coś takiego jak anteny satelitarne. To było takie okno na świat, bo nagle... mogłaś sobie oglądać coś, zupełnie inny świat w tym okienku swoim, nie? Małym telewizorku. Świat, wiesz, gdzie ludzie żyją diametralnie inaczej się ubierają, inne i co innego jedzą, inaczej żyją i to było coś niesamowitego, wiesz, dla nas wtedy, dla Polaków. Zobaczenie tego w ogóle. Jakieś tam Sky Newsy czy coś przez satelity ludzie oglądali. Ja nigdy nie miałem anteny satelitarnej, przyznam. W ogóle te anteny strasznie szpeciły krajobraz, bo wszyscy je sobie tam w oknach instalowali, przy oknach. I tak się szło i wszędzie te talerze, nie? Tak to okropnie wyglądało.
2: Tak wracając wspomnieniami w lata, prawda, dziecięce, to wydaje mi się, że większa była taka taka zażyłość, tak? Taka zażyłość była większa między ludźmi. No dzieci, tak? Że wiesz, że to było takie, że się spotykało, że się bawiło na podwórku, że gdzieś tam się biegało, że takie było to... To życie takie było bardziej, nie wiem, bardziej takie przyzwoite, bardziej spokojne, bardziej takie...
0: Boże, to jest to
2: wiesz,
0: słowo, Edyto, Boże.
2: Tyle, wiesz, ja pamiętam, ile ja książek czytałam, od Kubusia Puchatka po różne tam przygody Tomka Sawyera, tak? A dzisiaj młodzież to w ogóle nie czyta. Czytają internet, tylko Facebooka.
0: Chyba nie jest tak źle znowu akurat. Ja myślę, że jest dużo lepiej z czytelnictwem wśród dzieci niż wśród dorosłych, wiesz, Polaków.
2: Ale też dostrzegam taką rzecz teraz, kiedy jest to nauczanie zdalne, kiedy dzieci się nie spotykają, nie bawią się między sobą, nie, wiesz, gdzieś tam każdy jest w domu u siebie, to te przyjaźnie, wiesz, no uciekają, tak? Nie ma tych dni, tych miesięcy, tych zabaw, tego wszystkiego, co takie jest miłe i też rozwijające dla dzieci. I wydaje mi się, że właśnie to w jakiś sposób powoduje krzywdę u tych dzieci taką. Wiesz, te święta też nie będą już takie same. Ja pamiętam, kiedyś w szkole się wymieniało jakimiś prezentami na święta. Przed świętami się w Wigilię robiło taką prawda, klasową. No takie, była taka atmosfera typowa, nie?
0: No nie wiem, czy takie fajne było. Wiesz, no, tobie to odpowiada, bo jesteś osobą wierzącą, katoliczką i tobie te zwyczaje, dla ciebie to jest coś miłego, fajnego. A ja na przykład dzisiaj bym zdecydowanie nie chciał, żeby ktoś mnie na siłę angażował, wiesz, w obchodzenie jakichś świąt w szkole, bo to było takie niby nieobowiązkowe, ale tak naprawdę wszyscy w tym uczestniczyli jakby z rozpędu, bo czymś dziwnym by było, gdyby ktoś nagle nie przyszedł na jakąś, jak to tam powiedzieć, na jakąś tam wigilię klasową czy coś, czy nie chodzi na religię, to wiesz, to albo co to, Żyd czy jakiś inny? Co to jest w ogóle, nie? Sam miałem czas, kiedy rodzice jednego z moich przyjaciół zabronili mu się kolegować ze mną, bo ja nie chodziłem na religię. Więc też się nie dziw, Edyta, że ja mam czasami taki stosunek do tego wszystkiego, nie? Taki niechętny trochę.
2: A ja tutaj obiecałam, że ciebie przyszpilę pytaniami tutaj i muszę chyba wywiązać się.
0: No nie wiem, przyjaciele, pytania do mnie? Pytania. Coś w dziennikarkę się pani bawi?
2: A chciałabym nabrać gdzieś z tej praktyki. Kto wie, może by mi się to przydało nawet.
0: To musisz być taka ostra jakaś dziennikarka, jak Monika Olejnik i przerwać mi w połowie zdania i powiedzieć, to ja tu zadaję pytania, proszę pana. No, i tak dalej. No.
2: Postaram się, ale to chyba nie mój charakter.
0: No, za grzeczna jesteś, za spokojna na dziennikarkę chyba. Trochę.
2: Tak?
0: No. No widzisz, nawet się nie potrafisz nie zgodzić. Powinnaś powiedzieć, co pan mi tu zarzuca? Kwestionuje pan moje kwalifikacje jako dziennikarki?
2: No właśnie, ja się tu nie nadaję, ja się do wszystkiego nadaję. Jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. I nie lękam i nie trwożę się przed jakimś tam krawczylkiem z nocnego radyjka.
0: Jakaś coś nowego, krawczylkiem, to znowu coś nowego. A tutaj napisał mi Adam, który gra w Cyberpunka i mówi, że taka Polska konserwatywna, a tu pani z fujarką, można sobie zrobić. No to wspominałem o tym, że taki kontrast, nie? I właśnie może to trochę zmienić postrzeganie właśnie Polski jako kraju takiego utożsamianego z konserwatyzmem, z bożymi zasadami, tu katolicy, Polak, katolik, a tu pani z fujarką nagle, pierwszy raz chyba w grze komputerowej. Jak ty, Edyta, patrzysz na takie gry obrazoburcze, gdzie można sobie zrobić panią z fujarką i nią grać, która mówi męskim głosem?
2: Ja powiem szczerze, że ja w gry w gry internetowe w ogóle, no to nie moja bajka, tak? Nie gram. Nie pamiętam, kiedy gdzieś tam coś grałam.
0: Ale może cię zainteresuje to, że w tej grze się wyśmiewają z katolicyzmu i można tam kogoś przybić do krzyża i nagrać wideo dla świrów. Jakieś takie, widzisz, no to jakieś takie dworowanie sobie z religii. No to brzydka gra.
2: A kto w ogóle tą grę stworzył? Jak to tam wygląda?
0: Polacy. Właśnie największe polskie studio, CD Projekt Red. Taka gra, na którą czekał cały świat trochę i która mocno ludzi rozczarowała.
2: A na czyje jest zlecenie?
0: Słucham?
2: Kto płaci za tą grę?
0: Pan płaci, ja płacę, pani płaci, ja płacę. No ten, kto kupi, tak?
2: Aha, to oni najpierw stworzyli coś i teraz chcą opchnąć.
0: No już
2: i nie
0: opchnęli.
2: Wiedzą gdzie.
0: Nie, no już opchnęli i to całkiem nieźle opchnęli, bo ponoć się już im zwróciła produkcja. To znaczy tutaj różne źródła, Zenon się mi podawał inne źródła, które nie potwierdzają tego, ale w polskich mediach piszą, że już zarobili tam 500 baniek, nie? Pół miliarda i tyle mniej więcej.
2: Ale wiesz co, to i tak słaby pomysł, bo więcej by zarobili... robiąc grę katolicką.
0: A to jest ciekawy temat, ci
2: tyle
0: powiem.
2: Ci powiem.
0: To jest fajny temat.
2: Tyle ci powiem, także się chłopcy nie wstrzelili.
0: To jest fajny temat, bo wielokrotnie tak się trochę śmiałem, że bo są, wiesz, gry katolickie zrobione przez katolików, opowiadające o jakichś tam rzeczach, wiesz, z Biblii, tylko to są straszne krapy, to są takie, wiesz...
2: Ale wiesz, to by było nawet bardzo fajne i ciekawe, takie rozwijające, wiesz, nagle mógłbyś być na przykład Mojżeszem albo Abrahamem, tak? I wiesz, i tutaj przechodzić przez te morze, przez Morze Czerwone. No,
0: ale co tak, to za zabawa? To wszystko to byś tylko obserwowała sobie, jak to morze się rozstępuje i tam nic nie możesz zrobić, bo to wszystko Pan Bóg robi, te ciekawsze, fajniejsze rzeczy, a ty taki skromniutki Mojżeszyk.
2: Ale wiesz, mógłbyś wchodzić w rozmowę, w dyskusję z Panem Bogiem tutaj, tu jeszcze, wiesz, gdzieś tamten, także naprawdę bardzo, to nawet dobry pomysł jest, może to zanotować. Widzisz, nawet przy tobie, Krawcze, jakieś pomysły mi się też rodzą.
0: Może Edyta faktycznie wyprodukuje pierwszą dobrą katolicką grę komputerową w historii i stanie się sławna. O. Trzymam kciuki, słuchaj, bardzo bym się ucieszył, wiesz, mimo że wiesz, jaki jest mój stosunek, to gdybyś...
2: A wiesz, dlaczego, no? Wiesz, dlaczego uważam, że ta gra zrobiłaby dużą furorę? Zwróć uwagę chociażby na to, która książka jest najczęściej drukowana, najczęściej sprzedawana na świecie. Dodam też jeszcze, że która książka jest najwięcej produkowana w Chinach. Tak? Biblia, mój drogi, Biblia. Słuchaj, Biblia jest drukowana, produkowana w Chinach w bardzo wielu językach i chyba Chiny, tak, z tego co ostatnio patrzyłam, przodują właśnie w drukowaniu Biblii. Także widzisz, no, kraj niekatolicki. A Biblia jest.
0: A to ciekawe, tak. Bo myślałem, że do Chin to nie można nawet wywozić Biblii, ale to chyba dotyczy Korei Północnej. Do Korei Północnej nie można wwozić na pewno takich książek jak Biblia. No, nigdy nie mówiłem, że jest to kiepski interes. Te gry katolickie, powiem ci, że tanie też nie są i dla niektórych jest to nawet powód do żartów, bo płacisz za taką, wiesz, strasznie, za taką kichę totalną, śmieszną, tak grę tak złą, że aż śmieszną, prawie tyle, co za taką wypasioną jakąś, wiesz, od Rockstara, jakieś GTA, nie, 5 tam, gdzie masz wszystko, tam samochodem jeździsz, ale kiedyś tak sobie żartowaliśmy, że zrobić, pewnie słyszałaś o takiej słynnej grze jak Grand Theft Auto GTA, nie, która słynie z tego, że tam praktycznie wcielasz, że tam cały czas napadasz na kogoś, kradniesz samochody, strzelasz się, narkotyki, dziwki. A zrobić taką grę, właśnie taki symulator świata, gdzie możesz iść w dowolnym kierunku, robić co chcesz, ale na przykład zamiast strzelać do ludzi, spełniasz dobre uczynki. Właśnie tego się zawsze bałem, że katolicka gra zawsze będzie nudna po prostu, że tam, no, bo wielu rzeczy nie możesz zrobić. Dzisiaj gry polegają na rywalizacji, na zdobywaniu nowych przyczółków, strzelaniu, ściganiu się, a tu nie wolno nic, bo wszystko grzech. To jak tu zrobić ciekawą katolicką grę, powiedz.
2: Ha, no i teraz jak zacznę mówić, to jeszcze ktoś podsłyszy, odsłyszy i pomysł diabli wezmą, porwą, jak to mówią, nie?
0: Tu padła,
2: ale wam powiem,
0: tu padła propozycja.
2: Jest takie przysłowie.
0: Czekaj, tylko powiem tutaj, padła propozycja, symulator córek Lota. Nie wiem. Napisał nocny ochroniarz z Choroszczy, któremu dziękuję bardzo za donejcika też, a treść donejta była za to, że Edyta zadzwoniła, czyli zarobiłem dzięki tobie, słuchaj, 5 zł. Naprawdę.
2: No, ale ja tutaj chyba już przekroczyłam limit czasu, który deklarowałam, 7 minut i nikt tego donejcika ci nie przysłał, zatem chyba słuchacze nie są zadowoleni z tego, że gościsz mnie na swojej antenie.
0: Dobra, to dziękuję za odwiedziny w takim razie.
2: Powodzenia, hej.
0: Wzajemnie, trzymaj się.

A tutaj macie screena na ekranie z gry, prosto od Adama, który właśnie wypełnił misję ukrzyżowania jakiegoś typa dla draki, żeby świry miały uciechę. No, widzę, że nie spodziewałem się czegoś takiego w sumie w tej grze. Nie spodziewałem się aż tak ostrych akcji z jakimś tam krzyżowaniem typa dla uciechy, nie? Jak Jezusa. No to pojechali ostro. No to będą mieli tutaj o czym rozmawiać prawicowi recenzenci. Księża też pewnie podniosą larum. No, można się spodziewać tego. No, nie wiem, czy mnie takie coś jakoś bawi szczególnie.

Grzesiek proponuje arkę, że chodzisz po świecie i musisz zebrać wszystkie gatunki zwierząt do wora i zanieść do arki przed potopem. Bardzo wiele gier właśnie chrześcijańskich często

Więc za cholerę nie rozumiem, dlaczego Pan Bóg go uznał za najbardziej moralnego człowieka na ziemi. Za najlepszego tutaj moralnie, wyznacznik jakiś. Jeszcze swojego syna przeklął za to, że go zobaczył na Golasa. Ten syn, syn ojca. To chyba był Ham. Taki Ham z niego właśnie był. No, dziwne historie. Trochę, że tak powiem, nie moja bajka, man.

Tak, Energeek właśnie grał w takie gry. Energeek często recenzował, znaczy z kilka razy przynajmniej już w tej swojej serii słynnej Zagrajmy w Krapa recenzował właśnie chrześcijańskie gry. Nie wiem, może z 10 tytułów nawet się pojawiło różnych. I każdorazowo są po prostu okrutne te gry, strasznie.

antykatolicyzm jest dzisiaj modny, więc CD Projekt Red zwęszył kasę po prostu za wszelką cenę. Możliwe, że to, o czym pisze Christopher, to jest w tym sporo prawdy, ponieważ no, ogólnie CD Projekt okazał się firmą, która leci na hajs bardzo mocno i przedkłada właśnie ten hajs nad jakąś taką uczciwość względem klientów, bo wciśnięcie ludziom gry niegrywalnej na konsolę, mam tu na myśli wersje odtwarzane na PS4 gołym, no w to się nie da grać po prostu, nie? Gra jest zabugowana, wszystko się ciągle psuje, nie wyrabia, już no nie mówiąc o tym, że granie w 20 klatkach na sekundę dzisiaj to ludzi denerwuje po prostu bardziej niż sprawia przyjemność jakąkolwiek. Więc można powiedzieć, że odwalili manianę i powinny jakieś pozwy pójść. Słyszałem, że w Stanach już coś tam kombinują, nie? W tym temacie. I bardzo bym sobie życzył, żeby dostali po rajtach Redsi, bo na takie akcje no, nie ma przyzwolenia. Nie można ludzi robić tak w ciula. 7 lat robili grę i co? I już na początku samym się wszystko psuje, nie? Tak to dopracowali. Nie wiem, ktoś to tetował? Czy tak po energikowemu zapytam. Ktoś to tetował? Powinni wiosłować na galerach po prostu. Na cybergalerach. Ukrzyżowani do wioseł gwoździami i przepraszać za błędy. Odpokutowywać.

Fajnie, że tylu nowych ludzi się pojawia w Radyjku. Widzę to i na Discordzie, bo wbrew pogłoskom czasem tam jednak zaglądam i widzę, że i na Discordzie nowi ludzie, i na antenie nowi ludzie, to zawsze mnie cieszy, bo to daje przynajmniej takie poczucie, że coś tu się rozwija. Niekoniecznie się rozwija, ale przynajmniej jest takie wrażenie i takie odczucie. I nie to, żebym coś miał do was, starych, wypróbowanych, kochanych słuchaczy, starą... Przepraszam, czkawkę od tego piwa. Stara gwardia, jak najbardziej na propsie. I wy stanowicie, no, esencję tutaj, trzon, korzeń tej naszej radiowej rodziny. No. A nowicjusze, świeżaki, no to muszą się tu jeszcze dużo nauczyć. Muszą się nauczyć w ogóle rozmawiać na antenie. Na przykład Skwara dzisiaj miał problemy trochę, bo strasznie tutaj się wtryniał, przerywał. I musi się, ale to się nauczy z czasem, nie? Chociaż nie wiem, bo niektórzy mają tak, że się nie mogą tego oduczyć na przykład. Zupełnie. Bywa i tak. Dlaczego CD Projekt Red nie ma beta game testerów? Znaczy, na pewno ma, tylko... Właśnie, rzadko się mówi, nie widzę tego w recenzjach czy opiniach, że po prostu, że beta testerzy dali dupy. No bo nie ulega, gdzieś tam wiemy o tym, jesteśmy przekonani, że oni to w końcu załatwią.

Pytają, że w końcu naprawią tą grę. Po kilku miesiącach być może doprowadzą ją do stanu używalności. No więc się da, pewnie się da coś zrobić. Nie wiem, można było okroić bardziej tą grę, można było... Znaczy nie wiem, oni są takimi trochę niewolnikami swoich ambicji, bo mogliby tą grę jakoś uprościć, zmniejszyć ilość efektów jeszcze bardziej, niż na to pozwalają ustawienia. Tylko że oni tego nie chcą, bo ich piękne dzieło by tutaj wyblakło i ludzie by nie docenili kunsztu. Wiecie, o co chodzi, nie? Takie przedkładanie własnych jakichś ambicji i artystycznych aspiracji nad dobro po prostu użytkownika, klienta. To jest nieprofesjonalne, bo wtedy no właśnie to ego i takie to ja tu zrobię dzieło sztuki, nie? I niech podziwiają chamy. No to tak się nie robi, no. Najważniejszy jest klient, żeby klient był zadowolony, żeby mu się fajnie grało. Ja wydałem pieniądze, co prawda tutaj dostałem wczoraj, zasponsorował Fryderyk mi grę, można powiedzieć. Ale i tak się czuję, no, zrobiony w balona totalnie przez Redsów. Uważam, że to jest po prostu hańba dla nich. I już chyba nie będą postrzegani jako tacy wirtuozi klawiatury i w ogóle debeściaki, nie? Artyści, cyberartyści wspaniali. No już trochę ich renoma, myślę, przygaśnie teraz po takiej akcji. Nie mówiąc już o tym, że Cyberpunk nie za bardzo ma teraz jakiekolwiek szanse, żeby stać się grą roku. No, a... Ja myślę, że nie do końca są tu winni Redsi. Po prostu oni zaczynali tworzyć tą grę, kiedy jeszcze był zupełnie inna sytuacja na rynku konsol, komputerów. Oni musieli się z czasem w trakcie produkcji dopasowywać do tego, że wyszło PS5, że wyszło PS4 Pro i tak dalej. I trochę się w tym zagubili wszystkim, nie? Grę musieli dociągnąć do pewnego poziomu, do pewnych oczekiwań, a jednocześnie zostali z koniecznością dopasowania tej gry do starych konsol, które nie wiem, ile ma PlayStation 4, nie wiem. Już stara konsola, nie? Która ma bardzo skromne możliwości. Jak to porównać do peceta, to co tam w środku jest? Jakaś karta graficzna, pewnie taka, jak ja mam jakąś, nie? Taka właśnie z tych tańszych. Konsole zawsze były trochę do przodu, bo po prostu bardzo dobrze były zoptymalizowane te gry. Na konsole jest mniej twórców, którzy... takich jest więcej twórców, się bierze za robienie gier na konsole, kiedyś tak przynajmniej było, twórców z wyższej półki, ludzi, którzy się znają na optymalizacji, potrafią piękny, czysty kod napisać. Niektóre konsole, nie pamiętam, która to była taka konsola, którą cholernie ciężko się programowało, że programiści mieli po prostu tytaniczną pracę, musieli wszystko robić jakoś naokoło, starać się, czyścić tam, odwoływać się do tam jednego procesora, drugiego, wiecie, po prostu było to skomplikowane i wymagające dużej wiedzy programistycznej, naprawdę, żeby to dopasować. I nie pamiętam, która to była konsola, tam był procesor Cell bodajże. Nie wiem, czy to nie było przypadkiem PlayStation 3, albo coś od Nintendo. Chyba Nintendo. Nie pamiętam, zapomniałem. No ale była taka konsola, na którą po prostu cholernie ciężko było robić te gry. Trzeba było masę pracy w to włożyć i tak dalej. Dziś wygląda trochę to inaczej. Na głupim Unity macie możliwość skompilowania gry pod różne platformy. PC, konsola, Xbox, PlayStation i tak dalej. Więc... wiedzieli, że szybko im się zwróci za grę, a jednak szkoda im było na profesjonalnych testerów na etapie beta. No to Misiu, powtarzam ci, że na 100% mają cały zespół beta testerów. Naprawdę. Tylko po prostu nie wiem, co spowodowało, albo ci beta testerzy dali dupy, nie wywiązali się ze swojej pracy, albo po prostu taką grę ciężko jest przetestować tak naprawdę, bo to jest gra z otwartym światem, RPG, tam jest wszystkiego dużo, różnych mechanizmów, skryptów i tak dalej, nie? No ale gra wygląda po prostu już nawet... Słuchajcie, przykładowo,
w jednej z początkowych misji, jeszcze tych szkoleniowych, jedziemy za furgonetką, z której tam otwierają się drzwi z tyłu i do nas strzelają się, strzelamy, nie? Taki pościg i strzelanina w jednym. No i tam zaczynają działać skrypty. Te skrypty sprawiają, że na ulicy jest malutki ruch, znikają postacie, mało co się dzieje dookoła, bo wszystkim tam steruje. To jest jakby tak wyreżyserowane. Jak mówimy o tym, że gra opiera się na skryptach, to tak w takiej mowie potocznej oznacza, że pewna akcja została wyreżyserowana, że to nie jest losowe, tylko po prostu wszystko jest przygotowane, że tu ma samochód wyjechać za rogu i uderzyć w ścianę, tu mają się w tym momencie otworzyć drzwi, mają do nas strzelać i tak dalej. Wszystko jest tak jakby no przygotowane wcześniej i ustalone na sztywno. W związku z tym wygasili ruch na ulicy, jest mniej samochodów, mniej ludzi, wszystko uproszczone, a i tak haczy ta gra i się nie da strzelać, bo mi po prostu mam 20 klatek na sekundę, nie mogę wcelować, nie, bo mi skacze obraz. No i jak to jest możliwe? Przepraszam bardzo, w takim Red Dead Redemption 2 mamy też wspaniałe krajobrazy, nie? Piękne krajobrazy, zapierające dech w piersiach. Właściwie przenosimy się w świat Dzikiego Zachodu. Fantastyczny świat Dzikiego Zachodu. I tam są efekty świetlne też zaawansowane, olbrzymie jakieś wzgórza, domy, miasteczka, wielu ludzi też się przechadza i to wszystko jakoś działa płynnie i dobrze, nie? I jest świetnie przygotowane. Myślę po prostu, że trochę przeceniłem Redsów jako deweloperów, że oni wcale nie są aż takimi mistrzami. Może oni, nie wiem, mają dobrych grafików, na pewno, to na pewno. Mają zatrudnionych czy tam wynajętych na zlecenie świetnych muzyków. Bo muzyka, grafika są świetne. Wódz pisze, masz ujowy sprzęt po prostu. No stary, ja się z tym nie kryję i o tym doskonale wiem od początku. Tyle, że mój sprzęt jest wymieniany jako wymagania minimalne tej gry, więc na wymaganiach minimalnych powinno to przynajmniej być brzydkie, proste, uproszczone, bez tego, bez tamtego, ale powinno dać się grać. I gra nie powinna się zawieszać, psuć. Są takie filmy na YouTubie, gdzie komuś się zawiesza przy odtwarzaniu intra. To niesamowite Night City, które w trailerze za oknem to jest tętniące życiem miastem, to tutaj jest zastępowane, bo się coś tam nie dograło, jakimiś takimi domkami jak z ruskiej gry robionej w garażu. Wygląda to po prostu tak koszmarnie, że aż śmiesznie. I jeszcze się zawiesza ta gra. To jest dobrze przygotowana gra. Gra, w której przestaje mi bieganie nagle działać i nie mogę biegać. Gra, w której widzę ciągle jakieś postacie, jakby pana Zenka wmurowali koledzy, robotnicy w jakiś beton, co wylewali, bo po kolana jest w ziemi. Postacie znikają, pojawiają się niespodziewanie, nie doczytują się tekstury samochodów i tak dalej, i tak dalej. Gra jest po prostu skaszaniona. Nieważne już, jaki mam sprzęt, ale jak mówię, na moim sprzęcie powinna ta gra przynajmniej w miarę płynnie działać, w najniższych ustawieniach, a tak nie jest. Wszystko wyłączam, daję najniższe i tak jest sraka. Na jakiej rozdzielczości grałeś? To jest kolejna tutaj wychodzi fuszerka, ponieważ gry nie da się uruchomić na full screenie w niższej rozdzielczości niż rozdzielczość twojego monitora. Tak więc gra jest właściwie uruchamia się w oknie, tyle że bez ramek. To nie jest tryb pełnoekranowy. Dlaczego tego nie ma? Dlaczego nie ma trybu pełnoekranowego? Dlaczego jak przestawiam na rozdzielczość 1280x720, to mam okienko malutkie na ekranie? A więc jestem zmuszony właściwie do grania w 1080, chyba że sobie, nie wiem, Windowsa przestawię na 1200, to mi się ikonki wszystkie tam pozmieniają, nie, bo się nie zmieszczą na ekranie. No to tak się nie robi gier po prostu. Uważam, że odpierdolili totalną kichę i nie widzę tu żadnego wytłumaczenia. Ale Wudzu, czemu ty cały czas nie rozumiesz tego, że ja nie narzekam nawet na to, że mi ta gra słabo chodzi, chociaż uważam, że na
wymaganiach minimalnych powinienem móc grać. Tak, uważam to za nieuczciwe, że ktoś mi daje grę, mówi, na twoim sprzęcie będzie działało. Może nie będzie super, ale będzie działało. I dostaję grę, w którą nie mogę grać, bo mi skacze, rwie, zawiesza się. Uważam, że nie ma o czym dyskutować w ogóle, nie? No, wiesz, nie można tego zganiać na to, że mam słaby sprzęt. No, daj spokój, no to nie o to tu chodzi, nie?

0: wiesz, to tak jakbym chciał sobie kupić jakiś tani samochodzik, znalazł na giełdzie tam sprzedawcę, kupca i on mi mówi, no jest taki tani, no tutaj nie ma może klimy, nie ma tego, tamtego, nie ma tu, jest ten radyjko stary, ja mówię, okej, dobra, ważne, że jeździ, nie? Wsiadam w ten samochód i potem się okazuje, że on mi się zaraz psuje i nie jeździ. No to przepraszam bardzo, no kupiłem sobie tani samochodzik, ale powinien przynajmniej jeździć. A tutaj jest sytuacja dokładnie taka, że nie jeździ ten samochodzik. A może jeździ, tylko co chwilę staje, trzeba grzebać w masce, trzeba znowu go odpalać i ciągle się psuje. I nie da się nim jeździć, bo jak skręcam, to mi tak skręca, że w drzewo wjeżdżam. Cześć, Gumball.
1: Powiedz mi, krawiec, mam przeklinać, czy tak spokojnie do ciebie podejść? Bo tak trochę teraz powiedziałeś takiej rzeczy, że mam ochotę tam przespacerować się i coś ci zrobić.
0: Grzecznie, tak... na pewno grzecznie poproszę. I konkretnie, grzecznie i konkretnie, co jakie
1: po pierwsze,
0: tu bzdury gadam, no?
1: To było wiadomo, że ta gra będzie zabugowana. To znaczy, to już było wiadome od tych delayów, to już mogłeś się spodziewać. Numero drugo...
0: Zatrzymajmy się na numero uno.
1: To jest tylko informacja, bo to jest najmniej ważne. Ważne są rzeczy, które ty mówisz. Przykładowo odniosłeś się do filmu, który był memem. W sensie był stworzony jako mem. Te ruskie budynki, nie?
0: Aha, no to się dałem się złapać, nie wiedziałem.
1: Druga rzecz, da się ustawić mniejszą rozdzielczość, tylko to jest zrobione w taki sposób, żebyś ty nie ucierpiał na tym, bo bazowa rozdzielczość zostaje i tam jest taka opcja, co się nazywa dynamiczna rozdzielczość. Ustawiasz sobie ile chcesz FPS-ów, na przykład 30 i ustawiasz sobie do jakiej rozdzielczości w procentach może spaść albo do jakiej może się podnieść.
0: No dzięki Sherlocku, no doskonale znam te opcje i poustawiałem je jak trzeba, nadal mi haczy.
1: No i wiesz o tym, że to tak naprawdę jest dokładnie to samo, co zniżanie rozdzielczości, bo nawet jak ją zniżysz, to i tak da ci dokładnie ten sam efekt. Trzecia rzecz to jest to, że wymagania minimalne są wymaganiami minimalnymi i niestety one będą tragiczne zwykle. No tego już powinieneś się nauczyć. Ja wcale nie popieram CD Projekt, ale tak trochę teraz gadasz jak człowiek bez doświadczenia, no bo szczerze, minimalne zawsze były do dupy i to zawsze celowało się trochę więcej niż minimalne, bo nie wiem, czy może pamiętasz Far Cry'a 1, to jak grałeś na minimalnych, no to niestety ta gra była tak trochę... no niegrywalna.
0: Ale ty mówisz tak bardziej, ja się zgodzę z tobą, tylko że to, o czym ty mówisz, to były standardy, które już dawno odeszły w zamierzchłą przeszłość. Kiedyś odeszło. Faktycznie tak było, ale potem się zupełnie zmieniły czasy i pewne, wiesz, trendy i pewne standardy jakby traktowania klienta, że to już nie są te czasy, gdzie kupowałeś sobie pierwszego Tomb Raidera i grałeś bez akceleratora i działała gra w 10 klatkach na sekundę, a ty się cieszyłeś, bo oglądałeś sobie dupę Lary Croft, jak biega, nie? W 3D.
1: Tylko pamiętaj, bo jeszcze powiedziałeś o Red Dead Redemption, powiedziałeś, że ta gra świetnie działa. Tylko wierzę o tym, że ludzie na nią narzekali i też, że ona była źle zoptymalizowana. Także to jest w ogóle ciekawa rzecz, że... no, chociaż ja się zgodzę z tym, że rzeczywiście Red Dead wygląda lepiej i mógłby Cyberpunk wyglądać lepiej, działać lepiej. Ale sądzę, że CD Projekt miał już tak nawalone tych rzeczy, że to, że już wydał tą grę, to był tak naprawdę mus. Powiedziałbym nawet mus taki deweloperski.
0: No tak, z cztery razy przekładali, nie?
1: No. I oni dobrze wiedzieli o tym, co się dzieje z tą grą. I mi się zdaje, że to jest to, że oni chcieli napchać do tej gry tak dużo, że to już po prostu się nie dało w pewnych momentach grać. Oni o tym wiedzieli, no ja tu nie będę bronił, bo ja w tym momencie nie bronię, ja mówię, że tak jest, ale też twierdzę, że no kurde, krawiec, jak masz takiego kompa, też jak widzisz jakieś, nie wiem, rzeczy, no to sorry, no.
0: To jest bardzo dobry komputer, synku!
1: Ja grałem w GTA 4 na 20 klatkach, chciało się, nawet schodziło do 10, byłem zadowolony, a pamiętam, że... i to też był problem z tą grą, ale gra była świetna i to było do dziś jest uważane jedno z lepszych GTA, z jednych lepszy GTA. Ale nie, no wkurzyłeś mnie po prostu najbardziej tym odniesieniem się do mema, no. To mnie najbardziej wkurza, to jakbym słyszał płaskoziemca, który...
0: No dobra, każdemu się może zdarzyć, no.
1: Ale to wyglądało i było memem. I no nie mogę ci tego wybaczyć.
0: Ale serio myślałem, że się domki, że się miasto nie dograło i takie...
1: To było, ale wiesz, że to było z Half-Life'a, nie? Nawet nie, to jest dokładnie jak sobie spojrzysz Half-Life'a 2, to tak wyglądają właśnie tam scenerie, te backgroundowe, także no ja bym się domyślił akurat, nie wiem, chyba nie
0: może grałeś. Jesteś bardziej bystry ode mnie i doświadczony.
1: No raczej nie sądzę, bo ty powinieneś więcej takich gier znać.
0: Ja myślę, że bardziej jednak i taki
1: cieszę
0: nie
1: się,
0: dasz
1: cieszę,
0: się cieszę. Zrobić tak łatwo. Nie jesteś taki tak. Frajerzyna, że się tam dasz łatwo zrobić. Nie z tobą te numery, Gumball.
1: Okej. Także wiem, do czego pijesz, ale nie mogę się 100% z tobą zgodzić, bo sądzę, że jakby obniżyli tą grę w ogóle jeszcze bardziej, to ona nie byłaby tym, czego w ogóle ludzie by chcieli. I byłby efekt odwrotny do tego, co ty myślisz, że o, odpaliłem na najgorszy. Ludzie by zaczęli rzucać się na swój projekt, no odpaliłem na minimalnych, ale ta gra wygląda jak plastelina, kurwa, zwrot.
0: Ale wiesz, co ja bym zrobił, gdybym był twórcą takich gier? Wprowadziłbym tryb bez tekstur. że masz taki świat, wiesz, jak ze starych gier, taki retro, ale to by super mogło wyglądać, jakby to odpowiednio przygotować, nie? Że masz wszystko taką wektorówkę nieoteksturowaną, jak na starych komputerach, ale jednocześnie masz przeogromny świat, dużo się dzieje i wszystko by nagle płynniutko działało.
1: No nie wiem, ale powiem ci szczerze z tym cyberpunkiem, nie wiem. Czy ja mam jakiś dziwny komputer? Bo tak, wszyscy narzekają i ja patrzyłem się na ludzi, którzy narzekają, mają podobne sprzęty co ja. Ja gram to na dysku, ja nie gram na SSD. I ta gra mi działa jakoś, nie wiem, czy to ja jestem po prostu, mam jakieś takie oczy, że to one nie widzą tych klatek, strzelanie też jakoś nie widzę problemów, chociaż nie trafiam, bo mam autyzm i to w wielu grach akurat.
0: Wszyscy tak... mają, czy jest tu ktoś wśród nas, ktoś, kto nie ma autyzmu, Aspergera?
1: Oczywiście.
0: Jedyneczka na czacie.
1: Teraz, bo, znaczy nie wiem, czy żartuję, nigdy nie miałem testu na to, więc nie wiem. Ale w każdym wypadku nie potrafię celować, nie potrafię wiele rzeczy robić w tej grze, powiedziałbym, że jestem tragiczny, ale nie doczepiam się tej gry, jeśli chodzi właśnie o te rzeczy, nie wiem. I ja powiem ci szczerze, widzę ludzi, którzy mają ten problem i to nie jest tak, że ja zaprzeczam, bo ja twierdzę, że CD Projekt powinno przepraszać, tak jak ty mówisz, ale z drugiej strony, jak słyszę takiego krawca, który gada i tak trochę nie wie, co mówi, to też mnie trochę szlak strzela.
0: Słuchaj, no tak z grubsza to się pomyliłem z tym memem, no, bo gra jest totalnie zabugowana. Słuchaj, skoro pół świata marudzi, że im się ta gra wiesza, gliczuje, że się tekstury nie dogrywają, że są błędy, które uniemożliwiają skończenie gry, dopiero patch to on naprawił, ten 1.04, no to chyba coś jest na rzeczy z tym, co mówię, nie? Że dali dupy i że jest to nieeleganckie zachowanie w tym momencie.
1: No dobrze, ja się zgodzę, że jest do dupy pod względem optymalizacji. Ja najbardziej zgodzę się dla konsolowców, bo tam to podobno jest jakaś tragedia i
0: no,
1: niegrywalne.
0: Cwany gapa, ma dobry sprzęcik, płynnie mu się gra, fajnie, przyjemnie i mówi, co wy chcecie, no.
1: Mam kupić wersję na konsolę? Mam PS4, mogę specjalnie zrobić doświadczenie. I
0: to ty masz tyle, ty zamożny jesteś chyba, jak sobie tak kupujesz. Mam sobie kupić jeszcze jedną wersję na konsolę?
1: Ale wiesz, jak na GTA 5 wydałem, czekaj, kupiłem tak, na Playa 3 to było 200 zł, na Playa 4 250 i na PC-ta 200 zł. No to takie 650 zł na jedną grę wydałem lekką ręką, bo na gry mi nie, żeby wydawać.
0: Zbogacz, słuchajcie, wykryliśmy go, wystalkowaliśmy, jest z jakiegoś z bogatej rodziny, siedzi sobie w takim designerskim mieszkanku, puściutkim, tam bialutkie tu wszystko, mebelki drogie, siedzi sobie sam, za oknem widać basen, dziecko z dobrego domu, bananowy chłopak.
1: Chciałbym, nie, po prostu potrafię wydać na gry. Nie wiem, to jest taka przyjemność moja, którą sobie sprawiam. Jako, że na inne rzeczy mnie zwykle nie stać, bo jak już kupię tą grę, to potem mnie na nic nie stać, no to gram, katuję. GTA 5 katowałem długo.
0: Ja chyba no. Coś czuję, że wrócę do GTA 5, bo mi tam wszystko płynniutko działa i się dobrze bawię, a tu będę oglądał...
1: A Vice City, no te też neony są, nie?
0: Mogliby zrobić taką uproszczoną wersję na konsolę, żeby że Cyberpunk by wyglądał jak Vice City bardziej.
1: Wiesz, ja tak myślałem nad tym, tylko że mówię, czy to nie byłby nadal syndrom Far Cry 1 i ludzie by po prostu wkurwieni byli jeszcze bardziej. Ja myślę, że ja wiem, co byłoby jeszcze, ja wiem, co byłoby spoko opcją dla takich ludzi. Jakby obniżyli te teksturki, tam wszystko dali ten, tylko że te ustawienia, gdzie te tekstury są super niskie, dali jako high, tylko że dali jeszcze ustawienia pokroju tam normal, low, ale dali tam jeszcze wyższe, tam masz very high, super high, uber i tam jeszcze uber. I ludzie, co by ustawili sobie high, to tak naprawdę graliby na tym low, a wypewnił się, a gram na haju, kurde, tak gram i chodzi.
0: Ja się domagam od CD Projekt Red, mówię to oficjalnie w mediach, list otwarty, teraz głosowy, publikuję, domagam się trybu biedak, dodatkowy, biedak, low i high, ja, żebym sobie mógł przełączyć na biedak i żeby, może gra wyglądać tak jak ten, jak Doom. Nawet takie, tak, tylko żeby się dało grać, żeby było płynnie, żeby mógł trafić, bo patrzę. Ty, ale jak te samochody, ja tym samochodem tam jeżdżę i ciągle w drzewo, w kaktusa przypierdalam, to ten samochód to wciśniesz strzałkę w bok i on ci skręca o 90 stopni. Co to ma być? Co to ma być?
1: Powiem ci tak. Jeden chłopiec urodził się z fiutkiem średni, a drugi zajebistym, ogromnym.
0: I to ja jestem ten ze średnim, a ty z tym ogromnym.
1: Który jest szczęśliwy?
0: Rozumiem, że to ty jesteś ten z ogromnym.
1: Jeden jeździ na busku, a drugi ma padaczkę. Pytasz serio, czy jest super? No pewnie, że super. Zdrowie.
0: Czyli co? Czy są takie małe drzewka i takie duże drzewka, tak? I ty musisz krawiec zrozumieć pewne rzeczy, tak? Dobra, no.
1: Tak. Musisz zrozumieć, ale grać kiedyś może w GTA 4, bo tam to też był taki system jazdy. Zjechałeś, to tak jak masło było nasmarowane.
0: Ci gangsterzy z konkurencyjnego gangu chytrze wysmarowali masłem wszystkie ulice, żebyś się rozbił. Specjalnie to zrobili. Ale co? Tak. GTA też mi chodziło tak sobie. Ja zawsze jestem trochę zapóźniony, tak że mi muszę potem se unowocześnić sprzęt i jak sobie unowocześnię, to gram w te już z te gry, co mogę w nie grać, to już są stare też, ale mogę.
1: Masz dobry internet.
0: No, internet tak akurat.
1: No to weź se zagraj na GeForce Now. No tam kup se miesięczny abonament i se ze Steama zagraj, czy tam na Gogu, czy gdzie kupiłeś i będziesz miał elegancko.
0: Tak się to skończy.
1: No ale nie no, to jest dobra opcja. No dlaczego w sumie nie skorzystasz z opcji, z której możesz? Masz grę, GeForce Now kosztuje 25 zł na miesiąc. O. Myślę, że miesiąc by ci wystarczył na granie. I gry nie musisz kupować, bo już masz ją kupioną, oni akceptują, jak wiesz, masz te gogowe czy tam steamowe wersje.
0: Aha, a popatrz, jaka to ciekawa informacja.
1: I najlepszy, że ten za 25 zł daje ci RTX-a. Masz też za darmo wersję, tylko musisz czekać 12 godzin w kolejce, nie wiem, czy ci się chce. A ta płatna, to normalnie masz ray tracing i wszystkie bajery, nie? Od razu.
0: No właśnie, bardzo chciałbym zobaczyć Night City w pełnej krasie. Światła wolumetryczne, dodatkowe specjalne cienie, nie te kaskadowe, najzwyklejsze. Global Illumination, Volumetric Clouds. A ja to mam wszystko tak, wyłączone, najsłabsze, najmniejsze, nie ma, zrezygnuj. Tak mi gównianie działa.
1: A wiesz, ja też mam poustawiane, też musiałem tak powiedzieć, muszę tu dać średnie, tu muszę dać niskie, bo na ultra mi nie chcę pójść. A wcześniej Wiedźmin, tak, ustawię sobie wszystko ultra high, ale kiedy to było, już karta za stara. A teraz Cyberpunk to średnie, niskie, średnie. Tekstury sobie dałem na wysokie chociaż, to tyle mogę popatrzeć. Ale nie wygląda najgorzej. Tyle, dobrze ustawiłem, że wygląda jak gra, a nie jak pudło.
0: Muszę sobie memy poglądać te różne.
1: Płaczę, bo tak, o, ten gumball to płacze, bo średnia, a ja tu nie odpalam na dwóch.
0: Musimy już kończyć, dajmy szansę innym, prawda? Trolujący słuchacz.
1: Tak. Przyszedł, zrobił burdel, naświnił, nasrał, narzygał. W ogóle, co to za człowiek? Nie znam manier. Przychodzi jeszcze, się chce wyzywać prowadzącego? Co to za człowiek?
0: Jeszcze tym głosem rozjebanej żaby.
1: Jakiś ten człowiek!
0: Ale musi być w radiu też taki gumball właśnie. W każdym radiu musi być przynajmniej jeden taki gumball.
1: Cieszę się, że nie masz Grażyny, co by ci mówiła, że gry nie szło dzieci i by tak broniła gier. I by poszła do Kaczyńskiego i bym powiedziała na ucho, że trzeba zabronić, to demoralizuje i nie będą chodzić do kościoła.
0: No gra jest obrazoburcza, no to co dzisiaj zobaczyłem, misja, że trzeba ukrzyżować typa jak Jezusa, i żeby się inni śmiali, no takie wiesz.
1: No zobaczysz, Kaczyński zbanuje tę grę w Polsce, tak będzie.
0: Takie działania w postaci produkcji gier, które demoralizują. Ale żebyś wiedział, że ostatnio padły jakieś zarzuty dla uczestniczki tych strajków kobiet o demoralizację. To wraca komuna też, bo za komuny to lubili stawiać takie zarzuty, że demoralizujesz. I gdzie są jakiekolwiek zamordyzmy, czy to islam, czy jakieś, nie wiem, Republika Chin Ludowa, czy jakaś inna Korea, to zawsze tam właśnie bardzo często oskarżają ludzi o demoralizację, o nieobyczajne zachowanie. I u nas też się to pojawia coraz bardziej, takie zarzuty, że demoralizujesz innych.
1: Ja tak myślę, jeszcze tak wrócę do cyberpunka, że ja tak sądzę, że oni go naprawią, tak jak ty mówisz, ale ja wiem, z czego prawdopodobnie jeszcze wychodzi to całe zabugowanie. Ja myślę, że oni po prostu nie mieli pojęcia, co to znaczy robienie sandboxa, bo jak widzisz, Watch Dogs Legion, Sleeping Dogs, nie wiem, Saints Row, te wszystkie gry były otwartoświatowe i każda z nich miała problem z optymalizacją albo chodziły średnio. I nawet takie gry pokraju Assassin's Creed były cholernie źle zoptymalizowane. CD Projekt po prostu wziął coś, czego nie potrafił dobrze zrobić, bo pomimo, że był Wiedźmin, to była całkiem inna gra. To była gra, gdzie miałeś otwarte poletka, takie kwiatuszki, tam dużo nie było rzeczy, to wszystko takie było jakieś hermetyczne, nie było za dużo, co mogłoby się wydarzyć, a miasta i tak się przycinały, jak wchodziłeś do tego miasta, co tam było główne, już nawet sam nie pamiętam, to i potrafiło przyklatkować na mojej karcie do 30 klatek, także to nie jest tak, że ja się nie spodziewałem tego, bo ja patrząc się, co się działo w Wiedźminie, już mogłem stwierdzić, co się będzie odpierdalało w cyberpunku w mieście. Ja byłem tego pewien, ja powiedziałem sobie, no jak tyle razy przekładają, to ja nie wierzę, żeby ta gra była dobrze zoptymalizowana. Jedyna rzecz, którą byłem pewien, to, że ta gra będzie miała od chuja kontentu, bo jak przekładają cały czas, to znaczy, że nawalili do tej gry i teraz nie potrafią tego poskładać. Także tego byłem pewien po prostu.
0: No mniej więcej wiem, czym pachnie robienie gry sandboxowej z otwartym światem, bo trochę się orientuję w technologii robienia gier, nie? Więc wiem, co to jest LOD, wiem jak wygląda mniej więcej optymalizacja, wiem jak trzeba skomplikowane zrobić mechanizmy samego ładowania po prostu aktualnego miejsca, gdzie jesteś, trzeba tam, wiesz, odpowiednio wyczyścić wszystko inne. No to jest kupa roboty przy tym. Wiem też, że gra z otwartym światem zawsze będzie po prostu mocno obciążała kompa i mało zostaje tutaj na efekty graficzne, wiesz, znaczy mniej niż w przypadku gry, gdzie masz statyczne lokacje, jakąś tam małą lokację, tam można wszystko pięknie wypasić, nie? A tu musisz się cholernie gimnastykować, żeby zyskać trochę jeszcze tej mocy, żeby coś innego podkręcić, więc no domyślam się. też dużo trzeba robić takich wyjątków, zdarzeń, że jak gdzieś wejdziesz, to wszystko inne jest wygaszane. Wygaszane są pakiety AI, które sterują i nagle wszyscy gdzieś tam stają w miejscu, tam gdzie ty nie widzisz, nie? To i zoptymalizować taką grę, to jest kupa roboty po prostu i kupa wysiłku i no...
1: No powiem ci tak, ja czekam na pierwszego porządnego update'a, bo to co było pierwszy, no to był ten day one patch, ale on to tam tak naprawdę nic nie zmienił. Znaczy zmienił, ale to już miało być wiadomo w tej grze, więc tak jakby można stwierdzić, że to już jest gra. A reszta przyjdzie dopiero, ale ja sądzę, że dopiero tak rozwinie skrzydła, jak przyjdą DLC niestety, co sądzę, że jest trochę nakierowane już pod taką monetyzację, taką niechamską, ale w stylu Wiedźmina. Bo oni chcą jednak zrobić sobie więcej na tym, niż tylko zwrócenie się kosztów gry. Oni chcą mieć na kolejną produkcję, więc będą robić te DLC-ki i będą na pewno doprawiać tę grę. Nie sądzę, że odwalą coś takiego jak z Wiedźminem, że dorzucą nowe miasto czy coś w tym stylu. Na pewno nie polepszą grafiki, jak już to ją po prostu będą optymalizować, czyli zostawią to co jest, tylko zrobią jakieś sztuczki, wiadomo, bo jest dużo sztuczek, które jakby ulepszą płynność.
0: Na przykład jakie? Zobaczymy, czy się coś znasz, czy tak tylko gadasz. Na przykład jakie?
1: No, screen space reflection na przykład, w zależności od tego, co chcesz, żeby się pojawiło, możesz wyłączyć pewne obiekty albo zmniejszyć ich szczegółowość w niektórych wypadkach. To jest ogólnie screen space reflection, to jest największy problem cyberpunka. To są tak zwane refleksy, które masz, jeśli nie jesteś biedakiem i nie masz karty z RTX-em. To jest coś takiego, że robi screenshota dookoła ciebie, ale zwykle to jest tylko 180 stopni, czyli nie tak jakby dookoła, czyli tylko taka kopuła i wrzuca z tego odbicia. Nie jest to idealne. Niektóre robią dookoła, ale nie jestem pewien, czy tak robi Cyberpunk. Nie jest to idealne, bo nie da ci to rzeczy, które na przykład są w miejscu kałuży, ale działa. To znaczy jest wystarczające. Tylko problem wygląda...
0: Mapę odbić się robi w postaci cuba, tylko z tego co
1: nie
0: wiem.
1: Nie do końca przy
0: albo
1: tym.
0: Albo w postaci sfery, tylko sfera to jest bardziej od oświetlenia, a cube
1: tak,
0: jest od odbić.
1: To wygląda trochę inaczej. To jest trochę inna rzecz i to ja to nie do końca jestem pewien, jak screen space reflection działa. Wiem natomiast, że jest to taki jakby drugi render gry. I można powiedzieć, że to jest miotacz.
0: Tak, bardzo obciąża. Screen space reflection to jest tworzenie odbić tylko jakby w polu twojego widzenia, znaczy takie bardzo ograniczone. Tam nie ma czegoś takiego jak przy liczeniu, przy ray tracingu, że tam się odbija ten foton raz, drugi, trzeci. Tam jest to bardzo uproszczone i dodatkowo bardzo to jeszcze obciąża. Zauważyłem to, bo na Unity w swoim projekcie, jak to dodaje, to mi od razu 10 klatek mniej wyświetla, nie?
1: Takie rzeczy na przykład zrobili coś takiego, że zauważyłem brak. Mogą też na przykład zoptymalizować wielowątkowość, która stoi kwiczy na MDK-ach. Niektórzy na przykład musieli robić poprawki własnoręcznie. Tam ktoś zrobi jakiś małą zmianę w pliku gry i wielowątkowość nagle zaczęła działać, czyli gra zaczęła wykorzystywać więcej rdzeni. To też jest na przykład rzecz, która daje pewne rzeczy. Jest trudna, bo to nie jest prosto zwielowątkować grę. Czy to można wiele rzeczy, ale grę to najciężej. I to jest dla nich taki jakby cel teraz, żeby wykorzystać potencjał najbardziej. Potem używać jakichś sztuczek, na przykład znanikania obiektów, to wiadomo, najprostsze rzeczy, ale też lód, bawienie się z lodem, bawienie się z... tutaj mówię, ten screen space reflection, na pewno będą starali się jakoś tutaj ogarniać, upraszczać zachowania AI. Będą chcieli na przykład rzeczy, które nie powinny się renderować, wyłączyć całkowicie, bo to się zdarza. Pomimo, że gdzieś tam jest system, to on potrafi nadal renderować rzeczy, które nie powinien. i będą chcieli po prostu, żeby to wszystko jakoś lepiej działało. No w każdym wypadku...
0: Ale wiesz co, przepraszam, ja w ogóle zauważyłem, że postacie są za bardzo skomplikowane, jak dla mnie. Znaczy za bardzo złożone, takim trochę zboczeńcem jestem i przyglądałem się, jak ma ucho wymodelowane, jak palce od nóg. Dawniej się bardzo często nawet w tych topowych grach upraszczało na przykład palce od nóg, robiąc z nich taki jeden wielki jakby, wiesz, paluch, nie? Znaczy tak jakbyś miał skarpetę z namalowanym, jakby wiesz, z namalowanymi paluchami i to tak dziwnie wygląda, śmiesznie, te namalowane paluchy, ale się sprawdza. Ja nie muszę mieć dobrze wymodelowanych uszu, palców od nóg. Można by to uprościć trochę. Ucho, na przykład ten kształt ucha, małżowiny usznej, można zrobić za pomocą normal mapy, czyli mapy wypukłości takiej jakby, nie? Tekstury. A oni to wszystko modelują. Po prostu słabo są zoptymalizowane te modele, jak dla mnie, postaci.
1: Tak. Też zauważyłem pewien problem z odczytywaniem się tekstur. Na pewno będą musieli zoptymalizować tutaj cache'owanie, bo nie każdy ma SSD. To jest podstawa tutaj, cache'owanie w pamięci RAM i ogólnie, jak chcą na PS4, żeby to działało, bo niestety te konsole SSD zwykle nie mają. Są tam jakieś chyba wersje, ale to jakieś biedackie, znaczy nie biedackie, tylko bogackie, ale te SSD jest biedackie i one nie daje ci tego, co PS5 na przykład. Więc tu na pewno będą musieli się postarać o lepsze doczytywanie się rzeczy, bo to ja sam zauważyłem. Wiesz, po prostu samochód się doczytuje w trakcie cutscenki, postacie znikają, pojawiają się, jakieś takie...
0: I w twoim przypadku to nie jest brak RAMu, bo rozumiem takie zjawiska w postaci braku małej ilości pamięci RAM, no bo wtedy faktycznie chce się coś doczytać, a to już zapełniona pamięć, no i jest klops.
1: Nie zapychało w ogóle, więc sądzę, że mogłoby więcej używać pamięci, mogłoby lepiej...
0: Tak, tak. Coś tu jest skaszenione. Ordynator pyta, to coś złego, że są szczegółowe. No tak, im bardziej szczegółowa postać, tym bardziej to obciąża kartę graficzną. No i wiesz, i takie detale jak każdy palec od nogi osobno, czy pięknie wymodelowane ucho, no ja bym to uprościł w ramach optymalizacji. Ja nie muszę mieć fotorealistycznej małżowiny usznej. Mogę mieć trochę prostszą, która symuluje kształt prawdziwej małżowiny za pomocą tekstury wypukłości. To ucho nie jest tak doskonałe, ale przynajmniej, kurde, mogę trafić do kogoś, bo mi gra płynnie działa, no. Znaczy, trochę ze mnie wychodzi taki komuch, bo domagam się, żeby gra była brzydka, żeby mi się uruchomiła i niech brzydką mają ci bogacze też wstrętni, bo oni nie zasługują.
1: A co ja ci powiem, że można, już było parę osób, które zrobiło plastelina i dało tam specjalne opcje, które możesz zakleić i gra staje
2: ładnie
1: się grywalna
2: na
1: swoim
2: komputerze, tylko nie wiem, czy na stare konsole, grać. Później dopiero po czasie na next geny, a na sam
1: także
2: koniec
1: PC bez dospiechu dopracowany każdy grał, port, mówię,
2: a Redzi pospiesznie na wszystko i wyszło jak wyszło.
1: Plastusiów.
0: Nie chciałem ci przerywać. Widzicie, Gumball, złośliwiec, przychodzi donate długi, tu się odczytuje i on tak gada i kończy dokładnie w tym momencie, jak donate się odczytuje, bo on wie, że tu już zagłuszył. Złośliwie. Co tu napisał Satan Christ, że ładnie załatwił Rockstar z GTA 5. Wydali najpierw port na konsolę, później dopiero po czasie na next geny, a na sam koniec PC bez pośpiechu, dopracowany każdy port, a Redzi pospiesznie na wszystko i wyszło jak wyszło. No, ja się zgadzam tu z Satanem, że
1: no
0: po prostu...
1: Tylko, że
0: Rockstar trochę...
1: jeszcze dobrze zarobił sobie na tym, patrzcie na to.
0: Rockstar jest i to są dla mnie mistrzowie i bardzo elegancko do wszystkiego podchodzą. Nie spieszą się właśnie, stopniowo wydają, dopracowują.
1: Nie spieszą się, robią GTA Online, dodają milion rzeczy, gra mi wywala co 5 minut, jak wchodzę do online.
0: Ale straszna była instalacja tego GTA 5, nie wiem. Zarejestruj się do klubu Rockstar, zatwierdź potwierdzenie przynależności i wpisz kod 2.
1: Czy
0: kurwa.
1: Ty przypadkiem nie mówisz o GTA 4?
0: Nie, właśnie z GTA 4 też miałem, ale wszystkie gry Rockstara są jakieś takie okrutne, że tam trzeba się rejestrować,
1: okuratne.
0: Jakieś konta dodatkowe.
1: Nie, ja nie miałem problemu jakoś, wszystko mi ładnie instalowało się, tylko że ja miałem wersję pudełkową, więc miałem 12 płyt i żonglowałem nim niczym żongler, ale to przy okazji skróciło moje pobieranie, bo wtedy miałem stratkę 20 megabitów. No to nie byłoby to przyjemne, ale Pamiętam, że się jarałem jak dziecko, jak odpowiem to na PC-cie, ponieważ grałem na PS4, ale miałem 60 FPS-ów. Jak GTA 6 wyjdzie, to wypierdolę Cyberpunka do Kuba i powiem, no, teraz przyszedł prawdziwy sandbox.
0: Nie wiem, dziwnie mi się włosy wyświetlają bohaterów, postaci jakieś. Wszystkie włosy wyglądają, jakby to była jakaś folia z rastrem takim kropeczkowym. Taki dithering jakby zamiast przeźroczystości. Ja wiem, że alfa, przeźroczystość alfa bardzo obciąża, a już nakładanie przeźroczystości na przeźroczystość to już w ogóle się zaczyna gliczować na każdym silniku praktycznie, chyba że tam coś poustawiasz, nie wiem, może ja tego nie potrafię zrobić, ale no wiem, że w ogóle dopiero niedawno się nauczyłem robić włosy modelom 3D, takie z prawdziwego zdarzenia, dobrze wyglądające. To wiecie, jakie to jest trudne, zrobić realistyczne włosy? Naprawdę.
1: Bethesda się uczyła 10 lat, no ale powiem ci, że ten Dieter to i nawet ja zauważam, ale to było w Wiedźminie też problemem, też mnie to wkurzało niemiłosiernie. Taki, nie wiem, ja zawsze się zastanawiałem, co to jest za problem, tylko w Wiedźminie miałem taki i właśnie w grach CD Projektu, czy to jest ich niechlujstwo, czy to raczej jest taki stylistyczny wybór, bo po prostu nie da się inaczej na silniku, nie wiem. Na przykład takie GTA 5 jakoś włosy normalnie działają.
0: Tak, tak, bo są bardzo różne technologie robienia tych włosów, to się robi specjalne shadery do obsługi tych włosów. I przypuszczam, że tak kiepskie włosy w Cyberpunku to jest ta optymalizacja, że po prostu się nie zdecydowali na lepsze shadery, które by bardziej... Bo każdy shader, czyli taka tekstura bardziej zaawansowana, która ma pewne rzeczy tam konfigurowywalne w sobie, wewnątrz, można tam... to jest taka złożona tekstura jakby, nie taka prosta, że macie po prostu obrazek, jeden, drugi, trzeci tam diffuse, reflection, normal, tylko jest więcej tego, no to wszystko to bardziej obciąża i wyobraź sobie, ile tych postaci tam jest i każda miałaby mieć włosy obsługiwane przez jakiś shader skomplikowany, nie? No to by już w ogóle działało w 5 klatkach na sekundę.
1: No ale jakoś były hairworksy w Wiedźminie i to jakoś tak fajnie nawet działało potem, jak już weszła optymalizacja.
0: No ale hairworksy to jest jakieś wspomagane sprzętowo włosy, tak?
1: No, świetnie działało.
0: No, się nie dziwię się. No, tak, przypuszczam, że różnica jest taka, nie widziałem tego, ale przypuszczam, że jak grafiką akcelerowaną, a nie akcelerowaną. I rozmyte tekstury i nierozmyte, nie?
1: No, tam każdy włosek. Dobra, każdy tak przesadzam, ale włoski się ruszały, tak jak wiesz, jak człowiekowie, nie małpy.
0: Ale Redsi to trochę tacy ambitni artyści i oni pewnie włosy w nosie zrobili na początku, były nawet, ale potem musieli z nich zrezygnować, pójść na kompromis i wykasować włosy w nosie.
1: Nie, to wszystko się stało wtedy, kiedy przyszedł do nich Etam i powiedział, że muszą go dodać do gry. Jakby wiesz, jak grasz tą grę, to tam on tam się renderuje gdzieś tam w tle, jego nie widzisz, ale on tam jest. I on sobie robi tam na komputerku i tam trenuje gołębie AI. I wiesz, to większość mocy przychodzi na Etama. Także no to też jakby nie wiem, czy wiedziałeś o tym, że to też jest główny problem złej optymalizacji.
0: A to różne dziwne pomysły mają ludzie, żeby na przykład zoptymalizować nos i zostawić tylko dwie dziurki. Albo żeby zamiast włosów zrobić trawę na głowie, tylko brązową. Takie, tutaj mamy deweloperów świetnych, naprawdę. Myślę, że wzięliby was z otwartymi rękami do Redsów.
1: Ja kiedyś model zrobiłem, powiem ci, 3D. Chciałbyś zobaczyć?
0: Nie.
1: Mogę się pochwalić.
0: Nie.
1: Bo, no, ja i tak się pochwalę. Wiem, że powiedziałeś nie, ale...
0: Nie chcę nie tego oglądać. Nie. Zamykam oczy. Nie chcę.
1: Krawiec umiera. A powiedz mi jeszcze tak o tym cyberpunku, bo ty kupiłeś sobie pudełko czy digital?
0: Digital. Bez żadnych dodatków na Steamie po prostu.
1: O, wiedziałem. Kurwa, wszyscy na tym Steamie kupują. Ja też kupiłem, ale tylko dlatego, bo miałem za darmo, więc nie kupiłem.
0: No jakbym kupił sobie w sklepie, to miałbym jeszcze co? Mapkę Night City, tak?
1: Jakbyś kupił na Gogu, to byś sparł 100% CD Projekt. Jak kupujesz na Steamie, tylko 70% dostają.
0: No i dobrze, że dostali mnie.
1: I dobrze, co?
0: Wyszedł ze mnie Polak w tym momencie i bardzo im tak dobrze. Na biednego nie trafiło.
3: O, tak. To zemsta. Ja będę pamiętał. O,
0: zemsta taka. Bardzo dobrze ich... karma ich dopadła. Ale im pokazałem, słuchajcie, mogli dostać 100%, a dostali 70%. To jest moja zemsta prywatna. I...
1: Ach, o, to zrobiłeś.
0: Myślę, że poszło im w pięty.
1: No, myślę, że już nie będą mogli już nic zrobić. Powiem ci, teraz to już się nawet nie odrobię finansowo.
0: Ale musiałem to zrobić po prostu i nie żałuję po prostu. Dostali ostro. Może byłem za ostry, ale... O, Kuba przyszedł. Cześć, Kubuś. A szkoda, że tak późno, bo dzisiaj tu wcześniej były tematy o życiu na emigracji i właśnie różne relacje nawet na antenie, jak się ludziom żyje na obczyźnie i zabrakło trochę głosu amerykańskiego Polaka. Polskiego, amerykańsko, polskiego Polaka, Amerykanina.
1: Powiem ci, że zgadzam się, że włosy to najgorsza rzecz, bo jak robiłem ten model, to nie miałem pojęcia, jak zrobić włosy i po prostu strzeliłem jakieś rzeczy, które wyszły. Nie, wygląda jakby postać miała worek na ziemniaki na głowie.
0: No tak, czasem te włosy właśnie zrobione nieumiejętnie będą wyglądały, jakby ktoś ci nasrał na głowę, czasem jakiś worek, czasem włosy z folii, czasem jakaś dziwna tekstura rozwalająca się. Nie jest tak łatwo, trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Te włosy. I można to na kilka sposobów zrobić, ale no trzeba umieć, chłopcze. Kiedyś ci pokażę, jak się robi włosy. Tak, jak zasłużysz sobie. Jak sobie zasłużysz na to. O.
1: Nie, ja nie wiem, czy ja bym chciał takich technik. Wystarczy mi, że muszę pieprzyć się z Photoshopem, Illustratorem i innymi programami Adobe, które mnie wkurwiają niemiłosiernie. A nikt nie potrafi zrozumieć, że te programy to jest zło, które tylko jest używane dlatego, bo każdy profesjonalny grafik wie, że jak dasz mu coś zrobione w Corelu albo czymś, no to cię wyśmieje, bo powie, a panie Corela, to ja za komuny używałem, teraz Adobe, $1000 miesięcznie i chuj.
0: To jest twój model 3D? W całości zrobiony?
1: Tak, w całości zrobione, ale po poradniku. To znaczy, po prostu ślęczałem i zajęło mi to chyba tydzień i nigdy więcej. Robiłem to dla kumpla, bo potrzebował do gry i nigdy więcej, bo to jest najgorsza rzecz, jaką można robić. To znaczy, modelowanie w ogóle jest straszne, a szczególnie modelowanie jeszcze z cel shadingiem, bo tutaj jest taki lekki cel shading.
0: Ty, no nie sądziłem, że taki dobry jesteś. To jest naprawdę porządnie przygotowany model.
1: Na pewno te włosy wyglądają dobrze. Na pewno wyglądają jak kurwa worek na ziemi.
0: Nie, no słuchaj, nieźle wyglądają. No, to są włosy w stylu anime, no tak, no właśnie cel shadingowane trochę. No, fajnie wyglądają. Mogę to wrzucić na ekranik?
1: No wrzucaj się.
0: Co to jest, jakaś luluko?
1: No tak, z takiego jednego anime. Wzorowałem się. No, czy myślisz, ja bym wymyślił jakąś postać? To po prostu wziąłem sobie screeny z jakiegoś tam Google'a i zrobiłem sobie na użytek człowieczy, bo przecież wiadomo.
0: Z całym szacunkiem dla kolegi tutaj po fachu grafika, myślę, że po lekcjach u mnie i korepetycjach z grafiki 3D dałoby się zrobić taki model w 2 dni zamiast w 2 tygodnie.
1: O tak. Ja w ogóle zastanawiam się, bo jedna rzecz, z jaką miałem problem, to w ogóle była fizyka, bo ja to zamieniałem, co nie na... Potem ja to wrzucałem do Source'a, tego silnika, to tam nigdy nie chcesz bawić się z fizyką. To, że ta spódniczka się ruszyła, to było... To był mój koszmar. Ja po prostu napierdalałem w klawiaturę, bo jebany silnik nie chciał działać. To w ogóle jest osobny, czekaj, bo masz tak Source'a i tam jest ten, czekaj, Havok, no. I ten Havok nie chciał współpracować ze mną. Znaczy teoretycznie robisz to na Source'ie. Ja nawet nie wiem w zasadzie, bo ja to robiłem tak, że po prostu ciągnęłem niektóre rzeczy, te slidery i testowałem, co działa, co nie działa. A wywalało się co 20 minut, więc nawet się nie pyta, jak to zrobiłem, bo ja w tym momencie to sam się zastanawiam, jakim cudem mi się to udało. Po prostu siedziałem, robiłem, patrzyłem za chwilę YouTube, nie tam, jak zrobić to, jak zrobić tamto, jak tutaj zrobić, żeby mi się w tych pieprzonych koordynatach nie pierdzieliło i żeby głowa nie schodziła pod ciało, bo tak mi się działo. Także no, miałem niezłe przygody z tym.
0: A kości są? Ta postać jest tak wymodelowana w takiej pozycji? Czy są kości i ważyłeś te kości? Nie, no to ty masz naprawdę niezłe skille, jak potrafiłeś zrobić szkielet do animacji postaci i wiesz, i zważyć jeszcze tam, kurwa, te kości, wszystko, żeby to grało. No stary, no szacun, no tyle powiem. Naprawdę, no, jest nieźle. Mógłbyś być grafikiem.
1: To mi 3D. Też ktoś kiedyś powiedział, że rób tam dla VTuberek, dobrze płacą. Ja tylko powiedziałem, jak jeszcze miałbym rodzić przez to piekło jeszcze raz, to chyba bym se strzelił w głowę. Także stwierdziłem, że ci, co robią grafikę 3D, to nieźle tam muszą. Chyba palą jakąś trawę, albo nie wiem, no kurwa, ja to bym nie wytrzymał, po prostu bym siedział i brał nerwosol, albo waliłbym jakieś coś, bo psychicznie człowiek nie wytrzymuje, jak to kurwa nie działa. No co ja ci mogę powiedzieć? Stresująca robota.
0: No, wiem o tym doskonale. Znaczy, ja już trochę szybciej robię, mam wypracowane pewne tam jakieś metody swoje, nie, na robienie postaci. Poza tym wspomagam się mocno programem Make Human zwykle, jak postacie robię, no więc nie robię tak całkiem od zera. Chociaż robiłem od zera niedawno postacie świnek, Bartłomieja Rybkę w 3D.
1: Kurwa. A pokazałbym ci, jaki był mój pierwszy model, to byś umarł na raka, bo mój pierwszy model to naprawdę był tragiczny, ale tylko dlatego, bo chciałem sprawdzić, jak się modeluje. Bo pierwszy model to był tak, że zrobiłem go w 5 minut, a ten robiłem w tydzień. Także wyglądał tragicznie, też się go zaraz wyślę, jak go znajdę, bo mam tutaj archiwum miliona zdjęć. Nie wiem, jestem jednym z tym człowiekomczów.
0: Ludziów, pani się mówi, ludziów.
1: Którzy archiwizują duże rzeczy i archiwizuję też duże rzeczy, których nie powinienem, ale nikt się i tak by nie dowiedział, że kopiuję kogoś, nie wiem, rozmowę na Discordzie tylko po to, żeby za 5 lat mu pokazać to i go wyśmiać.
0: Okej, Gumball, ja będę kończył, bo coś głodny jestem, coś bym sobie przekąsił.
1: Poczekaj, tylko niech znajdę to zdjęcie, no i zlituj się, człowieku, bo chcę ci, żeby śniło ci się to po nocach.
0: A, chcesz mi coś jeszcze pokazać, tak?
1: Tak. Jedną rzecz, ale tego na streamie nie będziesz pokazywał, znaczy nie dlatego, że ja nie chcę, tylko że chyba by ci kanał zdemonetyzowali albo daliby bana. I tak. Nie wiem, czy nie, że ty tak myślisz, że teraz żartuję, ale...
0: Już czuję dreszcze. Proszę o jeszcze.
1: Kurde. Jak nie znajdę tego w ciągu 2 minut, to można zakończyć, bo mam tu z całych 3 lat screeny.
0: A Adam nawet, tutaj w tle mi pisze, że tutaj Cyberpunk wyprzedza po prostu swój czas i to samo było z innymi grami jak Crysis. No kolejny cwaniaczek, co ma tu dobry sprzęt. Adam chyba ma też ma hełm do rzeczywistości wirtualnej, no to w ogóle to ma wszystko wypasione i sobie jeszcze pisze, że kupił sobie RTX-a. No cwaniaczek z bombą w nosie tutaj, kurde. A biedny człowiek nic nie ma i co? Ja uważam, że ktoś powinien coś zrobić z tym moim komputerem i żebym ja mógł grać. Tak trochę ze mnie komuch może wyjdzie, ale lewak roszczeniowy, ale uważam, że ktoś powinien coś zrobić z tym, z tą sytuacją. Żebym ja mógł grać. Mać.
1: No, to chyba nie znajdę. Kurde, szkoda.
0: Uważam, że towarzysze z radia powinni pójść i zabrać komuś komputer i dać temu, kto na niego bardziej zasługuje, czyli mnie. Bo mi jest bardziej potrzebny. U komuchów się prosto załatwia sprawy. Jak temu jest bardziej potrzebny, to zabieramy temu i dajemy temu. I już.
1: O, proszę bardzo. Znalazłem. Ten model. Jezu Chryste, Matko Boska.
0: Dawaj, dawaj, bo tu już schnę z niecierpliwości i z podniecenia.

0: nie będę ci zabierał czasu, bo ja już sam siebie się tu śmieję. Dobra, trzymaj się i tam zjedz sobie coś, żebyś nie umarł mi tu z głodu. No. Trzymaj się.
1: Dobra, trzymaj się, hej, hej. Tu macie dzieło Gumballa, jednak wam pokażę. No, no geniusz, geniusz, wspaniale tu odtworzył postać z bajki. Z Dolniacha. Nie, ale ten poprzedni model naprawdę nieźle zrobiony. Aż się zdziwiłem. No i co? Będę kończył, no. Będę kończył audycję. I dzięki za słuchanie, dzięki za wszystko, dzięki, że jesteście jacy jesteście, za donaty, za komentarze i tak dalej, i całe te. No i może się zjawię w tygodniu, nie wiem kiedy, może jeszcze dzisiaj, w poniedziałek, zobaczymy. Nocnego Marka nie ma, poniedziałek to takie okienko, zwykle nic się teraz tam nie dzieje. Próbujemy nowych nadających tutaj jakoś może zorganizować dla was. Dzisiaj Gumball streamował Cyberpunka. No, jak dla mnie całkiem fajnie nadawał. Przyjemnie się słuchało. Ma chłopak ten dryk, można powiedzieć. Do nadawania. I doświadczenie pewnie też. Jednak. No i co? Środa Błaży. Tu w sobotę będzie Jacek już tym razem na pewno. W środę może Potrzeba się zjawi. Przepraszam, w czwartek się Potrzeba zjawi ze swoim Bezlitości. Pewnie tak, bo ostatnio go chyba nie było. Czas najwyższy. No, środa lewym okiem. Piątek to na pewno będę, bo w piątek zawsze jestem. Dobra, już dość tego gadania, wszyscy wiedzą. Ja tak tłumaczę tutaj ludziom, jakby tu jacyś nowi przychodzili. A nie, w sumie przychodzą ostatnio, tak. Więc może warto wspomnieć, co jest kiedy. I zaprosić na stronę nocneradio.pl. W szczególności dział Wspieraj polecam. Bardzo tam... Tyle ciekawych rzeczy polecam tam zaglądać. Dział Wspieraj, no. Dobra, zmykam. Do usłyszenia. Cześć.

Hi everyone. Hi everyone. Się przywitam trochę jak Biden podczas debaty Trump-Biden. No, 4 miesiące przed wyborami, jakoś tak, nie? To tak rekordowo wcześnie. Media piszą, że Biden strasznie kiepsko wypadł, że pogrążył się i w ogóle trzeba go wymienić na jakiś nowszy egzemplarz. Taki niemrawy. Ledwo co patrzy na oczy, nie wie gdzie jest. Tak o nim mówią, ale tak nie odczułem, że jest aż taka straszna tragedia z nim. To znaczy... cześć Google, cześć John Locke. O, John Locke właśnie. Naszym przodkom wystarczały luźne gadki, brudne i cuchnące. To moje. My po stringi przychodzimy, nasze dupy opinające. Może sobie kupię męskie stringi. Słuchajcie, zbieram na męskie stringi. Trzeba być nowoczesnym, trochę, smoluchy, głosować tu, wspierać związki partnerskie, gender, męskie stringi, sztukę nowoczesną, martwa natura z dildosami, wspierać takie rzeczy. To jest nowoczesność. Smoluchy zapyziałe, XIX-wieczne, morusy. Się zdenerwowałem, ta Polska nietolerancyjna, czarno-biała, a nie kolorowa.

0: Wam się z kolorów to podobają tylko czarny, czerwony i biały. I złamany krzyż, zwany swastyką. Nie, no żartuję. Ja nie wiem, czy nosiłbym męskie stringi. Chyba nie. Bym głupio wyglądał trochę. Musiałbym mieć piękną dupę wydepilowaną, nasmarowaną kremikiem, opaloną, to wtedy tak. Ale nie posiadam takiej, niestety. Aż tak pięknej dupy, żeby się nią jeszcze chwalić się tą dupą, pokazywać wszystkim, to takie właśnie, to mi się nie podoba. To jest nasza osobista sprawa, ta dupa nasza w sumie. Trochę. Intymna. No, PSL-owi, bo teraz gadają, właśnie chcą zrobić ustawy o związkach partnerskich, żeby uregulować jakby takie kwestie. No, wiecie, że w Polsce jest 50 tysięcy par jednopłciowych, tak zwanych, wychowujących dzieci. No, rozumiem, że to są dzieci z adopcji i może w tym przypadku faktycznie trzeba by to uregulować na wypadek śmierci jednego ze związkowiczów, związkowców, to takie osoby właśnie w takim związku to są związkowcy. 50 tysięcy, to zaskoczyło mnie, bo myślałem, że zero. Cześć Rogal, cześć Makroj. No. Od tego jest samoopalacz. No, to czyli nie jestem stracony. Nasmaruję sobie. No i PSL-owi się bardzo nie podoba na przykład to, żeby takie związki były zawierane w Urzędzie Stanu Cywilnego. Bo uzasadniają to tak, że to by sugerowało, że to jest prawdziwy związek jakiś. No, w sumie to w polskiej konstytucji jest niby napisane, że związek małżeński to jest związek mężczyzny i kobiety. To trzeba by konstytucję zmienić chyba. A tutaj Trybunał Kulinarny tej Przyjebskiej to mógłby się nie zgodzić, obawiam się. 50 tysięcy to chyba mało. No, ale ja myślałem, że zero, że nie ma takiego zwyczaju w Polsce, żeby dawać, żeby godzić się na adopcję dziecka przez parę jednopłciową, że to nie ma u nas czegoś takiego w ogóle jeszcze. A tu się okazuje, że jest. No jednak to 50 tysięcy to też jest jakaś spora grupa, nie? A wy jesteście za czy przeciw? Ja chyba byłbym za, ale bym to kontrolował mocno, bo to różnie bywa z tymi osobami. Też powiedzmy sobie szczerze, akurat wierzę w to, że jest lekka albo większa, nie wiem, nadreprezentacja osób o niefajnych skłonnościach seksualnych u różnych właśnie gejów czy lesbijek, bo tak to jakoś jest. Kiedyś gdzieś to analizowałem i troszkę tak jest właśnie, że... Bo wiecie, czasem ktoś faktycznie tym gejem się staje, gejowacieje tak jakby. I tak jest, nie ma co się tego wypierać. Oczywiście najczęściej będzie to kwestia wrodzona, no, tak jak w naturze też jest, nie? Po prostu ktoś taki się rodzi, ma takie skłonności, że podobają mu się mężczyźnie mężczyźni i tak dalej, to tak bywa, ale czasem też jest tak, że to się nabywa i to troszkę tak jest, to idzie zawsze wtedy w tą stronę u takich ludzi, myślę, że on najpierw stanie się gejem, zaczną go interesować mężczyźni, powiedzmy, miał jakieś doświadczenia wcześniej seksualne, powiedzmy, jego pierwsze doświadczenia seksualne były u faceta z facetami i jemu się to spodobało i on się w to wdrożył, nie zasmakował czegoś innego i po prostu to mu się już spodobało i na tym został, stwierdził, że tą drogą pójdzie. I u takich osób czasem bywa, że jeszcze dalej mu pójdzie. Potem zaczyna jakieś dziwne zabawy mu się podobać, potem jeszcze coś. I może się skończyć tak, że pedofilem jest. Myślę, że u księży to tak często jest, nie? Na przykład. Kugu pisze, prawdziwa rodzina to mężczyzna i kobieta. Ja tak uważam. No, masz prawo w sumie. Ja też bym nie zamykał ust tym, którzy mają takie przekonania, bo co to, jakiś terror? Musimy wszyscy tak samo myśleć? Google ma konserwatywne przekonania na przykład i co, to nie ma już miejsca dla konserwatystów? No. Prawdziwa rodzina to dziewczyna i dziewczyna, to tak powiem. Prawdziwa rodzina to biała kobieta i mudżina. Ale właśnie, jak tak sobie pomyślimy na przykład, żeby dwóch murzynów wychowywało naszą polską małą dziewczynkę. Taką jakąś, to tak dziwnie się już się robi, nie? Dwóch murzynów na przykład. Dwaj murzyni na pustyni znaleźli grubasa. Nie wiedzieli, co z nim zrobić, obcięli mu. Już nie powiem co, bo to jest kulturalna audycja, proszę państwa. A ja jestem dziennikarzem, więc prawda, tutaj. No, także zobaczymy, co wyjdzie tutaj. Znaczy, ciekawostka jeszcze jest taka, że jak zrobiono badania, to niby tutaj czytam na stronie KPH, że większość wyborców, elektoratu PSL-u jest za tą ustawą, także wyborcy trzeciej drogi, ale te posły, one są takie zacietrzewione i konserwatywne bardziej niż ich elektorat, to znaczy słabo reprezentują swój elektorat, a ja uważam, że poślizgo, kurwisko, poślizgo powinno się jednak słuchać swoich wyborców i ich reprezentować i z bólem wsadzić sobie dumę do kieszeni i zagłosować tak, jak sobie życzy elektorat chyba, prawda? Większość elektoratu. No to by było uczciwe, bo co to jakaś... To od czego oni są? Od czego są oni? Od czego są? Od czego są oni? Ta, dziennikarz śledczy. No, są różni w sumie, tak gadaliśmy wczoraj o tych dziennikarzach, są, można powiedzieć, różne bardzo specjalizacje, nie? Jest reporter, który na ulicy rozmawia z ludźmi, jest taki, co pisze artykuły, jest taki, co różne talk showy prowadzi albo programy publicystyczne rozmawia, jest... różni są ci dziennikarze, nie? Właśnie dziennikarz śledczy, którzy... No, teraz na pierwszej stronie Interi wczoraj znalazłem, Polsat News zrobił reportaż, też takie dziennikarstwo śledcze właśnie, wzięli się za te ugrupowania prorosyjskie, partie właściwie, typu Rodacy Kamraci, ten, Sendecki, tak, też chyba? O, już zniknęło, chyba. Najwięksi fani Putina w Polsce. Dziennikarz nagrał ich z ukrycia. Wiecie co, on nie do końca mi się spodobał, ten dokument. Bo, kurczę, taki jakiś tendencyjny, troszkę taki demagogiczny i z góry... Jakaś teza, nie? Taka, że trzeba tych ludzi pokazać po prostu od najgorszej strony. Troszeczkę robienie burzy w szklance wody. Jakby to powiedzieć? No, wyobraźmy sobie, że jest wiele sytuacji, które nie są aż takim strasznym dramatem czy jakimś przestępstwem wielkim, żadnym w sumie. I nie są, not big deal, jak to się mówi, nie jest to wielka rzecz. Coś takiego, że na przykład Olszański i Osadowski gdzieś tam dla białoruskiej telewizji z reporterem rozmawiają i przedstawiają mu swoje poglądy. Że z Rosją trzeba żyć spoko, że handlować z nimi i tak dalej. I wiecie, i za takie coś byśmy nikogo chyba nie ukarali, że ktoś ma takie poglądy. No to co, chcemy wsadzić Gabrysia Szabla do więzienia za tą flagę? No chyba niekoniecznie, no ma takie poglądy, jakie ma, ale żeby od razu robić z niego jakiegoś agenta, szpiega, agenta wpływu, na przykład, no to tak niekoniecznie, nie? Zostawmy trochę tej wolności. Jakie by te poglądy nie były, no to jak to się mówi, zrobię wszystko, żebyś... Nie zgadzam się z twoimi poglądami, ale zrobię wszystko, żebyś mógł je głosić, no. W ramach pewnej wolności, pewnego pluralizmu. No i co chciałem powiedzieć, że bierze się takie wydarzenia, jedno, drugie, trzecie, takie mniejsze rzeczy, robi się z tego koktajl i przedstawia... to jest taka technika, zarzucenie widza dużą ilością takich mniejszych rzeczy i wtedy każdy to odbierze, no o ja pierdolę, no zdrajcy jacyś z Rosją współpracują, z agenturą, bo po prostu jest takich rzeczy sporo, prawda? A i jak je zbierzemy do kupy, to wydaje się, że to jest wielka rzecz. Ja nie jestem za bardzo fanem braci kamratów, choć czasem powiedzą coś takiego, że się zgodzimy, tak? Wydaje się też, że ich poglądy stają się trochę bardziej na czasie, bo właściwie w wielu krajach obywatele mają obecnie nastroje antyemigracyjne takie, że już mają dość tych emigrantów i denerwują ich problemy, których ci przysparzają społeczeństwu. Że drenują budżety, pomoc socjalną, że nie garną się aż tak bardzo do pracy, że przestępczość wzrasta i tak dalej. No to też tak a propos debaty Biden-Trump. No Trump reprezentuje właśnie tą opcję, że trzeba coś z tymi ludźmi zrobić. On wręcz chce deportować wszystkich, nawet tych, co legalnie pracują. Ma takie twarde bardzo stanowisko. A Biden cały czas oczywiście trzeba im pomóc, trzeba im więcej, trzeba im dać wszystko, no, biedni. No. No to ja nie sądzę. I to są właśnie te dwie kwestie. Jedna to wizerunkowa. Tutaj Biden bardzo słabo wypada. Merytorycznie, no niby tragedii nie ma. On ma swoje takie poglądy, bardziej liberalne, bardziej multikulti, bardziej socjalne, że trzeba tam socjal, trzeba ludziom dawać, nie? Trump to jest kapitalista, bardziej wolny rynek, konserwatysta, on jest też wierzący, Biden to nie wiem, pewnie tak, dzisiaj wszyscy rządzący to muszą być wierzący. No ale to takie dwa bieguny trochę. Republikańskie, czy republikanie, czy demokraci, nie? No i wydaje mi się, że dużo większe szanse ma Trump. Demokraci muszą, kurczę, tego Bidena wymienić na kogoś innego. Może Michelle Obama, nie wiem. Trump już raz wygrał z Hillary Clinton, prezydent elect. No i myślę, że ma szansę znowu wygrać, a to dla nas chyba nie jest za dobre, bo on jest po tej stronie barykady, gdzie są ludzie uważający, że nie trzeba się wpierdalać w tą wojnę na Ukrainie, że Rosja nie taka zła, że Rosja może nawet ma prawo i tak dalej, nie? Mówi się, że Trump to taki trochę nawet kumpel Putina. No więc nas mogą czekać ciężkie czasy, bo on w ogóle, to on jest taki dziarski Trump. Jak on coś chce zrobić, to on będzie dążył do tego, żeby za wszelką cenę to zrobić. On jest efektywny jakby i wydaje mi się, że on może naprawdę doprowadzić do tego, żeby Stany Zjednoczone wyszły z NATO nawet. Albo żeby nie pomóc Polsce w razie czego, to dla nas to nie jest dobrze, nie? Tak mówiła wróżka, tak? No tam, wczoraj troszkę do donajcików wpadło, to nie będę się dzisiaj tak tu bardzo dopominał. Tym bardziej, że zobaczymy, jak długo dzisiaj będzie audycja, bo Dabliński ma dzisiaj ważną audycję, bo to jest rocznica kanału Projekt 28 i ja nie chciałbym mu za bardzo wchodzić w paradę. chętnie bym sobie też posłuchał, co tam się będzie działo, może będzie wesoło, może coś tam będzie fajnie, imprezowo, to też bym sobie posłuchał, więc tak nawet napisałem Michałowi, że jakby chciał wcześniej wejść, a ja jeszcze będę nadawał, to... chyba Michał Obama. No właśnie, jest taka teoria, że to jest facet, nie? A, że jest to osoba transpłciowa. Albo coś w tym stylu. No, miało dzisiaj być ochłodzenie, a tu nadal duchota i gorąco. Kurczę. No i tak wracając, rozmawiali sobie Biden i Trump o różnych rzeczach. Trump miał dużo zarzutów, że to za Bidena nas sprowadzano rekordową ilość migrantów, że to on przyczynił się do wojny na Ukrainie lub w Ukrainie, kto woli, bo pokazał Putinowi swoją taką nieudolność i niezdecydowanie i ośmielił tym mocno Putina. No, chciałbym zobaczyć, jak Trump się sprzeciwia Putinowi. To on prędzej widzę, jak on przebija piątkę z Putinem, albo też nagle się staje mocno taki nieefektywny i nic nie robiący. To raczej tak bym go widział, nie? O służbie zdrowia. Debata ogólnie. Wszystkie media u nas piszą, że Biden wypadł koszmarnie, że to. Ja tak tego aż nie widzę, że tak strasznie. To, że on jest bardzo stary, on ma już po 80 jest. No to nie jest. No co zrobić? No, ale czy to jest najważniejsze, żeby kandydat był, nie wiem, dziarski, dynamiczny? Czy to jest takie istotne?
1: 13 złotych. Hehehe, achumachu rachularak.
0: Po jakiemu to? O. Hehehe, achularak. To jakiś mezopotamski język. Chyba. A achularak to jakieś bóstwo chyba. Achur, achularak. Ślamazarak. Albo się zachłysnął, jak pisał tego donata, wysyłał. Ale dziękuję. Mam nadzieję, że nie umarł, jak tego donata wysyłał. Tak, jakieś dziwne onomatopeje. No właśnie, wróżka się myliła. Dzięki wielkie. Widzicie, to jest dowód na to, że wróżki kłamią, że to jest ściema. No. O, Stefan Treser Małp. Cześć, cześć. No, zaczyna troszkę wiaterek jakby się pojawiać. Może to się jeszcze jakoś... Dziwna pogoda, dziwna aura, co nie? Dopiero początek lata w sumie jakoś. Już jest lato, tak? No, a tu tak. Tu skwar, duchota, a gdzie indziej w Polsce grad jak kurze jaja i zalane miasta. Widzieliście, co grad potrafi zrobić z samochodem? Normalnie takie wgłębienia w karoserii po prostu. To może zabić człowieka. To takie kule jak 5 złotówki. No, coś koszmarnego. Dostać taką grudką lodu, raz po raz dostawać w łeb. Przecież to może ci wybić oko, przytomność możesz stracić. Jeb, nie? W łeb. Tak jakby kamieniem dostać w łeb. No, po prostu kataklizm jakiś. Czasy ostateczne normalnie. Jak się nie schowasz, to po tobie.
1: Szewc, 10 złotych. Hehehe, mucha, rucha, karalucha, bóstwo mezopotamskie, uśmiech.
0: Mucha, rucha, karalucha, mucha, rucha, karalucha. To takie modły do tego bóstwa, tak? No dzięki, szewcu. szewc chyba pijany albo niespełna rozumu, bo wysyła donate'a za donate'em. Weź się, ogarnij chłopaku, bo potem ci żona, partnerka, konkubina łamane przez partner, ja jestem nowoczesny, ci da popalić, żeś budżet domowy rozpier... Wszyscy chodzą jacyś zmyleni przez tą pogodę. Zmyleni? Ale co przez to, Gugu, rozumiesz? Tam to było w spak oszołomie. Aha. Aha, faktycznie. Karalucha, rucha, mucha. No, ale widzisz, no to... To użyłeś bardzo efektywnego szyfrowania tutaj. Ty mógłbyś gdzieś pracować dla wywiadu jakiegoś, szpiegiem być. Widzisz, tak zaszyfrowałeś, że nie odczytałem tutaj. Sprytne. Faktycznie, jak się od tyłu przeczyta, to karalucha, rucha, mucha. Karalucha, rucha, mucha. No. Ale przyznasz, że ahularak to brzmi trochę jak jakieś bóstwo Inków, Majów. Nie? No, także tyle, jeśli chodzi o debatę. A co myślicie o pomyśle na Poland Rock, no czyli przystanek Woodstock, tak, dawniej? Owsiak ogłasza kolejnych tam artystów, którzy się pojawią. No i ma się pojawić zespół Ich Troje. Ich Troje. To taki znany rockowy zespół, nawet punk rockowy. Ich Troje. No i to się trochę ludzie zdenerwowali, bo co to ma być? Co to? Jakiś festyn? Czy Poland Rock? To jest w nazwie rock, to rock, a to czy Ich Troje to jest zespół rockowy? No raczej nie, to jest muzyka pop, popularna. Bardziej, ale jeszcze, a Owsiak na to tak? No to zobaczymy. I Majkę Jeżowską dorzucił jeszcze. A ja kocham moją mamę, co ma włosy jak atrament, jak atrament. To spoko jest, uważacie? Występ zespołu Ich Troje to coś gorszego niż gradobicie, twierdzi Szewcu. No, Trump trochę taki populistyczny jest, nie? I jak to u populistów bywa, też zauważyłem, że on strasznie naciąga fakty, wyolbrzymia. Czasem mówi nieprawdę, żeby tylko pognębić przeciwnika. To mnie strasznie odpycha od populistów. Populiści często też są konserwatystami właśnie też. Radykałowie też często są populistami, bo ich tak ciągnie, żeby coś przejaskrawić, żeby po prostu wyolbrzymić, nie? I troszkę to jest takie, to jest, zamienia się to w manipulację. No, tak zarzucano Trumpowi, że po prostu troszkę tak za bardzo manipuluje. No, rozmawiali też o pomocy weteranom. I Trump też, co wychwyciłem, że on cały czas o sobie, że za moich czasów było wszystko najlepsze. Ja to zrobiłem wszystko najlepiej. Jak ja byłem, to było najbardziej wszystko i najlepiej i najwięcej było. I właśnie dlatego ja zrobiłem tak, że było najwięcej, najlepiej i tak cały czas wszystko. On wszystko najlepiej, najwięcej i najbardziej, no. Zarzucił Bidenowi to, że ten w ogóle nie dba o weteranów, że ma ich w dupie. co ponoć jest nieprawdą. I to nie podoba mi się takie prowadzenie debaty. Bądźmy uczciwi, szanujmy trochę oponenta, jaki by on nie był, a nie nawymyślać jakieś rzeczy, nie? O nim. No. Może macie jakieś propozycje? Kto jeszcze mógłby na Poland Rock wystąpić? Ja mam taką propozycję. Zespół Boys na przykład. Albo Scanner. Może. Albo jest taki zespół fajny. Focus. O. Blondynka na przykład. Długie nogi ma, niesamowicie zgrabna. Na ulicy co dnia jakaś męska reakcja. Każdy chciałby ją mieć, przy niej budzić się z rana. Coś w niej takiego jest, na kolana powala. Ładnie? Na kolana powala. Blondynka, fajne cycuszki ma i niesamowicie powabna. Oj, takie charakterystyczne głosy mają zawsze, nie? Takie disco-polowe głosy. Tak sobie wyobrażam, że takie piosenki lecą, a ci tam punkowcy, te tam w błocie utytłani, w czarnych koszulkach, jacyś metalowcy, punkowcy, tak patrzą się na siebie. Co? Ja pierdolę, co to było? Kurwa, stary. Ja już w to błoto idę wskoczyć, lepiej nie wytrzymię i tam w błoto, chlup.
2: Ładnie śpiewam. Stefan napisał, że ładnie. O.
0: Dobra, bo się Czosnek znowu wkręci, że ja jestem gejem, no, jak będę się tak wygłupiał. On, wiecie, u niego to niewiele trzeba, on tak zrozumie se to, co se chce zrozumieć, no. Potem świruje pawiana. Czy ty to czytasz? Tak, sobie tutaj mam w zakładce, no. To mi wpadła ostatnio ta piosenka w ucho, bo oglądałem sobie Wojnę polsko-ruską. To jest bardzo dobry film w sumie, dobra komedia.
2: Na kolana powala.
0: I on jeszcze tak na scenie pokazuje, tak że na kolana, tak wiecie, bo oni wszystko tak jak... Jak małe dziecko w teatrzyku jakimś tam przedszkolnym śpiewa, to rączkami pokazuje tam taki duzi, taki mały i tam to pokazuje taki duzi, taki mały. To ci disco polowcy też tak pokazują właśnie, że na kolana powala i tą ręką tak w dół, nie? No tutaj tak wszystko ten. Oni tak muszą pokazywać. Ale jakiś tam klimat mają te takie, wiecie, te festyny, pikniki, gdzie tam disco polo gra, lody sobie dzieci jedzą, no. Tylko czemu Poland Rock zamieniać w taką imprezę, no, że przyjdą mamuśki z dziećmi i jakieś Janusze lubiący disco polo, no. Właśnie to mnie to na kolana powala. Owsiaku, ty siusiaku, no. Czemu ty to robisz ludziom? Mogę w męskim graniu wystąpić, tak? Smig. To też taki zespół jakiś był, tak? Co oni tam śpiewali? Smig. Coś było. Kiedyś puszczałem tutaj jakieś... Czy Smig? Mig. Kawa na ławę. Mig. Takich piosenek Blondynka to było, kurczę, ileś tam różnych. Kojarzę szpachle, śmig. Szpachle? Czy to jakiś slang? Czy normalna szpachla, nazwa modelu szpachly, do szpachlowania? Czy chodzi może o jakieś tam szpachlowanie białego proszku na stole? I wtedy masz śmig albo błyskawice, człowiek błyskawica. Coś... Mi to się wszystko kojarzy, nie? Kurde. no, disco polo nie jest takie złe na dyskotekę. No bo czego słuchać na dyskotece? Co, Nicka Cave'a czy Metalliki? No bez sensu, nie? No, to disco polo, no, się słucha. Tym bardziej, że na taką dyskotekę to nie idziesz, żeby celebrować wielką sztukę i żeby się zachwycać pięknym basem i lirycką epiką czy coś tam. Tylko idziesz, żeby sobie pohasać, powymiatać kolanem sobie trochę, nie? I jakąś fajną blondynkę wyhaczyć, zahaczyć. I zapatyczyć se. No. Ruda tańczy jak szalona. Jesteś szalona. To na Poland Rock właśnie Boysów bym proponował jeszcze. Boysów. Jesteś szalona. Mówię ci, zawsze nią byłaś. Przestań wreszcie śnić. Czy jakoś tak. Ja chodzę na dyskoteki jazzowe. Tak? Są takie? O, Google. Fajnie. To nice. A Kaka, moja ulubiona Kaka, czyli Kościół Katolicki, zorganizował 24 tysiące listów zostało wysłanych do wydawnictwa, które ma wydać książki antykatolickie. Chrześcijaństwo, a moralna religia. No, czyli taka książka kontestująca tą moralność chrześcijańską czy biblijną, o czym my sobie też wielokrotnie rozmawialiśmy, bo to też jest temat do dyskusji. Czy to faktycznie... Raz, czy to faktycznie te wartości tak wpływają jakoś na ludzi, że katolik, chrześcijanin reprezentują sobą coś więcej niż ateista? No, śmiem twierdzić, że nie bardzo właśnie. A druga sprawa, moralność samego Boga, który miałby symbolizować tą moralność, ale w gruncie rzeczy to, o czym się często zapomina, w dużej mierze sprawiedliwość. Bo to takie gadanie, że Bóg jest miłością, wiecie, to jest tylko jeden z nurtów takich trochę chrześcijańskich i jedno podejście i trochę takie chyba zakłamane, że Bóg jest miłością, bo to tak jakby mówić, że rodzic to jest tylko miłością głównie. No, rodzic nie jest miłością. Rodzic musi skarcić, musi wychować i musi być też sprawiedliwy, nie? No, a Bóg bardziej symbolizuje ten biblijny właśnie, ten jedyny, co się obraził na wszystkich innych, albo... No coś, no to on bardziej tak właśnie sprawiedliwość bardziej niż miłość, wydaje mi się. Ale to właśnie jest kwestia interpretacji. Jeden chrześcijanin powie tak, drugi powie nie. No. I pali się tam blanty, tak? Na tych jazzowych? To ja proszę o adres. Gdzie to są te blanty? A ja lubię jazzik i bluesik. Czasami puszczam tutaj jako podkłady, nie? Boys Figofago proponuje Kacim, Federacja Dzikich Dzików. Żeby zaprosić może na Woodstocka. Figofago. Znaczy, na takie koncerty, na takie imprezy się czasem zaprasza takich żartownisiów też, nie? No ale to bardziej jakiegoś Tymona Tymańskiego, jakiegoś Big Cyca ewentualnie, nie? No tym bardziej, że taki Big Cyc to kiedyś był taki bardziej punk rockowy. On się potem taki zrobił bardziej szyderczo, popowy, lightowy, ale kiedyś miał takie brzmienie, takie punk rockowe bardziej, no i też takie buntownicze bardziej, no więc sobie zapracowali jakoś na to, żeby ich zaprosić w ramach pewnego takiego relaksiku, nie, i pewnej szydery. No ale ich troje, czy Majkę Jeżowską, która śpiewała piosenki dla dzieci tylko, no czy to jest takie zabawne, śmieszne i ma sens jakiś, no... No, jest do księdza Glasa, który jest kryształowy, szklany, kryształowy, glas, to zaraz może przejdziemy. Ale no właśnie co z tymi tutaj protestami? Wiecie, co mnie denerwuje u katolików? Że oni są jakby tak mocno sterowani przez siłę, w cudzysłowie, wyższą. W tym przypadku to musiało być jakieś Radio Maryja czy coś, bo te 24 tysiące listów z protestem, to przyszło i one są wszystkie tak samo napisane, czyli dostali szablon. No to tak sugeruje, że właśnie jakiś ojciec Rydzyk z anteny zaapelował i te babcie i dziadki powysyłali, no. Mają dużo czasu, to sobie powysyłali. I to nie jest do końca takie uczciwe, wydaje mi się, do końca, no bo... No widać, że tutaj ktoś pociąga za sznurki. Tyle jest teorii, że gdzie indziej ktoś pociąga za sznurki i nam się to nie podoba, że ktoś gdzieś steruje odgórnie czymś. A to właśnie okazuje się, że ci iluminaci bez gaci, to bardziej to tak działa ten kościół katolicki, bo jak takie moherowe zombie, no jeden wcisnął przycisk i powysyłali 24 tysiące identycznych listów, że domagam się, aby nie szargano, no. I już. O, Adam Protestant będzie prostował tutaj i protestował, Adam Protestant. Protestował i protestował. Adamie! Protestancie, Adamie!
3: O! I już. O! Adam Protestant.
0: Czekaj, co ja tu wcisnąłem? O, cześć Adamie, hej. Słyszymy się?
4: Cześć o Bogu. Halo?
0: No, chyba jakiś pogłos słyszę.
4: Czekaj, ja mam... Włączone.
0: Wiesz co, spróbujmy się połączyć jeszcze raz. Dobra, do ciebie zadzwonię.
4: Dobra.
0: Coś tu się nawywijało. Chyba.
4: Halo?
0: Teraz chyba będzie lepiej.
4: O Bogu gadałeś.
0: No.
4: No. Nie znasz Boga. Bóg ma, jest w trzech osobach i każda z tych osób ma swój charakter. Dlatego łatwo się pomylić. Na przykład czytając Stary Testament, nigdy nie wiesz, czy masz do czynienia z Bogiem Ojcem, z Jezusem, czy z Duchem Świętym. Dopiero po czasie to zaczynasz rozróżniać, z kim masz do czynienia.
0: W trzech osobach to myślałem, że to katole bardziej tak wierzą w jakieś trzy osoby boskie, a wy protestanci, protestantuchy, jak to mawia Dabliński, to też... Tak wierzycie, że różne osoby Boże?
4: Tak.
0: Bóg, Syn i w Ducha Świętego też wierzysz, Adamie?
4: Oczywiście.
0: A w Zajączka Wielkanocnego? Nie no, żartuję. No, a dla ciebie to nie jest tak, że dla was... Aha, bo czyli może być i srogi, raz taki srogi i karzący, a raz kochający i miłujący ponad wszystko i wybaczający wszystko, tak?
4: Nie, Bóg Ojciec jest po prostu dobry, ma taki charakter, taką naturę, tak jak każdy z nas ma taki charakter, jest osobą, nie? Jest dobry, łaskawy i miłosierny. Duch Święty jest dżentelmenem, jest łagodny, dlatego jest przedstawiany jako gołębica. Nie będzie cię naciskał, ani tam jakoś ekstra specjalnie prosił. Natomiast Pan Jezus to twardy zawodnik. Jest przedstawiany jako taka ciapa, która dała się przybić do krzyża za nasze grzechy. To jest błędne wyobrażenie o Panu Jezusie. Każdy ma swój charakter.
0: Jaki łagodny ten Bóg starotestamentowy, to ciągle grzmi, karze, niszczy miasta, potopy zsyła, gdzie całą ludzkość z raju wygania. To on jest łagodny?
4: To właśnie Pan Jezus.
0: To Pan Jezus wyganiał z raju? Nie było Pana Jezusa jeszcze. Aha, bo ty wierzysz, że On był jeszcze zanim był, to rozumiem.
4: Pan Jezus przyjaciele jako człowiek. I to jest, i mamy takie wyobrażenie z kultury katolickiej. Po prostu to nam wpoili do głowy, nie? Tego trzeba się pozbyć.
0: No, katolicy to są w ogóle troszkę czasem zabawni dla mnie, bo oni czczą najbardziej tego jezusicka malusieńkiego. Jeżu malusieńki, to ten najbardziej. A górale to już w ogóle, to jest... wiesz, ten, uwielbiają tego Jezusicka malusieńkiego, niby rękawicka, taki maluśki, maluśki, maluśki, niby rękawicka. No i jeszcze ten kult maryjny, czyli najbardziej się skupili na Jezusicku malusieńkim, jakby to takie ważne było, nie? Że to jak malutki był. Jeszcze nic nie mówił, ale taki fajny. No i mamusia najważniejsza. To taki kult maryjny, tak to się chyba jakoś nazywa. Maryjocentryzm. I to dla mnie to jest takie sekciarskie trochę, to jest takie niebiblijne. Jezus tam, ta Biblia i Jezus tam nie przywiązują wagi do Maryi. Ona jest pewnym takim... No, musiała być i należy się być może szacunek tutaj, prawda? Ale nie, że ją czcić i robić z niej bóstwo, tak? Ja tak to rozumiem.
4: Każdy człowiek w coś wierzy. Katolik nie jest gorszy od protestanta czy ateisty. Po prostu nie jest zbawiony. To wszystko. Ale to nie ma znaczenia w to, w co wierzysz. Ważne, czy jesteś zbawiony, czy nie. Dobrzy ludzie idą do piekła, do nieba i idą zbawieni. To nie ma znaczenia, czy jesteś katolikiem, że tak wierzysz, czy inaczej. Ty jesteś ateistą i też wierzysz, w coś innego wierzysz, nie? I teraz, czyja wiara jest lepsza, takie wojny religijne, to są bez sensu. Nie da rady tak.
0: Hmm. Czyli liczy się efekt, tak jakbyś to uprościł, nie? Że liczy się efekt ostateczny, czy przyjmiesz tego Jezusa, czy nie, a reszta to takie mało istotne, tak?
4: Walka idzie o umysł człowieka. O umysł. Po prostu nie jesteś w stanie się sam zbawić, ani poznać Boga. Dopiero Boga poznajesz dopiero wtedy, kiedy On ci się objawia. Jeśli nastawisz swój umysł odpowiednio, to znaczy zaczniesz szukać Boga i wierzyć, że On istnieje, to wtedy Bóg do ciebie przychodzi, ale to Bóg do ciebie przychodzi. Dlatego, że ty masz odpowiednio już nastawiony umysł. To się nazywa pokuta. Pokuta to się nazywa przemienienie umysłu, myślenia. Umysł to jest to samo, co dusza. To samo, co serce. Wojna na tym świecie duchowa idzie o umysł człowieka. Diabeł robi wszystko, żebyś po prostu nie wierzył w niego albo wierzył w cokolwiek. Diabeł jest upadłym aniołem. Załóżmy, że upadli aniołowie to tacy osiłkowi, takie karki osiedlowe, co chodzą na siłownię i ćwiczą, nie? No i powiedzmy, że tych siłaczy osiedlowych jest kilku, nie? Czy kilkunastu. I wśród nich jest diabeł. Jak byś rozpoznał tego diabła? Który z nich jest diabłem wśród tych osiłków?
0: No ten, który rządzi pozostałymi chyba.
4: No ale nie wiesz, tylko oglądasz go, patrzysz, nie wiesz, kto rządzi. Tak wzrokowo.
0: Ten co mu najinteligentniej z oczu patrzy może, albo największy, nie wiem.
4: No dobra, blisko jesteś. Diabeł to jest taki kujon w okularkach. On nie ma dużych mięśni. Jest ojcem kłamstwa i manipulacji. On po prostu manipuluje tak samo tymi osiłkami, tymi innymi upadłymi aniołami. Mhm. Dlatego manipuluje naszym umysłem. Najczęściej jesteśmy przebodźcowani i po prostu mamy wypełnione nasze umysły czymkolwiek, jakąś sieczką, czymkolwiek i już nie możemy tam nic do tego umysłu wrzucić, bo nasz umysł to jest jak naczynie. Żeby coś wrzucić tam, jakąś nową ideę, najpierw trzeba wyrzucić to, co tam jest. Dlatego chodzi, jest ta walka o ten umysł. Dlatego głosimy słowo.
0: A co byś odpowiedział KG Bierutowi, który napisał, w Starym Testamencie są Elohim, nie ma tam wzmianek o Trójcy Świętej, co ty, Adam, opowiadasz? No mi też tak się kojarzy, że w Starym Testamencie to tam nic nie ma o jakimś trójpodziale Boga, o trzech osobach boskich. Ja w ogóle w Nowym też, nie wiesz, no niby Jezus mu mówi, ja i Ojciec jesteśmy tym samym. Ale to można też sobie zinterpretować, że tak ja bym w starym, w jakimś archaicznym języku powiedział ja i nie wiem, i Dubliński jesteśmy jednym, w sensie, że myślimy tak samo i nadajemy w takim stylu, wiesz, tak samo, że ludzie dzwonią tutaj, no to tak można by powiedzieć, myśmy jedno są, nie, w takim archaicznym języku. Ale to też właśnie można tak zinterpretować, a nie, że to są dwie osoby boskie i są tak do siebie tak podobne, nawiązujące. Ja myślałem, że to Kościół sobie wymyślił, że o tą Trójcę Świętą w ogóle. Kościół katolicki. To mnie zaskoczyłeś.
4: W języku hebrajskim liczba mnoga zaczyna się od 3. Jest liczba pojedyncza, 1, liczba podwójna, 2, czyli tak jak para spodni, i liczba mnoga od 3. Stworzyliśmy człowieka na nasze podobieństwo, czyli liczba mnoga, czyli minimum 3. Stworzyli, a później pod górą Horeb, jak Hebrajczycy ulali cielca, czyli odlew byka ze złota, nazwali go, że to są nasi bogowie, chociaż ten cielec był jeden. Mhm. Czyli na pewno jest 3. Poza tym...
0: No ale przepraszam cię, Adam, jeszcze ci przerwę, ale to też może trzeba brać pod uwagę, że kiedyś się używało trochę innych zwrotów, na przykład, wiesz, było to pluralis majestatis, my król i tak dalej, to może to trochę w ten deseń coś, nie?
4: No właśnie ci mówię, że kiedyś się tak mówiło.
0: Aha, o to chodzi, dobra. No.
4: Tak. Poza tym jest Elohim z dużą literą i Elohim małą literą. Ci Elohim małą literą to upadli aniołowie, którzy na przykład tak jak Moloch, Kemosz, nie? Za tymi wszystkimi bóstwami stoi jakiś demon potężny. Upadły anioł.
0: No, ktoś tu kiedyś opowiadał, nie wiem, czy to nie był właśnie Bierut, sugerował, że Jahwe mógł wyewoluować właśnie z kultu Molocha, czy coś takiego, że to kiedyś, wiesz, że to się po prostu pozmieniało. I nagle się zaczęły pojawiać takie opowieści, że nie należy składać ofiar, bo ten Bóg się zmienił, ale właściwie się wywodzi z tych takich mroczniejszych trochę bóstw starych i było ich tam kilka i one były trochę podobne do siebie, a w końcu się to zlało tak jakby w jedno, coś takiego, nie?
4: System ofiarniczy w świecie duchowym istnieje do tej pory. Ustanowił go Bóg. Potem jak Adam i Ewka zżarli Macintosha, Bóg zabił zwierzęta i odział ich w skóry. Tutaj jest ustanowiony system ofiarniczy. Bóg miał prawo zabić i Adama i Ewę, ale nie zrobił tego. Zabił zwierzęta, ustanowił system ofiarniczy. Ale później Kain szybko go zmodyfikował i zabił swojego brata. Czyli złożył w ofierze swojego brata swojemu bogowi. I do tej pory jedną z większych ofiar, którą ludzie składają swoim bogom, są dzieci. I stąd na przykład jest tak wiele aborcji. Nie wojny pochłaniają najwięcej ofiar, tylko aborcje. W Starym Testamencie piszemy, że król Moabu, czytamy, że król Moabu złożył w ofierze swojego syna pierworodnego, zabił go po prostu. I wtedy w świecie duchowym tam zaczęły przeskakiwać przełączniki i Izraelici nie mogli zdobyć tego Moabu. Dlatego, że ofiara tego króla była większa niż ofiary Izraelitów. Bo to, co się dzieje tutaj na ziemi, o tym decyduje świat duchowy. Ale teraz, w tej chwili, największą ofiarą jest ofiara Pana Jezusa. Śmierć na krzyżu. To jest ta ofiara numer 1. Jeśli uwierzysz w śmierć Pana Jezusa, zostaniesz zbawiony, to tak jakbyś ty złożył tą ofiarę w świecie duchowym. Nadal istnieje system ofiarniczy.
0: No dobra, Adamie. To co? To dziękuję ci za wytłumaczenie tutaj. Czy chciałbyś może jeszcze coś tutaj?
4: Nie, masz dosyć.
0: Nie, w sumie nie. Ja, wiesz co, ja to akurat mógłbym sobie z tobą chętnie pogadać jeszcze o takich rzeczach, tylko że dzieci się zmęczyły tutaj, wiesz, troszeczkę i już krzyczą. Ej, no nudy! Weź coś to śmiesznego, daj, no, głupoty takie. Kurde, no wiesz jak to jest, nie?
4: Nie lubią krwi.
0: To o czymś śmiesznym by trzeba pogadać, a nie. A jakieś był takie nagranie, widziałem, jeszcze go nie przeglądnąłem, ale było o tym, czy w Biblii są żarty. Ja kiedyś z Martinem Lechowiczem o tym gadałem i starałem się mu udowodnić, że Bóg nie ma poczucia humoru, Jezus nie żartuje w ogóle i że tam nie ma żadnych żartów, ale to muszę posłuchać, bo może jednak jakieś są takie bardzo finezyjne, ukryte i takie boskie żarty. No, Martin się zarzekał, że Bóg ma niesamowite poczucie humoru, bo te zbiegi okoliczności jakieś takie, które nas spotykają w życiu, to jest to przejaw tego poczucia humoru, że ty o coś tam prosisz, a dostajesz tak przewrotnie trochę taką... taką pomoc lekko ironiczną, wiesz, taką jakby ci kawał troszeczkę zrobił, że pomoże ci, ale tak troszeczkę od innej strony, coś tutaj taki śmieszny Pan Bóg trochę, kawalarz taki trochę.
4: Jest dużo humoru, dużo ironii, dużo sarkazmu, ale to trzeba po prostu wyłapywać dopiero z czasem.
0: To jakiś jeden przykład poproszę.
4: Na przykład był prorok starotestamentowy, jak on się nazywa? On wyleciał mi z głowy.
0: To ten, co mu Pan Bóg kazał smażyć na gównie?
4: Nie, nie.
0: No, może, bo to może taki dowcip był, że kazał mu smażyć na łajnie i on to robił.
4: Tak. Daj mi chwilę, niech sobie przypomnę. Poczekaj. To był Jezabel Ahab. Był taki prorok, kurde. Ale mam pustkę w głowie.
0: No nie, chyba nie jest tak jednak prosto coś wskazać, jakieś to poczucie humoru kogokolwiek tam, Jezusa, proroka czy Boga.
4: Nie, jest. Po prostu ironizował z proroków Jezabel, że kto złoży lepszą ofiarę, którą ofiarę Bóg przyjmie, czyli spadnie ogień z nieba i pochłonie tą ofiarę, nie? Składali cielca, nie? Ten mówi prawdę. No i tam tych 800 proroków tam skakało, nacinało się koło tej ofiary, nie? No i nic się nie działo. A on po prostu polał jeszcze tą swoją ofiarę wodą, no i przyszedł ogień z nieba i to Bóg się przychylił do tej ofiary.
0: Ale dobre, kurde. Faktycznie. No, Jezu, znam zajady. Dobre, no to faktycznie. Zabawne, strasznie.
4: I rozmawiał po prostu z tamtych 800 proroków. No, a później kazał ich zabić.
0: To dobre.
4: Dobre, nie? No.
0: Pyki nie ma, kurde, kazał zabić. Piorunem tam, pyki. No, to takie poczucie humoru właśnie. Albo może to zabawne, że wszystkich zabił na ziemi i zostawił tylko jako tego najbardziej zajebistego Noego alkoholika w sumie.
4: Dobra, lepszy nie jesteś. No, jemu się przytrafiło.
0: No, każdemu się, no, nie jestem lepszy, nie mówię, no ale to nie aspirowałbym, żeby tu być wybranym najbardziej moralnym człowiekiem na ziemi, który ma jedyny zostać. No. Zresztą mnie by nie wybrał, bo ja jestem leń, a na takiej arce to trzeba było zapierdalać, żeby do czegoś dojść, trzeba było zapierdalać. Cały dzień i noc te kupy w wiadrach wynosić, opiekować się tymi zwierzętami, usypiać je ziołami specjalnymi. Tak Martin Lechowicz mówił, że tak było, że ziołami specjalnymi usypiano te zwierzęta, no bo słoń by się wkurwił, czy jakiś tam tygrys, niedźwiedź by rozszarpał. No, to trzeba, były tam usypiane te zwierzęta. Kupa roboty, to nie dla mnie, a też trzeba mieć żonę, dzieci. A jak oni się potem rozmnożyli, to kazirodcze były chyba z jakiejś związki. No bo tak jak na początku ludzkości z Adamem i Ewą, też tak się ludzie zastanawiają, jak to tam doszło, że się jak się oni potem rozmnażali. To przy Noem też tak musiało być, że jakoś tam Noe z córką.
4: Do było tak, że mogłeś się żenić z własną siostrą. Zresztą nie miałeś wyboru, nie? Nie było ludzi. Dopiero prawo mojżeszowe, jak Bóg dał prawo mojżeszowe, to zakazał takich bliskich związków małżeńskich. Ale już te dalsze mogły być, nie? A teraz jeszcze dalej się żenimy w drzewie genealogicznym, nie? Im więcej jest ludzi, tym mamy się bardziej mieszać. Na tym to polega, nie? Dobra, kończymy.
0: Dobra, dziękuję za wykładzik ciekawy tutaj.
4: Dzięki.
0: No, trzymaj się, Adamie, hej. Szczęść traktorze. jak kultury bakterii zbierano, no Noe na siebie wziął wszystkie. I tasiemca też. No. I jak to dobrze, że tym różnym zwierzętom, które przyszły do Noego same, targane jakąś mocą...

0: czyli przez wąskie gardło, to już naukowcy udowadniali, że tych wąskich gardeł było bardzo dużo, te techniczne wąskie gardła, to znaczy, że taka mała populacja przetrwała i się tam rozmnożyła na dużą populację, tak? Ona się rozmnażała, jak tu się mówi, w chowie schownym, czyli między sobą, ale...
1: Wsobnym chyba, wsobnym, tak?
0: Chowie wsobnym. I oni się rozmnażają niby, ponieważ nie było innych, ale religie mówią tak, przyszedł Eden i był Adam, Ewa i inni. I zawsze się pojawia i inni, czyli tak, myśmy przetrwali, reszta zdechła, ale byli inni. I to się pomija, że w zasadzie załóżmy, Neandertalczyk, Pitekantrop, Australopitek, może i jakiś tam nowy, jeden był główny, a reszta była pośrednia. Czyli te rozmnażanie miało niby wpływ na ten zły patogen, bo faktycznie we własnym sosie wszystkie kury w chowie klatkowym są z jednego koguta i kury. I one są jedzone przez tych, którzy je jedzą i tak samo się rozmnażają. Czyli mówiąc szczerze, jesteś tym Jerzyku, co jesz, i jeżeli ta skala, która mówi, że tam ta mała ilość była za mała, ona się nie rozmnożyła dobrze. Kto to mówi? Bo ten, kto to mówi, mówi, że to się nie rozmnożyło, skoro mówi, to znaczy, że bzdury gada. Czyli tak, załóżmy, że ja to mówię z tego samego zbioru, w którym no, nie rozmnożyło się tych mało do dużo, a jest teraz dużo i teraz mówię, nie, oni się tam nie rozmnożyli, ale kto to mówi? To znaczy, że ja to mówię, debil? A może się nie potrzeba tego tematu trzymać w sensie tamtej historii, która sama w sobie jest zakłamana. Czyli pula genetyczna na świecie opiera się o energię, która sama o siebie dba. Łączą się też gatunki między sobą, żeby wyrównać poziom nierówności. Czyli mamy koty duże, koty małe, psy duże, psy małe. Mamy gatunki przechodzące w gatunki, tylko po to, żeby DNA było świeże. I one, czy chce, czy nie chce, one musi być świeże, bo jeżeli jest nieświeże, czyli tam świnie z chowu nakładczego, one są faktycznie, jak wypuścisz świnie z chowu nakładczego, one poumierają. Ale już dziki nie. Dziki i świnie to jest to samo. I dziki ze świniami mogą się krzyżować, ale dziki mogą żyć. Pewnie też nie, bo jakby tak schować te dziki w tą niedziczyznę, te niedziki w dziczyznę, to jedne z drugimi po prostu by nie przetrwały. Inaczej mówiąc, gatunek i energia, która idzie w parze, daje sobie bardzo dobrze radę z miksowaniem się. O, i tyle.
1: No bo są gatunki, rasy, rodziny, królestwa. Różnie to się kategoryzuje, nie? Tą biologiczną różnorodność.
0: Ale rodziny na przykład mówią, nie, jakie tam gatunki? Pieniądz jest gatunkiem. I wtedy już DNA nie ma znaczenia. Rypiesz, kurwa, siostrę, matkę, ojca, nieważne co, ważne, żeby pieniądz przetrwał, tak? I dziki mówią to samo, i inne gatunki mówią to samo, ale energia mówi, słuchaj, no ale tam nie przetrwasz. Bo wieloryb z wielorybem nie będzie płotka.
1: No tak. A ty w ogóle jesteś wierzący? Uważasz się na przykład za katolika czy kogoś takiego?
0: Wiesz co, jestem chyba największym sceptykiem na świecie i uważam, że wszystkie religie mają w sobie coś. I w związku z tym ze wszystkich religii wziąłem wszystko. Dlatego studiuję te religie matematycznie.

0: I polecam każdemu matematyka, analiza, część pierwsza, druga, trzecia. Jeżeli ktoś przebrnie przez pierwszą, zapraszam do drugiej, a trzecia już jest bardzo, bardzo trudna. To są studia wyższa, matematyka.
1: No tak, ty tak masz, bo kiedyś chyba ciebie pytałem o to, czy masz ulubionych filozofów jakichś swoich, to mówiłeś chyba, że nie, że tworzysz własną filozofię i nie potrzebujesz. Z religiami podobnie, też żadnej nie wyznajesz, bardziej tworzysz sobie kompilację jakąś. No, taka Zosia Samosia, widzicie. No.
0: Nie, mi kiedyś wyspowiadał kolega Gulbinowicz. Taki super kolega Gulbinowicz. No, jak miałem 11 lat i on wyjaśnił mi tak naprawdę chyba wszystko na samym początku, że jak wystrzeliłem z kompresy Nautexu, on dzisiaj już, jak to się mówi, świetnej pamięci.
1: Przepraszam, co, coś tam robiłeś z Gulbinowiczem i wystrzeliłeś? To co wy tam
0: znaczy,
1: robiliście?
0: On próbował, żebym tamten i tak dalej.
1: Próbował, ale ty mu się nie dałeś, ale ostatecznie wystrzeliłeś. Ale to co, on ci coś robił, że wystrzeliłeś?
0: Uciekłem, a on gonił, a ja...
1: A ty się odwróciłeś i na twarz mu wystrzeliłeś, tak? I on...
0: No to źle to... No, 11-letnie dziecko to jest jeszcze dziecko.
1: Aha, to jest...
0: To jest pedofilia. Komunia Święta to jest pedofilia.
1: No też tak uważam. Gdzie to klękać przed obcym facetem, gdzieś tam trzymać twarz w okolicach jego przyrodzenia, berła, pastorału i on ci coś wkłada jeszcze do buzi, tam ci wkłada paluchy do ust. No to jest zboczone, no, świńskie jakieś.
0: No tylko, że nie. To nie jest do wszystkich, bo tak jak mówię, no, każdy kościół ma fasadę. I fasada jest oczywiście zrobiona z czego innego, a wnętrze z czego innego. I ten super, super kardynał, bo to był kardynał.
1: Kardymał?
0: No, dymał jak dymał, ale próbował i ja niestety, jak to się mówi, uciekłem. I to mi dało do myślenia, że to nie, muszę szukać dalej, bo to nie ta droga. To nie ta droga, ale że mówię, no... Ja się niczego nie boję, bo mam braci troje i mówię, no jak wrócę, to z grupą trzymającą władzę i gnoja z gnoja, ale tam katechetka przybiegła, o, słuchaj, to był super ktoś, no to dobra, niech ci będzie. Wybaczam chwilowo. No ale mówię, no z czasem się to okazało, jak to się mówi, nie tylko moje mrzonki, tylko mrzonki super agencji towarzyskiej, która tam nad nim też trzymała, jak to się mówi, władzę. Nad większością kardynałów, nad wszystkimi. Trzymana jest władza inna niż ta, która się wydaje. I teraz, czy ja jestem chrześcijaninem? Chciałbym powiedzieć, że jestem gnostykiem, którzy... mnożyli, jak to się mówi, tworzyli ten chrześcijanizm, ale pierwszy papież to ostatni cesarz, tak? Albo ciągłość i bez ciągłości, czyli nazwijmy sobie to jak chcemy, jeżeli cesarz rzymski jest dalej, dzisiaj, a według mnie tak jest, to oddaj cesarzowi to cesarskie. Oddaj pieniądze właścicielowi pieniędzy, bo i tak tych pieniędzy już jutro nie będziesz miał, idzie kryzys. No i Ramzes. Ramzes odejdzie, a kryzys zostanie.
1: No to teraz właśnie rządzi kryzys, nie? Dobra, Tomasz, ja będę z tematami leciał dalej, bo jeszcze tu dzisiaj chciałem taki bardziej newsowy zrobić odcineczek, wiesz, gdzie, bo trochę ostatnio zaniedbałem i tak mało aktualnych rzeczach mówiłem, co tam się dzieje. W polityce, panie?
0: To ja może tylko tak właśnie newsowo powiem, że Polska zostaje przejęta przez... Polska armia zostaje przejęta przez długi, przez Unię Europejską. Polska władza zostanie zepchnięta do roli... No zresztą w zasadzie tylko będzie ujawniona ta, która jest. Skąd są pieniądze, to już chyba każdy wie. Niestety nie z lewa, tylko z prawa, a te prawo i lewo to jest to samo. I pomiędzy wschodem a zachodem jest cyrk, który w zasadzie napędza wschód i zachód. I Biden, i Baden, i Trump, i Putin. To jest jedna rozgrywka, to takie newsy.
1: Dubliński, jak jesteś, jeszcze napisz, o której nadajesz, żebyśmy się tutaj nie pokrywali, nomen omen. No, dobra, Tomasz, to dzięki za telefon, trzymaj się zatem i do następnego, hej, hej. No, cześć. No widzicie, nie odpowie, on ma własną filozofię tutaj. Nie odpowie, cześć. No, może Michał jeszcze napisze tutaj, o której się pojawi i będzie robił audycję urodziny kanału. To tutaj zapowiemy. No, kolejne pożary. Słuchajcie, tylko to są tutaj wiadomości z kilku dni raptem. No i tak, czytam tutaj gigantyczny pożar w Gnieźnie. Stolarnia płonie. To taki duży pożar, no wiecie, duża stolarnia. Płomienie sięgają kilkudziesięciu metrów, czytam tutaj. W nocy oczywiście, pod osłoną nocy. Jak zwykle, kupa tam jednostek straży pożarnej. Następny pożar. Zakłady azotowe w Puławach. Śmigłowiec nawet się pojawia i tam próbuje gasić. Takie zakłady to są dość ważne, tak? Myślę tutaj przy produkcji też chyba uzbrojenia, powiedzmy. Zakłady azotowe. Tak się domyślam, że to są ważne rzeczy. Istotne dla naszej samowystarczalności przy produkcji różnych istotnych rzeczy. Tutaj doszło do eksplozji znowu. Ranni. Następna rzecz. Drewniany kościół spłonął. Ale to złapano niby typa, który jest podejrzewany na razie. No straszna strata. Wiecie co, ja tam nie jestem ani katolikiem, raczej wojujący ateista prędzej. Ale jak widzę, że ktoś na przykład te różne aktywiszcza niszczą Stonehenge, smarują tam farbą w sprayu, psikają, niszczą tak stare rzeczy, jakieś takie nasze dziedzictwo kulturowe, nie? Symbol pewien dawnych czasów. Albo jak ktoś pali właśnie taki drewniany kościół, który jest strasznie stary, to on został wzniesiony w 1687 roku. I bardzo stare wyposażenie tam w środku. Przyjdzie taka jedna gnida i to wszystko zniszczy, podpali. No. Szkoda, szkoda. Zawsze mnie to strasznie jakoś smuci. Czy to niszczenie zabytków, czy architektury dawnej, czy palenie książek. Zawsze to jest dla mnie taki wyraz degeneracji, barbarzyństwa, buractwa najgorszego. Pisze tutaj Michał, że wieczorem, kiedy gwiazdy wszystkie śpią.
2: Grzegorz z Bydgoszczy, 25 zł. Redaktorowi naczelnemu, kto da więcej.
1: Zaśpiewajmy razem song, bo wszystkie nocniki to jedna rodzina. Starszy czy młodszy chłopak czy dziewczyna. Hej, hej, bawmy się. Hej, hej, cieszmy się. Z donate'ów się cieszę. Cieszmy. Grzegorz z Bydgoszczy. Jak Zbyszko z Bogdańca trochę. Grzegorz z Bydgoszczy. Witaj, Grzegorzu z Bydgoszczy. Redaktorowi naczelnemu. Ja co bardziej kopalny niż naczelny. Redaktor kopalny. Siedzę tu zresztą taki w samych spodniach, półnagi, jak jakiś neandertalczyk. To bardziej redaktor kopalny, bym powiedział, ale może być, dobra. W ogóle mnie denerwuje, że mnie nazywacie też dziennikarzem. Ja nie jestem żadnym dziennikarzem. Dziennikarz, kurwa. 19.20 polskiego czasu. Okej, okay, okej, okay, dobra. No to wiemy już. No mówię, wpadajcie, może być ciekawie. Może być ciekawie. Projekt 28, urodziny kanału. Władca dokona amnestii też. Zapowiadał. No, zobaczymy, co to będzie. Aż może sobie po piwko pójdę. Może zadzwonię też, żeby ubogacić audycję swoją osobą. Wspaniałą, redaktorską. Dzięki, Grzegorzu. Ciekawe, czy są takie nazwiska, na przykład Bydgoszcz. Zdzisław Bydgoszcz. No bo kiedyś od miejsca też czasami ktoś miał przezwisko, nie? Był jakiś tam Zdzichu Zając, co miał tam takie zęby dwa, nie? Wystające, to na jego gadali. Zdzichu Zając, no. Ale od miejsca też. Jest na przykład Zdzichu Bydgoszcz. No nie ma jakoś tak za bardzo. Albo Wiesław Breslau. Albo coś w tym stylu. Dzięki, dzięki, dzięki. O, tu się skarbonka zbiera. Dużo jest napadów w ogóle teraz na skarbonki kościelne się okazuje. Ludzie, społeczeństwo się laicyzuje i nabiera takiej odwagi, żeby no, rabować te kościelne skarbonki. To też mi się nie podoba. Ja w ogóle nie lubię złodziejstwa. Nie interesuje mnie to, czy jesteś półnagi, pisze Gosia. Ja będę nagi, nagi, nagi, na gitarze grał. Ale może innych to interesuje, Gosiu, że jestem półnagi. Nocnikarz. No właśnie, bardziej nocnikarz niż dziennikarz. Ale dzisiaj faktycznie dziennikarz w dzień bardziej nadaje. O, Gosia nabzdyczona i nie wpadnie do Michała, ona się obraziła. Wpadaj. Ja sobie sam zrobię plakietkę press. Flamastrem napiszę na czole press. Ale press to znaczy wciśnij po angielsku też, nie? Wciśnij. I prasa, i wciśnij. Aha, bo press to jest od pression, presja, wciskać, ściskać, przeć. A ja jestem cała naga. Się wyobraźnia uruchomiła od razu. No właśnie, która połowa naga? No tak standardowo, klasycznie, ta górna naga. Dalej czytam. Pożar magazynu zbożowego. 21 zastępów straży pożarnej, w tym państwowej, ochotniczej też, no duży pożar. Ciągle coś płonie. Kto tu podpala? No ale Gosia, wiesz, to jak się po pijaku czasem coś powie, to można wybaczyć, nie? I ja też się po pijaku robię czasem nieznośny i coś powiem o dwa słowa za dużo. Tak to bywa. Nie ma co się tego zaperzać. No, a też są różne pomysły, żeby zmieniać nazwy różnych skompromitowanych instytucji, uczelni, partii, no. No i teraz Kolegium Tumanum już sobie tam zmienia nazwę na Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Warszawia. Dawniej Kolegium Tumanum, gdzie sobie ludzie ze sceny politycznej z lewa i z prawa załatwiali dyplomy prestiżowe MBA. Panie Zdzichu, pan tam pójdziesz, tam można tego NBA, tak? Tego NBA, tak? no, to takie tego i tam nie trzeba ani chodzić, ani nic tam się uczyć, nie trzeba, nie lza się niczego uczyć, panie, no to tam pójdzie pan i pan powie, że z dzichu pana wysyła i tam 3000 w kopercie trzeba dać, pan tylko przez internet, tam przez Skype'a musisz pan raz zadzwonić i tam jakąś książkę pokazać, że pan masz, no taką i tego, i będziesz pan miał, no i tam do spółeczki wtedy pana wezmą, bo ja już to załatwiłem z Rychem, że wtedy do spółeczki pana weźmiemy, tylko pan musisz tego NBA'a mieć, nie? To NBA czy NBA, bo mnie się to myli, tam gdzie ten Jordan był, nie? To jest NBA, tak? A tu NBA, to takie, no, Master Business Assassin, tak? Coś takiego, no, to masz tego Business Master Assassin, panie, kurwa, to pan masz potem wszystko, wszystkie drzwi otwarte pan masz, no, kurwa. No i się skompromitowali, bo rozdawali te dyplomy na lewo i prawo i teraz trzeba nazwę zmieniać. PiS też się trochę skompromitował, no to teraz będą się nazywali niby biało-czerwoni. Biało-czerwoni, to tak trochę piłkarsko jakoś brzmi. Biało-czerwoni, cz. Polska mistrzem Polski, cz. No nie mam dzisiaj znowu majtek, przyznam się tutaj. Bo po co mnie majtki, jak ja tutaj se siedzę w domu i mam wyprane spodnie dresowe, to co? No, także nie podoba mi się takie zmienianie sobie nazw, bo ludzie są głupkowaci raczej w swojej tam masie. Zaraz zapomną wszyscy, nie? Tak jakoś to działa na ludzi, że jak zmienisz sobie nazwę, to od razu wszyscy traktują, jakby to coś innego było. A ile już to było to zmienianie nazw? Jakieś Porozumienie Centrum, pierw, dzisiaj PiS, jutro biało-czerwoni, tak ciągle sobie nazwy zmieniają, jak się skompromitują. Nie podoba mi się to. No, dziura budżetowa, nawet 160 miliardów będzie tu brakowało na różne rzeczy, na służbę zdrowia i tak dalej. Ale wszyscy powiedzą, wina Tuska. To nie ma nic wspólnego z tym, że poprzedni rząd nas zadłużył bardziej niż wszystkie inne partie razem wzięte do tej pory. Z biliona się 1,5 biliona zrobiło. Nieważne, że przy okazji nakradli kilkaset miliardów. To nieważne. Wina Tuska, ryży zdrajca. Po co gacie w upale? No właśnie, to tak przewiewniej trochę. I tak, taka duchota, że najchętniej bym się cały rozebrał. Tutaj. Ziobro na przemian zdrowieje i choruje i pogarsza mu się. Pogarsza mu się, to jest ciekawy przypadek medyczny, bo pogarsza mu się, jak ma się stawić na komisji i zeznawać. A jak gdzieś tam bryluje przed reporterami, to nagle mu się polepsza i może mówić wszystko, a jak ma przyjść na komisję, to nie mogę mówić, głos odebra i umiera. No, także stringi męskie. No tam w tej Ameryce to chodzą takie grube baby w tych stringach i takie mają tylko sznureczek jakiś, same sutki zakryte jakimś gałgankiem i chodzi taka locha w sumie. Przepraszam, ja nie mam nic przeciwko paniom przy kości, to nawet taka pani potrafi być nawet urodziwa, ale to trzeba się odpowiednio ubrać i tak dalej, a nie. Jak się tak owiniesz w jakieś sznurki, to wyglądasz, to taka pani przy kości to wygląda jak taka szynka, no troszeczkę taka, nie? Szynka, szynkę się tak sznurkiem też. Mi się to nie podoba za bardzo. No, a Tusk chce, słuchajcie, dzięki Donaldowi Tuskowi, który dba o to, aby aktywizować zawodowo starsze osoby, wkraczamy w nową epokę. Dziękujemy, panie premierze. No bo tak, przesuną niedługo znów chyba wiek emerytalny. Nie, przepraszam, to nie jest przesunięcie wieku emerytalnego. To jest aktywizacja zawodowa ludzi starych. Żeby jeszcze mogą pracować, jak mają 80 lat przecież, nie? Oni tego chcą. Zrobiono już badania i wykazano, że ludzie domagają się tego, aby przedłużyć ten wiek emerytalny. Także dziękujemy. I tak to będzie za Donalda. Nowe haracze się różne szykują, przedłużenie wieku emerytalnego, składki jakieś, podwyższy zaraz ZUS z 2000 na 5000, kwoty wolnej od podatku nie zwiększy, abonament telewizyjny przymusowy będzie i droższy dużo, nawet parę stów rocznie zapłacicie za telewizor, którego nie macie i tak dalej. To jak ja się cieszę, jaki to jest wspaniały człowiek, taki nowoczesny, kolorowy, uśmiechnięty zawsze. To jest najważniejsze. Z tymi podwyżkami gazu chyba nic nie zrobił, bo też będę płacił o kilkaset złotych rocznie więcej za gaz. Przynajmniej tyle, bo tam się mówi o 20%, a się skończy pewnie na 50%. Więc też towary różne zdrożeją. Będę drożej płacił w kurcze pieczone za hot doga. Więcej gazu pójdzie, droższego. I super, super partia, Kaczyński, wróć. Wróć, Kaczyński, proszę. Uratuj nas przed tym ryżym Volksdeutschem. Nie wiem, czy fajne takie scenki są. Tusk coś tam przemawia w Sejmie, na mównicy stoi, opowiada o tych swoich planach, a posły tam z trybun sejmowych naturlisz, ja. No. Po co nam centralny port komunikacyjny, jak Niemcy mają już coś takiego? I nic się nie da. Ciągle słyszę, że się nie da, nie będzie, bez sensu zlikwidować. Nasze hasło nie da się. Ale pisiory nie są dużo lepsze, bo tak się mówi, że pisiory dużo zrobiły, ale jak tak człowiek się wgłębi w to, to się okazuje, że tu wbili łopatę tylko, tutaj przekopali, ale nadal tam się nie da przepłynąć. Tu miało być, ale niestety nie zdążyli i już nie będzie. I tak dalej. To nie jest tak, że pisiory jakoś tak dużo zrobiły. Chociaż więcej chyba obietnic spełnia PiS niż PO. PO to żadnych obietnic nie spełni pewnie. Te wszystkie komisje śledcze sprawią, że skażą jednego jakiegoś typa, wybiorą sobie kozła ofiarnego i go tam skażą na półtorej roku z zamianą na prace społeczne, których nie może wykonywać, bo jest schorowany. I tak to będzie. Tak to będzie, hej! Górale protestują, bo chcą im tam stawiać jakieś maszty telekomunikacyjne, żeby im internet przyspieszyć, a łuny się bojają, że pioruny siarczyste będą z nieba i chcą tam blokować i nie pozwolić, bo boją się górale. Okazuje się, że mamy do czynienia z czymś, co jest nazywane problemem branży katechetycznej. Okazuje się, że to jest taki, że to nauczanie katechezy to jest tak, że trzeba, no, że nie można zmniejszać tych ilości lekcji religii, bo co z branżą katechetyczną? Przecież ci ludzie pójdą na bruk. Jak to tak? I tak to u nas w Polsce jest, że tworzy się jakąś strukturę i ona jest po to, żeby była tak sama dla siebie, nie? I nagle na przykład się dowiadujemy, że nie możemy zmniejszać biurokracji, bo co z urzędnikami? No. Nie możemy, bo też były takie pomysły, któraś tam z partii, pewnie lewica, chcieli, żeby zakazać tych egzorcyzmów, bo tam też do patologii dochodzi. No jak ten Glas, nie? Klecha, który jest podejrzewany o 8 przypadków pedofilskich, 2 tam też coś tam, inne czynności seksualne, coś. Tak wypędzał demona. No, no to wiecie, i tam szarpią tych ludzi psychicznie, chory ktoś przychodzi, oni go tam szarpią, rozbierają, ten tam maca, wyjdź tam, o nie, a cię tu paluszkiem sprawdzę, czy cię nie ma w środku, demonie, No i takie z boki se znalazły taką, taki dupochron, nie, żeby kogoś tam obmacać, bo wiecie, ludzie mają różne upodobania seksualne. Jeden lubi jakieś tam wiązanko, drugi stópki, trzeci coś. No to tam do tych egzorcystów pewnie idą ci, co lubią tam jakieś krępowanko i oni ich to jara, że kogoś tam zwiążą za nogi, obmacają. No i któraś tam z partii chciała tego zabronić, ale przecież nie możemy, bo co wtedy z branżą egzorcystyczną? Egzorcyści pójdą na bruk. No i tak ciągle u nas w Polsce słyszymy, że nie można dokonywać jakichś rozsądnych zmian, bo co z tymi ludźmi, co to robią? No i teraz co z katechetami? No kurwa, no to niech, ale nie mogą się przekwalifikować, nie? I zacząć uczyć, nie wiem, języka angielskiego albo plastyki, albo w przedszkolu uczyć dzieci, jak robić ludziki z żołędzi, no. Niech, jak, czemu? Nie wiem. Tak jak ja bym się domagał, że nie wiem, że trzeba wstrzymać rozwój AI, bo ja jako grafik stracę pracę i proszę to zakazać AI. No bez sensu, nie? Ale są takie grupy, gdzie to jakoś jest, nie wiem, respektowane takie podejście, bez sensu. Kontrowersje, jak jesteśmy przy szkole, to kontrowersje wzbudziło rozdawanie takich żartobliwych dyplomów. No bo wiadomo, że różne nagrody się daje na zakończenie roku, no i tutaj wymyślono sobie coś takiego, że dawano takie dyplomy żartobliwe w stylu uczeń roku, ale w kategorii marzyciel, że on spał na lekcjach na przykład, nie? Śpioch roku, nie? Albo jakiś tam bumeland, albo nie wiem, może były takie dyplomy, co ja bym dostał, bo też byłem nazywany klasowym pajacem kiedyś troszeczkę. W podstawówce pamiętam. Klasowy pajac, błazen klasowy. Rozpierdalałem wszystkie lekcje głupimi tekstami właśnie. No to też bym dostał na przykład pajac roku. I moim zdaniem to jest wychowawcze, takie fajne, śmieszne, a tu wielkie oburzenie. Już o tym piszą w mediach, to jest atak na dziecko i coś tam, no może by tak wyciągnąć kijaszka z tyłka i tak, nie wiem, jak ja byłem dzieciakiem, to tak się mniej przejmowano trochę takimi rzeczami, nie? Ale to zaczęło się już chyba pojawiać, bo pamiętam, że już było tak, że jak nauczyciel chwycił za ucho dzieciaka, to już ktoś tam burczał, że to nie wolno. Ale i tak była większa wolność i jednocześnie też był większy taki rygor, że nie do pomyślenia było, żeby się odezwać krzywo do nauczyciela, zapyskować mu coś, nie? Był tam jeden przypadek, że jakiś niepełnosprytny uczeń w mojej szkole pogryzł nauczyciela. Normalnie rzucił i pogryzł go. No ale to się zawsze zdarzy, ale generalnie to wiecie, nauczyciel to był ktoś, się go szanowało, nie? Były takie bardzo sztywne zasady, to było takie tabu, którego się nie przekraczało, to była ta czerwona, cienka, czerwona linia, że po prostu mało kto ją przekraczał, to było wiadomo, że to by było naprawdę wielkie wydarzenie, gdyby ktoś na przykład do nauczyciela powiedział, weź tam spierdalaj, nie, czy coś, a dzisiaj przypuszczam, że... Znaczy, nie przypuszczam, tylko czytam o tym, że to się zdarza właśnie. I... Bez sensu zupełnie. No i też, no, dano takie dyplomy i co? Coś się komuś stało, a tu zaraz różne właśnie aktywiszcze się wtedy uruchamiają, jacyś działacze społeczni, ktoś tam chce się wykazać, jakiś niedorzecznik praw dziecka i dziecko zostało takim dyplomem okaleczone psychicznie i mentalnie. Zostało wystawione na pośmiewisko i zaczęło się jąkać, mieć problemy z wysławianiem. Ktoś powinien odpowiedzieć za to, proszę państwa. No kurwa mać, przepraszam bardzo, ale jakieś wariactwo totalne, nie? wariactwo, kolejne wariactwo. I zawsze dziwnym trafem o takie rzeczy mają, z takimi rzeczami ma problem jakaś popierdolona lewica. I za to ja ich nie szanuję i nie lubię, bo są głupi bardzo ci ludzie. Może to są te same panie, takie, co zawsze tak emocjonalnie do wszystkiego podchodzą i też o tych nachodźcach mówią. To, że on być może przekroczył pewne granice i użył improwizowanego narzędzia, nazwijmy je dzidą. To, że on ten nóż przyczepiony do kija jeszcze fekaliami pokrył, to był wyraz rozpaczy. Proszę Państwa, to naprawdę ci ludzie są biedni, zrozpaczeni. I tak w ogóle zauważyłem, że przodują w tym kobiety, bo kobiety mówi się, że są bardziej uczuciowe. No i ciągle słyszę, że jakaś posłanka się za kimś wstawia. Po prostu, a co z tym mordercą, a co z tym kochającym inaczej? Dlaczego nie uszanowano, dlaczego sponiewierano godność? A wychodzi facet i bardziej tak jakoś życiowo patrzy, zainstalować działko, proszę Państwa, zainstalować działka i wtedy osoba, która przekracza nielegalnie granicę, uruchamia się działko, proszę Państwa. No i ja chyba jestem za tą drugą opcją. No przepraszam bardzo, czy my tu robimy jakieś przedszkole, czy my jesteśmy jakieś troskliwe misie z bajki nieżyciowe, bo to ja rozumiem współczuć komuś, też współczuję biednym ludziom, czytam o tym wszystkim i mi się serce kraje, ale to jakoś z głową róbmy, a nie popadajmy, nie wiem, może to są te panie, które były w przeszłości, nie wiem, dziś jest posłanką, a wczoraj była przedszkolanką i ona już to ma we krwi, takie martwienie się, o, sobie kolanko rozbił, ojejku, a tu się upaćkał kaszką, no i tak przekładają to potem na politykę i wygłaszają te swoje głupawe jakieś tam bzdury. Kobiety boją się o swoje dzieci i szanują żołnierzy, co bronią granic. To nie kobiety, to lewaczki i feministki. No wiesz, Zawisza, bo mi się po prostu wydaje, że kobieta częściej będzie miała tendencję do tego, żeby tak się przejmować, martwić o wszystkich tam, o tych ludzi. No bo kobieta częściej jest taka właśnie troskliwa, przejmująca się, uczuciowa, nie? A facet częściej będzie się skłaniał ku radykalnym takim rozwiązaniom i twardym, stanowczym i takim trochę, no, na chłodno, żeby do tego wszystkiego podchodzić i radykalnie bardziej, no. Ale, no nie wiem. Ale tak widzę, że przodują w tym posłanki, w tym umartwianiu się o wszystkich i o wszystko i tłumaczeniu wszystkich i litowaniu się i tak dalej, no. A tutaj czytam sobie o gościu, który przez 100 dni jadł surowego kurczaka. Surowe kurczaki normalnie wpieprzał w ramach pewnego eksperymentu. Teraz w ogóle się przerzucił na surowe jądra byka. To w ogóle mnie rozwaliło. No i jest tu jakiś taki youtuber, czy tam inny tiktoker, czy instagramer i taki eksperyment zrobił. I wiecie co? On stwierdził, że się czuje niesamowicie świetnie. No bo to jest żywność nieprzetworzona. Być może jesteśmy bardziej jakoś tak przystosowani nawet do jedzenia sobie takiego surowego kurczaka, niż do kurczaka usmażonego jakiegoś, jeszcze przetworzonego, przyprawionego, z jakimiś dodatkami albo jeszcze z jakąś dodatkową chemią konserwującą, powiedzmy, jakieś barwniki, nie? Jak mówimy o jakiejś żywności jeszcze mocniej przetworzonej. No ja tam często sobie kurczaka na przykład biorę i gotuję sobie po prostu w wodzie i jem z jakimś chrzanem, żeby na przykład nie jeść ciągle smażonego mięcha. No ale tutaj koleś twierdzi, że fantastycznie się po tym eksperymencie czuje, że zdrowiutki, w ogóle rzeźki od wpierdalania tych surowych kurczaków, nie? No ale co z pasożytami na przykład, bo jak zbadano w ogóle szczątki ludzi żyjących dawniej, to okazało się, że strasznie ludzie byli zarobaczeni, jacyś mieli kupę pasożytów, robaków w sobie. jakieś tasiemce, jakieś obleńce, jakieś inne tam. Gosia, no skoro tak mówisz, że nic nie wyjdzie, a przepraszam, to tak jak tylko krzyknęliście, że mam robić i wpłaciliście tam 20 zł, to dwa dni temu to masz pretensję, że ja już tego nie zrobiłem, tak? W Trymigapo powinienem po prostu się tym zająć i z obłędem wokół po nocach to robić i już powinno być dawno zrobione, tak? No dobrze. Pozdrawiam Karolinę, która ma dzisiaj urodziny. Happy birthday to you. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i różnych wspaniałości. 20 zł. Nie, to nawet nieważne jaka kwota, bo więcej wpadło. Ja tak, no dobrze, przepraszam, że umniejszyłem tej kwocie, ale wiecie, to nie jest tak, że zasponsorowaliście jakiś pomysł, ja już od razu po audycji nura tutaj z obłędem wokół już robię. W ogóle nie wiem, czy zrobię. Będę chciał, to zrobię, nie będę chciał, to nie zrobię. To nie jest tak, że rządzicie mną i prawdopodobnie zrobię, bo pomysł mi się spodobał. Widzę, że wam się też podoba, ale proszę mnie tak nie terroryzować, dobrze? Tutaj ja nie jestem jakimś sługusem waszym na przykład. I to jest właśnie ten czas, kiedy możecie się obrazić na mnie. I powiedzieć, że nigdy mnie nie lubiliście tak naprawdę. I że zachowałem się parszywie jak zwykle. A nie rób jak zawsze. No, dobrze, to nie będę robił. Co my tu mamy dalej? O, to jest ciekawe. Atak mieczem samurajskim. Normalnie, słuchajcie, koleś mieczem samurajskim zaatakował typa. Tam poszło o kobietę. Takie są jakieś tropy, że on został jakby wynajęty do tego i prawie, że obciął rękę komuś. Tam nie wiem, czy się udało uratować. Poprzecinane kości, ścięgna, tętnica podkolanowa. No po prostu zmasakrował asasin psia jego jucha normalnie. Mieczem samurajskim zaatakował. I pociął typa. W ogóle też na sadistyku widziałem, spotyka się dwóch kolesi, gdzieś tam mieli konflikt wcześniej ze sobą, może w internecie. No i tak stoją naprzeciwko siebie i gadają tam. No i co? I co? I masz jakiś problem? No i co? I przyjechałeś. No dawaj, dawaj, tu zobaczysz, co będzie, nie? A ten, który przyszedł, to śmiali się, że piwniczak jakiś, bo się uzbroił jak na wojnę. Przyszedł w ogóle w hełmie jakimś, z nożem, z gazem i pierw psiknął gazem typa, a potem go dźgnął nożem jeszcze. Tamten się zaczął drzeć. No wbił mi nóż, ratunku! No nie wiem, co ci ludzie sobie... Znika w ludziach jakiś instynkt samozachowawczy, bo przecież wiadomo, jak taka historia się skończy, że to nie ujdzie płazem, nie? Czy ktoś liczy na to, że kogoś potnie mieczem samurajskim albo wbije komuś w bebechy nóż, i że to mu ujdzie płazem, że wiadomo, że to się skończy więzieniem, że w końcu cię złapią. Wszędzie są kamery dzisiaj, świadkowie, to wszystko nagrywane jest często. No i tak ludzie jakoś gubią tą umiejętność przewidywania skutków swoich działań. Nie? Ja też nosiłem ze sobą kosę, ale teraz jakby nie noszę, bo się boję, że po prostu kogoś zabiję albo zrobię z kogoś inwalidę. Łatwo jest dosyć kogoś nożem śgnąć. Zresztą jak się atakuje nożem, to nie po to, żeby kogoś poharatać, tylko się to jest narzędzie bardziej do zabijania niż do spacyfikowania.

0: Gosia, jesteś irytująca czasami, wiesz, i to twoje takie, jakaś taka postawa, że po prostu, że takie wypominanie, że dwa dni temu już mi wpłaciłaś, a ja nie zrobiłem, i od razu takie jakieś elaboraty na ten temat, że krawiec taki jest i wiadomo, że nic z tego nie wyjdzie zawsze z nim, bo on taki, tak to się z nim kończy, ja już nie pomogę, ja odchodzę, że nie... To jest straszne twoje zachowanie po prostu, nie? To jest jakieś okropne. Strasznie nie rozumiem tego w ogóle. Przecież to nie jest tak, że mam gdzieś. Po prostu nie lubię, jak ktoś mnie rozstawia po kątach i coś ode mnie, nie wiem. Zaraz, zaraz mam, już, czemu jeszcze nie gotowe? Wiesz, ile się robi komiks? Dobrze, obraź się i już więcej nic mi nigdy nie wpłać i pisz, że krawiec chuj, bo dwa dni temu padł pomysł, że mam robić komiks i ja mam go robić, bo przecież napisaliście, że mam robić i ja jeszcze go nie zrobiłem, chociaż dwa dni minęły, tak? To się o to obraź i obyś dał sobie radę, bo ja już ci nie pomogę nigdy, tak? Super, naprawdę... Zachowanie świetne, gratuluję. Na wszystkich się poobrażaj, wielka dama, nie? Wielka dama się na wszystkie tutaj łajzy poobrażała. Na wymyślaj mi jeszcze... I napisz, że zawsze wiedziałaś, że jestem nic nie wart i tak dalej, to świetne, świetne. Nie wiem, ja proponuję trochę po prostu umiarkowania, dystansu, jakiegoś spokoju ducha i tyle. A nie takie jakieś dziwne, taka, nie wiem jak to nazwać, taka histeria trochę jakaś, nie? Nic dzisiaj nie piłem, ani kropelki, nawet piwa żadnego. Widzisz, to też jest takie nieeleganckie, zarzucać komuś, jak trochę coś bardziej powie emocjonalnie, bo się zirytował, że jest najebany jak zwykle, tak? To też bardzo grzeczne z twojej strony jest, tak? Bo ciebie co, nie można skrytykować, tak? W ogóle. Nic nie można, nie można pisnąć nic w ogóle, tak? Bo zaraz się, nie wiem... obrazisz, rozkrzyczysz czy coś? Jak tam uważasz? Ja po prostu robię swoje, no. Pomysł mi się spodobał, pewnie zrobię, ale proszę mnie po prostu nie traktować tak, że ja jestem komuś zaraz tu zobowiązany, ktoś mi coś każe robić i już rób i za dwa dni ma gotowe być, a jak nie zrobię, to nie wiem, jakieś... oceny mojej osoby od razu, jakieś coś. Po prostu mi się to nie podoba i ma prawo mi się takie nie podobać coś. Tak czy nie? Wiecie, że niektórzy katolicy płacą dziesięcinę? No, w średniowieczu było wbrew pozorom kilka danin różnych, choć wielu twierdzi, że nie byliśmy aż tak opodatkowani jak dzisiaj, tak mocno, no ale też ludzie nie mieli takich przywilejów i powiedzmy, no, jakaś ochrona zdrowia, służba zdrowia, ubezpieczenie, emerytura, no wiecie, to wszystko też kosztuje. Miasto, które funkcjonuje, powiedzmy tak, że mamy więcej różnych dróg, chodników, przystanki, że mam wojsko finansujemy, powiedzmy, no wojsko kiedyś też było, ale powiedzmy, że policja sprawnie działa, nie? No z czegoś to wszystko trzeba robić, więc ja trochę rozumiem, że podatki są wyższe, ale nie do tego stopnia, ale okazuje się, że niektórzy nadal płacą dziesięcinę. No cześć, Czosnek.
1: Czekaj, muszę YouTube wyciszyć.
0: Dobra.
1: To już teraz dobrze słychać?
0: No, może być.
1: No, bo audycję właśnie zacząłem i tak przysłuchiwałem się twojej audycji odnośnie tych, tutaj cię atakują jakimś tam donatami, że ktoś coś komuś wysłał, a to takie, taki szantaż, tak?
0: No nie wiem, ale to zostawmy, bo ja nie chcę, wiesz,
1: Ale to
0: jakichś
1: ja to
0: wielkich
1: samo
0: dymów.
1: miałem właśnie. To są ludzie, którzy atakują właśnie kanały różne YouTube'owe i ktoś wyśle większego donata, żeby później manipulować, no.
0: Wiesz, ja nie chcę Ogosi za bardzo tutaj się
1: Ale to nie
0: wyzłośliwiać
1: chodzi mi o... Ty
0: na niej.
1: poruszyłeś personalnie, ja mówię ogólnie, że są ludzie, dla których na przykład 700 zł donate to jak 1 złotówka. I ktoś wpłaci grubszego donata, bo myśli, że tam jest za granicą, tak? A później robi manipulacje, tak?
0: Nie no, mi się tylko i
1: To na
0: wyłącznie.
1: razie płakałeś. Ja słucham twoją audycję, krawiec. Już chyba z pół godziny płaczesz, że ktoś ci tam donaty wpłacił i za szybko coś wymagał. No ja to samo miałem, nie przejmuj się, krawiec.
0: Masz
1: Mnie to
0: skłonność do
1: nie...
0: przesady. Masz skłonność
1: Po
0: do przesady.
1: 700 zł wpadały donaty, krawiec. Spokojnie, spokojnie. No, to ile tam donata największego miałeś, krawiec? Przyznaj się, no.
0: No nieważne,
1: To przebije,
0: dżentelmeni.
1: przebije, przebije. Gosia przebije. Ile miał krawiec? Najwięcej, no.
0: Odpowiem wymijająco, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. A wiesz,
1: Oho,
0: ja do
1: a
0: gości z grubsza
1: godzinę
0: nic
1: czasu
0: nie mam.
1: płaczesz. Oj, oj, oj. Rybka też mówi,
0: Ja
1: że
0: nie
1: miałeś
0: płaczę, nie
1: internet.
0: płaczę. Może ty
1: Powinieneś tą
0: płaczesz.
1: stronę internetową rybce zrobić.
0: Wiesz co, zaczynasz mnie wkurwiać trochę, bo przychodzisz z jakimiś
1: Oj, oj, przestań,
0: chujowymi
1: przestań
0: tematami.
1: płakać, krawcze. Oj, oj, oj. Na razie, cześć, trzymaj się.
0: No,
1: Ja
0: nara.
1: ci myślę o 1 złoty więcej. Złotówkę ci myślę. Trzymaj się, krawiec.
0: No, nara. Jakoś mnie zirytował ten człowiek. Przychodzi tylko dymy jakieś, nie chcę tutaj robić.

0: wyciąga jakieś znowu sprawy z rybką, żebym się wkurwił, tak? A jeszcze żeby się lepiej, żeby się rybka uruchomił, tak? W takim celu. I żeby dymy były, bo
1: no, jak są dymy, to ludzie chcą tego, nie? No, właśnie, niech zadzwoni ktoś i opierdoli się, zesra. Na przykład się może się zesrać, no. Będzie fajnie, no.
0: Kim był we Wrocławiu Jasiu Pawieoczko? No, taki bezdomny, zdeformowany człowiek. Wyglądający trochę jak dzwonnik z Notre Dame. W Grecji też pożary. Hiszpania, ekskomunika zbuntowanych zakonnic. No właśnie, bo one... Coraz bardziej jakby rośnie w kościele ten ruch ludzi, którzy nie uznają współczesnych papieży, gdzieś tam się zatrzymali na Piusie, którymś tam. No wiecie, tak jak trochę ten, ksiądz Woźnicki, msza w starym stylu, trydencka, dupą do wiernych, ważniejszy Bóg niż wierni, inne modlitwy po łacinie, no to taka msza klasyczna. Przypuszczam, że to z tym ma związek, bo no to właśnie papieże od któregoś tam momentu wprowadzili to, unowocześnili, że msze są prowadzone w językach narodowych, po prostu w języku danego kraju. To się niektórym nie podoba. Joanna Kurska, no, żona Kurskiego, też ją gdzieś tam po koleżeńsku wtrążolił. Nepotyzm to jest główna zasada tych ludzi, to trzeba o swoich tam dbać. No i przy okazji tutaj 55. urodzin Zenka Martyniuka tutaj złożyła życzenia Joanna Kurska, temu wykonawcy Disco Polo, zespół Akcent, tak? No i oni tam właśnie faktycznie brylowali za Kurskiego, grube miliony zarabiali i bardzo ubolewają teraz ci ludzie właśnie, Kurska, jej mąż i tam może jeszcze ktoś, że się nie szanuje Disco Polo już i że to jest dyskryminacja i że to jest właśnie kwintesencja polskości, że Polacy tego chcą.
2: Michael Jeziorski, 10 zł. Darowizna na poczet Imperium Ojca Krawczyka. Albowiem, zaprawdę powiadam wam, ci, którzy Kościół jego wspomagają, pierwsi na Woodstocku blanty jarać będą.
0: Może też sobie niedługo coś zajaram. Staram się powstrzymywać trochę i ograniczać trochę używki. To nie robi tak dobrze na głowę, na dłuższą metę. Czy gorzkie żale? No, widzicie, zawsze tak jest, że na przykład można prowadzić 10 audycji pod rząd, gdzie się nie zająkniesz nawet, że coś tam ci doskwiera, na nikogo się nie zirytujesz, a w końcu przyjdzie ten moment, że ktoś tam cię lekko zirytuje, tak jak ja się tu z Gosią dzisiaj no, na Gosię trochę obruszyłem, to od razu ci zadzwoni taki czosnek, bo ty płaczesz, płakałeś cały czas, pół godziny płakałeś, gorzkie żale. Potem ktoś przyjdzie i powie, nie słuchałem nocnego radia już dosyć długo. Dziś postanowiłem sprawdzić, co tam się dzieje. I oczywiście gorzkie żale. No, trochę mnie to wkurwia, że tak jest, ale nie wiem. Widać, tak to działa jakoś, że zawsze się tak trafi komuś. Być może to jest prawda, być może nikt tu nie fantazjuje, tylko po prostu tak to jest, że ktoś trafi, ale mi się to podejrzane wydaje. Że, nie wiem, to takie po prostu, no wiecie, na przykład nic nie będę mówił o donatach przez pół roku, a w którejś tam audycji, nie wiem, taki lekko podkurwiony, że nie ma.
2: 25 zł. Krawczulku, nie przejmuj się gośćkimi żalami.
0: gośćkie żale. Ciekawe. Gośćkie żale. No Gosia ma trochę takie gośćkie żale. No. Widzicie, na Dublińskiego obrażona, na mnie obrażona, na Gambola chyba też obrażona, zaraz się na wszystkich poobraża. No. Może ona ma takie humory po prostu. No. I tyle. A może jej przejdzie. Nie wiem. No wielkie dzięki, no kurde, cóż mogę rzec, dzięki milionkrotne. Krawczulku, jak czule, jak krawczule. Ja się nie przejmuję, no. Nie wiem, niektórzy, ej, proszę nie obrażać Gosi, dobrze, Gugu? I w ogóle proszę nikogo nie obrażać. Ja teraz, jak ktoś pisze właśnie jakiś wypad, spier papier, albo kogoś tam nazywa brzydko, kogo by to nie dotyczyło, to proszę tak nie robić. U nas jest kulturka tutaj i jak ktoś już bardzo chce komuś dopiec, to proszę to jakoś finezyjnie robić. I sfinezyjnie i z polotem. I nie obrażajmy tutaj ludzi, dobrze? No. Poza tym trzeba trochę zrozumieć. Może Gosia ma zły humor dzisiaj wyjątkowo, no, i postanowiła się tu na mnie jakoś, nie wiem, się do mnie przyczepić. No i trudno. Ej, ja sobie będę robić, co chcę. No to właśnie nie do końca tak to Google działa, że każdy sobie tu może robić, co chce. To nigdzie tak nie działa w sumie. Na żadnym streamie, na żadnym kanale, w żadnej społeczności. Nie, to niekoniecznie tak jest. Ja grzecznie apeluję. Proszę tutaj bez obrażania innych. I na razie tyle. No właśnie, disco polo. A mi nie brakuje jakoś disco polo. Uważam, że to zubaża Polaków jakoś w ogóle intelektualnie, mentalnie, kulturowo. To

stronę. I, ale też jak, no wiecie, my mamy takie partie populistyczne, wszyscy są większymi lub mniejszymi populistami, a PiS to już jest mocno populistyczna partia, no i oni zawsze dadzą ludziom to, czego ludzie chcą, a to nie zawsze tak powinno być. Znaczy generalnie w niektórych przypadkach jestem za tym, żeby to ludzie decydowali bardziej za, niż politycy, demokratyczne jakieś decyzje, vox populi, vox dei, wiadomo, no ale w niektórych przypadkach trzeba trochę to nagiąć i ludzi trochę przymusić. Tak samo jak dziecka się nie wychowuje tak, że się mu pozwala na wszystko i to jest jedna zasada. No to jest kiepsko. Trochę. Łukaszenka mówi tutaj baćka, że mu się krowy śnią i że je doi. Coś takiego. Tak biblijnie trochę. Śniło mu się może 5 krów łaciatych i 3 i 5 krów garbatych. Co on tu robi z tymi krowami? Prezydent Aleksander Łukaszenka udał się z gospodarską wizytą do kompleksu mleczarskiego w powiecie dzierżyńskim, nieopodal Mińska. Tam, jak donosi korespondent białoruskiej agencji telegraficznej? Co oni wiadomości wysyłają telegrafem? Po raz kolejny potwierdził swoją opinię, że praca w rolnictwie jest najlepszym z istniejących zajęć. No wiadomo, no co tam jacyś naukowcy, inżynierowie, co tam nauczyciele, co tam policjant, rolnik najlepszy. No i się tu rozwodził nad urokami tej pracy i opowiadał o swoich marzeniach sennych. I jak doi te krowy właśnie. No słuchajcie, taki Łukaszenka, to niektórzy go cenią, a dla mnie to on jest takim klaunem trochę, no. Dobra, ostatni raz proszę, żeby Gosia i Gugu na siebie nie jechały tutaj, bo was wyciszę. Daję wam chwilę na ochłonięcie. No i tutaj Atanda wjeżdża. Morda sobaki. Towarzysz Putin. Gawari. No. Także proszę się, drogie panie, tutaj uspokoić. To wzięły się za kudły. I po prostu i się tu tarmoszą, aż włosy lecą na lewo i prawo, no. Disco Polo to taki booster do wódeczki. No, niektórzy tak mają, że jak się napiją, to im się zaczyna podobać to Disco Polo, nie? I właśnie sobie tam chycają, tańcują weselutcy. Na ślubach u nas. Trochę to rozumiem, bo to jest taka muzyka w sumie chyba najbardziej uniwersalna, jeśli tak by uśrednić te gusta, wziąć pod uwagę gusta większości, no to faktycznie, no co puścisz na weselu? Moonspella, czy kurde, nie wiem, jazz, czy Elvisa? No bez sensu, nie? Zawsze leci u nas na weselu to samo. Disco Polo, Budka Suflera, Perfekt, no. I Hej Sokoły. No. Gosia, to nie chodzi o to, żebym ja tu ładnie prosił i apelował i mówił, że jak będą awantury, to wyciszę, a ty żebyś mówiła, no to wycisz, no dawaj, no chodź, no to proszę bardzo, no dawaj, proszę bardzo, czekam, no to bez sensu to takie nastawienie. Lepiej by było, gdybyś na przykład napisała, dobra, głupszym się ustępuje, na przykład. No. I ja już nie będę się awanturować, bo szkoda mojego czasu. No, tak można napisać.

A Google też mogłaby wtedy powiedzieć, to jest poniżej mojej godności kłócić się tutaj, więc będę kończyć i pewne osoby będę ignorować. Dziękuję bardzo. I już. I mamy spokój, nie? Albo sobie wyciszyć kogoś. Ja bym to już, krawiec, zrobił, tak? To co, wyciszamy, panie? Może się uspokoiły. Może już nie będzie awantur. A może to jest niektórym potrzebne i powinno się pozwolić na takie awantury, bo Gosia i Gugu sobie tam nawrzucają i potem takie... takie wyciszone, już takie zadowolone, że komuś tam nawtykały na przykład, nie? Może ktoś się po prostu potrzebuje trochę wyładować, nie wiem. Coś go tam wkurzyło, nie? O... I sobie tak po prostu się wyładowuje, nie wiem. Pamiętam lata świetności Disco Polo też. Jakoś tak to lata 90., nie? Były takie programy Disco Relax i inne i to było bardzo popularne. Skąd ten hejt na Disco Polo? Czy wiesz, niekoniecznie hejt, tylko że... Czy ja mam obowiązek... wszystko szanować i wszystko mam uważać za wartościowe? No. Każdy ma swoje jakieś tam opinie, nie? Tak samo jakbyś ty powiedział Dziki Dziku, że na przykład sztuka nowoczesna jest, to jest dla ciebie jakaś totalna bzdura, nie rozumiesz tego i czym tu się zachwycać i to jest w ogóle bzdet totalny, zupełnie to uważasz to za głupotę totalną. A ja bym ci mówił, czemu hejtujesz sztukę nowoczesną? Dlaczego? Skąd ten hejt? Skąd ta nienawiść do sztuki nowoczesnej? No też ma prawo się komuś nie podobać sztuka nowoczesna, nie? To bardziej taka ocena po prostu. Federacja Dzików twierdzi, że to Zenek popsuł scenę Disco Polo. Ja pamiętam, że kiedyś, mi się niektóre piosenki Disco Polo kiedyś podobały. Było kilka takich, co uznawałem, że one są w miarę spoko, w sensie takim, że mają fajną melodię, która zapada w pamięć, że mają swój klimat taki, powiedzmy, ale kiedyś to Disco Polo było bardziej różnorodne. Nie wszystkie piosenki były o tym, że blondynka ma fajne nóżki i takie, nie były takie wszystkie rubaszne po prostu, nie, że figo, fago, nago, albo takie infantylne, tam pszczółka Maja sobie lata, ła. No to co to jest, dla pięciolatka piosenka? Tylko były takie, wiecie, jakieś o życiu, o różnych sprawach takich tam życiowych, a nie tylko takie bara, bara, bara, riki, tiki, tak. Nie były tak rubaszne, nie wszystko się sprowadzało do kobiecych wdzięków. Na jedno kopyto się to zrobiło po prostu w pewnym momencie. A kiedyś było lepiej z tym Disco Polo, wydaje mi się. I w sumie daleki jestem od tego, żeby odmawiać, żeby, nie wiem, no, niech sobie będzie po prostu taka muzyka, która jest łatwa, prosta i przyjemna, bo niby czemu nie? Czy każda muzyka musi nas jakoś, musi być ambitna? No niekoniecznie. W sztuce też mamy sztukę użytkową, mamy rzemieślnicze różne rzeczy, typu projekty jakichś tam okładeczek, opakowań i co, to też jest, to też wymaga umiejętności plastycznych, też jest to pokrewne sztuce. Sztuka często się gdzieś tam przenika z rzemiosłem, a rzemiosło bywa bardzo różne, nie? Jeden zaprojektuje piękne krzesło albo świetnie wyglądający czajnik, ale ktoś tam jakiś kiczowaty baner przygotuje z folii, wyklei i wszystko jest potrzebne jakby. No nie może być świata bez tego wszystkiego.
też trudno, żebyśmy na przykład wrócili. Świat się zmienił i technologie się pozmieniały, więc nie ma już tak jak kiedyś. Na Dzikim Zachodzie mieliśmy jakieś puszki i takie opakowania typu vintage, czyli jednokolorowe naklejki z jakąś tam ramką, ze stylizowaną czcionką dekoracyjną, nie? I z jakimś takim jednokolorowym obrazkiem, takim po prostu, że kowboj na koniu, nie? To było fajne. No dziś to w ten sposób się projektuje opakowania dla takich towarów premium, żeby one były tak na modłę staroświecką po prostu trochę robione, nie? I ale też nie chcielibyśmy chyba, żeby tak wszystko mieć w tym stylu. I też, gdyby tak wszystko nagle zaczęło wyglądać, to by to ranga jakby, klasa takiego opakowania by poszła strasznie w dół, bo to by było zwyczajne wtedy i powszechne. Im czegoś jest więcej też, tym bardziej to traci na wartości. I w drugą stronę, jak czegoś jest mało, to nawet automatycznie staje się to cenne, czym by to nie było. No bo takie złoto to nie ma jakichś, nie wiem, takich cech wyjątkowych, że to jest usprawiedliwiona ta cena. Po prostu jest go mało i z tego to wynika, nie? No i tak to działa trochę. Bierz co chcesz, nawet pleśń. Z tym czarodziejem też coś tam było, tak? Zaczaruję twój świat, jestem czarodziejem. Co? No, a dzik cały czas o tym Zenku, że Zenek zepsuł w ogóle wszystko, Disco Polo zepsuł, Zenek winien wszystkiemu. Co my tu jeszcze mamy? No, a Tomasz Szmyt, ten sędzia, co spierdolił z Polski, bo nabrał chwilówek i kredytów i nagle pewnego dnia sobie uświadomił, że trzeba, że chyba jest niedobrze i że reżim Tuska jest temu winien wszystkiemu i trzeba do baćki spierdalać. No to został dziennikarzem nagle, właśnie tak a propos dziennikarzy. Rozmawialiśmy o dziennikarzach. Widzicie, łatwo zostać dziennikarzem czasem. Mimo, że nie ma doświadczenia w tym żadnego, mimo, że żadnego wykształcenia nie ma w tym kierunku, to został dziennikarzem sobie w białoruskiej reżimowej agencji informacyjnej. No gratulujemy, gratulujemy. Może ja też spierdolę do baćki, to zostanę nagle fizykiem jądrowym. Albo hakerem nagle zostanę. Bo trochę się znam na komputerach, wiem, tutaj jest ten. Tu się włącza i mam taki programik gdzieś mam, że można komuś zainstalować i ja mu wtedy mogę zdalnie tutaj zrobić, że mu się wysuwa ta, CD-ROM mu się wysuwa. Mam taki programik, to ja mogę być hakerem? Mogę, wyjadę do baćki, będę tym hakerem zostanę. Ozusowanie wszystkich umów. Super za Tuska jest. Za Tuska to bereza kartuska. Jeszcze nam będziemy płakać rzewnymi łzami i modlić się o to, żeby wrócił Kaczor. Nawet ateista będzie się modlił do Bozi, żeby zniknął ten, żeby ta ruda menda zniknęła. No, tak niektórzy oceniają, że może to totalnie rozpierdolić rynek freelancerski. Ozusowanie wszystkich umów. Pięknie, pięknie po prostu, aż pała mięknie. To jest dramat po prostu, co uśmiechnięta koalicja nam szykuje i co właśnie się dzieje i co nadchodzi, co się dzieje, jakie są plany. To jest dramat, powiem wam, pod każdym względem. Nie będzie z tego, co mogłoby dobre być, wartościowe, to nie będzie niczego. Natomiast dostaniemy różne dodatkowe opłaty, przymusowy abonament, ozusowanie umów,
nowe podatki, podwyżka za wszystko, paliwo droższe, kurwa, zabiorą 800 plusy, wszystko będzie drogie, gaz, prąd, wszystko w górę. Super, super partia, powtarzam po prostu, super partia, cieszę się normalnie, aż merdam ogonem. Ja już wolę tych złodziejaszków i cwaniaczków z PiSu, chyba. Nawet nie chyba, już widzę co to. Ja tylko czekam, jak już wszystko rozwali, jak już nas oharaczuje totalnie, zwiększy wiek emerytalny, zrobi przymusowy abonament, ZUS-y na umowy o dzieło i tak dalej, to zabierze się za cenzurowanie internetu, bo jemu nigdy, on tego nigdy nie odpuści. Jemu się to po nocach śni, to jest jego mokry sen. On wyobraża sobie, jak to każdy się musi, youtuber, rejestrować w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, jak jest jakiś urząd, który ci sprawdza, co ty tam piszesz w tych mailach. O, i on się budzi mokry cały, po prostu kisiel w majtach ma. To jest taka ruda wesz, menda. On naprawdę taki jest. To jest dramat ludzki. Naprawdę coraz bardziej się boję. Może nawet spierdolę z tego kraju na Białoruś, bo tam większa wolność na przykład, nie? I podatki, i taniej, i wolność zaraz będzie tam większa, bo mówię, Tusk nie odpuści. On już kilka razy się brał za próby cenzurowania internetu. To jest jego oczko w głowie.

zakonnicy sprytnym takim ruchem, o tym już mówiłem jakiś czas temu, sprytnym mykiem, wzięli pod swoje władanie pomnik tutaj jakichś walk rewolucyjnych. Co to za pomnik jest? Pomnik walk rewolucyjnych, tak. No, i to jest ponoć jeden z najbardziej znanych symboli Rzeszowa. No i zakonnicy dostali jakąś ziemię, oczywiście, oni często tak dostają klechy, nie? Tutaj jakiś pałac, tutaj budynek, tu ziemię. Potem to często sprzedają, albo robią tam parking, na którym sobie zarabiają. No i tutaj też dostali takie miejsce, gdzie ten pomnik stoi i mieli się nim opiekować. I się w ogóle nim nie opiekowali, obsrane to wszystko, tak jakby specjalnie to robili, bo im się to nie podoba, że jest jakiś komunistyczny symbol. A teraz jeszcze przekazali tak złośliwie, bo miasto prosiło, apelowało, żeby to wyczyścić przynajmniej, żeby zezwolić nawet na wyczyszczenie, a oni nawet nie chcieli pozwolić, żeby tam ktoś wszedł i to wyczyścił, bo to ich już, nie? Zaklepane, to nasze już, nie? A teraz przekazali to jakiejś organizacji, która o której wiadomo, że nienawidzi takich rzeczy i będzie dążyła do tego, żeby to zniszczyć w ogóle. Widzicie, jakie klechy są złośliwe i pazerne, ale też takie złośliwe i mściwe. A ja jestem zdania, pomimo tego, że jestem przeciwko, nie lubię Rosji, Związku Radzieckiego, to uważam, że pomniki rządzą się trochę swoimi prawami. I to też to jest jakaś budowla, jakaś historia, jakąś historię to opowiada, nie? I jaka by ta historia nie była. Nie miejmy takiego podejścia jak w jakiejś Korei Północnej, że pomnik to jest tylko po to, żeby komuś wejść w dupę i kogoś sławić i się komuś przypodobać i żeby przed tym klękać. Pomnik w naszej kulturze może być czymś bardziej takim wielowymiarowym, nie? Nie musi to być coś pięknego, nie musi to być Kaczyński czy Jan Paweł, żeby się przy nim modlić, czy pomnik smoleński. Może to być po prostu pomnik, którego zadaniem jest uwiecznienie jakiejś historii naszego kraju. No, nie mówię, żeby od razu niektóre rzeczy może... Chociaż nie wiem, no kurczę, walki rewolucyjne, no jakieś, no od razu wziąć i poniszczyć, no to tak będzie, że się będzie zmieniała koniunktura, będą się zmieniały władze i co? I za jakiś czas będziemy co? Niszczyli pomniki Jana Pawła II? Bo się zrobi rząd jakiś zrobiony, któregoś dnia pojawi się rząd złożony z wojujących ateistów, to będziemy rozpierdalać dynamitem wszystkie pomniki Jana Pawła II? No też bez sensu, nie? I też bym nie był za tym, mimo że też nie moja bajka zupełnie, Wojtyła. Ale też bym bronił takiego pomnika, bo to jest barbarzyństwo, znowu barbarzyństwo. Palenie książek, rozwalanie pomników, co my jesteśmy jakimiś talibami, a klechy, widzicie, klechy robią z siebie takich, że oni tacy mądrzy, tacy tutaj głębocy w ogóle, katolicka inteligencja, dla mnie to oksymoron. I to, bo to jest oksymoron, bo to jest sprzeczne ze sobą, nie ma. Tak się zachowują klechy, są takie małostkowe, mściwe, tu chcą, tu zniszczą, tu im się nie podoba, tu będą wrzeszczeć. Też oczywiście z klechami nie można za bardzo w niczym się dogadać, bo nawet jakie by postulaty nie były, czy to ograniczenie nawet godzin religii, żeby nie było tak, że jest 2 godziny religii, a 1 godzina matematyki, no bez sensu. Bądźmy bardziej nowocześni, bez sensu, 2 godziny nauki o świętych i aniołkach, i katechizm, no. I ojcze naszów się uczenie. 1 godzina wystarczy, ale oczywiście oni się na nic nie zgodzą, bo kler ma zawsze taką strategię, że o co by ktoś nie prosił, czego by się ktoś nie domagał, co jest tobie nie na rękę i nie podoba ci się, to po prostu protestować, wrzeszczeć, że mordują chrześcijan, jak w Rzymie lwom rzucają i jęczeć, płakać, rozdzierać szaty i pojechać do Republiki, tam się naskarżyć, napisać tak jak te protesty. Ma wyjść książka, która krytykuje chrześcijaństwo, to będziemy palić te książki po prostu i pisać jakieś tam manifesty. Do redakcji wysyłać.
Jesteś złośliwy, bo mnie zbanowałeś, a ja już nie piję i ładnie mówię. Nie bełkoczę i miałbym coś do powiedzenia, ale nie dzwonię. Bo nie. A co, na Skype'ie cię zbanowałem? Ja rzadko kogoś na Skype'ie banuję, troli raczej tylko. Coś trollowałeś? Nie widzę tutaj Damiana na liście. Może się podszywałeś pod kogoś albo jako gość, nie wiem, albo coś. Dzwoniłeś i pykałeś na Skype'ie? No bo na czacie jesteś, tak? No to na Skype'ie, rozumiem. Nie wiem, o co chodzi. Coś tam. Trochę. No i wszystko jasne. W latach 90. wpadli ludzie w taki szał i stawiali te pomniki wszędzie. No to jak mówisz, że już jest okej i nie będziesz się pijany tutaj awanturował, to powiedz, pod jakim pseudonimem byłeś, to cię odbanuję. Bo nie wiem za bardzo. Damiana tutaj nie mam. Też jest czasami, że ja sobie sam tu wpisuję czyjś pseudonim.

0: No, a spróbuj coś napisać na czacie tutaj skype'owym na nocne radio, jakiś test, to zobaczymy, czy dojdzie. Bo wygląda na to, że nie jesteś zbanowany. No chyba, że ci nie zależy, bo piszesz, że idziesz się napić, no to... No, a jak szukamy oszczędności, to może właśnie te lekcje religii zmniejszyć. To jeden ze sposobów na oszczędność. Mamy olbrzymi deficyt. No i Unia się domaga właśnie walki z tym rozdawnictwem, wydawaniem pieniędzy. No i mogą, to może oznaczać ciężkie czasy dla nas. Zmniejszenie wszelkich świadczeń socjalnych, ograniczenie wydatków na służbę zdrowia, na edukację, na różne rzeczy. Kolejne tutaj afery, Villa Plus. Strasznie dużo rozdawali różnym właśnie organizacjom kościelnym, klechom zapisu. No cóż. Bywa, nie? Tu artykuł o tym, że księża nadal się bardzo irytują często, jak się do nich mówi pan. Są tacy, którzy się z tym godzą i jakby tacy normalniejsi księża, których bardziej szanuję, ale to jest takie dziwne, nie? Że denerwuje kogoś, jak się mówi do niego pan. To tak jak ja bym się denerwował, że do mnie nie mówią grafiku. Grafiku krawcze. Czy grafik krawiec raczyłby, proszę grafika. Nawet do policjanta wielu ludzi dzisiaj mówi na ty, szczególnie ci alternatywni, nie? Ty, a co, ty, gdzie masz czapeczkę, ty? No. Ja też nie muszę mówić panie funkcjonariuszu, mogę mówić proszę pana, na przykład, nie? Do nauczyciela też można mówić proszę pani, proszę pana, nie trzeba zawsze mówić panie profesorze, pani profesor. To jest, jak kogoś bardzo szanujemy i chcemy pokazać kulturę, że kogoś szanujemy, to możemy tak mówić. I z księżmi tak samo. Jesteś katolikiem, szanujesz tego księdza, mów sobie do niego proszę księdza. Czy ksiądz proszę księdza, mógłby proszę księdza, księże, to sobie tak mów, ale nie zmuszaj do tego ateisty, czy kogoś, kto w ogóle jest z innej bajki i nie za bardzo jakoś wielbi wielce twój kościółek. No ludzie, takie to proste, nie? To pokazuje małość tych ludzi też trochę. Jak dla nich jest to ważne. Jak dla nich jest to ważne, żeby się odpowiednio ich tytułować, nie? To najgorsi ludzie zawsze tak mają, że bardzo się buntują, jak się do nich nieprawidłowo zwrócisz.
1: Takie to proste, nie?
0: O, Jola jest na antenie. Cześć, Jolu.
1: Pokazuję małość.
0: Proszę wyłączyć. Przede wszystkim wyłączamy radiokomputer.
2: Tak, poczekaj, bo ja się pogubiłam z kabelkami. O, już jestem.
0: Spoko. No, cześć, Jolu.
2: Cześć. Słuchaj, ja chciałam powiedzieć a propos deficytu, że umieściłam w ogóle taki filmik, który jest taką podstawą do rozmowy, ponieważ przez lata próbuję wszystkim wytłumaczyć, że ten system jest finansowy, jest specjalnie tak zrobiony, żebyśmy my nie mogli w żaden sposób jako państwa, jako jednostki normalnie funkcjonować. I ja tam na moim kanale razem z moim mężem mówimy o tym, dlaczego tak jest.
0: A czy to jest taki filmik, ten, o którym mówiłaś, że dobrze, aby on został odtworzony też w jutrzejszej audycji Jacka?
2: To znaczy, ja nie wiem, czy jest sens odtwarzać, to jest 40 minut, które żeśmy z mężem nagrali. Aha. A myślę, że po prostu, żeby każdy, kto będzie chciał, jakby ten obieg pieniądza trochę zrozumieć bardziej, o czym ja mówię i dlaczego wszystkie państwa są zadłużone, dlaczego my jesteśmy jako jednostki tak zadłużeni, I to tam staramy się wytłumaczyć, że dlaczego ten system jest z gruntu tak nastawiony, że jakby przerzuca pieniądze z dołu do bardzo wąskiej grupy ludzi.
0: A mogłabyś wkleić linka albo powiedzieć mi nazwę kanału, to bym też ludziom zapodał, żeby
2: Katut
0: sobie...
2: Katut mówi.
0: Katut mówi.
2: Mój kanał.
0: A mówi tak po polsku,
2: przez
0: czy...
2: Mowie.
0: Nie, mowie. Okej.
2: Okay. Jak mówi. Film.
0: Okej, okay. Mamy tutaj Jolę. Obieg pieniądza jest.
2: Dokładnie tak.
0: 42 minuty. Słuchajcie, to wklejam wam na czata. Jakbyście chcieli sobie posłuchać tutaj, jak Jola przedstawia te sprawy finansowe.
2: Wiesz, oczywiście to jest takie bardzo schematyczne, prawda? No bo ja przecież nie przekażę całej swojej wiedzy w 40-minutowej filmie tego, co studiowałam przez 5 lat, plus jeszcze dodatkowo jakieś rok kursu głównych księgowych i tak dalej. No ja tego wszystkiego po prostu nie przekażę, prawda? Tam mówimy, tak, tutaj Grzegorz von Braun, system rezerw cząstkowych powoduje, że właśnie jesteśmy cały czas łupieni i to, że mamy tylko i wyłącznie pieniądz dłużny w obiegu, w związku z tym, żeby ten obieg mógł w ogóle funkcjonować, żeby był ten konsument, musi być kredyt. W związku z tym, no, bez kredytu po prostu nie ma pieniędzy na rynku, więc ty nie możesz nic zrobić.
0: No bez kredytu to wielu ludzi nie mogłoby sobie może otworzyć biznesu też. Tak się tam nie znam, ale tak ja zawsze uważałem, że kredyty same w sobie to nie są złe. Wielu ludzi tak marudzi, nazywa to lichwą, że to trzeba zlikwidować, a co to by ludzie by z biedy, wielu ludzi by nigdy z biedy nie wyszło, bo nie zdobyliby na początek jakichś tam pieniędzy na rozruch.
2: Poza kredyt?
0: Tym, wiesz, mnie często jakiś tam kredyt, bardziej nie kredyt, tylko pożyczka gotówkowa z banku, to mi ratowała tyłek na przykład i się cieszę, że takie coś jest, nie? No nie wiem.
2: To znaczy w momencie, kiedy tak, kredyt jako narzędzie jest bardzo dobrym narzędziem. Tutaj jest wina samego systemu finansowego, tego głodu monetarnego, który jest na rynku cały czas, który powoduje, że tylko i wyłącznie duże firmy mają szansę jakby się rozwijać, dlatego żeśmy stracili w zasadzie rzemieślników z rynku, bo właśnie tak jest ustawiony ten system, żeby wygubić wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa i pozostawić tylko te duże. Więc to jest taki no, wstęp jakby do tego, bo pewnie dyskusja będzie właśnie między innymi Jacek odgrażał się, że będzie rozmawiał na temat tego, dlaczego jesteśmy zmuszeni do socjalizmu. No właśnie dlatego.
0: No w ogóle obserwujemy takie jakby wiele takich działań, których zadaniem wydaje się likwidacja tych małych przez dużych różnymi sposobami, nie? To niby tak. Można to uznać za taką jakąś walkę rynkową po prostu, no pewne zabiegi rynkowe, no ale czy wszystko, co jest zgodne z prawem, musi być od razu zawsze dobre i korzystne dla nas, obywateli, że coś wolno, to znaczy, że to jest dobre. No to chyba nie zawsze trzeba tu znak równości stawiać i nagle jak się obudzimy, bo wolno tak robić, a się wykosi tutaj zagraniczne różne koncerny, duże molochy powykupują i polikwidują, żeby nie mieć konkurencji, dopierdolą nam wysokie ceny, bo będą mogli, bo będą już mieli taką sytuację, że mogą. Hipermarkety sobie zaczną stosować ceny dumpingowe, żeby wykosić małe sklepiki. I co z tego, że to jest legalne, że tak wolno, jak nagle się z ręką w nocniku obudzimy i nam to zaszkodzi, nie?
2: To znaczy, wiesz co, ja myślę, że przede wszystkim my popełniamy ogromny błąd, nazywając ludzi, którzy jakby zwracają uwagę, co się dzieje i dlaczego tak jest, dlaczego popadamy właśnie w coraz to gorszy korporacjonizm, jak ja mówię na przykład na temat BlackRock, że i funkcjonujących think tanków, które jakby wpływają wręcz na Sejm. No bo teraz wyobraź sobie, przychodzi do ciebie taki człowiek lobbysta i mówi tak, albo uchwalicie takie prawo, albo my zamkniemy zakład pracy i macie 3000 ludzi na bruku. No i co, nie uchwalasz tego?
0: Właśnie.
2: I my jako ludzie jesteśmy praktycznie kompletnie ubezwłasnowolnieni już w stosunku do dużych korporacji, które, a tak jak mówię, system finansowy jest absolutnie ustawiony tak, wiesz, nie bez kozery, wiesz, mogą mnie wszyscy nazywać, że jestem szurem, ale nie bez kozery na banknocie dolarowym jest piramida. Ona ściąga z dołu pieniądze i transferuje je do bardzo wąskiej grupy. I to nawet już chyba dla wszystkich jest oczywiste, że tak się dzieje. A mimo wszystko ludzi, którzy o tym mówią, dzisiaj słuchałam jakiegoś Łukszy, idiot, przepraszam, że tak mówię, to jest moje zdanie na jego temat, który bardzo, bardzo mądre wywody właśnie takiej finansistki Kasi Szewczyk w ogóle wziął i mówił, że to jest, przepraszam, szuria posunięta nie wiadomo do której potęgi. Dokąd my będziemy ludzi uznawali za szurów, którzy mówią prawdę, ponieważ nam się ta prawda nie mieści. To chyba Ford już powiedział, że gdyby ludzie wiedzieli, jak wygląda naprawdę system finansowy, to następnego dnia wyszliby na ulicę. Ale nikt nie chce tego słyszeć. Mówimy, a to tak brzmi, wiesz, enigmatycznie, rezerwa cząstkowa. Ale jak sobie to wszystko uzmysłowisz, to nagle się okazuje, że ty nie masz szansy normalnie funkcjonować w tym świecie i że recesja, wojny i tego typu rzeczy po prostu są przypisane systemowi finansowemu. Przecież ten system finansowy i doprowadził do tego, że była druga wojna światowa i zmiana mocarstwa.
0: No, tak się mówi, że jakby ludzie wiedzieli, jak parówki się robi, to by ich nie jedli. No, a też, no właśnie, chyba większość ludzi sobie nadal nie zdaje sprawy z tego, że państwo im zabiera połowę ich pieniędzy, a czasem więcej. A jak podsumować wszystko, ktoś ma i działalność, i płaci ZUS-y, i paliwo kupuje, akcyza, VAT, wszelkie haracze i dużo zarabia, więc nie płaci już 12%, tylko tam 23% jest następny próg podatkowy? No, to wyjdzie, to wyjdzie i 3/4, być może, że naszych pieniędzy zabiera nam państwo, nie dając za to zbyt wiele, a jeszcze nam dopierdalając na każdym kroku.
2: Tak, ale widzisz tutaj od razu jakiś tak bollok, nie wiem, 8, ale swąd onuc. No, widzisz, jak mówisz ludziom prawdę, to cię jeszcze po prostu obrażą.
0: Proszę nie obrażać Joli.
2: Nie masz szansy, ale wiesz, to, co jest najgorsze, że przecież wszyscy jedziemy na tym samym wozie. Ja w tej chwili sądzę się z bankiem, bo zostałam oszukana, po prostu oszukana. Nie zrealizowano umowy tak, jak została napisana. To są całe korowody. Być może wszystko stracę. Rozumiesz? To jeszcze będą tej ofierze tego oszustwa, tej dużej korporacji, jeszcze będą obok Polacy dowalać. Ale pamiętajcie, że za chwilę wy wpadniecie z czymś. A to kupicie pralkę, która nie będzie działać, nie będziecie mogli sobie z nią poradzić z reklamacjami. A to samochód, który okaże się, że jest wadliwy i też nie będą chcieli wam zwrócić pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Takich rzeczy dzieje się na co dzień cała masa, albo po prostu zostaniecie na jakąś umowę oszukani. I inni powiedzą wam, bo u nas w Polsce jest taka reguła, że jak jest ofiara, to trzeba jej jeszcze dokopać.
0: No właśnie, to jest chyba jedna z paskudniejszych naszych polskich cech. To takie, nawet są te kawały, takie kawały, że Polak Polaka w piekle, już tam w kotle, jak się jeden chce z kotła wydostać, to go za nogi tam w dół ciągną.
2: Dokładnie.
0: I Polak często nie będzie mu zależało, jak złotą rybkę złapie, żeby mu ta złota rybka spełniła życzenie, tylko powie takie życzenie, żeby sąsiadowi zaszkodzić, żeby mu krowa zdechła, nie? Nie żeby on tak. dostał krowę, tylko żeby mu zdechła. To jest paskudne. Skąd to się w Polakach wzięło takie coś? Też to wypominanie ale... Joli tutaj, że taka mądra studiowała ekonomię, a się dała na franka nabrać. Słuchajcie...
2: Tak,
0: no,
2: mój prawnik, który prowadzi moją sprawę, tak samo miał tą umowę. 90% dzisiaj prawników, którzy prowadzą te umowy, mieli te nasze sprawy, mieli kredyty frankowe. 90%. I to są prawnicy, ludzie, którzy na co dzień walczą w sądach. Po prostu to było oszustwo, którego no, niewiele osób w tym momencie się, wiesz, bo jakby, tak jak mówię, gdyby bank wykonywał to, co jest w umowie, nie byłoby tej sprawy. Bo ja wiedziałam, co podpisuję. Ale nie jesteś w stanie, jeżeli ty idziesz do sądu i mówisz pani sędzinie, że równe ma być równe, a ona patrzy, ale może być między 6 a 9 tysięcy, nie? To nie jest równe. Albo jest równe, albo jest między. Albo na przykład mówisz, że coś jest funkcją i widzisz te kwadratowe oczy, bo ona się już wyłączyła, ona nie wie, co to jest funkcja. W związku z tym, wiesz, no nie masz z kim po prostu rozmawiać.
0: A nawet jakby ci się zdarzyło, Jolu, że dałaś się nabrać, to co, to wy wszyscy jesteście tacy nieomylni, nigdy błędu żadnego nikt nie popełnił, nie dał się w coś wkręcić, tacy wszyscy nieomylni, tak?
2: Nie wiem. Bardzo dobrze zauważyłeś,
0: Nie wiem, każdemu się to w życiu zdarzyło, że ktoś go na coś nabrał, ktoś się dał w maliny wpuścić, ktoś o czymś nie pomyślał, coś przeoczył, albo po prostu tak wyszło. No to
2: miał
0: zdarza.
2: Zły dzień.
0: Miał zły dzień, tak wyszło. Albo sobie myślał, jakoś to będzie, chyba będzie dobrze jednak i zaryzykował, nie? Chociaż miał jakieś złe przeczucia, no przecież to się zdarza. I też zamiast komuś współczuć, na przykład i tak zwyczajnie po ludzku naszemu ziomalowi czy ziomalce, krajanowi, tyle się gada, że my Słowianie, nie? My Polacy, no to właśnie bądźmy my Polacy i na przykład współczujmy sąsiadowi, że mu spaliło dom, że go spotkała przykrość jakaś finansowa, a nie się cieszyli, a taki mądry był, taki awapa teraz tak. Co ma. Okay.
2: Ale wiesz, ludzie nie rozumieją jednej rzeczy, że jeżeli wszystkim dookoła ludziom będzie dobrze, to i mnie będzie dobrze. Dlatego, że jeżeli wszyscy ludzie naokoło dobrze zarabiają, to ja też gdzieś tam będę dobrze zarabiał. Jeżeli dookoła mnie ludzie nie mają, nie muszą walczyć z oszustami, a umówmy się, dzisiaj walczymy z oszustami w kółko. Przecież wszystko jest oszustwem. Kupujesz pralkę i ona po 5 latach jest tak zaprogramowana, żeby po 5 latach ci wysiąść. I ty cały czas gonisz króliczka. Kupujesz komputer, który w zasadzie po 5 latach już jest, nie działa z połową programów. I tak dalej, i tak dalej. No, jesteśmy robieni w bambuko, ale właśnie przez ten taki chaos, przez to, że tak się nienawidzimy nawzajem, że wiesz... Ja to mam wrażenie, że niektórzy ludzie są w sytuacji, że jak komuś nie dowalą, to na tyle są, mają tak duże kompleksy mają, że jakby nie są w stanie uznać sami z siebie swojej wartości, tylko muszą komuś dowalić i wtedy czują się dobrze. I to jest takie, wiesz, dosyć smutne. Że to się tak pogłębia, bo ja tak jak obserwuję, to dla mnie to jest co roku coraz więcej ludzi, którzy tak sobie właśnie, że tak powiem, w cudzysłowie, dobrze życzą.
0: No, niestety, też mnie to boli. I o poglądy też, nie? Się ludzie strasznie potrafią cię znienawidzić z miejsca, jak ty powiesz coś na przykład, co nie jest tak po linii, że zaczniesz kontestować na przykład wojnę na Ukrainie, czy okaże się, że nie czujesz jakiejś wielkiej wrogości do Rosji, to od razu lincz często jest, nie? To też bez sensu.
2: Wiesz,
0: jest,
2: ale co najciekawsze, wiesz, jest... Ja na przykład mówię o państwach BRICS, prawda? I o tym, co się dzieje z dolarem. Ja nie mówię o tym, czy ja cieszy mnie to BRICS, czy nie cieszy mnie to BRICS. Nic na ten temat nie mówię. Już jestem ruską onucą, rozumiesz? No a ja tego BRICS-a boję się tak samo jak boję się korporacji z Zachodu, bo ja przypuszczam, że w BRICS-ie już te wszystkie korporacje są. A Stany Zjednoczone i ludzie, zwykli ludzie, zostali po prostu kopnięci, że tak powiem, w dupę i teraz tam pewnie wywoła im się jeszcze wojnę domową. Więc, wiesz, nie wiem, czy oglądałeś Trumpa i Bidena. No przecież to jest kpina z ludzi, żeby takie osoby wystawiać na prezydenta. Staruszków, którzy się między sobą naparzają, no. Jeden w ogóle nic nie rozumie, co się dzieje, potyka się co drugi stopień, a drugi, wiesz,
0: taki
2: też już...
0: oszołom troszeczkę, tak. Nie? I wściekły dziadunio, który wszystkich wygoni emigrantów z kraju, zlikwiduje NATO i w ogóle, tak. Co on jeszcze nie zrobi. Wielki rewolucjonista, tak. Rewolucję nam tu zrobi, nie? Wielką.
2: Wiesz, no przecież to jest kpina z tego narodu. Oni, wiesz, ten naród powinien... No po prostu przerazić się, bo kpią sobie z nich jawnie, a przecież umówmy się, a to wprowadzanie nam emigrantów. Teraz mówi się, że to Białoruś organizuje. No kurde, od 2015 roku Merkelowa dofinansowywała wszystkie organizacje pozarządowe, które rekrutują i przysyłają tutaj uchodźców. No to,
0: no.
2: To co, to Białoruś winna jest?
0: No, służby białoruskie kierują tym wysyłaniem na granicę emigrantów z różnych stron świata, których tam do siebie wpuszczają, podsuwając im taką koncepcję, a potem ich przymuszają, żeby tam na granicę naszą
2: no, no tak, no bo jeżeli zakontraktowali Niemcy to przecież Białorusini nie chcą ich mieć u siebie.
0: No wiesz. Ale to, nie, wiesz, to, że nie, to tak jakby nam podrzucali śmieci zgniłe jakieś tutaj, no i obrzucali nas workami ze śmieciami, no. Niech sami się o to zatroszczą, a nie podrzucać komuś kukułcze jajo, no, zgniłe.
2: No, to też prawda, no, ale wiesz, umówmy się, 2015 rok, pamiętasz te kolumny idące do Europy? Ludzi?
0: Tak, niekoniecznie.
2: Nie pamiętasz, jak szły całe południe Europy, lądowali w tych pontonach na tych plażach we Włoszech, w Grecji.
0: Tak.
2: I potem szli do Niemiec całymi takimi kolumnami. Ja pamiętam, jechałam, wracałam z Chorwacji i mijaliśmy taką kolumnę właśnie ludzi idącą ze 2 kilometry szeroką na nie wiem, 5 metrów drogą. Która szła. No to przecież to jest jakby, nie wiem, no w prasie piszą o tym, że to NGOsy, te pozarządowe, ale jakby finansowane przez niemiecki rząd organizują te nabory tutaj do Europy. Więc...
0: No ale z drugiej strony PiS wpuszczał na przykład... emigrantów, robiąc te programy nieudacznie trochę, bo bez weryfikacji. I to sprawiło, że oni potem z Polski właśnie do Niemiec gdzieś, czyli my też robimy troszkę tak jak Łukaszenka, krecią robotę komuś, niedźwiedzią przysługę, nie wiem jak to nazwać, może nie niedźwiedzią przysługę, tylko po prostu no, robimy innym źle, ktoś inny ponosi potem konsekwencje, bo z Polski ta chmara wpuszczana tutaj, potem się do innych krajów członkowskich idzie sobie polepszy socjal i nie mają z tym problemy, no.
2: No oczywiście, że tak. Ja akurat popierałam program, który ściągał informatyków ze świata. No w momencie, kiedy jakaś firma zgłaszała, że potrzebuje pracowników i że ma zakontraktowanych pracowników, no to wiesz, to też jest zawsze tak, że przyjadą i tak naprawdę nie wiesz, kto przyjedzie, tak? Wiesz, polska emigracja, która wyjechała, w sumie wypędzona przez Tuska, ale dzisiaj głosująca na niego. W sumie wypędzona przed 2015 rokiem wyjechali, przecież bardzo dużo wtedy straciliśmy ludzi, chyba nie wiem, z 5 milionów wyjechało Polaków za granicę. No to wszystko ci ludzie, większość z tych ludzi, to ludzie, którzy chcieli pracować i normalnie żyć. ale przy okazji na przykład wyjechało też bardzo dużo ludzi, którzy nie chcieli pracować i się szwędają dzisiaj, co Jacek Kurzątkowski pokazuje w tych swoich firmach, wiesz, po Sztokholmie, po Berlinie, czy tam w innych miastach. Więc zawsze istnieje to, że wiesz, no w tej chwili na przykład Wenezuela, która miała straszny bandytyzm, jak byłam, to jeszcze to nie było rozmuchane do tego stopnia, jeszcze wtedy ten Maduro chyba, on się tak nazywał, rządził i faktycznie, ale w Caracas już były te bandy, już nas tam przestrzegali, żeby w zasadzie tylko samochodem się poruszać po Caracas, no ale tam, gdzie my żeśmy byli, jakichś tam dżunglach i tak dalej, no to nie było problemu. Natomiast w tej chwili mówi się, że w Caracas w zasadzie spadła przestępczość, że wreszcie to miasto zaczęło żyć, bo wszyscy przestępcy, wszystkie te bandy poszły do Stanów Zjednoczonych, gdzie również są otworzone granice. Przecież to jest niszczenie własnych narodów. To jest niszczenie tych narodów, które, że tak powiem, no, ciężko pracują i ciężko, wiesz, dźwigały, czy my jako Polacy dźwigaliśmy ten kraj, czy wiesz. I jakby my też nie możemy odpowiadać za to, że Zachód zrobił tym nacjom gehennę w postaci kolonii najróżniejszych, prawda? Też jakby nie, ja się nie czuję za to winna.
0: No tak, ja też nie bardzo. No i tak, no i teraz dożyjemy być może już niedługo takich czasów, że polski emeryt, który tutaj całe życie płacił podatki, dużo bardzo pieniędzy odłożył w składkach do budżetu, będzie grzebał po śmietnikach, bo tak wzrosną ceny, emerytura niska, nie będzie na jedzenie, będzie gdzieś po śmietnikach znowu grzebał, a jakiś ubogacacz tu będzie sobie leżał przy grillu na hamaczku i dostawał trzy koła, nie?
2: Tutaj no dokładnie, no, ja po 40 latach pracy będę miała mniejszą emeryturę niż ten ubogacacz. No, wiesz, czeka szlak trafia, nie?
0: A jeszcze najlepiej niech Polaka przymusowo wyślą na wojnę na Ukrainę, do wojska wezmą i wyślą, a Ukrainiec będzie tu pocieszał żonę na przykład tego, co pojechał tam walczyć i będzie za to pocieszanie dostawał też 3000 albo i 10, tak. I 10 tysięcy, bo kilkoro dzieciaków ma jeszcze, dostanie jakąś zapomogę jedną, drugą, jeszcze do MOPS-u se pójdzie i dostanie tam jeszcze mu dochód gwarantowany, zróbmy, ale tylko dla Ukraińców, zróbmy dochód gwarantowany jeszcze i co nam tam przyjdzie jeszcze do głowy, zróbmy, będzie fajnie. Tutaj Chorąży Krawiec napisał, Krawiec to by współczuł SS Manowi, jakby ten go chłop dobrze urobił. Miłego dnia. O, i następny donate.
3: Wszystko
0: momencik.
3: Jest możliwe, gdy nie wiesz, o czym mówisz. I dlatego Krawiec łykasz te wszystkie opowieści dziwnej treści, okay, od Joli. Bo uciekałeś z lekcji i żyjesz na marginesie społeczeństwa.
0: Dobrze. No to taki drugi złośliwy trochę komentarz. Wszystko jest możliwe, gdy nie wiesz, o czym mówisz. Zenon, coś mi to... Ja czasami tak tutaj rozszyfrowuję, bo Zenon często powtarza to powiedzonko. I dlatego Krawiec... I lubi mi też wytykać, że na przykład, bo mówiłem, że uciekałem z lekcji, wagarowałem. No i też jest tutaj, że łykam wszystko, co mówi Jola, te opowieści dziwnej treści od Joli, bo uciekałeś z lekcji i żyjesz na marginesie społeczeństwa. Tak, to też mi często wypomina, że jestem menelem takim trochę. No to tak pasuje mi, ale nie wiem, czy to jak nie ty, to przepraszam, ale tak w twoim stylu trochę.
2: To ja też powiem dwa słowa na temat Zenona, bo wiesz, Zenon jest biednym człowiekiem, on po prostu, tak jak mówiłam wcześniej, że należy do tych ludzi, którzy mają kompleksy i w związku z tym on jakby, jego satysfakcjonuje to, żeby kogoś obrazić, komuś wytknąć coś, nawet nie mając racji, ale wiesz, jakby zrobić taką aferę, bo wiesz, założył swój kanał, ty mówiłeś, że jemu coś tam nie pykło. Nie, jemu nie pykło jedno. On nie chce przekazywać dobrych treści, budować tego typu kanału. Jego bardziej interesuje to, żeby zadzwonić, powiedzieć ten głupi, ten taki, ten sraki, ten owaki. A wiesz, zupełnie bez sensu, bo chłopak mógłby w fajnych dyskusjach brać udział, tylko gdyby nie obrażał ludzi.
0: No też tak myślę, bo to jest mądry facet i wielokrotnie bywało tak, że jak miał dobry humor, to się fenomenalnie wtedy gada, jak on potrafi kulturę zachować, nie? No ale często tak. Właśnie go ponoszą takie jakieś nerwy, lubi komuś coś wytknąć. No tak jak w tym donacie, ja nie wiem, czy to jest od Zenona, ale bardzo mi to tak pasuje, bo tu jest wszystko to, co on by... Co bym się spodziewał, że powie, tak zebrane do kupy, tak, że wytknięcie mi właśnie pewnych rzeczy, że wagarował, więc głupi, na marginesie społeczeństwa żyje i to powiedzonko to mi tak przypasowało. A jak się mylę, to przepraszam. No, ale to zostawmy, wiesz, bo to może nie on, to niepotrzebnie tutaj się wyzłośliwiamy, ale ja się wytłumaczę, słuchajcie, no nie znam się na wszystkim, tak, trudno, żebym się znał na wszystkim, więc tak, można mi coś powiedzieć i biorę za dobrą monetę to, co ktoś mówi, bo się nie znam na wszystkim. Na wielu rzeczach się nie znam. No jestem, kurwa, jaki jestem i może będę, mogę się starać być mądrzejszy trochę, coś poczytać, coś się dowiedzieć, ale to się nie stanie tak na pstryknięcie palcami. Jest Zenon, dobra, odbiorę, bo trzeba tu odebrać. No, jak, wiesz, jak ja... słucha, to może on,
4: tylko,
0: wiesz.
4: Ja tylko...
5: Może,
4: może
5: jeszcze dokończę.
4: Nie, bo ja
0: ale dajmy Zenonowi, ale... bo się połączył dopiero co.
5: Co Jola mówiłaś o mnie tutaj, tym moim projekcie?
2: Że masz duże kompleksy i że nie interesuje cię w zasadzie budowa kanału, bo byś dalej robił to swoje przy mikrofonie. Bardziej interesuje cię zadzwonić i kogoś dowalić.
5: Po tego mojego przy mikrofonie?
2: Nie słuchałam.
5: To posłuchaj, o czym to jest, jak to wygląda.
2: Ale ja nie chcę tego słuchać, bo ja widzę, że ciebie to nie interesuje, bo gdyby ciebie to interesowało, to co tydzień byś robił film. Ale ciebie i bardziej interesuje to, żeby zadzwonić i komuś nawrzucać, obrazić go, zeszmacić.
0: Spokojnie, Jolu, też nie ma co się...
5: Jak masz tam czas trwania, z reguły to jest około 2 godziny, to pomnóż sobie to razy 5, razy 10, często, żeby czasu, który trzeba poświęcić, żeby to zrobić. Są tego typu treści, a tak naprawdę ja musiałbym jeszcze więcej tego czasu poświęcić, żeby to była taka jakość, jaką chcę. Nie mam takiego czasu. I dlatego tego nie robię. I nie ma tam ani grama, żeby komuś dowalić, nie ma tam ani grama dram, nic, zero.
2: No pewnie, że nie. No pewnie, że nie, no bo trudno, żebyś do ludzi, którzy dzwonią, jeszcze ich obrażał.
5: I teraz tak.
2: Dzwonią bezpośrednio do ciebie, tak?
5: I teraz
2: bo tu możesz obrażać takich, którzy dzwonią do Krawca.
5: I teraz tak, jedna rzecz. Jutro mnie nie będzie, więc ci się upiekło. Ale ja sobie tam zostawię komentarze pod tą audycją, żebyś tam nie udawała, że ich nie ma, że ich nie widzisz. Powiem tylko jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, jeżeli będziesz się uciekała do tego, żeby mówić o PRL-u, uciekać w Polskę i tak dalej, bo Jacek, z tego co wiem, chciał tam tematy takie makroekonomiczne, ogólne i technologiczne i geopolityczne poruszyć. Ludzie, którym się dobrze żyło w PRL-u, to były dwie kategorie, tylko i wyłącznie. Cwaniacy.
2: Ale przede wszystkim, nie, ja ci już przerwę, dlatego że ty mówisz,
0: skończyć,
2: że ja dobrze żyję.
5: Dwie kategorie ludzi, którym się dobrze żyło. To są cwaniacy. Niemała część tych cwaniaków dobrze żyła też właśnie z drugą kategorią, czyli beneficjenci systemu. Nie wiem, Jola, na ile twierdzisz, że teraz powiesz, że ci się dobrze żyło, bo mówisz tutaj wielokrotnie, że żyło się super i fenomenalnie. Więc mam poważne zastrzeżenia co do tego, w jakiej tam byłaś życiowej sytuacji. I średnio mnie to już obchodzi, szczerze powiedziawszy. Byłaś sobie albo w jednej, albo w drugiej grupie, nie wnikam, wisi mi to, bądź tylko tak dobra i nie próbuj wciskać takiego kitu, w który, żeby uwierzyć, to wiesz, to trzeba by właśnie należeć do którejś z tych grup, albo być dzieckiem, które do którejś z tych grup należało, tak, żeby łyknąć takie bajki, naprawdę... Te pierdoły o tym, jakie były cudowne ubrania, jakie było super zdrowe jedzenie i tak dalej, to możesz sobie między bajki wrzucić. Ty jesteś młodszy od naszych rodziców często, wiesz? I wielu z nas sobie tych rodziców zapytało, jak to było, wielu z nas też pamięta, jak to było w tamtych czasach, więc było do kitu. A tu dostałem informację, że dostałeś do Nate'a Krawiec. Ja się w pełni zgadzam z treścią. Mówiłem już kilkukrotnie, że uważam, że jesteś głupi. Więc to znowu znaczy, mamy sytuację.
0: W sumie, że no? Głupi to bardziej Kotkiewicz mówił. Ty mówiłeś, że średnio mnie szanujesz, tak? Nie
5: a
0: za
5: nie,
0: bardzo,
5: to też twierdzę, że jesteś głupi. Tak jeszcze przy okazji.
0: Aha, no to dobrze, że, aha, no to dobrze, że sprecyzowałeś. Że, czyli no. Głupi za bardzo mnie nie szanujesz i jeszcze parę innych rzeczy i też na marginesie społeczeństwa żyjący menel.
5: A nie, no to wiesz, sorry, nie, no ja bym tak jednej rzeczy, jednej obelgi bym wobec ciebie nie powiedział nigdy, ale to może kiedyś ci powiem. Natomiast co do tego marginesu społeczeństwa, to ktoś się łagodnie z tobą obszedł, bo pragnę tutaj przypomnieć, że jesteś człowiekiem, któremu menel dawał ubrania. No.
0: No ale ja go o to nie prosiłem, no po prostu tak mi dał, no co miałem zrobić. I tak to je powywalałem, no.
5: O, nie wiem, czy to był dobry pomysł, a powiedz mi taką jedną rzecz, a masz na sobie majtki?
0: Nie mam dzisiaj.
5: A, dobra, to
0: ale
5: tyle. To, bo
0: ale
5: ja
0: czy,
5: chciałem...
0: czy to mi jakoś umniejsza? Wielce?
5: Nie. Ja tylko chciałem Joli to powiedzieć, tą jedną prostą rzecz, bo już nie mam zamiaru, jutro nie będę miał możliwości zadzwonić i też jakoś nie chcę w przyszłości wchodzić w żadną polemikę, więc możesz sobie tam z karty zmartwień mnie Jolu skreślić, możesz tylko tam ewentualnie, może jakąś polemikę w komentarzach i to tyle. Tylko tym dwóm grupom mi się dobrze żyło w PRL-u, czyli beneficjentom i takim cwaniakom, ale takim niekoniecznie fajnym cwaniakom, takich fajnych cwaniaków, to tam była bardzo taka mikroskopijna ilość w tym wszystkim. Ja jestem ze Śląska i górnicy, nie czarujmy się, byli jedną z najbardziej uprzywilejowanych grup w tamtym społeczeństwie, jeśli nie najbardziej. Takich, wiesz, w sensie, że uczciwie szedłeś do pracy,

0: protestów, pałowań i wszystkiego w tym PRL-u była tak przerażająca, że teraz tego nie ma ani trochę. I mówić, że kiedyś było lepiej i że w PRL-u było lepiej, były lepsze szanse na życie, no to trzeba albo być głupim, albo mieć dużo w sobie złej woli. I to tyle. Dziękuję i no, nie do usłyszenia.
1: No na razie. Jolu, musisz się wyciszyć. Zenon cię wyciszył tutaj też bardzo ładnie. Troszkę się rządzi, no ale musisz się sama odciszyć tam klikając na mikrofonik. Ja nie mogę tego zrobić. O.
2: No, jestem?
1: Tak,
2: jestem?
1: Tak, tak.
2: No więc ja może parę słów, bo jakby ludzie też oglądają. Ja cały czas powtarzam, że mówiłam o latach 60. i 70. i to, że żyło się spokojniej. Wiesz, sam chyba przyznasz, że czasem nie trzeba mieć dużo, a człowiek jest i tak szczęśliwy. Że jak ja farbowałam pod koszulki mojego taty, żeby mieć jakieś ciuchy, to mnie to nie przeszkadzało, bo zupełnie inne były relacje międzyludzkie, zupełnie inny był jakby świat. I ludzie żyli znacznie spokojniej. Ostatnio słuchałam pana doktora, on jest chyba doktorem psychologii, on, czekaj, jak on się nazywa, Rutkowski, ten, który był po heroinie. Miał ten siatkarz, który miał incydent heroinowy, a teraz jest człowiekiem, który leczy z uzależnień. Chyba Rutkowski on się nazywa. I on podawał na przykład statystyki. Wyobraź sobie, że w PRL-u, pomimo że mówiło się, że tak ludzie bardzo dużo pili, spożywali 5,1 litra rocznie spirytusu na głowę mieszkańca. No wiadomo, że część osób w ogóle nie piła, część się upijała na umór. A w tej chwili mamy ponad 10,5 litra na głowę mieszkańca spożycia spirytusu, czystego spirytusu, więc to są znacznie inne ilości alkoholu. Więc to nie jest prawda, że dzisiaj ludziom się żyje tak dobrze. I znowu, na pewno jest pewna część ludzi, którym się żyje bardzo dobrze i którzy nie muszą jeździć na saksy gdzieś za granicę, zarabiać pieniędzy. Ostatnio oglądałam właśnie też taki dokument, kobieta pojechała, to była współpracownika. Ty będziesz pamiętał, wiesz, ja nie mam tu już pamięci do nazwisk, z Czech Havla. O, jej ojciec był współpracownikiem Havla, a ona jest dziennikarką i pojechała na saksy. Pokazywała między innymi Polaków pracujących w Niemczech na saksach. Te samotne matki, które zostawiają pod opieką jakichś dziadków dzieci i jadą tam zarobić pieniądze, pracując po kilkanaście godzin dziennie, w zimnie, w słocie, w deszczu, żeby to wszystko jakoś ogarnąć. To też nie jest wymarzone dla Polaków i bardzo dużo osób niestety w ten sposób musi funkcjonować. Więc czy ten świat dzisiaj jest taki piękny? Zobacz, jesteśmy straszeni na wszystkich możliwych frontach. Co nie otworzysz, to tak, albo cię rak. Nie, idź się zbadaj, bo na pewno masz raka. Nie opalaj się, bo będziesz miał raka. Nie jedz tego, bo będziesz miał raka. Zaszczep się, bo inaczej będziesz chory. Albo ci zrobimy plandemię i zaszczep się szczepionką. Powiemy ci, że ona jest jeszcze w trakcie badań, że jeszcze nie mamy tych wyników badań, ale zaszczep się, bo inni lekarze powiedzą ci, jeżeli będą mówili, że przecież te szczepionki nie miały badań ukończonych, to tym lekarzom odbierzemy prawo wykonywania zawodu. Tak jak na przykład profesorowi Frydrychowskiemu, czy tam innym. A jak się zgłosił facet, który mówi, że skutecznie leczy starym lekiem na grypę amantadyną, to prawie mu odebrali prawo wykonywania zawodu. Nie wiem, czy już, czy tylko na rok. No w każdym razie jakoś w ten sposób. Wiesz, nie ma żadnej dyskusji. Mamy po prostu zamordyzm. Mówimy dzisiaj, że w PRL-u była taka cenzura i jak ja się odzywam, mówię, że słuchajcie, wcale nie było takiej w porównaniu z dniem dzisiejszym, jak jest, że ja nie mogę powiedzieć, używam jakichś dziwnych szczypach.

0: wieki, albo, nie wiem, pandemia, albo wiesz, jakieś dziwne nazwy wymyślamy, bo nie możemy rozmawiać wprost, tak? A przecież mamy wolność słowa. Przecież my nie mówimy rzeczy, które są, a przynajmniej dzwoniąc jako ludzie, którzy do ciebie dzwonią, nie mówimy rzeczy, które są poradą lekarską czy czymkolwiek innym. My mówimy swoje spostrzeżenia. I to jest cała wartość tego radia w ogóle, że zwykli ludzie mogą powiedzieć, jak oni odbierają ten świat, jakie mają spostrzeżenia, co myślą. Ja powiem ci szczerze, mam dosyć tych gadających głów, które w telewizjach, radiach, wiesz, mówią jak nakręcone jednym tekstem wszyscy. Po prostu mnie to nie interesuje, nie chcę ich słuchać, bo co, czy otworzę TVP, czy otworzę TVN, słyszę te same zdania. Nie masz takiego wrażenia? Ja przestałam dlatego oglądać telewizję w którymś momencie, to znaczy ja to było bardzo dawno temu jeszcze, no ale wiesz, otwieram, widzę, że mainstream przeniósł się w tej chwili do YouTube'a i też oczywiście, że mają większe możliwości zrobienia dobrych audycji, zaproszenia ludzi, którzy nie przyjdą do na przykład takiego radia, ale powiem ci szczerze, że tak na co dzień, to ja nie chcę słuchać tych wszystkich ludzi, którzy właśnie mówią ten sam tekst, bo ja wystarczy, że raz wysłucham i wiem, że inni będą powtarzać to samo. Ja wolę posłuchać, co ludzie na ten temat myślą, bo to, co ludzie myślą, to czasem otwiera zupełnie inne jakby kierunki spojrzenia na dane tematy.
1: Może coś teraz lekko drgnęło, chyba sobie zdali sprawę ci z głównego nurtu dziennikarskiego ludzie, że tak to wygląda i zaczęli teraz zapraszać takich, a to zaproszą do jakiegoś super ekspresu, tam do Biedrzyckiej jakiegoś eurosceptyka, a to wiesz, kogoś z innej bajki, ale to tak trochę może, żeby tylko zademonstrować przez chwilę. Wcale nie ma jednomyślności i jednej prawdy objawionej i dogmatu. My z każdym porozmawiamy, żeby sobie podreperować wizerunek troszeczkę, nie? No i to, ale tak, jest to wszystko takie na jedno kopyto i też po dziennikarzach widzę, że im bardziej, im bliżej tego głównego nurtu, tym bardziej oni są tacy jacyś zastraszeni, że nawet często gość sam już tak asekurancko trochę mówi, panie redaktorze, ja nie użyję tu pewnych słów, bo pewnie będzie to i tak wypipkane, to jest niepoprawne, prawda? A dziennikarz, tak. No lepiej nie, tak, darujmy sobie. Boże, co za jakiś terror, nie? Że to, cyrk się zrobił troszeczkę, że jak w jakiejś, można by książkę jakąś dystopijną napisać o takim świecie, tak, w którym się boisz użyć, no mieliśmy nowomowę, to teraz mamy tą poprawność polityczną, hiperpoprawność polityczną posuniętą do granic absurdu, że to się aż śmieszne stało. I też można by książkę napisać o tym.
0: Tak, bo już nie możesz powiedzieć tylu słów, ja tu boję się, no właśnie, boję się mówić te słowa,
1: na
0: żeby rzet, też
1: na D, na N, tak, na A, tak, na T, tak, nic tak, nie.
0: Tak,
1: i
0: tak, no wiesz, to tak naprawdę nie było w PRL-u. I wiesz, i my żeśmy, przecież politykowaliśmy wszyscy dookoła, mając, że tak powiem, w dupie tego, że ktoś może być TW obok nas. To jakby wiesz, ja wtedy też byłam młoda, więc może zbyt jeszcze bardziej odważna, ale to, co dzisiaj jest, to jest dla mnie, to jest terror na wszystkich frontach.
1: No jest terror.
0: Ekonomiczny, słuchaj.
1: Kulturowy, medyczny, kulturowy, ekonomiczny, wszelakie. Już w ogóle człowiek, wiesz, zauważyłem, że Polacy zaczęli się przez telefon bać rozmawiać, bo nagrywają i w ogóle nie mówić o tym, o tamtym. Wszystkiego się ludzie dzisiaj boją, a może, nie wiem, może wystraszonymi ludźmi łatwiej rządzić. Może ktoś wpadł na taki pomysł, nie wiem, o co w tym chodzi. A jeszcze tak chciałem powiedzieć, Zenon, no niby taki mądry, a na przykład uogólnia, że za PRL-u przecież komuny były różne. Inaczej było za Gierka, inaczej za Komórki, za Gomułki, inaczej za Stalina, inaczej za Bieruta. To różne były te okresy i różnie się ludziom żyło. A poza tym na przykład tak, ja pamiętam gdzieś to już pewnie końcówka PRL-u, szkoła podstawowa, mój kolega z klasy, skromnie bardzo mieszkający, żyjący, nie mający pięknych zabawek, tam odkładający dłużej na komputer, żeby mu w końcu rodzice kupili jakieś tam Commodore, nie? Żyli skromnie, faktycznie odkładało się jakiś czas, żeby mu kupić jakieś buty lepsze, tak? Miał nie najlepsze ubrania, ale tam pracował tylko ojciec. I to jakiś taki zwykły hydraulik, no, pracował sobie. A jakby było dzisiaj? Jak dzisiaj by żyła rodzina, w której pracuje tylko ojciec i ma taki nie najlepiej płatny zawód? To być może by starczyło, żeby opłacić czynsz, opłaty tam, gaz, prąd i niewiele by zostało. No to co to za życie by było? Żyliby jeszcze gorzej, jeszcze dłużej musieliby odkładać, chwilówki brać, zadłużać się, a tam tak bardzo biednie, skromnie i liczenie każdego grosza, ale jakoś żyli, bez robienia długów i tak dalej. No to tak można też przyrównać, nie?
0: Tak, ale wiesz, przede wszystkim nie było właśnie takiego terroru, ani wiesz, ani kulturowego, ani medycznego. To wiele rzeczy było takich spokojnych. Jak ja szłam do przychodni, do lekarza, to jakby nie bałam się, że on mi wciśnie lek, bo on ma podpisaną jakąś umowę z firmą farmaceutyczną i on mi na wszelki sposób ten lek będzie chciał dać, a nie inny, tylko dlatego, że właśnie ma tą umowę i że może kiedyś pojedzie na Karaiby albo diabli wiedzą co. I to są rzeczy, których w ogóle nie było w PRL-u i na pewno to było dobre. I jak ja mówię o rzeczach, które były dobre, to po prostu stwierdzam jakby no, z mojego punktu widzenia, że dla mnie się to bardziej podobało. I dzisiaj ja widzę, że ludzie finansowo lepiej żyją, więcej pracują, bo my faktycznie, człowiek jak wychodził w PRL-u z tej pracy o godzinie tam, nie wiem, 16, to w wielu zawodach, akurat ja takiego nie miałam, bo ja pracowałam w nieregularnym trybie pracy, ale w wielu zawodach oni po prostu się odcinali, to był już czas tylko dla nich. A dzisiaj są brane roboty do domu, siedzenie po godzinach za darmo i tak dalej, bo cię wyrzucą. Więc to też nie jest, wiesz, tak. Poza tym my cały czas odnosimy jakby nasze życie do życia Amerykanów w latach również tych 60. i 70., kiedy faktycznie tam również taki kierowca autobusu mógł utrzymać rodzinę, nawet z trójką dzieci, i normalnie funkcjonować. Dzisiaj to jest niemożliwe. Dzisiaj muszą pracować dwie osoby i często na dwóch etatach, żeby móc się utrzymać. Więc to wcale nie wygląda tak kolorowo, ale już tego jakby nie dodajemy, że również tam ten jakby standard życia zdecydowanie spadł.
1: No, tak wiesz, no z drugiej strony współcześnie jest wielu ludzi, którzy bardzo godnie zarabiają i z jednej pensji można sobie wyżyć, co za PRL-u było bardzo utrudnione, no chyba, że faktycznie się było jakimś tam aparatczykiem czy kimś, gdzieś tam się wkupiło w łaski, no ale różnie można na to patrzeć, tak naprawdę dzisiaj też możemy mówić o czymś jak wkupienie się w łaski z systemu. Idziesz gdzieś do korpo, zaczynasz żyć w stylu korpo, korpo life, oddajesz się całkowicie pracy, to też można to uznać w pewnym sensie za sprzedanie trochę duszy swojej, tej pracy, tej karierze, nie? Też tak można na to patrzeć, to, ale warto na pewno o tym rozmawiać, a nie na przykład obrażać od razu. I popatrz, Zenon na przykład też troszkę moim zdaniem taka hipokryzja, bo ciągle posądza ciebie na przykład o gaslighting, nie? Że ty poprzez swoje no, jakieś psychomanipulacje polegające na tym, że tam oceniasz ludzi, to umniejszasz im i oni tam, wiesz, tworzenie takiej dezorientacji, nie? Gaslighting. No to A sam co robi? A sam praktycznie w każdej rozmowie jest złośliwy i obraża. No to przepraszam, jakaś niekonsekwencja tutaj, nie? I co? Jak to rozumieć?
0: Wiesz, ja jestem na przykład bardzo otwarta na dyskusje właśnie jakby takie merytoryczne i takie, które, z których można coś wynieść, prawda? Bo tak jak ja na przykład mówię, że te lata 60., 70. i mówię to po słowach też moich rodziców. Moja mama była krawcową, więc nie był to taki, była później chorą osobą, niechodzącą. Więc ja też nie miałam, wiesz, takiego znowuż łatwego, że tak powiem, życia. I wiesz, i mnie na przykład denerwuje, kiedy Zenon pisze na mnie, że jestem czerwona świnia albo coś w tym rodzaju w komentarzach. No po prostu, wiesz, to jest jakby no świństwo, no po prostu świństwo. I sugeruje innym ludziom, że ja byłam taką czerwoną świnią. Ale wiesz, te lata...
1: I to jest bardzo paskudna robota, bo jeden coś takiego powie, ja widzę, jak to w moim przypadku działa. Jedna osoba coś o mnie powie, to wiele osób to podchwytuje często i potem albo żeby mnie wnerwić, albo po prostu, że ktoś im to podsunął, jak można fajnie krawca nazwać, zaczyna to powtarzać i to się tak rozprzestrzenia jak wirus trochę. Więc to są takie osoby, które judzą troszeczkę i podburzają przeciwko tobie. Nawet jeśli będą temu zaprzeczały, to tak, to taki jest ostatecznie często efekt. Więc jest strasznie nieeleganckie. A w ogóle, czy takie częste powtarzanie, że ja jestem głupi, mądrość, na to się wiele rzeczy może składać i różnie można budować tą swoją mądrość. Dla mnie na przykład mądry będzie też taki człowiek, który potrafi innych wysłuchać, który potrafi zapanować nad emocjami i nie obrażać od razu kogoś. A właśnie może głupi będzie ten, co nie potrafi się zachować, bo takim chamem jest, nie? I gdzie nie przyjdzie, to no jeden telefon i się dowiedziałem, że jestem marginesem społecznym, że jestem głupi i coś tam jeszcze. No więc czy to jest czy mądry człowiek się tak zachowuje. Mi się człowiek też można być mądrym, że posiada ktoś dużą wiedzę na przykład, ale jest upośledzony wręcz w takich jakichś społecznych, w interakcji społecznej, w komunikacji, w panowaniu nad emocjami. Nie wiem, są różne rodzaje też inteligencji. Inteligencja, powiedzmy, jakaś emocjonalna, inteligencja przestrzenna, że ktoś... Ja na przykład jako mały dzieciak już potrafiłem. Inni dopiero co tam se bazgrali, a ja już rysowałem jakieś bryły w 3D, no bo miałem to rozwinięte. Też jakaś forma inteligencji, prawda? Taka manualna, związana też z wyobraźnią, z wyczuciem przestrzeni. Więc ktoś powie nagle, ten głupi, ten mądry, to takie bardzo duże upraszczanie.
0: No więc tutaj cię zaskoczę, ponieważ ja uważam, że ty... I Etam zmądrzyliście znacznie wcześniej niż ja. Ponieważ ja, mając dzisiaj 66 lat, mam całe fragmenty życia wycięte. One mi się zlały w całość, ponieważ ja tak dużo pracowałam. I to jest w ogóle, słuchaj, życie, którego ja nie przeżyłam. Rozumiesz? I to są lata. Na przykład ja w ogóle nie pamiętam lat 90. Tak dużo pracowałam. W ogóle nie pamiętam tego okresu i czasem siadamy z mężem i próbujemy sobie przypomnieć, co myśmy wtedy robili i jakieś bardzo szczątkowe rzeczy pamiętamy. Bo nie przeżyliśmy, byliśmy cały czas zajęci robotą. Ja zazdroszczę wam, że wy żeście zmądrzyli wcześniej.
1: No, nie wiem, to ciężko ocenić mi jakoś. Dobra, Jolu, to co, to wietrzymy antenkę?
0: Tak. Także zapraszam do obejrzenia tego filmiku i życzę wszystkim wszystkiego dobrego.
1: No, dzięki za telefonik, trzymaj się, do następnego.
0: No, hej.
1: Przypominam, że... Jeszcze dzisiaj, może już nawet trwa, chociaż nie, pisał 19:20 jakoś, Dubliński, audycja urodziny kanału Projekt 28, a jutro u nas na Nocnym Radio audycja Oram Żabę. Oramżaba, przepraszam. Oramżaba. Tak trochę jak oranżada, nie? Oramżaba. I to będzie właśnie polemika z Jolą. Tak po jasku się spodziewam, że kulturalna właśnie i taka na poziomie. Dużo faktów, dużo tam konkretnej dyskusji może. Nie zgadzania się z Jolą.

No. Wiecie co, tak w zasadzie to mnie jakoś nie obchodzi aż tak strasznie to, że ktoś ma taką, a nie inną ocenę względem mojej osoby. Każdy ma prawo też, nie? Możecie sobie uważać, że jestem właśnie miękka faja, tak jak tutaj, że napisał Chorąży, że Krawiec by współczuł SS-manowi, że taka, nie wiem, miękka faja, tak? Że każdego jakby go urobił dobrze, że mnie można urobić. Może z tym się nie do końca zgodzę, po prostu staram się umożliwić tutaj ludziom też raz, że nie na wszystkim się znam i nie potrafię faktycznie niektórych rzeczy zweryfikować i skontrować, nieprawdziwych być może, ale często też po prostu słucham, nie chcę przerywać, na przykład, nie chcę się od razu wykłócać, że nie, cicho, ja słuchaj, to jest tak, no kurwa, właśnie dziennikarz powinien dać, dokończyć, powiedzieć coś potem ewentualnie, jak będę w stanie, nie? Ripostować tutaj, zanegować coś, skontestować, polemizować i tak dalej. Macie prawo sobie uważać, że jestem nie za mądry też, ale też się tu nie czuję taki ostatni, na przykład. Myślę, że są głupsi ode mnie. Jest ich trochę. Nie czuję się aż tak strasznie głupi. Powiedzmy, i czy wszyscy muszą być wielce mądrzy na tym świecie? Nie ma takiego świata. Nie może być takiego świata. Tak samo jak nie wszyscy są silni, nie wszyscy są zdolni, nie wszyscy się na wszystkim znają, nie są ekspertami we wszystkim, no bo to jest niemożliwe. Jeden jest lepszy w tym, drugi w tamtym. Nie wiem, to tak jakbym zarzucał wszystkim dookoła, że nie potrafią malować ładnie. No a ja potrafię. I no, bez talencia jebane. I tak jeszcze bym obrażał. Co za bez talencie jebane. Paczek bez groli. Ja pierdolę. No, bez sensu, nie? Albo takie denerwowanie się, że ktoś nie jest tak pracowity jak ja. Że ja zapierdalam, a on jest menelem i nie pracuje. I siedzi i gada do mikrofonu. No, taki mam styl życia i tak sobie wybrałem. To jest moja droga. To nie wiem, zawsze tak chciałbym przekazać drugiemu człowiekowi, to bądź dumny z tego, co ty osiągnąłeś, ciesz się tym. Nawet się pochwal czasami, jak czujesz taką potrzebę. Ale czy musisz od razu innym umniejszać, obsrywać innych, że na przykład za mało pracują? Poza tym robię sobie projekty od czasu do czasu, tu sobie coś zarobię, tam, żyję sobie skromnie i co? I z tego powodu mnie od razu nie szanować i besztać, oceniać ciągle bez sensu też jakoś. Wydaje mi się to bezsensowne, takie irracjonalne jakieś. Ale to być może jest cecha ludzi, którzy mają też dodatkowo tendencję do tego, żeby ciągle wtryniać nos w życie innych, na przykład, i to życie oceniać właśnie w związku z tym, nie? Nie potrafią się skupić na swoim, tak za bardzo, tylko ciągle czują potrzebę, żeby, nie wiem, rozmawiać o innych, oceniać innych, zapisywać, co ktoś inny powiedział, na przykład też, nie? To taka mentalność ubecka jakby troszeczkę. Taki ubek mentalny. Trochę, nie? Też bez sensu jest budowanie sobie obrazu drugiego człowieka, jak nie do końca go znamy, jego życie i mamy jakieś wyrywkowe informacje, które to wiemy o sobie czasami trochę tutaj. Znamy pewne fakty z życia. I to jest, powiedzmy, jakiś bardzo mały ułamek, bardzo, no, jakiś malutki wyrywek z czyjegoś życia, ale ktoś sobie tam połączy te kropki i już o wszystkim wszystko wie, co on robił za komuny, kim on jest, że musiał tu współpracować, tu dawać dupy, a tak naprawdę
można by nawet dużo więcej tych informacji o kimś mieć. Jedna tutaj mała zmienna, nieprawdziwa, mogłaby zaburzyć ten cały obraz. Czasami też tak bywa. A co dopiero, jak mamy wyrywkowe informacje na czyjś temat. Tylko komuś się wydaje, że jest takim świetnym detektywem i z jakichś poszlak, z jakichś faktów potrafi zbudować sobie już cały obraz, niczym Sherlock Holmes na filmie. I to też jest złudne, tak sądzę. I to jest pułapka pewna. Ale niektórzy w tą pułapkę wpadają być może z pełną świadomością. Po prostu wiedzą dobrze, że będzie to obraz zafałszowany, ale nie przeszkadza im to, bo sobie zbudują obraz na czyjś temat i go jeszcze wszystkim przekażą, ten obraz na czyjś temat, nie? Robiąc z kogoś jakąś tam łajzę, czy potwora, czy kogoś, nie do końca to jest uczciwe, moim zdaniem, bo można kogoś łatwo skrzywdzić i komuś nasmrodzić, stosując taką metodę. Także jutrzejsza audycja o 22:00, pamiętajcie, jest, a nie o 21:00.

No, nazwa jest trochę taka lekko złośliwa i ironiczna, Oranżaba, no ale to też nie oceniajmy książki po okładce może. Ja wierzę w to, że Jacek jest człowiekiem na poziomie. Udowadniał to wiele razy. Też nie jest jakimś tutaj, Bóg wie jakim, ideałem, wzorem kultury. Też mu się zdarzy coś tam, czy emocje go poniosą, czy komuś tam dosoli, ale trzyma fason jednak. Więc tylko pytanie, czy inni dadzą radę, nie? Bo no Jola ma wielu przeciwników i pewnie ktoś zadzwoni i się wyzłośliwi, tam bardziej lub mniej. No cóż, mogę tylko zaapelować, żebyście ludzie tam trzymali trochę fason i nie poszli w kierunku jakiegoś takiego, takiej hamuwy, nie? Żeby było bardziej merytorycznie może, bez oceniania jakiegoś, kto jest taki czy siaki. Po co to? Jacek zapowiadał, że na początku nie będzie chyba w ogóle telefonów, tylko no, po prostu przekaże to, co ma do przekazania. Najpierw, żeby tego nie zakłócać, nie zaburzać, to telefony później trochę będą, włączy linię. I myślę, że to jest dobre, że to dobrze zrobi audycji. No dobra, będziemy powoli kończyli, tym bardziej, że to już właśnie 19, być może niedługo Michał wejdzie, ja też nie chciałbym mu dzisiaj kraść słuchaczy. Zobaczymy, może już jest jakaś zapowiedź, chyba jeszcze nie ma. No... No ale chyba Jola ma też i zwolenników, takie osoby, które ją jakoś lubią, więc spoko. Tak wcześnie audycja dziś? Tak, no tak czasem jest. Już 3,5 godziny nadaje Miki, więc już na samą końcówkę się wbiłeś, bo właściwie to już się żegnamy. No, także trochę mniej jakiejś takiej zawiści, jadu, żeby w ludziach było, to będzie na wszystkim przyjemniej. Ja na przykład się kiepsko czuję w takiej atmosferze, ale być może niektórzy się tak czują jak właśnie jak ryba w wodzie, nie? I to im dodaje jakoś tam animuszu, wyładują się na kimś. Polak się czasem czuje lepszy, jak drugiemu dopieprzy, nie? No i są emocje, krew w żyłach szybciej płynie od razu i nagle świat się bardziej kolorowy robi u kogoś, jak tak sobie się troszkę na kimś wyżyje, nie? A mnie to jakoś przestało w pewnym momencie życia jarać, bo kiedyś też tak może miałem bardziej, że więcej się kłóciłem, jakieś tu dramy, na noże z kimś tam, jakieś obrażanie się, nie? A w pewnym momencie życia mi przeszło tak trochę i jakby przestało mnie to napędzać i wręcz przeciwnie, to jest coś takiego toksycznego, co odbiera chęci do życia, odbiera dobry humor, odbiera zdolność rozmowy, no bo to też ciężko jest rozmawiać nawet merytorycznie z kimś w nieskończoność, jak ten ktoś ci umniejsza, ocenia cię, bo w końcu też cię biorą nerwy i zaczynasz odpowiadać tam pięknym za nadobne i wtedy to już całkiem rozmowa schodzi gdzieś tam na poziom szamba, no bo zaczynają się napierdalać ze sobą dwie strony i się tam oceniać, obrażać, umniejszać sobie i czyimś życiem, czyjeś życie jeszcze komentować, nie? Kim kto był za komuny i za kogo kogoś uważamy w ogóle, no i jak wtedy rozmawiać? Już się nie da wtedy za bardzo. To może to jakiś sposób taka, znowu ta szermierka słowem, jakiś sposób, żeby jak na przykład nie idzie po naszej myśli rozmowa, żeby ją wykoleić, żeby tego nie ciągnąć dalej, nie? Czyli takie kopnięcie w tą szachownicę i rozwalenie wszystkich pionków, jak ktoś nam zaraz ma szach zrobić, to na przykład to kopiemy w tą szachownicę, nie? To taki odpowiednik takiego zachowania w sumie.
wykoleić rozmowę w odpowiedniej chwili, po prostu najeżdżając komuś na matkę, albo oceniając, kim był za komuny, albo co o kim myślimy tak naprawdę. I ktoś wtedy też się wkurwi, zaczyna się awantura, wtedy ja na przykład mówię, dobra, rozłączam, nie ma sensu. Albo można samemu się rozłączyć, powiedzieć, ja z debilem nie rozmawiam. Przepraszam bardzo, ale to jest poniżej mojej godności. Z debilem się nie rozmawia. Debila się leje po gębie co najwyżej. Żegnam ozięble. Do widzenia państwu. I pyk. Nie? No, to strasznie słabe. Jak dziecko trochę.

0: Także dobrze, to będziemy kończyli. Jak się nazywa ktoś, kto dostaje ubrania od Menela pod Menel? No też, no, dał mi tam sroka jedną bluzę i skarpetki swego czasu. To, co miałem nie przyjąć, no, chciał mi się jakoś odwdzięczyć, tak jak potrafił, tak? No, no to mógłbym powiedzieć, spierdalaj mi z tym szajsem, nie? Albo coś. Zresztą już potem mu odmawiałem, no, tak naprawdę, i jak mi tam drugi raz chciał coś wręczyć. Ale no to też jest jakoś kulturalnie przyjąć chyba upominek, jak ktoś chce się odwdzięczyć, nie? A nie powiedzieć, weź mi spierdalaj z tym, albo wyrzucić do kosza przy kimś, nie? No nie wiem, to bym się chyba chamsko zachował trochę, nie? O... Ale... Też, no, każdemu jego porno, prawda? No, rozumiem, Silver, rozumiem. Ubraniobiorca. Co tak wcześnie będzie afterek? Ludzie, nie macie powiadomień, na przykład? Nie pojawia wam się na komórce, że jest audycja na żywo? Bo ja dostaję takie powiadomienia. Jak nadaje ktoś, kogo lubię sobie posłuchać. A ludzie często przychodzą na przykład po 4 godzinach i też, nie wiem, jak już jest człowiek wypstrykany z tematów, jak już kończy... Cześć Grzegorzu, witam cię.
1: Cześć, siema.
0: No hej, co tam?
1: Cześć. Leci pomalutku, chciałem zadzwonić, bo jestem lekko spirytowany, ale nie będę się jakoś bardzo burzał. A wczoraj napisałem na czacie, bo faktycznie było tak, że co nie włączę nocne radio, to coś jest o patusach. Wczoraj mówiłeś o tym celnym, czy czujnym, czy jak mu tam. To straszny człowiek i nie wiem, ponad godzinę mu poświęciłeś, tak jakby, nie wiem, to był odnośnik do czegokolwiek. Więc się wkurzyłem się, napisałem na czacie.
0: No, wiesz, no, zrozum, że ja też się czasami lekko podirytuję na przykład tym, że jak uważam, że nie jest za bardzo jakąś regułą, że to tak znowu często, tylko mi się zdarzy akurat i wtedy zwykle się pojawia ktoś, kto mi to wypomina, czy nie mówię nawet o tobie, tylko o różnych innych osobach, więc... Wiesz, no przykładowo, nie gadam o kościele, znaczy to tak mówię hipotetycznie, nie gadam o tym kościele przykładowo od pół roku i nagle coś zahaczę o jakiegoś księdza, a ktoś przyjdzie i ten to tylko o kościele, albo nie słuchałem nocnego radia bardzo długo, wchodzę, ale widzę, że krawiec znów tylko na księży napierdala. I wiesz, i po prostu no to można się trochę też, no zrozumiesz, można się trochę zirytować, nie?
1: No można, wcześniej też włączałem to, co był. A dobra, że nie będę wypominał, kto tam, co był wcześniej, do dzisiejszej audycji się odniosę.
0: Słuchaj, nie, bo to wiesz, wystarczy na przykład wejść na Nocne Radio na kanał i możemy sobie zobaczyć, jakie były ostatnio audycje. Na przykład o tym, że płacimy za wszystko coraz częściej i wszystko na abonament, o takich sprawach, nie? Że różnych. O książce Noce z Dudą. O wsi tutaj, jak było z higieną na wsi. Bieżące różne tematy, wszelakie. O kabaretonie kolejna tutaj, tak jadę w kolejności. O kabaretonie, tutaj moja recenzja kabaretonu. Granie w Super Nintendo, czyli giereczki tutaj. O obcej agenturze, powiedzmy, o Macierewiczu cała audycja była. o mitomanii, o kłamczuchach, mitomanach, ściemniaczach, o Last Kumite, czyli o tutaj o produkcji filmowej, o tym obrazie z Karolem III demonicznym. Czyli jadę po tych audycjach w kolejności i żadna nie jest o patusach. I mógłbym tak długo tutaj jeszcze jechać i znalazłbym pewnie, wiesz, za tam za 10 czy za 20 audycji, jakąś audycję, która o patusach była. No więc kiedy ty mówisz, że co ciągle tylko o patusach w nocnym radio, nie ma innych tematów, no to ja to wtedy troszeczkę się irytuję. No i tak samo jest z innymi sytuacjami, kiedy mi się zarzuca, że tylko to w nocnym radio, a ja na przykład czuję, że nie było tego, nie wiem, od 2 miesięcy na przykład w ogóle, nie?
1: Okej, okay, fajnie, że są przygotowane audycje, tylko też dodam, że przez na przykład pierwsze 1,5 godziny czy 2, a później często jest Hyde Park i właśnie tematy schodzą. Przeważnie są osoby, które dzwonią i nieważne jaki byłby temat, po prostu grają na siebie i mówią, co się naczytali, czy coś ich obserwuje. Są zafiksowani na jakimś temacie i tylko o tym gadają, tak? I wykonają audycję. Zgodzisz się ze mną. No, są osoby, które nie potrafią 10 minut pociągnąć tematu, albo w ogóle mają w dupie, nie słuchali, dzwonią i tylko o sobie chcą gadać. I może nie wyraziłem się jasno. Często wchodziłem tak znienacka, patrzę, temat audycji owszem jest nominalny, ale tam po którejś godzinie już całkiem coś innego się dzieje. Ale to nie jako zarzut. Coś innego chciałem. Mhm. Nie traktuję to jako zarzut.
0: Okej, okay.
1: Wczoraj ten czujny strasznie mnie zirytował. Bo okropny człowiek jest, myślę, że nie warto mu poświęcać nawet minuty.
0: No to tak pokazałem to jako przykład z pewnej całej takiej grupy ludzi, bo było też tam o kilku innych, którzy się właśnie teraz tak często podają, że są dziennikarzami, nie?
1: No, niech będzie dziennikarzami. Irytuje mnie dzisiaj, co mnie zirytowało, to nadużywa się ostatnimi czasami słowo tłumaczyć. Ja ci tłumaczyłem, albo ja ci będę tłumaczył to, albo ja wam tłumaczyłem, czy tłumaczyłam to. Moim zdaniem tłumaczyć to może profesor na przykład studentowi, albo może tłumaczyć ktoś, kto zna jakąś maszynę i drugiemu przekazuje wiedzę, jak ją obsługiwać. To jest konkret. Jeśli ktoś musi być naprawdę na wyższym poziomie w jakiejś dziedzinie, żeby komuś tłumaczyć. Jak ja wam wszystko wytłumaczę, jak prawo działa, no to moim zdaniem nie jest kompetentny w tej materii i to tylko uśmiech pod wąsem. Myślę, że wielu osobom się pokazuje. Tak samo jak Jola tłumaczy ekonomii. No przepraszam, Jolu, spoko, masz swoje tam wizje, no to spoko, każdy może mieć swoje, ale to nie znaczy się, że ty będziesz tłumaczyć komuś o ekonomii, to możesz jakąś tam swoją wizję ekonomii opowiadać, wtedy się zgodzę, ale no, nie wiem, strasznie mnie to irytuje. Tak jakby ktoś już odnalazł ten złoty graal, sens życia i wszystkich filozofów wyjaśnił całą wiedzę.
0: Ten Etam. Etam ma takiego Skype'a, który psuje połączenie po prostu i Grześka nie słychać. Muszę jeszcze raz zadzwonić do Grześka. Kurde, jak to zrobić? Nie, no nie będę na razie tam odbierał. Białoruskiego Skype'a ma, kurwa, no. Sorry, Etam, który chciał dołączyć, ma białoruskiego Skype'a, wiesz? Jak to jest taki Skype, że jak go dołączę, to ciebie nie słychać, cię wycisza, więc... No niestety, Etamie, sorry. Zadzwoń po Grześku najwyżej po prostu, jak słuchasz i wtedy się odniesiesz.
1: Nie wiem, w którym momencie mnie chciało.
0: No ja też... Nie powiem ci dokładnie, kiedy w sumie.
1: Dobra, w każdym razie, no to się powtórzę, że tak łatwo
0: No, że no to tak, bo mówiłeś, że cię to irytuje, że ludzie nadużywają tego sformułowania, że ja ci to wszystko wytłumaczę. A
2: no właśnie.
0: Mędrca z siebie robią, to wiesz, no tak, no trochę tak to jest faktycznie, może denerwować czasem, jak ktoś tak tego nadużywa. No. Bo to jest takie robienie z innych uczniaków, nie? A ty profesor, tu ja wszystko wytłumacz. Słuchajcie, dzieci.
2: Jest to poniekąd taki zabieg retoryczny, czy też nawet passive aggressive można podciągnąć. No, inaczej brzmi, ja tłumaczyłam w tamtym filmie, idźcie sobie, odtwórzcie, nauczcie się, a co innego? Posłuchajcie, mam taką wizję, nie wiem, czy ona słuszna, czy nie, i posłuchajcie, czy zgodzicie się ze mną, czy nie. No to inaczej brzmi jednak. No. A poza tym tylko na chwilkę dzwonię, bo jestem w pracy, muszę wracać do obowiązków.
0: Dobra.
2: Tak. Jeszcze może w przyszłości, co do, teraz jest gorący temat imigrantów. Byłem też w Polsce teraz 2 tygodnie, wróciłem z wakacji właśnie i jestem zdumiony, jak bardzo to rozgrzało ludzi, jak bardzo to dzieli ludzi i opinie przeróżne i jak to liczbowo wygląda inaczej niż właśnie media pokazują. Przecież PiS ściągnął bardzo dużo migrantów. Nie mówię, czy dobrze, czy źle. W sumie dobrze, bo ręce do pracy są potrzebne. W lepszy lub gorszy sposób dużo tam w tych ambasadach za łapówki wiz ludzie dostali. Tylko moim zdaniem ta skala jest wypaczona. Za dużo się narzeka na Unię Europejską, a że nam coś przydzielili, my jesteśmy biedne Polaczki, musimy ich przyjąć, a tak naprawdę, jak się popatrzy na liczby, no to jednak sami
0: uregulowaliśmy.
2: Nieuregulowane mamy prawo co do imigracji i też nie mamy pomysłu takiego długoterminowego, jakby to miało w przyszłości wyglądać. Myślę, że to jest ciekawy temat na audycję taką przygotowano. Może coś się podszkolę i zadzwonię jeszcze. Jak będę w domu, będzie audycja.
0: I wtedy nam to wszystko wytłumaczysz.
2: Wtedy wam wszystko wytłumaczę. No, dobra. To na razie.
0: Trzymaj się, Grzesiu. Hej, cześć.

0: Dobra, już chyba nie będę nikogo łączył. Ludzie też pouciekali trochę. Może dzisiejsza audycja nie była jakaś wielce interesująca, ale to też, wiecie, niektóre audycje są takie spontaniczne jak dzisiaj, że po prostu na luźno rzucam jakiś temat, kilka tematów, no różny taki przegląd troszeczkę newsów, aktualności, bez jakiegoś też wnikliwego studiowania danego tematu. No tak po prostu spotkać się, pogadać, nie? I cóż, i tak po prostu jest. No częście tam.
1: No już mnie to zmartwiłeś, że nikogo nie będziesz odbierał, ale postanowiłem przedłużyć, bo myślałem, to dopiero początek, w końcu piątek, godzina 9, patrzę, a to nawet 19 chyba jeszcze nie ma. Trochę się zmartwiłem. Zacznę może od tego,
0: wiesz, że... co, ty tylko przepraszam, bo dzisiaj jest audycja, już za niedługo myślę będzie, audycja u Michała Dablińskiego, urodziny kanału, i on by się strasznie ucieszył, jakbyś ty zadzwonił do niego, bo on cię lubi, wiesz, i lubi twoje telefony i nawet gdzieś tam marudził trochę, że Etam już nie dzwoni. No więc jakbyś, wiesz, do projektu 28 dzisiaj zadzwonił, trochę później, to na pewno by było Michałowi by miło, nie?
1: No, postaram się. Nie dlatego, że jestem jakiś tutaj sfochowany, że nie, albo coś, tylko po prostu za chwilę mam inne plany, a wszedłem po prostu do ciebie i myślałem, że ty dopiero zaczynasz, że tak powiem. Tak dla informacji wszystkich, którzy mnie słuchają, to tak ładnie brzmi z mikrofonu na słuchawkach za 8 zł, jest dostępny w Carrefour i nazywa się Blue Sky, także polecam ten mikrofonik, bo całkiem fajnie sobie daje radę, jak słychać. Chyba mam nadzieję, że nie jest tak źle. No, także co do w ogóle generalnie tego, co żeście rozmawiali, takich, że tak powiem, samopowołańczych autorytetów, to ja się absolutnie tutaj zgadzam z Jackiem. Ja też tak lubię taki tekst dać, ale to jest...
0: Z Grześkiem, tak?
1: No z Grześkiem, tak. No Grzesiek dzwonił. Dobrze,
0: no, powiedziałeś, dobrze, zgadzam się z Jackiem.
1: To przepraszam, okay. Z Grześkiem. No bo po prostu to jest taki mój trademark, który sobie wymyśliłem. Ja wam wszystko wytłumaczę, bo znam odpowiedź na, znam wszystkie możliwe pytania i wszystkie na nie możliwe odpowiedzi. Po prostu taki sobie wymyśliłem.
0: Tak, no w twoim prostu... przypadku to jest taki mem po prostu już bardziej.
1: No, dokładnie. Chodzi tutaj o to, a zawsze zauważ, szczególnie po, że tak powiem, zenonowych uwagach, jakiś czas temu zacząłem zawsze mówić, że to jest tylko moja opinia. Możecie się z nią zgodzić lub nie i sprawdźcie te informacje, które mówię. No bo oczywiście ja mówię to, o czym jestem przekonany, że wiem dobrze, ale mogę się oczywiście mylić i ja tutaj za żaden autorytet uchodzić nie mogę. Chociażby z tego względu, że jak sam pewnie ze swojego doświadczenia wiesz, no nasze, ja tutaj zawsze używam tego porównania nasze, nie obraźcie, ale żyjemy dość podobnie i w dość podobnym stylu i tak mi się wydaje i po prostu no to nie jest życie dla każdego, tak umówmy się, to może być 1-2% w populacji takich no nie chcę powiedzieć obiboków, bo nie jesteśmy obibokami, w końcu nawet siedząc i nic nie robiąc zużywamy dżule, tak, ale po prostu no mamy specyficzny sposób bycia. Specyficznie się wypowiadamy na pewne tematy. Praca to błe, znaczy nie wiem, czy błe według mnie, czy według ciebie, to również tak bardzo. Ostatnio to w ogóle miałem taki, jak to się nazywa, co kwartalny, co półroczny skok intelektualny, gdzie nagle po prostu coś, co wydawało mi się jeszcze do końca niejasne, wydało mi się jasne. I teraz to, co myślałem przed pół roku, wydaje mi się naiwne w stosunku do tego, co myślę o tym teraz, nie? No mam coś takiego i to się czasami raz na rok zdarza, czasami nawet dłużej, ale zazwyczaj tak pół roku, kwartał, nie? Gdzieś trafię na jakąś ciekawą wypowiedź. Często to jest właśnie wektor jakiejś osoby, która przekazała tą wiedzę. Przeczytałem gdzieś, ale chociaż powiem szczerze, najczęściej odsłuchałem czegoś i jak gdyby jest taki pstryk i zwrotnica się przełożyła i mówię, o cholera, ten ktoś ma spojrzenie na tą sprawę inne i chyba bardziej właściwe niż mi się wydawało, nie? No, także to no, nie tak. jest egocentryzm, absolutnie to nie jest egocentryzm, bo ja szanuję każdego opinię i każdy ma prawo do swojej. No, według mnie na przykład ty się w wielu rzeczach mylisz, według ciebie ja się w wielu rzeczach mylę. Oddam taki przykład, dziś stałem bardzo długo w kolejce, bo niestety arytmetycznie zmniejsza się ilość kas z kasjerkami w Biedronce. I przede mną stał człowiek. Notabene myślałem, że to był człowiek w twoim wieku, czyli gdzieś w okolicach roku 79-80. Natomiast okazało się, że on był starszy ode mnie o 10 lat. Nawet się spytałem sprzedawcy linii, no niech pani na tych dwóch przystojniaków popatrzy, który się wydaje pani starszy. Oczywiście wskazała na mnie. I ja myślałem, że jestem co najmniej 10 lat od faceta starszy. Okazało się, że on jest 10 lat starszy ode mnie. Patrz, jak to się człowiek może pomylić nawet na własnej płci, a to dopiero do kobietę ocenić w dzisiejszych czasach, kiedy one mają te wszystkie pacułki, te tapety takie, które sobie na twarz nakładają, no człowiek może się naprawdę mocno pomylić, nie? No i przekonałem faceta, znaczy przekonałem, ja go nie przekonywałem, żeśmy rozmawiali luźno, bo wisiał tam taki starter napisany cyrylicą, no i mówię, no patrz pan, polski starter ma tam 1200 gigabajtów przy rejestracji, a ukraiński ma 4800, nie? Taki sam. Mówię, to jaka tutaj jest sprawiedliwość, nie? I coś tam zaczęliśmy o ruskich gadać i on mi mówi, że ta Biedronka miała być zburzona. Mówię, wiem, panie, już 10 czy 15 lat o tym mówią i miała wejść do nas ruska sieć spożywcza, na co ja się bardzo cieszyłem, bo nie wiem, czy wiecie, ale rosyjskie, sprawdźcie to też, od razu mówię, sprawdźcie to. Rosyjskie, japońskie i białoruskie normy, jeśli chodzi o żywność, są najwyższe na świecie. I ja się bardzo cieszyłem na to, że będzie spożywczak rosyjski. Oczywiście do tego nie doszło z wiadomych przyczyn. Po prostu co rosyjskie, to B i koniec. Nieważne jest to, czy jakie są fakty i tak dalej. I gość mówi na mnie, o, to pan taki trochę onucowaty, tak coś do mnie zagadał. Ja mówię, panie, ja mam sąsiada Rosjanina. Ja mam Rosjanina sąsiada. I mówię, w sumie bardzo równy gość, kurczę. Na taksówce jeździ, mam u niego rabat. Jak chcę tego, fajnie, jeśli z nim rozmawiam, no co ja mam do niego, co on jest winien za politykę, mówię, a on tak się zaczął zastanawiać, mówię, wie pan co, właściwie to ma pan rację, ja też do nic nie mam, ale do tych Ukraińców, ja mówię, panie, no bez przesady, nie, i tutaj już mi się zapaliło to światełko ostrzegawcze, że ludzie, którzy jeszcze 2 lata temu mówili, hurra, jesteśmy tacy kochani, tutaj, no, jak to się mówi, przyjaźń międzynarodowa z Ukrainą, teraz najbardziej na nich psioczą. I zaczął psioczyć, nie? To tak bez jakiegoś powodu zupełnie. Ja mówię, niech pan się zastanowi, a co panu oni zrobili? Ja też mam sąsiadów Ukraińców, mam ich 9 rodzin i z wszystkimi żyję normalnie. To są naprawdę normalni ludzie. Fakt, że to jest klasa średnia ukraińska, bo oni mają lepsze auta niż sąsiedzi Polacy. Ale nie mogę nic złego na temat powiedzieć i tylko na temat tych ludzi, z którymi rozmawiałem. Spotkałem na przykład Ukrainkę, mieszkającą w bloku sąsiednim, która mi powiedziała, że ona ze mną po rosyjsku rozmawiać nie będzie, bo ona tylko po ukraińsku rozmawia i po prostu to dla niej jest... Znaczy ona mi nie powiedziała tego wprost, ale tak jak gdyby dała mi znać, że nie chce tego języka słuchać, nie? No i przeszedłem na Surżyk, bo Surżyk akurat w miarę się łapie na ukraińskiej mowie, niestety jeszcze gramatyki za słabo znam, umiem tam podstawowe słowa, ale powiedzmy miałbym problem, tak, żeby komunikować się. No, ale ja lubię z ludźmi porozmawiać, no bo to jest jednak troszeczkę inna kultura. Ta sama haplogrupa, ale troszeczkę inna kultura. No i zawsze warto porozmawiać z tymi ludźmi, którzy tam żyli i mogą coś na różne tematy powiedzieć. Ja nie widzę na przykład powodu, żeby się... Ja patrzę na człowieka po prostu, tak? Mnie nie interesuje nacja. Nacja to wiesz, to tak samo możemy powiedzieć, że dlaczego tutaj jest ciągle nawalane o tej ukraińskiej zawierusze, jak jest druga zawierucha, gdzie jest rzeczywiście po prostu potężna skala tego w Strefie Gazy i nikt jakoś się tym nie przejmuje, tak? Z tego powodu. Co więcej, widziałem na jednym z głównych portali, jak zaczął się nalot na Gazę, to oni sobie zrobili gwiazdkę Dawida. Tak, tak. Jeden z polskich portali strzelił sobie w tam, gdzie była ukraińska, podmienili na gwiazdę tą izraelską.
0: A? A te ruskie dyskonty to miały być, tak? Bo gdzieś pamiętam ten temat. i pokazywali, jak one mogą wyglądać, czyli to tak wyglądało trochę inaczej niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, że na paletach, nie na półkach, tylko na paletach, leżą tak, coś jak my mamy też jeden taki dyskont, gdzie się tak hurtowo bardziej kupuje. Jak to się nazywa?
1: Znaczy to jest makro.
0: O, coś takiego w stylu makro, jakby trochę, tylko jeszcze bardziej, tak, że masz jeden rodzaj każdej rzeczy, masz jeden rodzaj, tak jakby, nie że tam do koloru do wyboru, tylko bardzo skromnie jest z różnorodnością tych towarów, jakby. Ale
1: i
0: za to są
1: gramatura.
0: Tanie. No. Większa gramatura, no i to ma wpływ na cenę też, bo tam się nikt nie sili, żeby to układać pięknie. No, dla wielu by to była, myślę, ciekawa
1: generalnie
0: opcja.
1: Pomysł był taki, wiem to od kierowniczki Biedronki, która przypadkiem jest też moją znajomą, że po prostu pomysł był taki, bo oni mieli też zachować swoje stanowiska, po prostu mieli poczekać, aż to wszystko tam w tym kontenerze, w którym to się znajduje, przekonfigurują. To miało tam 2 czy 3 miesiące potrwać, tak? No, wiadomo, trzeba tam te marki pozmieniać, poprzeklejać to wszystko, poukładać. I oni mieli mieć swoje stanowiska zachowane, tak? To jak gdyby było dla nich zapewnione. I idea była podobno, rozmawiali z tymi menadżerami, to było, no mówię, dawno temu już, nie wiem, czy to było 5 czy 10, nie potrafię tego w tej chwili w czas wstrzelić jakkolwiek, ale właśnie mówiła mi, że pomysł był taki, że oni podejrzeli to na czymś, co się nazywa 1 pound, chyba w Anglii, czy jakoś tak, czy za 1 funta wszystko, nie? I to miało być na tej zasadzie. No u nas były takie sklepy, wszystko za 5 zł, chociaż śmiesznie brzmiała oferta pracy, którą kiedyś widziałem na jednym z takich za 5 zł, bo jechałem autobusem i był taki sklepik, właśnie wszystko za 5 zł i było ogłoszenie, które brzmiało mniej więcej tak. Zatrudnię panią do pracy w sklepie za 5 zł, nie?
0: No, wiesz, ja mam nadal tutaj u siebie taki sklep w środzie, tylko że to już dzisiaj to tak się umownie mówi, że sklep w stylu za 5 zł i tak on się może nazywać, ale ceny tam masz i za 10 zł różne rzeczy. W każdym razie takie wytanione, no tanie, zwykle kiepskiej jakości, jak kupisz, to ci się zepsuje też, takie odpady, jakieś odrzuty, taniocha, no są. I często kiedyś to były ciekawsze sklepy, bo to były tam takie rzeczy tanie, ale pomysłowe, jakieś zabawne. Były też kiedyś sklepy ze śmiesznymi rzeczami, gdzie się kupowało jakiś taki kufel, z którego ci się zawsze wylewało tam na brodę. Siarkowodór, bardzo zabawna rzecz. Siarkowodorek w kapsułkach można wrzucić w tramwaju.
1: Sztuczną kupę.
0: Sztuczną kupę, tak, tak.
1: Tak, i tego typu rzeczy.
0: No, już chyba nie ma takich sklepów, nie? W ogóle.
1: Wiesz, co wydaje mi się, że w Szczecinie jeden taki jest. Tam jest również, można dolary kupić, tak. Notabene, to jest ciekawe, bo kiedyś taki pliczek, ja tego nie kupiłem, bo pewnie by kusiło skorzystać, a to jest karalne, ale to był taki pliczek dolarów. I o co chodziło? Znaczy, to było nawet reklamowane na YouTubie, bo było pokazane podryw na bogatego faceta, nie? Że wchodzi gościu, tam można było też kupić kluczyki do Mercedesa, czy do Ferrari, już nie pamiętam, że miałeś ten bryloczek taki charakterystyczny z konikiem, chyba do Ferrari to było. I przypięte to było takim zameczkiem do tego portfela, że jak się kładłeś portfel, to razem z kluczykami jakby obok, jako wisiorek, nie? No i jak otwierałeś portfel, to miałeś wypchane tymi dolarami takimi sztucznymi, nie? No i właśnie był taki prank zrobiony, że gościowa wyszła z gościem, który właśnie tak sobie rzucił na barku, nie? No i od razu się do niego jakaś tam przykleiła, która zobaczyła, jak grubo nabity ten portfel jest, nie? I z tym Ferrari oczywiście, nie? A swoją drogą ciekawe, bo takie pranki Amerykanie robią i często jest tak, że na przykład ma właśnie kluczyki jakieś Ferrari, czy tam jakieś, nie, Maserati, nie znam się, właśnie nie znam na motoryzacji. I na przykład idą w kierunku takiego samochodu, który stoi, taki luksusowy, ale mija go i idzie do jakiegoś takiego Punto, czy czegoś takiego, jakiegoś mini, a babka nagle mówi, nie, ja przepraszam cię bardzo, ale coś mi się przypomniało, nie? I idzie, to jest ten Gold Digger, tak? Golden Digger,
0: tak,
1: czy
0: tak.
1: Gold Digger? Tak, no. Czyli u nas popularnie to chyba blachara na tą.
0: Blachara, można by tak powiedzieć, no, tak, że leci na tą blachę twoją, nie? Jakąś tam wypasioną blachę. Chyba stąd.
1: No ale blachara. Kiedyś oglądałem bardzo fajny prank, bo oczywiście nie wiadomo, czy to nie było ustawione, no bo mogli po prostu się umówić. Weszła właśnie dziewczyna z chłopakiem i taki gościu właśnie w jakimś Ferrari, takim, a takim super, naprawdę, nawet mi się podobał ten samochód, mimo że, jak mówię, ja motoryzacja mnie nie pociąga, ale gościu po prostu z tego Ferrari tam zaczął coś tam, czy byś się przeszła ze mną, bo nie znam to nikogo w mieście, dopiero przyjechałem i tam gdzieś do jakiejś restauracji tego, mówi, widzę, że masz chłopaka, ale tylko na ten wieczór, nie, byś mi ją odstąpił, żeby ona opowiadała o mieście, co warto pozwiedzać. No i ten, no i ona się zgodziła na to, nie? A ten gościu mówi, poważnie, 3 lata ze sobą chodzimy, a ty z jakimś facetem chcesz jechać.

0: tak, te pranki są wyreżyserowane i tak świrują, nie, że to prawdziwe, ale się dogadują. Ale to chyba nie tak często, bo widzę, że dużo pranków jest, no, widać, że autentyczne, bo ktoś dostał bęcki, naprawdę, widać, że ma siniaki. Czuć, ludzie nie są też takimi świetnymi aktorami, żeby tak wspaniale grać emocje w naturalny sposób, nie, i żeby to by się trochę czuło, że ktoś po prostu udaje, no, to się czuje, a tutaj nie czuć. Albo wiesz, ja lubię te złodziejskie pranki, gdzie na przykład biorą rower, stawiają przy drzewie i on ma żyłkę przyczepioną i czekają, aż złodziejaszek jakiś się połakomi i jeszcze tak ten rower ustawią, że z górki ktoś zjeżdża tym ukradzionym rowerem i nagle ta żyłka, wiesz, bum, i ktoś wylatuje z rowera jak z katapulty ten złodziejaszek, albo mu się rozwala ten rower, bo jeszcze go przepiłowali. No to widać, że to ciężko tak, żeby ktoś się zgodził, bo to naprawdę ci ludzie czasami tak lecą z tych rowerów gdzieś na beton, że to się zabić można, skręcić cykark, no to chyba nikt nie byłby aż taki chętny, żeby się tak, wiesz, narażać, nie? Za parę złotych.
1: Nie wiem, czy trafiłeś kiedyś na pranki typu RAN. Chyba nawet jeden z kanałów się RAN nazywa. Ten, który to dziwną chłopacy przebrani w takich prześcieradłach jak Arabowie. I po prostu na przykład biorą, niosą torbę i wrzucają na przykład komuś przez otwarte okno do samochodu i zaczynają uciekać albo na przystanek, nie? U nas to by nie przeszło, bo pewnie by się zaraz prokuratura zajęła. Ale coś takiego było. To się właśnie RAN nazywało. Co jeszcze jest taki gościu, nazywa się Risk Chris, czy jakoś tak. On z kolei to jest taki prankster, ale prankster, który obdarowuje ludzi. No, ma chyba duże przychody z tego kanału. Stać go na zakupienie iPhone'a na przykład i danie komuś iPhone'a. I robi taki prank na przykład, że pożycz mi swój telefon, bo skończyły mi się impulsy. Nie? I zaczyna gadać tam, że niby do mamy dzwoni, czy do kogoś. Rozmawia, po czym jakby mu się rozmowa zaczyna przerywać, denerwuje się i rozwala ten telefon z nerwów. I ten gość mówi, ojej, kurde, co ty zrobiłeś, nie, tamtego, a ten wyciąga najnowszego iPhone'a i mówi, masz za to najnowszego iPhone'a, nie.
0: No, tego typu. Częściej jest to zrobione tak, ja widziałem taką wersję tego pranka, że telefon jest podmieniany po prostu na inny
1: i
0: naprawdę jest rozwalany nie twój, nie tej ofiary telefon, tylko podmieniony, a potem jest oddawany prawdziwy, no to czy widziałem takie, mi się podobają takie pranki jak pranksterzy prankstera, zrobią w Bambuko, jednego ze swojej ekipy, jest taki dobry prank, ciekawy, w którym koleś przebrany za królika, w stroju królika wyskakuje i tam robi uuu do kogoś, czy tam lululul. No i ludzie tam wystraszeni, o Jezu, a! I nagle w jednym takim przypadku starszy pan się łapie za serce, tak wystraszony przez tego przebranego za królika, nie? I jego partnerka krzyczy, on ma zawał, nie? Potem go wiozą do szpitala i potem przychodzi wiadomość, że niestety nie żyje. I ten prankster zaczyna płakać, nie? Łzy mu ciekną, on mówi, że już nie będzie tego nigdy robił, że ma przejebane w życiu teraz. A tu wyskakują jego koledzy i się okazuje, że to był aktor, wiesz, że oni go w Bambuko zrobili i wychodzi cały zdrowy, ten co niby dostał zawału i się śmieją, nie?
1: To no, już... raz mało do takiego zawału to nie doprowadził niech to inny jak Arnold Schwarzenegger, bo był taki prank z nim zorganizowany w Los Angeles, w tym takim najsłynniejszym gabinecie figur woskowych z aktorami. I on po prostu stał taki pomalowany troszeczkę, żeby wyglądał na takiego sztucznego lekko i stał po prostu jako Terminator, nie, przebrany. No i taka murzynka z dzieckiem na rękach i ten w pewnym momencie mówi give me, nie, że daj dziecko, nie. Ona to prawie sobie coś złapała, przestraszona taka. Ale bardzo, bardzo fajnie to zrobić. Zresztą z Arnoldem jest dużo takich pranków. Polecam wam, szczególnie te z siłowni są świetne. Kiedy on się przebiera za jakiegoś takiego z długimi włosami, z wąsami i zaczyna trenować niektórych ludzi, na przykład babkę, taką fitnesskę na uczy, bo widzi, że pije wodę i mówi, o, świetnie robisz. Rób tak, schylasz się, to się włącza, prostujesz się, to się wyłącza. To świetne na brzuch, nie? Uczy takich głupkowatych jakichś treningów, nie? No, mnie też kiedyś kusiło zostać pranksterem, ale parę

0: wymyśliłem, nie? Na przykład wszystkich świętych, takie dziecko sobie idzie i uderza, zderza się z jakimiś dziadkami, nie? I te, ojej, uważaj dziecko, pan mnie widzi? Pan mnie widzi, nie? Coś w tym stylu na przykład, nie? Albo mniej brutalne, ale dobra, zostawię to dla siebie, może kiedyś jeszcze zrobię.
1: No tutaj Łowca Głów pisze, że a gdyby ten gość się poszedł i powiesił, bo by się przejął, że zabił człowieka, no to można by takiego potrójnego pranka zrobić, że przebrał się za królika i ludzi straszył, myślał, że spowodował zawał, okazało się, że to podmieniony facet, on płacze, idzie się wiesza, jego koledzy przerażeni, że go wpuścili w maliny, ten się powiesił, a ten się nie powiesił i się śmieje. Ha, ha, ha!
0: No dokładnie, wielokontekstowy. wielokontekstowy, tak jak takich dwóch było pranksterów, którzy ze sobą konkurowali, to chyba jeszcze z Claude'em, jak robiłeś o tym francuskim takim pranksterze, jak on się nazywał? René, no jakoś tak chyba się nazywał.
1: Słynny prankster, tak.
0: Remy
1: Girard chyba.
0: Tak, Remy Girard. On tam w sportowych tych bardzo dużo zrobił i kurde, rzeczywiście, ja sprawdzałem to, bo on się kiedyś przebrał w koszulkę takiego, jak to nazywałem, do podawania piłek francuskiej reprezentacji siatkówki i poszedł na finał w siatkówce Francja-Brazylia, czy jakaś tam, jeszcze wtedy Polacy tak dobrze nie grali i ma zdjęcie, rzeczywiście to zdjęcie jest na tym portalu federacji tej piłki siatkowej i on tam stoi z boku razem z nimi, świętuje po prostu, trafił na okładkę, nie?
1: Remy, no, dobry jest, zawsze lubiłem Remiego, on miał świetne pranki. On w zasadzie to jest współczesny klaun trochę, on się zresztą często ma takie pranki, gdzie się przebiera za klauna.
0: Który płacze,
1: na przykład ktoś tam go pociesza, on taki smutny, balonik tam gdzieś dmucha, wypuszcza, płacze, a nagle ciastem komuś tam w twarz i spierdala, nie?
0: Albo... najlepszy prank, jaki u niego widziałem, który osobiście mnie rozśmieszył, to było jak stał przy ulicy, tam ludzie właśnie patrzyli, on miał szubienicę na szyi i drzewko takie małe, znaczy taka sadzonka i podlewał to drzewko.
1: Tak, tak.
0: To było genialne.
1: Remy jest dobry, no. To jest legenda pranków i to już taki doświadczony w tej branży. Nie wiem, czy nie on to jakby wszystko, wiesz, rozpoczynał trochę, nie? I napędzał całe to zjawisko być może.
0: No właśnie, ciekawe jest geneza pranksterów, jacy byli tacy pierwsi, nie? Którzy robili te dowcipy internetowe, nie? Bo z naszych takich pranksterów, no to chyba taki najbardziej się wybił, znaczy znany wszystkim, to jest ten Wardęga, nie? Ale ja na przykład najbardziej lubię, i nawet wczoraj oglądałem sobie wieczorem, a konkretnie jeden rodzaj pranku, bo tam on wiele części tego nakręcił, to są rozmowy przez telefon. On po prostu siada gdzieś na ławce w jakimś, nie wiem, niedaleko koledżu jakiegoś, czy jakiejś uczelni i są dziewczyny, albo niekoniecznie, to faceci teraz też nie są i oni o czymś rozmawiają ze sobą. On jak gdyby włącza się w tą rozmowę, ale rozmawia przez telefon, nie? I po prostu gada tak jak gdyby z nimi, ale z kimś, nie? I nieraz ci ten ktoś tam mówi, to mówisz do mnie, nie? I przepraszam, to jakiś facet mi przeszkadza, nie? Poczekaj, powiem, nie, z kumplem rozmawiam, o co chodzi, nie? No, ale bardzo fajnie potrafi się wgrać, no bo musi w czasie rzeczywistym to wszystko wymyślać, nie? To jak on się nazywa? Lukas. Pranki Lukasa, czy Lukas Prank, jakoś tak.
1: Kiedyś nagraliśmy całą audycję Nocna Jazda z Claude'em jeszcze, możecie się znaleźć, o prankach, właśnie, o pranksterach najbardziej znanych.
0: No i to jest kolejna rzecz, która twoja osoba, no i Claude'a oczywiście, miała na moje życie wpływ, bo ja nie wiedziałem wcześniej, że są pranki w ogóle. Od was się dowiedziałem, że coś takiego jest w ogóle. I mówię zupełnie poważnie.
1: No widzisz.
0: Dzień później zacząłem odwiedzać najpierw tych pranksterów, których wy pokazywaliście, a potem się w to wkręciłem, nie? Także to twoja zasługa, że ja w ogóle się dowiedziałem, że są pranki, nie? No naprawdę, widzicie, jaki krawiec miał na mnie wpływ?
1: no właśnie nie wszystko trzeba wiedzieć, no, o wszystkich jakichś tam modach, zjawiskach, trendach. A tu widzę, że jest już zapowiedź. Pierwszy rok rzucania wilkami o skały. Skała dużą literą, to chodzi o Pawła Skałę? Że rzucanie o skałę? Nie wiem. O 20.15, czyli już za niedługo, za pół godzinki z hakiem. No, więc posłuchamy sobie, zobaczymy. Może Etam zadzwoni, widzicie, no może...
0: No postaram się, kurde, muszę przesunąć jedną sprawę, bo wczoraj jak do ciebie dzwoniłem, to słyszałeś, był do mnie telefon i troszeczkę mi tutaj, że tak powiem, roboty zrobili na weekend, a mi to nie za bardzo pasuje, no ale kurczę, tak głupio odmawiać, jak się ma tych kolegów tyle, co ten dawny drwal przy jednej dłoni, a cię proszą o coś, nie? O uprzejmość i jeszcze płacą za to.
1: Też ostatnio dla kogoś zrobiłem po koleżeńsku, po prostu zleconko, żeby się za coś tam zrewanżować, powiedzmy. No. Teraz nie mam za bardzo zleconek akurat, więc dlatego więcej może nadaję, bo nie ma co robić trochę, a nie chce mi się tak siedzieć i dłubać w nosie. To myślę,
0: no, u mnie się też skończyło. U mnie się też skończyło, że tak powiem, za zachodnią granicą. Miałem propozycję, ale ja mówiłem od razu, że się nie piszę na czeskie knedliczki i tak dalej, bo to jest za daleko dla mnie, a ja nie lubię podróżować. No zobaczymy, jak to tam się rozwinie. Jak będzie okazja, to znowu wrócę, że tak powiem. Przy okazji nabyłem pewne prawa, ale nie chcę o tym mówić, bo zbyt dużo osób tutaj się zdenerwuje, jak o tym usłyszy. Także...
1: No, Gugu się pyta tutaj, czy Etam robi jakieś pranki. Tak, z reklamówką był prank na przykład, fajny.
0: No, gdyby to spadło komuś na głowę, to rzeczywiście byłby prank, ale nie
1: był. Albo
0: prank.
1: Z cegłą był też, z cegłą był fajny prank.
0: A nie, to po prostu... Głupota baby, że zamknęła okno, no to już jest inna. A poza tym to nie była cegła, tylko to było pół cegły. Już ludzie sobie dopisują, że Etam miota na 100 metrów cegłą, nie? Już sobie dopisali.
1: Tak, to zawsze tak jest, że obrastasz w legendę. No.
0: Nie, no bo ja już nie muszę sam nadpisywać, nie? Jak ja powiem, że ważę 100 kilo, to zaraz mi 20 dodadzą, nie? Jak powiem, że mam 47 w bicepsie, to zaraz będzie, że 57, tyle co Arnold, nie? No tak wiesz. Wiesz, ja za dużo pokoloryzowałem i teraz ludzie marzą tą farbę po tym plakacie i sami sobie tam domalowują różne dziwne rzeczy. Aczkolwiek dzisiejsza dyskusja w Biedronce poszła w bardzo ciekawym kierunku, kiedy powiedziałem właśnie, tam stali też Ukraińcy w kolejce. Zresztą trudno, żeby w Biedronce nie było Ukraińców w kolejce, tam co druga osoba to jest z Ukrainy. I mówię zupełnie poważnie, jest bardzo dużo ludzi właśnie w Biedronce. W Netto nie zauważyłem, ale w Biedronce jest okropnie dużo. I powiem tak, że od razu się tak wtrącili troszeczkę w tą naszą rozmowę, o której mówiłem, gdzie ten pan się zaczął tak wyrażać, troszeczkę niepochlebnie o nich. Ja mówię, ja mam taki tekst już do Ukraińców, który ich rozśmiesza, jak żeby rozładować. Mówię, wy nasze braty Sławieny, mówię, tolka szoby do nas ciornych nie wpuskali. I oni zawsze zaczynają się na to śmiać. Nie? No. Oczywiście cała kolejka się na mnie najeżyła. Jak to czarny? Ja mówię, no murzyn, no murzyn. Jest piękne polskie słowo, murzyn.
1: No. A ludzie od razu, pewnie histeria, no właśnie.
0: Nie, właśnie to jest dziwne, słuchaj, bo jeszcze rok, dwa temu, nawet tak krótko, słowo murzyn nie budziło jakieś tam. Teraz podobno nawet z przedszkola zdjęli ten murzynek bambu w Afryce mieszka. No przecież to jest piękny wiersz. Jest piękna nazwa. Nie jest żaden czarnuch ani taki, jak jest w tym. Notabene Arnold ma przesrane, no bo on się nazywa Schwarzenegger, czyli czarny czarnuch. Tłumacząc z angielsko-niemieckiego. No Schwarz to jest czarny i Neger to jest też czarny, tak?
1: Ja też uważam, że Ukraińcy są nam oczywiście w oczywisty sposób bliżsi kulturowo, mimo wszystko, co by tam jeszcze mieli do przerobienia u siebie. I to oni są bardziej słowiańscy w tej chwili niż Rosjanie, gdzie tam jest taki rasowy tygiel właściwie troszeczkę i Ukraińcy nie mają na przykład skośnych oczu czy mongolskiej gęby, nie? Na przykład, tak, że są nam bliżsi i etnicznie, i kulturowo jakoś, myślę. No, samo to, że jednak chcą być krajem o wartościach zachodnich bardziej. Chcą do Unii, chcą do NATO, to nas też trochę łączy. Więc tak. I jakoś w miarę zdali tu egzamin, myślę, pracują sobie, nie broją za dużo. Czasem się zdarzy, każdemu się zdarzy i Polakowi się zdarzy.
0: Ja słucham w tej chwili regularnie, to słucham, jeśli chodzi o Rosjan lub Białorusinów, to słucham trzech ludzi na YouTubie, no czterech, ale czwarty to jest pieśniarz Arsłan Hraniejo, to jest, on jest Tatarem tak naprawdę. Nie jest Rosjaninem, jest muzułmaninem. Natomiast jest Rosjaninem w sensie obywatelstwa, bo Tatarstan jest państwem federacyjnym, nie? Znaczy jest republiką, krótko mówiąc. Natomiast słucham z białoruskich, to słucham, chociaż on też w Rosji mieszka, w Rastowie. To jest bardzo fajny poeta, świetne wiersze pisze. Jezus, jak on się nazywał? Widzisz, mam znowu ten moment taki, kiedy film ten z tym aktorem, którym wyleciał mi z głowy.
1: Nie wiem, o kogo ci chodzi, nie podpowiem.
0: No, to nieważne.
1: Ale to jakiś pisarz rosyjski? Bo to się też...
0: Nie, białoruski. Białoruski, który wyemigrował, to się nazywa Rastowska Abłość. To jest taka miejscowość w Rastowie, koło Rastowa. I Dmitrij Krawczynka, jeśli chcecie posłuchać poezji, takiej oryginalnej poezji Białorusina, to polecam. Tak się nazywa kanał. Oczywiście pisany cyrylicą. Dmitrij Krawczynka, świetny gość, naprawdę fantastycznie wiersze czyta, a przede wszystkim ma nieprawdopodobny głos. Po prostu, gdybyś ty miał taki głos, ja miał taki głos, to byśmy jako lektorzy mogli robić. Zresztą on chyba kiedyś się przyznał na którymś vlogu, że do jakichś filmów animowanych podkładał w studiu, bo u Rosjan jest tak samo jak u Niemców, to znaczy u nich filmy są tylko dubbingowane, nie ma lektora, nie? Jest po prostu dubbing, jest ustawowo, że tak powiem, zrobiony, nie?
1: Krawczynka, to tak znajomo, jakoś skądś znam to nazwisko.
0: Dmitrij Krawczynka.
1: Ja wyjadę na Białoruś, tak jak Schmidt, i się będę przedstawiał, że jestem Krawczynka. Albo do Rosji pojadę i będę Krawcow. Albo nie Krawcow. Będę... Niekrawcow będę się przedstawiał.
0: Niekrawcow. Może
1: a ty tam nie wyjeżdżasz na Białoruś?
0: A po co mam wyjeżdżać?
1: Fajnie tam.
0: Znaczy ja bym chętnie pojechał, ale daleko strasznie. To już do Czech bliżej. Ja miałem objazd planowany w 2 lata temu. No, z przyczyn technicznych ja miałem objazd planowany, tak zwany żelaznodrożny objazd, czyli kolejowy, z nocowaniem w pociągu, objazd Lwów, Kijów, Mikołajew, Odessa, to jeśli chodzi o Ukrainę, potem do góry, do Mińska i jeszcze do góry, ale tutaj właściwie tylko pod kątem jednego miejsca, do Moskwy i do Sankt Petersburga, jeśli by jeszcze pieniędzy starczyło. Tak sobie planowałem taki wyjazd koleją, ale zawierucha wojenna i się poszło rypać, nie? Zresztą, prawdę powiedziawszy, to niewiele brakowało, gdybym na tą szaleńczą rzecz się zdecydował, bo nawet dowiadywałem się u pewnej vlogerki, ona jest bardzo znaną vlogerką, to jest Polka, która urodziła się w Odessie. Oczywiście ma obywatelstwo teraz polskie, ale miała ukraińskie, ale rodzona z dziadków Polaków. Nawet tutaj była bardzo popularna przez pewien czas i pokazywała mniej więcej 40 km od Kijowa taką wieś, typową wieś ukraińską. I powiem ci, że na 3 gospodarstwa 2 były puste. Mniej więcej 1/3 gospodarstw tylko była z ludźmi, reszta była opuszczona. Z tego, co twierdziła, bo wyjeżdżali do większych miast, tak? No i ja po prostu ją zapytałem, czy mogłaby się dowiedzieć, ile takie gospodarstwo u nich kosztuje. I wiesz, czego się dowiedziałem? Otóż w urzędzie jej powiedzieli, bo ona się spytała, podobno się spytała, bo taką informację dostałem, że wystarczy 8 tysięcy dolarów, tak zwanej wzionki, dla urzędnika, no i dostajesz, bierzesz sobie, pokazujesz palcem, które chcesz gospodarstwo z tych porzuconych, możesz je zająć w tamtym czasie, tak? Około 3-4 lata temu, nawet nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ile, bo szybko czas leci mi teraz. I dostajesz to gospodarstwo, nie? I jeszcze do tego paszport ukraiński. No, to bym sobie narobił, kurde, bigosu, ja miał paszport ukraiński. No, tak Ukrainiec trochę... nie może mieć dwóch paszportów, no. Pamiętaj o tym, nie? Znaczy Polak z Unii Europejskiej w tamtą stronę, jakby patrząc, no mógłby to obywatelstwo sobie wziąć, inwestując, natomiast w drugą stronę nie. Na Ukrainie jest przepis, który mówi, że obywatel Ukrainy może mieć jedynie obywatelstwo ukraińskie. Dopiero jeżeli dostanie inne obywatelstwo, musi się zrzec ukraiństwa, obywatelstwa ukraińskiego, nie? No tak mi to wytłumaczono.
1: To ciekawe. Ciekawe. No, a tak z innej beczki, wczoraj sobie pomyślałem, że tak ludzie często wypominają Zełenskiemu, że był komikiem i aktorem, ale jednocześnie zwykle ci sami ludzie będą, powiedzmy, wielkimi fanami Trumpa, który występował w wielu filmach, w Kevinie samym w domu, we wrestling się bawił, tam pajacował i to już nie przeszkadza na przykład.
0: No ale umówmy się, to były epizody, a to był sposób na życie, tak, tutaj. To tak samo jak kto jest wiceprezydentem, czyli marszałkiem Sejmu, no nie influencer, jak to się nazywa, jak na scenie zapowiada, no jest takim tym, taki wodzirej scenowy, no kurde, to słowo mi wyleciało.
1: Speaker nie wiem, na scenie.
0: No prezenter ten sceniczny taki, no
1: przecież... Konferansjer?
0: Konferansjer, no to przecież... No, przecież ten cały chlewnie, jak ja na niego mówię, to on był takim gostkiem, który tam w jakimś tańcu z gwiazdami czy jakimś talencie, ale nawet nie pamiętam, Polsat założył Religia TV, która miała być domyślnie konkurencją dla ojca Tadeusza, no i widzisz, no przecież on występował jako główny prowadzący w Religia TV, no zobacz Religia TV i wpisz Hołownię, zobaczysz, że ten, a wpisz Hołownia vlog ze śmieciarzami. To się dopiero uśmiejesz, jaki ten gościu po prostu jest. To jest coś nieprawdopodobnego. I wiesz, w razie co, to on zostaje prezydentem. A?
1: Może tak być. No to stąd on taki wygadany, bo konferansjerem był.
0: No. Wystarczyłby jakiś impeachment dla obecnego prezydenta. Jakaś forma impeachmentu. Ja już nie chcę mówić nawet teorii spiskowych, jakim przychodzą do głowy. I tak jak Komorowski po panu Lechu Kaczyńskim, to on staje się prezydentem i może wtedy wgniatać w ziemię. No. Tak. To nie są żarty. Tak jest. W polskim prawie przewodniczący Sejmu, czyli ten główny marszałek, jest zastępcą prezydenta, jest wiceprezydentem. Przejmuje po nim obowiązki, po czym rozpisuje, tam są jakieś terminy, chyba 90 dni, rozpisuje wybory, bo oczywiście trzeba, no ale umówmy się, jeżeli przejmuje, tak jak Komorowski przejął, to ja na przykład byłem pewien, że Komorowski zostanie tym prezydentem, tak? Bo to on będzie na świeczniku, jak gdyby przez ten okres oczekiwania na nowe wybory. Dobrze mówię, potwierdźcie tam na czacie, bo może w czymś się mylę, może coś się zmieniło, ale od czasu Komorowskiego chyba się nie zmieniło. Bo Komorowski został prezydentem, został zaprzysiężony po tym całym, po tej całej smoleńskiej sprawie, nie? Nie chcę mówić, co to było, bo ja mam trochę inną teorię na ten temat.
1: Dobra, tam będziemy kończyli, wiesz, bo już mi się strasznie też chce. Strasznie mi się chce. A już za 15 minut przypominam, audycja u projekta.
0: Dobrze, że mi przypomniałeś, kurczę, no dobra, spróbuję to jakoś wcisnąć to brzmi strasznie w moim przypadku, w bardzo napięty harmonogram dnia. No, bo tak dawno do niego nie dzwoniłem, rzeczywiście, może czuć się taki, jakby to powiedzieć, dyskryminowany etamowo.
1: No, dobra. No to trzymanko, hej.

Może zadzwonię. Zobaczymy, jak tam. Czy będzie też dobra okazja, bo też nie lubię tak trochę, wiecie, na siłę, nie? Nic na siłę. To... Nic na siłę, wszystko młotkiem. To moja dewiza. Ale pewnie tak. Pewnie tak. Może sobie po jakieś piwko skoczę, czy coś, bym się napił zimnego piwka. No i cóż mogę jeszcze rzec na koniec? Proszę się tam też nie obrażać o jakieś pierdoły. To do niektórych tu przekaz wysyłam. I nie wariujmy też. I nie świrujmy pawiana. O. Nie świrujmy pawiana. Dobra. I pamiętajcie, że jutro o 22 na Nocnym Radio super audycja, fajna, Jacka z Australii. Może być też ciekawie. A za około 15 minut się może spotkamy właśnie u projekta. Projekt 28 u Michała Dublińskiego, Orła. Będzie audycja właśnie rok rzucania wilkiem o skały. To już rok. No. Pierwszy rok rzucania wilkami o skały. Jakieś, Michał jakieś snuł takie teorie, nie wiem, czy on się zgrywał, czy coś, ale że jak to było? No coś z tymi wilkami i orłami, że Nocne Radio to wilk, no bo taki mówią o nas zły wilk niektórzy, tak się przyjęło, że taki symbol trochę nasz wilk. No i, a on to orzeł i że gdzieś tam do tego nawiązania jakieś i że tu jakaś teoria spiskowa z tym była związana, nie pamiętam dokładnie. No, to dobra. To tymczasem borem lasem, zadzieram kiece i lecę, pa, pa.

0: Witamy serdecznie. Zgodnie z zapowiedzią, dziś audycja o morsowaniu. Morsowanie, komu to potrzebne? No właśnie, komu to potrzebne, a dlaczego, a na co? No to się może właśnie dowiecie i tego, i jeszcze wielu innych rzeczy. A tak jak zapowiadałem, dzisiaj gościnią jest Ania z Trójmiasta. Witam cię serdecznie.
1: Ahoj, nocniki, cześć krawiec. Tu Ania, prosto z Trójmiasta. Witam serdecznie.
0: No, rzuciłaś się na głęboką wodę, to tak może trochę a propos morsowania, bo tam też się rzucasz na głęboką wodę, nie? No bo chyba już każdy się domyślił, że Ania ma praktykę w tym morsowaniu i dlatego właśnie się o tym wypowie. Nie jest tutaj jakąś cwaną gapą czy ślepym, który gada o kolorach, tylko ma praktykę. Ile lat się zajmujesz morsowaniem?
1: No tak morsuję już tak ze to już mój czwarty sezon jest, tak? Czyli 3,5 roku non-stop kąpię się w Bałtyku. To jest tak, że po prostu cały rok się kąpiemy. Nie kończymy w sierpniu, tylko lecimy cały rok.
0: A no to nawet nie tak długo chyba. Są pewnie osoby, które mają dużo większy staż, nie?
1: Na pewno jestem jeszcze świeża w tym sporcie ekstremalnym.
0: No właśnie, tak do tego zmierzałem, kogo się uznaje wśród morsów za takiego weterana, kogoś, kto 10 lat morsuje, 20 lat, 5 lat, to już jest jakiś weteran?
1: No, myślę, że jak już masz tak dekadę na karku, to tak, można to już uznać, że się jest weteranem wtedy. To już jest trochę.
0: Co w ogóle cię skłoniło, żeby się takimi rzeczami zainteresować?
1: No ja to zrobiłam z czysto towarzyskich powodów, bo po prostu przyjaciółka mi to zaproponowała.

0: No i po prostu znam to, że to jest super sposób, żeby się spotkać, wiesz, nie w domu, przy stole, przy kawie czy przy piwie, tylko po prostu na zewnątrz, połączyć to z wyjściem na dwór, z jakimś spacerem i tak po prostu spędzić czas, wiesz, w miłym towarzystwie.
1: Jak się w ogóle mówi morsowanie? Morsing można mówić? Morsing to tak trochę po wieśniacku. Uprawiasz morsing?
0: Morsing to tak z angielska. Tak, jakbyś, wiesz, jakby tu Stallone zadzwonił, albo Arnie, to od razu ci powiem, jak to jest po angielsku. Nie morsing, tylko winter swimming, albo ice swimming, ale po polsku to się mówi zwyczajnie, morsowanie.
1: Ten język angielski to jednak ubogi jest, nie? Tam to nasz polski jest o wiele bardziej bogaty, bo my mamy po prostu nazwy własne na różne rzeczy, chociaż morsowanie no to od morsa, ale no po angielsku no to znów mamy, jak to było? Cold swimming? Winter swimming, tak?
0: Tak, winter swimming albo ice swimming.
1: No to znowu takie bardzo, bardzo proste, no zima, pływanie zimą, no to, a my mamy bardziej takie oryginalne nazwy, no czyli można mówić morsowanie. Mi się nigdy jakoś ta nazwa nie podobała. Nie ma jakichś alternatyw ciekawych?
0: Słuchaj, no na przykład w Finlandii na morsy mówi się foki, a w Stanach Zjednoczonych niedźwiedzie polarne. Ale w polskim języku to nie ma żadnego chyba, żadnej alternatywy, także musielibyśmy coś nowego wymyślić.
1: Mors to takie zwierzę, może, no wiesz, lew, orzeł, wilk, a mors, chyba każdy wolałby być jakimś wilkiem, a nie morsem. Mors taki gruby, niezbyt piękny, urodziwy, a jaka jest forma żeńska? No bo ty nie mówisz, że jesteś morsem chyba, morsinią, morświnią, przepraszam, że tak powiedziałem.
0: No ja jestem foczką.
1: Foka, proszę, no. Niezłe foczki. Chociaż jak tak patrzę na ciała morsów, to tak, wiesz, nie widzę tam jakichś takich pięknych ludzi, kulturystów jak z okładki, tylko raczej na brzuszki, coś. Morsy się chyba nie wstydzą w ogóle swojego ciała za bardzo, nie?
0: No tak, zdecydowanie, mają z tym luz. No i faktycznie jest taki stereotyp takiego morsa pulchnego. No i na pewno ta tkanka tłuszczowa w nadmiarze pomaga, bo dzięki temu takie osoby krępej budowy ciała mogą dłużej przebywać w wodzie, ale teraz wiesz, na falach tej pandemii tyle ludzi dołączyło do morsów, że uwierz mi, jest dużo fajnych, zgrabnych kobiet i dużo też zgrabnych mężczyzn. Także no to już tak nie jest, że same grubsze osoby tylko to robią.
1: No proszę. No bo ludzie chcą sobie zwiększyć odporność, tak? No bo to chyba jest jeden z głównych celów, zwiększenie swojej odporności, tak?
0: No, tak, wiadomo. Pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to właśnie to hartowanie ciała, ale naprawdę tych korzyści jest wiele. Na przykład dla mnie, jako osoby, która ma niskie ciśnienie krwi i zawsze cierpiałam na wiecznie zimne ręce i stopy, no krążenie się bardzo poprawiło i już tak nie marznę. No także jest poprawa siły woli, koncentracji. No i mi się wydaje też, że obniża poziom stresu, na pewno poprawia nastrój, no endorfiny szaleją i mówi się nawet, że morsowanie jest jak narkotyk. Także to cię powinno zachęcić.
1: O, czy ktoś powiedział narkotyki? Gdzie? Kto ma? Gdzie? No, to jest zachęcające, bo no, czuć się świetnie, to każdy by chciał, nie? Każdy by się chciał czuć świetnie. I co? I faktycznie potem się tak czujesz... No właśnie, jak się czujesz? Mogłabyś tak jakoś opisać słowami, jak się czujesz po takim morsowaniu, bo to rozumiem, że ten przyjemny nastrój to jest trochę tak po. W ogóle morsowanie to są, z tego co wiem, krótkotrwałe kąpiele, to nie można długo, to trzeba króciutko, tak?
0: No tak, mamy takie morsowanie, powiedzmy, dynamiczne, czyli wchodzimy sobie tak na 3-5 minut, możemy sobie wtedy wyjść i jeszcze raz wyjść na 3-4 minutki, ale możemy sobie też klasycznie morsować, czyli wchodzimy raz, ale dobrze, tak na dłużej, tam do 15 minut, ale ci powiem, że taka euforia to już się zaczyna w trakcie. Ja to wchodzę tak trochę na krzykacza, bo mi tak jak sobie trochę pokrzyczę, to łatwiej mi wejść. I powiem ci, że tam już jak sobie stoisz, patrzysz sobie w stronę słońca, naprawdę czujesz, jak te endorfiny się tam wydzielają i już wtedy jest przyjemnie i to ci po prostu, no, takie autentyczne naładowywanie baterii, tak bym to określiła.
1: Brzmi nieźle. Jakbyś tak miała opisać, no bo nawet ty, będąc przyzwyczajona, pewnie jak wkładasz tam stopę najpierw, znaczy, czy w ogóle tak wskakujesz od razu, czy stopniowo?
0: To znaczy tak, jeżeli chodzi o stopy, to ja morsuję w takich butach do wody i mam na rękach rękawiczki neoprenowe i no te stopy dzięki temu tak nie cierpią, jak się wchodzi. Ale wchodzę tak dynamicznie, no i właśnie mówię, zagrzewam się tam jakimiś okrzykami i tak jeden kroczek za drugim, raczej tak dosyć szybko wchodzę. No największy, powiedzmy, moment takiego zawahania to jest jak trzeba zanurzyć najpierw pupę, a potem drugi taki moment to jest jak trzeba się zanurzyć tutaj klatkę piersiową, nie? No ale jak już to się zrobi, to już jest fajnie. A tutaj widzę takie jedno pytanie od Autusi, że czy pomaga zrzucić wagę. I to jest prawda, ponieważ morsowanie, kontakt z zimną wodą ma taką magiczną moc, że zamienia tą białą tkankę tłuszczową w brunatną. Czyli zamiast magazynować tłuszcz, my wydzielamy ciepło. I tak dzięki temu właśnie łatwiej nam będzie zrzucić wagę. Także jeżeli ktoś ma jakieś postanowienie noworoczne, trochę się odchudzić, zacząć zdrowy tryb życia, to myślę, że to morsowanie to może być taki element, który to zepnie i pozwoli, żeby to się wszystko łatwiej działo.
1: Czyli same plusy. Tutaj pisze Markus, witam wszystkich ciepło. To właśnie nie można ciepło, trzeba chłodno. Chłodno was witamy dzisiaj, chłodno. No, same plusy, no bo tak, zwiększamy sobie odporność, problemy jakieś tam z krążeniem, nadwagę można sobie trochę wyregulować, no i też oszczędzić na przykład w dobie kryzysu energetycznego na ogrzewaniu mieszkania. Zdradziłaś mi, że czasami ludzie, którzy przychodzą do ciebie do domu, to mają wrażenie, że u ciebie jest zimno, nie? Bo jesteś przyzwyczajona po prostu do chłodu. Też to u siebie zauważyłem. Jak mam takie fazy, że więcej tam wietrze, nie grzeje, to się przyzwyczajam. A potem w ogóle jak przyjemnie sobie do ciepełka przyjść, jak bardziej się to ciepło jakby docenia, nie? Ono się tak nie dewaluuje, że tak powiem w cudzysłowie, tak jakby, nie?
0: Tak, tak. My w ogóle bardzo dużo czasu spędzamy w tych zamkniętych pomieszczeniach. Coraz mniej czasu spędzamy na dworze. I to morsowanie, oprócz tego samego wejścia do tej wody, które w sumie tam, no mówię, trwa tam kilka, tam do 10 minut, tak? No to wiesz, masz ten pęd, żeby wyjść z domu, tak? Żeby przejść się na jakiś spacer. Musisz tam sobie jakąś rozgrzewkę małą zrobić. I dzięki temu, no, w tych miesiącach jesiennych, zimowych, kiedy normalnie byśmy siedzieli w domu, no autentycznie, słuchaj, mam taki pęd, że muszę wyjść z domu. Ja jak po prostu widzę słońce, fajną pogodę, mówię, nie, no trzeba zamorsować, trzeba wyjść, trzeba iść na spacer. To już jest po prostu no, takie uzależnienie, autentycznie.
1: No proszę bardzo, tutaj się niektórzy deklarują jako morsy. Na przykład Markus pisze, że morsuje od miesiąca codziennie. Ktoś wcześniej też pisał, że też morsował. No, przypomina mi się, słuchajcie, Ania jest też, no pewnie niektórzy wiedzą, fanką kina, o czym się zresztą przekonacie. Już zdradziłem, że Ania się pojawi na antenie, będziemy nagrywali audycję o filmach. Nie zdradziłem jeszcze, Ania, tematu ludziom, jakby co, ale uchyliłem rąbka, że będziesz, no. że będziemy nadawać o filmach, nie? No to przypomina mi się, na pewno widziałaś serial Wikingowie, przypomina mi się Bjorn Lodbrok, który udał się w taką jakąś zmarzlinę, zlodowaciałą krainę i tam właśnie nurkował pod lodem i to go tak strasznie wzmocniło, nie? Wydaje mi się, że morsowanie to jest takie hobby, które ma, które jest bardzo stare, które może to sięga, wiesz, bardzo, bardzo dawnych czasów. Coś wiesz na ten temat? Jak to może być stare?
0: No tak, to jest, wiesz, wiele tradycji związanych z tym morsowaniem, ale wiesz co, zanim to wrócimy do tego, bo tutaj Markus pisze, że morsuje codziennie od miesiąca, szacun, a Autusi się pyta, czy to nie za często. Więc z tego, co ja się dowiedziałam, to jest tak, że jeżeli właśnie morsujemy tak dynamicznie, czyli wskakujemy do tej wody tak na 3 do 5 minut, to spokojnie można robić to codziennie. A to takie morsowanie klasyczne, tam to dłuższe, do 15 minut, no to takie coś to się zaleca robić tak do max 4 razy w tygodniu. A no i w ogóle super by było, jakbyś Markus zadzwonił, to byś był taki, no takie świeżaki, to są zawsze tacy super entuzjaści. No i mógłbyś powiedzieć właśnie, co cię skłoniło do tego, żeby zacząć. A z tymi tradycjami, no to na przykład w prawosławiu jest taka tradycja, że w święto Objawienia Pańskiego, które przypada 19 stycznia, czyli już lada dzień, wykuwa się w lodzie na zbiorniku wodnym znak krzyża i około północy po modlitwach 3 razy ludzie zanurzają się w tej wodzie lodowej. I to jest właśnie ku uczczeniu chrztu Chrystusa, bo się tak uważa, że...
2: ludzie zanurzają się w tej wodzie.
0: Kurczę, nie wiem.
2: I to jest właśnie ku uczczeniu...
1: Wszystko okej, dołączyłem. To chyba właśnie Markus się pojawił na antenie, zgadza się?
3: Tak, witam.
1: Cześć Markus. Stąd Ani nie było przez momencik, słychać tam przez 2-3 sekundy. No Skype tak działa, się dostrajam. No to przerwijmy na chwilkę, Ania, i powitajmy Markusa. Cześć.
3: Dziękuję za powitanie. Witam wszystkich, Krawca, Ani, wszystkich nocników. Pierwszy raz dzwonię, więc troszkę małej tremy mam.
1: Spokojna twoja rozczochrana.
0: Ale dzięki morsowaniu jesteś odważniejszy, bo morsowanie właśnie też powoduje, że stajemy się bardziej odporni na stres i to, co do tej pory wzbudzało w nas strach, teraz bardziej odbieramy jako wyzwanie. Także to też jest, jeżeli właśnie ludzie czują się może bardziej, mają jakieś opory przed jakimiś wyzwaniami, to też powinno ich otworzyć i zniwelować im często stres.
3: Święta prawda. No to właśnie dzwonię, bo trafiłem w swój temat, czyli morsowanie. Fakt, że od niedawna morsuję, ale już wiem dosyć sporo, przynajmniej tak uważam, na temat morsowania i mogę się też podzielić swoją wiedzą, jeśli chcecie.
0: No pewnie mów, bo tutaj jest pytanie od Autusi właśnie, żeby coś dla początkujących.
3: Czy dla początkujących? Ważne jest, żeby sobie w głowie ustawić, że chcesz wejść do wody, bo jeśli w głowie tego nie będziesz miała, że wchodzę, to nie wejdziesz. Nie ma co próbować, czyli zanurzać rękę, nogę po kostkę, bo to wszystko zrobi raban w twojej głowie, że nie wejdziesz. Bo każdy taki impuls mrozu, bólu, bo na początku to jest nawet ból, jeśli wkładasz rękę do lodowatej wody, czy też nogę, to jest no, potężne takie uczucie bólu, jeśli ktoś nie ma opanowanego chłodu. I jeśli tego nie przezwyciężysz, nie zmienisz sobie nastawienia w głowie, to nie wejdziesz.
0: No ja to na przykład wyczytałam, że większość ludzi ma dużo większe możliwości fizyczne niż psychiczne, tak? Że na przykład boimy się nawet samej myśli wejścia do zimnej wody. Nasze ciało jest w stanie to zrobić, tylko po prostu my boimy się wyjść z tej naszej strefy komfortu.
3: Zgadza się. jeśli w czasie morsowania, znaczy przy pierwszym morsowaniu, nie przezwyciężysz pewnych zachowań, to później ciężko to zmienić. To znaczy mówię o zachowaniach takich, że wchodzimy na przykład do wody na boso, jeśli oczywiście znamy wodę. Bo buty, ja przynajmniej uważam, zakładamy tylko wtedy, kiedy nie znamy dna, kiedy obawiamy się korzeni, kamieni, szkła. Ale jeśli używamy miejsc, które są również wykorzystywane jako kąpieliska latem, no to jesteśmy w miarę pewni, że dno jest czyste. Więc spokojnie możemy sobie wejść na boso. Ja nie używam żadnych neoprenów, czyli skarpetek neoprenowych, rękawic, czapek. To jest w ogóle wykluczone. Jeśli morsujemy, to morsujemy na żywioł. I tak...
1: Ale przepraszam, ale jakieś majtki masz chyba, nie? Tak na golasa biegasz.
3: Wiesz co, ja akurat mieszkam na wsi, więc rzeka przepływa zaraz za wsią. Jest taki dostęp ogólny do tej rzeki, więc no muszę. Chociaż najgorsza rzecz, jaka jest, jak się wychodzi z wody, to jest straszne zimno w miejscu, gdzie są kąpielówki.
1: No tak.
3: Ja współczuję kobietom, jeśli mają duże stroje kąpielowe, to już jest wtedy problem całego ciała. Ale są ludzie, którzy morsują również nago, przynajmniej takich spotkałem na YouTubie filmiki. Oczywiście dla potrzeb filmików ubierali się, ale preferują właśnie kąpiele bez niczego. I odnośnie tego morsowania, no ja zacząłem dopiero w tamtym roku w sumie, bo to już 2 miesiące morsuję. I pierwszy raz był no niezły, powiem szczerze, wskoczyłem od razu do wody po szyję, bo nie znoszę wchodzić na raty, czyli zanurzamy się po kolana, zanurzamy się do pasa. Najlepiej wchodzić od razu skokiem po szyję. Wtedy cały ten szok jest jednorazowy. Fakt, że za pierwszym razem ciężko było złapać oddech. Teraz już takiego problemu nie mam i jeśli wchodzę do wody, to bardzo szybko wyrównuję sobie ten oddech, czyli jest głęboki wdech powietrza, później delikatnie wypuszczamy to powietrze i spokojnie już możemy sobie siedzieć w tej wodzie ile chcemy. Oczywiście do czasu, aż poczujemy, że musimy wyjść.
1: O właśnie, to jest dla mnie ciekawy temat, bo wszyscy znamy tą reakcję na ochlapanie kogoś zimną wodą, że on robi i nie może oddychać, nie? No właśnie ten problem z oddechem zawsze. I co? I wy się oboje jakby nauczyliście wyrównywać sobie jakoś ten oddech, regulować go? To się trzeba tego po prostu nauczyć, tak?
0: No szczerze, ja to w ogóle jakiegoś tutaj problemu z tym nie miałam. Z tym, że ja wchodzę tak stopniowo bardziej. No i ja niestety w tych neoprenach,
3: Ale zaczekaj, ja ci przerwę. Ale jak wchodzisz stopniowo, to za każdym właśnie tym krokiem w głębszą wodę, to znowu nabierasz tego powietrza, bo znowu organizm dostaje szoku termicznego. Czyli po każdych tam 10-20 centymetrach ciała zanurzonego w wodzie, znowu dostajesz bodziec taki, żeby ponownie tą przeponę, to znaczy nie tyle ty dostajesz, co głowa dostaje, wiesz, bo to jest mimowolne w sumie. I za każdym razem takim... Po każdym kroku, im głębiej wchodzisz, tym coraz, za każdym razem właśnie tak nabierasz tego powietrza, bo przepona zaczyna pracować. Bo to jest taki szok dla organizmu.
0: Wiesz, to zgadza się, tylko że ja w ogóle nie lubię skakać do wody. Nawet jak jest lato, ja po prostu mam jakiś taki lęk przed skakaniem do wody. A dwa, ja morsuję w morzu i też za bardzo nie mam możliwości wskoczenia, nie? Także ja po prostu muszę tak stopniowo wejść. Ale chciałam się do ciebie zapytać, a ty głowę też zanurzasz?
3: No oczywiście, od pierwszego razu. Ja mówię, że jeśli wchodzimy do wody morsować, to albo nastawiamy się na morsowanie, albo na letnie morsowanie. To przynajmniej ja tak to nazywam, bo letnie morsowanie to jest wchodzenie do wody z rękawiczkami, z skarpetkami, z czapką na głowie, z niektórzy z szalikiem wokół szyi. Nie macie co śmiać, bo też takie osoby
0: widziałeś,
3: są.
0: Tak?
3: I oczywiście zanurzamy głowę, bo ja na samym początku zanurzam głowę, bo wtedy organizm jest już zszokowany totalnie. Dostaje wtedy takiego powera, wynurzasz głowę i jest ci ciepło. Jest ci całkowicie ciepło.
0: No ja właśnie czytałam, że właśnie z medycznego nawet punktu widzenia powinno się robić dokładnie tak, jak Markus to robi. Czyli od razu zanurzasz się cały, bez żadnego wspomagania neoprenami, z zamoczeniem głowy, bo dopiero wtedy, jak całe ciało zanurzymy, to te wszystkie obronne reakcje organizmu załączają się na maksa. I wtedy to morsowanie jest tak na 100%. No ja wiesz, ja po prostu tak zostałam wprowadzona, takie właśnie morsowanie, powiedzmy light, na jeńca to się mówi, tak, z rękami w górze. Ale powiem ci, że a konto w ogóle tej audycji przeczytałam książkę Waleriana Romanowskiego o morsowaniu i on właśnie mówi dokładnie to, co ty tam w tej książce, tak, że to trzeba robić właśnie
3: ale najlepiej. Ale ja się opieram na nim.
0: A, widzisz, no to super.
1: Czyli są w tym świecie morsowania, czyli tam są też takie gwiazdy różne, nie? Autorytety, gwiazdy. A czy są jacyś na przykład tacy no naprawdę znani morsujący, o których się dużo mówi? Nie tylko może autorzy książek, jakieś takie autorytety w dziedzinie wiedzy, tylko ktoś, kto jest... kto propaguje na przykład to bardzo mocno, jednocześnie może jest jakąś gwiazdą.
0: No ja myślę,
3: to jest
0: że w Polsce...
3: Walerian.
0: Tak, tak.
3: On jest Polakiem z pochodzenia Litwinem, ale... Sorry, Aniu, że ci przerywam. Proszę cię bardzo.
0: Mów.
3: To jest właśnie człowiek, gigant. On ma rekordy Guinnessa pobite w morsowaniu, w przebywaniu w zimnie. Ma rekord 3 godziny, 3 minuty. Przebywaniu w lodzie, czyli był zamknięty w przeszklonym takim pojemniku, gdzie wsypywano lód. On siedział tam ponad 3 godziny. Wytrzymał to. Także to jest gigant. Wim Hof swego czasu też miał swój rekord, ale tam w granicach chyba 2 godzin. Dokładnie nie pamiętam. Ale Valerii go pokonał, chociaż już chyba stracił nawet ten rekord, ponieważ jest jeszcze jeden Polak, który go pobił też o parę minut, ale jest lepszy. Jakoś tak Polacy mają tendencję do bicia rekordów tutaj w morsowaniu w zimnie. A Valerii jest na tyle debeściakiem, co wyjechał sobie do Laponii na... tego co pamiętam, 50 dni przebywał w chłodzie, w lodzie, codzienne morsowanie, spał w śpiworze, to też niekoniecznie w namiocie, bo on chyba nawet namiotu nie miał, tylko wybudował sobie iglo. Żywił się tylko i wyłącznie prowiantem suchym, czyli zmarzniętym, zimnym. Nie pił żadnych ciepłych napojów, niczego ciepłego nie jadł przez te 50 dni i dawał sobie radę.
1: To tak jak sroka, tak jak sroka na działkach też, on tak właśnie też trochę w ten sposób.
0: Ale mało tego, on ten eksperyment cały to przeprowadził w porozumieniu jakby z AWF-em z Krakowa i oni mu wszystkie parametry przed zmierzyli i po tym 50-dniowym wyzwaniu właśnie w tej Laponii. I tam oczywiście obniżyły mu się jakieś tam wyniki krwi, tam jakieś trochę witaminy mu się obniżyły i inne, ale to było na takiej zasadzie, że to jakoś negatywnie się nie odbiło, tak? Tylko po prostu ta dieta, no wiadomo, z racji tego, że to była taka właśnie dieta, jak Markus mówi, no była uboga w niektóre mikroelementy, ale uwaga, testosteron wzrosł mu o 60%.
1: Hua!
3: Także Krawcze, szukaj wody i wskakuj.
1: No, Ania mówiła, że tu w środzie nawet można chyba znaleźć jakiś morsów. Ja jestem straszny piecuch taki w ogóle, jak
3: ale
1: tylko
3: ja
1: się
3: też
1: trochę...
3: byłem krawcunku, bo powiem szczerze, ja również lubię ciepło. Ja swego czasu dosyć dużo saunowałem i wiesz co, zmieniło mi się tak przez ostatnie chyba 2 lata. Wolę chłód niż ciepło. Ja się męczę latem, kiedy są te temperatury dosyć wysokie, a z całą przyjemnością właśnie wchodzę teraz do tej wody. I tak, jak mówiłem, zacząłem 2 miesiące temu, ale no, ponad miesiąc temu postanowiłem sobie po przeczytaniu właśnie książki tutaj Waleriana, że pomorsuję sobie codziennie. Nie zawsze mam okazję wchodzić z kimś do wody, bo oczywiście jeśli morsujecie, to bezpieczniej jest morsować z kimś, czy w grupie, czy nawet w 2 osoby. Ja nie zawsze taką okazję miałem, żeby z kimś morsować. Pierwszy raz, jak wskoczyłem do wody, to był ze mną tutaj taki znajomy, przypilnował, bo też nie wiedziałem, jak się zachowam w wodzie, ale było w sumie bez problemu, więc już następnym razem, kiedy już nie mogłem właśnie z kimś iść pomorsować, no, wskakiwałem sam, najpierw jakoś tak bliżej brzegu, później w środek rzeki. I powiem szczerze, że daję rady bez problemu. Obojętnie, czy pada śnieg, czy pada deszcz, czy grad pada, czy wieje, czy... Oczywiście jest najfajniej, kiedy jest słoneczko, kiedy jest cisza, nie ma wiatru, wtedy jest przyjemnie. Mhm. Ale kiedy jest wiatr i deszcz, i to też są te warunki do wytrzymania. Najgorzej jest oczywiście, kiedy wchodzisz do tej wody, bo zanim się rozbierzesz, ja mam tam do przejścia około 30 metrów, więc ten wiatr troszkę mnie przewieje. Ja na przykład się nie rozgrzewam przed kąpielą, bo właśnie ja słucham właśnie tego Waleriana i on tutaj ciekawe takie teorie wysnuł, że nie powinno się w sumie przed morsowaniem rozgrzewać, ponieważ ten organizm później szybciej się wychładza w wodzie. Fakt, że komfort wejścia jest inny, jest łatwiej wejść do wody, ale później samo przebywanie w wodzie i długość przebywania w wodzie spada.
1: A mam pytanie do Ani, czy no bo teraz przeszliśmy trochę na niebezpieczeństwa, czy są jakieś, zdarzyło ci się w ogóle, że był jakiś wypadek, ktoś nagle zaczął krzyczeć, topić się, stracił przytomność?
0: Nie, no przy takim rekreacyjnym morsowaniu to właściwie no nic się nie powinno wydarzyć, tak? No bo jeżeli, no dobra, są jakieś osoby, które mają przeciwwskazania, tak? Jeżeli masz problemy z sercem, z nerkami, epilepsję, no to nie powinieneś morsować, ale morsowanie generalnie jest dla wszystkich i tak rekreacyjnie, jak tutaj Markus opowiada, czy takie trochę, no po prostu to się nic nie może złego zdarzyć. Dopiero to właśnie morsowanie sportowe, wyczynowe, no tam to na pewno trzeba uważać, ale przy takim rekreacyjnym to nie ma zagrożeń. Nie słyszałam.
1: No właśnie, czyli morsowanie rekreacyjne, sportowe, bo widziałem, że niektórzy dostają jakieś medale, czyli są jakieś zawody w morsowaniu?
0: Są.
3: To znaczy są, ale to medale to wiesz, za odwagę, za to, że wejdziesz do wody. Hmm.
0: Chociaż wiadomo, nie można hojraczyć, bo był taki przypadek głośny w zeszłym roku, gdzie jeden mężczyzna postanowił przepłynąć od jednego przerębla do drugiego przerębla. I niestety zginął tam pod tym lodem, mimo że to były tylko 3-4 metry do przepłynięcia. Tam była ekipa jakaś na brzegu, jacyś inni morsowali, nie zauważyli tego, że on chce coś takiego zrobić, on nikogo nie poinformował o tym. Także no, na pewno nie można wchodzić pod lód i próbować tam pod tym lodem przepływać. Tego na pewno nie można robić.
3: Znaczy można, ale to trzeba, wiesz, pomyśleć wcześniej o takich rzeczach. Bo to jest też taka forma, wiesz, sprawdzenia się, przepłynięcie pod lodem. Ale to, wiesz, trzeba się zabezpieczyć w ten sposób, że przepuszczasz wcześniej linę pod spodem. Tak. Żeby wiedzieć mniej więcej, gdzie jesteś, bo możesz stracić orientację. Jeśli stracisz orientację pod lodem, to jest już po tobie, bo no, gdzie się wydostaniesz, jeśli wszędzie wokół jest lód, a tylko w tym jednym przeręblu jest wyjście.
0: Zgadza się. Tutaj widzę takie pytanie na czacie, jak my się czujemy teraz latem i czy nie jest wam zbyt gorąco. No ja widzę na przykład taką różnicę, że z przyjemnością teraz za

0: Jego, śmiejecie się? Jak to z wami? Czemu nie chorujecie?
1: Ale to wszystko dlatego, że organizm inaczej reaguje wtedy. Przy morsowaniu również można się przeziębić. Wychodzisz z wody, to ważne jest, żeby dosyć szybko się, wiesz, wytrzeć, ubrać, założyć czapkę, założyć coś ciepłego. Nie warto oczywiście po morsowaniu intensywnie ćwiczyć, bo można sobie bardziej zaszkodzić niż pomóc, rozgrzewając w ten sposób ciało, bo są tutaj takie zalecenia właśnie, że wszelakie takie ostre treningi, znaczy rozgrzewki po morsowaniu powodują to, że serce szybciej wypycha krew z kończyn, które są dosyć mocno schłodzone, i tą krew pompuje do tułowia, schładzając oczywiście tułów. I to może zaszkodzić nam, naszym organom wewnętrznym. Bo sama hipotermia zaczyna się przy 35 stopniach. Poniżej 35 stopni organizm już, to jest temperatura hipotermii. I to już jest szkodliwe. Czyli to jest raptem 1,5 stopnia mniej wewnątrz tułowia. I już może być szkodliwe dla organizmu. A ja mierzyłem sobie kiedyś tak temperaturę po przyjściu właśnie z morsowania. No minęło może z 15 minut, tylko mierzyłem temperaturę zewnętrzną skóry. No i miała w granicach 18 stopni. Czyli jest olbrzymia różnica między, wiesz, skórą dłoni czy nóg, a wewnętrzną temperaturą ciała.
2: No tutaj, żeby się nie rozchorować po takim morsowaniu, to też zawsze tu się powtarza, że no trzeba wypoczętym iść na to morsowanie, nie na kacu, broń Boże, no nie z jakimiś objawami, no niektórzy tam z lekkim katarem morsują, ale ja jednak bym się trzymała tego, że naprawdę jestem stuprocentowo zdrowa, mam ochotę, wypoczęta, wyspana i wtedy idę, tak? Nie... No, czuję, że mam po prostu warunki do tego.
1: Tak, a samo, wiesz, wejście do wody. Ja z tego czasu też tak uważałem, że, wiesz, wpadniesz do wody, zmoczysz się, to najlepiej jak najszybciej, wiesz, do domu przebrać się, rozgrzać. A tutaj teraz, kiedy zacząłem morsować, przebywasz w wodzie 5, 10, 15 minut, idziesz do domu, powoli się, wiesz, organizm rozgrzewa i jest wszystko okej. Okay. To jest właśnie dziwne.
2: I to jest w ogóle taki, ja mam taki błogostan właśnie wtedy, te takie tam 2-3 godziny w domu potem, piję sobie jakąś tam ciepłą herbatkę. Bardzo to jest właśnie przyjemne uczucie, jak to ciało tak powoli się tam rozgrzewa. Ale Markus, chciałam się ciebie zapytać, a to ciebie co skłoniło? Czy jakiś właśnie kumpel cię namówił? Czy, nie wiem, natknąłeś się na tego waleriana gdzieś w internecie?
1: Wiesz co, znajomi namawiali mnie już rok temu, bo oni tutaj zaczęli morsować. Mm-hmm. Nie mogłem się zdecydować, bo jednak, tak jak mówiłem wcześniej, jeśli sobie w głowie nie ustawisz, że wejdziesz do tej wody, to organizm, zresztą tak jak walerian tutaj mówi, że wszystko będzie twój mózg robił, wymyślał choroby, wymyślał dolegliwości wszelakiego rodzaju, żeby nie wejść do tej wody, no bo to jest szok dla organizmu i to potężny szok dla organizmu. A jeśli wskoczysz do wody, że jeśli sobie w głowie ustawisz, że idę, wskakuję, nie wiadomo, co by się tam nie działo, to zobaczysz później, po wyjściu z tej wody, właśnie ten zastrzyk adrenaliny, zastrzyk endorfin jest tak potężny, że wychodzisz, jest ci gorąco, skóra jest czerwona, jest ci gorąco, obojętnie czy wieje, czy mrozi. Ja się ostatnio właśnie kąpałem też, jak było minus 20 tutaj u nas stopni. Nie mogłem się wejść do rzeki, bo tylko w środku był nurt, po bokach wszędzie lód. Udało mi się jakoś tam wskoczyć, później był problem z wyjściem, ale udało się oczywiście, bo żyję.
2: Nie pokaleczyłeś się o lód?
1: Żartuję oczywiście z tym, ale tak, pokaleczyłem się trochę. Był problem z wyjściem, bo wszędzie ten lód zmarznięty w szuwary i tak dalej, więc on się tam łamał pode mną. ciężko było.

0: ale power jest taki, właśnie przy tym, im niższa temperatura, tym fajniejsze morsowanie.
1: No, to ciekawe.
2: No i taki to jest właśnie bardziej walka z naszym mózgiem, tak? Bo to głowa nam mówi, żeby tego nie robić, bo nasze ciało jest naprawdę mega wytrzymałe i sobie spokojnie z tym poradzi, tak? To po prostu nasz umysł robi wszystko, żebyśmy zostali w tej swojej strefie komfortu i z niej nie wychodzili z tego ciepełka. I właśnie walerian radzi coś takiego, bo na przykład ja wiem, że ja morsując tak właśnie, powiedzmy klasycznie, tak na jeńce z tymi rękami w górze, no ja tam pływam trochę, ale naprawdę dosłownie minutkę pływam. Wiem, że jestem teraz w strefie komfortu z tym moim morsowaniem i po przeczytaniu tej jego książki wiem, że po prostu od następnego sezonu chcę już po prostu no, bardziej morsować tak jak Markus, tak? Bardziej zaskakiwać ten swój organizm. Nie, że
0: Ale
2: zawsze to morsowanie tak samo wygląda.
0: zauważyłaś, Ani, że właśnie wymyśliłaś sobie, że to od przyszłego sezonu nie jest tak, że idziesz jutro, wchodzisz do wody, zamykasz się, robisz reset.
2: Tak.
0: Już twój
2: Wow.
0: mózg tutaj wymyśla od
2: Tak.
0: następnego sezonu.
2: No przekonałeś mnie. Dobra, od następnego razu.
1: Nie mów
2: Niech
1: jutro, nie mów
2: wygrałeś.
1: jutro. Nie mów jutro, wpłać
0: Ale wiesz
1: donate'a
0: co?
1: dzisiaj. Tak. A właśnie ten mózg, no bo tak się teraz zastanawiam. Słyszałem, że niektóre takie bardzo mocne komputery to się specjalnie chłodzi, one wtedy szybciej pracują trochę. I tak się zastanawiam, jaki wpływ to zimno ma na sam mózg. Zanurzamy głowę, mózg znajduje się nagle w bardzo takim zimnym otoczeniu i czy to może sprawia, że na przykład szybciej myślimy trochę, nie wiem.
0: Wiesz co, jak dostajesz kopa takiego właśnie z adrenaliną, naprawdę inaczej się myśli. Jest jakaś taka czystość myślenia. Ponadto, jeśli ktoś ma depresję, bardzo polecam właśnie morsowanie. A odnośnie tej niskiej temperatury, właśnie dzisiaj też żonie tak po morsowaniu, jak wróciłem do domu, mówię, że już wiem, dlaczego schładzają czujniki temperatury. Te najlepsze, ponieważ jak przychodzę do domu, jestem zziębnięty, przechodząc koło akwarium, koło kominka czy koło kaloryfera, już z daleka czujesz bijące właśnie z tych miejsc ciepło. Wiesz, znaczy przysuwasz rękę tak na metr, nawet 2 metry od jakiegoś ciepłego miejsca i już czujesz ciepło. Dosłownie zasysasz to ciepło do swojego organizmu.
1: Ciekawe, jak z seksem jest. Na przykład, czy to jakiś ma wpływ na seks?
2: Libido rośnie.
1: O.
2: Prawda, Markus?
0: Tak, chociaż w wodzie wszystko strasznie kurczy się.
2: Właśnie, to jest bardzo ważny temat, bo to wielu mężczyzn ma takie wątpliwości, że wiesz, że mały się zrobi tak mały, że już go nie znajdą. Markus, weź wytłumacz, że wszystko potem wraca do normy i ukrwienie się polepsza wręcz potem.
0: Łącznie z tym, że jądra są chowane, znaczy wciągane są do organizmu, do środka tułowia. Później oczywiście z powrotem wracają na swoje miejsce, ale też tak jest.
2: Tutaj bardzo ważne pytanie od Matsumiku. Czy można po wyjściu z wody napić się grzanego wina? No, niestety
0: Wszystko.
2: tego alkoholu się tak raczej chyba po też nie zaleca.
1: Ani przed, ani,
0: Znaczy,
1: ani
0: nie,
1: po,
0: nie
1: to
0: zaleca
1: jest.
0: się przed. Później, jeśli się napijesz, nie zrobi ci to takiej krzywdy jak przed wejściem do wody.
2: No, czyli tym w morsowaniu jest odwrotnie niż z seksem, czyli przed nie, a po tak.
1: Okej, to co, Markusie, to co, dziękujemy Ci za bardzo ciekawy telefon. Będziemy tutaj ciągnąć dalej, bo jeszcze tutaj temacik był właśnie prawosławia. No, dzwoń częściej tutaj do Radyjka. I co, nie było tak strasznie, nie?
0: Jak na pierwszy raz, to mam nadzieję, że nie było tak strasznie.
1: Bardzo, bardzo dobrze było.
0: Polecam,
1: Bardzo.
0: polecam morsowanie, bo naprawdę to jest radocha dla ciała, dla umysłu i polecam. Ustawcie sobie w głowie, że macie wejdziecie, będziecie zachwyceni.
1: No, dobra, to fajnie. No to
0: Dzięki, trzymajcie
1: trzymaj
0: się.
1: się, Markus. Hej, hej, hej.
0: Do zobaczenia.
1: No, czyli tyle różnych, widzicie, plusów, to powinno przekonać ludzi. Dziwię się, że więcej ludzi się nie interesuje tym morsowaniem, skoro to tyle ma zalet. To podsumujmy może szybciutko te zalety. Poprawia krążenie krwi, mamy więcej energii, odważniejsi jesteśmy, siła woli, stres.
2: Tak, w pandemii to myślę, że najważniejsze jest to, że można tym leczyć depresję i bezsenność, bo on tutaj nam to reguluje wydzielanie kortyzolu, czyli hormonu stresu. Także ja bym jednak stawiała na to, że po prostu powoduje, że masz lepszy nastrój, tak? Poprawa nastroju to jest podstawa chyba.
1: No i to takie społecznościowe, bo zwykle to się robi w grupie. Więc samo to, że jest się w grupie, gada się z ludźmi i mamy no też te endorfiny, jest przyjemnie, fajnie, no to już samo to mocno pomaga ludziom z depresją, nie? Którzy mają jakiś spadek nastroju.
2: No tak, jest to rozrywka z życia, tak, można dołączyć do jakiegoś klubu morsów, bo już naprawdę w każdym mniejszym, większym mieście są te kluby. No, ja tam preferuję kameralne morsowanie, tak, w 2-3 osoby, bo te kluby morsów to się przeważnie, wiesz, spotykają co niedzielę o konkretnej godzinie, a ja to się wolę jednak pod te warunki pogodowe bardziej dostosować, no ale słyszałeś, tak jak Markus powiedział, morsować można właściwie przy każdych warunkach atmosferycznych. Ja jestem jeszcze takim morsem w strefie komfortu, tak, który jak ma do wyboru dzień, powiedzmy, bardziej wietrzny i z jakimś lekkim deszczykiem i dzień słoneczny, no to pójdę zamorsować w ten dzień słoneczny.
1: Jest pytanie tutaj, czy Ania ma dziś audycję? No tak, tak. I Ania zagości w Nocnym Radio. W następną niedzielę poprowadzimy spoilera, prawda?
2: Tak, tak. Zgadza się.
1: No, poprowadzimy spoilera, pogadamy sobie o filmach, a dzisiaj rozmawiamy o morsowaniu. Czyli same, widzicie, zalety, same, no i też można dorzucić do tego, że można się, powiedzmy, trochę wyzbyć takiego lęku przed pokazaniem ciała, bo niektórzy tak mają, tak, boją się gdzieś tam rozebrać, wstydzą się swojego, powiedzmy, trochę tam niedoskonałego ciała, a tu, wiesz, nagle widzimy, że nikt tutaj w sumie nie wygląda jak jakiś Daniel Craig czy Leonardo DiCaprio inny jakiś, więc no i się nie stresujemy już tak bardzo i odpada nam dużo różnych stresów, tak, i przez chemię, biologię organizmu trochę zmienioną i przez bycie z ludźmi, że jest wesoło, fajnie, można sobie pogadać, różne takie rzeczy, no to bardzo zachęcająco to brzmi, nie?
2: No i wiesz, tak zaczynamy polegać na swoim ciele, tak? To jest fajne, że widzimy, że daliśmy radę i to nas też buduje i że to ciało, mimo że może nie jest takie doskonałe, to jednak sobie radzi z tym, potem się fajnie rozgrzewa i to na pewno buduje wartość samego siebie. A Polacy to są w ogóle potęgą w morsowaniu. Jak sobie szukasz jakiegoś zdjęcia o morsowaniu w internecie, to zawsze jakiś podpis jest, że tam o, morsowanie w Polsce. No, tutaj pobiliśmy nawet rekord w największej liczbie morsujących jednocześnie. I było to aż 1799 osób w 2015 roku podczas Międzynarodowego Zlotu Morsów. I teraz mam pytanie do czatujących. Gdzie to mogło być? Podpowiem, że to była najbardziej wyuzdana nadmorska polska miejscowość. Krawiec, masz pomysł? Gdzie to było?
1: Nie wiem. Wejherowo, Pobierowo, jakieś Mielno, nie wiem.
2: Tak, Mielno, oczywiście, że Mielno.
1: A, Mielno.
2: Zgadza się. Tak, tutaj adwokat się pojawił. I tak sobie myślę, że tutaj z tego nocnowego uniwersum to on by mógł zamorsować. On często dzwoni w ogóle z pleneru. Ma tam jeziorko blisko. A w ogóle to, słuchaj, adwokat, idealnie by było, jakbyś nawet teraz poszedł zamorsować i nam jakąś relację na żywo zdał. No bo takie morsowanie wieczorno-nocne jest wyjątkowo urokliwe, także niech was to też nie wzbrania przed morsowaniem. Nocą też można morsować.
1: No, nie, niech zgadnę. Jeszcze są w tym dobrzy Rosjanie.
2: Tak, Rosjanie, wiadomo, tutaj Skandynawowie, tak, wszyscy tutaj z basenu Morza Bałtyckiego. No w ogóle u Finów to jest jakby taka tradycja narodowa, tak, że oni morsują, saunują, traktują to morsowanie jak taki naturalny sposób walki, nie wiem, ze zmęczeniem, ze stresem, tak, czyli nie wiem, prawie codziennie po pracy jadą sobie gdzieś tam się zanurzyć. No i tak jak tutaj Markus mówił, żadnej rozgrzewki, po prostu przyjeżdżają, rozbierają się, wchodzą, wychodzą, potem do sauny i tak to u nich wygląda.
1: No to, ale adwokat pisze, najpóźniej to morsowałem z końcem października, czyli już morsował, by wynikało z tego.
2: No w sensie, że jeszcze wtedy było na tyle ciepło, że się kąpał, tak? Że w zimie tego nie robi. No adwokat, słuchaj, przełam tą barierę i zamorsuj w zimie.
1: No, no, wskakuj, rozbiegnij się chłopaku, pod lód wskakuj. Ania, a jakbyś tak sobie szła na przykład przez zamarznięte jezioro, zobaczyłabyś, że jakieś dziecko wpadło pod lód? Bo ty mówisz, że się stopniowo, tak jak ja kiedyś uratowałem dziecko, to ty byś tak potrafiła wskoczyć, tak wiesz, po prostu na główkę pod lód, chwycić to dziecko, wypłynąć, potrafiłabyś takiego bohaterskiego czynu dokonać, coś jak ja zrobiłem kiedyś?
2: No już teraz tak, już teraz bym wskoczyła, już wskoczyłabym i uratowała to dzieciątko. No, bo morsy to są dobrzy ludzie, wiesz, no, tacy radośni, wręcz tak czasami głupkowato radośni. Jest tak, mają dużo rytuałów swoich. Na przykład każdy sezon uroczyście zaczynają, kończą, nowy rok witają. Za 2 tygodnie będą grać z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Już tam wystawiają jakieś swoje gadżety i będą się oczywiście też tak, wiesz, uroczyście, kolorowo ubrani tam moczyć za 2 tygodnie. Właśnie, Krawiec, mam pytanie do ciebie. A ty co byś mógł wystawić na licytacji dla Wośpa? Miałbyś jakiś pomysł? Wystawiałeś coś kiedyś?
1: Może tą szarą koszulę, w której uratowałem dziewczynkę.
2: Z twoim autografem.
1: Podpisane, tak. Chyba nadal to mam nawet, bo ja tak nieczęsto kupuję nowe ubrania. 10 lat to jeszcze można nosić. No, a powiedz, a to się też chyba zmniejsza, jakby to powiedzieć, odczucie bólu, nie? Znaczy, taki się człowiek robi twardszy, bardziej odporny na ból. Ja ostatnio wracam z działek i tam pozamykane, bo tam na kłódki wszystko przez takie druciane płoty trzeba było przechodzić. No to hyc, siup i sobie głupi ryj trochę rozwaliłem. Tak upadłem jakoś i cytuję, co wtedy mówiłem. Tak przez chwilę takie rzeczy, takie się dźwięki wydawałem. No a to raptem się tam trochę poturlałem, rękę se otarłem tam coś, a już taki, wiesz, i tak się poczułem jak taki mięczak trochę. Jakbym tak zaczął morsować, to bym był bardziej twardziel i bym się tylko otrząchnął i nic, nie?
2: No to zimne kąpiele, zimno, tak, to jest uznawane w medycynie za największy środek przeciwbólowy. Także wiesz, wystarczyło sobie zamorsować z zanurzeniem głowy i od razu ból jak ręką odjął. A tutaj Walerian pisze, znaczy Markus pisze, że Walerian morsował w minus 100 stopniach i właśnie tak, to jest jeden z jego rekordów, że na przykład przez 8 godzin jechał na rowerze stacjonarnym właśnie w tych minus 100 stopniach, w tym 3 godziny bez rękawic. No i w ogóle on takie ma upodobanie do tej jazdy na rowerze. On też miał takie wyzwanie, że tam do Jakucji poleciał i tam z kolei w takich temperaturach średnich minus 50 stopni przejechał 360 km na rowerze. Wyobrażasz sobie?
1: To może coś jeszcze więcej nam powie, bo jest tu z nami. Witamy adwokata.
3: Cześć, dobry wieczór Krawcze, dobry wieczór Aniu.
2: Hej, hej.
3: Witajcie miliony słuchaczy. To myślę, ich tam jest naprawdę dużo.
1: No właśnie dzisiaj może troszkę mniej niż zwykle, ale z offline'u pewnie ludzie chętnie sobie posłuchają też.
3: No tysiaka zawsze masz, a już tam 1 000 000 czy jakaś taka suma ci pyknęła na koncie, z tego co pamiętam. Zbiorcza liczba taka, no a nie istotna.
2: To co, morsujesz dzisiaj?
3: Nie ma opcji.
2: Czemu?
3: Nie mogę być z domu, bo jestem sam z dziećmi i chociażby z tego powodu. Ale myślę, że ja niestety mam słaby charakter i takim prowokacjom troszeczkę jestem w stanie ulec, mam wrażenie. A jeszcze jak, kobieta tutaj robi podjazdy tego typu, to już na ambicje jakąś tam wewnętrznie gdzieś co...
1: I jeszcze Polak się budzi.
3: Bo nie mnie ten.
1: Jeszcze Polak się budzi w.
3: I Polak,
1: w tobie, co? Ja nie skoczę? Ja nie skoczę? Czekajcie, no, już ściąga koszulkę i myk pod wodę.
3: To jest krzyżówka tutaj wielu czynników, jak gdyby, więc już prawie wychodzę z domu, ale powstrzymują mnie obowiązki rodzicielskie. Ale słuchajcie, bo faktycznie, tak jak napisałem na czacie, to próbowałem jakby morsować i tak starałem się powolutku wchodzić jakby w ten czas zimowy i skończyłem na tym październiku, ale było zimno. Ja myślę, że to już temperatura wody tak w okolicy 10, to szczerze mówiąc to nie wiem jak to jest, kiedy ma temperatura 10 i jak to się ma do tego, kiedy ma na przykład tam, nie wiem, 3 stopnie. Czy ta różnica jest aż tak znacząca, czy po prostu i tak jest zimno. Ale przyznam szczerze, że to już był taki wysiłek, który wymagał przekroczenia jakichś tam granic tego komfortu, chociażby o którym wspominałaś. Ale nie wiem, czy o tym mówiliście, bo ja się dość późno tutaj podłączyłem dzisiaj do słuchania. Ale jest coś takiego, że wchodząc do wody, organizm walczy z tym zimnem, mięśnie się spinają i po prostu człowiek czuje, że tam boksuje się z tym wszystkim. Jest taki moment, że to się wyłącza. Już kiedyś opowiadałem chyba to na antenie. Ale jest coś takiego, że ten cały system obronny się wyłącza i nagle taki spokój się pojawia. Taki relaks i taka myśl w ogóle, jak u dziecka, że teraz to mogę się w ogóle godzinę kąpać. Jakby dokładnie. Człowiek tak... Nie? Jest coś takiego. Tak. I to jest jakieś oszustwo dziwne, aczkolwiek naprawdę jest takie poczucie, że można śmiało dużo więcej czasu spędzić w tej wodzie, tylko podejrzewam, że to jak z narkotykami, po prostu człowiek odpływa i łatwo się pewnie przekręcić tutaj, w tym sensie, że po prostu wyziębić do takiego stopnia skrajnego, bo już organizm cię nie informuje jakoś rzetelnie, ale jest to niesamowite uczucie, więc jeśli nie wiecie co począć ze swoim życiem, to faktycznie można spróbować morsowania, bo to trochę w taki inny wymiar przynosi funkcjonowania nas fizycznie, nasze ciała nagle jakby zyskują 5. wymiaru, czy tam 4. Tak. Czy...
2: Jak nie stać się na narkotyki, zacznij morsować.
1: Takie bieda narkotyki, jak kogoś nie stać na porządne narkotyki, to niech se morsuje, no.
3: Boję się, że zapomnę, bo przypomniało mi się, że jeszcze w marcu udało mi się wejść do wody, ale muszę tu dodać, że to już było mało rozsądne igranie, że tak powiem, z temperaturami, bo to się odbyło po jakichś 2 piwach. Ale powiem, że ja kiedyś tak trochę dynamiczniej żyłem i na przykład sporo jeździłem na rowerze, o czym niektórzy z was wiedzą, bo już się wygadałem na antenie. I na przykład mieszkając w Gdańsku, potrafiłem zimą pójść na rower do lasu z jakąś tam 200 w plecaku. I kiedy sobie tam śnieg padał w poziomie, to cisnęliśmy tam z jakąś ekipą, czy nawet z jednym tylko kumplem do lasu. Gdzieś na górze, filozofując o wszystkim i o niczym, wypijaliśmy sobie tą 200 i zjeżdżaliśmy nad morze. I kiedyś przy okazji takiej właśnie wyprawy zjechałem nad morze i gdzieś tam oczywiście od słowa do słowa, co się nie wykąpiesz tam... I wiecie, pamiętam, że były takie kałuże na przybrzegu zamarznięte, więc to na pewno była zima, to nie była jakaś tam wczesna wiosna, tylko raczej był konkret. Ale wtedy w tej wodzie aż tak dużo czasu nie spędziłem, po prostu wszedłem do morza i się zanurzyłem, więc jakby gdzieś tam bliski mi to jest temat, wielkim morsem nie zostanę, czuję to już, ale jest to fajna przygoda. Myślę, że warto doświadczyć, więc jeśli są jacyś niezdecydowani, to zachęcam.
2: Słuchaj, to nie jest kokieteria z mojej strony, ale uwierz mi, że przy takich temperaturach niższych, tak, czy jak tam masz, nie wiem, minus 2, minus 3 temperatura powietrza, jest dużo łatwiej wejść do tej wody, niż jak masz taką październikową czy marcową temperaturę typu 10 stopni, nie?
3: No, też znaczy na czacie też napisałem, że przy minus 20 to ta woda jest ciepła. No tam jakby relatywnie jest po prostu przyjemniej w wodzie. Ale kiedyś miałem taką okazję na takim letnim wyjeździe, to był wyjazd do Turcji rowerami, w Rumunii, w górach, i teraz chyba popełnię jakiś błąd, bo Bieszczady się ciągną do Rumunii, Boże, czy Karpaty? Jezus, ale jestem po prostu zapomniałem, jak się te góry nazywają, ale takie pasmo gór jest, które się kończy w Rumunii albo zaczyna, zależy jak patrzeć. I pamiętam, że tam się na jakimś przesmyku już zjeżdżając z gór nocowaliśmy blisko przesmyku i kąpaliśmy się rano, słuchajcie, w strumieniu górskim. I to było takie kąpanie na zasadzie, kto efektowniej wskoczy do tego strumienia. I po prostu, słuchajcie, to też jest naprawdę przeżycie, nie? Tak, kiedy noc jest cholernie zimna, bo pamiętam wszystkie ciuchy, jakie mieliśmy. Jeśli ktoś miał 3 pary skarpetek, bo na taki wyjazd się więcej takich rzeczy nie bierze. Wszystko ubieraliśmy na siebie, żeby noc przeżyć, przepraszam. No i potem rano, jak wyszło to słońce, to się zaczęło ciepło robić i kąpiel w takim strumieniu. No, warto jakby poddawać to swoje ciało jakimś tam skrajnym i wyłazić z tej strefy komfortu, bo nic nie zabija tak życia, jak po prostu siedzenie w tych ramach takiego, tej przyjemności.
1: Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Stare porzekadło, myślę, że bardzo mądre i warto się trochę wzmocnić, bo to może całe nasze życie odmienić. Fajnie, że niektórzy się przekonali, zainteresowali, bo były takie komentarze na czacie. Zdziwiłem się też, że tak wiele osób na naszym pokładzie ma już doświadczenie w morsowaniu. Widać, nie jest to aż takie egzotyczne hobby, skoro wśród nas się znalazło tylu ludzi, którzy mieli z tym doświadczenie. No, ale o co mi chodzi, że całe życie może się nasze mocno zmienić, bo jak zmienia nam się myślenie, nastrój, samopoczucie, no to ma ogromny wpływ na nasze decyzje, na to, czy zdecydujemy się na jakieś ryzyko, albo ile zapału w nas, nie? Weny.
2: Ale wiesz co, to idzie jeszcze głębiej, bo tutaj właśnie z tej książki tego Romanowskiego, to dla mnie takie najbardziej przejmujące były relacje osób, które zaczęły morsować. I tam właśnie taka jedna babka z Sopotu, ona użyła to jakby takiej naturalnej walki z żałobą po śmierci męża. I ona po prostu mówi, jak to ją postawiło na nogi, jak jej to dało po prostu taką moc. I dzięki temu morsowaniu jakby, wiesz, wróciła w ogóle do żywych. I w ogóle dowiedziałam się, że ona dołączyła do takiej grupy, bo to się nazywa Morze Aniołów. I to są osoby tutaj właśnie z Sopotu, które sobie morsują o wschodach słońca, tak bardziej, wiecie, na spokojnie, medytacyjnie, tak. Także to nie musi być zawsze tak na wariata, jak to te morsy takie tutaj widzimy przeważnie w telewizji, tylko właśnie tak bardziej na spokojnie, medytacyjnie. Nie?
3: Wiecie co, w ogóle mi się wydaje, że jakby to, co Krawiec mówiłeś, że kontakt z żywiołami, tak jak przy ognisku się siedzi i po prostu człowiek jest siłą jakby wrzucony w taki bardzo szeroki, historyczny, cywilizacyjny, nie, historyczny kontekst. Jakby ogień jest tak pierwotny, że siedząc przy ognisku człowiek od razu wjeżdża na takie tory innego myślenia o życiu, innego podejścia o życiu. I tak samo myślę, że żywioł, nazwijmy to, że nie wiem, czy to temperatury, czy wody, jakby ta zbitka cała, też stanowi takie okno, takie szersze spojrzenie na rzeczywistość i człowiek jakby trochę wypada z bańki takiej, w którą wpędza nas wiele takich chociażby technologicznych narzędzi jak internet, media, telewizja. Wiecie, że żyjemy problemami innych ludzi, które tak naprawdę często nie są dla nas w ogóle istotne. Nie? No to jest taki kopniak w dupę po prostu. To jest taki strzał, jak ja się tak często w takich behawioralnych kwestiach odnoszę do Cezara, jakiś taki był Meksykanin, czy ktoś, kto na Discovery pokazywał, jak tam z psami się ogarniać psy, żeby je wyprowadzać z jakichś stanów rozklekotania psiego. I on miał taki jeden z trików, że po prostu psa, kiedy on był rozemocjonowany, w żebro palcem tak tykał. Żeby ten
1: i robił tak. Takie dźwięki wydaje.
3: Nie wiem, czego nie pamiętam, słuchaj.
1: W South Parku on kiedyś się pojawił, to jest taki słynny właśnie zwierzęcy, znaczy psi behawiorysta. I tak. matka Cartmana wynajęła go, bo już sobie nie radziła z synem i żeby syna wytresował tego Cartmana, nie? No i on go cały czas tak właśnie tymi palcami tam się tylko da.
3: Ale to mi się wydaje mądre, jakby ja jednak zawsze podchodzę do takich gwiazd telewizyjnych jako do potencjalnych oszustów i jakichś takich magików, którzy chcą mi jakiś kit sprzedać, ale akurat w tym przypadku wydaje mi się, że to jest takie całkiem sprawne i wydaje mi się, że to takie ciekawe narzędzie jest jakby i to morsowanie też mi się czymś takim jawi, nie, że i to jest fajne, myślę, że mamy deficyt takiego, wiecie, bo ja nie jestem zwolennikiem jakby przeglądania na świat, na życie za pomocą narkotyków, nie? Jak nie weźmiesz grzybków, to w ogóle nie zrozumiesz sensu życia, nie? I jakby nie wierzę w tą odnowę umysłu poprzez to, że ktoś zajara trawkę i nagle się staje lepszym człowiekiem, bo kupa dresiarzy powinna teraz być przyzwoitymi ludźmi, bo kurna, co tydzień się regularnie faszerują jakimś gównem, a to ich nie zmienia w ten sposób. Ja myślę, że to jest jakiś taki mit wyprodukowany na potrzeby po prostu uzasadnienia łatwych substancji, łatwych metod.
2: To adwokat, to co ty mówiłeś, nie? Że to jest takie wybicie z tego naszego tutaj rytmu tej technologii.
3: Bagna, nazwijmy to po imieniu, bagna.
2: Z bagna do morza albo do jezera. Tutaj właśnie tak się mówi, jaka jest wyższość morsowania nad krioterapią. To właśnie w morsowaniu, oprócz tego, że w ogóle masz kontakt z zimnem, to jeszcze masz właśnie kontakt z naturą i aktywność fizyczną, tak? I to w ogóle ten kontakt z naturą, wejście w to środowisko wodne, to się tak nazywa nawet, jak błękitna opieka, tak? Czyli można tak powiedzieć, że wiecie...
3: Ty o jakiejś sekcie mówisz.
2: Nie, to jest po prostu taki...
3: nie, no, żartuję oczywiście.
2: Atawistycznego takiego, tak? Że wiesz, czujemy to nasze ciało i czujemy się związani w ogóle ze światem. I to jest takie kompletne wtedy, tak? Ta woda. A woda... w ogóle, powiedzmy, że masz wodę o jakiejś tam temperaturze, to ona 25-krotnie jakby jest większe odczucie zimna niż ta sama temperatura powietrza.
3: Znaczy, ja czuję, że już w trakcie tej rozmowy zaczynam odpływać trochę, bo tak jak mówisz i słucham tego wszystkiego, to myślę sobie, że właściwie to, o czym też ja wspomniałem, że to doświadczenie uświadamia nam, że posiadamy jakieś supermoce, bo naprawdę ten moment przejścia, kiedy organizm walczy i nagle się włącza ten spokój, to jest takie uczucie supermocy i myślę, że to może gdzieś tam budować w naszej psychice to poczucie, że stać nas na więcej, że ta codzienność, że te problemy, którymi się przejmujemy, to jeszcze nie są te problemy, którymi powinno się przejmować, że możemy skopać dupę temu, co nas denerwuje, temu złu i jakby nie, no fajne to wszystko jest, fajnie, że taki temat podjęliście, powiem.
1: No, to co powiedziałeś, plus jeszcze może taka radość i satysfakcja z tego, że się bardzo dużo osiągnęło, no bo to zmierzyć się z takim morsowaniem, to też i dojść do tego etapu, kiedy no już potrafisz to robić, no to jest spore, fajne osiągnięcie. Można być zadowolonym z samego siebie. I to w połączeniu z tym, co ty mówisz, adwokat, jeszcze może ten aspekt społecznościowy, poznaje się ludzi i cała masa tych rzeczy, które mogą poprawić nasz nastrój, samoocenę, dodać energii, no, mniej stresu, to też mniej przejmowania się pierdołami właśnie, nie? Więc tyle plusów, kurczę, sam się
3: ja myślę, że w ogóle jakby kontakt, to czym Ania powiedziała, że jakby kontakt z naturą, już w takim maksymalnie szerokim ujęciu, on po prostu wzmacnia człowieka, bo człowiek sobie zdaje sprawę, że są pewne uniwersalne rzeczy na świecie, że są cykle i że my jesteśmy trochę takim pyłkiem, jakby świat, znaczy teraz nie wiem, czy nie pójdę w drugą stronę, że ten pyłek to może kogoś przygnębić, ale dla mnie jednak jest coś ożywczego w tej naturze i że my możemy skorzystać, podłączając się pod to wszystko, pod rytm. Nie wiem, no jakby to mam wrażenie, że trochę do ściany dojdę, bo pewnych rzeczy się nie da opowiedzieć, tylko w pewnym momencie trzeba ruszyć dupę i pójść tam i samemu sprawdzić, nie?
2: Ja to opowiem za ciebie. Wiecie co ja wczoraj, kogo ja wczoraj widziałam na morsowaniu? Foka. Normalnie foka przypłynęła i powiedzmy z nami morsowała foczka po prostu, prawdziwa. No to co? Było no, super.
1: I zbliżała się do was, tak że można było jej dotknąć?
2: Nie. Właśnie ona jak zobaczyła ludzi spacerujących, to się wycofywała. Tam się śmiałyśmy, że tutaj to jest materiał, wiesz, na jakiś horror. Krwiożercze foki atakują morsujących ludzi. Ale no, bo to było tak, że u nas były takie dwa dni mega szturmowe. I wiesz, no te zwierzęta też jakby czekają na to słońce. I tutaj wiadomo, one jak tylko poczują to, to wypływają na brzeg, żeby się trochę wygrzać na tym słoneczku. No i tak ją tutaj właśnie przyłapałyśmy wczoraj.
1: Ania, mam do ciebie jeszcze pytanko. A co z wpływem na wygląd? Czy na przykład jak jakaś pani ma celulitis jakiś, to czy pomoże jej? Czy cera może się poprawić komuś, kto ma jakieś problemy z cerą, tego typu rzeczy?
2: No na skórę na pewno to dobrze działa. To jest, tak powiem, udowodnione, tak, że to wpływa dobrze na skórę. To
1: na wszystko, wszystko leczy, zaraz się okaże, że to jest lek na wszystko, na całe w ogóle też zło tego świata, morsowanie. Tak się śmiejemy z tego, że masz depresję, to idź i pobiegaj sobie, no ale masz depresję, idź w skoczce do wody, to już całkiem sensowna rada.
3: Ale poprzeczka jest podniesiona, to nie tak łatwo, wiesz, jakby trudniej to zweryfikować będzie, bo z bieganiem jest prościej. Dla wielu osób oczywiście, nie? Ale ja trochę jestem zwolennikiem tego. Sorry, tak się wciąłem trochę od czapy, ale jakkolwiek aktywność fizyczna, no kontakt z przyrodą, no można i może na siłowni odzyskać jakby kondycję taką psychofizyczną ćwicząc. Nie wiem, no trudny temat w sumie. Ja przyznam szczerze, że miewam różne wzloty i upadki tam z depresją jakieś związane, ale zawsze udawało mi się samemu z tego wyjść. I trochę będę niestety trzymał się tego, Krawcze, że idź pobiegaj, oczywiście taki w cudzysłów to trzeba wziąć, bo tu chodzi ogólnie jakieś takie, no wyjście z tej strefy to już nie jest komfortu, tylko z tej strefy zapadania się w sobie, wiesz, jakby trzeba mieć świadomość, że jak pijesz alkohol, no to każdy kolejny kieliszek cię pogrąży, czyli jak jesteś w jakiejś dupy sytuacji, to musisz jakiś sobie audyt zrobić, nazwijmy to tak idiotycznie, ocenić sytuację, I jakby wrzucić do tej jakieś inne klocki, wiesz, taką układankę tworzyć nową. Coś musisz zmienić, żeby coś zmienić, prawda? Takie banalne jest, no ale jakby. No i trudne pewnie dla wielu.
2: Tutaj Monika pisze, że nie pomoże na celulit. Na celulit nie pomoże, bo celulit to jest w ogóle ciężki temat, ale ogólnie na stan skóry pomaga, tak? Zresztą nawet przecież taką krioterapią miejscową, tak, usuwa się jakieś zmiany skórne typu, nie wiem, kurzajki i no nawet Skandynawowie, tak, oni znani są z tego, tak, że ich skóra się później starzeje w wolniejszym tempie niż na przykład skóra mieszkańców regionu Morza Śródziemnego, która jest ciągle wystawiona na słońce.
1: No właśnie, słyszałem, że osoby, które żyją w chłodzie, powiedzmy przez większość życia, po prostu dłużej żyją, tak po prostu, dłużej żyją.
2: No dłużej żyją.
1: Konserwujemy się tak jakby, nie? Po prostu.
3: Znaczy ja bym, słuchajcie, nie liczył w ogóle, że jakby zmiana jednego elementu w naszym życiu jakieś tam diametralne zmiany przyniesie. Zmiana zmiany, bo wiecie, jakby próba z jakiegoś tam walki z celulitem czy czymkolwiek innym, podejrzewam, że wymaga zmiany iluś rzeczy, ale jest to jakiś kierunek już, więc pozytywne, nie?
2: No, zależy, kto jakich tam motywatorów szuka, nie? No, dla mnie to najważniejsze jest, tak jak mówiłam wcześniej, wiesz, fan wyjścia na dwór, przejście się na spacer, no to, że mam właśnie, mimo że teraz są takie, powiedzmy, mniej nasłonecznione dni, tak, i dni takie w ogóle czasami nieciekawe, to mam tą chęć, żeby po prostu się poruszać na dworze. I to jest też na przykład pretekst, na przykład, żeby, nie wiem, wyjść z dziećmi na spacer, tak, bierzesz dzieci, a ty sobie tam przy okazji zamorsujesz, to też jest fajne. Ale jeżeli dla kogoś sprawy zdrowotne są motywatorem, no to warto o nich mówić i to podkreślać. No ale wiadomo, że to tam nie jest panaceum na wszystko, to morsowanie, nie?
1: No nie jest to panaceum na wszystko, zgadzam się.
3: Ale jest panaceum na tę audycję, więc myślę, że nie ma co spuszczać z tonu i cisnąć na morsowanie do końca. A poza tym, słuchajcie, no jak już idziecie z kimś morsować, to trochę taki pakt mały się zawiera, wiecie, no nie jest to może sojusz, czy jak to się mówi, krwi, więc tutaj nie zawrze się czegoś takiego, ale robiąc takie już bardziej trochę ekstremalne rzeczy, chociaż jak pół Polski zacznie morsować, to przestanie być ekstremalne, to mimo wszystko mamy, nie wiem, w moim odczuciu przynajmniej, takie poczucie, że osoba, z którą to robimy, gdzieś tam jest nam bliska w jakimś, wiecie, jakby zacieśnia się po prostu takie relacje międzyludzkie i to też jest ważne, nie?
2: No tak, tak. I wiesz, i też jest ta druga osoba, która cię wyciągnie, nie? Bo to zawsze jest jutro, marsujemy, o której i tak. Także no, zawsze przy każdej aktywności, tak? Czy tam jakieś bieganie, czy chodzenie na siłownię, czy morsowanie. A warto mieć tą drugą osobę, która cię będzie tam ciągnęła za uszy, jak tam właśnie będziesz miał gorszy dzień, czy ci się nie będzie chciało.
1: A masz, Ania, fajnych przyjaciół z tego środowiska? Czy to raczej takie kontakty tylko przy morsowaniu? Czy też właśnie poza tym to się przenosi jakoś?
2: No nie, to są bardzo bliskie kontakty. To znaczy już wcześniej się przyjaźniłyśmy, a do tego jeszcze doszło morsowanie, tak? Więc tutaj jest tak, głównie z taką jedną przyjaciółką morsuję, która po prostu, no też po prostu blisko mieszka, więc tam po prostu się łatwo zgadać. Ale mam też kilka innych osób, z którymi tak, powiedzmy, doraźnie morsuję. Ale to mówię, ja to raczej z takimi, no, bliskimi osobami. To nie jest tak, że ja tam kogoś nowego przy morsowaniu poznałam, bo po prostu, tak powiem, w swoim kręgu znajomych już miałam osoby, które morsowały. No i to one po prostu mnie wyciągnęły za uszy do tego morsowania.
3: Słuchaj, ja może pozwolę sobie się odłączyć, jeszcze niech inni dzwonią. Ale jeśli jeszcze mogę polecić film, bo ostatnio bardzo fajny film oglądałem. Nie wiem, czy mogę.
1: Pewnie, dawaj.
3: Słuchajcie, oglądałem film, który urzekł mnie i tytuł jego to Wilson. Nie wiem, czy na czacie już nie polecałem tego filmu. Z Woodym Harrelsonem. Nie wiem, czy dobrze wymawiam to.
2: O, super, mój ulubiony.
3: No i słuchajcie, on po prostu gra nietypową rolę odgrywa. No i jest to obyczajowo taki trochę komedii, ale taki bardziej obyczaj dramat, ale właściwie trochę się wplata w to, o czym mówicie. Chodzi ogólnie o takie pozytywne nastawienie do życia z naciskiem na zmiany. Bo to czy na złe się coś zmieni, czy na dobre, to w dłuższej perspektywie i tak jest na plus. Bo ze złego zawsze jesteśmy w stanie jakieś dobre lekcje wyciągnąć, jeśli mamy w głowie trochę kłamane. A jeszcze jedna rzecz, to Dune oglądałem, słuchajcie. Ja jestem trochę daleki od śledzenia nowinek filmowych i tego, co tam w kinach w ostatnim czasie się pojawia. Ale film Duna po prostu mnie zaskoczył i to na taki duży plus. Odleciałem w świat filmu, nie? I jestem pod wielkim, że tak powiem, wpływem i ciężko mi było się do czegoś przyczepić w tym filmie. Ale to tak musiałem się podzielić z tym, bo gdzieś mi tam kino jest bliskie i przy okazji tego, że Ania, ty prowadzisz, a byłaś ostatnio jedyną z osób, które gdzieś tam moje fascynacje podchwyciły, z czego się bardzo cieszę i jeszcze to rozpropagowałaś w lepszy sposób niż ja do tej pory to próbowałem zrobić, więc tak, tyle. Dzięki, dobrej nocy i trzymajcie się zimno tym razem.
1: Trzymaj się też. Żegnam cię o zięble, trzymaj się.
2: No, pa.
3: Na razie, hej.
1: No to zostaliśmy znowu sami. No tutaj trochę kradniecie show, Ani, bo dzwonicie, nie, tu każdy, coś każdy coś opowiada, a potem Ania nie będzie miała co opowiedzieć. Znaczy już dużo opowiedziała, więc...
2: Nie, o to chodziło właśnie. O to chodziło, żeby było zainteresowanie dzwonienie, także fajnie, fajnie.
1: No i ludzi trochę przybyło. Widać to, że konkurencja tam nadaje, niekoniecznie musi nas jakoś tutaj mocno obciążać. No, to co, Ania, może wrócimy do tego tematu prawosławia, nie?
2: Tutaj o tym prawosławiu tam, no tak jak mówiłam już, że po prostu oni wykuwają ten znak krzyża i morsują po modlitwie, właśnie też tak klimatycznie, bo około północy, ale też w innych religiach.
1: Ale to też, poczekaj, bo to mi się tak kojarzy, taki Jezus Mors, który chrzci wszystkich tak właśnie pod lud. Oni pod...
2: Tak, tak, oni tam w tym prawosławiu, to są znane te filmiki, nie? Jak mają to, tego noworodka i tam ten pop, tak po prostu. W ogóle się jest tam nie cacka z tym dzieckiem, tylko po prostu zanurza. No i oni taki no, zimny chów stosują. I tak ten chrzest Jezusa w Jordanie czczą. Ale tutaj widzę, Gambo się pojawił, to teraz może dla niego taka ciekawostka, że w religii Shinto, czyli tradycyjnej religii Japonii, 11 dnia każdego miesiąca wierni praktykują taki rytuał polegający na pielgrzymce do świętych cieków wodnych, gdzie po uprzednim poście, modlitwie i ćwiczeniach zanurzają się w lodowatej wodzie w celu oczyszczenia. No i ta praktyka też jest formą medytacji, no i stanowi też uzupełnienie treningu, na przykład w Aikido.
1: O proszę.
2: Takie rzeczy. No, a u Finów na przykład, to już mówiłam wcześniej, jest to połączone, to morsowanie, to jest w ogóle, jak mówię, to jest u nich taki jakby element takiego życia codziennego, ale połączenie też z saunowaniem i tutaj już adwokat mówił o filmach, to też się nie mogę powstrzymać i polecę wam taki świetny film dokumentalny, Para do życia, gdzie właśnie jest to taki ciąg rozmów z mężczyznami, kręcony głównie w saunach, gdzie oni tam wymieniają swoje jakieś poglądy o życiu, mówią o swoich problemach, rozterkach. Także jeśli ktoś jeszcze nie widział, bo to już jest stosunkowo tam stary film z 2010 roku, to polecam. To prawda, nie sprawdziłam, gdzie on tam jest dostępny, bo ja go tam kiedyś w kinie oglądałam. Ale na pewno jak ktoś będzie chciał, to znajdzie parę do życia.
1: Można by zrobić taki film o człowieku, który ma depresję, choruje i całe życie mu się odmienia, bo nagle pewnego dnia zaczyna się zajmować morsowaniem, nie? I to by miało sens w sumie. Mam kolegę takiego, który właśnie się ciągle chłodzi. Ja nie wiem, czy morsuje, ale wiem, że zimą tam bez koszulki se biega. No to się przy nim czuję trochę jak Dustin Hoffman przy Bruce Lee, nie? On taki żywy tutaj, hua, biega, skacze, podskakuje, dużo energii ma, przypakowany, że jakaś tam siłownia, sporty, wszystko mu się chce, a ja taki...
2: No bierz przykład z kolegi Krawiec, no co ty, słuchaj, bierzesz siekierę tam, jak wiking, słuchaj, z gołą klatą idziesz tam, przerębel, wiesz, wyciosujesz, tam dziewczyny szaleją na brzegu, no kurczę.
1: Wystarczy, że się ze Stroką umówię, bo jemu się skończył węgiel właśnie, dzisiaj dzwonił i tam mówię, a jeszcze mam 5 pierzyn, to jakoś żyję. No, to na takich działkach jakbym sobie zamieszkał. To nie jest głupi pomysł w sumie. Sobie
2: no, tam byś się zahartował na pewno. Ale jak mówisz już o Stroce, to wyobraź sobie, że polskim Icemanem też się ogłosił Michał Sroka, który jest certyfikowanym instruktorem tej metody Wima Hofa, bo Wim Hof tą całą swoją metodę właśnie tam dokładnie opracował i tam pewnie grube pieniądze trzeba zapłacić, żeby zostać tym instruktorem. No ale ten Wim Hof ma tam sporo tych filmików na YouTubie, także jakby ktoś był zainteresowany, to spokojnie, myślę, może sobie wstępnie ogarnąć z YouTuba. Ma też swoją apkę do ściągnięcia, która tam pomoże przy tych wszystkich ćwiczeniach oddechowych i przy zimnych kąpielach. Bo właśnie u Wima Hofa to jest tak, że jest taka triada, tak, że oprócz tych zimnych kąpieli mamy jeszcze specjalne ćwiczenia oddechowe, no i tą medytację, tak? Czyli przy tym wszystkim musimy się skupić po prostu na tym swoim ciele. On też właśnie, tak jak tutaj Markus wcześniej wspominał, bije sobie te różne rekordy. Wszedł na przykład tam w samych shortach na Kilimandżaro, czy w samych slipach tam do 7400 metrów na Mount Everest. No i tak właśnie się zawsze zastanawiam, wiesz, jak to się dzieje, że tam, nie wiem, jakiś ktoś zostaje Icemanem, nie? Krawiec zostaje Krawcem, czy tam Kaczyński, wiadomo kim. No i ten Wim Hof, słuchajcie, jak miał 7 lat, zaczął budować sobie iglo i podczas budowy tego igla zasnął. I w stanie hipotermii trafił do szpitala. No i tak, wiecie, na mój rozum to taki incydent to już powinien cię odwieźć od jakichś tam eksperymentów z lodowymi klimatami. No a tutaj właśnie on w późniejszym wieku nabrał takiej właśnie chęci do testowania swojego ciała, eksperymentowania. No i przez wiele lat tam biegał boso po śniegu i poddawał swój organizm tam ekstremalnym temperaturom. No i wydaje się, że odkrył drogą praktyki to, za co w 2019 przyznano Nobla z medycyny, bo wtedy właśnie odkryto, w jaki sposób komórki wyczuwają dostępność tlenu i jak do niego dostosowują swój metabolizm, bo Wim Hof przez te swoje ćwiczenia oddechowe właśnie powoduje, że następuje taki kontrolowany niedobór tlenu w tkankach. I dzięki temu on tyle czasu jest w stanie wytrzymać w tych niskich temperaturach.
1: No ale właśnie trzeba uważać trochę też z tym zimnem. No właśnie Sroka stracił nogę ze względu na odmrożenia. To trzeba uważać. No, tak no. Już, no, także, ale no, czyli jeśli ktoś chciałby sobie znaleźć takiego asystenta, jakby mówiąc w przenośni, który go wprowadzi w to wszystko, no to kupić sobie może właśnie książkę Wima Hofa, można? Na początek i tego asystenta, tam aplikacje, tak? Stronki jakieś?
2: Tak, ja myślę, że na początek to wystarczy. No właśnie, najlepiej to jakaś koleżanka, kolega albo no to ta książka tego Waleriana, myślę, że spoko. Ja tego Icemana Wima Hofa nie czytałam, no bo założyłam, że tutaj jest tyle tych materiałów, że spokojnie z YouTube'a sobie można tam wszystko ogarnąć, nie?
1: No, dość popularny jest ten Wim Hof. Wielu ludzi się nim zainteresowało. No, taki popularyzator mocny, nie? Właśnie chłodzenia się, morsowania.
2: Pierwszy w tym, jak powiedzmy, w tym fachu.
1: A czy część wiedzy, którą on przekazuje, nie jest kwalifikowana na przykład jako taka szuria trochę, nie? No chociaż mi się wydaje, że nie powinno się zupełnie tak podchodzić do tego, no bo tu nie ma żadnej szurii za bardzo. Nawet czytałem sobie jakieś tam popularno-naukowe artykuły, gdzie się otwarcie pisze o różnych dobroczynnych skutkach właśnie morsowania. No ale może ten Wim Hof idzie trochę dalej tym tematem i ma jakieś tam, wiesz, swoje rewelacyjne teorie, które dla niektórych mogą się wydawać trochę szurskie.
2: No, ta jego technika oddychania oparta jest na buddyjskiej medytacji tummo, która jest inaczej zwana jogą wewnętrznego żaru. No i przekazy i relacje świadków wymieniają licznych joginów, którzy byli w stanie wygenerować odpowiednią ilość ciepła, aby na przykład wysuszyć mokre ciuchy na gołym ciele, nie? No i szuria to chyba nie jest, bo nawet pewien amerykański naukowiec przeprowadził eksperyment z tymi mnichami i no tam wiadomo, różne czujniki do ciała im tam poprzyklejał i oni po prostu przez tą medytację wywołują jakby odwrotną reakcję organizmu na zimno, czyli naczynia krwionośne zamiast się zwężać, się rozszerzają i oni podnoszą swoją temperaturę ciała i mimo, że siedzą w zimnym pomieszczeniu, są w stanie właśnie wysuszyć na przykład mokre szaty. No ale to takie rzeczy to tylko w Tybecie, nie?
1: No, ciekawe rzeczy, ciekawe rzeczy. A robisz sobie prysznice zimne też w domu?
2: Powiem tak, że to jest właśnie ciekawe, że dużo łatwiej wejść do Bałtyku niż zrobić sobie zimny prysznic. Ale zimnych pryszniców nie robię też ze względu na to, że przeważnie no, biorę prysznic po ćwiczeniach, a po treningu no, to nie zaleca się brania zimnych pryszniców. Ale no, tylko powiedzmy pod koniec prysznica sobie robię tam na koniec tam powiedzmy minutkę zimnej wody, ale tak to nie robię zimnych.
1: Mhm. A tak wracając na moment jeszcze do tych zmian, które w nas się pojawiają, ty zauważyłaś w rezultacie u siebie tak wyraźnie na przykład zmianę troszkę charakteru czy podejścia do życia? Czy to było tak faktycznie zauważalne? Czy to tak, wiesz, gdzieś tam na granicy?
2: No ja chcę wierzyć, że tak. Wydaje mi się, że trochę jestem inna. No wiesz, no nie wiem, może po prostu jestem starsza i mądrzejsza, ale no, wydaje mi się, że trochę się, nie wiem, wyluzowałam, że mam więcej energii. No i że no, więcej mi się po prostu chce, nie? No i na pewno wymiernym efektem jest to, że nie choruję. W sensie tak jak wcześniej. Potrafiłam 2-3 razy w roku mieć anginy i brać 3 razy w roku ten antybiotyk, no to od tych 4 lat, tak, no nie biorę. Czasami się przeziębiam, ale nie jest tak, żebym chorowała na tyle, żebym musiała antybiotyk brać.
1: Czyli się więcej chce. No to by mi się przydało, bo mam taką filozofię właśnie, że w życiu to chodzi o to, żeby zrobić, a żeby się nie narobić. I tak cały czas. A może by się to zmieniło właśnie trochę też. No czyli widzicie, tyle plusów. Ja się od jutra chłodzę na pewno, to znaczy przyzwyczajam się, bo to trzeba się trochę pewnie przyzwyczaić do niskich temperatur, a nie wyjść sobie taki piecuch z domu, będę se morsował i hyc od razu, nie? W pierwszy dzień pod wodę. To tylko się rozchorujesz pewnie od razu.
2: No to właśnie to, Markus ci właśnie tłumaczył, że nie, że właśnie możesz tak zrobić. Jeżeli jesteś wypoczęty, zdrowy, no to nic ci się nie stanie, tak? Masz te ciuchy tam pod ręką, wszystko, ręczniczek, szybko wskakujesz do ciepłego potem z powrotem i nic ci się złego nie stanie, także no nie trzeba sobie tam robić jakiegoś specjalnego przygotowania. Tylko na początek, no na krótko, nie? Nie tam, nie wiadomo ile minut przesiadywać, tylko tam 3 minutki i na brzeg.
1: Wszyscy na pewno znamy to miłe uczucie, no zresztą też o tym była mowa. Przychodzimy sobie z zimnicy, nie, po jakimś długim spacerze, zima, przychodzimy do domu i jaka to przyjemność, nie, jak ciało się powoli rozgrzewa, jak no w ogóle to bardzo przyjemne, no to domyślam się, że razy 10, nie, po takim morsowaniu po prostu, no to musi być bardzo przyjemne.
2: No to jest takie tam, to Duńczycy zwą hygge, nie? Że masz sobie w domu cipełko, jest tak przyjemnie. No ale Finowie z kolei mają taką jakby, nie wiem, powiedzmy filozofię życia, która się nazywa sisu. I oni właśnie hartują i ciało, i umysł. Pamiętasz, że obiecałeś odcisk działek? Konkurs. Jak często się w rankingach wychodzą jako najbardziej szczęśliwy naród na świecie, także myślę, że i to zimno tam ma w tym duży udział. Także no, trzeba się wystawiać na różne bodźce i trochę się próbować.
1: Mm-hmm.

0: Harvardu. No był tam w tym Tybecie, słuchajcie, i ci jogini naprawdę trzy prześcieradła pod rząd wysuszyli, no. A było tylko 5 stopni w tym pomieszczeniu, a prześcieradła były mokre i zimne. No, no i co? Żadna szuria, no po prostu fakty.
1: Zapraszamy do dzwonienia. Jakbyście chcieli się podzielić swoimi wrażeniami z morsowania albo o coś zapytać, Ani z Trójmiasta, która dzisiaj prowadzi audycję o morsowaniu i z którą spotkamy się w niedzielę. Będziemy o filmach rozmawiać. Spoiler.
0: A tutaj jest pytanie na czacie, jakie są przeciwwskazania? No na pewno kardiologiczne, tak? Czy jakieś problemy z sercem? Na pewno choroby nerek, epilepsja. W ogóle, jeżeli się jest pod jakąś opieką specjalisty, to zawsze lepiej się skonsultować, tak? Czy można morsować. Ale ogólnie, jeżeli jesteśmy zdrowi, no to nie masz żadnych przeciwwskazań. W każdym wieku można morsować, nawet dzieci małe mogą morsować, tylko pod warunkiem, że chcą, tak, a nie że rodzice morsujący je tam ciągną za uszy. No i na pewno dzieci króciutko, tak, bo one mają właśnie bardzo mało tej tkanki tłuszczowej, więc one 2 minutki i na brzeg. Nawet kobiety w ciąży mogą morsować, ale tylko pod warunkiem, że morsowały przed zajściem w ciążę, tak, i też morsują wtedy tak samo intensywnie, jak morsowały przed ciążą, tak? Czyli żadnych eksperymentów wtedy nie robią.
1: Widziałem właśnie, że niektórzy dzieci też, i to takie całkiem malutkie, matka bierze na plecy i też pływa w zimnej wodzie, przyzwyczaja już to dziecko. I dziecko roześmiane, nie? Dla dzieciaka nie jest to żadna trauma zupełnie, a nawet radocha. Tak więc można się szybko przyzwyczaić. No, ale są też tacy, którzy uczą nurkować. Takie bardzo malutkie bobasy, nie? Też można dziecko łatwo nauczyć pływania. Jak
0: No
1: się okazuje.
0: tak. No takie małe dzieci w ogóle tak wszystko naturalnie robią właśnie, też po prostu całe się zanurzają, niczego tam dodatkowego nie potrzebują, nie trzymają rąk w górze. Także no jak ktoś ma takie, mówię, zdrowe, fajne dziecko, to jak najbardziej można spróbować.
1: Okej, okay. Niedługo będą 2 godziny audycji. Powoli będziemy zmierzali do końca. Co się śmieje? Co się śmieje?
0: Nie, przeczytałam to pytanie.
1: A.
0: Spytaj się koleżanki, co sądzi o Karoniu. No może dzisiaj w temacie morsowania bardziej.
1: O, to
0: Mogę wam
1: właśnie.
0: suchą zagadkę zadać na przykład tutaj czatującym. Jaki jest ulubiony raper morsów? Kto zgadnie?
1: Ice-T?
0: Ice Cube.
1: Albo to.
0: Ale Ice Cube też jest dobrze.
1: No, to chyba dwaj różni są, tak? Ice Cube, Ice-T. To jest dwóch różnych, tak?
0: Jeszcze jest Coolio.
1: Coolio. No. Smutny Morse tutaj. Czy widziałaś smutnego Morsa? Czy ktoś widział smutnego Morsa?
0: No chyba nie właśnie. No właśnie oni tak są kojarzeni z taką roześmianą bandą. No, no nie jest to sztuczne, tylko to jest po prostu taka naturalna właśnie reakcja chyba organizmu na te bodźce. No i no mówię, no, wyraźny efekt tych wydzielających się endorfin, które po prostu przejawiają się tym, że są tacy zadowoleni i pozytywni.
1: No, na pewno, jak ktoś już jest takim piecuchem jak ja, że nawet wyjście na balkon jest wyzwaniem zimą, no to może to jest właśnie ten sygnał, że jesteśmy za bardzo takimi zmarzluchami. To może być nienaturalny stan w ogóle dla człowieka, bycie takim zmarzluchem i tak mało odpornym na niskie temperatury, prawda?
0: No wiesz co, na przykład mnie się zawsze morsy wcześniej kojarzyły z takimi osobami, powiedzmy, wiesz, w średnim wieku i starszym wieku, nie? Także myślę, że każdy wiek jest dobry, żeby zacząć, a może właśnie im starsi jesteśmy, tym bardziej powinniśmy to robić, no bo też już to, powiedzmy, nasze zdrowie też nie jest takie

0: idealne jak wcześniej. I nigdy nie jest tam, nie wiem, za późno, żeby zacząć dbać o tą odporność i ją tam stymulować. Także no mówię, to jest tylko kwestia przezwyciężenia jakiegoś tam swojego oporu psychicznego, bo ciało sobie na pewno z tym poradzi, tak?
1: Jako fan komiksów mogę tutaj rzucić ciekawostkę, że założycielem, znaczy kimś, kto ufundował, fundatorem słynnej szkoły Charlesa Xaviera, gdzie X-Meni się pojawiali, no to właśnie był Iceman w oryginale, w komiksie. Taki super bohater, który miał lodowe moce, potrafił tworzyć lód, cały taki z lodu zrobiony, no to też Iceman.
0: Czyli są już tacy super bohaterowie.
1: No to można powiedzieć, że to taki bardzo stary super bohater, taki bardzo retro, retro wręcz, nie? No bo tu mowa o komiksie X-Men i on właśnie ufundował całą tą uczelnię dla mutantów.
0: Ale wiesz co, jak ktoś ma opory przed wejściem do wody, to ja myślę, że może na początek spróbować suchego morsowania. Czyli po prostu morsowania bez wejścia do wody, a jakiś tam, nie wiem, spacer po lesie na samych shortach, tak? Bo tutaj bodziec też jest, tylko że po prostu bardziej rozłożony w czasie i delikatniejszy. I może dla niektórych to by było fajniejszym sposobem na wejście w to obcowanie z zimnem. Tutaj przy tym suchym morsowaniu po prostu chodzi o to, żeby to połączyć z jakąś umiarkowaną aktywnością fizyczną. Może to być właśnie spacer, jazda na rowerze, czy bieganie. I może to przekona tych, którzy tak, nie wiem, panicznie boją się wejść do zimnej wody.
1: A jakbym sobie na przykład się rozebrał na golasa, sobie pochodził po balkonie swoim teraz,
0: bardzo dobrze,
1: zimą, to może być taki trening troszeczkę, takie wprawienie się, nie?
0: No byłbyś takim Wimem Hofem na miarę Środy Śląskiej, nie? Bo on też tak zaczynał. Na boso po śniegu, a ty na boso po balkonie.
1: Jaki kraj, taki Wim Hof. No, wyjdę na balkon bez majtek. No.
0: Ale nocą jak najbardziej, tam cię nikt nie będzie podglądał.
1: Gdzie wigilijna audycja? Nie ma, tak. I nie wrzucę jej dzisiaj. Dziękuję. To było pytanie o kontynuację. Czy będzie kontynuacja? No nie będzie to oczywiście kontynuacja z Anią za tydzień o morsowaniu. Temat myślę, to nie jest taki, żeby się nadawał na kilka audycji. Tak dość szybko tutaj przelecieliśmy przez... No bo... Czy to się da jakoś długo i namiętnie i rozwlekle mówić o morsowaniu, nie? Raczej chyba nie, no.
0: No nie, trzeba po prostu spróbować, no.
1: No.
0: Także, no, można by tu coś, nie wiem, o tym wyczynowym morsowaniu, ale powiem wam szczerze, że po tej książce, no, nie poczułam się zachęcona do tego wyczynowego i sportowego morsowania. Jednak uważam, że to sportowanie rekreacyjne, to jest moja bajka. No ale ludzie tacy są, tak, że dużo z nas potrzebuje takich ekstremalnych wyzwań, więc jak ktoś poczuje, że to rekreacyjne tak już jest, to jest dla niego za mało, no to zawsze się można tym przejść na to sportowe, wyczynowe. No ale tutaj to już trzeba właśnie pod okiem jakichś takich speców, jak ten Walerian, który ma tam swoje też różne takie warsztaty organizowane, podczas których na przykład wchodzi się do takiej kryokomory, gdzie jest minus 20 stopni, gdzie właśnie morsuje się na tego waleriana, tak, czyli z tym wiadrem zimnej wody na głowę i potem wskakuje się do bali z wodą i z lodem. No z nim też się idzie na śnieżkę, czyli morsowanie na sucho. No ale to już dla takich, to mówię, co potrzebują większych wyzwań.
1: Okej, to audycja powoli zmierza ku końcowi. Ja sobie zaraz pójdę gorący prysznic zrobić, a potem pod pierzynkę.
0: Czyli nie zostałeś zachęcony.
1: Nie, zostałem, zostałem. Tylko to wiesz, trzeba.
0: No,
1: trzeba
0: no słuchaj,
1: zrobić.
0: morsy w środę śląskiej morsują co niedzielę o 11 przy kajakach. Tam na pewno ktoś cię chętnie za rączkę poprowadzi. Także spróbuj. I w przyszłą niedzielę się tutaj możesz podzielić.
1: No, dobra, to tak zrobimy. No to co? To żegnamy się z wami. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Chciałabyś, Ania, jeszcze coś powiedzieć?
0: No ja chcę po prostu zachęcić do morsowania. I mimo, że jest środek sezonu, to warto i tak teraz zacząć. No bo tak jak mówiliśmy już wcześniej, to wbrew pozorom przy takich niższych temperaturach dużo łatwiej wejść do tej wody. No, nasz organizm sobie świetnie z tym poradzi, także nie ma się czego bać, a zobaczycie, że to ma bardzo dużo korzyści i poczujecie się świetnie ze sobą. I, no i gwarantuję wam, że warto jest spróbowania.
1: No dobra, to słyszymy się za tydzień na filmowo, też z Anią. Dziękuję ci bardzo, że tutaj za audycję.
0: No dzięki, no. Dzięki.
1: I do usłyszonka, trzymaj się.
0: Do usłyszenia, pa.
1: Pa, pa. KG Bierut twierdzi, że to nie Iceman był fundatorem szkoły Xaviera. No ja jestem prawie że pewien, że to właśnie Iceman Bobby się nazywał. Bobby, tak? Bobby Drake. A to samo nazwisko, bo ty tu piszesz, że to... Aha, Robert, tak. Robert to jest Rob, Bob, Bobby Drake. A KG Bierut twierdzisz, że to Angel. Sorry, na tematy X-Menów schodzę. Nie, Gosia, nie będzie afterka, wiesz, bo muszę iść i się brać za montowanie filmów z działki. Nie mogę, nie mogę, absolutnie. Nie chcę cię zawodzić więcej. Tak się ciągle dopytujecie. I ganicie mnie, że niesłowny, że miało być, a nie ma, no to nie, to nie mam czasu, muszę iść montować. A tak serio, to co innego będę robił, bo mam też swoje różne inne sprawy poza radiem, ważne, więc Ania na propsie. No zgadzam się, zgadzam się. No co, chyba daję radę, nie? Nie stresuję się, fajnie się prowadzi.

Cześć wszystkim. Witam wieczorową porą. Może nie brunet wieczorową porą, ale ciemny blondyn wieczorową porą. I mówiąc ciemny, nie mam na myśli, że głupi. Żarciki. No, nie chciało mi się dzisiaj w sumie nadawać, ale trochę jestem zmuszony, bo liczę na to, że parę donate'ów wpadnie. Widzicie, jestem z wami szczery. Szczerość to podstawa. Mówię szczerze, przyszedłem tutaj do roboty. Do roboty! Cicho jestem. Raz, dwa, trzy. No nie powinienem być cicho. Powinienem być okej.

A czemu Ciajmada? Czemu Ciajmada? Napiszcie, czy mnie w miarę dobrze słychać. Na czynsz brakuje. No, Pajchiwo ma tutaj zadatki na Jackowskiego. Laluś. Kurde, jak będziecie mnie wyzywać, to ja się rozłączam. Rozłączam się. Szczęść kierowniku. Wiecie, czym jest słowiańska dusza? Ja się dzisiaj dowiedziałem, czym jest słowiańska dusza. Zaraz wam powiem. Czekajcie sekundę. Czym jest słowiańska dusza? To 100% orzeźwienia i dobrej zabawy. Gościnność do pełna i cudowna otwartość na nowe wrażenia. 100% charakteru, którego nie da się podrobić, i 100% kwasu w kwasie. 100% bezalkoholowego orzeźwienia i 100% wzmocnienia. Weź duży łyk i poczuj magiczne działanie słowiańskiej duszy zaklętej w kwasie. No tak, kwas chlebowy sobie popijam. Tak się zastanawiam, czy to faktycznie jest takie zdrowe, ten kwas chlebowy. Składniki. Woda, cukier, ekstrakt słodu, jęczmień słodowy, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, bla bla bla, dwutlenek węgla, konserwanty, sorbinian potasu, benzoesan sodu, no, żyto, prawda, też, no, czy to jest takie zdrowe? Ze sfermentowanego chleba kiedyś się na pewno robiło kwas chlebowy. No smaczne to jest, no. Na pewno nie ma to tyle cukru, co inny popularny napój, Coca-Cola. Pewnie zdrowszy od Coca-Coli, ale pytanie, czy to taki zdrowy kwas chlebowy. No w każdym razie wiecie już, czym jest słowiańska dusza. A dziś chciałem z wami pogadać właśnie o człowieczeństwie, o tym, w którym kierunku zmierzamy jako ludzie, właśnie o nowym, wspaniałym człowieku. Człowiek 2.0, można by powiedzieć, nie? Chociaż to może już nie 2.0, może 3.0 albo 4.0. Dosłownie przed chwilą... Tak jeszcze z tematów może trochę innych. Słuchałem sobie Atora, który wyniuchał swoim nohalem rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych dla dorosłych. No bo wiemy już, że dla dzieci są właściwie obowiązkowe. Ktoś, kto swoich dzieci nie zaszczepi, może mieć problemy. No, znam takie osoby, które się nie zdecydowały szczepić swoich dzieci. Krawiec, ciągle człowiek 0.01. No, nie wiem, czemu Pajchiwo mnie tak słabo ocenia, ale może być, no w sumie. Jeśli to, co się, to, w którym kierunku zmierzamy jako ludzie, takiego nowego człowieka można by nazwać człowiekiem 2.0, to może lepiej, że jestem człowiek beta. Człowiek w fazie beta. Zenon, czy nadal mnie słabo słyszysz? Bo mnie to ciekawi, czemu słabo. Ja siebie sam słyszę głośno. I wskaźniki też pokazują, że jest okej. Okay. Więc nie wiem, o co chodzi. No, w każdym razie wygląda na to, że znów nas uraczono tematami zastępczymi różnymi. Afera o Kukizie cały czas gadają, o jakichś pierdołach. A tymczasem po cichutku, dając dosłownie 3 dni na konsultację specjalistom, chcą nam wprowadzić obowiązkowe szczepienia. Tyle od razu mówię, to nie są szczepienia na COVID obowiązkowe, tylko i inne. No tylko wiemy, jak jest, wiemy, jak to w życiu jest, że zaraz rozszerzą to. Wiemy, że zaraz rozszerzą listę po prostu szczepień. Jak już się wstawi tą nogę w drzwi, to potem no, jest łatwo wejść do środka.
cały człowiek może wejść do środka, nie? Ważne, żeby tą nogę wstawić w drzwi. Będzie jakaś poprawka po prostu. Jeszcze dodadzą COVID-a, nie? Starano się, wygląda na to, że starają się to po cichaczem znowu zrobić. Co to w ogóle za rząd, który robi coś ciągle cichaczem, w nocy jakieś ustawy przegłosowuje? No świetny rząd, nie? Super partia! A w ogóle nasz stream na razie został wyłączony. No to był trochę taki test, eksperyment, będziemy to kontynuowali, ale musimy sobie trochę to inaczej zorganizować. To Misiu miał rację, jak się okazuje. To znaczy, przemyślałem sobie jego uwagi i wygląda na to, że on ma rację w sumie, bo na YouTubie jest, każdy kanał ma swoją ikonkę, prawda? I ktoś sobie przegląda YouTuba i widzi ikonkę Nocnego Radia, naszego kanału, i że ona ma taką czerwoną obramówkę z ikonką. I to jest znak, że jest nadawane na żywo. No i w tej chwili zrobiło się tak, że cały czas jest to zapalone. Więc właściwie nie wiadomo, co, nie wiadomo, kiedy ktoś wejdzie na żywo naprawdę.

Zenon tutaj pisze, no to dawaj konkret, jest tam mój komentarz i daj link do wody albo do wody. Nie wiem, czy to do mnie, bo też ciężko mi się czasem skoncentrować. Nie, to chyba do Slade'a, ze Slade'em rozmawia. No, tak, dziś sobie też oglądałem taki filmik na TikToku, był w artykule o tym, Chinka się skarżyła na tym TikToku, który podobno pozostaje już jedną z ostatnich takich platform. Jest to jedna z ostatnich możliwości, żeby się publicznie gdzieś w internecie poskarżyć tam w Chinach, zwrócić na coś uwagę, nie? Już są tak ocenzurowane media. No Chinka się skarży, że nie może kupić jedzenia po prostu, bo te punkty społeczne i tak dalej. No dramat, dramat. To mamy już taką dystopię pełną gębą. Czasami się podobno nas przekonuje, że to nie do końca jeszcze tak w Chinach działa, tak dalej, że to jakieś na razie w fazie eksperymentu, no ale wygląda na to, że jednak nie. Już wiele razy słuchałem, czytałem o tym, że no jest bardzo kiepsko tam pod tym względem. Te punkty społeczne normalnie działają. Człowiek jest właściwie cały czas śledzony, gdzie jest, co robi, co pisze. I właściwie coraz mniejsze jest pole do działania, aby się zbuntować przeciwko władzy. Można zadać sobie w ogóle takie pytanie, czy my nie mamy coraz gorzej, jeśli chodzi o właśnie o możliwość buntu jakiegoś społecznego. No bo coraz więcej jest różnych systemów jakby zabezpieczających władzę, system przed takim buntem. Ciężko powtórzyć coś takiego, jak było przy rewolucji francuskiej, nie? Że się lud zbuntował i po prostu zmasakrował burżujów, kler, władzę. No bo po pierwsze, dzisiaj nie jesteśmy aż tak gnębieni w taki otwarty sposób. Jesteśmy bardziej gnębieni, tłamszeni, krzywdzeni. W białych rękawiczkach nam to robią, nie? I robią to, mogą się zawsze też zasłonić czymś, jakąś wyższą koniecznością. Władza ma media, które mogą coś przypudrować albo powiedzieć, że grupka awanturników, terrorystów, nie? No to już nie są te czasy, gdzie po prostu chłop mógł się zbuntować przeciwko swojemu panu, pójść z widłami pod dworek, nie? I tam zrobić masakrę. Jakoś tak ciężej. Jest po prostu, coraz ciężej jest z tym. A w takich Chinach, no to jak obywatel jest już tak inwigilowany, śledzony, ma te punkty i dodatkowo jest prewencja taka, w cudzysłowie, no że jak już widać, że jest jakieś zarzewie buntu, nieposłuszeństwa, to można szybko reagować, są odpowiednie służby, nie? I no i kiepsko to wygląda. W ogóle strasznie mnie niepokoi, w którym kierunku zmierza ten świat. Czytam sobie o sztucznym człowieku. Sztuczny człowiek. W Izraelu stworzono no już bez spermy, znaczy bez plemników, bez komórki jajowej, bez macicy, 14-dniowy zarodek, identyczny z naturalnym, można powiedzieć. I to jest pierwszy przypadek, kiedy się udało tak kompletnie dokonać takiego eksperymentu. No bo wcześniej były już eksperymenty na myszach, udawało się stworzyć niekompletny. No, wygląda na to, że człowiek traci coraz bardziej swoją wyjątkowość, można powiedzieć. Co rusz się dowiadujemy, że już nie taki wyjątkowy ten człowiek jest, nie? Czytam sobie o słoniach. Naukowcy odkryli, że słonie potrafią się jakby posługiwać imionami, to znaczy nadają sobie imiona w postaci jakichś tam specyficznych, oryginalnych brzmień, które są rozpoznawane. Coś takiego. Słonie to w ogóle są bardzo wyjątkowe. Dawniej mogliśmy mówić, że tylko my ludzie nazywamy się po imieniu, zwracamy się do siebie po imieniu. No, dziś odkrywamy, że słonie też to robią.
Ja pamiętam, że kiedyś się mówiło, że tylko człowiek potrafi używać narzędzi. To w szkołach nas uczono chyba, nie? Że tylko człowiek potrafi używać narzędzi. No dzisiaj wiemy, że szympans może sobie za pomocą kijaszka wyciągnąć termity z termitiery. Że może tarabanić koszem na śmieci, który znalazł na plaży, żeby straszyć inne osobniki, po prostu, no różne rzeczy. Słonie odwiedzają kości jakby swoich pobratyńców, zwłoki, nie? No czy no jakby groby, groby odwiedzają. No, ale wracając, no wygląda na to, że już można w zasadzie tworzyć człowieka z niczego. I pytanie, czy do czego to nas doprowadzi? Wiadomo, że każde takie wielkie odkrycie może nam przynieść dużo dobra, bo i zła. Na pewno ułatwi to, ma to ułatwić badania nad nad poronieniami, prawda, nad bezpieczeństwem ciąży, no takie różne tego typu. No ale jak już z komórek macierzystych, bo to się po prostu komórki macierzyste za pomocą odpowiedniej chemii się przygotowuje tak, że się właśnie tworzą, tworzy tam ten zarodek. Przepraszam, tak niefachowo mówię, ale ja dzisiaj się właściwie nie przygotowywałem, tylko tak jadę po tematach, które po prostu wpadły w ciągu dnia. Zawsze możecie coś tu sprostować, nie zgodzić się i tak dalej. No ale no mi się to wydaje, że tutaj może być o wiele więcej niebezpieczeństw niż korzyści chyba jednak. No bo raz hodowla takich sztucznych ludzi na organy, prawda? Albo hodowanie sobie niewolników seksualnych, albo jacyś pedofile. Wiadomo, że to, co dzisiaj jest dostępne dla naukowców w laboratorium, za jakiś czas może się to da powtórzyć, tworząc jakiś ukryty zakład, nie? Zatrudniając paru naukowców i nie trzeba będzie już dysponować drogą maszynerią. No, będzie to łatwiejsze. Wiele rzeczy dzisiaj, które kiedyś nie były dostępne, są dzisiaj dostępne dla człowieka, nie? Człowiek może sobie latać, może się komunikować na odległość, może ma dostęp do całej wiedzy ludzkości, kurczę, prawie, nie? Na pstryknięcie palców. No ciągle wiele rzeczy staje się dla nas coraz bardziej dostępne i prawdopodobnie też będzie tak samo w tym przypadku, że w końcu powstaną jakieś takie laboratoria nielegalne, zakładane przez złych ludzi, gdzie będzie się hodowało ludzi na organy.